0: W Włodzimierz Czarzastym w Bielsku Białej polityk Nowej Lewicy podkreślał, że rozłam w PiS-ie będzie miał następstwa.
1: Z punktu widzenia marszałka Sejmu powstanie nowy klub parlamentarny. Pewnie.

0: Jego zwolenników, posłów, senatorów i europosłów pożegnało się z Prawem i Sprawiedliwością. Wśród wykluczonych polityków są m.in. Michał Dworczyk, Waldemar Buda, Paweł Jabłoński i Marcin Horała. Zakaz kąpieli na ponad 30 kąpieliskach nad Bałtykiem. Powodem wysokie fale, silny wiatr i prądy wsteczne. Jak podaje serwis kąpielowy, zamknięte w zachodnim Pomorskiem są m.in. kąpieliska w Międzywoziu, Wodziu, Trzęsaczu, Pogorzelicy, Dźwinowie, Rewalu oraz Jarosławcu. W województwie pomorskim zakaz kąpieli obowiązuje na kilku kąpieliskach na Półwyspie Helskim, m.in. w Kuźnicach, Jastarni i Juracie. A w aktualnościach jeszcze Grudziądz. To nadwiślańskie miasto było kolejnym przystankiem na trasie lata z radiem i telewizją polską. Najpierw była plenerowa audycja, potem piknik, zabawy, potańcówka, a na końcu wielki koncert. Na scenie zaprezentowali się m.in. Merys Polski, Natalia Kukulska, Krystian Ochman i zespół Pektus. Można było usłyszeć na żywo znane piosenki i wspólnie pośpiewać.
1: Tak, ja jestem pierwszy raz i zobaczyłam Edytę Górniak i od dziecka jest moją idolką i się bardzo cieszę, że jestem tutaj. Ja uważam, że najlepsza jest tutaj atmosfera i to, że jest pełno ludzi i to, że pewnie zebrała się cały Grudziądz. Wszystkie dzieci nasze są.
2: Jesteście z Grudziądza?
1: Ja nie. Ja tak.
2: Fajne miasto.
1: Tak, zdecydowanie. Coraz lepiej się robi. Normalnie metropolia.
0: Kolejny przystanek na trasie lata z radiem za tydzień będą to łódzkie, podłódzkie depot Dębice. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
0: Początek dnia pogodny w całym kraju, później na zachodzie i północy więcej chmur, pojawi się deszcz, niewykluczone, że zagrzmi. Tam będzie też najchłodniej do 24 stopni, na pozostałym obszarze od 26 do nawet 31 w centrum. Wiatr słaby i umiarkowany, a ciśnienie jest niskie i powoli spada. Na barometrach w Warszawie 995 hektopaskali.
3: Noc w Polskim Radiu 24.

0: Prawdziwa Rosja.
1: Ura!
2: Spotkali się Polak i Rusek. Co prawda w serii tych dowcipów był też Niemiec, ale my dziś w audycji Prawdziwa Rosja porozmawiamy o stosunkach polsko-rosyjskich i o Polakach w Rosji. Dzień dobry, nazywam się Maciej Jastrzębski i zapraszam.
0: Prawdziwa Rosja.
2: Na początek naszego spotkania sięgnijmy do mojego radiowego archiwum i wydobądźmy nagrania, które przybliżają historię Polonii na obszarze Rosji. Rozmowy były zarejestrowane w Moskwie, Petersburgu, Ułan-Udę i Irkucku.
0: Prawdziwa Rosja.
2: Polacy docierali do Rosji najczęściej nie z własnej woli. W wiekach XVI i XVII byli to jeńcy, wzięci do niewoli po jednej z kolejnych bitew albo tak zwanych wypraw smoleńsko-moskiewskich. Rzadko, ale jednak osiedlali się tutaj polscy rycerze, którzy zaciągnęli się na służbę, albo kupcy. Wiek XVIII wraz z rozbiorami Polski zapoczątkował falę zsyłek naszych rodaków w głąb Imperium Carskiego na tereny niezamieszkałe. A w wieku XIX szacuje się, że do Rosji, głównie na Syberię, wywieziono ponad 2 miliony Polaków. Co prawda nieliczni, ale jednak trafiali do Rosji z własnej woli, skuszeni obietnicą ziemi. Współcześnie w Federacji Rosyjskiej potomkowie zesłańców i osadników starają się pamiętać o historii, kulturze i tradycjach przodków, a także podtrzymywać znajomość języka polskiego. W niemal całej Rosji działają stowarzyszenia polonijne, o czym mówi szefowa Kongresu Polonii Rosyjskiej Halina Romanowa.
3: Obecnie mamy już ponad 50 organizacji w całej Rosji. Do organizacji mówię o prężnych organizacjach zarejestrowanych, które prowadzą działalność kulturalną, promocję Polski, polskiej kultury, historii. Organizowane są Dni Polskiej Kultury.
4: Ja mam już 90 lat. Tylko źle rozmawia, najlepiej rozumie.
5: Uczą się polskim języku, bo się tutaj są klasy, gdzie ludzie chodzą. Ci, kto nie wiedzą tego języka, a jak kiedyś śpiewają na polskim języku piosenki, przez muzykę można nauczyć się polskiego.

0: Języku.
1: To jest wielki język, bardzo ładny język, bardzo trudny język.
2: Nazywam się Lilia Szyszko, jestem prezesem Związku Polaków w Sankt Petersburgu imieniu biskupa Antoniego Malickiego.
3: Język polski to jest taki element, który jednoczy Polaków mieszkających na ziemi rosyjskiej?
2: No przynajmniej chęć nauczyć się tego języka właśnie babci, dziadków naszych, żeby wnukowie, dzieci zaczęli mówić po polsku, bo niestety był zapomniany i w polskich rodzinach w domu na co dzień mówi się w języku rosyjskim.
4: W Rosji szacujemy 300 tysięcy Polaków.
3: Co z Polakami, Polonią w czasach Związku Radzieckiego i jeszcze wcześniej, przed rewolucją?
4: Przed rewolucją były bardzo mocne, bogate nasze polskie organizacje posiadające i przytułki, gazety, swoje budynki, szkoły, budowali kościoły również.
5: Po rewolucji komunistycznej, a szczególnie w latach wielkiego terroru, organizacje polonijne zostały rozwiązane.
4: Liderów bardzo wielu, jak i księży, zlikwidowano.
5: Tyle ogólnie o Polonii w Rosji. Ponieważ Polskie Radio gości w obwodzie irkuckim, dowiedzmy się od wiceprzewodniczącej miejscowej wspólnoty Lidii Potapowej, jakie wichry przygnały na Syberię przodków dzisiejszych Polonusów.
6: Oprócz zesłańców w Irkucku oczywiście byli Polacy, którzy przyjechali dobrowolnie. Kupcy, ludzie takie przedsiębiorcze, którzy tu odkrywali restauracje, kawiarnie. I pamiętam z historii, że pierwszą restaurację to otworzył właśnie Polak. Byli tu i lekarze polscy, rzemieślnicy, rzeźbiarze.
3: Do Irkucka nad Angarę, nad Bajkał przyjeżdżali ludzie, którzy mieli ogromny wkład w prowadzenie tych pierwszych badań, prawda, geograficznych, przyrodniczych.
6: Na frontonie naszego Muzeum Krajoznawczego napisano jest ze 20 nazwisk badaczy, między innymi nazwisko Jana Czerskiego i Dybowskiego.
3: No i wspomnijmy, jak nazywa się najwyższy szczyt w górach bajkalskich?
6: No oczywiście, że Czerskiego.
7: Czy w rosyjskiej historii, nauce i kulturze można odnaleźć polskie ślady? Z tym pytaniem zwróciłem się do rosyjskiego politologa niezależnego Grega Amnuela. I co usłyszałem? O tym już za chwilę.
8: Prawdziwa Rosja.
9: No i bo tam tak mnogo, że dalej nie chodzę.
7: Tych śladów jest tak wiele, że chyba już więcej być nie może. Jeśli weźmiemy księgi heraldyczne, to znajdziemy tam bardzo dużo polskich nazwisk. Te ślady są więc wszędzie.
3: A ty pomnisz z historii...
7: A pamiętasz okres w historii, w którym Polacy i Rosjanie budowali przyjazne stosunki? Czy może zawsze były między nami takie napięte stosunki, wrogość?
3: Była wrażda.
9: Ja bym сказал, że, jak to nie udziwitelne, самые лучшие отношения на моей...
7: Powiem tak, co może wydawać się dziwne. Jeśli mnie pamięć nie zawodzi, to najlepiej te stosunki układały się za czasów prezydentury Aleksandra Kwaśniewskiego. Polska weszła wtedy do NATO i Rosja się uspokoiła. W Moskwie zrozumiano, że skoro Polska jest w sojuszu, to już nigdy nie wróci do sowieckiego obozu i wszystko jest tak, jak ma być.
3: A jeśli dopuścimy...
7: A gdy Polak spotyka się z Rosjaninem, to znajdą wspólny język?
3: Oni znajdą obszy język.
9: To zależy od tego, jaki Polak i z jakim Rosjaninem on spotyka.
7: To zależy, jaki Polak i z jakim Rosjaninem się spotyka. Nieprzyjazne nastroje, wręcz wrogość, nie wynikają z osobistych kontaktów, ale z doświadczeń historycznych. Powiem tak, dotyczą poglądów fundamentalnych.
9: Na fundamentalnym.
7: Konkretnie jakich?
9: Ona основана na очень многих вещах.
7: Opiera się to na wielu rzeczach. Zwykliśmy mówić, że jest to trwający od wieków spór dwóch silnych państw słowiańskich, z których jedno ma związki z kulturą Zachodu, a drugie Wschodu. Na tym opiera się to odwieczne konkurowanie, widoczne w religii, kulturze, języku, terytoriach itd. Praktycznie we wszystkim. Nie patrząc na ogromne terytorium zajmowane przez Rosję, powiedziałbym, że oba państwa zawsze konkurowały o taki puchar pierwszeństwa w tej części Europy.
3: Samych wliwiacielnych stron w tej części Europy.
7: To właśnie miałem na myśli. Jeśli mówimy o ogromie terytorium, to przecież kiedyś również Polska zajmowała obszar od morza do morza. Powiedziałbym, że na tym tle silna była i jest wzajemna zazdrość.
9: Ja bym сказал, wzajemna rewność dostatecznie silna.
7: No, jest jedno. To jest różnica. Polskie elity nigdy nie dążyły do zajęcia ziem od oceanu do oceanu.
3: Polskich elit nigdy nie było takiego żelania, że my będziemy rozwijać naszą terytorium od oceanu do oceanu.

0: Jana.
1: Zgadzam się. Rosji się to nie udało. Jest co prawda z jednej strony ocean arktyczny, a z drugiej spokojny, ale do Atlantyku nie doszła.
0: A jeśli patrzeć na...
1: Wydaje mi się, że do 2014 roku, do aneksji Krymu, te stosunki polsko-rosyjskie mogłyby rozwijać się w miarę poprawnie, ale już po napaści Rosji na Ukrainę nie. Mam na myśli kontakty na poziomie działaczy kultury, nauki i tym społecznym. Funkcjonowało takie przekonanie wśród Polaków, że z Rosjanami jakoś się da, ale nie z rosyjskimi władzami, niezależnie czy to car, pierwszy sekretarz czy Putin. Po 2022 roku patrzymy z ogromnym brakiem zaufania już na wszystkich Rosjan.
0: Czuć wam ocień silnego niedowierzenia na wszystkich Rosjan.
2: Z mojej точки зрения, все-таки момент был раньше упущен.
1: Z mojego punktu widzenia ten moment poprawy kontaktów był już wcześniej stracony. Ja dostrzegam te granice w okresie przełomu, gdy upadał Związek Sowiecki i tworzyła się Federacja Rosyjska. Mam na myśli nieuznanie przez władze Rosji na poziomie historycznym, politycznym i prawnym pełnej odpowiedzialności za zbrodnię katyńską. Potrzebne było przyznanie się do winy i przeproszenie za Katyń, Miednoje i inne działania, w których zdradziecko i brutalnie przelano polską krew.
2: Wieralomna i warwarski żystoka. Była prolita polska krew.
0: Jeśli patrzymy na historię rozwoju Rosji.
1: Jeśli spojrzymy na historię rozwoju Rosji, to znajdziemy wiele polskich nazwisk. Pilotów, geografów, biologów, chemików, inżynierów. Czy możemy mówić, że Polacy wnieśli ogromny wkład w rozwój Rosji?
0: Polacy wnieśli bardzo znaczący wkład w rozwój Rosji.
2: Tak, безусловно. Ja bym сказал tak, Polska była...
1: Tak, bezwzględnie. Polska była oknem, przez które przesączała się nauka i kultura Zachodu. Nie państwa północnej Europy, jak to mówiono w czasach Piotra Wielkiego, ale właśnie Polska. I to na długo przed Piotrem. Związki Polski z Francją, Niemcami, Austrią, Węgrami, Czechami czy Włochami znacznie bardziej wpływały na Rosję niż ten piotrowy wiatr z północy. Już za chwilę dzięki radiowemu archiwum wybierzemy się do Polaków mieszkających w pobliżu granicy rosyjsko-mongolskiej, a konkretnie do Buriacji. Zajrzymy też do polskiej wsi Wierszyna w obwodzie irkuckim, o której opowiadał mi nieżyjący już proboszcz irkuckiej katedry ksiądz Włodzimierz Siek. W stolicy Republiki Buriacji, Ulan-Ude, jest katolicka świątynia, w której spotkałem siostrę Bernadette, a ta powiedziała mi, że historia i kościoła, i wspólnoty katolickiej w tym regionie związana jest z polskimi zesłańcami.
3: Prawdziwa Rosja.

0: cała, można powiedzieć tak, że wiara katolicka tutaj przetrwała już bardzo długo, ponieważ to właśnie polscy zesłańcy, oni wybudowali tutaj świątynię. To było w 1909 roku, została ona poświęcona. Jednak nie służyła ona im długo, bowiem w 1930 roku kościół katolicki został zamknięty, ksiądz wraz z parafianami represjonowani. Kościół, gdzie się znajdował w tej chwili, znajduje się tylko tam miejsce. Najpierw było to kino, stołówka, a potem w końcu został on wywieziony poza miasto. Przez długie lata właśnie katolicy nie mogli wyznawać publicznie swojej wiary. I właśnie odrodzenie parafii przyszło dopiero w 1990 roku, pod koniec lat 90. można powiedzieć, gdzie znów grupa Polaków zbierała się u jednej Polki w mieszkaniu na wspólną modlitwę. Ksiądz przyjeżdżał raz na kilka miesięcy. Dopiero od 2000 roku jest na stałe, tutaj pracuje ksiądz.
1: Jadąc do Ulan-Ude, miałem osadę nad Bajkałem, która nazywa się Sludzianka. Pracuje tam i mieszka ksiądz Wojciech Piekarski. Duchowny zbiera materiały dotyczące historii polskich zesłańców i, jak podkreśla, na podstawie rozmów z potomkami zesłańców carskich oraz późniejszych więźniów stalinowskich łagrów, gdyby nie pomoc prostych ludzi, mieszkańców nadbajkalskich wsi, trudno byłoby polskim zesłańcom przetrwać pierwsze miesiące na Syberii.
2: Pamiętam, jak rozmawiałem z panią, która była zesłana, zapytałem, a czy wam ktoś pomagał, nie? A on mówi, no oczywiście, że pomagał. I zaczęła mówić o wielkiej życzliwości i dobroci, wiecie, wielu ludzi, zwykłych takich ludzi, którzy pomagali na początku, nie dali umrzeć. Taki pomnik postawić wdzięczności prostym ludziom.
1: To teraz już jedziemy prosto do Wierszyny, wsi syberyjskiej, założonej przez Polaków i do dziś zamieszkiwanej niemal wyłącznie przez

0: z naszych rodaków. Tak o tym wyjątkowym miejscu mówi proboszcz katedry irkuckiej ojciec Włodzimierz Siek.
1: Wielkim symbolem polskości bez wątpienia jest polska wioska Wierszyna, oddalona o 130 km od Irkucka. Jedyna, w której liturgia odprawiana jest całkowicie w języku polskim. Symbolem polskości tam jest wszystko.
0: Do Wierszyny prowadzą trzy drogi, ale każda z nich pozostawia wiele do życzenia. Szybciej jedzie się polnym traktem niż resztkami asfaltu. Telefony w tym miejscu raz działają, raz nie. Ciepła woda jest tylko wtedy, gdy zagrzejemy ją sobie w garnku, a na wiejskiej drodze w sercu Syberii przyjezdnych pierwszy napotkany wierszynianin wita naszym polskim dzień dobry.
2: Babka przyjechała sobie z Polski. Dawno już. Dziadka jednego zabrali, ją ani nie widział, jedną babkę, żeby nie widział.
3: W 30. zabrali?
2: No koniecznie.
3: Ciekawe jest to, że jesteście tak daleko od Polski, a wszyscy bardzo dobrze mówicie po polsku.
2: Niecysto już. Niecysto po polsku.
3: A w domu jak rozmawiacie?
2: Po polsku. Do kogo ruskie baby to po rusku.
4: A w Moskwie w 2011 roku stanął pomnik Jana Pawła II.
5: Prawdziwa Rosja.
4: Uczestniczący w ceremonii odsłonięcia pomnika wicemarszałek Senatu Marek Ziółkowski przypomniał, że w trakcie swojego pontyfikatu Jan Paweł II troszczył się o prawa każdego człowieka.
6: Jest to pomnik wielkiego, mądrego i dobrego człowieka.
4: W odsłonięciu pomnika wzięli udział duchowni katoliccy i prawosławni, jednak uroczystość pozbawiona była elementów religijnych, a sam pomnik błogosławionego Jana Pawła II nie zawiera elementów katolickiej symboliki. Jedynymi odniesieniami do motywów chrześcijańskich jest papieski strój, na którym jednak nie ma krzyża. Nuncjusz apostolski w Moskwie, arcybiskup Iwan Jurkowicz, nie krytykuje takiej wizji autorów pomnika.
7: Idea,
4: która przyświecała odsłonięciu tego pomnika, koncentrowała się na wzniesieniu go w otoczeniu ludzi kultury. Można podnosić takie detale, czy jest krzyż, czy go nie ma. Rosja jest chrześcijańska i krzyż można zobaczyć wszędzie. I kto to jest papież, jest oczywistym.
7: No kto papa, to понятно.
4: Skoro o tym pomniku wspomniałem, to dodam tylko, że mój dzisiejszy gość, Greg Amnuel, jest inicjatorem powstania tego pomnika i jego odsłonięcia.
5: Prawdziwa Rosja.
8: Oj, dla mnie точно było znaczne dla очень многих людей, których ja знаю.
4: Dla mnie i dla wielu osób, które znam, to było znaczące wydarzenie. Jednak z przykrością powiem, że na ceremonii odsłonięcia pomnika nie było ani jednego przedstawiciela świeckich władz Rosji. Był co prawda jeden człowiek, który zajmował stanowisko wiceministra spraw zagranicznych, ale on przyszedł prywatnie. Było za to kilkudziesięciu ambasadorów, nie tylko europejskich państw, ale również z Azji, Ameryki i Afryki. Dla mnie było to wielkim wstydem. Podobnie jak wtedy, gdy po śmierci Jana Pawła II, w większości państw na świecie, a na pewno we wszystkich liczących się krajach, ogłoszono żałobę. Nawet niekatolickie państwa jak Arabia Saudyjska i Izrael. Jedynym liczącym się krajem, który uznał, że nie było to ważne wydarzenie, była Rosja. Dla mnie, jako kogoś, kto nie tylko mieszkał w Rosji, ale był również działaczem kultury i politykiem, było to niezmywalnym wstydem i hańbą.
8: I to dla mnie było, jak dla człowieka w to время żywszego w Rosji i являющегося w какой-то степени nie tylko деятелем культуры, но и политиком России, niezmywalny. Wstydom i pozor.
9: Po wsi Rosji byli.
4: W całej Rosji były tablice, krzyże i pomniki upamiętniające Polaków ofiary stalinowskich represji. Były tablice i pomniki polskich działaczy kultury i naukowców, którzy wnieśli wkład w rozwój Rosji. Po napaści Rosji na Ukrainę te tablice, krzyże i pomniki są usuwane. Dlaczego?
9: Te tabliczki po cichońku ubierają. Po czemu, po twojemu?
4: Z punktu widzenia obecnych kremlowskich władz, a sądzę, że to już wcześniej się zaczęło, Polska trafiła na listę tak zwanych nieprzyjaznych, wręcz wrogich państw. Tam zresztą jest nie tylko Polska, ale również kraje bałtyckie, Litwa, Łotwa i Estonia. W czasie rządów Orbana nie było co prawda Węgier, ale teraz są. Są Czechy, jest też Anglia i są Stany Zjednoczone. Te ostatnie nie zawsze, ponieważ zależy to od tego, kto zasiada akurat w owalnym gabinecie w Białym Domu.
8: Tam opäćże Stany Ameryki, no nie zawsze, w zależności od tego, kto siedzi w kresle w owalnym gabinecie w Białym Domie.
9: W Listwiance na Bajkale.
4: W Listwiance nad Bajkałem jest Muzeum Bajkału. Na ścianie obok wejścia wisiała tablica z nazwiskami wybitnych badaczy.

0: jeziora i Syberii. Były więc nazwiska Dyborskiego i Czerskiego. Nawet najwyższy szczyt gór bajkalskich nosi imię Czerskiego. Tablicy z nazwiskami niestety już nie ma. Szczyt na razie jeszcze jest.
1: Pik пока еще есть.
0: Jedyne, co mogę powiedzieć, że to nie dotyczy tylko Polaków. To dotyczy Litwinów, Łotyszy i Estończyków. Usunięto krzyże, które były wzniesione we wszystkich miejscach, do których deportowano ludzi w latach 40. Usuwa się wszystko, co związane z Ukrainą. Jedynie pomnik Tarasa Szewczenki wciąż jeszcze stoi w Moskwie. Na razie nikt nie śmie podnieść ręki. A tak wszystko znika. Przyjęto postanowienie na poziomie parlamentów regionalnych, żeby wszystkie zagraniczne nazwy i nazwiska zniknęły z mapy rosyjskiego państwa.
2: O tym, żeby wszystkie inostranne nazwy i imiona w ogóle zniknęły z karty rosyjskiego państwa.
1: No już, jak my mówimy o tych отношениях.
0: Skoro mówimy o stosunkach między Polakami i Rosjanami, to zapytam, czy gdy przeprowadziłeś się do Polski, to czułeś się jak w domu i czujesz tak do dziś? A może są jakieś problemy z Polakami?
1: Problemy z Polakami.
2: U mnie problemów z Polakami nie ma nikakich.
0: Ja żadnych problemów z Polakami nie mam. Ani ja, ani moja rodzina nie zetknęliśmy się z żadnym przejawem wrogości, ani na tle narodowościowym, ani językowym. Zawsze podkreślam. Nieistotne, w jakim języku mówisz, ważne, co mówisz.
2: Потому что я всегда подчеркиваю, не столько важно, на каком языке ты говоришь, как очень важно, что ты говоришь.
1: A z twojego licznego opyta.
0: A patrząc na twoje osobiste doświadczenia, czy Polacy i Rosjanie są sobie bliscy?
2: I da, i nie, потому что разница...
0: I tak i nie. Różnica między nami jest zasadnicza. Polacy mają coś, co nazywamy honorem, a Rosjanie niestety nie. Według mnie rów między polskim i rosyjskim rozumieniem przyjaźni opiera się przede wszystkim na historycznych doświadczeniach. Nie ma to niczego wspólnego z doświadczeniami osobistymi, bo te bywają różne, ale są przecież i liczne przykłady mieszanych małżeństw i przeprowadzek z jednego kraju do drugiego. Teraz też niemało Rosjan przeprowadziło się do Polski i czują się tutaj normalnie.
2: Tych, kto przyjechał z bracznymi uzami na terytorium Polski i w ogóle w pełni normalnie się tutaj czuje.
3: Prawdziwa Rosja.
0: Pamiętam moje rozmowy z sowieckimi dysydentami, obrońcami praw człowieka i przeciwnikami reżimu Władimira Putina. Nieżyjąca już Ludmiła Aleksiejewa tak mówiła o Polsce i naszych losach.
4: Отношения naszej strony z Polakami to moja liczna ból.
0: Kontakty mojego kraju z Polakami to mój osobisty ból. Gdy tylko zaczynam mówić o Polsce, natychmiast płaczę, bo tak mi wstyd.
4: Pierwszy 1939 rok. Praktycznie czwarty rozdział Polski.
0: Po pierwsze 1939 rok, praktycznie czwarty rozbiór Polski. Miałam wtedy 12 lat, ale pamiętam doskonale.
4: Jak to my mieliśmy z faszystami? Nam już объясняли, jakie oni płachie. I wdruch my z nimi dzieli Polszu.
0: Jak to tak? My wspólnie z faszystami? Nam przecież tłumaczono, jacy oni są źli. A my z nimi dzielimy Polskę? To jest dla mnie coś okropnego, niepojętego, nie do wytrzymania. Z tego, cośmy zrobili w 1939 roku, wziął się później Katyń. I jeszcze zamiast się przyznać, to udawaliśmy głupich i zrzucaliśmy odpowiedzialność na Niemców. I jeszcze powstanie warszawskie. Oj, wtedy była wojna i nam wyjaśniali, że nie dało się pójść na pomoc. A okazało się, że nasi stali na drugim brzegu Wisły i mogli pójść i uratować tych ludzi i oni na to liczyli, gdy rzucili się na Niemców. A myśmy nie przyszli im z pomocą. Jestem szczęśliwa, że wy jesteście już w Unii Europejskiej i teraz my mamy już za krótkie ręce, żeby coś znowu wam zrobić. Jestem Rosjanką, nie Polką. Ale proszę mi uwierzyć, ja też od tego wszystkiego przeżywam takie cierpienia jak Polacy. Myślę, że za to wszystko nie ma dla nas wybaczenia. Prosić Polaków, żeby wybaczyli nam, ja nie mogę, nie mam prawa na wybaczenie. A tym Polakom, którzy mają siłę, żeby chociaż jakiekolwiek kontakty z nami utrzymywać, mogę powiedzieć dziękuję i jestem gotowa im ręce całować za to, że wybaczyli. Właściwie to złe słowo. Dziękuję za to, że się jakoś z nami pojednali. Za to, czego nie można wybaczyć.
4: No tym Polakom, którzy w stanie, no chociażby i mieć z nami jakieś отношения, bo ja im ruchy słowa gotowy za to, że nie to, że prosili, no przyjmij.

0: Czyli z kim ci będziesz prosić?
1: Trudna historia, trudna współczesność. Sąsiad, który nieustannie sprawia problemy. Żyć jakoś trzeba, bo ani my się z naszej ziemi nie wyprowadzimy, ani oni ze swojej. Nie mam odpowiedzi na pytanie, co musiałoby się stać, żeby stosunki między naszymi narodami poprawiły się. Tak samo jak nie odpowiem na pytanie, kiedy Rosja przestanie zagrażać sąsiadom. Za tydzień audycja Prawdziwa Rosja, godzinę później, za to aż 50 minut. Rozmawiać będziemy o Powstaniu Warszawskim i tragicznych momentach w naszej wspólnej historii. Dziś do usłyszenia mówi już Państwu Maciej Jastrzębski i proszę nas słuchać na antenie Polskiego Radia 24 i na podcastach polskieradio.pl.

0: Viva Rosja!
1: Ura!
0: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
2: Pan dr Jakub Stępień, konstytucjonalista z Uniwersytetu Łódzkiego, teraz z nami. Dzień dobry, panie doktorze.
3: Witam serdecznie.
2: Panie doktorze, kończy się tydzień, który obfitował w wydarzenia polityczne, ale wspólnym mianownikiem wszystkich tych wydarzeń w naszym kraju był rozłam w Prawie i Sprawiedliwości. Rozłam, który się dokonał? Czy wciąż jesteśmy w procesie? Pytam o to, myśląc o dacie i o wtorku, który przed nami i zapowiadanym posiedzeniu Komitetu Politycznego tej partii. Czy rozłam w PiSie jest już faktem, tak na 100% pana zdaniem?
3: Powiem szczerze, że to jest ciężkie pytanie, dlatego że tak naprawdę można samą tą kwestię rozłamu odmieniać przez wszystkie przypadki, tyle ile jest osób uczestniczących w całym tym procesie, który śledzimy. Ja mam wrażenie, że główni aktorzy tego procesu, czyli z jednej strony prezes Kaczyński, a z drugiej strony Mateusz Morawiecki, oni za wszelką cenę starają się unikać tego typu wypowiedzi, jednocześnie przerzucając się narracjami o tym, czy to doszło do zrezygnowania z uczestnictwa, czy do wypchnięcia, czy do wyczerpania formuły. No różne takie zamienniki są te kwestie nomenklatury. No to jest, można powiedzieć, że to jest rzecz pochodna, ale to też służy budowaniu narracji, budowaniu mitu założycielskiego, o czym wielokrotnie już wiele osób mówiło przez ostatni tydzień, jeśli chodzi o środowisko Mateusza Morawieckiego. Wydaje mi się, że dla części osób, niezależnie czy nazwiemy to rozłamem, czy nazwiemy to buntem na pokładzie, czy nazwiemy to jakąś dezercją, jakkolwiek by tego nie nazwać, pewna formuła funkcjonowania Prawa i Sprawiedliwości się skończyła. I rzeczywiście dojdzie tutaj do sytuacji, w której powstaje to nowe środowisko, to środowisko harcerzy, tak? Można to, ten środowisko Rozwój Plus, jak się będzie rozwijało i jak będzie to wyglądało dalej, czy ono będzie na tyle intratne, żeby kolejni posłowie Prawa i Sprawiedliwości orientowali się na to środowisko, czy jednak, nie wiem, posłowie, którzy odeszli, teraz posypią głowy popiołem i wrócą, no wydaje mi się, że w krótkim terminie raczej nie, a w średnim terminie zobaczymy, jak będzie się rozwijała ta dynamika zmian także wewnątrz tego obozu już niezjednoczonej prawicy, a jak dynamika na całej scenie politycznej.
2: No tak, bo ta niegdyś zjednoczona prawica wydaje się coraz bardziej podzielona. Kto będzie pana zdaniem głównym beneficjentem tego, co w tej chwili się w PiSie dzieje? Czy to będzie koalicja rządząca, czy partie, które są na prawo od Prawa i Sprawiedliwości, Konfederacje obie?
3: Uważam, że największym beneficjentem w tym takim bezpośrednim terminie tego, co się dzieje, jest koalicja rządząca, dlatego że wszystkie oczy mediów szczególnie, zarówno z lewej, jak i z prawej strony, jeśli można to tak nazwać, właściwie każdych większych mediów w Polsce, czy to tradycyjnych, czy internetowych, zwrócone są właśnie na ten temat. Jest też kwestia okresu wakacyjnego, więc ten okres wakacyjny jest zawsze takim okresem odprężeniowym, jeśli chodzi o bieżącą politykę. I kiedy dochodzi do sytuacji, w których temat staje się nośny, bo tych tematów jest mniej, no to ten temat jest, przepraszam za kolokwializm mówiąc, po prostu grzany, tak? Więc teraz

0: ten temat, który też wyznacza koniec pewnej epoki, też wyznacza koniec pewnego projektu w tej formule, w jakiej on funkcjonował przez prawie dekadę. I nie dziwne jest, że jest to zainteresowanie medialne. Siłą rzeczy jest mniejsze skoncentrowanie się na działaniach koalicji rządzącej, co daje jej oddech, daje jej możliwość opanowania wewnętrznej sytuacji, załatwienia pewnych kwestii w swoim sosie. W dłuższej mierze, no tutaj jest kwestia tego, że niektóre ugrupowania centroprawicowe czy umiarkowanie konserwatywne prawicowe, jednak tu będą pewne rotacje, pewne zmiany dotyczące przepływu tej części społeczeństwa, która jest zawsze poszukuje, tak? Jest zawsze taka część, bo twarde elektoraty to swoją drogą, ale jest ta część społeczeństwa, która przepływa i poszukuje czegoś nowego i głosuje na jakieś nowe ugrupowanie. To jest od 12 do 15% tutaj, właściwie od momentu pojawienia się Pawła Kukiza na scenie politycznej, Kukiz 15, jego projektu, widzimy te kwestie. Był Kukiz 15, potem była Polska 2050. W
1: No jeszcze
0: pewnym
1: wcześniej
0: sensie też.
1: Nowoczesna, Palikot, prawda? To
0: Tak,
1: były
0: tak, tak,
1: te
0: tak.
1: partie, które
0: Tak, jak najbardziej.
1: z takim walorem świeżości i nowości
0: Tak,
1: wkraczały na polską scenę
0: tak jest.
1: polityczną.
0: Wydaje mi się też, że w średnim terminie będziemy oglądali pewnego rodzaju wyścig pomiędzy tym nowym obliczem PiSu, tego Prawa i Sprawiedliwości, które zostało, z Konfederacją i z tymi partiami, które są na prawo od Prawa i Sprawiedliwości. Już widzieliśmy tę sytuację, w której zarzuca się Prawu i Sprawiedliwości, że zaczyna się licytować na pewne slogany czy pewne stanowiska, które mają Prawo i Sprawiedliwość ustawić bardziej na prawo, czy bardziej w takich kwestiach eurosceptycznych czy ukrainosceptycznych, momentami bardziej niż Konfederacja. I to jest pytanie, czy to przyniesie w dłuższej mierze skutek i przyciągnie wyborców Konfederacji do tych mniej zdecydowanych wyborców Konfederacji ugrupowania Grzegorza Brauna do Prawa i Sprawiedliwości. Moim zdaniem, na tyle jak obserwuję, zgadzam się tu z politykami Konfederacji, którzy mówią, że raczej to nie przyniesie pożądanego skutku, ale czas pokaże.
1: Panie doktorze, czy to, co się wydarzyło w Prawie i Sprawiedliwości, wpłynie na jeszcze większą radykalizację języka, ale także radykalizację, jeśli chodzi o te postulaty programowe poszczególnych partii, również tych na lewo od centrum? Bo my się skupiamy na PiS-ie, na Konfederacji, to jest oczywiste. Po tym, kiedy Przemysław Czarnek został kandydatem na potencjalnego premiera wyznaczonego i namaszczonego przez Jarosława Kaczyńskiego, to był ten sygnał, że Prawo i Sprawiedliwość skręci pewnie w prawo. Teraz zaowocowało to tym rozłamem, no bo rozłamowcy spod znaku harcerzy i Mateusza Morawieckiego mówią o tym, że oni nie godzą się na ten język, którego używa Przemysław Czarnek. A ja się zastanawiam, czy mimo wszystko, a właściwie zgodnie z tymi tendencjami sondażowymi, które pokazują, że jest coraz więcej wyborców w Polsce, którym ten język i te postulaty się podobają, to czy i partie centrowe, i bardziej lewicowe będą musiały zradykalizować i swój program, i swój język?
0: Uważam, że widzieliśmy kwestię pewnych kierunków polityki, pewnych wspólnych kierunków polityki wszystkich partii w ostatnich miesiącach, mianowicie w sytuacji tego napięcia dyplomatycznego pomiędzy Rzeczpospolitą Polską i Ukrainą, kiedy doszło do tego działania związanego najpierw z działaniem prezydenta Zełenskiego i nadaniem nazwy UPA jednej z jednostek wojskowych działających na Ukrainie, a z drugiej strony potem z odpowiedzią prezydenta Nawrockiego. Widzieliśmy, że z jednej strony język był różny, ale kierunek polityki generalnie był ten sam. Nawet najbardziej pozytywnie nastawione partie do Ukrainy i do pomocy Ukrainie. Nawet ta retoryka się zmieniła. Oczywiście ona była odpowiednio stonowana.

0: odpowiednio prowadzona, niemniej jednak kierunek polityki był ten sam. I podejrzewam, że to, co pani redaktor słusznie zauważyła, że pewne kierunki polityki będą wspólne, ale retoryka będzie się zaostrzać ze względu na kwestie funkcjonowania również w obecnym społeczeństwie i w mediach społecznościowych. Uważam, że jeśli chodzi o to potencjalne ugrupowanie Mateusza Morawieckiego, uważam, że zacznie od takiej próby przedstawienia się jako grupa ekspertów, która właśnie posługuje się takim językiem stonowanym, umiarkowanym, mającym dużą przestrzeń do współpracy. I jeżeli to chwyci, mówiąc znów kolokwialnie, to myślę, że w tę stronę będzie podążał. Jeżeli jednak zacznie się ze strony polityków Prawa i Sprawiedliwości, tych, którzy zostali, a tych, którzy chcą odgrywać mocniejszą rolę w Prawie i Sprawiedliwości już przy Przemysławu, w tym środowisku Przemysława Czarnka i w jego bezpośrednim otoczeniu, myślę, że tutaj zacznie się jakieś słowne psztyczki w stronę tych polityków. I to, jeżeli dojdzie to do odpowiedniego poziomu, po którym brak odpowiedzi będzie traktowana jako słabość, to zacznie się zwiększanie tego, czy pogłębianie tej deklaracji, czy pogłębianie stanowisk właśnie coraz bardziej skrajne i takie wzajemne, napędzające się koło wzajemnych zarzutów, jakichś żali, odkrywanie tajemnic, bo to ja rozumiem, do czego pani redaktor nawiązuje, to znaczy, czy to się przełoży na polepszenie sytuacji, jeśli chodzi o merytoryczność propozycji, aczkolwiek podejrzewam, że w grę wchodzą czysto ludzkie emocje, jakieś żale, niewyjaśnione kwestie.
1: Czyli ten spór, panie doktorze, wracając do sytuacji w PiS-ie, pana zdaniem jest bardziej sporem personalnym niż dotyczącym kwestii programowych na przykład?
0: Uważam, że jest duża grupa osób, która za wszelką cenę stara się przełożyć, wskazać, że ten spór ma podłoże ideowe, bo to jest bardzo dobry mit założycielski nowej partii. Z drugiej strony duża część osób też chcę przedstawić to jako spór osobisty, jako ambicje osobiste garstki osób, które nie chcą czekać tak w cudzysłowie na swoją kolej, ale dochodzą do tego czysto ludzkie emocje, właśnie czysto takie nieporozumienia, które niestety przez to, że funkcjonujemy w mediach społecznościowych, wychodzą na wierzch, bo wiele komentatorów wskazuje, że to nie jest pierwsza sytuacja, w której posłowie PiS wypowiedzieli posłuszeństwo Jarosławowi Kaczyńskiemu. Były takie sytuacje wcześniej. Zbigniew Ziobro przecież był taką osobą, która
1: wyszła z Prawa i Sprawiedliwości. Prawda?
0: Tak. Przy czym wtedy prawie 20 lat temu, trochę mniej, wtedy nie mieliśmy całego tego zaplecza związanego z uczestnictwem w mediach społecznościowych.
1: Pan doktor Jakub Stępień, konstytucjonalista z Uniwersytetu Łódzkiego, był z nami. Bardzo panu dziękuję za ten komentarz. Do usłyszenia.
0: Dziękuję serdecznie.
2: Powtórka programu. Saldo Ekstra.
3: Przed mikrofonem Justyna Golonko. Zapraszam na nasze sobotnie Saldo Ekstra. My dziś o rynku mieszkaniowym porozmawiamy. Temu rynkowi się przyjrzymy, bo tu naprawdę dużo się dzieje w ostatnim czasie, ale mamy też bardzo takie świeżutkie dane. Ze mną jest Katarzyna Kuniewicz, dyrektorka działu badań rynku mieszkaniowego w Otto Dom Analytics. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: To zacznijmy od tych dobrych danych z rynku mieszkaniowego, bo mamy takie najnowsze optymistyczne wiadomości z Głównego Urzędu Statystycznego za czerwiec tego roku i one pokazują wzrost produkcji budowlano-montażowej o ponad 5% rok do roku oraz, uwaga, o ponad 11% miesiąc do miesiąca. No, te dane pokazują, że ta budowlanka się nam podnosi i mamy rekordy.
4: Tak, budowlanka się podnosi, a dodatkowo jak spojrzymy na dane GUS-owskie o liczbie mieszkań oddawanych do użytku, to mamy absolutny czerwcowy rekord. Od 20 lat nie widzieliśmy takiego wyniku, jeśli chodzi o mieszkania i domy oddawane do użytkowania. I pierwszy raz mamy czerwiec, którego wyjątkowość nie pochodzi wyłącznie z tego, że tak dużo

0: mieszkań oddały firmy deweloperskie do użytku. Czyli mamy taki moment, w którym w czerwcu, kiedy zazwyczaj jest paradoksalnie trochę mniej oddanych w ciągu roku mieszkań, bo te szczyty, jeśli chodzi o liczby mieszkań oddawanych, to jest zazwyczaj druga połowa
1: jesień,
0: roku.
1: Prawda?
0: Tak, jesień i z całą pewnością druga połowa roku będzie tym razem również
1: rekordowa, dobra.
0: To tu mamy już ten pierwszy sygnał czerwcowy, ponad 17 tysięcy mieszkań oddanych i teraz wyjątkowość tego czerwca polega na tym, że mamy spory udział firm deweloperskich, które oddały mieszkania do użytku, a adekwatne do tego, ile oddają do użytku gospodarstwa domowe. I te proporcje są tak mniej więcej na 3 oddane mieszkania deweloperskie, może 2,5 oddanego mieszkania deweloperskiego, jeden dom jednorodzinny, gospodarstwo domowe. Ale wyjątkowość polega na tym, że pojawiła nam się wyjątkowo wysoka liczba mieszkań społeczno-czynszowych oddanych do użytku. I to oznacza, że ten trzeci filar, ten trzeci element, który miał nam się dołożyć do budownictwa mieszkaniowego w Polsce, że on rusza. Te BS-y tak. I SIM-y.
1: Czyli tak naprawdę te wszystkie części tego rynku
0: zaczynają mieszkaniowego działać.
1: Poszły w górę.
0: Tak, tak. I to naprawdę paradoks polega na tym, że jak patrzymy na deweloperów, to jest taki zwykły czerwiec. A to firmy deweloperskie idą zazwyczaj na rekord. A tu mamy taką sytuację. Oddanych deweloperskich standard, taka średnia, ładny wynik gospodarstw domowych, no i te TBS-y, SIM-y. I teraz bardzo ważne, oddawane mieszkania to są te mieszkania, których budowę trzeba było rozpocząć 1,5 roku temu, 2 lata temu. Czyli mamy początek pewnej fali, dlatego że to są skutki przeznaczania pieniędzy publicznych na budownictwo społeczne.
1: To są miliardy złotych.
0: Tak jest i zapowiedź największej kwoty pieniędzy, jaka się pojawia w BGK na dotacje i bardzo tanie pożyczki i kredyty dla budownictwa społecznego i czynszowego, to jest zapowiedź nie sprzed 5 lat, tylko to jest zapowiedź z ostatnich 2 lat, czyli powinniśmy mieć w następnych latach jeszcze przyspieszenie.
1: To są bardzo dobre wiadomości, tym bardziej, że jeśli spojrzymy na te dane, to widać wzrost też tych rozpoczętych budów. Pani o tej fali wspomniała, no ona właśnie tutaj też jest widoczna.
0: Tak, żebyśmy mieli dużą liczbę oddanych, to muszą być rozpoczynane budowy i te budowy rozpoczynane to jest też dobry wynik. Tu rekordów nie widzimy, ale zawsze to odłożenie w czasie trzeba mieć w pamięci, że no, gospodarstwa domowe budują swoje domy zazwyczaj około 3 lat trwa ten proces realizacji budowy. On się stopniowo zmniejsza, skraca, ale w przypadku dużych podmiotów, większych podmiotów, takich jak firmy deweloperskie, no to tutaj ten cykl jest 2-letni co do zasady. Jak widzimy lepsze wyniki rozpocząć teraz, będziemy widzieli lepsze wyniki za 2 lata, jeśli chodzi o liczbę mieszkań oddawanych.
1: To spójrzmy na to, co teraz dzieje się na tym rynku mieszkaniowym. Jak wygląda sytuacja, jeśli spojrzymy na te oferty mieszkań? Zacznijmy od rynku pierwotnego.
0: Tak, więc oczywiście jedno to jest budowanie to, o czym informuje nas GUS, a drugą rzeczą jest ten drugi sposób oglądania rynku mieszkaniowego, czyli rzeczywiście...
1: To, co teraz.
0: Tak, to, co teraz i to, co w sprzedaży. Mamy sytuację na koniec czerwca, sytuacja przedstawiała się tak, że na tych 7 największych rynkach w Polsce, bo one nam pochłaniają wraz z przyległościami, z tymi obwarzankami więcej niż 50% budownictwa deweloperskiego w Polsce, więc na tych 7 największych rynkach 60 tysięcy mieszkań oferowanych, ale dodatkowo 7 tysięcy mieszkań w rezerwacjach, czyli takich zawieszonych pomiędzy kupem, a już zostałam kupiona, czyli około 67 tysięcy mieszkań zarezerwowanych i oferowanych. Dużo. To jest naprawdę takie blisko
1: rekordowych. O to chciałam panią zapytać właśnie. Rok do roku, jeśli spojrzymy na to jak duże są wzrosty?
0: Absolutnie jesteśmy, drobne wahania są, jeśli chodzi troszkę w dół jednego miesiąca, troszkę w górę, ale na poziomie 60-62 tysięcy mieszkań oferowanych jesteśmy od kilku ładnych kwartałów, nie miesięcy, kwartałów, czyli te roczne porównania pokazują nam delikatne wahanie oferty. Czyli jak wchodzi ktoś

0: na rynek pierwotny, to znaczy szuka mieszkania deweloperskiego, które chce kupić, to ma ogromny wybór. I ten największy wybór spośród tych 7 rynków, tak relatywnie patrząc w stosunku do tego, ile mieszkań jest kupowanych, jest w tej chwili w Łodzi, bardzo wysoka oferta, w Krakowie, ale już wyraźnie mniej, i we Wrocławiu. Natomiast mamy rynek warszawski oczywiście, na którym co do liczby mieszkań oferowanych jest spośród tych 7 rynków najwięcej mieszkań, bo 15 tysięcy oferowanych mieszkań deweloperskich, ale to jest jednocześnie rynek, na którym najwięcej mieszkań miesięcznie się sprzedaje. Dlatego to porównanie 15 tysięcy ze sprzedażą miesięczną średnią 1500, 1600 mieszkań sprzedawanych, kupowanych od deweloperów, no to to jest rynek, który jakby warszawski najszybciej się kręci i ma co do liczby mieszkań największą ofertę, ale co do liczby kupowanych mieszkań już to jest taki rynek zbyt małą ofertą.
1: Pani Kasiu, ale generalnie jak spojrzymy na rynek mieszkaniowy, to tak jak pani powiedziała, jest w czym wybierać. Tych ofert jest dużo. No to powiedzmy o tych cenach. Jak one teraz wyglądają? Jak ten rynek się kształtuje?
0: Jak patrzymy na taką średnią cenę, czyli liczymy dla tych 7 największych rynków ceny, to otrzymujemy taką bardzo uśrednioną cenę i patrzymy, jak ona się w ciągu roku zmieniła, to jest wzrost około 6-7% rok do roku. I to jest rynek pierwotny. Oczywiście pomiędzy tymi miastami poszczególnymi mamy ogromne różnice.
1: To przypomnijmy jak zwykle, gdzie najdrożej.
0: Najdrożej Warszawa, Sopot? Warszawa ponad 20 tysięcy za metr. Zamyka nam z drugiej strony stawkę Łódź. 12 tysięcy za metr. Po środku taki duży peleton z takimi cenami no zdecydowanie bliżej 15-16. Na drugim miejscu tuż za Warszawą nawet nie tyle Trójmiasto, co Gdańsk. Bardzo blisko Gdańsk, tak. Gdańsk bardzo drogi z cenami około 19 tysięcy złotych.
1: O tym Sopocie zawsze mówiłyśmy.
0: Tak, tak, ale proszę zwrócić uwagę. Gdańsk, którym w ofercie jest 4,5 tysiąca mieszkań i Sopot, gdzie w ofercie jest 200-300
1: tak,
0: mieszkań.
1: Zupełnie inny rynek.
0: Zupełnie inny rynek i nawet jeżeli te ceny sopockie są gigantyczne, to one na cały rynek w Polsce nie mają wpływu, nie mają aż takiego znaczenia. Z rzeczy bardzo znaczących w ostatnim czasie do Warszawy, w której deweloperzy oferują przeciętne mieszkanie za 1 100 000 złotych i jest to 55-metrowe mieszkanie. W ostatnich 2 miesiącach dołączył Gdańsk w znaczeniu przeciętne mieszkanie przekroczyło, oferowane przez deweloperów przekroczyło 1 000 000 złotych.
1: Przeciętne mieszkanie.
0: Przeciętne oferowane.
1: Przekroczyło 1 000 000 złotych. Jak to brzmi, prawda?
0: Tak, tak. I jest to sytuacja najtrudniejsza dla tych kupujących, dla których kredyt ma ogromne znaczenie, czyli mówimy może nie o tych kupujących, tych najmłodszych 25, 6, 8-latkach, tylko tych 35-40-latkach. Dlatego, że w sytuacji, kiedy ceny nadal rosną, w Warszawie ten roczny wzrost cen, patrzę na ceny z czerwca tego roku, z czerwcem poprzedniego roku, to jest 13,5%.
1: To jest
0: wzrost,
1: dużo.
0: Który powoduje tę reakcję w tej grupie, która jest demograficznie największa w tej chwili na rynku mieszkaniowym, 40-latków, dlatego że to są ludzie tego drugiego powojennego wyżu z lat 80. Ta grupa ma ogromną potrzebę w tej chwili zmiany mieszkania. Bardzo często to są ludzie, którym się rodzi drugie dziecko, albo mieszkanie jest za małe dla dzieci, które dorastają. Chcą zmienić miejsce, oni mają silną potrzebę dokonania zakupu i są w sytuacji, gdy obserwują rosnące ceny i pogarszającą się w ostatnich miesiącach sytuację kredytową. I zrobiliśmy taki raport, opracowaliśmy taki raport na podstawie badania, pytając o kredyty hipoteczne z BGR-em i proszę sobie wyobrazić, że najczęściej wskazywany powód, dla którego ludzie przyspieszają decyzję o wzięciu kredytu hipotecznego, a ten bierzemy tylko po to, by kupić mieszkanie, no tak, to nie jest powiększenie się rodziny, tylko to są rosnące ceny, czyli
1: obawa, że będzie drożej.
0: Dokładnie. Działanie w ramach FOMO. Boję się, że mnie to ominie. To jest bardzo słaby powód do tego, żeby gwałtownie kupować, dokonywać zakupu. za milion, za

0: 800 tysięcy, za 700 tysięcy. No warunki w kilku największych miastach niestety skłaniają do podejmowania takich trudnych decyzji za szybko.
1: Ale te ceny jednak raczej spadać nie będą.
0: I teraz jest może coś pozytywnego, o, prawda?
1: Na to o cenach, czekamy.
0: Prawda? Jak to pozytywnie
1: chciałoby
0: zobaczyć?
1: Chciałoby się usłyszeć coś pozytywnego. Pozytywnego.
0: To zostając na chwileczkę przy tej Warszawie, choć wiemy, że nie tylko Warszawa tak funkcjonuje i jest, ale żeby pokazać różnicę. Oferowane mieszkanie w Warszawie przez firmę deweloperską kosztuje no, ponad 20 tysięcy przeciętnie za metr. Czy możemy kupić za 14 tysięcy? Możemy. Na Białołęce. Pamiętam czasy, kiedy cena 10 na Białołęce tak była szalona. Ale mamy 20 tysięcy. To teraz pytanie, po ile przeciętnie kupowane są mieszkania? O 2 tysiące mniej. Czy jesteśmy na poziomie 18 tysięcy? Nie widzę, żebym bardzo panią pocieszyła,
1: no niestety,
0: jak mówię, 18 tysięcy.
1: To też nie jest taka
0: słabo,
1: kwota,
0: prawda?
1: Taka wycena, no, która robi duże wrażenie. Ale jednak, no ale dobrze, że są te upusty, chociaż jasne.
0: Ale i teraz proszę pomyśleć o tym, że to dokładnie nie jest tak, że z 20 deweloper schodzi na 18. To jest tak, że szukamy mieszkań spośród tych, które są w ofercie tańszych i te są z oferty zabierane, czyli te kupujemy, dokonujemy takiego przeglądu oferty. Idziemy najchętniej i to jest bardzo ciekawe, cały czas nam to w takich badaniach, które robimy co miesiąc, w dużym badaniu badającym nastrój klientów nieruchomości, tych, którzy na rynku nieruchomości są i oni nam bardzo wyraźnie mówią, że w pierwszym odruchu idą na rynek wtórny, nie na rynek pierwotny. I przez długi czas ta różnica nie znajdowali pocieszenia na rynku wtórnym, bo cena była porównywalna. Ponieważ na niektórych rynkach cena mieszkań deweloperskich w ostatnim czasie wyraźnie wzrosła, w związku z tym przechodzą na rynek wtórny i tu odrobinę pocieszenia znajdują nie tylko w niższej cenie, mhm, ale również w większych upustach.
1: Czyli można negocjować tutaj.
0: Można negocjować, można znegocjować znacznie lepszym efektem i wtedy już schodzimy wyraźnie poniżej, no na tym rynku warszawskim, poniżej 18 tysięcy.
1: To już dobrze, uśmiecham się, więc niech tak będzie, że to są dobre wiadomości. No to właśnie, tak płynnie przeszłyśmy do tego rynku wtórnego.
0: Tak.
1: To powiedzmy nie tylko już o Warszawie, jakie
0: tak
1: tutaj
0: jest
1: są te średnie ceny.
0: Więc co do zasady, w tych największych miastach niestety rynek wtórny idzie za rynkiem pierwotnym, ale jest we wszystkich, na wszystkich 7 rynkach tańszy. Wszystkie 7 największych rynków, bo tam Gdańsk, Gdynię liczę razem, wszędzie są niższe ceny. Jak patrzymy na to porównanie rok do roku, to niestety na wszystkich rynkach tych największych te ceny urosły, ale miast wojewódzkich nie jest 7 w Polsce, tylko 16. I jak patrzymy na tę 16, no to mamy 3 rynki, na których jest taniej.
1: No to powiedzmy o nich. Koniecznie, koniecznie powiedzmy.
0: No tak, proszę się.
1: Moje Podlasie, tam się zalicza?
0: No przede wszystkim Kielce.
1: Kielce.
0: W innym kierunku jednak. Mamy też rynki, na których rynek wtórny niestety urósł i to tak wyraźnie, szybciej niż w Warszawie. Może to będzie pocieszenie i to jest Opole. Na przykład. Tak. Mhm. Z rynkiem wtórnym, który dynamiczniej rósł w ostatnim czasie. Jednocześnie widzimy po stronie popytowej, bo widzimy na Oto Dom po pierwsze zapytania, po drugie reakcje na oferty i mamy taką sytuację, w której czerwiec jest takim naturalnym momentem, kiedy się troszkę z poszukiwania mieszkań wycofujemy, czyli miesiąc do miesiąca widzimy spadek aktywności. Tych,
1: szukamy na jesieni bardziej?
0: Tak, szukamy na
1: tak
0: jesieni,
1: myślę sobie, że tak
0: ale
1: to
0: jak
1: musi
0: patrzymy
1: wyglądać
0: w takim czasie dłuższym, rok do roku, to ten czerwiec z tego roku jest co do, jeśli chodzi o aktywność, o kilka procent lepszy niż czerwiec sprzed roku. Czyli mamy sytuację taką, w momencie w roku, w tej połowie roku, jesteśmy w takim momencie wycofania delikatnego z poszukiwania mieszkania, uspokojenia, jeśli chodzi co do zasady, jeśli chodzi o ceny, czyli stabilizacji. Jednocześnie ten rynek porównany do rynku sprzed roku jest rynkiem trochę większym, odrobinę bardziej dynamicznym, z powracającym popytem, który najchętniej twierdzi, że kupowałby mieszkania na rynku wtórnym.
1: I na tym kończymy już naszą rozmowę. Katarzyna Kuniewicz, dyrektorka działu badań rynku mieszkaniowego w Oto Dom Analytics. Bardzo dziękuję.

0: Dziękuję za tę rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: A to była audycja Saldo Ekstra. Justyna Golonko, bardzo dziękuję za dziś i do usłyszenia.
2: Powtórka programu. Autopromocja.
3: Tu Polskie Radio 24. W każdej sprawie zawsze można do nas napisać. Kontakt @polskieradio24.pl. Ale teraz dodatkowo można też zadzwonić. Nasza radiowa sekretarka czeka. 22 645 24 00.
2: Autopromocja.

0: Minęła trzecia, tu program pierwszy Polskiego Radia. Na aktualności jedynki Paweł Aramowicz-Zieliński, zapraszam. Krajowa 74 w Wójcinie, to województwo łódzkie, jest już przejezdna. Przez ostatnie godziny trasa była zamknięta po tragicznym wypadku, do którego doszło wieczorem. W zderzeniu trzech aut zginęło dwoje dzieci, kolejne zostało ranne. Ucierpiało także czworo dorosłych, mówi Mateusz Piliński z łódzkiej policji.
1: Poszkodowane zostały dzieci w wieku 9 i 11 lat. Pomimo udzielonej pomocy medycznej ich życia nie udało się uratować. Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do poleceń służb.
0: Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierowca Peugeota jedący od Piotrkowa Trybunalskiego w kierunku Kielc z nieustalonych przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu. Peugeot zdarzył się czołowo z Toyotą, a następnie uderzył w Nissana. Jedna osoba zginęła, a kilkanaście zostało rannych po wjechaniu samochodu w tłum w centrum Berlina. Trwa teraz obława na sprawcę lub sprawców tego zdarzenia. Szczegóły w relacji Jana Oleńskiego.
2: Do zdarzenia doszło około 22 w parku Tiergarten, niedaleko bramy brandenburskiej. Zastaliśmy tu 17 rannych, z których jedna osoba zginęła na miejscu. Wśród pozostałych 16 rannych są 3 osoby z obrażeniami zagrażającymi życiu, 8 z ciężkimi obrażeniami i 5 z lekkimi. Mówił rzecznik berlińskiej straży pożarnej Dominik Pritz, wskazując, że kolejne 30 osób jest pod opieką psychologów w wyniku wstrząsu wydarzeniami. W tłum wjechał biały pojazd, który następnie uderzył w drzewo. Rzecznik berlińskiej policji Florian Nath przekazał, że funkcjonariusze znaleźli go pustego. Trwają zakrojone na szeroką skalę poszukiwania jednego lub kilku sprawców. Więcej informacji przekażemy wkrótce. Do zdarzenia doszło w pobliżu trasy Christopher Street Day, berlińskiego święta społeczności LGBT+. Organizatorzy zakończyli wydarzenie. Jan Oleński, Polskie Radio.
0: To kolejna spokojna noc po niemal 2 tygodniach nocnych uderzeń ze strony Stanów Zjednoczonych. Iran informuje, że nie był atakowany przez amerykańskie siły. Napięcie w regionie nadal jednak pozostaje bardzo wysokie.
3: Rzecznik irańskiego Ministerstwa Zdrowia przekazał za pośrednictwem serwisu X, że w Iranie było spokojnie i nie odnotowano żadnych ataków. Dowództwo centralne USA nie odpowiedziało niezwłocznie na prośbę o komentarz, jednak w przeciwieństwie do poprzednich 13 nocy nie ogłosiło przeprowadzenia nowych uderzeń, jak podała saudyjska obrona cywilna. Wczesnym rankiem w sobotę wielokrotnie uruchamiano systemy alarmowe w prowincjach Yanbu i Jizan. Znajdują się tam kluczowe instalacje naftowe położone nad Morzem Czerwonym. Poinformowano, że syreny włączono z powodu potencjalnego zagrożenia, które później odwołano, nie podając jednak szczegółów. Również w Bahrajnie ogłoszono wczesnym rankiem alarmy przeciwrakietowe, lecz nie odnotowano żadnych ofiar. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
4: To są aktualności jedynki.
0: Rzeka Bóbr umiera, nie odwracajcie wzroku. Pod takim hasłem będą protestować dziś mieszkańcy i przedsiębiorcy z Doliny Bobru. To pokłosie katastrofy ekologicznej, do której doszło podczas remontu stuletniej zapory w Pilchowicach. Planowane są 5-minutowe wejścia na przejście dla pieszych w ciągu drogi krajowej nr 5 w Kaczorowie, mówi organizator tego protestu Krzysztof Wilczewski.
5: Z uwagi na to, że katastrofa ekologiczna, która stała się 29 czerwca, ona postępuje, to jest wszystko w toku. Przez najbliższe 2 lata te wszystkie namoły denne, które będą spływały cały

0: czas do rzeki, one będą tylko pogrążały tą całą katastrofę, czy cały ekosystem, czyli nie tylko chodzi o ryby, ptaki, zwierzęta.
1: Organizatorzy podkreślają, że zgromadzenie nie jest protestem przeciwko samemu remontowi zapory. Akceptują potrzebę przeprowadzenia tej inwestycji. Podkreślają jednocześnie, że nie może się ona odbywać kosztem rzeki i przyrody. A w aktualnościach

0: Polski w para narciarstwie biegowym. Tutaj ćwiczymy double pulling, czyli pchanie na nartach, styl klasyczny. Trenujemy właśnie na nartorolkach.
1: Kolejny przystanek trasy lata z Radiem i Telewizją Polską już za tydzień to Poddębice w województwie łódzkim. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia. Pogoda. Zachmurzenie będzie dziś małe i umiarkowane na zachodzie i północy, wzrastające do dużego. Tam też może padać deszcz. Niewykluczone są burze w tym regionie do 24 stopni, a na pozostałym obszarze od 26 do nawet 31 w centrum. Wiatr słaby i umiarkowany, a ciśnienie niskie i cały czas spada.
2: Noc w Polskim Radiu 24.

0: Powtórka programu. Spakowani. Poradnik turystyczny.
1: Włochy znamy wszyscy. Jeśli Rzym, to oczywiście Koloseum. Jeśli Florencja, to Ponte Vecchio. Jeśli Wenecja, Rialto i Plac Świętego Marka. Ale dzisiaj nic z tego. Dziś idziemy w bok, w zaułki, w miejsca, gdzie Włosi żyją, a turyści rzadko trafiają. Ja się nazywam Jarosław Kałucki, to jest program Spakowani, a moją i Państwa przewodniczką po tych włoskich zakamarkach jest Anna Kłosowska, dziennikarka, pilotka wycieczek, blogerka, Italianna w drodze. Aniu, czy to prawda, że Włochy mają drugie, trzecie, czwarte dno?
2: Włochy są bez dna. Dlatego, że im bardziej się stępuje w dół, to nagle się okazuje, że jeszcze głębiej można kopać, jeszcze bardziej w jakiś zaułek się dostać, w jakiś korytarzyk skręcić.
1: Ale zacznijmy od takich miejsc nieoczywistych w miejscach oczywistych, czyli jak trafiamy do Rzymu. Każdy widział Koloseum, ale nie każdy widział...
2: No właśnie, każdy widział Koloseum, jeżeli jesteśmy tak blisko, to nie każdy widział Złoty Dom Nerona. Jak to brzmi? Złoto. Nie ma złota, natomiast są groteski. No wszyscy wiemy, co to jest groteska, ale nie wiemy, że słowo groteska podchodzi od Złotego Domu Nerona. Przechodzimy od Koloseum i właściwie wchodzimy na jedno wzgórze i już jesteśmy w Złotym Domu Nerona. A to, co dzisiaj jest Koloseum, to tam było jezioro sztuczne. Więc wyobraźcie sobie, piękna willa wielohektarowa, która jest z trzech stron, prawda, otula to sztuczne jezioro. Można to zobaczyć, dlatego że Włosi fundują nam sztuczną inteligencją zajrzenie w tamtą epokę, więc się ruszamy, siadamy na takim stolcu i dosłownie jest wrażenie ruchu. A zatem chodzimy po korytarzach i nagle widzimy freski. Delikatne, delikatniusie. Niekoniecznie musicie jechać do Rzymu, żeby te freski, te groteski zobaczyć. Jeżeli będziecie w Łazienkach w Warszawie, zapraszam, w Białym Domku, to tam te groteski są dokładnie takie same.
1: Zostańmy w tym Rzymie jednak. Jasne. Mimo wszystko na twoim blogu Italianna przeczytałem, że jest coś takiego jak Quartiere Copede.
2: Tak, Quartiere Copede, dzielnica czarodziejska, naprawdę. No słuchajcie, willa wróżki, fontanna żab. Jak to brzmi? Właściwie to nie jest dzielnica, to jest kwartał w obrębie jednej dzielnicy, bodaj 40 domów, ale każdy inny, każdy fantazyjny, właśnie pobudzający naszą wyobraźnię, więc... Troszeczkę jakbyśmy byli, może nie
1: w krainie czarów?
2: W krainie czarów, tak.
1: Ale jeszcze jedno takie miejsce. Przyznam się, że ja znam dobrze Rzym, ale pierwszy raz od Alicji w Krainie Czarów słyszałem. Może powiedzmy też o omijanym przez zorganizowane wycieczki miejscu jak Aventyn.
2: Aventyn. To już mnie zabierasz w moje ukochane miejsce. A ja powiem tak, jak wysiądziecie na stacji metra Piramidę. Dlaczego Piramidę? Bo właśnie wyjdziecie z metra i zobaczycie piramidę. Piramidę Gajusza Cestiusza i rzeczywiście był to grobowiec. I za tą piramidą macie cudeńko, którą rzeczywiście wszyscy mijają, bo zaraz wejdziemy na ten Aventyn. Mamy cmentarz niekatolicki. Troszeczkę nasze warszawskie powązki, ale nie do końca. Kto tu leży? Jest bezimienny.

0: wybitne dziecko Goethego, ale też jest najbardziej fotografowany monument. Właściwie grup Emily Story. Piękna historia miłości. Ja powiedziałabym, że to jest rzymski Taj Mahal. Ryzykowne, ale prawdziwe, dlatego że mąż wystawił żonie grobowiec. Mamy takiego płaczącego anioła, który otula swoimi skrzydłami marmurowymi z kararyjskiego marmuru tenże monument. I jak już zdążył go wybudować, sam zmarł. No więc popatrzcie Love Story jak trzeba.
1: Uciekamy z Rzymu, bo jeszcze przed nami kawał drogi. Zajrzyjmy na momencik do Wenecji, ale nie na plac Świętego Marka.
0: Ale będziemy na niego patrzeć, dobrze? Pozwolisz mi?
1: Ale z którego miejsca? Takiego nieoczywistego, bo wszyscy...
0: Z La Giudecca.
1: La Giudecca.
0: La Giudecca, czyli ta wyspa taka wydłużona vis-a-vis właśnie placu Świętego Marka. No wystarczy tylko przeskoczyć przez wodę, a ludzie nie przeskakują, prawda?
1: Czekają pod dzwonnicą.
0: Czekają. Natomiast tutaj jest aż 5 stacji bodajże tramwaju wodnego, więc się przy tej La Giudecce można zatrzymać. La Giudecca jest nieoczywista, dlatego że La Giudecca w stosunku do tej Wenecji słynnej to nie ma takich pałaców, nie ma takich palacji, ma skromne kanały, nie ma gondoli, więc jest, nie ma tego blichtru weneckiego, powiedziałabym. Natomiast właśnie w tej prostocie jest urok. Są tej knajpunie malutkie, są oczywiście kanały. Jest taka atmosfera zaplecza Wenecji, powiedziałabym. No i tutaj z nabrzeża jest cudowny widok na Plac Świętego Marka. A z drugiej strony moje ukochane miejsce, Isola San Giorgio, czyli Wyspa Świętego Jerzego z cudownym kościołem, bazyjką architekta Andrei Palladia. I tutaj już oczywiście, że można wejść na dzwonnicę i znowu mamy tą panoramę, ale można już na schodach się zatrzymać.
1: A jeśli jesteśmy w tej łódce, to ja jeszcze polecam wszystkim, żeby popłynąć na dwie takie wysepki. Jedna jest bardziej znana, druga troszeczkę
0: Burano,
1: mniej.
0: Murano?
1: Tak jest. A zwłaszcza Burano.
0: Właśnie, kolorowe, cudowne Burano. Rzeczywiście ma te domeczki kolorowe, fioletowe, czerwone, różowe, żółte. Ale zajrzyjcie tam do Muzeum Koronki. Naprawdę, myślę, że nie tylko panie się zauroczą, dlatego że te koronki z Burano są niezwykle misterne i robią po prostu wrażenie. Ale znowu przejście się wzdłuż kanału, tym główną uliczką, gdzie jest pełno sklepików, no i na kawunie sobie, na caffè uccio.
1: Czas opuścić miasta, ruszamy w teren. Jeśli wakacje, włoskie wakacje, bardzo modna ostatnio jest Toskania. A obok mamy krainę, która się nazywa Umbria.
0: Umbria, zielone serce albo zielone płuca Włoch, jak Włosi sami sprzedają, że tak powiem, ten rejon.
1: Jest trochę bardziej dzika taka.
0: Jest taka dzika, jest skromniejsza, ale to jest ten teren, który pamiętajmy, stworzył pierwszego człowieka eko, czyli świętego Franciszka. I coś w tym jest, bo rzeczywiście ta Umbria nas zachwyca tym jeziorem Trasymeńskim, które już się przytula z jednej strony do Toskanii, tymi wzgórzami pofalowanymi. Oczywiście mamy Asyż. Asyż zadeptany, bo wiadomo, i pielgrzymkowo, i niepielgrzymkowo, ale w tymże Asyżu, całkiem niedaleko od głównych szlaków, czyli od tego między Bazyliką Świętego Franciszka a Świętej Klary. A zajrzyjcie sobie, moi drodzy, do amfiteatru, którego nie ma. Jest takie miejsce w Asyżu, gdzie można pójść i jest amfiteatr, dawny amfiteatr rzymski, zapamiętany w kształcie budynków. I to mi się kojarzy, wybacz Jarku, że przeskoczę jednak na chwilę do Toskanii, do Lucchi, która też jest mniej przez naszych odwiedzana, gdzie mamy Piazza dell'Amfiteatro i znowu amfiteatr rzymski zapamiętany w murach, bo jest wybudowany, właściwie wyrosły z murów amfiteatru.
1: Pojedźmy do innych miasteczek średniowiecznych w Umbrii.
0: Jedźmy do Spello. Spello, urocze, fantastyczne, gdzie się odbywają infioraty. Infiorata, co to jest infiorata? Infiorata to są te dywany z kwiatów, które pokrywają w okresie Corpus Domini uliczki są układane z płatków, z kwiatów, z ziół. To jest wszystko zbierane, układane w misterne obrazy. Nieprawdopodobne. Zresztą Spello w ogóle wymaga, to jest takie trochę miasteczko do trekkingu, bo powiemy Asyż oczywiście też wymaga, bo się podchodzi pod górę, ale ten główny szlak, no to idzie w poprzek góry. A tutaj, jeżeli chcesz do czegoś dojść, to cały czas ostro pod górę. Ale jakie właśnie widoki. Spello jest naprawdę urocze. I taka

0: anegdota o Spello. Wiecie, święty Franciszek, nim został świętym, a nie miał tego wcale w głowie, wybrał się na wyprawę krzyżową. Jego ojciec go wyszykował, posadził na konia i powiedział: jedziesz, musisz spełnić moje marzenia, musisz być facetem. No i facet. I tenże nasz Franciszek dojechał do Spello z Asyżu. Słuchajcie, to jest w jednym masywie. To jest jedna góra, to jest kilka kilometrów. I wrócił. To nie było jego powołanie.
1: Aniu, a twoja taka ulubiona, nieodkryta jeszcze kraina, jeśli ktoś ci powie, jedźmy do Włoch, gdzie najlepiej, to ty wtedy mówisz, że?
0: Ja buszuję ostatnio właśnie na południu. Jestem na Salento. Salento też już powoli odkrywają, Półwysek Salentyński odkrywają Polacy, więc mówimy tutaj Apulii, włoskiej Puli, ale znowu Salento, Salento, gdzie spotyka się sacrum z profanum, a więc gdzie się tańczy pizzicę, czyli tu chodzi o ten taniec, który według dawnych wierzeń miał uleczyć z ugryzienia pająka, tarantuli, prawda? Ale pamiętajmy, że on ten taniec miał wprowadzać w trans, więc ja lubię jechać w te obszary, gdzie mogę sobie zatańczyć pizzicę. Na przykład Torre del Orso i okolice, więc gdzie są wieże strażnicze z okresu średniowiecza i one tak obsadzają znowu co kilka czy tam kilkanaście kilometrów obsadzają to wybrzeże. Tu są przeurocze plaże też piaszczyste, cudowne morze, krystaliczne, a więc i frutti di mare i owoce morza, ale też właśnie fantastyczna historia, dlatego że mamy Zatokę Poetów, mamy wykopaliska archeologiczne z zamierzchłych rzeczywiście czasów i mamy też miasto idealne, Akaja. Więc jeżeli my tak myślimy o mieście idealnym, to prawda, takim miastem idealnym kiedyś była Padwa. Natomiast tutaj kto słyszał o Akai?
1: Nikt nie słyszał, ja też nie słyszałem, przyznam się.
0: Która rzeczywiście równoboczna jest z jednego kamienia lokalnego wzniesiona, renesansowe miasto, forteca. Małe. Ale słuchajcie, wieczorem jak to gra, jeżeli chodzicie po tych zaułkach, ja w ogóle jestem zwolenniczką zwiedzania wieczorem. Jest cudownie oświetlona i wtedy te duchy przeszłości wychodzą i naprawdę gra nam wyobraźnia i znowu stajemy się dziećmi.
1: A jeśli chodzi o takie najbardziej zaskakujące miejsca, które ja zobaczyłem we Włoszech, takie no zupełnie rzucające na kolana, bo wszyscy znają Cinque Terre, prawda? I to jest synonim takich Włoch, klasyki włoskiej, natomiast całkiem niedaleko od Rzymu, no niedaleko, sto kilkadziesiąt kilometrów, jest miasteczko, które nazywa się Sperlonga. I to jest miasteczko, które wygląda jak Cinque Terre, z dwoma przepięknymi plażami po dwóch stronach tego miasteczka, które przypomina troszeczkę taki kokon oblepiony starymi domkami. Jak się wejdzie w te zaułki, to nie wiemy, czy jeszcze idziemy
0: po
1: ulicy, czy już jesteśmy gdzieś na podwórku u jakiegoś miejscowego Włocha.
0: Tak, ale jeżeli mówimy właśnie o Cinque Terre i gdzieś okolicach Cinque Terre, a czy ktoś kojarzy San Fruttuoso? San Fruttuoso, które jest koło kurortu właściwie, dlatego że to jest Santa Margherita Ligure. I Santa Margherita Ligure można dojść tylko na piechotę albo dopłynąć łódką do San
1: Fruttuoso. Na zachodnim wybrzeżu.
0: Tak, to jest
1: Genui.
0: Tak, to jest część Ponente i tam właśnie dochodzimy do, trudno być miasteczka, to jest osada ściśnięta między masywem, takimi górami, skałami. Jest tam malutka abacja, malutki klasztorek, malutkie domki rybackie i wielka atrakcja, poza tym, że woda krystalicznie czysta. Figura Chrystusa zanurzona w wodzie, można sobie wsadzić głowę, jeżeli ktoś nie nurkuje, nie ma sprzętu i to doskonale ją widzi na 17 metrach.
1: Nie byłoby audycji o Włoszech, gdybyśmy nie wylądowali na Sycylii, ale Sycylia, pierwsze oczywiste skojarzenia.
0: Etna.
1: Taormina.
0: Taormina.
1: Palermo.
0: Palermo.
1: Ale to jest dopiero początek. Pod który kamień na Sycylii należy zajrzeć, Aniu?
0: Pod kamień zwany Mafia. I to jest tak śmiesznie, dlatego że mamy rzeczywiście takie miejsca, gdzie mamy muzea mafijne, gdzie powstały takie rzeczy. Oczywiście.
1: Corleone
0: oczywiście, ale też inne miejsca i które łączą się też właśnie z Kalabrią. Ja bym ten szlak mafijny trochę pociągnęła, dlatego że rzeczywiście to jest takie miejsce niedopowiedziane, bo mówi się mafia, ale nie mówi się do końca, bo wiadomo, że ta mafia dalej jest. Ona jest bardzo rozbudowana, jeszcze bardziej w ostatnich czasach. I mafia jest niewidoczna, mafii

0: i nie mamy co bać, ale na pewno tą atmosferę możemy poczuć.
1: Aniu, nasza podróż dobiega pomału końca.
0: Czyli arrivederci.
1: Dzisiaj naszą przewodniczką, Cicerone, była Anna Kłosowska, dziennikarka, autorka bloga Italianna. Dziękuję bardzo za rozmowę.

0: Powtórka programu.
1: Kafe Armia. Agnieszka Drążkiewicz, Kafe Armia. Dzień dobry. Dzisiaj ze mną i z Państwem jest generał dywizji Ireneusz Nowak, który 2 czerwca został wyznaczony na nowe stanowiska, a objął swoje dowództwo 11 czerwca. Tutaj się posługuje notatkami i witamy dzisiaj nowego dowódcę operacyjnego rodzaju Sił Zbrojnych. Witam serdecznie, panie generale.
2: Dzień dobry. Ja też witam w nowej roli.
1: W nowej roli. I właśnie na początek o tej nowej roli. Czy już się pan tutaj odnalazł? Na ulicy Radiowej, na warszawskim Bemowie, no chyba w przepięknym anturażu, bo akurat dowództwo operacyjne mieści się w takiej dzielnicy, która jest w otoczeniu terenów leśnych. Ma pan bieżnię obok swojego gabinetu, więc rzeczywiście no, w porównaniu do tego samego centrum przy Żwirki Wigury to jest chyba przeskok.
2: Trochę spokojniej i bardziej zielono, natomiast nie zmienia to faktu, że dowództwo operacyjne w szalonym tempie pracuje i w bardzo trudnych czasach, więc pierwszą myślą, jaka mi się nasuwała, kiedy się dowiedziałem o tym awansie, o tym nowym stanowisku, no to była świadomość tej odpowiedzialności, którą wezmę na siebie i którą wziąłem na siebie, więc jest to odpowiedzialność ogromna.
1: A jakby pan miał porównać tamto stanowisko, czyli inspektor sił powietrznych, a potem zastępca dowództwa generalnego rodzaju sił zbrojnych, czyli takiej struktury w polskiej armii, która no, zarządza, można powiedzieć, tak jak się to mówi już tym takim żargonie medialnym, niemal 90% wszystkich jednostek i wojsk w Polsce, a tym dowództwem.
2: Tak, ale w dowództwie generalnym zajmowałem się głównie szkoleniem i modernizacją, i nie było tam takiej presji czasowej. Natomiast tutaj krytyczne jest to, żeby być na bieżąco ze wszystkimi najnowszymi informacjami, ponieważ tutaj zbiegają się wszelkie kanały informacji z tego, co się dzieje na granicach Polski, w pobliżu granic Polski, w szeroko pojętym środowisku bezpieczeństwa Polski. To są informacje bieżące, krytyczne, czasami z minuty na minutę sytuacja się zmienia. Jest tego bardzo dużo. Tutaj jedną z właśnie z ważnych ról dowództwa operacyjnego jest to, żeby dokonywać takiej analizy i fuzji tych informacji, żeby ten taki połączony obraz operacyjny był dostępny dla i przywództwa politycznego, i przywództwa wojskowego. I to się dzieje naprawdę w zasadzie na bieżąco. Tutaj nie można wyjść z obiegu. Jest się cały czas pod telefonem, jest się cały czas w obiegu informacyjnym. No i również w takim stylu, czy w takim tempie pracują żołnierze dowództwa operacyjnego.
1: Jakby trochę to przełożyć na język taki cywilny, żeby naszym też słuchaczom to przybliżyć, tak naprawdę jaką strukturą pan dowodzi, no to można by powiedzieć, że to jest tak jakby, nie wiem, dla policji czy dla służb na przykład miejskich takie centrum dowodzenia. Tam, gdzie spływają wszystkie na przykład komunikaty o tym, co się dzieje w mieście, czy co się dzieje no właśnie na przykład w danej jednostce policyjnej, że są jakieś alerty, że są jakieś niebezpieczne zdarzenia.
2: No właśnie tak to wygląda, więc jakiekolwiek zdarzenie, które dzieje się w przestrzeni powietrznej Polski, jakiekolwiek zdarzenie, które dzieje się na wodach terytorialnych, czy tutaj w szeroko pojętym akwenie Bałtyku. Wszystko, co się dzieje na granicach lądowych Polski i nie tylko, bo i wszystkie tutaj rzeczy, które się dzieją też na naszym terytorium, to wszystko właśnie przechodzi przez dowództwo operacyjne, ale też to jest jak gdyby jeden obszar, bo też nie wolno zapominać, że dowództwo operacyjne jest też takim łącznikiem ze strukturami dowodzenia NATO. Zatem tu też w dużym stopniu odbywa się proces planowania operacyjnego, czyli jak będziemy używać polskich sił zbrojnych do obrony naszego kraju i jak będziemy współpracować w tejże operacji obronnej ze strukturami sojusznicznymi, więc no, naprawdę szeroki zakres odpowiedzialności.
1: Wy na poligon jeździć nie musicie, bo tak naprawdę ten poligon jest codziennie.
2: No tak, żołnierze są w operacjach, to są tak naprawdę każdego dnia tysiące żołnierzy. Również grubo ponad 1000 żołnierzy Wojska Polskiego pełni służbę poza granicami kraju w różnych regionach świata. To często nie są zbyt bezpieczne miejsca. Tutaj na przykład mam na myśli Liban, gdzie jest polski batalion rozmieszczony w ramach UNIFIL-u. No i tam w tej chwili nasi żołnierze są w

0: w zasadzie w strefie, gdzie toczą się walki.
1: Poruszył pan bardzo ważną kwestię i zaraz do misji i tych zagranicznych, i tych misji krajowych wrócimy, ale ja chciałam jeszcze wrócić do początku, czyli do tego, jak pan dostał to powołanie. Widzieliśmy się tuż po tym, jak pan odbierał tę nominację od prezydenta zwierzchnika Sił Zbrojnych, Karola Nawrockiego. Potem miał pan chwilę, żeby z nami, z dziennikarzami, którzy byli w Pałacu Prezydenckim, porozmawiać. Jak pana się pytało o te nowe zadania i wyzwania, to pan powiedział, że będzie chciał pan przejrzeć niejako to wszystko, co tutaj jest, co pan ma w tych dokumentach, co jest na stole i spróbować ten system bezpieczeństwa opisać, no właśnie, czy opisać, czy spojrzeć na niego na nowo, czy wprowadzić jakieś nowe, ewolucyjne, rewolucyjne zmiany?
0: Ja myślę, że chciałbym, żeby to spojrzenie na to, co się dzieje w polskiej obronności było właśnie takie wielodomenowe, czyli żebyśmy bardziej holistycznie patrzyli na siły zbrojne i na różnych graczy, którzy pełnią swoje role w siłach zbrojnych. Chciałbym i muszę wyjść też ze swojej strefy komfortu, jaką dla mnie jest lotnictwo i nie mogę być już wyłącznie adwokatem teraz sił powietrznych. Teraz muszę patrzeć na wszystkich jednakowo i w takim kontekście, że aby uzyskać ten efekt synergii i jak najlepiej wykorzystać potencjał wszystkich rodzajów sił zbrojnych, to musimy jednak to dobrze zważyć i zmierzyć. I dlatego jestem tutaj absolutnie zwolennikiem takiej teorii, że w operacji wielodomenowej na odpowiednich jej etapach, czy na pewnych jej etapach każdy będzie miał przypisane swoje role i każdy może mieć tą rolę pierwszoplanową, a kto inny będzie wspierającym. Więc tutaj odchodzimy już od takiego też myślenia, że mamy jeden wiodący rodzaj sił zbrojnych. Tutaj wszyscy odgrywają swoją rolę i każdy ma bardzo ważną funkcję do spełnienia. Więc to taką, jako taką pierwszą swoją misję bym powiedział, że wniesienie tego nowego spojrzenia na siły zbrojne jako całość.
1: A kiedy to nowe spojrzenie i ten nowy system bezpieczeństwa, siłą rzeczy, jeżeli będzie nowe spojrzenie, to też będą nowe pewnie jakieś, nie wiem, wytyczne czy nowe te sposoby działania, to kiedy to powinno pana zdaniem zacząć działać? No bo w tej strukturze, którą pan dowodzi, tak naprawdę liczy się też czas. Tak jak pan zresztą powiedział, tu nie możemy długo planować, nie możemy zastanawiać się, jak szkolić wojsko, tylko my musimy działać tu i teraz. Przykłady, no zaraz o nich pewnie powiemy, ale chociażby w zeszłym tygodniu ileś incydentów związane z operacjami niezgłaszanymi wcześniej przez Federację Rosyjską i ich samoloty IU-20.
0: Tak, ale ja myślę, że ten proces już dzieje się od dłuższego czasu. Na pewno gwałtowne przyspieszenie to było od momentu, kiedy rozpoczęła się wojna, kiedy Ukraina została napadnięta przez Federację Rosyjską. I rzeczywiście z tego, co widzę już teraz, będąc dowódcą w dowództwie operacyjnym, akurat w tym dowództwie rzeczywiście jest połączoność, jest ta interoperacyjność. Tutaj rzeczywiście patrzy się całościowo na siły zbrojne, tak aby optymalnie wykorzystać wszystkie zdolności operacyjne. I to ma też odzwierciedlenie w planowaniu operacyjnym i zresztą w tych operacjach, które już są prowadzone, bo przecież mówimy o operacji, która ma za zadanie ochronę wschodnich granic lądowych Polski, ale taka sama operacja jest prowadzona na Bałtyku, operacja Zatoka. Również jest prowadzona operacja w przestrzeni powietrznej, sojuszniczego wsparcia, jeżeli chodzi o ochronę polskiej przestrzeni powietrznej. Więc to się już dzieje i to tak nie jest, że nie zachodzą zmiany w Wojsku Polskim. One bardzo szybko zachodzą i też ten projekt Tarcza Wschód, który polega na takiej rozbudowie inżynieryjnej pewnych odcinków wschodniej granicy naszego państwa, też jest innowacyjny na swój sposób, o czym być może nasi słuchacze nie wiedzą, bo mówimy tutaj o takim odcinku, który się nazywa Inteligentna Granica. I tam są testowane naprawdę bardzo nowatorskie rozwiązania, jeżeli chodzi o obronę antydronową, jeżeli chodzi o różnego rodzaju sensory pasywne, aktywne, jeśli chodzi o również robotyzację pola walki. A więc tutaj mówimy o sytuacji, kiedy dzięki robotyzacji czy automatyzacji możemy zwolnić część naszych żołnierzy. Już nie musimy w takich dużych ilościach trzymać ich na granicy i oni mogą spokojnie wrócić do swoich jednostek po to, żeby trenować albo się uczyć nowego sprzętu, który napływa do ich jednostek.
1: Pan wspomniał o bardzo ważnym projekcie, no właśnie o tej Tarczy Wschód. Mamy też takie wstępne deklaracje, zapowiedzi ze strony resortu obrony, że będą przynajmniej kilkukrotnie podniesione wydatki dzięki właśnie chociażby tym unijnym pożyczkom w ramach programu SAFE, że do przyszłego roku będą kolejne odcinki, to mówimy o dziesiątkach kilometrów tak naprawdę granice, no właśnie czy to z obwodem królewieckim, czy z tym odcinkiem białoruskim, no i też oczywiście odcinek ukraiński. Ukraiński też jest w naszej gestii, no musimy mieć całą tę wschodnią granicę zabezpieczoną. Jak

0: bardzo te wszystkie przyszłe inwestycje będą panu pomagały, jeżeli chodzi o pełnienie tutaj tej roli właśnie dowódcy operacyjnego i pilnowanie no, tego, żeby te nasze granice, no nie tylko w powietrzu, ale też ten, no, na ziemi były bezpieczne.
1: Na dziś możemy powiedzieć, że te inwestycje, które zostały już poczynione, już przynoszą efekty. I taki ogólny obraz jest taki, że w domenie lądowej, a więc w tym, co się dzieje na granicach lądowych, szczególnie na wschodniej granicy Polski, jest stabilnie. Ta sytuacja jest pod kontrolą.
0: Chyba to potwierdzają też raporty MSWiA, że prawie w ogóle nie ma prób przekraczania chociażby granic. Ja wiem, że to jest niewielki tylko wycinek, ale on, no jak można powiedzieć, takim jest przykładem emblematycznym, prawda?
1: Tak, jeśli nawet są próby, to one są w 100% wychwytywane i udaremniane, więc ta skuteczność jest bardzo wysoka, co też świadczy o tym, że te inwestycje, które fizyczną zaporę zostały poczynione i w system taki również wykrywania, monitorowania tej granicy, one przynoszą realne efekty. Ta presja migracyjna, nawet jeśli jest, to jest skutecznie blokowana. Więc tutaj w domenie lądowej można powiedzieć, że sytuacja jest na razie pod kontrolą i nie widać tutaj symptomów na jakieś pogorszenie. Natomiast
0: co z powietrzem?
1: Z powietrzem jest gorzej. Z powietrzem jest gorzej, dlatego że tutaj jest trudniej przede wszystkim pozyskać bardzo szybko środki, zdolności, wyszkolić ludzi, co nie znaczy, że się wiele nie dzieje, bo ja przypominam, że pierwsze samoloty F-35 już pojawiły się w Polsce. Do końca roku będzie ich w naszym kraju 14. Te samoloty powoli będą wchodzić, właściwie szybciej niż powoli, będą wchodzić w system obrony powietrznej. To się zakończy w przyszłym roku certyfikacją i osiągnięciem wstępnej gotowości bojowej, więc będziemy mieli kolejne myśliwce z potężnymi sensorami w powietrzu do użycia. Ale w ślad za tym również w przyszłym roku będzie pierwszy posterunek aerostatowy programu Barbara również uruchomiony, a więc wielki aerostat z radarem, który będzie wisiał na wysokości ponad 3 km i monitorował północno-wschodni róg naszego kraju. Więc tu się bardzo dużo dzieje, natomiast też to nie jest tak, że ten system już jest ukończony, on jest w trakcie, jego architektura jest cały czas jeszcze otwarta i on jest w budowie.
0: A czy Barbara, która w przyszłym roku zacznie działać właśnie na tym styku, można tak powiedzieć, w tym słynnym przesmyku suwalskim, jak bardzo pomoże panu prowadzić te operacje powietrzne i na przykład niwelować chociażby tego typu zdarzenia, jak no właśnie to, że IU-20 z Federacji Rosyjskiej zaplątuje się przez przypadek, biorę to w duży cudzysłów, bez oczywiście włączonych transponderów, bez podanej trasy lotu i tak dalej.
1: To co widzieliśmy w zeszłym tygodniu, właśnie taka spora intensywność lotów rozpoznawczych i też taktycznych samolotów Federacji Rosyjskiej, ja bym powiedział, że no to jest standardowe postępowanie. Tutaj nie wydarza się nic nowego. My z reguły w zasadzie zawsze wiemy, kiedy ten samolot, ponieważ ten samolot akurat jeżeli chodzi o IU-20 KUT, to on nie bazuje w obwodzie królewieckim, on jest zawsze przebazowywany z terytorium Federacji Rosyjskiej. My wiemy, kiedy to się dzieje i kiedy jest przebazowany, również wiemy, że będzie latał w pobliżu granic Polski.
0: A wiemy, dlaczego on to robi?
1: Wiemy, dlaczego to robi. Z reguły robi to wtedy, kiedy coś ciekawego dzieje się w naszym kraju. Jeżeli są na przykład jakieś duże ćwiczenia. Ostatnio mieliśmy takie duże ćwiczenie na Bałtyku Baltops coroczne. Więc na 100% wtedy jest pewne, że ten samolot się pojawi, będzie podsłuchiwał, będzie podglądał, będzie być może gdzieś przeszkadzał. Natomiast w zeszłym tygodniu rzeczywiście mieliśmy też intensywne loty samolotów Su-30, nowoczesnych samolotów, właśnie najnowszych samolotów Federacji Rosyjskiej, które są świeżymi nabytkami. No one się tu też pojawiają od czasu do czasu w obwodzie królewieckim. Zresztą tamtejsza flota również przechodzi modernizację i wymianę. My to bardzo uważnie monitorujemy i co jest tak naprawdę ważne? Ważne jest, żeby natychmiast demonstrować zdolność naszej reakcji. I to jest najważniejsze, żeby pokazywać i decydentom z tamtej strony, i wykonawcom, czyli pilotom, którzy wykonują te loty, że my jesteśmy, że widzimy ich, że reagujemy natychmiast i że nie ma szansy na jakiekolwiek tutaj prowokacyjne manewry.
0: Powiedział pan o bardzo ważnej kwestii, czyli takiej, że jak jest ta prowokacja, czy są te próby śledzenia, no to natychmiast musi być reakcja właśnie z naszej polskiej strony. W ostatnich tygodniach mieliśmy też takie ostrzeżenia i ze strony sojuszników, i ze strony też właśnie naszych polityków, że musimy się przygotować na różnego rodzaju prowokacje ze strony Federacji Rosyjskiej.
1: Mamy tego świadomość i naszym obowiązkiem jako wojskowych jest przygotowywanie się na najbardziej pesymistyczne scenariusze, więc my zawsze jesteśmy gotowi na coś naprawdę poważnego, co się może wydarzyć.

0: w tym również na takie podprogowe czy hybrydowe działania, które zmierzają do tego, żeby wywołać zamieszanie albo no, na przykład popsuć obraz czy renomę Polski na arenie międzynarodowej. Rzeczywiście, tak jak powiedziałem, ważne z naszej strony jest to, żeby demonstrować gotowość, żeby demonstrować zdolność do właśnie do tego, że wiemy, że widzimy, że obserwujemy i jesteśmy gotowi do reakcji natychmiastowej.
1: A jakie by pan narzędzia jako dowódca właśnie operacyjny w takiej sytuacji, kiedy no, mamy te incydenty, o których już opowiedzieliśmy, kiedy możemy się niestety spodziewać, że no, Federacja Rosyjska, nawet możemy zakładać, się założyć, że wygramy, jakbyśmy założyli akurat ten zakład, że Federacja Rosyjska będzie w kolejnych tygodniach, miesiącach, latach ciągle gdzieś jakieś takie te spławiki przysłowiowe rzucać na nasze wody, już dużą przenośnię oczywiście stosuje, żeby, no właśnie, żeby nas prowokować, żeby nie wiem, wywołać jakiś hybrydowy konflikt, który nas wciągnie w jakąś odpowiedź?
0: My w wojsku operujemy pojęciem drabiny eskalacyjnej i indykatorów. I tutaj rzeczywiście bardzo mocno do tego przywiązujemy wagę. Reagujemy, ale z naszej strony ta reakcja musi być bardzo wyważona i przede wszystkim musi być w granicach prawa międzynarodowego. To stawia nas...
1: Czyli nie dać się wciągnąć.
0: Tak, ale to nas stawia w takiej, nie chcę powiedzieć, że przegranej pozycji, ale na pewno gorszej pozycji startowej niż nasi adwersarze, ponieważ my jesteśmy skrępowani w dobrym tego słowa znaczeniu. Jest, przestrzegamy norm, przestrzegamy prawa, przestrzegamy tutaj wszelkich takich międzynarodowych ustaleń i konwencji. Natomiast nasi adwersarze, no nie chcę powiedzieć, że robią co chcą, ale mają znacznie większą swobodę działania i też mają znacznie dalej posunięte apetyty na takie prowokacyjne działania. My nikogo nie prowokujemy, my jesteśmy wyłącznie reaktywni, więc adekwatnie, symetrycznie do tego, co nas spotyka, odpowiadamy, bronimy naszej przestrzeni, bronimy naszego państwa i naszych obywateli. Natomiast no, tutaj też rolą dowództwa operacyjnego między innymi jest to, żeby obserwować rozwój i tą drabinę eskalacyjną i gdzie to się wszystko posuwa. Miejmy nadzieję, że tutaj nikt nie posunie się za daleko.
1: A jak bardzo zmieni się ta nasza pozycja wobec naszego adwersarza, jak już wejdą F-35, tak jak pan powiedział, po certyfikacji będą już w pełni gotowe w tej gotowości bojowej? No, bo mówią piloci niektórzy po prostu, że no Federacja Rosyjska boi się F-35, mówiąc wprost.
0: Ja bym powiedział i słusznie, bo jest się czego bać. No, po to na tym myśliwce wydaliśmy sporo środków i po to szkolimy i wyznaczam najlepszych pilotów do tego, żeby latali tymi myśliwcami, żeby one były takim przysłowiowym batem i żeby trzeba było się ich bać. I ja uważam jako pilot, i zdaję sobie sprawę z tego, bo mam pewne doświadczenie z F-35, wykonywałem loty również na symulatorach, tam były różne scenariusze taktyczne rozgrywane przeciwko samolotom właśnie ze strony naszego adwersarza. I F-35 ma przygniatającą przewagę. To ludzie sobie nawet z tego nie zdają sprawy. Ja jako pilot F-16, wyszkolony, doświadczony pilot, nigdy nie chciałbym się znaleźć w walce przeciwko F-35.
1: To wróćmy, panie generale, do tych granic naszych i do tych misji. Czy jako dowódca operacyjny pan już był na granicy? Zobaczyć, jak wygląda ten dół, ten ląd? No bo wiadomo, że jest pan pilotem, no więc też gdzieś pewnie w człowieku jest to ta filozofia patrzenia z góry i patrzenia z góry tylko nie w złym tego słowa znaczeniu, tylko tego, że rzeczywiście powietrze daje też przewagę, prawda? No, a ląd rządzi się swoimi prawami.
0: W przyszłym tygodniu wybieramy się między innymi właśnie na wschodnią granicę. Tam będzie przekazanie, będzie zmiana w związku z tym, że 18. Dywizja będzie luzowana, będzie wchodziła 12. Dywizja, więc jak gdyby tutaj będzie okazja też, żeby zobaczyć fizycznie no, te obiekty, które są na granicy, żeby zobaczyć posterunki radiolokacyjne, które są tam powysuwane, poprzesuwane i pracują już od 5 lat w takim bojowym reżimie, żeby porozmawiać z ludźmi. A następna podróż za 2 tygodnie, no to Kosowo, więc pierwsze moje PKW, które odwiedzę jako dowódca operacyjny, to będzie Kosowo.
1: Już miał pan okazję rozmawiać ze wszystkimi dowódcami właśnie tam też poza granicami państwa. Mówił pan na początku naszej rozmowy o trudnych też miejscach, gdzie nasi żołnierze są. Też trzeba, podejrzewam, że w taki bardzo specyficzny sposób podchodzić do tego typu zadań.
0: No tak i też... Mając świadomość tego, że to trudna jest służba dla nich i w trudnych okolicznościach i no też ryzykowna, to moje myślenie jest takie, że oczywiście wymagamy od nich tutaj bezwzględnie realizacji mandatów, działalności, dyscypliny, porządku, ale też nie chcemy im stwarzać nadmiernego obciążenia takiego administracyjnego czy ogólnowojskowego, które

0: jak gdyby generuje czy absorbuje ich siły, czas zupełnie niepotrzebnie. Niech oni się skupią na tych swoich zadaniach. Jeżeli robią te zadania dobrze, no to tylko wystarczy tutaj z uznaniem patrzeć na to.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim Państwa gościem był dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych, generał dywizji Ireneusz Nowak. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
2: Kafe Armia. Powtórka programu. Kierunek kino.
3: Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie w to sobotnie przedpołudnie. Andrzej Sołtysik i Paulina Olak, autorzy programu i nasz gość, rzecznik Festiwalu Filmu i Sztuki Dwa Brzegi, Marcin Radomski.
4: Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Zarówno 7 dni zaczyna się. Po raz 20. jubileuszowy festiwal w Kazimierzu Dolnym. Emocje, stres...
4: Emocje, bardziej emocje, pozytywne emocje, bo 20 raz będziemy mogli spotkać się z publicznością dwóch brzegów, wyjątkową publicznością, wierną publicznością, ale też poszerzającą się publicznością, bo z roku na rok mamy coraz więcej widzów, widzek, którzy chętnie przyjeżdżają do nas. To też jest taka zmiana pokoleniowa. Widzimy, że są oczywiście z nami starsze osoby, które przyjeżdżają od lat, ale dołączają młodsi dzieci, wnukowie, więc cieszymy się, że ta publiczność się rozrasta, rodzina festiwalowa się rozrasta, a program bardzo ciekawy i rzeczywiście, jak wspomniałeś, 20. Tak. jubileuszowa edycja.
3: Słuchaj, właśnie o tej edycji i jubileuszu oraz programie chcę z tobą porozmawiać. Natomiast mówisz, że się festiwal rozrasta, ale Kazimierz Dolny jako miasto, miejscowość nie rozrasta się. Gdzie to się wszystko mieści? Jak sobie radzicie pod tym względem organizacyjnym? Bo 20 lat to jest no, pewna epoka i pierwsze festiwale były fajne, skromne. Wydawałoby się, że miasteczko Kazimierz Dolny nad Wisłą jest w sam raz zbudowane do tego, żeby robić taki festiwal, a dziś to potężna organizacja.
4: To prawda i rzeczywiście jest tak, że to jest małe miasteczko i widzowie mieszkają pod Kazimierzem w różnych miejscowościach, ale przyjeżdżają do nas też z Lublina i w całym regionie są umiejscowieni, na przykład nocują, bo rzeczywiście miejsc noclegowych nie ma już w Kazimierzu Dolnym, a generalnie to przyjeżdżają do nas z całej Polski, więc trzeba sobie wcześniej jakoś to przygotować. Natomiast rzeczywiście jest tak, że to miejsce jest po prostu urokliwe. Jest piękne. Niektórzy mówią, że to jest trochę taka włoska Toskania, że jest bardzo artystyczne, prawda? Lubimy tam jeździć na weekendy, czy przejść się nad Wisłą, czy tymi wspaniałymi klimatycznymi uliczkami. Więc to jest też ta zaleta tego miejsca. To znaczy to, że wszystko odbywa się w jednej przestrzeni, że wszyscy przez te 10 dni żyją kinem.
3: To prawda.
4: Przez
3: są
4: całą
3: razem.
4: Dobę. Są, całą, tak. Są razem też, więc jest dużo plusów. Czasami jakieś małe, drobne minusy właśnie związane z tym, że nie wszyscy mogą się zmieścić w Kazimierzu Dolnym, jeżeli chodzi o bazę noclegową. Natomiast na pewno mamy miejsca dla naszych widzów. Mamy duże kino, duży namiot, bo trzeba powiedzieć, że w Kazimierzu Dolnym nie ma kina. Wielki namiot, taki wakacyjny, letni klimat.
3: Z drugiej strony... Wspaniały, drodzy państwo, byłem, kosztowałem, klimatyzowany, cudownie się ogląda.
4: Tak.
3: Z 800 miejsc.
4: 850 miejsc. Tak, bardzo duża sala publika. Kinowa. Tak. Drugie miejsce to jest budynek szkoły, który jest adaptowany na czas festiwalu, na centrum festiwalowe i też drugą salę kinową, ale mamy też dwa kina pod chmurką, na powietrzu, to znaczy na zamku, w pięknej scenerii z widokiem na Wisłę i drugie na małym rynku.
3: Tak jest. I jeśli wziąć pod uwagę sytuację organizacyjną i topograficzną, to wszystko jest nie na dwóch brzegach, tylko te dwa wasze brzegi tytułowe to artyści, a autorzy i publiczność. I te dwa brzegi mają się spotkać w Kazimierzu.
4: Tak, i to jest rzeczywiście wyjątkowa sytuacja, bo festiwale są po to właśnie, żeby zapraszać twórców, a nie tylko pokazywać filmy. My tak robimy, ale na dwóch brzegach jeszcze jest bardzo skrócony ten dystans. Mówiliśmy o tej miejscowości, więc tymi uliczkami wszyscy muszą przejść, bo trudno jest dojechać. Zostawić gdzieś samochód daleko, więc łatwo spotkać jakąś gwiazdę, znaną osobę. Te osoby też w takiej atmosferze są bardziej otwarte. I przywołam tutaj spotkanie z zeszłego roku z Marcinem Dorocińskim, który był bohaterem retrospektywy i Bóg stworzył aktora. I on 3 godziny spędził z publicznością. 1,5 godziny rozmawiał z Grażyną Torbicką, a później przez 1,5 godziny rozdawał autografy, robił

0: sobie zdjęcia, rozmawiał z publicznością. Tak, twórcy są tak. bardzo otwarci, chętni do tego, żeby brać udział w tym wydarzeniu. Publiczność też temu sprzyja. Zadaje ciekawe pytania, jest otwarta, jest chętna do oglądania, do rozmowy właśnie o kinie, ale też szerzej o sztuce, bo u nas są też koncerty, są wystawy.
1: Właśnie, a propos wystawy, to może zatrzymamy się chwilę przy tym wątku. Wystawa w związku z 20-leciem festiwalu odbywać się będzie w Lublinie na Placu Litewskim. Co to będzie?
0: Czy tak naprawdę to ona się już odbyła, bo to była taka wystawa, która zapowiadała festiwal i 20. edycję i to było w czerwcu, przez większą część tego miesiąca były pokazywane zdjęcia z 20 edycji festiwalu. Natomiast tak, ona też powróci na czas festiwalu, to znaczy na terenie, w miasteczku festiwalowym, na terenie festiwalowym będzie można ją zobaczyć. Te same zdjęcia, to są zdjęcia przypominające gości, przypominające najważniejsze momenty, które odbywały się w ramach festiwalu, spotkania. To jest też udokumentowana historia festiwalu. Chcieliśmy stworzyć taką kronikę w formie wystawy, żeby przypomnieć widzom, kto był, kto przyjechał, jak wyglądały te miejsca. I rzeczywiście to jest 20 lat pokazane na wyjątkowych zdjęciach, na planszach, które będzie można też oglądać podczas festiwalu.
1: Wyobrażam sobie, jaki musiał być trudny i ważny wybór tych najważniejszych kadrów, które muszą nieść jakieś emocje i przekaz. Ale rzeczywiście są mocne i pełne takich wrażeń filmowych oraz fajnych powrotów do przeszłości. Dwa brzegi rozpoczynają się w tym roku 1 sierpnia. Filmem otwarcia jest Chórz Lukasa Donta z Belgii. Prosto z Cannes.
0: Prosto z Cannes i rzeczywiście to jest ważny tytuł, nagrodzony dla aktorów w tym filmie na festiwalu filmowym w Cannes. I to jest ciekawa propozycja. Młody reżyser 35-letni, który stworzył już kilka filmów pokazywanych na festiwalach i w kinach, między innymi w Polsce, Girl między innymi, czy Blisko. A teraz ten film Tchórz to jest ciekawa propozycja, bo to jest film o dojrzewaniu, ale dziejący się w czasie I wojny światowej. Więc wyjątkowa propozycja, historyczna, ale jednocześnie bardzo współczesna, przez to, że wokół mamy wojny, więc tak naprawdę to, że ktoś znajduje się w centrum akurat wojny, a nie chciał przecież, bo zaczyna dopiero swoje życie dorosłe i myśli o tym, żeby ono wyglądało inaczej, no to w tym filmie to jest takie skonfrontowana rzeczywistość z marzeniami młodych ludzi jest najlepiej w tym filmie ukazana.
1: Grażyna Torbicka, dyrektorka waszego festiwalu, zawsze powtarzała, że film otwarcia jest niezwykle ważny, ma swoje doświadczenie festiwalowe, pani Grażyna. Jak rozumiem, to też ma być takie mocne, poważne uderzenie i coś, co spowoduje no, jakiś ruch i ferment i to jest chyba takie kino.
0: Tak, no i taki w ogóle jest festiwal, taki jest program festiwalu. To znaczy taki, żeby takie filmy prezentować naszej publiczności. Takie, które z jednej strony stawiają ważne pytanie o kondycję dzisiejszego świata, które wzbudzają przede wszystkim emocje i te pozytywne i może te trudniejsze trochę. Takie właśnie zachęcające do rozmowy, do konfrontacji z pewnymi tematami i zdecydowanie taki jest film otwarcia. Ale też cały program i wiele filmów z festiwalu filmowego w Cannes, bo film zamykający festiwal Natura Miłości z Javierem Bardemem też jest takim filmem. On opowiada o środowisku filmowym, opowiada o reżyserze i jego córce. Tutaj wiele osób porównuje go do wartości sentymentalnej, bo jest coś podobnego w tych filmach, ale jednocześnie jest to też opowieść o relacjach. I tych filmów o relacjach takich międzyludzkich na festiwalu mamy bardzo dużo. Mamy film Fjord, który otrzymał Złotą Palmę na festiwalu. Krystian Mundrzy, rumuński reżyser, który opowiada też ciekawą historię o konflikcie światopoglądowym, systemowym, obyczajowym. Mamy też Minotaura Andrzeja Zwiagincewa. To jest film też opowiadający o rozpadzie świata, o takim moralnym rozpadzie świata, zadający wiele interesujących pytań, historie równoległe Ashgara Farhadiego, irańskiego reżysera, który nawiązuje do Kieślowskiego. Mamy film Pedro Almodovara, Gorzkie Święta, więc jest takich mnóstwo takich filmów, które na pewno wywołają dyskusje i to takie gorące dyskusje i takie dyskusje podczas festiwalu są najważniejsze.
1: Przy Minotaurze można powiedzieć, że to jest takie, taka możliwość spojrzenia, przyjrzenia się współczesnej dzisiejszej Rosji, której przecież tak naprawdę nie znamy, a Zwiagińcew ją portretuje i to jest kolejna Taka jego przypowieść. Zresztą Grand Prix na festiwalu w Cannes ma swoją renomę. O relacji

0: Opowiada też ojczyzna Pawła Pawlikowskiego i też o relacjach ojciec-córka.
1: Tak,
0: prawda?
1: Też.
0: Bo Tomasz Mann jest uznanym pisarzem posągowym, pomnikowym, a jego córka wiezie go przez powojenne Niemcy.
1: Tak, i to jest bardzo interesujący film i też otrzymał nagrodę na festiwalu w Cannes za reżyserię. Więc to będzie film, który pokazujemy na otwarcie również pierwszego dnia festiwalu. Joanna Kulik będzie gościem festiwalu, opowie o współpracy z Pawłem Pawlikowskim, a następnego dnia będzie wyjątkowo wydarzenie w niedzielę 2 sierpnia wieczorem. Wieczór poświęcony Andrzejowi Wajdzie.
0: Tak jest. Mamy cały czas rok Andrzeja Wajdy i każdy festiwal stara się celebrować.
1: Tak. I my też w taki sposób, że pokazujemy film Wszystko na sprzedaż, a później, a właściwie przed tym filmem będzie spotkanie z aktorami, którzy występowali z Andrzejem Wajdą. Występowali w jego filmach oczywiście. Współpracowali z nim. I tutaj będzie Magda Cielecka, Robert Więckiewicz, Olgierd Łukaszewicz, przede wszystkim Daniel Olbryski, który zrobił mnóstwo filmów z Andrzejem Wajdą i Grażyna Szapołowska. Oni wszyscy spotkają się na jednej scenie i będą wspominali Andrzeja Wajdę. Myślę, że to będzie wyjątkowe, niesamowite spotkanie, wieczór prowadzony przez Grażynę Torbicką. I też taki hołd oddany Andrzejowi Wajdzie, który wielokrotnie gościł na festiwalu BNP Paribas Dwa Brzegi, tak, opowiadał o swoich filmach, o swojej twórczości, więc...
0: A z drugiej strony, zobacz, wasz wybór padł na Wszystko na sprzedaż, czyli jedyny w dorobku Andrzeja Wajdy film autotematyczny, film o filmie, bo to znowu lądujemy tam w środowisku filmowym, prawda, całe Wszystko na sprzedaż jest hołdem dla wówczas zmarłego tragicznie Zbyszka Cybulskiego. I Daniel Olbryski, który występuje w roli młodego aktora, który przejmuje jego pałeczkę. To też ma taki sens i taki wydźwięk.
1: Tak, to ma też taki sens i specjalnie właśnie ten film pokazujemy, żeby połączyć i opowiedzieć o tej wyjątkowej współpracy tych artystów z Andrzejem Wajdą, która była wielokrotnie bardzo, bardzo bliska. I to są twórcy, którzy z nim byli i zawodowo, i prywatnie. Jeszcze będzie też na tym spotkaniu Anna Dymna, która jest bohaterką retrospektywy I Bóg stworzył aktorkę i będzie na festiwalu, pojawiała się kilkukrotnie, bo pojawi się też w ramach lekcji kina, czyli takiego ważnego spotkania z twórcą filmowym, który opowiada o swojej działalności czy twórczości. Akurat tutaj te dwa słowa ładnie do siebie pasują, bo z jednej strony to jest udział Anny Dymnej w wielu filmach i spektaklach teatralnych, które też pokazujemy wyjątkowo na festiwalu, ale...
0: I to bardzo miłe z waszej strony.
1: Tak, właśnie. I to też takie, które nie są pokazywane szeroko, ale również o działalności w fundacji, w jej fundacji i tej działalności społecznej będzie Anna Dymna opowiadała, a takie filmy jak Duże zwierzę czy Tylko strach będzie można zobaczyć na festiwalu. Z kolei Opowieści Hollywoodu czy Antygona w Nowym Jorku to te spektakle teatru telewizji, które będzie można obejrzeć na ekranie.
0: Kultowe, mityczne, legendarne, zrealizowane w latach 80. w Ośrodku Krakowskim Telewizji w reżyserii Kazimierza Kuca. To rzeczywiście było coś i te spektakle teatralne miały to do siebie, że rozsadzały ramy teatru i powodowało, że teatr telewizji wznosił się na jakiś wyższy poziom. A rzeczywiście Anna Dymna grała rolę tytułową w Antygonie w Nowym Jorku, a Opowieści Hollywoodu to Janusz Gajos i cała inna plejada znanych wówczas aktorów. Czy pani Anna miała wpływ na wybór i dobór filmów? To Duże zwierzę, Tylko strach i Epitafium dla Barbary Radziwiłłówny?
1: Tak, to zawsze jest zrealizowane w ten sposób, że Grażyna Torbicka zaprasza twórców do udziału w festiwalu, a później wspólnie wybierają filmy czy spektakle teatru, telewizji, które są pokazywane na festiwalu. Przecież wszyscy znamy Znachora czy Kochaj albo Rzuć, filmy, w których też wystąpiła Anna Dymna i tych filmów nie pokazujemy akurat na festiwalu, ale je ciągle można zobaczyć, czy to w telewizji, czy w internecie dzisiaj. Więc chcemy pokazać trochę inną twarz Anny Dymnej, taką mniej znaną, a to jest wspaniała artystka, wspaniała osoba, która będzie miała też podczas festiwalu Salonik Poezji.
0: Bo nie byłaby sobą, gdyby tego nie zrobiła, gdyby nie zrobiła Saloniku Poezji i tego wieczoru, w którym będzie też omawiać działalność swojej fundacji mimo wszystko. W związku z tym pewnie emisja filmu Amatorzy Iwony Siekierzyńskiej o grupie dzieciaków czy młodych ludzi angażujących się w działania teatralne też ma nawiązywać do tej działalności.
1: Też nawiązuje i tak naprawdę opowiada o tym, czym zajmuje się całe życie Anna Dymna, jak bardzo pomaga też drugiemu człowiekowi. Także jest to twórczyni, z którą można rozmawiać wielokrotnie i na festiwalu spotkamy się z nią kilka razy. Właśnie też przy okazji wstępów do filmu.

0: mów, czy właśnie tych dyskusji, o których wspomniałeś.
1: Czyli pani Anna zacznie 2 sierpnia i pozostanie kilka dni w Kazimierzu.
0: Tak, nawet od 1 sierpnia do 4 lub 5.
1: Dla uciechy i dla przyjemności nas wszystkich. Jan Komasa to jest kolejny bohater retrospektywy i jego portret, czy też filmy przez niego wyreżyserowane będziecie pokazywać. Warto na to spojrzeć chociażby teraz przez pryzmat tego, co robi obecnie Janek Komasa, czyli filmy amerykańskie, fabularne, Rocznica i Dobry Chłopiec. Warto na przykład zerknąć na Odę do Wolności i dobrze, że ją pokazujecie. Ten w zasadzie pierwszy film podpisany przez Janka Komasę jako jednego z 3 twórców filmu nowelowego wówczas.
0: Bardzo się cieszę z tego powodu, że właśnie pokazujemy filmy Jana Komasy. Rozmawiam w ciągu roku z Grażyną Torbicką i zastanawiamy się nad tym, co by było ciekawego dla naszej publiczności. I wydaje mi się, że szczególnie te ostatnie 2 filmy, które wspomniałeś, Rocznica i Dobry Chłopiec, nie zostały tak dobrze zaprezentowane u nas. One się pojawiły się w kinach, ale nie miały czasu na to, żeby zaistnieć. I cieszę się, że na festiwalu będziemy mogli je pokazać, że publiczność będzie mogła o nich podyskutować, bo to są filmy, które zrealizowane są za granicą. Jeden w Ameryce, drugi tutaj w Europie, ale w Wielkiej Brytanii, częściowo w Polsce, więc z zagranicznymi aktorami, więc to jest już naprawdę wielki wyczyn, żeby takie filmy zrealizować. Diane Lane przecież wystąpiła w Rocznicy, wspaniała aktorka. I
1: warto sprawdzić i dowiedzieć się, jak do tego doszło, panie Janie.
0: Jak do tego
1: doszło,
0: właśnie, zapytać go. I też jak wyglądała jego droga. Nazwa Mój wiek XXI też bierze się z tego, że to jest reżyser, który zaczynał na początku XXI wieku. Nasz festiwal też ma 20 lat, czyli jest nierozerwalnie związany z tymi ostatnimi dekadami. I dlatego te filmy Jana Komasy jeszcze bardziej pasują do programu, a też mówią o takich tematach jak lęk, jak samotność i to taka samotność też w sieci, tak? Sala samobójców, sala samobójców, hater. Te filmy pokazujemy. Inność, niechęć do drugiego człowieka, Boże Ciało.
1: Boże Ciało,
0: to jest film
1: tak.
0: o tym też. Wspaniały, za który Jan Komasa był nominowany do Oscara. Czy te ostatnie filmy, które też mówią o polityce, o świecie zmieniającym się. Więc takie filmy, o których można dyskutować i do których warto wracać. Bardzo ciekawe, interesujące też w sposób, w jaki są zrealizowane.
1: Jan Komasa, słuszny bohater tego waszego przeglądu. Pamiętam, jak w 1995 roku wielkie wrażenie na festiwalu w Cannes zrobił film Przełamując Falę. Kilka lat później ulubieniec festiwalu kaneńskiego, Lars von Trier, przywiózł Idiotów w 1998 roku i wywołał szok i oburzenie i niedowierzanie. Larsowi poświęcacie też kawałek swojego miejsca i czasu.
0: Tak, na festiwalu mamy retrospektywę filmów Larsa von Triera. No to jest wyjątkowy twórca, prowokator, wizjoner, eksperymentator, taki, który...
1: Kinowy Hochstapler.
0: No na pewno się nie boi zadawać trudnych pytań. Zresztą był persona non grata właśnie na festiwalu filmowym w Cannes. I to jest twórca, którego filmy są cały czas aktualne. Wspomniałeś o Idiotach, ale my pokazujemy też Element zbrodni, pokazujemy Tańcząc w ciemnościach, świetny film, czy Melancholię. Taki film, który myślę, że teraz jest bardziej aktualny jeszcze nawet niż wtedy, kiedy powstawał.
1: Tak. Albo czysty eksperyment na pograniczu teatru i filmu Dogville.
0: Dogville,
1: prawda?
0: Też będzie w ramach tej retrospektywy. Więc myślę, że jeżeli ktoś nie zna tych filmów, albo widział je jakiś czas temu, 10-20 lat temu, to warto, żeby sobie je przypomnieć. Będziemy też o tych filmach rozmawiali. Myślę, że to będzie interesujące spojrzenie na całą twórczość Larsa von Triera.
1: Dziękuję ci bardzo za spotkanie. Naszym gościem dzisiaj w audycji był Marcin Radomski, rzecznik prasowy Festiwalu Filmu i Sztuki Dwa Brzegi. Dziękujemy za wizytę, życzymy powodzenia. Wszystkiego dobrego, dziękuję bardzo. A Paulina Olak i Andrzej Sołtysik, autorzy audycji Kierunek Kino, żegnają się. Do usłyszenia.
2: Kierunek Kino.
3: Powtórka programu.

0: Minęła czwarta, tu program Pierwszy Polskiego Radia. Aktualności radiowej jedynki, Paweł Ramowicz-Zieliński, zapraszam. Berlińska policja zidentyfikowała podejrzanego o wjechanie samochodem w uczestników Parady Równości. Mężczyzna jest znany funkcjonariuszom jako członek miejscowego środowiska islamistycznego. Wciąż pozostaje na wolności. Policja prowadzi szeroko zakrojoną obławę. W nocy funkcjonariusze, w tym policyjni komandosi, przeszukali mieszkanie podejrzanego w dzielnicy Schöneberg, położone około kilometra od miejsca ataku. Nikogo w nim nie zastali. Burmistrz Berlina, Kai Wegner, podziękował służbom za szybką reakcję. Byliśmy świadkami zdarzenia, w którym potwierdzono jedną ofiarę śmiertelną. Jest wielu rannych. Jestem bardzo, bardzo wdzięczny berlińskiej policji i straży pożarnej, które szybko przybyły na miejsce. Natychmiast zaczęły udzielać pomocy poszkodowanym. Te działania cały czas trwają. Od razu wszczęto dochodzenie, abyśmy mogli zatrzymać sprawcę lub sprawców i postawić ich przed wymiarem sprawiedliwości. Burmistrz podkreślił też, że na obecnym etapie nie można przesądzać, dlaczego doszło do tego zdarzenia. Musimy poczekać na wyniki śledztwa i ustalenie motywów tego ataku. Dziś jeszcze nie można niczego na ten temat powiedzieć, przynajmniej na razie. Poczekamy na ustalenia. Mam ogromne zaufanie do policji, która będzie teraz intensywnie pracować nad zidentyfikowaniem sprawcy lub sprawców, a potem za pociągnięciem ich do odpowiedzialności. Do ataku doszło wczoraj około 22 w parku Tiergarten niedaleko Barmy Brandenburskiej. Białe auto wjechało w grupę ludzi, następnie uderzyło w drzewo. Kierowca opuścił samochód tuż przed przybyciem służb i uciekł. Jedna osoba zginęła, 16 zostało rannych. Rosja testuje sojuszników z NATO. Rumuński myśliwiec F-16 zestrzelił rano kolejny dron, który wleciał nad terytorium kraju. Rumunii. Doktor Jacek Raubo z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu nie jest tym zaskoczony. W Polskim Radiu 24 przewidywał, że takich incydentów przy wschodniej flance NATO będzie jeszcze więcej.
1: Można się spodziewać tego typu działań, czy to wobec Rumunii, ale też trzeba pamiętać o państwach nordyckich, które również stanowią bardzo ważny element oddziaływania na Rosję poprzez pomoc wojskową udzielaną w stronie ukraińskiej.
0: Ekspert uważa, że w ten sposób Kreml testuje nie tylko reakcje wojskowe, ale także polityczne. Klub Prawa i Sprawiedliwości może się jeszcze bardziej zmniejszyć. Lider stowarzyszenia Rozwój Plus, były premier z ramienia tej partii, który razem ze swoimi stronnikami ma zostać wyrzucony z ugrupowania, Mateusz Morawiecki, twierdzi, że wiele osób wykazuje zainteresowanie jego inicjatywą.
2: Do nas rzeczywiście są różne telefony ludzi, którzy sympatyzują z nami, ale czują się trochę zastraszeni. Nie ma żadnych planów ani dotyczących klubu, ani dotyczących partii. Jesteśmy przecież jeszcze członkami partii przynajmniej do wtorku.
0: A to dlatego, że we wtorek odbędzie się posiedzenie Komitetu Politycznego Ugrupowania, które ma zatwierdzić usunięcie polityków z PiS.
3: To są aktualności jedynki.
0: A w nich ostrzeżenie przed upałami dla 12 województw. Alert pierwszego stopnia będzie obowiązywał od godziny 12 do 19 w centralnej i południowej Polsce. A chodzi o pas od ziemi lubuskiej, wielkopolski, przez ziemię łódzką i Mazowsze, aż po Śląsk i Małopolskę. Według prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej temperatura w większości kraju przekroczy 30 stopni. Bardzo ciepło, około 27 stopni będzie też w Zakopanem. W taką pogodę pamiętajmy o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, mówi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
4: W górach też pewnie będzie ciepło, więc tutaj warto pamiętać o właściwym nawodnieniu, o kremie z filtrem, czapce z daszkiem. No więc możemy powiedzieć, że tak jak cały lipiec, no to tak będzie wyglądał właśnie ten weekend, czyli początek chłodny, a potem wręcz upalnie, a znowu po weekendzie spadek temperatury.
0: Turyści korzystali ze słonecznego okna pogodowego w Tatrach już wczoraj. Wszystkie miejsca parkingowe na weekend przy szlaku do Morskiego Oka zostały wyprzedane. Tłoczno zrobiło się też na najpopularniejszych trasach. Stali by walcy i ci, którzy lato z radiem znają głównie z opowieści albo mediów. Wszyscy spotkali się wczoraj w Grudziądzu. To był kolejny przystanek wakacyjnej trasy lata z radiem i telewizją polską. Dużym zainteresowaniem cieszył się piknik edukacyjny, ale uczestnicy chętnie brali też udział w konkursach i zabawach przygotowanych przez dziennikarzy.
5: Dobra, jedziemy z muzą, co?
6: Ale na zachętę, oklaski dla nas. Córka chce iść tańczyć.

0: A syn do zagadek, tak?
1: No, do zagadek. No, żeby zgarnąć jakieś nagrody.
2: Widzę, że udało się wygrać pieska.
3: Tak.
2: W jakiej konkurencji brałaś udział?

0: Pojawi się deszcz, niewykluczone, że i burze. Tam też będzie najchłodniej, do 24 stopni, na pozostałym obszarze od 26 do 31. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz porywisty. Ciśnienie jest niskie i cały czas spada. Na barometrach w Warszawie 994 hektopaskale.
1: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu.

0: Prawdziwa Rosja.
1: Hurra!
2: Spotkali się Polak i Rusek. Co prawda w serii tych dowcipów był też Niemiec, ale my dziś w audycji Prawdziwa Rosja porozmawiamy o stosunkach polsko-rosyjskich i o Polakach w Rosji. Dzień dobry, nazywam się Maciej Jastrzębski i zapraszam.
0: Prawdziwa Rosja.
2: Na początek naszego spotkania sięgnijmy do mojego radiowego archiwum i wydobądźmy nagrania, które przybliżają historię Polonii na obszarze Rosji. Rozmowy były zarejestrowane w Moskwie, Petersburgu, Ułan-Udę i Irkucku.
0: Prawdziwa Rosja.
2: Polacy docierali do Rosji najczęściej nie z własnej woli. W wiekach XVI i XVII byli to jeńcy wzięci do niewoli po jednej z kolejnych bitew albo tak zwanych wypraw smoleńsko-moskiewskich. Rzadko, ale jednak osiedlali się tutaj polscy rycerze, którzy zaciągnęli się na służbę albo kupcy. Wiek XVIII wraz z rozbiorami Polski zapoczątkował falę zsyłek naszych rodaków w głąb Imperium Carskiego na tereny niezamieszkałe. A w wieku XIX szacuje się, że do Rosji, głównie na Syberię, wywieziono ponad 2 miliony Polaków. Co prawda nieliczni, ale jednak trafiali do Rosji z własnej woli, skuszeni obietnicą ziemi. Współcześnie w Federacji Rosyjskiej potomkowie zesłańców i osadników starają się pamiętać o historii, kulturze i tradycjach przodków, a także podtrzymywać znajomość języka polskiego. W niemal całej Rosji działają stowarzyszenia polonijne, o czym mówi szefowa Kongresu Polonii Rosyjskiej Halina Romanowa.
3: Obecnie mamy już ponad 50 organizacji w całej Rosji. Do organizacji mówię o prężnych organizacjach zarejestrowanych, które prowadzą działalność kulturalną, promocję Polski, polskiej kultury, historii. Organizowane są Dni Polskiej Kultury.
4: Ja mam już 90 lat. Tylko źle rozmawia, najlepiej rozumie.
5: Uczą się polskim języku, bo przecież tutaj są klasy, gdzie ludzie chodzą. Ci, kto nie wiedzą tego języka, a jak kiedy śpiewają na polskim języku piosenki, przez muzykę można nauczyć się polskim języku.
6: To jest wielki język, bardzo ładny język, bardzo trudny język.
7: Nazywam się Lilia Szyszko, jestem prezesem Związku Polaków w Sankt Petersburgu imieniu biskupa Antoniego Malickiego.
2: Język polski to jest taki element, który jednoczy Polaków mieszkających na ziemi rosyjskiej?
7: No przynajmniej chęć nauczyć się tego języka właśnie babci, dziadków naszych, żeby wnukowie, dzieci zaczęli mówić po polsku, bo niestety był zapomniany i w polskich rodzinach w domu na co dzień mówi się w języku rosyjskim.
3: W Rosji zamieszkuje, szacujemy, 300 tysięcy Polaków.
2: Co z Polakami, Polonią w czasach Związku Radzieckiego i jeszcze wcześniej, przed rewolucją?
3: Przed rewolucją były bardzo mocne, bogate nasze polskie organizacje posiadające i przytułki, gazety, swoje budynki, szkoły, budowali kościoły również.
2: Po rewolucji komunistycznej, a szczególnie w latach wielkiego terroru, organizacje polonijne zostały rozwiązane.
3: Liderów bardzo wielu, jak i księży, zlikwidowano.
2: Tyle ogólnie o Polonii w Rosji. Ponieważ Polskie Radio gości w obwodzie irkuckim, dowiedzmy się od wiceprzewodniczącej miejscowej wspólnoty Lidii Potapowej, jakie wichry przygnały na Syberię przodków dzisiejszych polonusów.
8: Oprócz zesłań w Irkucku oczywiście byli Polacy, którzy przyjechali dobrowolnie. Kupcy, ludzie takie przedsiębiorcze, którzy tu odkrywali restauracje, kawiarnie. I pamiętam z historii, że pierwszą restaurację to otworzył właśnie Polak. Byli tu i lekarze polscy, rzemieślnicy, rzeźbiarze.
2: Do Irkucka na Tangary nad Bajkał przyjeżdżali ludzie, którzy mieli ogromny wkład w prowadzenie tych pierwszych badań, prawda, geograficznych, przyrodniczych.
8: Na frontonie naszego Muzeum Krajoznawczego

0: Wielkopolskiego. Napisano jest ze 20 nazwisk badaczy, między innymi nazwisko Jana Czerskiego i Dybowskiego.
1: No i wspomnijmy, jak nazywa się najwyższy szczyt w górach bajkalskich?
0: No oczywiście, że Czerskiego.
2: Czy w rosyjskiej historii, nauce i kulturze można odnaleźć polskie ślady? Z tym pytaniem zwróciłem się do rosyjskiego politologa niezależnego Grega Amnuela. I co usłyszałem? O tym już za chwilę.
3: Prawdziwa Rosja.
2: Tych śladów jest tak wiele, że chyba już więcej być nie może. Jeśli weźmiemy księgi heraldyczne, to znajdziemy tam bardzo dużo polskich nazwisk. Te ślady są więc wszędzie. A pamiętasz okres w historii, w którym Polacy i Rosjanie budowali przyjazne stosunki? Czy może zawsze były między nami takie napięte stosunki, wrogość?
1: Była wrażda.
4: Ja bym powiedział, że, jak to nie dziwne, najlepsze odnoszenie na mojej pamięci między...
2: Powiem tak. Co może wydawać się dziwne. Jeśli mnie pamięć nie zawodzi, to najlepiej te stosunki układały się za czasów prezydentury Aleksandra Kwaśniewskiego. Polska weszła wtedy do NATO i Rosja się uspokoiła. W Moskwie zrozumiano, że skoro Polska jest w sojuszu, to już nigdy nie wróci do sowieckiego obozu i wszystko jest tak, jak ma być.
1: A jeśli dopuścimy...
2: A gdy Polak spotyka się z Rosjaninem, to znajdą wspólny język?
1: Oni znajdą obszy język.
4: To zależy od tego, jaki Polak i z jakim Rosjaninem on spotyka.
2: To zależy, jaki Polak i z jakim Rosjaninem się spotyka. Nieprzyjazne nastroje, wręcz wrogość, nie wynikają z osobistych kontaktów, ale z doświadczeń historycznych. Powiem tak, dotyczą poglądów fundamentalnych.
4: Na fundamentalnym.
2: Konkretnie jakich? Opiera się to na wielu rzeczach. Zwykliśmy mówić, że jest to trwający od wieków spór dwóch silnych państw słowiańskich, z których jedno ma związki z kulturą Zachodu, a drugie Wschodu. Na tym opiera się to odwieczne konkurowanie, widoczne w religii, kulturze, języku, terytoriach itd. Praktycznie we wszystkim. Nie patrząc na ogromne terytorium zajmowane przez Rosję, powiedziałbym, że oba państwa zawsze konkurowały o taki puchar pierwszeństwa w tej części Europy.
1: Samych wliatelnych stron w tej części Europy.
2: To właśnie miałem na myśli. Jeśli mówimy o ogromie terytorium, to przecież kiedyś również Polska zajmowała obszar od morza do morza. Powiedziałbym, że na tym tle silna była i jest wzajemna zazdrość.
4: Это в том-то и дело, что тут, я бы сказал, взаимная ревность достаточно сильна.
1: No, jest одно...
2: jest różnica. Polskie elity nigdy nie dążyły do zajęcia ziem od oceanu do oceanu.
1: Polskich elit nigdy nie było takiego żelania, że my będziemy rozwijać naszą terytorium od oceanu do oceanu.
4: Ja z tobą absolutnie zgadzam.
2: Zgadzam się. Rosji się to nie udało. Jest co prawda z jednej strony ocean arktyczny, a z drugiej spokojny, ale do Atlantyku nie doszła.
4: No, вот до Атлантического она никогда не дотягивалась.
1: A jeśli patrzeć na...
2: Wydaje mi się, że do 2014 roku, do aneksji Krymu, te stosunki polsko-rosyjskie mogłyby rozwijać się w miarę poprawnie, ale już po napaści Rosji na Ukrainę nie. Mam na myśli kontakty na poziomie działaczy kultury, nauki i tym społecznym. Funkcjonowało takie przekonanie wśród Polaków, że z Rosjanami jakoś się da, ale nie z rosyjskimi władzami, niezależnie czy to car, pierwszy sekretarz czy Putin. Po 2022 roku patrzymy z ogromnym brakiem zaufania już na wszystkich Rosjan.
1: Czułam очень сильного недоверия на всех россиян.
4: С моей точки зрения, все-таки момент был раньше упущен.
2: Z mojego punktu widzenia ten moment poprawy kontaktów był już wcześniej stracony. Ja dostrzegam te granice w okresie przełomu, gdy upadał Związek Sowiecki i tworzyła się Federacja Rosyjska. Mam na myśli nieuznanie przez władze Rosji na poziomie historycznym, politycznym i prawnym pełnej odpowiedzialności za zbrodnię katyńską. Potrzebne było przyznanie się do winy i przeproszenie za Katyń, Miednoje i inne działania, w których zdradziecko i brutalnie przelano polską krew.
4: Wieralomna i warwarski żystoka. Była prolita polska krew.
1: Jeśli patrzymy na historię rozwicia Rosji.
2: Jeśli spojrzymy na historię rozwoju Rosji, to znajdziemy wiele polskich nazwisk. Pilotów, geografów, biologów, chemików, inżynierów. Czy możemy mówić, że Polacy wnieśli ogromny wkład w rozwój Rosji?
1: Polacy wnieśli oczy.

0: значимый вклад в развитие России?
1: Да, безусловно. Я бы сказал так, Польша была...
2: Так, безвзглядно. Polska była oknem, przez które przesączała się nauka i kultura Zachodu. Nie państwa północnej Europy, jak to mówiono w czasach Piotra Wielkiego, ale właśnie Polska. I to na długo przed Piotrem. Związki Polski z Francją, Niemcami, Austrią, Węgrami, Czechami czy Włochami znacznie bardziej wpływały na Rosję niż ten piotrowy wiatr z północy. Już za chwilę dzięki radiowemu archiwum wybierzemy się do Polaków mieszkających w pobliżu granicy rosyjsko-mongolskiej, a konkretnie do Buriacji. Zajrzymy też do polskiej wsi Wierszyna w obwodzie irkuckim, o której opowiadał mi nieżyjący już proboszcz irkuckiej katedry ksiądz Włodzimierz Siek. W stolicy Republiki Buriacji, Ulan-Ude, jest katolicka świątynia, w której spotkałem siostrę Bernadette, a ta powiedziała mi, że historia i kościoła, i wspólnoty katolickiej w tym regionie związana jest z polskimi zesłańcami.
3: Prawdziwa Rosja.

0: cała, można powiedzieć tak, że wiara katolicka tutaj przetrwała już bardzo długo, ponieważ to właśnie polscy zesłańcy, oni wybudowali tutaj świątynię. To było w 1909 roku, została ona poświęcona, jednak nie służyła ona im długo, bowiem w 1930 roku kościół katolicki został zamknięty, ksiądz wraz z parafianami represjonowani. Kościół, gdzie się znajdował w tej chwili, znajduje się tylko tam miejsce. Najpierw było to kino, stołówka, a potem w końcu został on wywieziony poza miasto. Przez długie lata właśnie katolicy nie mogli wyznawać swojej publicznie swojej wiary. I właśnie odrodzenie parafii przyszło dopiero w 1990 roku, pod koniec lat 90. można powiedzieć, gdzie znów grupa Polaków zbierała się u jednej Polki w mieszkaniu na wspólną modlitwę. Ksiądz przyjeżdżał raz na kilka miesięcy. Dopiero od 2000 roku jest na stałe, tutaj pracuje ksiądz.
1: Jadąc do Ulan-Ude, miałem osadę nad Bajkałem, która nazywa się Sludzianka. Pracuje tam i mieszka ksiądz Wojciech Piekarski. Duchowny zbiera materiały dotyczące historii polskich zesłańców i, jak podkreśla, na podstawie rozmów z potomkami zesłańców carskich oraz późniejszych więźniów stalinowskich łagrów, gdyby nie pomoc prostych ludzi, mieszkańców nadbajkalskich wsi, trudno byłoby polskim zesłańcom przetrwać pierwsze miesiące na Syberii.
2: Pamiętam, jak rozmawiałem z panią, która była zesłana, zapytałem, a czy wam ktoś pomagał, nie? A mówię, no oczywiście, że pomagał. I zaczęła mówić o wielkiej życzliwości i dobroci, wiecie, wielu ludzi, zwykłych takich ludzi, którzy pomagali na początku, nie dali umrzeć. Taki pomnik postawić wdzięczności prostym ludziom.
1: To teraz już jedziemy prosto do Wierszyny, wsi syberyjskiej, założonej przez Polaków i do dziś zamieszkiwanej niemal wyłącznie przez naszych rodaków. Tak o tym wyjątkowym miejscu mówi proboszcz katedry irkuckiej, ojciec Włodzimierz Siek.
3: Wielkim symbolem polskości bez wątpienia jest polska wioska Wierszyna, oddalona o 130 km od Irkucka. Jedyna, w której liturgia odprawiana jest całkowicie w języku polskim. Symbolem polskości tam jest wszystko.
1: Do Wierszyny prowadzą trzy drogi, ale każda z nich pozostawia wiele do życzenia. Szybciej jedzie się polnym traktem niż resztkami asfaltu. Telefony w tym miejscu raz działają, raz nie. Ciepła woda jest tylko wtedy, gdy zagrzejemy ją sobie w garnku, a na wiejskiej drodze w sercu Syberii przyjezdnych pierwszy napotkany wierszynianin wita naszym polskim dzień dobry.
4: Babka przyjechała sobie z Polski. Dawno już. Dziadka jednego zabrali. Ją ani nie widział, jedną babkę, żeby nie widział.
5: W 30. zabrali?
4: No koniecznie.
5: Ciekawe jest to, że jesteście tak daleko od Polski, a wszyscy bardzo dobrze mówicie po polsku.
4: Niecysto już. Niecysto po polsku.
5: A w domu jak rozmawiacie?
4: Po polsku. Do kogo ruskie baby to po rusku.
1: A w Moskwie w 2011 roku stanął pomnik Jana Pawła II.
6: Prawdziwa Rosja.
1: Uczestniczący w ceremonii odsłonięcia pomnika wicemarszałek Senatu Marek Ziółkowski przypomniał, że w trakcie swojego pontyfikatu Jan Paweł II troszczył się o prawa każdego człowieka.
7: Jest to pomnik wielkiego, mądrego i dobrego człowieka.
1: W odsłonięciu pomnika wzięli udział duchowni katoliccy i prawosławni, jednak uroczystość pozbawiona była elementów religijnych, a sam pomnik błogosławionego Jana Pawła II nie zawiera elementów katolickiej symboliki. Jedynymi odniesieniami

0: Do motywów chrześcijańskich jest papieski strój, na którym jednak nie ma krzyża. Nuncjusz apostolski w Moskwie, arcybiskup Iwan Jurkowicz, nie krytykuje takiej wizji autorów pomnika. Idea, która przyświecała odsłonięciu tego pomnika, koncentrowała się na wzniesieniu go w otoczeniu ludzi kultury. Można podnosić takie detale, czy jest krzyż, czy go nie ma. Rosja jest chrześcijańska i krzyż można zobaczyć wszędzie. I kto to jest papież, jest oczywistym.
1: No kto papa, to понятно.
2: Skoro o tym pomniku wspomniałem, to dodam tylko, że mój dzisiejszy gość, Greg Amnuel, jest inicjatorem powstania tego pomnika i jego odsłonięcia.
3: Prawdziwa Rosja.
4: Oj. Для меня точно было значимо для очень многих людей, которых я знаю.
2: Dla mnie i dla wielu osób, które znam, to było znaczące wydarzenie. Jednak z przykrością powiem, że na ceremonii odsłonięcia pomnika nie było ani jednego przedstawiciela świeckich władz Rosji. Był co prawda jeden człowiek, który zajmował stanowisko wiceministra spraw zagranicznych, ale on przyszedł prywatnie. Było za to kilkudziesięciu ambasadorów, nie tylko europejskich państw, ale również z Azji, Ameryki i Afryki. Dla mnie było to wielkim wstydem. Podobnie jak wtedy, gdy po śmierci Jana Pawła II, w większości państw na świecie, a na pewno we wszystkich liczących się krajach, ogłoszono żałobę. Nawet niekatolickie państwa jak Arabia Saudyjska i Izrael. Jedynym liczącym się krajem, który uznał, że nie było to ważne wydarzenie, była Rosja. Dla mnie, jako kogoś, kto nie tylko mieszkał w Rosji, ale był również działaczem kultury i politykiem, było to niezmywalnym wstydem i hańbą.
4: I to dla mnie było, jak dla człowieka w to время żywszego w Rosji i являющегося w какой-то степени nie tylko деятелем культуры, но i politykiem Rosji, niezmywalny. Wstydom i pozor.
0: Po всей России byli.
2: W całej Rosji były tablice, krzyże i pomniki upamiętniające Polaków ofiary stalinowskich represji. Były tablice i pomniki polskich działaczy kultury i naukowców, którzy wnieśli wkład w rozwój Rosji. Po napaści Rosji na Ukrainę te tablice, krzyże i pomniki są usuwane. Dlaczego?
0: Эти таблички потихоньку, потихоньку, потихоньку убирают. Почему, по-твоему?
4: Потому что с точки зрения сегодняшней кремлевской власти...
2: Z punktu widzenia obecnych kremlowskich władz, a sądzę, że to już wcześniej się zaczęło, Polska trafiła na listę tak zwanych nieprzyjaznych, wręcz wrogich państw. Tam zresztą jest nie tylko Polska, ale również kraje bałtyckie, Litwa, Łotwa i Estonia. W czasie rządów Orbana nie było co prawda Węgier, ale teraz są. Są Czechy, jest też Anglia i są Stany Zjednoczone. Te ostatnie nie zawsze, ponieważ zależy to od tego, kto zasiada akurat w owalnym gabinecie w Białym Domu.
4: Tam opäć Stany Zjednoczone Ameryki, no nie zawsze, w zależności od tego, кто сидит в кресле в овальном кабинете в Белом доме.
0: В Листвянке на Байкале.
2: В Листвянце над Байкалом есть музеум Байкала. На ścianie obok wejścia wisiała tablica z nazwiskami wybitnych badaczy jeziora i Syberii. Były więc nazwiska Dybowskiego i Czerskiego. Nawet najwyższy szczyt gór bajkalskich nosi imię Czerskiego. Tablicy z nazwiskami niestety już nie ma. Szczyt na razie jeszcze jest.
0: Пик пока ещё есть.
4: Я единственное, что скажу, что это на самом деле касается не только поляков.
2: Jedyne, co mogę powiedzieć, że to nie dotyczy tylko Polaków. To dotyczy Litwinów, Łotyszy i Estończyków. Usunięto krzyże, które były wzniesione we wszystkich miejscach, do których deportowano ludzi w latach 40. Usuwa się wszystko, co związane z Ukrainą. Jedynie pomnik Tarasa Szewczenki wciąż jeszcze stoi w Moskwie. Na razie nikt nie śmie podnieść ręki. A tak wszystko znika. Przyjęto postanowienie na poziomie parlamentów regionalnych, żeby wszystkie zagraniczne nazwy i nazwiska zniknęły z mapy rosyjskiego państwa.
4: O tym, żeby wszystkie inostranne nazwy i imiona w ogóle zniknęły z karty rosyjskiego państwa.
0: No już, jak my mówimy o tych odnoszeniach...
2: Skoro mówimy o stosunkach między Polakami i Rosjanami, to zapytam, czy gdy przeprowadziłeś się do Polski, to czułeś się jak w domu i czujesz tak do dziś? A może są jakieś problemy z Polakami?
0: Problemy z Polakami.
4: U mnie problemów z Polakami nie ma nikakich.
2: Ja żadnych problemów z Polakami nie mam. Ani ja, ani moja rodzina nie zetknęliśmy się z żadnym przejawem wrogości, ani na tle narodowościowym, ani językowym. Zawsze podkreślam. Nieistotne, w jakim języku mówisz, ważne, co mówisz.
4: Потому что я всегда подчеркиваю, не столько важно, на каком языке ты говоришь, как очень важно, что ты говоришь.
0: A z twojego licznego opyta.
2: A patrząc na twoje osobiste doświadczenia, czy Polacy i Rosjanie są sobie bliscy?
4: I da, i nie, потому что разница...
2: I tak, i nie. Różnica między nami...

0: Tam jest zasadnicza. Polacy mają coś, co nazywamy honorem, a Rosjanie niestety nie. Według mnie rów między polskim i rosyjskim rozumieniem przyjaźni opiera się przede wszystkim na historycznych doświadczeniach. Nie ma to niczego wspólnego z doświadczeniami osobistymi, bo te bywają różne, ale są przecież i liczne przykłady mieszanych małżeństw i przeprowadzek z jednego kraju do drugiego. Teraz też niemało Rosjan przeprowadziło się do Polski i czują się tutaj normalnie.
1: Tych, kto przyjechał z bracznymi uzami na terytorium Polski i w ogóle wполnie normalnie siebie tutaj czuje.
2: Prawdziwa Rosja.
0: Pamiętam moje rozmowy z sowieckimi dysydentami, obrońcami praw człowieka i przeciwnikami reżimu Władimira Putina. Nieżyjąca już Ludmiła Aleksiejewa tak mówiła o Polsce i naszych losach.
3: Отношения нашей страны с поляками – это моя личная боль.
0: Kontakty mojego kraju z Polakami to mój osobisty ból. Gdy tylko zaczynam mówić o Polsce, natychmiast płaczę, bo tak mi wstyd.
3: Pierwszy 39 год. Практически четвертый раздел Польши.
0: Po pierwsze 1939 rok, praktycznie czwarty rozbiór Polski. Miałam wtedy 12 lat, ale pamiętam doskonale.
3: Как это мы вместе с фашистами? Нам же объясняли, какие они плохие. И вдруг мы с ними делим Польшу.
0: Jak to tak? My wspólnie z faszystami? Nam przecież tłumaczono, jacy oni są źli. A my z nimi dzielimy Polskę? To jest dla mnie coś okropnego, niepojętego, nie do wytrzymania. Z tego, cośmy zrobili w 1939 roku, wziął się później Katyń. I jeszcze zamiast się przyznać, to udawaliśmy głupich i zrzucaliśmy odpowiedzialność na Niemców. I jeszcze powstanie warszawskie. Oj, wtedy była wojna i nam wyjaśniali, że nie dało się pójść na pomoc. A okazało się, że nasi stali na drugim brzegu Wisły i mogli pójść i uratować tych ludzi i oni na to liczyli, gdy rzucili się na Niemców. A myśmy nie przyszli im z pomocą. Jestem szczęśliwa, że wy jesteście już w Unii Europejskiej i teraz my mamy już za krótkie ręce, żeby coś znowu wam zrobić. Jestem Rosjanką, nie Polką. Ale proszę mi uwierzyć, ja też od tego wszystkiego przeżywam takie cierpienia jak Polacy. Myślę, że za to wszystko nie ma dla nas wybaczenia. Prosić Polaków, żeby wybaczyli nam, ja nie mogę, nie mam prawa na wybaczenie. A tym Polakom, którzy mają siłę, żeby chociaż jakiekolwiek kontakty z nami utrzymywać, mogę powiedzieć dziękuję i jestem gotowa im ręce całować za to, że wybaczyli. Właściwie to złe słowo. Dziękuję za to, że się jakoś z nami pojednali. Za to, czego nie można wybaczyć.
3: No tym Polakom, którzy w stanie, no chociażby i mieć z nami jakieś odnoszenie, bo ja im ruchy trzymać gotowy za to, że nie to, że prosili, no przymierzyli z tym, czego nie się prosić.
0: Trudna historia, trudna współczesność. Sąsiad, który nieustannie sprawia problemy. Żyć jakoś trzeba, bo ani my się z naszej ziemi nie wyprowadzimy, ani oni ze swojej. Nie mam odpowiedzi na pytanie, co musiałoby się stać, żeby stosunki między naszymi narodami poprawiły się, tak samo jak nie odpowiem na pytanie, kiedy Rosja przestanie zagrażać sąsiadom. Za tydzień audycja Prawdziwa Rosja, godzinę później, za to aż 50 minut. Rozmawiać będziemy o Powstaniu Warszawskim i tragicznych momentach w naszej wspólnej historii. Dziś do usłyszenia mówi już Państwu Maciej Jastrzębski i proszę nas słuchać na antenie Polskiego Radia 24 i na podcastach polskieradio.pl.

0: Viva Rosja!
1: Ura!
2: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
3: Pan dr Jakub Stępień, konstytucjonalista z Uniwersytetu Łódzkiego, teraz z nami. Dzień dobry, panie doktorze.
4: Witam serdecznie.
3: Panie doktorze, kończy się tydzień, który obfitował w wydarzenia polityczne, ale wspólnym mianownikiem wszystkich tych wydarzeń w naszym kraju był rozłam w Prawie i Sprawiedliwości. Rozłam, który się dokonał? Czy wciąż jesteśmy w procesie? Pytam o to, myśląc o dacie i o wtorku, który przed nami i zapowiadanym posiedzeniu Komitetu Politycznego tej partii. Czy rozłam w PiS-ie jest już faktem, tak na 100% pana zdaniem?
4: Powiem szczerze, że to jest ciężkie pytanie, dlatego że

0: samą tą kwestię rozłamu odmieniać przez wszystkie przypadki, tyle ile jest osób uczestniczących w całym tym procesie, który śledzimy. Ja mam wrażenie, że główni aktorzy tego procesu, czyli z jednej strony prezes Kaczyński, a z drugiej strony Mateusz Morawiecki, oni za wszelką cenę starają się unikać tego typu wypowiedzi, jednocześnie przerzucając się narracjami o tym, czy to doszło do zrezygnowania z uczestnictwa, czy do wypchnięcia, czy do wyczerpania formuły. No różne takie zamienniki są te kwestie nomenklatury. No to jest, można powiedzieć, że to jest rzecz pochodna, ale to też służy budowaniu narracji, budowaniu mitu założycielskiego, o czym wielokrotnie już wiele osób mówiło przez ostatni tydzień, jeśli chodzi o środowisko Mateusza Morawieckiego. Wydaje mi się, że dla części osób, niezależnie czy nazwiemy to rozłamem, czy nazwiemy to buntem na pokładzie, czy nazwiemy to jakąś dezercją, jakkolwiek by tego nie nazwać, pewna formuła funkcjonowania Prawa i Sprawiedliwości się skończyła. I rzeczywiście dojdzie tutaj do sytuacji, w której powstaje to nowe środowisko, to środowisko harcerzy, tak? Ten środowisko Rozwój Plus, jak się będzie rozwijało i jak będzie to wyglądało dalej? Czy ono będzie na tyle intratne, żeby kolejni posłowie Prawa i Sprawiedliwości orientowali się na to środowisko? Czy jednak, nie wiem, posłowie, którzy odeszli, teraz posypią głowy popiołem i wrócą? No, wydaje mi się, że w krótkim terminie raczej nie, a w średnim terminie zobaczymy, jak będzie się rozwijała ta dynamika zmian, także wewnątrz tego obozu już niezjednoczonej prawicy, a jak dynamika na całej scenie politycznej.
1: No tak, bo ta niegdyś Zjednoczona Prawica wydaje się coraz bardziej podzielona. Kto będzie pana zdaniem głównym beneficjentem tego, co w tej chwili się w PiS-ie dzieje? Czy to będzie koalicja rządząca, czy partie, które są na prawo od Prawa i Sprawiedliwości, Konfederacje obie?
0: Uważam, że największym beneficjentem w tym takim bezpośrednim terminie tego, co się dzieje, jest koalicja rządząca, dlatego że wszystkie oczy mediów szczególnie, zarówno z lewej, jak i z prawej strony, jeśli można to tak nazwać, właściwie każdych większych mediów w Polsce, czy to tradycyjnych, czy internetowych, zwrócone są właśnie na ten temat. Jest też kwestia okresu wakacyjnego, więc ten okres wakacyjny jest zawsze takim okresem odprężeniowym, jeśli chodzi o bieżącą politykę. I kiedy dochodzi do sytuacji, w których temat staje się nośny, bo tych tematów jest mniej, no to ten temat jest, przepraszam za kolokwializm mówiąc, po prostu grzany, tak? Więc teraz ten temat, który też wyznacza koniec pewnej epoki, też wyznacza koniec pewnego projektu w tej formule, w jakiej on funkcjonował przez prawie dekadę. I nie dziwne jest, że jest to zainteresowanie medialne. Siłą rzeczy jest mniejsze skoncentrowanie się na działaniach koalicji rządzącej, co daje jej oddech, daje jej możliwość opanowania wewnętrznej sytuacji, załatwienia pewnych kwestii w swoim sosie. W dłuższej mierze, no tutaj jest kwestia tego, że niektóre ugrupowania centroprawicowe czy umiarkowanie konserwatywne prawicowe, jednak tu będą pewne rotacje, pewne zmiany dotyczące przepływu tej części społeczeństwa, która jest zawsze poszukuje, tak? Jest zawsze taka część, bo twarde elektoraty to swoją drogą, ale jest ta część społeczeństwa, która przepływa i poszukuje czegoś nowego i głosuje na jakieś nowe ugrupowanie. To jest od 12 do 15% tutaj, właściwie od momentu pojawienia się Pawła Kukiza na scenie politycznej, Kukiz 15, jego projektu, widzimy te kwestie. Był Kukiz 15, potem była Polska 2050. W
1: No jeszcze
0: pewnym
1: wcześniej
0: sensie też.
1: Nowoczesna, Palikot, prawda? To
0: Tak,
1: były
0: tak,
1: te
0: tak, tak.
1: partie, które
0: Tak, jak najbardziej.
1: z takim walorem świeżości i nowości
0: Tak,
1: wkraczały na polską scenę
0: tak jest.
1: polityczną.
0: Wydaje mi się też, że w średnim terminie będziemy oglądali pewnego rodzaju wyścig pomiędzy tym nowym obliczem PiS-u, tego Prawa i Sprawiedliwości, które zostało.

0: Konfederacją i z tymi partiami, które są na prawo od Prawa i Sprawiedliwości. Już widzieliśmy tę sytuację, w której zarzuca się Prawu i Sprawiedliwości, że zaczyna się licytować na pewne slogany czy pewne stanowiska, które mają Prawo i Sprawiedliwość ustawić bardziej na prawo, czy bardziej w takich kwestiach eurosceptycznych czy ukrainosceptycznych, momentami bardziej niż Konfederacja. I to jest pytanie, czy to przyniesie w dłuższej mierze skutek i przyciągnie wyborców Konfederacji do tych mniej zdecydowanych wyborców Konfederacji ugrupowania Grzegorza Brauna do Prawa i Sprawiedliwości. Moim zdaniem, na tyle jak obserwuję, zgadzam się tu z politykami Konfederacji, którzy mówią, że raczej to nie przyniesie pożądanego skutku, ale czas pokaże.
1: Panie doktorze, czy to, co się wydarzyło w Prawie i Sprawiedliwości, wpłynie na jeszcze większą radykalizację języka, ale także radykalizację, jeśli chodzi o te postulaty programowe poszczególnych partii, również tych na lewo od centrum? Bo my się skupiamy na PiS-ie, na Konfederacji, to jest oczywiste. Po tym, kiedy Przemysław Czarnek został kandydatem na potencjalnego premiera, wyznaczonego i namaszczonego przez Jarosława Kaczyńskiego, to był ten sygnał, że Prawo i Sprawiedliwość się skręci pewnie w prawo. Teraz zaowocowało to tym rozłamem, no bo rozłamowcy spod znaku harcerzy i Mateusza Morawieckiego mówią o tym, że oni nie godzą się na ten język, którego używa Przemysław Czarnek. A ja się zastanawiam, czy mimo wszystko, a właściwie zgodnie z tymi tendencjami sondażowymi, które pokazują, że jest coraz więcej wyborców w Polsce, którym ten język i te postulaty się podobają, to czy i partie centrowe, i bardziej lewicowe będą musiały zradykalizować i swój program, i swój język?
0: Uważam, że widzieliśmy kwestię pewnych kierunków polityki, pewnych wspólnych kierunków polityki wszystkich partii w ostatnich miesiącach, mianowicie w sytuacji tego napięcia dyplomatycznego pomiędzy Rzeczpospolitą Polską i Ukrainą, kiedy doszło do tego działania związanego najpierw z działaniem prezydenta Zełenskiego i nadaniem nazwy UPA jednej z jednostek wojskowych działających na Ukrainie, a z drugiej strony potem z odpowiedzią prezydenta Nawrockiego. Widzieliśmy, że z jednej strony język był różny, ale kierunek polityki generalnie był ten sam. Nawet najbardziej pozytywnie nastawione partie do Ukrainy i do pomocy Ukrainie. Nawet ta retoryka się zmieniła. Oczywiście ona była odpowiednio stonowana i odpowiednio prowadzona. Niemniej jednak kierunek polityki był ten sam. I podejrzewam, że to, co pani redaktor słusznie zauważyła, że pewne kierunki polityki będą wspólne, ale retoryka będzie się zaostrzać ze względu na kwestie funkcjonowania również w obecnym społeczeństwie i mediach społecznościowych. Uważam, że jeśli chodzi o to potencjalne ugrupowanie Mateusza Morawieckiego, uważam, że zacznie od takiej próby przedstawienia się jako grupa ekspertów, która właśnie posługuje się takim językiem stonowanym, umiarkowanym, mającym dużą przestrzeń do współpracy. I jeżeli to chwyci, mówiąc znów kolokwialnie, to myślę, że w tę stronę będzie podążało. Jeżeli jednak zacznie się ze strony polityków Prawa i Sprawiedliwości, tych, którzy zostali, a tych, którzy chcą odgrywać mocniejszą rolę w Prawie i Sprawiedliwości już przy Przemysławu, w tym środowisku Przemysława Czarnka i w jego bezpośrednim otoczeniu, myślę, że tutaj zacznie się jakieś słowne psztyczki w stronę tych polityków. I to, jeżeli dojdzie to do odpowiedniego poziomu, po którym brak odpowiedzi będzie traktowana jako słabość, to zacznie się zwiększanie tego, czy pogłębianie tej deklaracji, czy pogłębianie stanowisk właśnie coraz bardziej skrajne i takie wzajemne napędzające się koło wzajemne.

0: zarzutów, jakichś żali, odkrywanie tajemnic, bo to ja rozumiem, do czego pani redaktor nawiązuje, to znaczy, czy to się przełoży na polepszenie sytuacji, jeśli chodzi o merytoryczność propozycji, aczkolwiek podejrzewam, że w grę wchodzą czysto ludzkie emocje, jakieś żale, niewyjaśnione kwestie
1: Czyli ten
0: i
1: spór, panie
0: obawiam się,
1: doktorze, wracając do sytuacji w PiS-ie, pana zdaniem jest bardziej sporem personalnym niż dotyczącym kwestii programowych na przykład?
0: uważam, że jest duża grupa osób, która za wszelką cenę stara się przełożyć, wskazać, że ten spór ma podłoże ideowe, bo to jest bardzo dobry mit założycielski nowej partii. Z drugiej strony, duża część osób też chcę przedstawić to jako spór osobisty, jako ambicje osobiste garstki osób, które nie chcą czekać tak w cudzysłowie na swoją kolej, ale dochodzą do tego czysto ludzkie emocje, właśnie czysto takie nieporozumienia, które niestety przez to, że funkcjonujemy w mediach społecznościowych, wychodzą na wierzch, bo wiele komentatorów wskazuje, że to nie jest pierwsza sytuacja, w której posłowie PiS wypowiedzieli posłuszeństwo Jarosławowi Kaczyńskiemu. Były takie sytuacje wcześniej. Zbigniew Ziobro przecież był taką osobą, która
1: No, środowisko
0: wysłała z Prawa i
1: PJN-u, prawda?
0: Sprawiedliwości. Tak, przy czym wtedy, no prawie 20 lat temu, trochę mniej, wtedy nie mieliśmy całego tego zaplecza związanego z uczestnictwem w mediach społecznościowych.
1: Pan doktor Jakub Stępień, konstytucjonalista z Uniwersytetu Łódzkiego, był z nami. Bardzo panu dziękuję za ten komentarz. Do
0: Dziękuję
1: usłyszenia.
0: serdecznie.
2: Powtórka programu. Saldo Ekstra.
3: Przed mikrofonem Justyna Golonko. Zapraszam na nasze sobotnie Saldo Ekstra. My dziś o rynku mieszkaniowym porozmawiamy. Temu rynkowi się przyjrzymy, bo tu naprawdę dużo się dzieje w ostatnim czasie, ale mamy też bardzo takie świeżutkie dane. Ze mną jest Katarzyna Kuniewicz, dyrektorka działu badań rynku mieszkaniowego w Otto Dom Analytics. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: To zacznijmy od tych dobrych danych z rynku mieszkaniowego, bo mamy takie najnowsze optymistyczne wiadomości z Głównego Urzędu Statystycznego za czerwiec tego roku i one pokazują wzrost produkcji budowlano-montażowej o ponad 5% rok do roku oraz, uwaga, o ponad 11% miesiąc do miesiąca. No, te dane pokazują, że ta budowlanka się nam podnosi i mamy rekordy.
4: Tak, budowlanka się podnosi, a dodatkowo jak spojrzymy na dane GUS-owskie o liczbie mieszkań oddawanych do użytku, to mamy absolutny czerwcowy rekord. Od 20 lat nie widzieliśmy takiego wyniku, jeśli chodzi o mieszkania i domy oddawane do użytkowania. I pierwszy raz mamy czerwiec, którego wyjątkowość nie pochodzi wyłącznie z tego, że tak dużo mieszkań oddały firmy deweloperskie do użytku. Czyli mamy taki moment, w którym w czerwcu, kiedy zazwyczaj jest paradoksalnie trochę mniej oddanych w ciągu roku mieszkań, bo te szczyty, jeśli chodzi o liczby mieszkań oddawanych, to jest zazwyczaj druga połowa
3: jesień,
4: roku.
3: Prawda?
4: Tak, jesień i z całą pewnością druga połowa roku będzie tym razem również
3: rekordowa.
4: Dobra, rekordowa, dobra. To tu mamy już ten pierwszy sygnał czerwcowy. Ponad 17 tysięcy mieszkań oddanych i teraz wyjątkowość tego czerwca polega na tym, że mamy spory udział firm deweloperskich, które oddały mieszkania do użytku, a adekwatne do tego, ile oddają do użytku gospodarstwa domowe. I te proporcje są tak mniej więcej na 3 oddane mieszkania deweloperskie, może 2,5 oddanego mieszkania deweloperskiego, jeden dom jednorodzinny, gospodarstwo domowe. Ale wyjątkowość polega na tym, że pojawiła nam się wyjątkowo wysoka liczba mieszkań społeczno-czynszowych oddanych do użytku. I to oznacza, że ten trzeci filar, ten trzeci element, który miał nam się dołożyć do budownictwa mieszkaniowego w Polsce, że on rusza. TBS-y
3: tak.
4: I SIM-y.
3: Czyli tak naprawdę te wszystkie części tego rynku
4: zaczynają
3: mieszkaniowego
4: działać.
3: Poszły w górę.
4: Tak, tak. I to naprawdę paradoks polega na tym, że jak patrzymy na deweloperów, to jest taki zwykły czerwiec. A to firmy deweloperskie idą zazwyczaj na rekord. A tu mamy taką sytuację. Oddanych deweloperskich standard, taka średnia, ładny wynik gospodarstw domowych, no i te TBS-y, SIM-y i teraz bardzo

0: Bardzo ważne. Oddawane mieszkania to są te mieszkania, których budowę trzeba było rozpocząć 1,5 roku temu, 2 lata temu. Czyli mamy pewną początek pewnej fali, dlatego że to są skutki przeznaczania pieniędzy publicznych na budownictwo społeczne.
1: To są miliardy złotych.
0: Tak jest. I zapowiedź największej kwoty pieniędzy, jaka się pojawia w BGK na dotacje i bardzo tanie pożyczki i kredyty dla budownictwa społecznego i czynszowego, to jest zapowiedź nie sprzed 5 lat, tylko to jest zapowiedź z ostatnich 2 lat. Czyli powinniśmy mieć w następnych latach jeszcze przyspieszenie.
1: To są bardzo dobre wiadomości, tym bardziej, że jeśli spojrzymy na te dane, to widać wzrost też tych rozpoczętych budów. Pani o tej fali wspomniała, no ona właśnie tutaj też jest widoczna.
0: Tak, żebyśmy mieli dużą liczbę oddanych, to muszą być rozpoczynane budowy i te budowy rozpoczynane to jest też dobry wynik. Tu rekordów nie widzimy, ale zawsze to odłożenie w czasie trzeba mieć w pamięci, że no, gospodarstwa domowe budują swoje domy zazwyczaj około 3 lat trwa ten proces realizacji budowy. On się stopniowo zmniejsza, skraca, ale w przypadku dużych podmiotów, większych podmiotów, takich jak firmy deweloperskie, no to tutaj ten cykl jest 2-letni co do zasady. Jak widzimy lepsze wyniki rozpocząć teraz, będziemy widzieli lepsze wyniki za 2 lata, jeśli chodzi o liczbę mieszkań oddawanych.
1: To spójrzmy na to, co teraz dzieje się na tym rynku mieszkaniowym. Jak wygląda sytuacja, jeśli spojrzymy na te oferty mieszkań? Zacznijmy od rynku pierwotnego.
0: Tak, więc oczywiście jedno to jest budowanie to, o czym informuje nas GUS, a drugą rzeczą jest ten drugi sposób oglądania rynku mieszkaniowego. Czyli rzeczywiście,
1: to, co teraz.
0: Tak, to, co teraz i to, co w sprzedaży. Mamy sytuację na koniec czerwca. Sytuacja przedstawiała się tak, że na tych 7 największych rynkach w Polsce, bo one nam pochłaniają wraz z przyległościami, z tymi obwarzankami więcej niż 50% budownictwa deweloperskiego w Polsce. Więc na tych 7 największych rynkach 60 tysięcy mieszkań oferowanych, ale dodatkowo 7 tysięcy mieszkań w rezerwacjach, czyli takich zawieszonych pomiędzy kupm, a już zostałem kupiony, już zostałam kupiona. Czyli około 67 tysięcy mieszkań zarezerwowanych i oferowanych. Dużo. To jest naprawdę takie blisko
1: rekordowych. O to chciałam panią zapytać właśnie. Rok do roku, jeśli spojrzymy na to jak duże są wzrosty?
0: Absolutnie jesteśmy, drobne wahania są, jeśli chodzi troszkę w dół jednego miesiąca, troszkę w górę, ale na poziomie 60-62 tysięcy mieszkań oferowanych jesteśmy od kilku ładnych kwartałów, nie miesięcy, kwartałów, czyli te roczne porównania pokazują nam delikatne wahanie oferty. Czyli jak wchodzi ktoś na rynek pierwotny, to znaczy szuka mieszkania deweloperskiego, które chce kupić, to ma ogromny wybór. I ten największy wybór spośród tych 7 rynków, tak relatywnie patrząc w stosunku do tego, ile mieszkań jest kupowanych, jest w tej chwili w Łodzi, bardzo wysoka oferta, w Krakowie, ale już wyraźnie mniej, i we Wrocławiu. Natomiast mamy rynek warszawski oczywiście, na którym co do liczby mieszkań oferowanych jest spośród tych 7 rynków najwięcej mieszkań, bo 15 tysięcy oferowanych mieszkań deweloperskich, ale to jest jednocześnie rynek, na którym najwięcej mieszkań miesięcznie się sprzedaje. Dlatego to porównanie 15 tysięcy ze sprzedażą miesięczną średnią 1,5 tysiąca, 1600 mieszkań sprzedawanych, kupowanych od deweloperów, no to jest rynek, który jakby warszawski najszybciej się kręci i ma co do liczby mieszkań największą ofertę, ale co do liczby kupowanych mieszkań już to jest taki rynek zbyt małą ofertą.
1: Pani Kasiu, ale generalnie jak spojrzymy na rynek mieszkaniowy, to tak jak pani powiedziała, jest w czym wybierać. Tych ofert jest dużo. No to powiedzmy o tych cenach. Jak one teraz wyglądają? Jak ten rynek się kształtuje?
0: Jak patrzymy na taką średnią cenę, czyli liczymy dla tych 7 największych rynków ceny, to otrzymujemy taką bardzo uśrednioną cenę i patrzymy, jak ona się w ciągu roku zmieniła, to to jest wzrost około 6-7% rok do roku. I to jest rynek pierwotny. Oczywiście pomiędzy tymi miastami poszczególnymi mamy ogromne różnice.
1: To przypomnijmy jak zwykle, gdzie najdrożej. Warszawa.

0: że Sopot.
1: Warszawa ponad 20 tysięcy za metr. Zamyka nam z drugiej strony stawkę Łódź. 12 tysięcy za metr. Po środku taki duży peleton z takimi cenami no zdecydowanie bliżej 15-16. Na drugim miejscu tuż za Warszawą nawet nie tyle Trójmiasto, co Gdańsk. Bardzo blisko Gdańsk, tak. Gdańsk bardzo drogi z cenami około 19 tysięcy złotych.
2: Wcześniej o tym Sopocie zawsze mówiłyśmy.
1: Tak, tak, ale proszę zwrócić uwagę. Gdańsk, którym w ofercie jest 4,5 tysiąca mieszkań i Sopot, gdzie w ofercie jest 200-300 tak. mieszkań.
2: Zupełnie inny rynek.
1: Zupełnie inny rynek i nawet jak, jeżeli te ceny sopockie są gigantyczne, to one na cały rynek w Polsce nie mają wpływu, nie mają aż takiego znaczenia. Z rzeczy bardzo znaczących w ostatnim czasie do Warszawy, w której deweloperzy oferują przeciętne mieszkanie za 1 100 000 złotych i jest to 55-metrowe mieszkanie. W ostatnich 2 miesiącach dołączył Gdańsk w znaczeniu przeciętne mieszkanie przekroczyło, oferowane przez deweloperów przekroczyło 1 000 000 złotych.
2: Przeciętne mieszkanie.
1: Przeciętne oferowane.
2: Przekroczyło 1 000 000 złotych. Jak to brzmi, prawda?
1: Tak. Tak, i jest to sytuacja najtrudniejsza dla tych kupujących, dla których kredyt ma ogromne znaczenie, czyli mówimy może nie o tych kupujących, tych najmłodszych, 25, 6, 8-latkach, tylko tych 35-40-latkach. Dlatego, że w sytuacji, kiedy ceny nadal rosną, w Warszawie ten roczny wzrost cen, patrzę na ceny z czerwca tego roku, z czerwcem poprzedniego roku, to jest 13,5%.
2: To jest
1: wzrost,
2: dużo.
1: Który powoduje tę reakcję w tej grupie, która jest demograficznie największa w tej chwili na rynku mieszkaniowym, 40-latków, dlatego że to są ludzie tego drugiego powojennego wyżu z lat 80. Ta grupa ma ogromną potrzebę w tej chwili zmiany mieszkania. Bardzo często to są ludzie, którym się rodzi drugie dziecko, albo mieszkanie jest za małe dla dzieci, które dorastają. Chcą zmienić miejsce, oni mają silną potrzebę dokonania zakupu i są w sytuacji, gdy obserwują rosnące ceny i pogarszającą się w ostatnich miesiącach sytuację kredytową. I zrobiliśmy taki raport, opracowaliśmy taki raport na podstawie badania, pytając o kredyty hipoteczne z BGR-em i proszę sobie wyobrazić, że najczęściej wskazywany powód, dla którego ludzie przyspieszają decyzję o wzięciu kredytu hipotecznego, a ten bierzemy tylko po to, by kupić mieszkanie, no tak. To nie jest powiększenie się rodziny, tylko to są rosnące ceny, czyli
2: obawa, że będzie drożej.
1: Dokładnie. Działanie w ramach FOMO. Boję się, że mnie to ominie. To jest bardzo słaby powód do tego, żeby gwałtownie kupować, dokonywać zakupu. Za 1 000 000, za 800 tysięcy, za 700 tysięcy. No warunki w kilku największych miastach niestety skłaniają do podejmowania takich trudnych decyzji za szybko.
2: Ale te ceny jednak raczej spadać nie będą.
1: I teraz jest może coś pozytywnego,
2: o,
1: prawda?
2: Na to
1: o cenach,
2: czekamy.
1: Prawda? Jak to pozytywnie
2: chciałoby
1: zobaczyć?
2: Chciałoby się usłyszeć coś pozytywnego.
1: Pozytywnego. To zostając na chwileczkę przy tej Warszawie, choć wiemy, że nie tylko Warszawa tak. funkcjonuje i jest, ale żeby pokazać różnicę. Oferowane mieszkanie w Warszawie przez firmę deweloperską kosztuje no, ponad 20 tysięcy przeciętnie za metr. Czy możemy kupić za 14 tysięcy? Możemy. Na Białołęce. Pamiętam czasy, kiedy cena 10 na Białołęce tak. była szalona. Ale mamy 20 tysięcy. To teraz pytanie, po ile przeciętnie kupowane są mieszkania? O 2 tysiące mniej. Czyli jesteśmy na poziomie 18 tysięcy. Nie widzę, żebym bardzo panią pocieszyła,
2: no niestety,
1: jak mówię,
2: 18 tysięcy to też nie jest taka
1: słabo,
2: kwota,
1: prawda?
2: Taka wycena, która robi duże wrażenie. Ale jednak, no ale dobrze, że są te upusty, chociaż jasne.
1: Ale i teraz proszę pomyśleć o tym, że to dokładnie nie jest tak, że z 20 deweloper schodzi na 18. To jest tak, że szukamy mieszkań spośród tych, które są w ofercie tańszych i te są z oferty zabierane, czyli te kupujemy, dokonujemy takiego przeglądu oferty. idziemy najchętniej, i to jest bardzo ciekawe, cały czas nam to w takich badaniach, które robimy co miesiąc, w dużym badaniu badającym nastrój klientów nieruchomości, tych, którzy na rynku nieruchomości są, i oni nam bardzo wyraźnie mówią, że w pierwszym odruchu idą na rynek wtórny, nie na rynek pierwotny. I przez długi

0: czas, ta różnica, nie znajdowali pocieszenia na rynku wtórnym, bo cena była porównywalna. Ponieważ na niektórych rynkach cena mieszkań deweloperskich w ostatnim czasie wyraźnie wzrosła, w związku z tym przechodzą na rynek wtórny i tu odrobinę pocieszenia znajdują nie tylko w niższej cenie, ale również w większych upustach.
1: Czyli można negocjować tutaj.
0: Można negocjować, można znegocjować znacznie lepszym efektem i wtedy już schodzimy wyraźnie poniżej, no na tym rynku warszawskim, poniżej 18 tysięcy.
1: To już dobrze, uśmiecham się, więc niech tak będzie, że to są dobre wiadomości. No to właśnie, tak płynnie przeszłyśmy do tego rynku wtórnego.
0: Tak.
1: To powiedzmy nie tylko już o Warszawie, jakie tutaj są te średnie ceny.
0: Więc co do zasady, w tych największych miastach niestety rynek wtórny idzie za rynkiem pierwotnym, ale jest we wszystkich, na wszystkich 7 rynkach tańszy. Wszystkie 7 największych rynków, bo tam Gdańsk, Gdynię liczę razem, wszędzie są niższe ceny. Jak patrzymy na to porównanie rok do roku, to niestety na wszystkich rynkach tych największych te ceny urosły, ale miast wojewódzkich nie jest 7 w Polsce, tylko 16. I jak patrzymy na tę 16, no to mamy 3 rynki, na których jest taniej.
1: No to powiedzmy o nich. Koniecznie, koniecznie powiedzmy.
0: No tak, proszę się.
1: Moje Podlasie, tam się zalicza?
0: No przede wszystkim Kielce.
1: Kielce.
0: W innym kierunku jednak. Mamy też rynki, na których rynek wtórny niestety urósł i to tak wyraźnie, szybciej niż w Warszawie. Może to będzie pocieszenie i to jest Opole,
1: Opole.
0: Na przykład. Tak.
1: Mhm.
0: Z rynkiem wtórnym, który dynamiczniej rósł w ostatnim czasie. Jednocześnie widzimy po stronie popytowej, bo widzimy na Oto Dom po pierwsze zapytania, po drugie reakcje na oferty. I mamy taką sytuację, w której czerwiec jest takim naturalnym momentem, kiedy się troszkę z poszukiwania mieszkań wycofujemy. Czyli miesiąc do miesiąca widzimy spadek aktywności. Tych,
1: szukamy na jesieni bardziej?
0: Tak, szukamy na
1: tak
0: jesieni,
1: myślę sobie, że tak
0: ale
1: to
0: jak
1: musi
0: patrzymy
1: wyglądać.
0: W takim czasie dłuższym, rok do roku, to ten czerwiec z tego roku jest co do, jeśli chodzi o aktywność, o kilka procent lepszy niż czerwiec sprzed roku. Czyli mamy sytuację taką, w momencie w roku, w tej połowie roku, jesteśmy w takim momencie wycofania delikatnego z poszukiwania mieszkania, uspokojenia, jeśli chodzi co do zasady, jeśli chodzi o ceny, czyli stabilizacji, jednocześnie ten rynek porównany do rynku sprzed roku jest rynkiem trochę większym, odrobinę bardziej dynamicznym, z powracającym popytem, który najchętniej twierdzi, że kupowałby mieszkania na rynku wtórnym.
1: I na tym kończymy już naszą rozmowę. Katarzyna Kuniewicz, dyrektorka działu badań rynku mieszkaniowego w Oto Dom Analytics. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: A to była audycja Saldo Ekstra. Justyna Golonko, bardzo dziękuję za dziś i do usłyszenia.
2: Powtórka programu. Autopromocja.
3: Dlaczego Skandynawowie piszą tak świetne kryminały? Po co nam feminatywy? Czy sztuczna inteligencja przyniesie nam wieczne prosperity czy zagładę? Ale też dlaczego miliony kochają Taylor Swift? Co o historii człowieka mogą powiedzieć rośliny? I dlaczego akcenty brytyjski i amerykański tak się od siebie różnią? Świat jest arcyciekawy, wciąż gna do przodu i cały czas stawia przed nami pytanie o przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, a odpowiadamy na nie w każdą niedzielę po 10:00 w audycji Studio Wiedzy. Karolina Rożej, zapraszam.
2: Autopromocja.

Minęła piąta, tu program Pierwszy Polskiego Radia. Na aktualności jedynki Paweł Aramowicz-Zieliński zapraszam. Berlińska policja zidentyfikowała podejrzanego o wjechanie samochodem w tłum podczas Parady Równości. Zginęła wtedy jedna osoba, a 16 zostało rannych. Mężczyzna, znany służbom jako członek miejscowego środowiska

0: islamistycznego pozostaje na wolności.
1: Biały pojazd wjechał w uczestników obchodów w parku Tiergarten, a następnie uderzył w drzewo. Rzecznik berlińskiej policji Florian Naff przekazał, że kierowca uciekł z miejsca zdarzenia. Jest wiele osób rannych, w tym kilka w stanie zagrażającym życiu. Trwają zakrojone na szeroką skalę poszukiwania. Funkcjonariusze przeszukali mieszkanie podejrzanego, ale go tam nie zastali. Mam ogromne zaufanie do berlińskiej policji, która będzie teraz intensywnie pracować nad złapaniem sprawcy, a następnie pociągnięciem go do odpowiedzialności. Mówił burmistrz Berlina Kai Wegner. Śledczy nie przesądzają jeszcze, jaki był motyw ataku. Jan Olencki, Polskie Radio.
0: Jak doszło do tragedii na drodze krajowej nr 74 między Sulejowem a Paradyżem w województwie łódzkim? To będą wyjaśniali teraz policjanci i śledcze. Jak informowaliśmy już w aktualnościach, jedynki w zderzeniu trzech aut, zginęły tam dwie osoby, a pięć zostało rannych.
2: W zdarzeniu tym cztery osoby dorosłe oraz jedno dziecko zostało ranne. Niestety, pomimo prowadzonej resuscytacji krążeniowo-oddechowej, zmarło dwoje dzieci.
0: Przekazał brygadier Jędrzej Pawlak z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi. Dzieci, które zginęły, miały 9 i 11 lat. Kierowca auta, którym podróżowały, zjechał na sąsiedni pas i czołowo zdarzył się najpierw z jednym samochodem, a potem uderzył w kolejne. Na miejsce sprowadzono lotnicze pogotowie ratunkowe, ale na pomoc dla dzieci było już za późno. Na Bliskim Wschodzie kolejny punkt zapalny to już nie tylko cieśnina Ormus i przedłużający się konflikt między Iranem, Izraelem i Stanami Zjednoczonymi, ale także cieśnina Bab al-Mandab, czyli brama do Morza Czerwonego w stronę kanału Sueskiego. Tam trwa wymiana ognia między Arabią Saudyjską a bojownikami Huti z Jemenu.
3: Arabia Saudyjska przechwytuje rakiety wystrzelone z Jemenu w kierunku rafinerii w saudyjskim porcie Yanba. To ważny węzeł przesyłu saudyjskiej ropy. Kończy się tu bowiem rurociąg, którym płynie ropa ze złóż po drugiej stronie Półwyspu Arabskiego w Zatoce Perskiej. Jednocześnie Saudyjczycy atakują Hudejdę, portowe miasto nad Morzem Czerwonym kontrolowane przez jemeńskich Hutich. Wpływa tędy większość importu towarów handlowych i humanitarnych do kontrolowanego przez Huti północnego Jemenu. W poniedziałek Huti ogłosili blokadę saudyjskich portów, ostrzegając firmy żeglugowe, że ich tankowce narażą się na ataki, jeśli będą korzystać z portów w Arabii Saudyjskiej. Zagrozili również blokadą cieśniny Bab al-Mandab, która jest dla Morza Czerwonego tym, czym Ormus dla Zatoki Perskiej. Wywindowało to ceny ropy naftowej powyżej 100 dolarów za baryłkę, najdrożej od maja. Dotąd Jemeńczycy nie zrealizowali jednak swych gruźb o zamknięciu cieśniny. Milena Rashid Szehab, Polskie Radio Bejrut.
4: To są aktualności jedynki.
0: Kolejny z zamówionych przez polskie linie lotnicze lot samolotów Boeing 737 MAX 8 przyleciał do Polski. Jak przekazał rzecznik spółki Krzysztof Moczulski, to 11 z 13 zamówionych przez przewoźnika maszyn. Przewoźnik czeka jeszcze na dostawy nowych samolotów Airbus A220, a w zeszłym roku podpisał umowę na dostawę 40 takich samolotów. Groby powstańców warszawskich w Łodzi oznaczone biało-czerwonymi szarfami to kilkadziesiąt mogił na starym cmentarzu przy ulicy Ogrodowej. Spoczywa w nich ponad 170 bohaterów. Ich poszukiwanie nie było łatwe, bo nigdzie te groby nie były opisane, przyznaje Bartosz Bijak z łódzkiego IPN-u.
5: Zaczęło się od po prostu przeszukiwania cmentarzy, tak, czyli przejścia po cmentarzu i zwracania uwagi, czy są na tablicach informacje o tym, że pochowana osoba brała udział w powstaniu warszawskim i zgłoszenia od ludzi z zewnątrz.
0: 1 sierpnia o 17 na starym cmentarzu w Łodzi odbędą się uroczystości upamiętniające 82. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. A z Łodzi przenosimy się jeszcze do Grudziądza, to tam był ostatni przystanek lata z Radiem i Telewizją Polską. Na przybyłych czekała plenerowa audycja, piknik, podańcówka i wielki koncert. Na scenie wystąpili m.in. Pektus, Mary z Polski i Natalia Kukulska. Publiczność była zachwycona.
6: Super jest, naprawdę. Dopiero przyjechałyśmy, ale już widać, że wszyscy się świetnie bawią i czekamy na jeszcze więcej koncertów. W tamtym roku już byliśmy i było świetnie. Stałyśmy trochę bliżej sceny, więcej było widać, ale dzisiaj też się świetnie bawimy. Czekamy na kolorowy wiatr.
0: Kolejny przystanek lata z radiem 1 sierpnia w Poddębicach. Wystąpią tam m.in. Kombi i Maciej Maleńczuk. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
0: Zachmurzenie będzie dziś małe i umiarkowane, na zachodzie i północy wzrastające do dużego. Tam też może padać deszcz. Niewykluczone są burze na termometrach na Pomorzu Zachodnim 24.

stopni, na pozostałym obszarze od 26 do 31. Wiatr słaby i umiarkowany, a ciśnienie cały czas spada. Na barometrach w Warszawie 993 hektopaskale.

0: 1944 roku znajdą Państwo w centrum miasta przy ulicy Narutowicza. Wchodzimy? Nie usiądziemy jednak na widowni i nie zobaczymy żadnego przedstawienia. Bywa, że fascynujące rzeczy dzieją się niekoniecznie na scenie. Byli Państwo kiedyś pod sceną? Anna Nowak, Tomasz Bujak i Tomasz Gliwka z Teatru Sterwy w Lublinie spędzają tam sporo czasu.
1: Schodzimy do podziemi, pod scenę. Tu kwitło życie teatru przed wojną, a i teraz tutaj jest bardzo ciekawie, prawda? Nie byłaś tu nigdy. Schodzimy do tartaru.
2: Ale pod sceną życie teatru przyzwyczaili mnie myśleć, że na widowni, na scenie.
1: No tak, no ale aktorzy, wszyscy montażyści sceny, muzycy kiedyś, prawda? Wszystko tutaj się działo. Sama Modrzejewska tu siedziała i pójdziesz do tej garderoby. Idziemy. Ostrożnie, ostrożnie. Tutaj nawet aktorzy sobie bal sylwestrowy zrobili. Państwo bawiło się na górze. I mam nawet taki pamiętnik, kto z kim się wtedy zadał.
2: Kto z kim?
1: I nie mogę powiedzieć, bo to ciocia babcia napisała, ale sprawdziłam JP i co? Romans był.
2: Słuchaj, strasznie tu wąsko, jak tam może jest?
1: No jak tu wąsko? No tu jest bardzo... No popatrz, Tomeczku, pani mówi, że tu wąsko. Przecież tu są przestrzenie, a teraz zobacz. Tutaj było wejście do orkiestronu. W tej chwili jest magazyn. No zamknęli, otworzę, a na chipsa. Tutaj, gdzie są w tej chwili ubikacje, bo jest kultura wielka, były garderoby, maszyniści siedzieli, były, o proszę, proszę, było 6 zapadni, została się tylko jedna, proszę, tam są deski sceny. Widzi pani? Tym pani kręci.
3: To jest tak zwany napęd elektroniczny. Tutaj pani inspicjent mówi zapadnia w dół i maszynista korbą kręci.
2: Możemy pokręcić?
3: Nie. Nie. W tej chwili jest założony lenteks. Jeżeli zjechalibyśmy na dół, to on by się zapadł do środka.
1: Pełną piersią odetchnij. Tu siedziała niejaka Modrzejewska Helenka. Tutaj była garderoba reprezentacyjna. Przedzielona parawanem, prawda? Z jednej strony Helenka, z drugiej Ładnowski. Wielka gwiazda z oceanu przyjechała. Przyzwyczajona była do takich warunków. Lampka, jaka to wtedy była, nie gazowa, tylko naftowa. Lampa naftowa, pulpit, krzesełko. Miała się kobieta gdzie przebrać.
2: A co jest nad nami?
1: Scena.
2: To właściwie się wcale nie dziwię, że ona się tutaj świetnie czuła.
1: No świetnie się czuła.
2: Wy teraz macie z garderu bardzo daleko do sceny, a ona miała blisko.
1: No ona miała blisko i zaraz zobaczysz, jak blisko mieli koledzy maszyniści, gdzie pójdziemy na kręcone schodki.
4: Uwaga, bo jest ciasno.
1: Ale my to jest koty chodzimy.
4: Ciasno.
5: Nie, zaraz, bo ja nic nie widzę.
1: Chodź, chodź,
5: zaraz,
1: ja cię prowadzę. Zaraz, chodź.
2: Dobra, idę.
4: Będzie coś widać, proszę.
1: Tak, ja idę pierwsza, bo to ja tak pomogę po ciemku, a tu poświeć koleżance, bo...
4: Tu jest wąsko, bo tu... A?
2: Zmieszczę się?
4: Tak, spokojnie. Tak.
2: No, jeśli to jest to normalne wyjście, to ja bardzo przepraszam.
1: No, a jak nieraz musisz, z tędy schodzisz, a z tamtej strony musisz wyjść, to pędem lecisz na złamanie karku.
2: Właśnie lecisz, zdaje się. Lecisz. Bardziej lecisz niż pędem. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
1: Przedstawiam ci szefa tutaj tej pracowni, tej rekwizytorni, bo w tej chwili tu jest rekwizytornia, to nie jest bałagan. Na każdej półce ułożone są rekwizyty do spektakli.
2: Zostało coś po Modrzejewskiej?
1: Aura, aura. Pan Tomek może powiedzieć, że tutaj czasami tak dziwnie jest, prawda?
2: Tak.
3: To znaczy, że czasem na drugim balkonie słychać kroki, czasem samoczynnie uchylają się drzwi, to też tak bywa. Szczególnie jest to tak bardziej widoczne przed premierami, kiedy ludzie w całym teatrze przygotowują się do premiery, mają dużo zajęć, przemieszczają się w różnych kierunkach i można to w pewien sposób zaobserwować. Dopiero po kilku dniach człowiek sobie uzmysławia, że to faktycznie nie było nic takiego oczywistego. Że tam mógł ktoś być, my tam mówimy, że to jest duch Osterwy.
2: A co się nalewa do takiego kieliszka? Nalewkę wiśniową, co zastępuje?
3: Oczywiście sok porzeczkowy. Chociaż mieliśmy pewien taki problem w jednym ze spektakli pod tytułem Wiele hałasu o nic. I tam pani scenograf Jagna Janicka wymyśliła sobie, że do sceny balu będzie karafa. Taka dość smukła szyja i owalny dół. No i niestety po wlaniu soku z czarnej porzeczki robiła się piana. I to taka piana, której nie można było uzyskać, żeby ją zbić i tak dalej. I widać było, że to było sztuczne. No więc po próbach i błędach w tej karafce finalnie lądował barszcz czerwony, nie powiem jakiej firmy.
1: No słuchaj, to jest wachlarz

0: podejrzewamy, albo z szafy pana hrabiego, albo jeszcze przed, dużo przedwojenny. Nie wiem, jak pan hrabia się nazywał, wszyscy mówią pan hrabia. Różni ludzie przychodzili i przynosili przedmioty, prawda, jakieś tam swoje cenne, żeby parę groszy zarobić. No i był jeden pan, myśmy go nazwali pan hrabia Z, który przynosił przepiękne, do tej pory są, koszulki, jakieś tam haleczki, tiurniurki, narzutki. On przyniósł nawet cały pęk pończoch francuskich. Po prostu to jest coś niebywałego. Jeszcze z metkami. Szkoda tego używać, tych pończoszek. Zosia de Inés to wiedziała o tym, bo to jest tajemnica teatru, to tylko się wybranym pokazuje. Zosia de Inés widziała, już nie powiem, kto miał w jakiej sztuce właśnie francuskie pończoszki, ale nie było już tej takiej naklejki.
1: Jak sprawić, żeby aktor przykładowo Wojciech Rusin w roli kota Behemota płakał na scenie przez dobre kilka minut? Łzy rzęsiste leciały. Pod kamizelką umiejscowiony był worek na mocz. Pod jego częścią był zamontowany silnik do wycieraczek, który przez grawitację zalewał. Do tego była zamontowana rurka, tak zwane wąsy do oddychania tlenowego w szpitalu. Do tego był zamontowany jeszcze włącznik, tutaj na takim kabelku. Rurki były spięte za włoskami pod peruką i na środku czoła Wojciech miał wypuszczone te dwa wężyki. Perukę miał tak ułożoną, że tego nie było widać. Pochylając lekko głowę, przyciskał włącznik, taki zwykły od lampki, i rzęsiste łzy leciały na scenę.
2: Nigdy się nie zacięło?
1: Nie. Raz tylko Wojciech oparł się o ściankę, gdzie wystawał mały wkręt, i przebił worek. I to wtedy miał wszystko na plecach, tak można powiedzieć. Ale tak naprawiliśmy i to funkcjonowało. Tych patentów jest...
0: Z krwią na przykład, że tu strzela, a tu krew sika. No ja sama aż krzyknęłam, jak widziałam to na próbie.
1: I niestety odpadło to, dlatego że było nazbyt drastyczne.
3: Były spektakle, po których, jeżeli pojawiała się krew, ludzie dosłownie mdleli.
1: Na spektaklu dokładnie. Pani Bowary, Krzysztof Olchawa miał tam spuszczaną krew przez danego lekarza i ona mu tak sikała z tego przedramienia. Po czym Marek Szkoda zamykał to, Krzysztof zaciskał przedramię, a pan, który siedział w pierwszym rzędzie na widowni, robił fik. Zemdlał. Przerwaliśmy na chwilę spektakl, wyprowadziliśmy pana tutaj na podwórko, przyjechała karetka i on powiedział, że nie spodziewał się tego. On ma od dziecka awersję, że jak mu krew pobierają, to on mdleje. Nawet jak do badań mu biorą, to jego ręka jest zaparowana. Ja mówię, to tutaj troszeczkę pan przesadził, bo zemdlał pan na widok barszczu czerwonego.
3: Zapraszam. Normalną drogą na scenę jest ta. Jednym wejściem z jednej strony i po drugiej stronie tak samo jest wejście na scenę, ale jak są ekstremalne sytuacje, gdzie inspicjent zaśpi, który się z chłopaków zamota, to pokażę ścieżkę, którą mamy skróconą. Zapraszam, to jest nasze pomieszczenie, koledzy.
2: Dzień dobry.
3: Tu jest magiczna klatka, którą... Zapraszam na górę.
2: Ależ kręte.
3: Tak, ale
2: bezpośrednio. Zaraz, się nie mogę zorientować za bardzo.
3: Dalej.
2: No, jak aktor się spieszy, to daje słowo, nie wiem, jak on to robi. Tu jest schodek.
3: Tak. I jeszcze jeden.
2: Aha. Zaraz. Mam to. O,
3: jesteśmy na scenie. Jeżeli przychodzą wycieczki, to właśnie jedną z atrakcji jest maszyna do wiatru. Ta maczuga potężna, niby taka ciężka, a bierzemy ją w rączkę i jest naprawdę leciutka. Czy gong?
0: Czy... Zrób wiatr.
3: Tak, już mocny. Robię. Jest efekt?
2: Jest.
1: To, co tutaj widzimy, jest to maszyna do wiatrów i grzmotownik tak zwany. One zostały zrobione do poprzedniej balladyny. To, co jest w tej chwili, to jest nowa rzecz, ale zostało podrestaurowane, można powiedzieć, ze starej maszyny do wiatru, która była jeszcze starsza.
0: Słuchaj, ale maszyny do wiatru były używane jeszcze grubo przed wojną, od kiedy teatr istniał tutaj. No bo przecież jak zrobić wiatr? Nie było światła, nie było elektryczności. Teraz zwróć uwagę jeszcze na to. Tak jak mi opowiadał Kuna, pan Kuna Stasio, powiedział, że to jest gong przedwojenny, z fabryki gongów, że on ma inny dźwięk niż mówi ten chłam chiński cały.
4: Dźwięk gongu kończy naszą wizytę w Teatrze Osterwy w Lublinie.

0: Przejdźmy kilka ulic. Bramą Krakowską wkroczymy za chwilę na lubelskie Stare Miasto. Warte osobnej wizyty. Ale dziś naszym celem jest Teatr Stary. Na jego widowni także znajduje się gong. Rozpoczyna każde wydarzenie. Nosi imię Danuty Szaflarskiej, bo też ona uderzyła w niego po raz pierwszy. Gong nie zabrzmiał tylko raz. Czy ktoś zapomniał w niego uderzyć? Możliwe. Ale czy to przypadek, że tego właśnie dnia, po wyjściu z teatru, dowiedzieliśmy się o śmierci Danuty Szaflarskiej? Nasz Teatr Stary faktycznie jest stary. Starszy od niego jest tylko Stary Teatr w Krakowie. Ten lubelski ma 204 lata. 20 października w 1822 roku trupa Karola Bauera wystawiła pierwszy spektakl w nowo wybudowanym gmachu teatru przy zbiegu ulic Dominikańskiej i Jezuickiej. Dwa stulecia później w teatrze otworzono nową, stałą wystawę. Ulokowana na wszystkich poziomach foyer ekspozycja nawiązuje do niezwykłej historii obiektu i jego dziejów. Autorką koncepcji i reżyserką jest Justyna Łagowska.
1: Ruszamy w podróż. W podróż po 200 latach Teatru Starego w Lublinie. I jego gościach, jego twórcach, jego widzach. No po prostu staraliśmy się na tej wystawie umieścić wszystko, co w tej historii było najważniejsze. Teatr się otwiera też na gości, którzy będą tutaj przychodzić tylko na wystawę. Będąc tu przy tym projekcie przez rok, dowiedziałam się, że w tym miejscu naprawdę były dziwne rzeczy, się wydarzały. Nie będę oczywiście spoilerować, zapraszam.
0: Troszeczkę?
1: No na przykład, że były tutaj zapasy w kiślu kobiet. Jak to pokazać, żeby było ciekawie? Zmieniliśmy kolorystykę, zmieniliśmy oświetlenie. No i dodaliśmy bardzo dużo informacji, a to nie są jeszcze wszystkie, bo na tablicach są kody QR, które odnoszą do strony internetowej, też otwarta razem z wystawą. I tamte treści, które są na wystawie, które są ze względu na właśnie taką krótkotrwałość bycia w tej przestrzeni i nie zagłębiania się może też takiego mocnego w te rzeczy, ale one pozwolą te kody, żeby można było pogłębić tą wiedzę. I ta strona oczywiście bez tych kodów też istnieje i też można na nią będzie zajrzeć, ale jeżeli kogokolwiek zainteresuje jakaś informacja, która jest na jednym, jak to my mówimy, na jednym z łuków albo na jednej z tablicy informacyjnej, no to może poszerzyć wiedzę na podstawie tej strony.
2: Nie wiedziałam, że Maria Przybyłko-Potocka czy Wanda Siemaszkowa, jaka to była piękna kobieta, grały w tym teatrze.
1: No jest tutaj naprawdę bardzo dużo, dużo zaskoczeń. Tutaj na pewno nie ma tak, że jest wszystko, bo byśmy nie dali rady na przestrzeni tego jednak niedużego foyer umieścić tych wszystkich informacji. Podzieliliśmy to tematycznie. Są 4 piętra foyer i każda odpowiada jakiejś innej dziedzinie sztuki, która tutaj miała miejsce. Jesteśmy na -1 i ten poziom poświęciliśmy teatrowi. Tym, którzy tutaj pracowali, którzy tworzyli to miejsce, którzy czasami byli tylko na kilka występów gościnnych, ale jednak myślę, że odcisnęli piętno na tym miejscu.
2: Podejdźmy do szatni, bo tutaj są plakaty.
1: Tak, to są plakaty, afisze, ulotki, też dotyczące działań teatralnych, które tutaj były. Okalają okno szatni. Jak się stoi w kolejce, można po prostu je sobie poczytać, trochę na zasadzie słupa ogłoszeniowego. Wydawało nam się, że nawet forma plastyczna jest bardzo ciekawa, bo takie i liternictwo i szata graficzna tych afiszy jest już czymś, co się nie zdarza w tej chwili. Więc z jednej strony fascynowało mnie i liternictwo, które nie jest tylko polskie, jak pewnie zwrócisz uwagę, ale też w innych językach. I te języki tutaj się przez tą wystawę też, mam nadzieję, przeplatają i będzie to widoczne. Bo to nie był przecież tylko polskojęzyczne, nie chcę powiedzieć teatr, ale miejsce, bo ja zaczynam

0: myśleć o teatrze przez te 200 lat nie jako o teatrze starym, tylko jako miejscu, które miało pod skrzydłami naprawdę, naprawdę bardzo wiele różnych dziedzin sztuki i było takim tyglem, gdzie się mieszały różne prądy i też społeczne i kulturowe. I te plakaty gdzieś tam pokazują to.
1: Bo tak, teatr był wypożyczony też w gminie żydowskiej na przedstawienia. Czy ja dobrze widzę cyrylicę? Czy
0: tak,
1: nie?
0: Tak, tak. Rosyjski tutaj był, ukraiński też się pojawiał, czasami niemiecki też się pojawiał język. Te afisze nie tylko pojawiają się tu w przyszatni, one za chwilę pojawią się też na plus jeden. Każde piętro innej sztuce jest poświęcone, pogłębiamy wiedzę.
1: No, na swój temat też będziemy mogli pogłębić wiedzę, jaka była lubelska publiczność w czasach, kiedy przy ulicy Jezuickiej odbywały się głównie przedstawienia teatralne. Dowiedzieć się o tym i porównać to z dzisiejszymi czasami, to też może być całkiem niezła lekcja.
0: Starałyśmy się z Dorotą Buchwal zająć się na tym piętrze nie tylko aktorami, reżyserami, dyrektorami teatrów, publicznością również, ale wolontariuszami. I oni zwieńczają sufit tego pomieszczenia. Postanowiliśmy oddać im hołd. Nie powiem jak, proszę przyjść do szatni, ale jakby pokazać też w ten sposób. Wolontariusze, tam są i pracownicy teatru uwiecznieni, że teatr jakby jest składową tak wielu ludzi.
2: Jedziemy winą, czyli jedziemy teraz na pierwsze. Już po prostu się nachodziłam po tych piętrach. Jedziemy na pierwsze, czyli na piętro poświęcone, mówimy to w skrócie, cyrkowi. Albo po to dotyczy dziedzin, które nie podchodzą pod ani kino, ani teatr. Bo tu były naprawdę dziwne rzeczy się działy, więc tak.

0: Na każdym piętrze starałam się też zrobić taką, oprócz tablic informacyjnych i łuków, też miejsce, gdzie będzie artefakt, które będzie też takim miejscem teatralnym. I tutaj na jeden mamy tak zwane miejsce kawiarenka.
1: Kawiarenka?
0: Kawiarenka. Tak, no bo to też teatr był takim miejscem, budynek teatru był takim miejscem, gdzie ludzie się zbierali i dyskutowali na przykład nad różnymi problemami społecznymi czy politycznymi. Tak mi się skojarzyło, że futurystyczna, troszkę taka dziwna, taka kawiarenka będzie. Nie wyciągniesz ze mnie więcej informacji. Tutaj na przykład leżą takie sylwetki zwierzątek, bo też tutaj się pojawił taki motyw piramidy zwierząt. Kozyra nie była pierwsza. Idziemy do kina?

0: Czyli z cyrku idziemy do kina.
1: Stoi piękny obiekt, oryginalny, znaleziony przez kuratora Macieja Gila. Jest to projektor kinowy, który wyświetlał prawdopodobnie bardzo podobny, albo nawet taki sam, stał tutaj kiedyś w kinie staromiejskim. I Maciej to wynalazł, sprowadził, jest naszym super eksponatem. Można dotknąć go, no robi wrażenie.
0: W 1907 kino wprowadza się do teatru. 30 września 1907 roku dowiaduje się na drugim piętrze, a jeśli Państwo tu wejdą albo wjadą, to na wprost rok 1918 i tytuł Kobiece zapasy i film na deser. Działo się tu rzeczywiście.
1: Tak, i tych materiałów z jednej strony czasami było bardzo dużo, a z drugiej strony na przykład o czym się dowiadywaliśmy i brakowało takich materiałów graficznych czy fotograficznych, ale bardzo dużo osób dobrej woli nam pomagało i rzeczywiście ten research był bardzo pogłębiony, potrwał ponad 2 lata i jest sporo tych informacji. Mam nadzieję, że każdy znajdzie tutaj coś ciekawego, co go zaintryguje. Też z taką dbałością starałam się to wszystko jakby i graficznie też, żeby to było ciekawe, żeby nie kończyło się tylko na opisie, bo wiadomo, że jesteśmy różni i niektórzy wolą oglądać obrazki, a niektórzy czytać. Też te informacje nie są za długie, są dużą czcionką ze względu na dostępność, żeby osoby z niedowidzeniem lub jakimiś problemami wzrokowymi też mogły spokojnie to przeczytać. Naprawdę włożyliśmy dużo pracy, żeby ta wystawa była bardzo, bardzo ogólnodostępna i pomimo trudnych warunków

0: Powiedz, czy ciągłość w teatrze jest ważna? Czy to, że dotykamy historii, ma jakieś znaczenie oprócz tego, że jest ciekawe, że zdobywamy mnóstwo informacji?
1: Wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, bo uczymy się nie tylko historii, nie wiem, teatru, kina, ale uczymy się historii tego miejsca, czyli Lublina tak naprawdę. I myślę, że odkrywanie tego, jak Lublin był ciekawym miejscem, jak tu się dużo działo, daje nam taką... Znaczy, ja nie jestem lublinianką, ale jednak czuję się coraz bardziej związana z tym miejscem chociażby. I to jest radość odkrywanie, jak ludzie poprzez sztukę się integrowali, jak byli wspólnotą. Jak różne tu rzeczy były rzeczywiście i nie powodowało to, czasami powodowało to skandale, a jednak na tej bazie coś dobrego powstawało. Więc jest to taki też rodzaj nadziei, to poznawanie historii, że naprawdę możemy rozmawiać ze sobą, a teatr może być miejscem, który może scalać. Więc to no jest dla mnie taką nadzieją, ciągle wierzę, że to miejsce ma taki potencjał. A z drugiej strony myślę, że Lublinianie mogą być dumni, że mają taki teatr z taką historią i myślę, że wielu turystów powinno to miejsce zobaczyć i poczytać i obejrzeć, bo no jest czym się pochwalić.
2: Piękne, nieznane. Powtórka programu.
3: Ewa Wasążnik. Dzień dobry.
2: Gość Polskiego Radia 24.
3: Podpułkownik Maciej Moryc, były oficer służby wywiadu wojskowego, były dyplomata, dziś radca prawny ze mną w studiu. Dzień dobry, panie pułkowniku.
4: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
3: Będziemy rozmawiać o tym, co dzieje się w sferze bezpieczeństwa, bo dzieje się wiele, również jeśli chodzi o to nasze najbliższe sąsiedztwo. Rumuni zestrzelili drona, nie wiadomo jeszcze jakiego, ale domyślamy się, że pewnie rosyjskiego. Użyli do tego myśliwce F-16. O tym też porozmawiamy, ale o samym tym incydencie. Czy to jest znowu testowanie sojuszników? Czy to jest znowu demonstracja siły? Czy to jest odpowiedź Rosjan na to, co dzieje się na ukraińskim froncie?
4: Myślę, że jest jeszcze za wcześnie, żeby powiedzieć, z jakim charakterem wtargnięcia tego drona w rumuńską przestrzeń powietrzną mieliśmy na tym etapie. Jestem w stanie napisać kilka scenariuszy, ale wolałbym nie dywagować, tylko mieć twardą wiedzę na ten temat. Wątpię, żeby to była jakaś forma testowania. Wydaje mi się, że jeden dron, który wtargnął w rumuńską przestrzeń powietrzną, to był raczej zbłądzony, sparaliżowany przez ukraińskie środki walki elektronicznej dron, który po prostu stracił trajektorię lotu i w ten sposób wtargnął w rumuńską przestrzeń powietrzną, przy czym rumuńska reakcja była adekwatna, zdecydowana do zagrożenia i skuteczna.
3: Mamy rosyjskie samoloty w polskiej przestrzeni powietrznej nad Bałtykiem w zeszłym tygodniu. Teraz mamy ten dron nad Rumunią. Mieliśmy też użycie ostrej amunicji w czasie ćwiczeń u wybrzeży Wielkiej Brytanii. Trudno to traktować jako przypadki.
4: W Rosji zbliżają się wybory parlamentarne, które, jak wiemy, odbędą się pomiędzy 18 a 20 września. No i pewnie warto trzymać społeczeństwo rosyjskie w jakiejś formie mobilizacji, w formie napięcia, wywołując efekt gromadzenia wokół flagi. Jedna Rosja to nie jest ta jedna Rosja, która była w 21 roku, kiedy były ostatnie wybory parlamentarne w Rosji, a warto przypomnieć, że miały one miejsce jeszcze przed pełnoskalową agresją na Ukrainę. I tak naprawdę wyniki tych wyborów są dla samego Kremla jedną wielką niewiadomą. Oczywiście o wyborach mówimy tutaj w cudzysłowie. Wiadomo, że jedna Rosja wygra te wybory. Kwestia skali. W ostatnie wybory przyniosły 324 miejsca w 450-osobowej Dumie Państwowej. Wiele wskazuje na to, że tych miejsc w obecnym rozdaniu dla jednej Rosji będzie mniej. Podobno nawet jedna Rosja, czy może szerzej, Kreml jest w stanie zaakceptować wynik wyborczy na poziomie 45%. Zobaczymy. Natomiast

0: pewnością incydentów, z którymi mamy do czynienia, nie możemy traktować w zupełnym oderwaniu właśnie od wewnętrznej polityki rosyjskiej. Tak jak ja zdążyłem się nauczyć i odczytywać rosyjską politykę, polityka zagraniczna w Rosji jest funkcją polityki wewnętrznej i służy właśnie do osiągania celów wewnętrznych. Dlatego myślę, że będziemy mieli do czynienia z incydentami, których pewnie ten poziom będzie się utrzymywał, a może momentami nasilał. Natomiast nie przewiduję, żeby te incydenty prowadziły do otwartej konfrontacji z NATO.
1: Jak na to odpowiadać? Bo mamy w pamięci 10 września 2025 roku i drony rosyjskie nad Polską. Pamiętamy te dyskusje wtedy, jak reagować na podobne przypadki. Minął rok i tak naprawdę dalej słyszymy o tym, że sojusznicy NATO strzelają z F-16 do rosyjskich dronów, które naruszają naszą przestrzeń powietrzną. Znowu strzelamy z armaty do komara.
0: Bezpieczeństwo przede wszystkim. I nie możemy traktować tego w kategorii nadmiarowej reakcji, czy tego, że zestrzeliwujemy dron za 50 tysięcy dolarów rakietą za 2 miliony. Oczywiście mielibyśmy do czynienia z inną sytuacją w momencie, kiedy tych dronów wtargnęłoby 300, bo po prostu Rumunii nie mieliby wystarczającej liczby F-16, żeby odeprzeć ten atak w taki sposób, w jakim zestrzelili tego jednego drona. Ale z jednej strony proszę spojrzeć, jakie były skutki tego wtargnięcia, o którym pani powiedziała, z którym mieliśmy do czynienia 10 września ubiegłego roku. A skutki były takie, że w Polsce uruchomiono system SAN, który zapewne już pozwala albo za chwilę pozwoli na skuteczne zwalczanie, niskokosztowe skuteczne zwalczanie dronów. Tutaj,
1: co to znaczy niskokosztowe zwalczanie dronów?
0: A to znaczy, żebyśmy nie strzelali do dronów za kilkadziesiąt tysięcy dolarów rakietami za kilka milionów, tylko żebyśmy rzeczywiście używali do tego środków, których koszt będzie zbliżony do tego drona, albo nawet a są na to środki, zdecydowanie niższy. Wracając do Rumunii, Rumunii zachowali się odpowiednio, znaczy Rosja liczy się z silnym, Rumunii pokazali silną, adekwatną reakcję do zagrożenia, pokazali, że nie będą tolerować wtargi. Zresztą tak samo jak my pokazaliśmy tego sławetnego 10 września i uważam, że to, na co decyduje się Rosja w charakterze różnych prowokacji, a przypomnę tylko z tego miejsca, że wtargnięcia rosyjskich samolotów w polską przestrzeń powietrzną to nie jest coś nowego dla nas. Rosyjskie samoloty od wielu lat systematycznie naruszają, często z wyłączonymi transponderami natowską przestrzeń powietrzną, testując procedury natowskie i sprawdzając, czy te procedury są skuteczne. I jak na razie, chyba tak mi się wydaje i mam o tym głębokie przekonanie, że tak jest, odpowiedź ze strony NATO jest właściwa i odpowiednia. Te samoloty są przechwytywane, te samoloty są pod kontrolą, wiemy, co one robią i nie stwarzają tak naprawdę realnego zagrożenia.
1: To po co Rosjanie to robią?
0: Rosjanie to robią przede wszystkim
1: na ten
0: po to,
1: rynek wewnętrzny?
0: Czy robią to? No nie do końca. Ja powiem pani przewrotnie, a czy potrafi pani jednoznacznie powiedzieć, że NATO nie narusza w ten sam sposób rosyjskiej przestrzeni powietrznej? Przecież historia pokazuje, chociażby zestrzelony amerykański samolot szpiegowski U-2, że takie wtargnięcia są także ze strony krajów natowskich. Oczywiście nikt się tym nie będzie głośno chwalił, ale to polega na tym, żeby sprawdzać, co się dzieje w eterze, jakie środki są uruchamiane. Przecież wszystko słychać. Wszystko widać, to co się dzieje. Widać, jakie środki są używane do namierzania samolotu. Widać, jakie środki obrony przeciwlotniczej ewentualnie są aktywowane. I w końcu widać proceduralnie, jak wygląda reakcja ze strony natowskiej czy rosyjskiej obrony przeciwlotniczej na taki właśnie incydent. Więc jest to jak najbardziej, ubiorę to w cudzysłów, ale chciałem powiedzieć, normalne zachowanie ze strony armii obu bloków, i rosyjskiej, i natowskiej. To, żeby raz na jakiś czas sprawdzić, a co wy zrobicie, jeżeli my naruszymy waszą przestrzeń powietrzną.
1: To jak interpretować wypowiedzi polityków, takie, z którymi mieliśmy do czynienia w ostatnim czasie? Radosław Sikorski, szef polskiej dyplomacji, o tym mówił, ale nie tylko on, także premier. O tym, że wkrótce może być tak, że Polska stanie się obiektem takich prowokacji rosyjskich, że trzeba bardzo uważać, bo spodziewamy się nasilenia tego rodzaju incydentów w najbliższym czasie.
0: Ja mam wrażenie, że to jest, po pierwsze mój głos będzie tutaj wyjątkiem, ale ja mam przekonanie, że to jest samonapędzająca się informacja. To znaczy ta informacja najpierw z dwuźródłowej informacji zaczęła zataczać coraz szersze kręgi.
1: No ale minister wyszedł i powiedział to oficjalnie. To nie były gdzieś jakieś przecieki, tylko to był oficjalny komunikat wysłany do opinii publicznej.
0: Ja rozumiem, ponieważ

0: minister dostał takie informacje, również ze źródeł wywiadowczych, bo jak możemy wyczytać w otwartej prasie, takie informacje były przekazywane, polscy politycy twierdzą, że takie informacje były przekazywane przez amerykańskie służby wywiadowcze. Wydaje mi się, że na chwilę obecną nasilanie prowokacji ze strony rosyjskiej nie jest w interesie samej Rosji, a wręcz zakładałbym, że po 2026 roku i być może również po wyborach parlamentarnych Dumy, raczej powinniśmy się spodziewać deeskalacji niż eskalacji. I to z wielu przyczyn. A najbardziej chyba wskazuje na to obecna polityka Ukrainy wobec Warszawy. I dlaczego? Dlatego, że nasilenie przez prezydenta Zełenskiego konfliktu dyplomatycznego z Warszawą według mnie wskazuje na przygotowywanie się obozu prezydenckiego w Kijowie do wyborów. Wybory nie mogą odbyć się w czasie trwającej wojny, więc zakładam, że Ukraińcy również zakładają z jakiejś przyczyny, a Zełenski po raz kolejny będzie widział się z Trumpem już w najbliższy wtorek, przewidują, że ta wojna w najbliższym czasie osiągnie jakiś poziom zawieszenia, bo też nie przewidywałbym tutaj pokoju. Natomiast do wstrzymania działań wojennych w mojej ocenie dojdzie, może nawet z końcem tego roku.
1: A jak w takim razie interpretować to, skoro pan już mówi o polityce Kijowa, to co się dzieje na szczytach władzy w tym kraju? Bo obserwujemy, że coraz więcej wojskowych dochodzi tam do tych decydujących, najważniejszych, również cywilnych funkcji i urzędów.
0: Zełenski trzyma załóżnego za granicą, który byłby poważnym dla niego konkurentem w wyborach prezydenckich. To, że pełni funkcję attaché obrony, przepraszam, on nie jest attaché obrony, on jest ambasadorem oczywiście w Londynie. Trzyma go z daleka od ukraińskiej polityki i nie pozwala mu na zdobywanie popularności. No ale podobna sytuacja z Fedorowem, który został zdymisjonowany z funkcji ministra obrony. Niezwykle popularny w Ukrainie polityk, który też wydaje się być potraktowany przez obóz Zełenskiego w ten sposób, że jego pozycja zmierza w stronę jego neutralizacji politycznej. Także prezydent Zełenski ewidentnie stara się eliminować przeciwników w potencjalnych wyborach prezydenckich, budując swoją pozycję polityczną.
1: A buduje ją na podstawie i na fundamencie właśnie tej współpracy z generalicją pokroju syrskiego?
0: Czy zbuduje ją na... To jest pytanie, na które będzie trudno mi odpowiedzieć. Czy buduje ją na osobach pokroju syrskiego? Na pewno w odpowiednim momencie pozbywa się osób, które mogłyby zdobywać punkty w wyborach prezydenckich. I w ten sposób bym to traktował. Ale też ja chciałem jeszcze powiedzieć dwa słowa o samej Rosji, która też znajduje się powoli w sytuacji, w której zaczynają się wyczerpywać zasoby na prowadzenie tej wojny. I są to i zasoby polityczne, i zasoby ludzkie. Pogłoski, które pojawiają się na temat potencjalnej mobilizacji w Rosji, rzekomo Rosja miałaby zmobilizować do 500 000 żołnierzy, nie wydaje mi się, żeby to mogło się ziścić właśnie przed datą wyborów parlamentarnych, czyli przed 20 września tego roku. Rosjanie rzeczywiście mają problem z mobilizowaniem ludzi, bo regiony na dzień dzisiejszy nie wypełniają norm, które zostały im narzucone do poboru do wojska, ale budowane to było na pewnego rodzaju korupcji społecznej. To znaczy płacono rekrutom bardzo duże pieniądze, które w warunkach rosyjskich $20-30 tysięcy to są pieniądze za samo podpisanie kontraktu. To są pieniądze, które radykalnie mogą zmienić życie takich ludzi. Do tego na froncie zarabia się również około $3000, co też na przykład prowadzi do patologii tego rodzaju, że dowódcy w polu nie zgłaszają strat, pobierając pieniądze za zabitych żołnierzy. Wszyscy na tym zarabiają. I czy w tych warunkach, w których jeszcze mamy do czynienia z chronicznymi niedoborami paliwa, z atakami na największą sieć handlową, na tak zwanego rosyjskiego Amazona, czyli Wildberries, który przestaje normalnie funkcjonować, czy w tych momentach Kreml jest w stanie jeszcze narażać się własnemu społeczeństwu? Szczerze mówiąc, wątpię. Myślę, że będziemy świadkami niezwykle ciekawych miesięcy, również związanych z walką pomiędzy samymi elitami kremlowskimi o spadek po Putinie. Systemy autorytarne mają to do siebie, że bardzo nie lubią momentu

0: zmiany władzy. Z momentem zmiany władzy na, oczywiście nie mówię tutaj w kategorii jednego czy dwóch lat, ale powoli trzeba się przygotowywać jednak do tego, żeby Putina kimś zastąpić. Ta rozgrywka będzie niezwykle, niezwykle ciekawa i niezwykle pasjonująca.
1: Pan pułkownik Maciej Morys, były oficer służby wywiadu wojskowego, były dyplomata, radca prawny, był z nami. Bardzo dziękuję panie pułkowniku za wizytę, za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo za zaproszenie.
1: A na tę rozmowę o Bliskim Wschodzie jeszcze się umawiamy. Do usłyszenia.
0: Dziękuję.
2: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
1: Ewa Wasążnik, dzień dobry państwu. Nasze studio odwiedził pan Olaf Kowalski, EF Education First. Dzień dobry panie Olafie.
3: Dzień dobry wszystkim, bardzo mi miło.
1: Na półmetku wakacji będziemy rozmawiać o tym, co być może od września, października stanie się udziałem niektórych naszych słuchaczy. Gap year. Co to takiego?
3: Dokładnie. Gap year tak... przekładając na polski, jest to przerwa w nauce pomiędzy liceum a studiami, najczęściej dokonywana.
1: I nie mówimy o tych najdłuższych w życiu wakacjach.
3: Tutaj, no jeżeli weźmiemy to, no jeżeli skończą maturę, no to wtedy są najdłuższe wakacje, które mamy, ale możemy również zrobić gap year, czyli jeszcze bardziej je przedłużyć, ale wtedy nie myślałbym o nich jako wakacje, bo nie jest to czas, który... poświęcałbym na naukę, tylko na dokształcenie się, zobaczenie tego, kim możemy być, co chcemy robić w przyszłości. Więc jest to czas, który pozwala nam na chwilę się zatrzymać, odetchnąć od tego, tej ciągłej nauki, podstawówka, kiedyś gimnazja, tak, teraz liceum, dłuższe. No i zrobić właśnie tą przerwę, zastanowić się nad tym, czego chcemy od życia, co chcemy robić w przyszłości, nabrać nowych doświadczeń, nowych znajomości również, może w tym czasie, w zależności od tego, co robimy. I z taką już pewną, dobrą drogą pójść właśnie na te studia, które rzeczywiście będą odpowiednie.
1: Gap year to jest przymus, konieczność czy wybór?
3: Powiedziałbym, że to jest wybór. Nie jest koniecznością ani przymusem. Jest to wybór, który musi być również bardzo świadomie zrobiony. Wiem, że teraz bardzo dużo osób mówi, że trzeba pójść od razu na studia, że nie można się zatrzymywać, wszystko zrobić jednym ciągiem. Jednakże to, co widzimy, co się dzieje, jakie są dane, które są dostarczane przez uczelnie, że bardzo dużo osób, które właśnie w ten sposób pójdą, po pierwszym roku 40% osób rezygnuje.
1: Po pierwszym roku studiów podjętych zaraz po maturze, tak?
3: Tak, dokładnie. Robią tak zwany dropout, czyli tutaj po prostu rezygnację z kontynuacji nauki na danym kierunku. Jest to bardzo często spowodowane tym, że właśnie są przymuszeni trochę do tego, żeby pójść na te studia od razu, nie myśląc o tym, czy to będzie odpowiedni kierunek, który będą chcieli z nim wiązać swoją przyszłość. No bo jest ten właśnie, dostaliśmy się na to, co chcemy, pójdziemy na cokolwiek innego. Moim zdaniem nie jest to najlepszy wybór, który możemy zrobić i tutaj właśnie wracamy do tego wyboru. Czy może nie lepiej się na chwilę zatrzymać, pomyśleć o tym, co możemy robić, co chcemy robić, dokształcić się, żeby rzeczywiście dostać się na uczelnię, na którą chcemy się dostać i w ten sposób odpowiednio tutaj wziąć odpowiedzialność za swoją przyszłość. No bo to jest nasz wybór i żeby odpowiedniego wyboru dokonać, tak? Więc tutaj... to jest to, bym powiedział.
1: Na ile ten wybór jest dobrem luksusowym także? Bo wyobrażam sobie, że nie każdego stać na to, żeby sobie taki rok przerwy między nauką w szkole średniej, w liceum, a studiami wybrać właśnie i zafundować dosłownie ich przenośni.
3: Tutaj wydaje mi się, że kiedyś rzeczywiście, no to tutaj ta część finansowa też jest to moment, w którym możemy pójść do jakiejś pracy, ale również możemy właśnie wyjechać w różne miejsca i również tam pracować, czyli nadal te zarobkowe części uzyskiwać, utrzymywać się w jakiś sposób. A dodatkowo wydaje mi się, jeżeli zagłębimy się w różnego rodzaju dofinansowania tego typu rzeczy, to coraz więcej pojawia się możliwości, na przykład z Unii Europejskiej, która finansuje takie rzeczy, która daje nam możliwość, że okej, no bierzemy pewnego rodzaju pożyczkę, tak, no bo jest to konieczność, ale po otrzymaniu różnych rodzajów certyfikatów mogą oni umorzyć część tej kwoty. Dodatkowo są również też nieprocentowane, więc jeżeli się zagłębimy, coś co myślę o tym, jak było kiedy,

0: gdzieś ciężko wyjechać za granicę w czasach PRL-u, tak, żeby dostać w ogóle paszport. No to było niebywale ciężkie, a w dzisiejszych czasach, kiedy do USA wystarczy zrobić ESTA elektronicznie, do UK wystarczy nam ETA. Jeżeli podróżujemy po Europie, nie potrzebujemy niczego oprócz naszego dowodu osobistego. Więc dlaczego nie korzystać z tych możliwości, które daje nam aktualny moment, żeby to robić, właśnie zwiedzać i mieć te możliwości. I dodatkowo po prostu jak dobrze poszukamy, to się okazuje, że to nie jest aż taka, taka droga zabawa, tak? No, to nie jest zabawa, no, uczenie się, tak? Finansowanie w siebie.
1: Wszystko zgoda, ale wyobrażam sobie, że trzeba być bardzo zaradnym, bardzo odważnym i świetnie znać język.
0: Tutaj to, o czym tutaj pani powiedziała, tak, no to jak najbardziej, jeżeli robimy to na swoją rękę, tak, to wymaga tego, żeby znaleźć jakieś rodzaje zakwaterowania, tutaj znaleźć tą pracę, wszystkie takie rzeczy. Coś, czemu ja tak nie myślę, że to jest takie trudne, jest właśnie to, w jakiej firmie pracuję, czyli EF Education First. Mamy to wsparcie od samego początku do samego końca w zorganizowaniu tych wszystkich rzeczy. Dodatkowo, jeżeli chcemy jechać właśnie na jakiś job club, czy może chcemy zrobić wolontariat, chcemy zrobić jakiś staż za granicą w jakiejś firmie, jak najbardziej w takich rzeczach też wspieramy kursantów. Jeżeli chcemy się rozwinąć, przygotować do studiów, no bo jednak to jest naszym takim głównym celem w życiu, to również posiadamy programy, które oferują to, żeby nas wykształcić w odpowiedni sposób, dostać odpowiednie certyfikaty, a nawet takie programy, które dają możliwość tego, żeby studiować w USA, że już możemy mieć złoty bilet, jak to się nazywa, na uczelnię, a też są osoby, które po takim kursie, no, w zależności od długości 6 do 9 miesięcy, dostają się nawet na uniwersytety w Bostonie i swoje marzenia po prostu tam spełniają. Więc czy ten język, tak jak to było pytanie, czy jest konieczny? Nie, ponieważ od samego początku możemy się uczyć, rozwijać, no i oczywiście będziemy musieli więcej tego czasu włożyć, ale wydaje mi się, że z edukacją, którą mamy w dzisiejszych czasach, w szkole, we wszystkich miejscach, jest już ten poziom bardzo nisko, że musimy zrobić mały krok, żeby właśnie komunikatywnie się porozumieć.
1: To prawda, bo kiedy informujemy na przykład o tym, jak maturzystom w danym roku poszedł egzamin dojrzałości, to chyba w tym roku też tak było, że ten poziom zdawalności egzaminu z języka angielskiego i wyników z tego egzaminu był lepszy i wyższy niż z języka polskiego. Czyli można by wysnuć taki wniosek, że tegoroczni maturzyści lepiej mówią po angielsku niż po polsku. No ale jednak, wracając do tego mojego pierwotnego pytania, ta odwaga i zaradność jest niezwykle potrzebna i wyobrażam sobie, przepraszam, że mówię o tak przyziemnych rzeczach, że na start jednak jakaś określona kwota pieniędzy, która zabezpiecza nam ten start, ten gap year w miarę stabilny i bezpieczny i spokojny, też jest niezbędna.
0: Tak, tutaj ta kwota, od której musimy wyjść, żeby osiągać jakieś możliwości za granicą, tak, powiedziałbym, że wszystko zależy od tego, co chcemy osiągnąć po takim wyjeździe. Ponieważ jeżeli myślimy o rzeczywistym wyjeździe pod kątem naukowym, że poświęcamy ten czas na to, żeby się właśnie dokształcić, żeby mieć możliwości lepsze na przestrzeni tutaj na rynku uczelni, do których będziemy chcieli się dostać, no to rzeczywiście tutaj ta poduszka finansowa musi być większa. Ale nie zawsze taki wyjazd, który da nam również odwagę, samodzielność, otwartość na świat przez zwiedzanie, nie zawsze musi się wiązać z dużymi kwotami. Bo jeżeli pomyślimy o tym, że właśnie połączymy ten wyjazd z późniejszą pracą w danej destynacji, gdzie zostaniemy przygotowani również prawnie, konta bankowe, wszystkie takie rzeczy również, więc ta zaradność o wiele już nam, że nie musimy tych wszystkich rzeczy ogarniać, tak, no to w ten sposób bardzo szybko może się okazać, że ten gap year, nawet wrócimy z niego z dodatkowymi funduszami, żeby później gdzieś je wykorzystywać.
1: I ten rok przerwy nie musi być, a z tego co pan mówi, rzadko jest rokiem straconym, bo czasami myślimy tak o takiej przerwie, szczególnie z perspektywy milenialsów, ja jestem z tego pokolenia. I rzeczywiście taki rok przerwy między maturą a początkiem studiów to w naszym pokoleniu był traktowany jako ten rok stracony. Jeżeli komuś na egzaminie, na studia powinęła się noga, No i niestety

0: nie mógł od października rozpocząć edukacji na wyższej uczelni, a taki miał plan, no to to był bolesny czas, który był właśnie traktowany jako taki czas stracony, rok zmarnowany, a tutaj otwiera się nowa szansa, tak to rozumiem.
1: Tak, tutaj najbardziej odniósłbym się do tych liczb, o których powiedziałem wcześniej. Jak sobie pomyślimy, że aż 40% osób po pierwszym roku rezygnuje z tych studiów, to czy naprawdę warto ten czas, który mamy, który jest bardzo, bym powiedział, wartościowy ze względu na to, że im stajemy się starsi, nowe obowiązki dochodzą, tutaj chcemy kupić mieszkanie, to bierzemy kredyt, nie jesteśmy w stanie sobie pozwolić na czas przerwy od pracy. W późniejszym czasie musimy spojrzeć na to, że mamy więcej finansów, ale mamy mniej tego czasu i to jest taki idealny moment na to, żeby pomyśleć o tym, może nie mam jeszcze tych środków, ale mam ten czas, który jest tak wartościowy.
0: A jak wielu studentów, młodych ludzi, którzy decydują się na taką przerwę, rok przerwy, nie wraca już na studia? To znaczy tak są pochłonięci tym doświadczeniem i tak odnajdują się w tych realiach, również za granicą, ale być może nie tylko. No bo przecież nie trzeba sobie tego gap year tylko fundować w Stanach czy w Wielkiej Brytanii, że już na studia nie wracają, że już nie podejmują nauki na wyższej uczelni, że dochodzą do wniosku, że to wyższe wykształcenie i MGR przed nazwiskiem nie jest im potrzebne do szczęścia.
1: Mhm. Tutaj na to pytanie akurat nie znam odpowiedzi.
0: Ja myślę, że pokusa jest duża, kiedy ten świat rzeczywiście tak stoi otworem i ma tyle do zaoferowania, że ta perspektywa studiów może się niebezpiecznie oddalić. Chociaż z drugiej strony może to też nie jest konieczność w dzisiejszych czasach.
1: Dokładnie. Znaczy pod kątem studiów i papieru, który jest konieczny w jakichś wyższych stanowiskach, tak, osiąganiu w pracy większych możliwości, jak najbardziej jest konieczny. Ale coś, co wydaje mi się przez to, że coraz więcej osób zaczyna ten dokument posiadać, że są magistrami, że są licencjatami, mają ten dokument, to nagle mamy ich wszyscy, którzy idą gdzieś na stanowisko, mają ten dokument. I coraz bardziej pracodawcy zwracają uwagę właśnie na doświadczenia, że dobrze, masz tutaj, bo jest za granicą, to co już świadczy, że...
0: Że jesteś zaradny, jesteś odważny.
1: Tak, dokładnie, nie masz problemu z tym, przeżyłeś ten czas w tamtym miejscu i wróciłeś, tak? Znaczy tutaj wiem, że troszeczkę się mija z tym pytaniu, to zaraz do niego wrócimy, ale właśnie, że nabieramy nowych rzeczy, które są przydatne, tak? Więc nagle może się okazać, że nasze doświadczenie, które posiadamy, jest inne od tego, które teraz wszyscy posiadają i to nas wyróżnia na tyle po prostu kandydatów, tak, na jakieś stanowiska, więc to jest też bardzo duży plus i możliwość, którą to daje.
0: Czyli to jest też wartość później, jeśli chodzi o rywalizację na rynku pracy i tego, w jaki sposób pracodawcy podchodzą do tych swoich kandydatów, nie tylko dyplom wyższej uczelni, ale także to doświadczenie zdobywane przez przyszłego pracodawcę. Doświadczenie, słowo klucz w tej naszej rozmowie. Doświadczenie gap year. Już ustaliliśmy, że ani pan, ani ja takiego doświadczenia za sobą nie mamy. A co mówią ci, którzy zdecydowali się na takie rozwiązanie?
1: Tak, tutaj na pewno historia jednego z naszych kursantów, który pojechał właśnie na 9-miesięczny wyjazd w okresie gap year'u, wyjechał do USA przygotować się na zdawanie na uczelnię właśnie w tamtym miejscu.
0: Czyli miał taki pomysł już na siebie tutaj, że bardzo chciałby w Stanach Zjednoczonych studiować.
1: Dokładnie. Miał wyznaczone tutaj przez siebie jakieś uczelnie, no jednakże z wykształceniem, które daje Polska, tak, no ciężko jest się dostać na zagraniczne uczelnie, no w Stanach to już jest bardzo ciężko, no chyba, że mamy stypendia sportowe, jakieś takie rzeczy. Jednakże on przygotował się przez ten okres 9 miesięcy i dostał się na uniwersytet w Bostonie. Jest zachwycony ze względu na to, że robi dokładnie to, co chciał. Tutaj dokładny kierunek niestety nie jest mi znany, jaki studiuje, ale właśnie jest bardzo zadowolony. Rodzice też są bardzo zadowoleni, że ma tą możliwość rozwoju, tak? Więc jest to coś, na pewno jego doświadczenie, które pokazuje, że się da i że to jest możliwe. Ja też, bo tutaj wspomniała pani

0: i że nie jestem osobą, która brała gap year, ale jestem w części osób, które zrobiły ten dropout. Jestem jedną z tych 40%. Zacząłem studia na uniwersytecie, tutaj studiowałem medycynę, bo zostałem trochę też w tą stronę popchnięty. Było mi powiedziane tutaj przez rodziców, że to będzie kierunek, który ci się spodoba, coś, co będziesz chciał robić. Ja tego aż tak nie czułem. Zawsze moje myśli, chęci robienia czegoś w przyszłości mijały się z tym. Nigdy nie myślałem o tym, że skończę kierunek lekarski i zostanę lekarzem. Raczej pójdę gdzieś w stronę tutaj biznesową, jakieś korporacyjne rzeczy albo rozwój szpitali, tak? Mhm. Czyli nadal nie jest to praca medyczna. Po pierwszym roku czułem, że ani nie sprawia mi to przyjemności, że to studiuję, szło mi dobrze i sam podjąłem tą decyzję po całym roku, że to nie jest coś, w co ja chcę inwestować swój czas, że jak najbardziej mógłbym to zrobić. Mógłbym mieć wtedy właśnie, tak jak wspomnieliśmy, ten magister, tak? No w tym przypadku tam jest lekarz i w ten sposób po prostu zakończyć studia. Jednakże myślałem o swoim czasie i o swojej przyszłości. Czy to jest na pewno to, co ja chcę robić i po tych 6 latach studiów będę zadowolony z tego czasu. Podjąłem tą decyzję, że jednak zakończę naukę na kierunku lekarskim i przeniosę się na coś, co mnie bardziej interesuje i daje mi możliwości później korzystania z tego, czego się nauczę w przyszłości z tym, co chcę robić. Więc poszedłem na psychologię. To było coś, co mnie zawsze interesowało. No tutaj też jest to połączone moim zdaniem z medycyną, no bo człowiek, schematy, tak, ludzkie jakieś aktywności. I wtedy zrozumiałem, że jakbym chwilę zaczekał, powiedział sobie, zobaczmy, jakie są możliwości. Zobaczmy to, co mnie otacza. Jakoś zrobić sobie taki plan rzeczywisty, żeby ten gap year jednak nie był przesiedziany, tak? No bo jeżeli go przesiedzimy, no to
1: będzie czas stracony. Pan Olaf Kowalski, EF Education First, był z nami. Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę, za podzielenie się także z nami swoimi doświadczeniami.
0: Bardzo proszę. Miłego dnia.
2: Powtórka programu. Autopromocja.
3: Saldo można policzyć na wiele sposobów. Można z ołówkiem w ręku, można w arkuszu kalkulacyjnym, można także sprawdzić w specjalnej aplikacji. Ale ja zapraszam Państwa przed radioodbiorniki od poniedziałku do piątku o 12:30. Główne wydanie magazynu Saldo w Polskim Radiu 24.
2: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Jedna ofiara, kilkunastu rannych, samochód wjechał w tłum ludzi w Berlinie. Policja szuka kierowcy. Co dalej z rozłamowcami z PiS? O przyszłość stronników byłego premiera pytamy naszych gości. To już półmetek lata z radiem, powiemy, jak bawili się mieszkańcy Grudziądza. Minęła szósta, Łukasz Jakubowski, dzień dobry. Na początek Berlin i obława na kierowcę, który wjechał w tłum w centrum Berlina. Jedna osoba zginęła, 16 jest rannych, w tym 8 ciężko. Biały pojazd po potrąceniu ludzi w parku Tiergarten uderzył w drzewo. Gdy na miejsce przyjechała policja, w środku nikogo nie było. Burmistrz Berlina Kai Wegne podkreśla, że jest za wcześnie, by przesądzać o motywach ataku. Musimy poczekać na wyniki śledztwa. Dziś nie można jeszcze niczego na ten temat powiedzieć, przynajmniej na razie. Poczekajmy na ustalenia. Mam ogromne zaufanie do berlińskiej policji. Sprawca ataku pozostaje na wolności, ale policji udało się go zidentyfikować.

0: Wiadomo, że poszukiwany mężczyzna należał do miejscowego środowiska islamistycznego. Ofiary ataku to uczestnicy Christopher Street Day, jednej z największych europejskich imprez społeczności LGBT. Jest pierwsza ofiara pożarów w Hiszpanii. To mężczyzna, który zginął niedaleko Walencji. Jego ciało służby znalazły w zgliszczach spalonego samochodu. Pożar objął już powierzchnię około 25 tysięcy hektarów. Najgorzej jest w centralnej części kraju i w okolicach Madrytu. Ogień trawi też Francję. Tam najtrudniejsza sytuacja jest w departamencie Żyrondy. Z powodu pożarów w obu krajach swoje domy opuściło już prawie 270 tysięcy osób. Samodzielny start w wyborach, sojusz z PiS-em albo walka o wyniszczenie Mateusza Morawieckiego. Takie scenariusze dla Stowarzyszenia Rozwój Plus kreślą goście programu Pałac kontra Pałac w Polskim Radiu 24. Stronnicy byłego premiera pożegnali się z Prawem i Sprawiedliwością. To ponad 40 osób. Co dalej? O tym Michał Makowski.
1: Poszukiwanie wyborców w centrum i wśród przedsiębiorców może okazać się trudne ze względu na skojarzenie rządu Morawieckiego z wysoką inflacją i negatywnymi skutkami Polskiego Ładu. Politolożka Emilia Zakrzewska zwraca uwagę, że trzy prawicowe ugrupowania mogą obwiniać byłego premiera, na przykład o Zielony Ład czy politykę klimatyczną Unii Europejskiej.
2: Mateusz Morawiecki może stać się takim wygodnym chłopcem do bicia, w którego będą uderzać nie tylko posłowie PiS-u, ale też i Konfederację.
1: Podziały na prawicy stanowią polityczną okazję dla prezydenta Karola Nawrockiego, dodaje politolog Andrzej Anusz.
3: Większa jeszcze segmentacja prawej strony tylko wzmacnia pozycję prezydenta Nawrockiego jako ewentualnie patrona czy osoby, która będzie ten obóz w taki czy inny sposób próbowała skonsolidować.
1: Przed najbliższymi wyborami w przyszłym roku może dojść do rozmaitych koalicji, politycznych transferów i zmian partyjnych barw. Michał Makowski, Polskie Radio.
0: Pojutrze zbierze się Komitet Polityczny PiS. Kierownictwo ugrupowania ma formalnie usunąć z partii ludzi byłego premiera. Krajowe owoce droższe niż rok temu. To skutki suszy, ale też intensywnych opadów. W przypadku malin ceny są najwyższe od lat, niemal się podwoiły. Za kilogram owoców trzeba zapłacić nawet 50 zł, mówi jedna ze sprzedawczyń na łódzkim targowisku.
4: Ostatnio było ćwierć kilo, 12 zł.
5: A jak tak porównujemy do innych lat?
4: Gdzie było 8-9 zł, było przed dziesiątką było mniej więcej. Nawet teraz ostatnio nie ma, bo padało, więc nie ma malin. W sierpniu to się spokojnie koło 10 sierpnia zacząć się ten drugi zbiór takich lepszych.
5: A czy jest szansa, że one będą tańsze?
4: Zawsze jesienne, jest ich więcej, są tańsze. Ale jak będzie w tym roku? Nie wiem. Jak te jagody kosztują 60 zł kilo?
0: O ceny owoców pytała Joanna Karp. Dodajmy, że jagody podrożały w porównaniu z ubiegłym rokiem o 100%. Na koniec wizyta w Grudziądzu, gdzie wczoraj zawitało lato z radiem. W ciągu dnia uczestnicy bawili się na pikniku edukacyjnym i słuchali plenerowych audycji, a wieczór spędzili na koncercie. Można było usłyszeć znane piosenki i wspólnie zaśpiewać.
6: Znamy to na pamięć. Pocahontas.
7: Super, bardzo fajnie.
8: Śpiewały panie razem z Edytą?
7: Akurat nie jesteśmy takie szalone, ale super było. Dużo wykonawców jak z Grudziądzu, tak chyba jeszcze nigdy nie było.
0: Za nami półmetek lata z radiem za tydzień. Kolejny przystanek pod Dębice.
9: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Niedziela wita nas słońcem, ale z biegiem dnia chmur zacznie przybywać. Na północnym zachodzie popada z nich deszcz. Pod wieczór od ziemi lubuskiej po Warmię możliwe burze. Będzie gorąco, miejscami upalnie od 28 do 31 stopni. Chłodniej nad morzem, tam do 24.
9: Klimat.
0: Dobra lub bardzo dobra jest jakość powietrza niemal w całym kraju. Wyjątkiem są Zdzieszowice w województwie opolskim, gdzie powietrze jest umiarkowane. Prawie 30% prądu pochodzi ze źródeł odnawialnych. Do końca dnia sieć nie będzie przeciążona.
9: Klimat.
10: 6 minut po godzinie 6.
11: Poranek w Polskim Radiu 24.
10: Krzysztof Grzybowski, witam Państwa serdecznie. Jest niedziela.

Niedziela, 26 dzień lipca, 207 dzień roku. Słońce w znak lwa wzeszło o godzinie 4:47, zajdzie o 20:37. Dzień trwać będzie, łatwo to policzyć, przez 15 godzin i 50 minut. A imieniny obchodzą Anna, Grażyna, Hanna, Jacek, Joachim, Mirosław, Tytus i Wilhelm. Teraz na antenie.

0: 26 lipca w roku 1400 z inicjatywy królowej Jadwigi i króla Władysława Jagiełły ponownie zaczęła działalność odnowiona Akademia Krakowska.
1: Wbrew rozpowszechnionym poglądom nie była to akademia, która zajmowała się głównie kształceniem teologów, chociaż Wydział Teologii został w jej ramach powołany. Nacisk został położony na kształcenie kadry urzędniczo-dyplomatycznej.
0: Przypomniał profesor Grzegorz Myśliwski. W roku 1817 zmieniono nazwę uczelni na Uniwersytet Jagielloński, by podkreślić wkład dynastii w jej rozwój. Tego dnia, lecz w roku 1885 rozpoczęły się tak zwane rugi pruskie. Władze pruskie rozpoczęły akcję wysiedlania z granic państwa Polaków nieposiadających pruskiego obywatelstwa. W pierwszych miesiącach zostało wysiedlonych prawie 26 tysięcy osób zamieszkałych we wschodnich prowincjach Prus. Wysiedlenia kontynuowano w następnych latach i do roku 1890 liczba wysiedlonych przekroczyła 30 tysięcy osób. Dziś 90. rocznica urodzin kompozytora, aranżera i pianisty Janusza Kępskiego. Piosenki z jego muzyką wykonywało wielu popularnych artystów.

0: śpiewał Stan Boris. 85 lat temu zginął zamordowany przez hitlerowców matematyk i polityk sanacyjny profesor Kazimierz Bartel.
1: On studiował zarówno matematykę na Uniwersytecie Lwowskim, jak i inżynierię na Wydziale Budownictwa Politechniki Lwowskiej, a na półrocznych studiach uzupełniających, które odbył na Uniwersytecie Monachijskim, studiował również historię sztuki. No a przy tym był wybitnym humanistą. I jego największe dzieło naukowe, Perspektywa malarska, pisane jest piękną polszczyzną.
0: Przybliżał profesor Janusz Czyż. 77 lat. Kończy dziś Roger Taylor. Perkusista zespołu Queen i autor części wielkich przebojów grupy. W roku 1974 zmarł dr Jan Żabiński, organizator i dyrektor Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego. W Polskim Radiu wygłosił ponad 1500 pogadanek, stając się ulubieńcem słuchaczy.
2: Jeśli ogłaszam jakąkolwiek biologiczną pracę badawczą, to koniec końcem wykonana ona musi być zawsze na jakimś konkretnym obiekcie. Dlaczegożby więc, jeśli mam coś do powiedzenia w sprawach ogólnych, zamiast na karaluchu czy na morskiej śwince, czy jakiejś innej istocie żywej, nie zrobić tego na przykładzie siebie samego.
0: W czasie II wojny światowej w opustoszałych pomieszczeniach zoo ukrywał Żydów z terenów warszawskiego getta. Tę działalność uhonorował Izraelski Instytut Yad Vashem, nadając doktorowi Żabińskiemu i jego żonie tytuł Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. 26 lipca w roku 1979 zmarł Stefan Wiechecki. Sławę zyskał dzięki felietonom pisanym w Gwarze Warszawskiej.
3: Radio z lufcikiem, ale popieram, wynalazek w dechę. W tym miejscu, gdzie dzisiaj mamy na aparacie kawałek rypsu czy innej franeli, lufcik będzie zrobiony, żeby było widać, co się w środku dzieje.
0: Mówił w jednym z nich o wynalazku telewizji. Stefan Wiechecki jest patronem dawnego pasażu śródmiejskiego w Warszawie. 10 lat temu w Krakowie rozpoczęły się 31 Światowe Dni Młodzieży. Uczestniczyło w nich około 3 milionów osób.

0: Światowe Dni Młodzieży były głównym celem podróży apostolskiej papieża Franciszka do Polski.
1: Cari amici, vi invito a pregare insieme.
2: Drodzy przyjaciele, zachęcam was do wspólnej modlitwy z powodu cierpienia tak wielu ofiar wojny, abyśmy raz na zawsze mogli zrozumieć, że nic nie usprawiedliwia krwi brata, że nie ma nic cenniejszego od osoby stojącej obok nas.
0: Ojciec Święty odwiedził także sanktuarium na Jasnej Górze i niemiecki obóz koncentracyjny Auschwitz-Birkenau. 3 lata temu zmarła Sinéad O'Connor, irlandzka piosenkarka, która poza muzyką dała się zapamiętać z bezkompromisowością.

0: Kalendarium historyczne.
1: Dodajmy jeszcze, że kalendarium zostało przygotowane przez Szczepana Pawłoska, a przedstawiła je Blanka Pietrzak. 12 minut po godzinie 6 już teraz na antenie Polskiego Radia 24 zmiana klimatu.
2: Zmiana klimatu.
3: Marta Hoppe, zapraszam. Nasza głowa często nie przestaje pracować. Żyjemy w hałasie, pośpiechu i nadmiarze bodźców, a to nie sprzyja naszej psychice, dlatego dobrze wyjść na dwór. A jak namówić do tego dzieci? Czy to jest trudne, żeby zabrać je na dwór, żeby chciały wyjść i odłączyć się od telefonu, telewizora, tabletu, no bo te wszystkie dobra to dla nich ciekawa rozrywka, ale chyba nie o to chodzi. Jednak chodzi o to, żeby wyjść na dwór. I o tym dzisiaj porozmawiamy. W studiu gość Karolina Szymańska, mama trójki dzieci, autorka książki Chodźmy na dwór, a także profilu na Instagramie Our Little Adventure. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, dzień dobry.
3: Przepraszam, że zamknęłam panią w studiu, bo pani lubi wychodzić na dwór. Zresztą dotarła pani do nas rowerem, czyli ta aktywność już była. To rzeczywiście tak jest, że to wychodzenie na dwór, to bycie w przyrodzie, w naturze, jest nieodłącznym elementem każdego dnia?
4: Tak, tak jest rzeczywiście. Ta natura była obecna w moim życiu zawsze. Ja się wychowałam na wsi, w Janowcu nad Wisłą, na Lubelszczyźnie, przepięknej miejscowości, gdzie były i górki, i doliny, i skałki, i lasy, i łąki, i ogród mojej babci, i pole mojej babci, więc ta natura była czymś zupełnie naturalnym dla mnie. Potem się przeprowadziłam do Warszawy i tutaj też odnalazłam bardzo dużo natury, bo Warszawa jest jednym z najbardziej zielonych miast w ogóle w całej Polsce, podobnie jak zresztą tutaj paradoksalnie może Katowice, Poznań, Gdańsk czy Wrocław, i ta natura rzeczywiście nas otacza z każdej strony. A to, czy powinniśmy wychodzić na dwór codziennie, no to jest takie pytanie, które sobie chyba każdy z nas musi zadać sam czy sama, ponieważ jeśli się nie doświadcza natury na co dzień i żyjemy w czterech ścianach ze sztucznym oświetleniem, przed ekranami, komputerami, powiadomieniami ciągłymi 24 godziny na dobę, tym takim przebodźcowaniem, w które jesteśmy zanurzeni tak naprawdę we współczesnym świecie, w zachodnich społeczeństwach, no to prędzej czy później my sami odczujemy skutki tego braku kontaktu z naturą. Nawet w Stanach Zjednoczonych taki znakomity badacz i dziennikarz Richard Luff nazwał to zespołem deficytu kontaktu z naturą, jeśli chodzi o dzieci na przykład, ale myślę, że dorosłych też to dotyczy w coraz większym stopniu, więc tak, wychodzenie na dwór leczy, koi, uspokaja, sprawia, że nasz układ nerwowy wraca do siebie, no bo nie zapominajmy, że jeśli żyjemy w miastach albo w ogóle w takim właśnie nadmiarze bodźców, no to ten nasz układ nerwowy, który powinien mieć i takie piki, tak, takie stresowe, no bo to też nas
3: napędza
4: i to też jest element naszej odporności psychicznej czy rezyliencji, jak to teraz ładnie się mówi, takiej sprężystości, ale też powinien mieć chwilę odpoczynku, a to nie jest możliwe, kiedy otaczamy się z każdej strony czymś, co ten nasz mózg, nasz układ nerwowy
3: angażuje cały
4: czas. Dokładnie tak.
3: No dobrze, to my dorośli wiemy, że warto wyjść na dwór i zazwyczaj tak jest, że jak dziecko jest małe, taki przedszkolak, to czy nawet jeszcze mniejsze, taki bobas w wózku, to plan spaceru jest w zasadzie w każdym dniu, to znaczy zawsze jest czas na to, żeby wyjść na spacer, na plac zabaw, to jest taki punkt żelazny programu. Jak śniadanie, jak kompanie, tak i ten spacer. Ale potem z czasem to trochę zanika. Już potem te dzieciaki niekoniecznie proszą, niekoniecznie chcą. Plac zabaw to już są za duże, a do lasu to nuda. Więc jak te dzieci przekonać do tego, żeby właśnie chciały wyjść na dwór?
4: Ja bym odwróciła to pytanie i zadała sobie samej, czy my wychodzimy na dwór, my rodzice wychodzimy na dwór i czy to jest element naszej codzienności i czy dzieci widzą to, że w naszej rodzinie się wychodzi na dwór na przykład. Czy to jest taka zasada, która obowiązuje w naszym domu, tak jak mycie zębów, jak śniadanie, odrabianie lekcji, sprzątanie swojego pokoju i tak dalej. No to czy to jest element naszej codzienności? Czy my może wymagamy od dzieci czegoś, czego sami na co dzień nie robimy? A dzieci, jak dobrze wiemy, i to nie trzeba wielkich badań na to, ani mądrych książek nie trzeba czytać, robią to, co robimy my. Nie robią tego, co my mówimy im, że mają robić. Tak, dzieci nas naśladują, dzieci

0: są takim naszym lustrem i to bardzo ładnie widać we wszystkich rodzinach, które na przykład są aktywne i rodzice są tacy outdoorowi, czyli spędzają dużo czasu na zewnątrz, mają różne pasje, zajawki, no bo uprawianie sportu niekoniecznie, a nawet wręcz przeciwnie, nie musi oznaczać wyczynowego uprawiania tego sportu na najwyższym poziomie, osiągania niesamowitych wyników w każdej dziedzinie, której się chwycimy. Nie, to ma być ruch, ruch dla radości, ruch dla rozwoju, ruch dla naszego takiego właśnie wyregulowania się po prostu, no bo ruch jest takim architektem dla myślenia, architektem dla mózgu, tak? Nie ma myślenia, nie ma kreatywności, nie ma takiego rozwoju wyobraźni, nie ma takiego łatwego uczenia się bez ruchu, po prostu. I my często o tym na co dzień zapominamy, a wymagamy od dzieci, żeby same zechciały wyjść na dwór, a dzisiejsze czasy są tak poukładane, że rzeczywiście to wychodzenie na dwór, kiedy tych dzieci innych nie ma tam, bo koledzy siedzą przed ekranami, bo rodzicom jest łatwiej po prostu. Ja to też rozumiem z drugiej strony.
1: Bo coraz więcej pracujemy, coraz bardziej
0: chcemy być produktywni i ta kultura produktywności nas otacza z każdej strony. No i my nie chcemy odstawać, tak? No bo jak mówimy, wiesz co, spędziłam fajne popołudnie i nie robiłam kompletnie nic. To ludzie się dziwią, serio?
1: Jakby, tak zmarnowałaś
0: tak
1: czas?
0: Tak zmarnowałaś czas, bo tak się leniłaś, tak jak w naszym dzieciństwie by to można było powiedzieć. I takie nic nie robienie jest prawdziwym luksusem dzisiaj i ogromną odwagą, żeby się do tego przyznać. Także mi się nie chciało po prostu. Nie miałam ochoty. Ja po prostu poleżałam sobie na 2 godziny, nie wiem, na kanapie i czytałam książkę, albo wyszłam na spacer i po prostu 2 godziny chodziłam po lesie, tak? I to jest prawdziwa odwaga w dzisiejszych czasach, o zgrozo, po prostu. Więc jeśli dzieciom mówimy, że mają wyjść na dwór i nie opakowujemy tego w coś fajnego, jakąś taką rzecz, którą warto zrobić nie tylko dla zdrowia, no bo też dla radości i fanu, bo proszę zauważyć, że te mniejsze dzieci nie potrzebują zachęty. Tak, nie potrzebują tego, żeby im powiedzieć, no to się możecie bawić. One wręcz pytają, mamo, możemy się pobawić, pobawimy się jeszcze, nie wracajmy do domu, jeszcze trochę, tak,
1: tak to my. Zawsze to jest, tak, tak jeszcze
0: 5 minut, jeszcze minutka, jeszcze tylko zjadę raz tej ślizgawki, jeszcze raz się wespnę na to drzewo i tak dalej, nie? A potem my oczekujemy tego samego od starszych dzieci, które już wiedzą, że dużo łatwiejsza i szybsza radość i takie zaspokajanie ciekawości, zabicie przysłowiowej nudy, która jest fantastyczna zresztą dla rozwoju mózgu i w ogóle dla wszystkiego, dla naszego spokoju wewnętrznego, więc ja do tego bardzo namawiam, żeby trochę się też ponudzić, będzie czymś dużo mniej atrakcyjnym niż siedzenie i scrollowanie na przykład, albo oglądanie kolejnych filmików, granie w gry, które przynoszą bardzo łatwy strzał dopaminowy. Wyciągnięcie ekranu, odpalenie pyk i już mamy. A wyjście na dwór wymaga zaangażowania, wymaga czasu, wymaga zadzwonienia do kogoś, zapukania do drzwi kolegi czy koleżanki i powiedzenia, hej, chodźmy na dwór, pobawmy się razem. I wystawienie się też na odmowę, powiedzenie tego, wiesz co, teraz nie mogę, ale za 2 godziny. I dziecko się musi zderzyć z taką też odpowiedzią. I każdy element tej naszej codzienności w zachodnich społeczeństwach wpływa na siebie, tak? Więc nie ma takiego prostego rozwiązania, jak zachęcić dzieci do wychodzenia na dwór. Ja zawsze mówię,
1: że... A ten przykład to na pewno jest jedno z ważnych rozwiązań.
0: Tak,
1: i zresztą jak się zajrzy do pani na media społecznościowe, to widać, że już małe dzieci nosiliście w chuście, w plecakach, po górach i to pewnie był wysiłek, ale ten wysiłek się opłacił.
0: Tak, to się totalnie opłaciło, ponieważ te dzieci się przyzwyczaiły do tego, że tak się spędza czas, że to jest czymś naturalnym w naszej rodzinie i że rodzice są szczęśliwi wtedy. Widać to. My też staramy się za każdym razem te nasze dzieci przygotować do tych naszych takich wspólnych, większych aktywności, jak właśnie wyjazd w góry, wyprawa, nie wiem, do jakiegoś odległego lasu, do parku narodowego, do innego kraju, no bo też sporo podróżujemy po Polsce, po Europie, ale też po świecie.
1: Ale głównie natura, nie duże miasta, nie właśnie tam, gdzie zgiełk, tylko tam, gdzie zielono, gdzie cisza, gdzie ptaki.
0: Tak jest, chociaż też muzeów i pięknych miejsc, jakichś budynków architektonicznych, perełek na mapach świata też nie omijamy, bo to też jest element naszej codzienności. Ja też kocham książki, kocham dobrą literaturę, kino, więc tym też zarażamy nasze dzieci. No ale ta natura rzeczywiście gra pierwsze skrzypce, jest na pierwszym miejscu u nas zawsze, no bo ona też jest czymś, no bez czego nie potrafimy żyć, ale też widzimy, jak wiele daje nam jako rodzinie, bo możemy sobie mówić, co daje nam dorosłym, nam dzieciom, ale bardzo ważnym elementem tego wszystkiego, taką płaszczyzną, gdzie się my spotykamy, my jako ludzie, jako mama, tata, dzieci, siostra, brat, kuzynka, przyjaciółka, babcia, dziadek, ciocia, to są relacje w tej naturze, które dużo prościej, dużo łatwiej buduje się właśnie tam, gdzie nie

0: no przeszkadza, czy nie ma tych rozpraszaczy wiecznych. Telefon nam nie dzwoni, nie siedzimy przed mailami, przed komputerem. Nie sprzątamy wiecznie w tym domu, w którym zawsze będzie coś do sprzątnięcia, jak się ma dzieci. No nie oszukujmy się, te domy nigdy nie będą idealnie wysprzątane. Zawsze będzie góra prania do złożenia albo do uprania i tak dalej, i tak dalej. A jak jesteśmy na zewnątrz, jesteśmy na dworze, czy na polu, jak to mówią na południu Polski, to wtedy nie ma tego wszystkiego. To wszystko znika. Jesteśmy my, nasze dzieci, nasz partner, nasz mąż, żona, relacje możemy tworzyć, ale też relacje z naturą. No bo proszę zobaczyć, że jak te dzieciaki, które potem dorastają, lada moment wyfruną z naszych domów, będą dbały o świat, o przyrodę, o naturę, będą walczyły o to, żeby to drzewo przetrwało, na które się wspinały jako dzieci, jak nie będą miały kontaktu i takich doświadczeń kontaktu z tą naturą, bo to jest kluczowe, to jest istotne i badania też o tym bardzo ładnie mówią, że jeśli dziecko nie nawiąże takiej bliskiej relacji, nie będzie emocjonalnie związane z jakimś elementem natury, czy w ogóle z przyrodą, no to ono w wieku dorosłym nie będzie jej wybierało. Nie będzie o nią walczyło, nie będzie się o nią starało, nie będzie o nią dbało wreszcie.
1: Bo nie będzie tak istotna, ponieważ tak, można bez niej żyć.
0: Oczywiście, że tak. Więc to od nas zależy, rodziców, czy te nasze dzieciaki, jakby nie przeoczymy tego momentu, bo to jest chyba najbardziej ważne. Kiedy dzieci są małe, no to wyjście na dwór jest dla nas czymś naturalnym. Bierzemy te wózki, idziemy do parku i robimy te kroki.
1: Wszystkie, nie ma problemu,
0: i w ogóle się organizujemy, tak. I potem jeszcze w przedszkole, czy pierwsze klasy szkoły podstawowej też to robimy, no bo widzimy, że dzieci się muszą wybiegać, nie, i tak dalej. A potem, jak te dzieciaki są takie 10-12, to my już sobie myślimy, no dobra, to one się ogarną, nie, one już wiedzą przecież, że to jest fajne. I gdzieś odpuszczamy to wychodzenie na dwór. Jak zaczynamy trochę gdzieś tak negocjować z tymi dziećmi. Wiemy, że muszą się uczyć, no to odpuszczamy tą godzinę na dworze, no bo jeszcze jest klasówka, no bo jeszcze jest sprawdzian. A ja zachęcam do tego, żeby nie odpuszczać tego momentu i żeby przyjąć na klatę te wszystkie nie chce mi się, nie mam ochoty, chcę oglądać film, pada deszcz, a w ogóle to dlaczego wszyscy siedzą w domu, a tylko my musimy wychodzić znowu na dwór. I ja sobie tak myślę, że naszym obowiązkiem rodzicielskim, to może zabrzmi poważnie i tak trochę radykalnie, co ja teraz powiem, ale no, naszą odpowiedzialnością jest dbanie o nasze dzieci. Tak to wszystko wszyscy wiemy. I jak sobie pomyślimy, że to regularne bycie na dworze, ta higiena outdoorowa, o której właśnie piszę w książce, do której namawiam, jest równie ważna jak higiena cyfrowa, jak to mycie zębów, no bo z tym się nie dyskutuje, tak? Nie dyskutujemy z dzieciakami i nie negocjujemy mycia zębów codziennie, wieczorem i rano. No po prostu to robimy. Tak, tak
1: czasami
0: samo jak
1: jest to walka, żeby to zrobiły,
0: tak,
1: ale
0: nie odpuszczamy tego, tak? Bo my wiemy, czym to grozi. Jak sobie uświadomimy, czym grozi odpuszczenie, dbanie o to wychodzenie na dwór, że dzieciaki przestaną się tak optymalnie dobrze rozwijać, że rozwiną się prędzej czy później te choroby współczesności cywilizacyjne, które mamy, czyli otyłość, co trzecie dziecko w Polsce ma nadwagę, tak? Jesteśmy krajem, w którym najszybciej tyją dzieci w całej Europie, proszę państwa. Jesteśmy krajem, w którym dzieci spędzają bardzo mało czasu na zewnątrz. Zaledwie 20% naszych dzieci i nastolatków spełnia to minimum WHO godziny na dworze. To mniej niż więźniowie na spacerniaku. Jak sobie to uświadomimy,
1: to
0: robi wrażenie, prawda, że nawet służba więzienna dba o to, żeby więźniowie mieli tą godzinę, czy trochę więcej chodzenia w kółko po prostu na świeżym powietrzu, a my odpuszczamy to naszym dzieciom.
1: Można to pod rozwagę wziąć rzeczywiście. Mhm. Wspomniała pani o tej funkcji dopaminowej scrollowania telefonów, czyli wtedy nam się ta dopamina wydziela, ale przecież jak idziemy na dwór, na spacer, to też nam się wydziela ta serotonina, ten hormon szczęścia, tylko trochę na to trzeba poczekać, bo to nie jest tak, że po 2-3-5 minutach, tylko jednak ten spacer jak trochę trwa, ta aktywność trochę trwa, to dopiero te hormony zaczynają się organizować i dawać o sobie znać.
0: Tak, no, bo tak dokładnie tak jest. A my nie lubimy na coś czekać, prawda? My chcemy mieć tu i teraz, zamawiamy przez internet i mamy paczkę na tamtego dnia w paczkomacie. Zamawiamy jedzenie, bo nie chce nam się iść do sklepu i wybierać na półkach. Tak, wszystko robimy w sposób szybki,
1: wygodny,
0: bez jakiegoś zastanawiania się nad tym. A wychodzenie na dwór wymaga wysiłku. Ja w tej książce nie daję złotych rad. Nie mówię, że wszystko się zmieni, jak tylko zaczniemy wychodzić na dwór. Nie. Ja pokazuję, że taki codzienny nasz wysiłek to poszerzanie naszej strefy komfortu, wychodzenie poza tą naszą taką bańkę, w której się zamknęliśmy w, spo-

0: społeczeństwach zachodnich i która nas po prostu niszczy. No bo tu i teraz jest nam miło, bezpiecznie, fajnie, nie musimy moknąć, nie musimy marznąć, wszystko mamy podane pod nos, ale wszystkie nasze wrażenia, takie doświadczenia się wypłaszczają. Tak, nie, już nie ucieszymy się tak bardzo z czegoś, no bo nie zmokliśmy i nie dobiegliśmy pod przystanek, pod wiatę przystankową, tak? I nie mamy takiego strzału, żeby się ucieszyć. Po prostu wszystko jest takie nijakie się robi. No to przestajemy się cieszyć z tych małych rzeczy, nie zauważamy ich w ogóle. Ciągle chcemy więcej, czekamy na te wielkie wakacje raz w roku, które będą i sobie myślimy, no to wreszcie tam odpoczniemy, tak? Wreszcie się nażyjemy, jak to mówi moja przyjaciółka Marta Iwanowska-Polkowska w swoich książkach. A to nażywanie się, to bycie tu i teraz, mamy pod ręką, to jest dostępne, ta natura jest tuż za rogiem. Trzeba wyjść tylko z domu i spróbować popatrzeć, wracając do dzieci i do tego pierwszego pytania, które pani zadała, popatrzeć na świat oczami dziecka. I
1: To zawsze jest bardzo ciekawy świat.
0: Bardzo ciekawy świat, ale wymagający od nas dorosłych ogromnego wysiłku na samym początku. Ja pamiętam, jak w jednym z moich podcastów, Dobranocka dla rodziców, Magda Bigaj, na pewno znana tutaj w audycji, wspaniała badaczka świata cyfrowego, nowych technologii i tak dalej, chociaż nie powinnam użyć słowa świat cyfrowy, bo taki nie istnieje. Mamy świat tutaj i Magda też to podkreśla. Ja pamiętam, jak ona powiedziała, że jak była w takim pędzie, takim szalonym pędzie właśnie zawodowym, dużo się działo w jej życiu i poszła z dziećmi do lasu i sobie tak myśli, no ona wiedziała, że ten las przecież koi i jakby te fitoncydy i tak dalej, to wszystko tam jest.
1: Pomaga to wszystko.
0: Pomaga, tak ona to teoretycznie wiedziała, no więc poszła z tymi dziećmi do lasu i mówi, no i co w tym lesie? Drzewa, no i co więcej? I ona wtedy zrozumiała, że głową w ogóle nie jest tam w tym lesie, tylko ciągle jest w tych projektach, ciągle jest w tych mailach, odpowiedziach, dowożeniu rzeczy, w tej produktywności właśnie swojej.
1: A nie dopiero, tu i teraz w
0: tak,
1: tym lesie,
0: i dopiero jak to spróbowała wyłączyć za drugim, trzecim, czwartym, piątym razem, jak w tym lesie była, to zaczęła dostrzegać, o co tu chodzi, że to jest las, że to jest ta natura, z której my jesteśmy, z której jesteśmy stworzeni, no bo my nie jesteśmy oddzielnym bytem, który sobie funkcjonuje na świecie, tylko my jesteśmy ssakiem, tak jakby nie było i mamy te same relacje, te same atawistyczne różne odruchy. Funkcjonujemy w zielonym i niebieskim najlepiej. Tak to nas tak ewolucyjnie wycisza, reguluje, powracamy do tego stanu właśnie ukojenia, zamiast bycia w tym ciągłym stresie, w tym takim trybie przetrwania, walki, która też powinna być, nie? Tak jak powiedziałam, ale...
1: Ale musi być jakiś balans.
0: Ale musi być balans, no bo często też powołujemy się tutaj na badania, na przykład, nie wiem, Roberta Sapolskiego, tak? Takiego wspaniałego neurobiologa, który napisał fantastyczną książkę, ja ją zawsze polecam, to jest taka podstawa, myślę, w takich poszukiwaniach właśnie związanych z naturą. Dlaczego zebry nie mają wrzodów? Jest taka książka. I on tam wspaniale pisze, że no zebry przecież żyją w takim stresie na tej swojej sawannie, no bo mogą być zaatakowane przez lwa czy innego drapieżnika, więc powinny po prostu się ciągle bać, także zaraz coś im tutaj wyjdzie z tego za krzaka tak zwanego, tak jest, czuć zagrożenie na plecach. No ale one mają tak fantastycznie zbudowany mechanizm właśnie przechodzenia z jednego stanu do drugiego, bo jak sobie jedzą trawę i stoją w kupie w tym całym stadzie na sawannie, to one się nie stresują, one są po prostu wychillowane, po prostu jedzą trawę. Nie myślą, nie zastanawiają się, a co będzie, jak wyskoczy ten lew? Ojej, zaraz zje moją siostrę albo moje dziecko i tak dalej. Nie, one po prostu są w trybie jedzenia trawy, najadania się, potem trawienia tej trawy i odpoczynku. Dopiero wtedy, kiedy zauważą tego lwa, przeskakują w tryb właśnie takiego
1: uciekaj,
0: albo walcz, albo się zamrażaj, tak? Uciekaj albo walcz i wtedy mają bardzo duży strzał tych wszystkich swoich hormonów stresowych, kortyzolu i tak dalej i wtedy walczą, uciekają. Gdy zagrożenie mija, one znowu automatycznie powracają do tego stanu wychillowania, no bo już nie ma zagrożenia, ale w sobie poszedł, zjadł jednego z nas, ale
1: na
0: mnie
1: jakiś czas będzie najedzony.
0: Na jakiś czas będzie najedzony, nic nie zaatakuje. A my ludzie nie mamy takiej łatwości przeskakiwania przez te wszystkie stany i my, jak nawet nie czujemy tego zagrożenia, a we współczesnym świecie nasz układ nerwowy, takiego lwa czy innego lamparta, czy nawałnicę, burzę i pioruny, nasz układ nerwowy, każde powiadomienie mailowe, informację usłyszaną w telewizji o zamachu na drugim końcu świata, o pożarze w innej miejscowości, o tym, że ktoś porwał dziecko komuś, albo ktoś zaginął, albo znowu jakaś choroba zakaźna gdzieś tam, działa dokładnie tak samo jak ten lew, który tam z tego zakrzaka wygląda.
1: To u nas w ciągu dnia tych lwów nadchodzi z każdej strony całe mnóstwo.

0: A tak może ten jest. Las jest niebezpieczny, bo też czasami tak jest, że trochę boimy się pójść do lasu. Albo kleszcze, albo jakaś żmija, albo dziki może nas zaatakują. Czy ta przyroda może być niebezpieczna i powodować właśnie ten lęk przed tym wyrwaniem się gdzieś tam, gdzie nie ma ludzi, gdzie właśnie drzewa, ale coś jeszcze między tymi drzewami. Mm-hmm.
1: To bardzo ciekawe pytanie i ono jest bardzo złożone wbrew pozorom, mimo że jest proste, bo tutaj myślę, że trzeba rozdzielić dwie płaszczyzny, bo jak sobie zobaczymy naturę i popatrzymy, jaka ona jest, to ona bywa niebezpieczna, ona bywa nieprzewidywalna, ona jest nieprzewidywalna, ona może być fantastycznie piękna, zachwycająca, cudowna, zachody słońca, wschody i tak dalej, te wszystkie nasze doświadczenia takiego zachwytu, ow, tak jak pięknie to też w literaturze opisuje, jest taka, ale też jest surowa, nieprzewidywalna, bardzo niebezpieczna.
0: Zwłaszcza teraz, kiedy nagle może przyjść jakieś załamanie pogody.
1: No tak, zmiany klimatu, tak? Witamy się z nimi i może wreszcie zrozumiemy, o co tutaj chodzi. No właśnie, więc jak sobie to, jak o tym pomyślimy i pomyślimy o tym, że życie w ogóle jest nieprzewidywalne, nie? Że życie bywa i takie. I to jest okej, po prostu. A czymś innym są nasze lęki, które nakładamy na naturę, na to, co sobie wyobrażamy o niej, że jest jakaś, nasze przekonania o tej naturze i na przykład, nie wiem, lęk o tą bąblowicę, tak, czającą się w tych jagodach pysznych, które normalnie kiedyś w dzieciństwie jadliśmy całymi garściami, wszyscy
0: bez
1: byliśmy fioletowi.
0: Brudne ręce.
1: Oczywiście,
0: i brudne
1: a teraz
0: zęby.
1: Się zastanawiamy, czy zerwać, czy nie, no bo gdzieś usłyszeliśmy, że kilka lat wcześniej była ta choroba, czy ten zły wilk w lesie, który na nas pewnie czyha gdzieś tam za drzewem.
0: Czy te kleszcze, które skaczą.
1: Czy te kleszcze i w ogóle po prostu jest plaga kleszcze, zagrożenie i w mediach nagłówki krzyczą nam wielkimi kapitalikami, że teraz po prostu nie można wychodzić na dwór, do lasu, absolutnie, no bo będziemy zaatakowani przez kleszcze i najpewniej umrzemy na KZM albo inne choroby odkleszczowe. No właśnie, więc zawsze ja sobie myślę o proporcjach tego. Co jest moim lękiem wyobrażonym, co jest faktem, który można sobie sprawdzić, używając nawet sztucznej inteligencji, jak nie wiemy, jak to inaczej zrobić. I sprawdźmy, jak wielkie jest prawdopodobieństwo, że ugryzie nas kleszcz i zarazimy się takimi chorobami. Tak? Czy to zagrożenie wzrasta w danym roku, czy maleje? A jeśli wzrasta, to jak możemy się zabezpieczyć przed nimi? Tak?
0: Niekoniecznie nie wychodząc z lasu, tylko będąc
1: tak.
0: Z nim, ale można się też zabezpieczyć.
1: I ja zawsze też patrzę na to, z czego mam więcej
0: korzyści,
1: dokładnie tak, dziękuję, uciekło mi słowo. Korzyści czy z tego, że ja będę siedziała w domu i bała się wszystkiego i de facto nie będę doświadczała tego, co na zewnątrz, nie będę żyła tak, jak ja chcę, czy będę wychodzić i mogę się oczywiście narazić na te kleszcze, na nie wiem, poparzenie pokrzywą, na zmoknięcie, zmarznięcie i tak dalej. No ale to jest pytanie chyba takie głębsze o to, czy ja chcę żyć,
0: Czy ja chcę wegetować,
1: czy ja chcę się bać o każdy swój krok, który robię, czy racjonalnie biorę na klatę to moje życie i dojrzale nim zarządzam. No, powiedziałam jakaś coachka czy mentorka, no, ale ostatecznie to są takie duże pytania, które sobie zadajemy, prawda? Bardzo dużo badań nam to pokazuje, że to nasze takie helikopterowe rodzicielstwo, takie właśnie chronienie dziecka za wszelką cenę, przed wszelkimi niedogodnościami, dyskomfortem życiowym, nie przynosi niczego dobrego, wręcz przeciwnie.
0: No ale ważne, żeby znaleźć tę drogę do lasu. Albo drogę na łąkę, albo drogę na pole. Jeśli chcemy wychować dzieci zdrowe, samodzielne i ciekawe świata, to musimy pozwolić im wyjść z domu. Najlepiej już dzisiaj. Chociaż nie, teraz już jest po dobranocce. To może jutro. Karolina Szymańska, autorka książki Chodźmy na dwór, mama trójki dzieci, a także prowadząca profil Our Little Adventures, była dzisiaj naszym gościem. Bardzo dziękuję.
1: Bardzo dziękuję. Do usłyszenia.
0: I wypuszczam panią już na dwór.
1: Dziękuję i do zobaczenia na dworze, oczywiście.
0: A ja państwu mówię do usłyszenia w kolejnej audycji Zmiana Klimatu. Marta Hoppe.
2: Taki mamy klimat. Autopromocja.
3: Przy kawie w niedzielny poranek o 8:30 zapraszam do Ogrodów Sztuki. Krainy kwiatów, drzew, ptaków, architektury ogrodowej, sztuki i fascynujących historii. Niedziela, 8:30, Ogrody Sztuki. Natura, kultura, historia. Zapraszam. Maja Kluczyńska.
2: Autopromocja. Za 23 minuty, godzina 7, już teraz na antenie Polskiej.

0: Polskiego Radia 24, Kafe Armia.
1: Powtórka programu. Kafe Armia.
2: Agnieszka Drążkiewicz, Kafe Armia. Dzień dobry. Dzisiaj ze mną i z Państwem jest generał dywizji Ireneusz Nowak, który 2 czerwca został wyznaczony na nowe stanowiska, a objął swoje dowództwo 11 czerwca. Tutaj się posługuje notatkami i witamy dzisiaj nowego dowódcę operacyjnego rodzaju Sił Zbrojnych. Witam serdecznie, panie generale.
3: Dzień dobry. Ja też witam w nowej roli.
2: W nowej roli. I właśnie na początek o tej nowej roli. Czy już się pan tutaj odnalazł? Na ulicy Radiowej, na warszawskim Bemowie, no chyba w przepięknym anturażu, bo akurat dowództwo operacyjne mieści się w takiej dzielnicy, która jest w otoczeniu terenów leśnych. Ma pan bieżnię obok swojego gabinetu, więc rzeczywiście no, w porównaniu do tego samego centrum przy Żwirki Wigury to jest chyba przeskok.
3: Trochę spokojniej i bardziej zielono, natomiast nie zmienia to faktu, że dowództwo operacyjne w szalonym tempie pracuje i w bardzo trudnych czasach, więc pierwszą myślą, jaka mi się nasuwała, kiedy się dowiedziałem o tym awansie, o tym nowym stanowisku, no to była świadomość tej odpowiedzialności, którą wezmę na siebie i którą wziąłem na siebie, więc jest to odpowiedzialność ogromna.
2: A jakby pan miał porównać tamto stanowisko, czyli inspektor sił powietrznych, a potem zastępca dowództwa generalnego rodzaju sił zbrojnych, czyli takiej struktury w polskiej armii, która no, zarządza, można powiedzieć, tak jak się to mówi już tym takim żargonie medialnym, niemal 90% wszystkich jednostek i wojsk w Polsce, a tym dowództwem.
3: Tak, ale w dowództwie generalnym zajmowałem się głównie szkoleniem i modernizacją, nie było tam takiej presji czasowej. Natomiast tutaj krytyczne jest to, żeby być na bieżąco ze wszystkimi najnowszymi informacjami, ponieważ tutaj zbiegają się wszelkie kanały informacji z tego, co się dzieje na granicach Polski, w pobliżu granic Polski, w szeroko pojętym środowisku bezpieczeństwa Polski. To są informacje bieżące, krytyczne, czasami z minuty na minutę sytuacja się zmienia. Jest tego bardzo dużo. Tutaj jedną z ważnych ról dowództwa operacyjnego jest to, żeby dokonywać takiej analizy i fuzji tych informacji, żeby ten taki połączony obraz operacyjny był dostępny dla i przywództwa politycznego, i przywództwa wojskowego. I to się dzieje naprawdę w zasadzie na bieżąco. Tutaj nie można wyjść z obiegu. Jest się cały czas pod telefonem, jest się cały czas w obiegu informacyjnym. No i również w takim stylu, czy w takim tempie pracują żołnierze dowództwa operacyjnego.
2: Jakby trochę to przełożyć na język taki cywilny, żeby naszym też słuchaczom to przybliżyć, tak naprawdę jaką strukturą pan dowodzi, no to można by powiedzieć, że to jest tak jakby, nie wiem, dla policji czy dla służb na przykład miejskich takie centrum dowodzenia. Tam, gdzie spływają wszystkie na przykład komunikaty o tym, co się dzieje w mieście, czy co się dzieje no właśnie na przykład w danej jednostce policyjnej, że są jakieś alerty, że są jakieś niebezpieczne zdarzenia.
3: No właśnie tak to wygląda, więc jakiekolwiek zdarzenie, które dzieje się w przestrzeni powietrznej Polski, jakiekolwiek zdarzenie, które dzieje się na wodach terytorialnych, czy tutaj w szeroko pojętym akwenie Bałtyku. Wszystko, co się dzieje na granicach lądowych Polski i nie tylko, bo i wszystkie tutaj rzeczy, które się dzieją też na naszym terytorium, to wszystko właśnie przechodzi przez dowództwo operacyjne, ale też to jest jak gdyby jeden obszar, bo też nie wolno zapominać, że dowództwo operacyjne jest też takim łącznikiem ze strukturami dowodzenia NATO. Zatem tu też w dużym stopniu odbywa się proces planowania operacyjnego, czyli jak będziemy używać polskich sił zbrojnych do obrony naszego kraju i jak będziemy współpracować w tejże operacji obronnej ze strukturami sojusznicznymi, więc no, naprawdę szeroki zakres odpowiedzialności.
2: Wy na poligon jeździć nie musicie, bo tak naprawdę ten poligon jest codziennie.
3: No tak, żołnierze są w operacjach, to są tak naprawdę każdego dnia tysiące żołnierzy, również grubo ponad 1000 żołnierzy Wojska Polskiego pełni służbę poza granicami kraju w różnych regionach świata. To często nie są zbyt bezpieczne miejsca. Tutaj na przykład mam na myśli Liban, gdzie jest polski batalion rozmieszczony w ramach UNIFIL-u. No i tam w tej chwili nasi żołnierze są w zasadzie w strefie, gdzie toczą się walki.
2: Poruszył pan bardzo ważną kwestię i zaraz do misji i tych zagranicznych, i tych misji krajowych wrócimy. Ale ja chciałam jeszcze wrócić do początku, czyli do tego, jak pan dostał to powołanie. Widzieliśmy się tuż po tym, jak pan odbierał tę nominację od prezydenta zwierzchnika Sił Zbrojnych, Karola Nawrockiego. Potem miał pan chwilę, żeby z nami, z dziennikarzami, którzy byli w Pałacu Prezydenckim, porozmawiać. Jak pana się pytało o te nowe zadania i wyzwania, to pan powiedział, że będzie chciał pan

0: przejrzeć niejako to wszystko, co tutaj jest, co pan ma w tych dokumentach, co jest na stole i spróbować ten system bezpieczeństwa opisać, no właśnie, czy opisać, czy spojrzeć na niego na nowo, czy wprowadzić jakieś nowe, ewolucyjne, rewolucyjne zmiany?
1: Ja myślę, że chciałbym, żeby to spojrzenie na to, co się dzieje w polskiej obronności było właśnie takie wielodomenowe, czyli żebyśmy bardziej holistycznie patrzyli na siły zbrojne i na różnych graczy, którzy pełnią swoje role w siłach zbrojnych. Chciałbym i muszę wyjść też ze swojej strefy komfortu, jaką dla mnie jest lotnictwo i nie mogę być już wyłącznie adwokatem teraz sił powietrznych. Teraz muszę patrzeć na wszystkich jednakowo i w takim kontekście, że aby uzyskać ten efekt synergii i jak najlepiej wykorzystać potencjał wszystkich rodzajów sił zbrojnych, to musimy jednak to dobrze zważyć i zmierzyć. I dlatego jestem tutaj absolutnie zwolennikiem takiej teorii, że w operacji wielodomenowej na odpowiednich jej etapach, czy na pewnych jej etapach każdy będzie miał przypisane swoje role i każdy może mieć tą rolę pierwszoplanową, a kto inny będzie wspierającym. Więc tutaj odchodzimy już od takiego też myślenia, że mamy jeden wiodący rodzaj sił zbrojnych. Tutaj wszyscy odgrywają swoją rolę i każdy ma bardzo ważną funkcję do spełnienia. Więc jako taką pierwszą swoją misję bym powiedział, że wniesienie tego nowego spojrzenia na siły zbrojne jako całość.
0: A kiedy to nowe spojrzenie i ten nowy system bezpieczeństwa, siłą rzeczy, jeżeli będzie nowe spojrzenie, to też będą nowe pewnie jakieś, nie wiem, wytyczne czy nowe te sposoby działania, to kiedy to powinno pana zdaniem zacząć działać? No bo w tej strukturze, którą pan dowodzi, tak naprawdę liczy się też czas. Tak jak pan zresztą powiedział, tu nie możemy długo planować, nie możemy zastanawiać się, jak szkolić wojsko, tylko my musimy działać tu i teraz. Przykłady, no zaraz o nich pewnie powiemy, ale chociażby w zeszłym tygodniu ileś incydentów związane z operacjami niezgłaszanymi wcześniej przez Federację Rosyjską i ich samoloty IU-20.
1: Tak, ale ja myślę, że ten proces już dzieje się od dłuższego czasu. Na pewno gwałtowne przyspieszenie to było od momentu, kiedy rozpoczęła się wojna, kiedy Ukraina została napadnięta przez Federację Rosyjską. I rzeczywiście z tego, co widzę już teraz, będąc dowódcą w dowództwie operacyjnym, akurat w tym dowództwie rzeczywiście jest połączoność, jest ta interoperacyjność. Tutaj rzeczywiście patrzy się całościowo na siły zbrojne, tak aby optymalnie wykorzystać wszystkie zdolności operacyjne. I to ma też odzwierciedlenie w planowaniu operacyjnym i zresztą w tych operacjach, które już są prowadzone, bo przecież mówimy o operacji, która ma za zadanie ochronę wschodnich granic lądowych Polski, ale taka sama operacja jest prowadzona na Bałtyku, operacja Zatoka. Również jest prowadzona operacja w przestrzeni powietrznej, sojuszniczego wsparcia, jeżeli chodzi o ochronę polskiej przestrzeni powietrznej, więc to się już dzieje i to tak nie jest, że nie zachodzą zmiany w Wojsku Polskim, one bardzo szybko zachodzą i też ten projekt Tarcza Wschód, który polega na takiej rozbudowie inżynieryjnej pewnych odcinków wschodniej granicy naszego państwa, też jest innowacyjny na swój sposób, o czym być może nasi słuchacze nie wiedzą, bo mówimy tutaj o takim odcinku, który się nazywa Inteligentna Granica, i tam są testowane naprawdę bardzo nowatorskie rozwiązania, jeżeli chodzi o obronę antydronową, jeżeli chodzi o różnego rodzaju sensory pasywne, aktywne, jeśli chodzi o również robotyzację pola walki. A więc tutaj mówimy o sytuacji, kiedy dzięki robotyzacji czy automatyzacji możemy zwolnić część naszych żołnierzy i już nie musimy w takich dużych ilościach trzymać ich na granicy i oni mogą spokojnie wrócić do swoich jednostek po to, żeby trenować albo się uczyć nowego sprzętu, który napływa do ich jednostek.
0: Pan wspomniał o bardzo ważnym projekcie, no właśnie o tej Tarczy Wschód. Mamy też takie wstępne deklaracje, zapowiedzi ze strony resortu obrony, że będą przynajmniej kilkukrotnie podniesione wydatki dzięki właśnie chociażby tym unijnym pożyczkom w ramach programu SAFE, że do przyszłego roku będą kolejne odcinki, to mówimy o dziesiątkach kilometrów tak naprawdę granice, no właśnie, czy to z obwodem królewieckim, czy z tym odcinkiem białoruskim, no i też oczywiście odcinek ukraiński też jest w naszej gestii. No musimy mieć całą tę wschodnią granicę zabezpieczoną. Jak bardzo te wszystkie przyszłe inwestycje będą panu pomagały, jeżeli chodzi o pełnienie tutaj tej roli właśnie dowódcy operacyjnego i pilnowanie tego, żeby te nasze granice, nie tylko w powietrzu, ale też ten na ziemi były bezpieczne?
1: Na dziś możemy powiedzieć, że te inwestycje, które zostały już poczynione, już przynoszą efekty. I taki ogólny obraz jest taki, że w domenie lądowej, a więc tym, co się dzieje na granicach lądowych, szczególnie na wschodniej granicy Polski,

0: jest stabilnie. Ta sytuacja jest pod kontrolą.
1: Chyba to potwierdzają też raporty MSWiA, że prawie w ogóle nie ma prób przekraczania chociażby granic. Ja wiem, że to jest niewielki tylko wycinek, ale on, no jak można powiedzieć, takim jest przykładem emblematycznym, prawda?
0: Tak, jeśli nawet są próby, to one są w 100% wychwytywane i udaremniane, więc ta skuteczność jest bardzo wysoka, co też świadczy o tym, że te inwestycje, które fizyczną zaporę zostały poczynione i w system taki również wykrywania, monitorowania tej granicy, one przynoszą realne efekty. Ta presja migracyjna, nawet jeśli jest, to jest skutecznie blokowana. Więc tutaj w domenie lądowej można powiedzieć, że sytuacja jest na razie pod kontrolą i nie widać tutaj symptomów na jakieś pogorszenie. Natomiast...
1: Co z powietrzem?
0: Z powietrzem jest gorzej. Z powietrzem jest gorzej, dlatego że tutaj jest trudniej przede wszystkim pozyskać bardzo szybko środki, zdolności, wyszkolić ludzi, co nie znaczy, że się wiele nie dzieje, bo ja przypominam, że pierwsze samoloty F-35 już pojawiły się w Polsce. Do końca roku będzie ich w naszym kraju 14. Te samoloty powoli będą wchodzić, właściwie szybciej niż powoli, będą wchodzić w system obrony powietrznej. To się zakończy w przyszłym roku certyfikacją i osiągnięciem wstępnej gotowości bojowej, więc będziemy mieli kolejne myśliwce z potężnymi sensorami w powietrzu do użycia. Ale w ślad za tym również w przyszłym roku będzie pierwszy posterunek aerostatowy programu Barbara również uruchomiony, a więc wielki aerostat z radarem, który będzie wisiał na wysokości ponad 3 km i monitorował północno-wschodni róg naszego kraju. Więc tu się bardzo dużo dzieje, natomiast też to nie jest tak, że ten system już jest ukończony, on jest w trakcie, jego architektura jest cały czas jeszcze otwarta i on jest w budowie.
1: A czy Barbara, która w przyszłym roku zacznie działać właśnie na tym styku, można tak powiedzieć, w tym słynnym przesmyku suwalskim, jak bardzo pomoże panu prowadzić te operacje powietrzne i na przykład niwelować chociażby tego typu zdarzenia, jak no właśnie to, że IU-20 z Federacji Rosyjskiej zaplątuje się przez przypadek, biorę to w duży cudzysłów, bez oczywiście włączonych transponderów, bez podanej trasy lotu i tak dalej.
0: To, co widzieliśmy w zeszłym tygodniu, właśnie taka spora intensywność lotów rozpoznawczych i też taktycznych samolotów Federacji Rosyjskiej, ja bym powiedział, że no to jest standardowe postępowanie. Tutaj nie wydarza się nic nowego. My z reguły w zasadzie zawsze wiemy, kiedy ten samolot, ponieważ ten samolot akurat jeżeli chodzi o IU-20 KUT, to on nie bazuje w obwodzie królewieckim, on jest zawsze przebazowywany z terytorium Federacji Rosyjskiej. My wiemy, kiedy to się dzieje i kiedy jest przebazowany, również wiemy, że będzie latał w pobliżu granic Polski.
1: A wiemy, dlaczego on to robi?
0: Wiemy, dlaczego to robi. Z reguły robi to wtedy, kiedy coś ciekawego dzieje się w naszym kraju. Jeżeli są na przykład jakieś duże ćwiczenia, ostatnio mieliśmy takie duże ćwiczenie na Bałtyku, Baltops coroczne, więc na 100% wtedy jest pewne, że ten samolot się pojawi, będzie podsłuchiwał, będzie podglądał, będzie być może gdzieś przeszkadzał. Natomiast w zeszłym tygodniu rzeczywiście mieliśmy też intensywne loty samolotów Su-30, nowoczesnych samolotów, właśnie najnowszych samolotów Federacji Rosyjskiej, które są świeżymi nabytkami. No one się tu też pojawiają od czasu do czasu w obwodzie królewieckim. Zresztą tamtejsza flota również przechodzi modernizację i wymianę. My to bardzo uważnie monitorujemy i co jest tak naprawdę ważne? Ważne jest, żeby natychmiast demonstrować zdolność naszej reakcji. I to jest najważniejsze, żeby pokazywać i decydentom z tamtej strony, i wykonawcom, czyli pilotom, którzy wykonują te loty, że my jesteśmy, że widzimy ich, że reagujemy natychmiast i że nie ma szansy na jakiekolwiek tutaj prowokacyjne manewry.
1: Powiedział pan o bardzo ważnej kwestii, czyli takiej, że jak jest ta prowokacja, czy są te próby śledzenia, no to natychmiast musi być reakcja właśnie z naszej polskiej strony. W ostatnich tygodniach mieliśmy też takie ostrzeżenia i ze strony sojuszników, i ze strony też właśnie naszych polityków, że musimy się przygotować na różnego rodzaju prowokacje ze strony Federacji Rosyjskiej.
0: Mamy tego świadomość i naszym obowiązkiem jako wojskowych jest przygotowywanie się na najbardziej pesymistyczne scenariusze, więc my zawsze jesteśmy gotowi na coś naprawdę poważnego, co się może wydarzyć. W tym również na takie podprogowe czy hybrydowe działania, które zmierzają do tego, żeby wywołać zamieszanie albo no, na przykład popsuć obraz czy renomę Polski na arenie międzynarodowej. Rzeczywiście, tak jak powiedziałem, ważne z naszej strony jest to, żeby demonstrować gotowość, żeby demonstrować zdolność do właśnie do tego, że wiemy, że widzimy, że obserwujemy i jesteśmy gotowi do reakcji natychmiastowej.
1: A jakie by pan narzędzia jako dowódca właśnie operacyjny w takiej sytuacji?

0: kiedy no, mamy te incydenty, o których już opowiedzieliśmy, kiedy możemy się niestety spodziewać, że no, Federacja Rosyjska, nawet możemy zakładać się założyć, że wygramy, jakbyśmy założyli akurat ten zakład, że Federacja Rosyjska będzie w kolejnych tygodniach, miesiącach, latach ciągle gdzieś jakieś takie te spławiki przysłowiowe rzucać na nasze wody, już dużą przenośnię oczywiście stosuje, żeby no właśnie, żeby nas prowokować, żeby nie wiem, wywołać jakiś hybrydowy konflikt, który nas wciągnie w jakąś odpowiedź?
1: My w wojsku operujemy pojęciem drabiny eskalacyjnej i indykatorów. I tutaj rzeczywiście bardzo mocno do tego przywiązujemy wagę. Reagujemy, ale z naszej strony ta reakcja musi być bardzo wyważona i przede wszystkim musi być w granicach prawa międzynarodowego. To stawia nas...
0: Czyli nie dać się wciągnąć.
1: Tak, ale to nas stawia w takiej, nie chcę powiedzieć, że przegranej pozycji, ale na pewno gorszej pozycji startowej niż nasi adwersarze, ponieważ my jesteśmy skrępowani. Dobry tego słowa znaczeniu. Jest, przestrzegamy norm, przestrzegamy prawa, przestrzegamy tutaj wszelkich takich międzynarodowych ustaleń i konwencji. Natomiast nasi adwersarze, no nie chcę powiedzieć, że robią co chcą, ale mają znacznie większą swobodę działania i też mają znacznie dalej posunięte apetyty na takie prowokacyjne działania. My nikogo nie prowokujemy, my jesteśmy wyłącznie reaktywni, więc adekwatnie, symetrycznie do tego, co nas spotyka, odpowiadamy, bronimy naszej przestrzeni, bronimy naszego państwa i naszych obywateli. Natomiast no, tutaj też rolą dowództwa operacyjnego między innymi jest to, żeby obserwować rozwój i tą drabinę eskalacyjną i gdzie to się wszystko posuwa. Miejmy nadzieję, że tutaj nikt nie posunie się za daleko.
0: A jak bardzo zmieni się ta nasza pozycja wobec naszego adwersarza, jak już wejdą F-35, tak jak pan powiedział, po certyfikacji będą już w pełni gotowe w tej gotowości bojowej? No, bo mówią piloci niektórzy po prostu, że no Federacja Rosyjska boi się F-35, mówiąc wprost.
1: Ja bym powiedział i słusznie, bo jest się czego bać. No, po to na tym myśliwce wydaliśmy sporo środków i po to szkolimy i wyznaczam najlepszych pilotów do tego, żeby latali tymi myśliwcami, żeby one były takim przysłowiowym batem i żeby trzeba było się ich bać. I ja uważam jako pilot i zdaję sobie sprawę z tego, bo mam pewne doświadczenie z F-35, wykonywałem loty również na symulatorach. Tam były różne scenariusze taktyczne rozgrywane przeciwko samolotom właśnie ze strony naszego adwersarza i F-35 ma przygniatającą przewagę. To ludzie sobie nawet z tego nie zdają sprawy. Ja jako pilot F-16, wyszkolony, doświadczony pilot, nigdy nie chciałbym się znaleźć w walce przeciwko F-35.
0: To wróćmy, panie generale, do tych granic naszych i do tych misji. Czy jako dowódca operacyjny pan już był na granicy, zobaczyć jak wygląda ten dół, ten ląd? No bo wiadomo, że jest pan pilotem, no więc też gdzieś pewnie w człowieku jest to ta filozofia patrzenia z góry i patrzenia z góry tylko nie w złym tego słowa znaczeniu, tylko tego, że rzeczywiście powietrze daje też przewagę, prawda? No, a ląd rządzi się swoimi prawami.
1: W przyszłym tygodniu wybieramy się między innymi właśnie na wschodnią granicę. Tam będzie przekazanie, będzie zmiana w związku z tym, że 18. Dywizja będzie luzowana. Będzie wchodziła 12. Dywizja, więc jak gdyby tutaj będzie okazja też, żeby zobaczyć fizycznie no, te obiekty, które są na granicy, żeby zobaczyć posterunki radiolokacyjne, które są tam powysuwane, poprzesuwane i pracują już od 5 lat w takim bojowym reżimie, żeby porozmawiać z ludźmi. A następna podróż za 2 tygodnie, no to Kosowo, więc pierwsze moje PKW, które odwiedzę jako dowódca operacyjny, to będzie Kosowo.
0: Już miał pan okazję rozmawiać ze wszystkimi dowódcami właśnie tam też poza granicami państwa. Mówił pan na początku naszej rozmowy o trudnych też miejscach, gdzie nasi żołnierze są. Też trzeba, podejrzewam, że w taki bardzo specyficzny sposób podchodzić do tego typu zadań.
1: No tak i też... Mając świadomość tego, że to trudna jest służba dla nich i w trudnych okolicznościach i no też ryzykowna, to moje myślenie jest takie, że oczywiście wymagamy od nich tutaj bezwzględnie realizacji mandatów, działalności, dyscypliny, porządku, ale też nie chcemy im stwarzać nadmiernego obciążenia takiego administracyjnego czy ogólnowojskowego, które jak gdyby generuje czy absorbuje ich siły, czas zupełnie niepotrzebnie. Niech oni się skupią na tych swoich zadaniach. Jeżeli robią te zadania dobrze, no to tylko wystarczy tutaj z uznaniem patrzeć na to.
0: Jak się jest pilotem F-16, to ułatwia bycie dowódcą operacyjnym, czy jest to takie trochę też obciążenie czasami?
1: Ułatwia. Ułatwia dlatego, że jedną z największych tutaj w tej chwili ról, jaką ja pełnię, to jest właśnie ta obrona.

0: Obrona powietrzna, a więc dowódca obrony powietrznej. Ja to rozumiem. Ja takie szkolenie musiałem przejść na Centrum Operacji Powietrznych i tam mnie niczym nie zaskoczyli, ponieważ ja te dyżury bojowe sam pełniłem. Ja latałem, też przechwytywałem rosyjskie samoloty nad Bałtykiem, więc znam procedury, znam ludzi też, którzy w tym procesie są zaangażowani. Natomiast rzeczywiście, jeżeli ktoś nie jest pilotem lub ktoś, kto nie zna tego systemu, to na początku jest to bardzo skomplikowane.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim Państwa gościem był dowódca operacyjny rodzaju Sił Zbrojnych, generał dywizji Ireneusz Nowak. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
2: Kafe Armia.
3: Autopromocja.
4: Dlaczego renty wdowie nie otrzymują wszyscy samotni emeryci? Dlaczego wynosi ona tylko kilkanaście procent i jest uzależniona od wysokości własnej emerytury? Jednak świadczenie się zmienia. W przyszłym roku będzie wyższe, a zapowiadane są też zmiany zasad jego przyznawania. Czy jest na to szansa i w jakiej perspektywie? Porozmawiam o tym z wiceministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Sebastianem Gajewskim. Już dziś, zaraz po godzinie 9. Anna Grabowska, zapraszam.
5: Tu Polskie Radio 24. W każdej sprawie zawsze można do nas napisać. kontakt@polskieradio24.pl. Ale teraz dodatkowo można też zadzwonić. Nasza radiowa sekretarka czeka. 22 645 24 00.
4: Choć pieniądze szczęścia nie dają, to powszechnie wiadomo, że lepiej żyje się z nimi niż bez. Ale przede wszystkim warto tak kierować swoimi sprawami, żeby bezsensownie naszych dochodów nie tracić, a czasem może dodatkowo coś zarobić. O sytuacjach, w których możliwe są i straty, i zyski, a wszystko legalnie, w zgodzie z prawem, rozmawiamy w audycji Twoje Pieniądze. W każdy poniedziałkowy poranek o godzinie 6.50. Anna Grabowska, zapraszam.
3: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Czym się kierował, gdzie się ukrywa? W Berlinie obława na kierowcę, który wjechał w tłum ludzi. Tragiczny wypadek w Łódzkiem. W zderzeniu trzech aut zginęły dwie osoby. Ofiary to dzieci. Raz chłodno, raz gorąco. Pogoda tego lata może zaskakiwać. Co się dzieje? Zapytamy eksperta. Minęła siódma. Łukasz Jakubowski. Zapraszam. Wiadomo, że ma związki z islamem. Niemiecka policja szuka kierowcy, który w centrum Berlina wjechał wczoraj w tłum ludzi. Jedna osoba zginęła, co najmniej 16 zostało rannych. Sprawca ataku pozostaje na wolności. Szczegóły ma dla nas Jan Olęcki.
2: Biały pojazd wjechał w uczestników obchodów w parku Tiergarten, a następnie uderzył w drzewo. Rzecznik berlińskiej policji Florian Nast przekazał, że kierowca uciekł z miejsca zdarzenia. Jest wiele osób rannych, w tym kilka w stanie zagrażającym życiu. Trwają zakrojone na szeroką skalę poszukiwania. Funkcjonariusze przeszukali mieszkanie podejrzanego, ale go tam nie zastali. Mam ogromne zaufanie do berlińskiej policji, która będzie teraz intensywnie pracować nad złapaniem sprawcy, a następnie pociągnięciem go do odpowiedzialności. Mówił burmistrz Berlina Kai Wegner. Śledczy nie przesądzają jeszcze, jaki był motyw ataku. Jan Olęcki, Polskie Radio.
1: Mieszkańcy Berlina świętowali wczoraj w centrum Christopher Street Day. To jedna z największych w Europie imprez społeczności LGBT. Tragedia w Łódzkiem. Dwoje dzieci zginęło w zderzeniu trzech aut w Wójcinie w powiecie opoczyńskim. Do wypadku doszło przy ładnej pogodzie na prostym odcinku drogi. Przy takich warunkach często wydaje nam się, że zagrożenia nie ma, a to błąd, mówił w TVP Info były policjant i biegły z zakresu ruchu drogowego Wojciech Pasieczny.
3: Dlatego, że u nas się przyjęło, że 10-20 km na godzinę szybciej można pojechać, bo niczym to nie skutkuje. Nie, skutkuje. Zaoszczędzić możemy zaledwie.

0: 17% czasu dojazdu przy jeździe z dozwoloną prędkością. Natomiast zagrożenia są o wiele, wiele większe.
1: Według policji kierowca jednego z samochodów zjechał na przeciwny pas ruchu, zderzył się czołowo z innym pojazdem, a następnie uderzył w kolejne auto. W stolicy sportowy początek obchodów 82. rocznicy bohaterskiego zrywu z 1944 roku. Około 14 tysięcy uczestników zmierzyło się w 35. już biegu Powstania Warszawskiego. Wyścig otworzył m.in. powstaniec Janusz Maksymowicz.
2: Cieszymy się, że Powstanie Warszawskie ma tylu przyjaciół. Wszystkiego najlepszego.
3: 3, 2, 1 i wystartowała kolejna fala 35. biegu.
4: To jest chyba jedyna taka impreza, wydarzenie w swoim rodzaju, gdzie faktycznie możemy poczuć się częścią tej historii i poczuć się, że my coś robimy dla tych, którzy kiedyś dla nas coś zrobili.
5: Ważne, żeby cały czas jednak o nich pamiętać.
6: Pradziadkowie też zginęli w powstaniu.

0: mój.
1: Tak było wczoraj, a główne rocznicowe obchody Powstania Warszawskiego tradycyjnie 1 sierpnia. Coraz więcej turystów łamie zakaz kąpieli w tatrzańskich jeziorach. Internet zadały nagrania, na których widać turystów wchodzących do stawów. Straż parku analizuje każdy przypadek, by ustalić tożsamość łamiących zakazy. Choć jak przyznaje zastępca komendanta straży Tatrzańskiego Parku Narodowego Grzegorz Lorek, nie jest to łatwe.
2: Gdyby informacja docierała do nas w danym momencie, gdzie to się sytuacja dzieje, co to za ludzie są, jak wyglądają rysopis, żeby nam było łatwiej wyciągnąć konsekwencje wobec takich osób. No. Po kilku dniach, kiedy, a tym bardziej jak obcokrajowcy, no to wiadomo, że oni opuszczą Podhale, wyjadą, no nie ma twarzy, no nie ma danych, więc to jest bardzo trudne.
1: Za takie wykroczenie w Tatrzańskim Parku Narodowym grozi grzywna do 500 zł. Jeśli jednak turysta naruszy jednocześnie kilka przepisów, kary się sumują. Na koniec pogodowy miszmasz. Po fali chłodu i deszczu przyszło ocieplenie, ale nie potrwa długo. Jutro wróci mało wakacyjna aura. Później, za kilka dni, dotrze do nas z kolei afrykański skwar. Przez zmiany klimatu trudno prognozować pogodę na dłużej niż kilka dni, mówi dr Kamila Harenda z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
3: Prognozę możemy wierzyć do 3 dni. To, do czego powinniśmy zacząć się przyzwyczajać, to po prostu okresy bardzo dynamiczne. Od chłodu po gorąco. Od suszy po bardzo wilgotne momenty i one mogą następować u siebie znacznie szybciej niż dawniej. I to jest właśnie ta konsekwencja zmiany klimatu, tego, że ten klimat ogólnie jest cieplejszy, natomiast ta intensywność i dynamika nam po prostu wzrasta.
1: Pod koniec przyszłego tygodnia temperatura może przekroczyć 35 stopni. To jednak odległe prognozy, wszystko jeszcze może się zmienić.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: To skupmy się na najbliższych godzinach. Niedziela z upałem i burzami popada i zagrzmi na północy i zachodzie, ale to przeważnie dopiero w drugiej części dnia. W centrum i na południu tylko słońce, a na termometrach około 30 stopni. Chłodniej na północy, zwłaszcza na wybrzeżu, tam od 19 do 24.
5: Sześć minut po godzinie 7.
6: Poranek w Polskim Radiu 24.
5: A już teraz na antenie Polskiego Radia 24 reportaż Moniki Chrobak Sięgać Gwiazd o pasji odkrywania wszechświata.
7: Reportaż na

Mój nieodłączny towarzysz rower. Przemierzyłem pół Europy tylko po to, żeby zobaczyć lepiej niebo nocne. Pozwala mi bardziej eksplorować trudno dostępne miejsca. Zdecydowanie są to miejsca ciemniejsze. Wielokrotnie spałem

jaskiniach. W jaskini trzymałem sprzęt, z jaskini wychodziłem, żeby lepiej obserwować niebo. Ale tak, to są te miejsca, gdzie rower pozwala mi dotrzeć. Moja mama boi się, że jak ja podróżuję nocą. Ja niekoniecznie. Nie jest to nic strasznego, po prostu jest ciemniej i mniej widać. Jeszcze nie spotkałem żadnego dzikiego zwierzęcia, nie spotkałem niedźwiedzia, chociaż liczę na to. Co prawda wolałbym zdecydowanie spotkać go w dzień, jest to na pewno bezpieczniejsze niż w nocy, ale tak, jeszcze nie spotkałem.

tylko z drzewami bez liści, bo wtedy lepiej widać gwiazdy oczywiście. Czuję się tą przestrzeń, jak daleko to wszystko jest od nas, jak daleko są gwiazdy. Czuć taki spokój.

Najbardziej chciałbym fotografować obiekty soczewkowania grawitacyjnego z supernowymi wybuchami gwiazd, żeby badać tempo rozszerzania się Wszechświata. Dzięki temu możemy badać tempo rozszerzania się Wszechświata i poznać przeszłość Wszechświata. A poznając przeszłość, poznamy też przyszłość.

0: Zapraszam, przejdziemy do pomieszczenia obserwatorium. Tutaj, tędy. Tutaj w astrocentrum mamy trzy główne teleskopy. Jeden z nich jest moim teleskopem, który dostałem na 18 urodziny od przyjaciół i rodziny. Pierwszy mój teleskop kupiłem za własne oszczędności, ale był to mały teleskop, dlatego rodzina i przyjaciele zdecydowali się poszerzyć moje zdolności techniczne i kupić mi ten duży teleskop. Jak dostałem ten teleskop, byłem w totalnym szoku. Nie spodziewałem się tego w zupełności. Było ogromne pudło wielkości lodówki i przyjaciele mówili mi, że to jest rzeczywiście lodówka. Byłem w szoku, a akurat jest biały, więc wyglądał troszkę jak lodówka.
1: A jakie on daje możliwości?
0: Szczegóły powierzchni planet i już obiekty głębokiego nieba w ciemnych miejscach, na przykład w Bieszczadach, gdzie jest najciemniejsze polskie niebo, już obserwowałem na przykład galaktyki i mgławice. Jeszcze muszę pójść po okulary do tego teleskopu. Sama tuba teleskopu jest skonstruowana z dwóch luster, ale zmieniając okulary, takie specjalne narzędzia, mogę zmieniać przybliżenie tego teleskopu. Na samym początku ustawię to najmniejsze, bo księżyc jest dosyć duży. Najpierw użyję szukacza, żeby łatwiej znaleźć mi księżyc, a później zobaczymy przez okulary. Dzisiaj mamy ponad 70% jasnej części księżyca. Tu można kręcić ostrością. Każdy ma swoją wadę wzroku. Też można w drugą stronę.
1: O, teraz widzę cudownie.
0: Tak?
1: No pięknie.
0: Sprawia to wciąż radość. Od niego zacząłem. Na samym początku, jeszcze przed tym moim teleskopem, tym pierwszym, który sam sobie kupiłem, dostałem małą lunetkę. I tą lunetką obserwowałem księżyc. Byłem wtedy nim zafascynowany. Pamiętam, opublikowałem swój pierwszy post. Był to ser na niebieskim tle. Oczywiście chodziło o księżyc.

Tak naprawdę Księżyc jest moim wrogiem. Od zawsze rywalizujemy. Gdy pojawia się Księżyc, nie jestem w stanie obserwować praktycznie nic innego. Najgorsza jest pełnia. Jest na tyle jasny, że zanieczyszcza światłem swoim całe niebo i nie mogę obserwować tych fascynujących obiektów, jakimi są obiekty głębokiego nieba, galaktyki, mgławice. To są obiekty moje ulubione. I tu na samej górze mamy najważniejszy teleskop. Jest, może nie jest największy, ale jest najprecyzyjniej wykonany. Jest skonstruowany z soczewek. Bardzo dużo soczewek po sobie ustawionych, które skupiają światło na samym końcu. Teraz ustawiona jest tu kamera, którą schłodziłem do minus 10 stopni Celsjusza, żeby była bardziej precyzyjna też, dokładna. I koło z filtrem, czyli różne filtry, które będą przepuszczały określone długości światła, długości fali światła. Mamy też maskotkę Sida, który towarzyszy mi na każdych obserwacjach. Jest wyszedłkowany przez moją dziewczynę i towarzyszy

0: czyni tu na obserwacjach astronomicznych.
1: Bardzo pomaga Sid przez te długie, samotne noce. W nocy możemy obserwować te obiekty głębokiego nieba, galaktyki, mgławice, dzięki naprowadzaniu, bardzo, bardzo precyzyjne naprowadzanie przez montaż, który podąża za danym obiektem i pozwala na 20-minutowe zdjęcia, 15-minutowe zdjęcia, czyli przez 15 minut wykonuje się jedna fotografia, cały czas skupia światło, a te obiekty są dosyć ciemne, dlatego im więcej światła skupimy, tym lepszy będzie efekt. No i rzeczywiście widzimy bardzo dobre struktury tych mgławic i galaktyk. W wieku 15 lat pojechaliśmy, może 16, pojechaliśmy z trójką moich przyjaciół na rower i wracaliśmy, troszkę nam się przedłużyło, wracaliśmy późnym wieczorem i zobaczyliśmy przepiękny księżyc, taki pomarańczowy był już, albo już nawet mogę powiedzieć, że czerwony. No i tak zaczęliśmy się zastanawiać, dlaczego. Zrobiliśmy postój i mój przyjaciel też wytłumaczył, dlaczego. Ze względu na to, że światło księżyca ma do przebycia większą drogę przez atmosferę, dlatego jest przede wszystkim ciemniejszy, a światło załamuje się, każdy kolor załamuje się pod innym kątem, a do naszych oczu trafia ten czerwony, ten pomarańczowy właśnie. No i to mnie zafascynowało. Zrobiliśmy sobie troszkę dłuższą przerwę, poczekaliśmy na gwiazdy i nagle po zachodzie księżyca, po nastaniu całkowitej ciemności, zobaczyliśmy niezliczoną ilość gwiazd i to mnie zafascynowało. To było impulsem do pierwszych fotografii nocnego nieba oraz sięgnięcia po książkę Stephena Hawkinga, Krótkie odpowiedzi na wielkie pytania, która przypadkiem leżała w moim domu. Mama kupiła, nie przeczytała, a ja sięgnąłem po tą książkę i też znalazłem dużo odpowiedzi, ale myślę, że narodziło się więcej pytań, jeszcze więcej. Aż w końcu, po paru latach, poszedłem na studia fizyki technicznej. Wpadłem totalnie, też dyskusje z moim przyjacielem, długie dyskusje na temat fizyki, no takich najważniejszych pytań, no o początku Wszechświata, o przyszłości Wszechświata, jak skończy nasz Wszechświat.
2: I znalazłeś odpowiedź?
1: Nie znalazłem, ale na pewno zgłębiłem bardziej wiedzę. Dużo zrozumiałem, jak dużo nie wiemy, ale też przede wszystkim zrozumiałem, jak dużo fizyka odpowiedziała, jak dużo dzięki niej możemy w stanie stwierdzić.

0: Teraz pójdziemy do mojego, jednego z moich ulubionych miejsc, na Malniki. O, świetlik. O, raz, dwa, trzy, cztery świetliki. Uwielbiam, kiedy przy takich obserwacjach towarzyszą dźwięki świerszczy. To tak uspokaja też. Wprowadza taki wspaniały klimat.
1: Koi.
0: Tak, tak, koi. Podążamy za gwiazdą Vega. Starożytni Grecy myśleli, że jest to najjaśniejsza gwiazda. Okazało się, że jednak nie. Jaśniejszy jest Syriusz, ale naukowcy to jakby wciąż pamiętają, gdyż Vega ma swoją jasność określoną jako zero. Właśnie od starożytnych Greków. Jest bardzo jasna, jest wysoko i wiem, w której części nieba się znajduje. Za niedługo zobaczymy więcej gwiazd, więc zobaczymy gwiazdozbiór Liry, w której się znajduje.
1: Ale pięknie.
0: Patrzę, czy te obłoki srebrzyste mogą być dzisiaj widoczne. Na razie jeszcze jest za jasno, żeby
1: stwierdzić. To jest, rozumiem, takie miejsce, do którego najczęściej wracasz, czy patrzysz w niebo?
0: Malniki to miejsce, w którym pierwszy raz przyjechaliśmy na rowerach z moimi przyjaciółmi oglądać niebo. Pierwszy raz zrobiłem zdjęcie Drogi Mlecznej. Tutaj też obserwowałem zorzę polarną, Oriona jesienią. Rozłożę statyw od razu, żeby być przygotowanym na możliwe obłoki srebrzyste. Bardzo rzadkie chmury pojawiają się w czerwcu i w lipcu, więc mamy lipiec, jest sezon na te chmury. Najwyższe chmury znajdują się na 80 do 100 km nad powierzchnią morza, nad poziomem morza. Widać je na północy,

pojawiły się pierwszy raz w XIX wieku, co jest zaskakujące, dlaczego tak późno. Jedną z prób wyjaśnienia tego jest to, że są związane ze zmianami klimatu. Jest zdecydowanie bardziej wilgotno na takich wysokościach i kryształki lodu są obecne na takich wysokościach i obserwujemy te chmury. Widać je tylko i wyłącznie po zachodzie słońca, kiedy słońce znajdzie się już pod horyzontem i może oświetlić je pod takim kątem, że je zobaczymy. Światło odbije się od nich. Jeśli jesteśmy na tyle wysoko, to po pierwsze jesteśmy oddaleni od jasnych miast, a po drugie jest rzadsza atmosfera. Im jest bardziej rzadka atmosfera, tym więcej światła gwiazd przedostaje się przez nią. I im wyżej jesteśmy, tym mniejsza jest gęstość atmosfery, więc więcej światła gwiazd dostaje się do naszych oczu i aparatu. Ustawiłem aparat na statywie, włączyłem, żeby już być gotowym na pierwsze fotografie. Spróbuję zrobić zdjęcia. Zawsze aparat widzi więcej troszkę niż ludzkie oko przy takich warunkach oświetleniowych, dlatego postaram się zrobić pierwsze fotografie. To nie wygląda na obłoki, to chyba są po prostu takie warstwy atmosfery, bo to są takie paski, a powinno być widać takie bardziej to, takie coś. One są takie bardzo wąskie, takie paseczki. Wydaje się, że to po prostu takie warstwy atmosfery, które lekko przypominają obłoki srebrzyste, ale nimi nie są. Bo znowu mamy potyczkę z Księżycem, bo Księżyc jest w 70% oświetlony i rozjaśnia nam niebo. Możemy popatrzeć tam w stronę gwiazdozbioru Łabędzia. Tam widzielibyśmy pas Drogi Mlecznej, który kończyłby się na południu. I tam byłoby centrum Drogi Mlecznej, czyli już Skorpion, Strzelec, takie gwiazdozbiory. Tam jeszcze widzimy W, stworzone z gwiazd, to gwiazdozbiór Kasiopei. Tam też właśnie przechodzi Droga Mleczna. Księżyc nam uniemożliwił obserwację Drogi Mlecznej, ale możemy zobaczyć to na filmie.

Tutaj widzieliśmy Drogę Mleczną, którą fotografowałem w Austrii, w górach, na 3600 metrów nad poziomem morza. Była zdecydowanie rzadsza atmosfera, więc widzieliśmy zdecydowanie więcej gwiazd. Fotografowałem ją całą noc, a następnie z tej całej serii zdjęć z całej nocy stworzyłem film. I widać na nim, jak Droga Mleczna zachodzi powoli na południe. A na innych filmach tutaj widzieliśmy też zorzę polarną, którą pierwszy raz fotografowałem też całą noc na Islandii. Najbardziej zafascynowało mnie te kolory, to, że to jest na wyciągnięcie ręki. To widzimy tylko patrząc w niebo. Wystarczy wyjść z domu, pójść gdzieś w troszkę w ciemniejsze miejsce niż w mieście i już widzimy naszą galaktykę, naszą Drogę Mleczną, tą piękną spiralę, to piękne centrum Drogi Mlecznej. To jest fascynujące. Wciąż poszukuję. Poszukuję i próbuję odpowiadać na kolejne pytania z fizyki, z dziedziny fizyki, co łączy się również z pasją do fotografii. Po prostu wychodzą też ładne zdjęcia. Pojawiają się pytania, dlaczego to wszystko powstało, dlaczego możemy rozmawiać tutaj, dlaczego mogę robić zdjęcia też. Staram się wyjaśnić wszystko naukowo, zrozumieć naukowo. A czego jeszcze nie potrafię zrozumieć, albo w ogóle fizyka nie jest w stanie odpowiedzieć, uważam, że nie należy wyciągać pochopnie wniosków, że jest to coś nadnaturalnego, nadprzyrodzonego. Po prostu myślę, że jeszcze tego nie odkryliśmy. Muszą być osoby, które popchną tą fizykę troszkę dalej i odkryją więcej. Ja osobiście uważam, że wszystko, to co wydaje się też piękne, bo to w ogóle piękno w fizyce, jest bardzo ciekawym tematem. Uważam, że też ma swoje głębsze wytłumaczenie, że w końcu odkryjemy prawa jeszcze bardziej ogólne, które będą tłumaczyły cały wszechświat i będą

jakby tłumaczyły również bardziej szczegółowe prawa, które będą tłumaczyły jeszcze bardziej szczegółowe prawa, które będą tłumaczyły na przykład ciągi Fibonacciego, bardziej te aspekty, które uważamy za piękno.

0: chciałbyś polecieć w kosmos?
1: Tak, bardzo, bardzo. To jest jednym z moich marzeń na pewno. Polecieć w kosmos, polecieć na Księżyc, dookoła Księżyca. Zobaczymy, czy jest to bardziej lub mniej realne. Myślę, że jest to realne. Myślę, że będą cywilne loty w kosmos. Ale może też naukowo będę się rozwijał w stronę fizyki i też sprawności sportu. Myślę, może mnie kiedyś wezmą też. Może zrobię licencję na pilota.
0: To jest jedno z takich twoich największych marzeń?
1: Myślę, że tak. Jedno z moich największych marzeń, tak. Oraz na biegun też bym chciał bardzo. Nie wiem, ile to ma związku z astronomią, ale chciałbym. To też jest jedno z moich marzeń. Kiedyś by moim marzeniem było pojechać na rowerze do Wiednia, które też spełniłem. A następnym będzie krokiem polecenie na Księżyc. Historia też nas zaskakuje, jakie nowe wynalazki, jaki postęp w ogóle jako cywilizacja osiągamy. Więc loty w kosmos są przecież już pokazaliśmy, że są możliwe. Więc to jest kwestia tylko, teraz tylko pytanie, kiedy staną się na tyle komercyjne, na tyle popularne. Czy jeszcze my tego doczekamy. No myślę, że to by jeszcze raz pokazało, jak mało znaczący jesteśmy w tym wszechświecie. A zdolność do marzeń, ciekawości świata, to jest coś, co zdecydowanie nas wyróżnia. To przez to możemy się jak najbardziej czuć wyjątkowi. Na pewno momentem, który zapadł mi w pamięć i na długo będę go pamiętał, wzruszający moment, myślę, to moment, w którym byliśmy z przyjaciółmi na rowerach pod namiotem na noc i na południowej części nieba zobaczyłem jasny bolid, czyli meteor wpadający w atmosferę ziemską. Widać było zielony kolor i krzyknąłem do wszystkich: słuchajcie, patrzcie, patrzcie, na południu bolid. Wszyscy patrzyli i odprowadziliśmy go wzrokiem, aż zniknął za chmurami, ale to był przepiękny moment, przepiękny. Wszystkim udało się go zobaczyć, to było też bardzo ważne. Każdy zobaczył ten kolor. Parę razy później w życiu widziałem jasne meteory, ale chyba nie były aż tak jasne jak tamten. To był najjaśniejszy, dlatego go tak bardzo dobrze pamiętam i wspominam. Był niezwykły ze względu na to, że to była kwestia sekund. Gdybym nie popatrzył w tamtą część nieba, nie zobaczyłbym tego. Gdybym odwrócił się, poszedł gdzieś, albo spał już, bo to było dosyć późno, to bym tego po prostu nie zobaczył. Pamiętam, że długo czekałem na to, bo słyszałem, że niektórzy widzieli takie bolidy i bardzo czekałem na tą chwilę, zwłaszcza, że bardzo długo obserwowałem już niebo, a jeszcze takiego nie widziałem. I tamta chwila, gdzie kilka sekund zobaczyliśmy taki jasny meteor, tak jasny, że widać był już kolor. Jest cały czas obecny zachwyt tym wszystkim, całym nocnym niebem. Każdemu polecam spojrzeć w niebo i jak wystarczy tylko raz zobaczyć Drogę Mleczną w ciemnym miejscu, na pewno się ta osoba zakocha w tym.

0: Autopromocja.
1: Dlaczego Skandynawowie piszą tak świetne kryminały? Po co nam feminatywy? Czy sztuczna inteligencja przyniesie nam wieczne prosperity czy zagładę? Ale też dlaczego miliony kochają Taylor Swift? Co o historii człowieka mogą powiedzieć rośliny? I dlaczego akcenty brytyjski i amerykański tak się od siebie różnią? Świat jest arcyciekawy, wciąż gna do przodu i cały czas stawia przed nami pytania o przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, a odpowiadamy na nie w każdą niedzielę po 10 w audycji Studio Wiedzy. Karolina Rożej, zapraszam.
0: Autopromocja.
2: 28 minut po godzinie 7 już teraz na antenie Polskiego Radia 24 podcast Świat.
3: Radio Podcast.
4: Co łączy chińską fabrykę, kanadyjski las i pingwiny na zapomnianej przez Boga wyspie niedaleko Antarktydy? Donald Trump wszystkim wystawił albo chce wystawić rachunek, bo na niemal każdy

0: Każdy problem ma jedno rozwiązanie. Cła.
1: Świat i ludzie. Na podcast Świat zaprasza Wojciech Cegielski, korespondent zagraniczny Polskiego Radia.
0: To jest podcast Świat w Polskim Radiu 24. Miejsce, w którym opowiadamy o problemach, decyzjach i konfliktach, które zmieniają świat. Dzisiaj przeniesiemy się do Stanów Zjednoczonych, ale porozmawiamy też o Kanadzie, Indiach, Brazylii i Europie. A wszystko za sprawą jednego człowieka, Donalda Trumpa. Człowieka, który ma jeden sposób na rozwiązanie każdego możliwego problemu, czyli cła. Nazywam się Wojciech Cegielski i zapraszam na odcinek.

0: Latem 2026 roku dym z kanadyjskich pożarów przechodzi nad dużą część Stanów Zjednoczonych. W wielu miastach pogarsza się jakość powietrza. Donald Trump oskarża Kanadę o zaniedbania. Zapowiada też, że koszt zanieczyszczenia doliczy do ceł na kanadyjskie towary. Nie podał stawki, nie przedstawił konkretnego mechanizmu. Osobne cło na dym jeszcze nie istnieje. Ale ta groźba nie wzięła się znikąd. Trump od dawna używa dostępu do amerykańskiego rynku, żeby wymuszać decyzje, które mają niewiele wspólnego z klasycznym handlem. Czasem ta metoda naprawdę działa. Zagraniczni przywódcy dzwonią do Waszyngtonu, składają nowe deklaracje i próbują unikać gospodarczego bólu. Problem zaczyna się wtedy, gdy sukces negocjacyjny zostanie pomylony z rozwiązaniem problemu. W tym odcinku dowiesz się, dlaczego inne państwa się aż tak boją tych ceł, dlaczego Trump tak często może ogłaszać sukces i kto ostatecznie płaci rachunek, który prezydent rzekomo wysyła za granicę. Najpierw najprościej jak się da. Cło to dodatkowa opłata pobierana, gdy zagraniczny towar wjeżdża do kraju. Amerykańska firma sprowadza produkt z Kanady. Towar musi przekroczyć granicę, a firma musi dopłacić. Państwa od dawna używają ceł, żeby chronić własny przemysł albo odpowiadać na nieuczciwy handel. Trump zobaczył w nich jednak jeszcze coś znacznie potężniejszego. Skoro firmy z całego świata potrzebują amerykańskich klientów, dostęp do rynku USA może służyć jako narzędzie presji. Nie trzeba wysyłać wojska, nakładać klasycznych sankcji. Wystarczy zagrozić, że towary innego państwa staną się w Ameryce zbyt drogie. Na początku 2025 roku Trump nałożył dodatkowe cła na towary z Kanady, Meksyku i Chin. Biały Dom nie tłumaczył ich wyłącznie warunkami handlu. W uzasadnieniu pojawiały się fentanyl, przemyt narkotyków i nielegalna migracja. Przekaz był brutalnie prosty. Nie zatrzymujecie problemu? No to wasz eksport zapłaci. To nie była już tylko polityka handlowa. To była windykacja. Trump potraktował sąsiednie państwa jak firmy, które nie wykonały usługi. Problem przeszedł przez granicę, no więc ktoś musi dostać fakturę. Potem lista rachunków zaczęła rosnąć. Indie kupują rosyjską ropę. Dostają dodatkowe cło. Biały Dom nie akceptuje działań brazylijskich władz. Amerykański rynek staje się narzędziem nacisku. Kanada nie zatrzymuje dymu z lasów. Trump sięga po taryfy. W 2025 roku na liście objętych opłatami znalazły się nawet wyspy Heard i McDonalda. To jeden z najbardziej odległych zakątków świata. Nie ma tam stałych mieszkańców. Są lodowce, foki, ptaki i ogromne kolonie pingwinów. Nie wiadomo, czym dokładnie pingwiny miałyby zagrozić amerykańskiej gospodarce, ale dostały 10%. To był efekt automatycznie zastosowanej listy, nie osobista wojna Trumpa z pingwinami. Jednocześnie trudno o lepszy symbol tej polityki. Świat jest wielką tabelą. Każdy kraj i każde terytorium ma swoją rubrykę. Jeśli wynik się nie podoba, pojawia się opłata. W listopadzie 2024 roku, po zwycięstwie Trumpa w wyborach, Mariusz Wolf, polski amerykanista i politolog z Nowego Jorku, mówił w podcaście Świat, dlaczego taki język trafia do jego wyborców.
1: Przede wszystkim na tej warstwie językowej. Donald Trump używa bardzo prostego języka. Może to świadczyć o różnych rzeczach, ale rzeczywiście on takiego języka używa. Ktoś, kto zna troszeczkę język angielski, na pewno jest w stanie się ze mną szybko zgodzić, że to rzeczywiście jest prawda. I on w pewnym sensie, świadomie czy nie, mówi do większości swoich wyborców ich własnym językiem.
0: Trump nie obiecuje wieloletniego procesu, którego wynik będzie można ocenić za dekadę. On mówi, oni nas wykorzystują.

0: ja ich przycisnę, a oni zapłacą. I to działa, bo zamienia skomplikowany problem w historię, którą można opowiedzieć w trzech zdaniach. Ale sama prostota oczywiście nie wystarczyłaby, gdyby wyborcy w Stanach Zjednoczonych nie wierzyli, że tam Trump potrafi zamienić groźbę w rezultat. Dr Mariusz Wolf zwraca uwagę, że Amerykanie są mocno podzieleni, ale część niezdecydowanych wyborców podjęła w 2024 roku bardzo pragmatyczną decyzję.
1: Wydaje mi się, że Amerykanie jako naród, jako całość, tak jak bardzo jest wewnętrznie podzielony, to jednak są ludzie bardzo pragmatyczni. I doszli do wniosku, oczywiście ci, którzy byli być może niezdecydowani, doszli do wniosku, że to Donald Trump będzie w stanie lepiej spełnić obietnice, które on im proponuje.
0: Cła wyglądają jak spełnianie obietnic w czasie rzeczywistym. Prezydent wykonuje ruch, druga strona reaguje. Trump może powiedzieć, że Ameryka przestała prosić i zaczęła dyktować warunki. I właśnie dlatego tej polityki nie można zbyć żartem. Nawet jeśli czasem prowadzi na wyspę zamieszkaną przez pingwiny. Wyobraźmy sobie kraj, którego gospodarka zarabia miliardy na sprzedaży do Stanów Zjednoczonych. Pewnego dnia Trump zapowiada, że za kilka tygodni produkty z tego kraju zostaną objęte cłem w wysokości 25%. Nie trzeba czekać, aż opłata zacznie obowiązywać. Firmy natychmiast sprawdzają, ile zamówień mogą stracić, banki przeliczają ryzyko, politycy z regionów przemysłowych zaczynają naciskać na własny rząd. Premier jeszcze przed wejściem taryfy wie, które fabryki mogą ograniczyć produkcję i ilu ludzi może stracić pracę. I na tym polega realna siła tej metody. Cło nie rozwiązuje problemu, który Trump wskazał. Tworzy za to nowy problem, którego druga strona nie może zignorować. Dobrym przykładem są tutaj Indie. W 2025 roku Trump nałożył dodatkową 25% taryfę na indyjskie towary. Oficjalnym powodem były zakupy rosyjskiej ropy. Nie był to więc spór o jakość produktów ani dostęp amerykańskich firm do indyjskiego rynku. Trump użył handlu, żeby wpłynąć na decyzję geopolityczną Delhi. Kilka miesięcy później Stany Zjednoczone zniosły dodatkową opłatę. Biały Dom przekonywał, że Indie zobowiązały się zatrzymać zakupy rosyjskiej ropy. Groźba utraty amerykańskiego rynku należała do najcięższych kart na stole. Podobny mechanizm działał wobec Kanady i Meksyku. Trump ogłaszał karę za niewystarczające działania na granicy oraz w sprawie fentanylu. Później pojawiły się nowe deklaracje. Zwiększona obecność służb albo obietnice ściślejszej współpracy. Prezydent zawieszał część taryf i przedstawiał wynik jako dowód skuteczności nacisku. Ta konstrukcja jest dla niego politycznie idealna. To Trump ustala wysokość groźby. To on określa, czego oczekuje od drugiej strony. I to on decyduje, kiedy ustępstwo jest wystarczająco duże, żeby ogłosić zwycięstwo. Nie oznacza to, że każde ustępstwo jest fikcyjne. Czasem rządy naprawdę zmieniają decyzje, wysyłają dodatkowych funkcjonariuszy albo podejmują kosztowne zobowiązania. Problem polega na czymś innym. Ustępstwo nie jest tym samym, co rozwiązanie. Można zwiększyć liczbę służb na granicy, ale nie sprawić jednym podpisem, że migracja znika. Można ogłosić nowy plan walki z fentanylem, choć narkotyk nadal trafia na amerykańskie ulice. Trump może więc wygrać rundę negocjacji, no ale problem dalej jest nierozwiązany. I właśnie wtedy pojawia się pokusa, żeby sięgnąć po cła ponownie. Skoro narzędzie wywołało ruch raz i przyniosło skutek polityczny, może zadziałać także w sporze dotyczącym polityki wewnętrznej innego państwa, a nawet wobec pożaru lasu.
2: To jest podcast Świat. Zaprasza Wojciech Cegielski.
0: W przypadku Brazylii cło zaczęło wyglądać jak mandat za polityczne nieposłuszeństwo. Biały Dom uzasadniał dodatkowe taryfy własną oceną działań brazylijskich władz wobec amerykańskich firm, wolności wypowiedzi i byłego prezydenta Jaira Bolsonaro. Ja tylko przypomnę, obecnie w Brazylii rządzi lewica i prezydent Lula, a prezydent Jair Bolsonaro został odsunięty od władzy, bo przegrał wybory, a wcześniej należał do zwolenników Trumpa. Teraz, ponieważ ma zarzuty czegoś w rodzaju szturmu na Kapitol, no to Trump uważa, że jest sankcjonowany i szykanowany. Stany Zjednoczone próbowały wykorzystać dostęp do własnego rynku, żeby wpłynąć na decyzje podejmowane wewnątrz innego kraju. Cło przestało być więc wyłącznie odpowiedzią na problem handlowy. Stało się narzędziem karania za politykę. Bo w systemie Trumpa granica między taryfą, sankcją, presją dyplomatyczną zaczyna się zacierać. Liczy się przewaga, jaką daje amerykański

0: szybki rynek. Jeśli drugie państwo chce na nim zarabiać, Waszyngton może podnieść cenę wejścia na ten rynek. A potem pojawił się przeciwnik, którego nie da się zaprosić do gabinetu owalnego. Dym. W Kanadzie płonęły lasy. Wiatr przenosił zanieczyszczenie przez granicę. W amerykańskich miastach pojawiły się ostrzeżenia dotyczące jakości powietrza. Trump szukał adresu, pod który można wysłać fakturę. Kanada nie wyprodukowała dymu jako towaru. Nie załadowała go do kontenera. Nie sprzedała go amerykańskiej firmie. Atmosfera po prostu nie uznaje granic państwowych. W logice Trumpa zjawisko można było jednak potraktować jako wadliwą dostawę. Dostawca – Kanada. Odbiorca – Stany Zjednoczone. Szkoda – trudna do wyliczenia. Odpowiedź – doliczyć koszt do ceł. To brzmi jak czarna komedia, ale po drugiej stronie granicy trwała prawdziwa katastrofa. W Ontario płonęły ogromne obszary. Ewakuowano odległe społeczności. Do części z nich można było dotrzeć wyłącznie samolotami. Kanada sama ponosiła ogromny koszt pożarów. Premier Ontario odrzucił oskarżenia Trumpa i przypomniał, że gdyby sytuacja była odwrotna, no to Kanada pomagałaby amerykańskiemu sąsiadowi. I w tym momencie zderzają się dwie wizje polityki. Pierwsza zakłada, że wspólny problem wymaga wspólnego działania służb, strażaków, lotnictwa i ekspertów. Druga szuka jednego winnego, którego można ukarać, żeby samemu być czystym. Pierwsza jest powolna i mało widowiskowa. Druga daje konflikt, zdecydowany ruch i obraz prezydenta, który natychmiast reaguje. Politycznie wygląda znacznie lepiej. Ale nie znaczy to, że jest w stanie ugasić pożar. Co więcej, nawet prezydent Stanów Zjednoczonych nie może sam uznać, że każdy problem świata jest stanem nadzwyczajnym i dlatego wolno mu zrobić wszystko. Choć pewnie tak mu się wydaje. Bo w końcu ten spór o cła trafił do instytucji, której Trump nie może zagrozić taryfą. Do wprowadzania szerokich taryf Trump wykorzystał pewną ustawę z 1977 roku. Miała ona dawać prezydentowi narzędzia do reagowania na nadzwyczajne zagrożenie gospodarcze oraz zagrożenie bezpieczeństwa. Nie została jednak napisana jako uniwersalna podstawa do opodatkowania niemal całego importu. Trump ogłasza stan nadzwyczajny, wskazuje zagrożenie i uruchamia cła. I w ten sposób problemy dotyczące fentanylu, migracji, deficytu handlowego czy też pingwinów stały się uzasadnieniem dla kolejnych taryf. Ale problem polega na tym, że w ustawie nie zapisano wyraźnie, że prezydent może nakładać cła na cały świat. Sprawa trafiła więc do Sądu Najwyższego i 20 lutego 2026 roku sędziowie stosunkiem 6-3 głosów uznali, że ta ustawa nie daje prezydentowi takiego prawa. Wyrok oczywiście nie zakazał wszystkich ceł, nie odebrał Trumpowi możliwości ochrony konkretnych gałęzi przemysłu, ani reagowania na nieuczciwe praktyki handlowe. Sąd powiedział coś węższego, ale kluczowego. Ustawa awaryjna to nie jest check in blanco. I wtedy system zaczął działać w drugą stronę. Jeśli cła pobrano bez prawidłowej podstawy prawnej, importerzy mogli domagać się zwrotów. W czerwcu 2026 roku amerykańskie państwo pobrało z ceł 23 miliardy dolarów, a w tym samym miesiącu wypłaciło 49 miliarda dolarów zwrotu, czyli zwróciło dwa razy więcej niż dostało. Państwo oddało o ponad 25 miliardów dolarów więcej niż zebrało. Rachunek wystawiony światu wrócił do Waszyngtonu. To nie oznaczało końca polityki celnej Trumpa. Administracja sięgnęła po inne przepisy wymagające m.in. dochodzeń, wskazania konkretnych praktyk handlowych albo zagrożenia dla określonej branży. Cła pozostały. Skończyła się droga na skróty. Nadal pozostało jednak pytanie znacznie ważniejsze dla zwykłego Amerykanina. Kto naprawdę płaci te cła? To jest podcast Świat w Polskim Radiu 24. Opowiadamy w nim o ludziach, miejscach i decyzjach, które pokazują więcej niż same nagłówki i o rzeczach, które zmieniają świat. Dziś opowiadam o tym, dlaczego Donald Trump nakłada cła na wszystko, co się rusza, włącznie z pingwinami i jaki ma to sens nie tylko gospodarczy. I przypominam, że premierowe wydanie podcastu Świat w każdą niedzielę o 7:30 w Polskim Radiu 24.
1: Podcast Świat możesz znaleźć na platformie podcastowej Polskiego Radia, a także na YouTube i na Spotify. A za chwilę dalszy ciąg podcastu.

0: Trump mówi, że za cła płacą Chiny, Kanada albo Meksyk. To brzmi, jakby amerykański rząd wystawiał fakturę do zagranicznej stolicy. Ale to tak nie działa. Załóżmy, że amerykańska firma sprowadza z Kanady stół wart $1000. Na granicy obowiązuje cło w wysokości 25%. Kto zatem wpłaca $250 amerykańskiemu urzędowi skarbowemu? Nie premier Kanady i nie kanadyjski minister finansów. Płaci amerykańska firma, która kupuje ten stół. No i dopiero później zaczyna się walka o to, kto ostatecznie zostanie z tym kosztem. Importer może próbować wynegocjować niższą cenę u kanadyjskiego producenta, żeby miał z czego zapłacić cło. Producent może się zgodzić na mniejszy zysk. Importer może zmniejszyć własną marżę, czyli mniej zarobić. Ale można też podnieść cenę w sklepie i wtedy część rachunku trafia do Amerykanina kupującego meble. Czyli po prostu za cło płacisz ty w sklepie. Oczywiście nie ma jednej odpowiedzi dla wszystkich produktów. Koszt może zostać podzielony między zagranicznego producenta, importera i klienta. Badanie ekonomistów Rezerwy Federalnej w Stanach Zjednoczonych pokazało jednak, że po cłach z 2025 roku część kosztów stopniowo przeniosła się na ceny w amerykańskich sklepach, czyli na zwykłych ludzi. W przypadku analizowanych produktów sprowadzanych z Chin co najmniej 30% kosztu nowych ceł trafiło do konsumentów. Rachunek wystawiony Pekinowi pojawił się więc częściowo na amerykańskiej półce. Tego momentu nie pokazują już transmisje z Białego Domu. Kamery widzą prezydenta podpisującego dokument i ogłaszającego karę, ale nie widzą właściciela firmy, który kilka dni później dostaje droższą dostawę. Nie widzą producenta płacącego więcej za części i nie widzą rodziny odkładającej zakup, bo cena jest wyższa. Polityczne zwycięstwo ogłasza się natychmiast. Koszt przychodzi później i bez kamer. To samo może wydarzyć się w przypadku Kanady. Trump może podnieść cenę drewna, stali albo innych produktów. Może zmusić kanadyjskie władze do przedstawienia nowego planu walki z pożarami. Może dostać dodatkowe zobowiązania i przedstawić je jako zwycięstwo. Tyle, że żadna taryfa nie ugasi lasu, który już płonie. Nie oczyści powietrza w Detroit, nie zatrzyma chmury przy granicy. Może natomiast sprawić, że amerykańska firma więcej zapłaci za towar z Kanady. I to jest granica metody Trumpa. Cła naprawdę potrafią zmienić polityczną kalkulację drugiego państwa. Nie są wyłącznie absurdem ani teatralnym rekwizytem. Ale możliwość zadania bólu nie jest tym samym, co zdolność do rozwiązania problemu. Co więc łączy chińską fabrykę, kanadyjski dym i pingwiny na końcu świata? Przekonanie, że skomplikowaną rzeczywistość można zamienić w prostą transakcję. Ktoś szkodzi Ameryce. Ktoś musi dostać rachunek. Trump wraca do tej metody, bo czasami naprawdę wymusza ustępstwa. Daje mu ruch, konflikt i zwycięstwo, które może ogłosić przed kamerami. Ale dym jest dla tej polityki przeciwnikiem idealnym. Nie prowadzi firmy. Nie sprzedaje produktów. Nie potrzebuje dostępu do amerykańskiego rynku. Nie można zagrozić mu utratą klientów ani zmusić go do podpisania umowy. Ale można ukarać Kanadę. Podnieść ceny, ogłosić sukces. Ale cłem nie da się zmienić kierunku wiatru. To był podcast Świat w Polskim Radiu 24. Premierowe wydania odcinków w każdą niedzielę o 7:30. No ale podcast Świat znajdą Państwo także na YouTube, na Instagramie, na Facebooku i na TikToku. Wojciech Cegielski, dziękuję za uwagę.
1: To był podcast Świat. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.
2: Radio Podcast.
3: Za 13 minut godzina 8. Dlaczego młodzi mieszkańcy Indii zaczęli masowo protestować i dlaczego symbolem tych protestów stał się karaluch? O tym m.in. mówiła na naszej antenie dr Weronika Rokicka z Uniwersytetu Warszawskiego, autorka książki Indie, kraj miliarda marzeń. Rozmawiał z nią Michał Strzałkowski.
4: O co dokładnie chodzi w tym proteście karaluchów, a właściwie to ludowej partii karaluchów, bo tak chyba można przetłumaczyć nazwę tego.
5: Tak, chociaż warto podkreślić na początku, że rzeczywiście zobaczymy w internecie, często jest mowa o właśnie ludowej partii karaluchów, ale pamiętajmy, że to nie jest właściwie partia polityczna, prawda?
4: To jest znaczy na początku był to żart z partii
5: to
4: politycznej.
5: To był żart
4: trochę.
5: I to do tej pory jest żart. To nie jest żadna zarejestrowana organizacja, nawet

0: nie tyle, że partia polityczna, w ogóle to nie jest żadna organizacja. To jest no, jakiegoś rodzaju no, coś, co zaczęło się jako żart i teraz przeradza się na naszych oczach, być może w jakiś masowy ruch polityczny. A zaczęło się to od wypowiedzi bardzo niefortunnej pierwszego sędziego Sądu Najwyższego, który miał się wypowiedzieć o bezrobociu wśród młodych i wypowiadał się tak, jak wypowiada się właściwie bardzo wielu polityków również w Polsce, czyli że młodzi to są właściwie sami sobie winni.
1: Roszczeniowi.
0: Bo są roszczeniowi, że gdyby się może trochę bardziej postarali, to może tę pracę by mieli. I w końcu niestety użył tego niefortunnego sformułowania, że ci młodzi ludzie niepracujący są jak karaluchy. I następnie no, rzeczywiście zaczęło się to w formie początkowo żartu, jakiś taki internetowy, głównie instagramowy ruch protestu, który z czasem się no, przerodził w coś więcej. Dzisiaj no, w dość duże protesty. Protesty, które już no, stały się na tyle duże, że również partia rządząca zaczęła się jakoś do nich odnosić.
1: Zwłaszcza, że to
0: bo już
1: nawiązanie,
0: nie można ich ignorować.
1: Nawiązanie do partii rządzącej, Indyjskiej Partii Ludowej, partii premiera Narendra Modiego jest oczywiste. No, tam po prostu stworzono partię ludową karaluchów. Nazwa no, bardzo mocno nawiązuje do tej nazwy partii, która rządzi, więc tam jest takie szyderstwo ukryte pod adresem właśnie premiera i rządzącej partii.
0: Tak, jak najbardziej. I też bardzo długo, to też było ciekawe, bardzo długo politycy rządzącej Indyjskiej Partii Ludowej nie odnosili się w żaden sposób do tego no, internetowego ruchu karaluchów, no dlatego, że uznawali, że no właśnie to jest tylko jakiś taki żart, że to jest jakaś niesmaczna satyra na prawdziwą politykę. Aż doszło do sytuacji, która no, wpłynęła na to, że właśnie te karaluchy nagle stają się jakimś graczem politycznym. Ale żeby do tego mogło dojść, no, musiało się wydarzyć też coś innego, czyli wyciek arkuszy egzaminacyjnych w centralnym egzaminie do szkół medycznych. To jest egzamin no właśnie centralny, do którego przystępują setki tysięcy młodych ludzi, którzy marzą, żeby dostać się na studia medyczne na jednej z uczelni medycznych w całym kraju.
1: To jest bardzo dobra praca, potem to jest bardzo szanowane zawód. Zresztą Indie potrzebują bardzo wielu lekarzy.
0: Tak, jak najbardziej, więc wiele młodych osób no, inwestuje ogromnie dużo czasu i pieniędzy w to, żeby się do tych egzaminów przygotować. Konkurencja jest ogromna, bo pamiętajmy, że Indie to jest nie tylko najbardziej ludny kraj świata, ale również kraj, który jest bardzo młody, czyli ta młoda populacja jest bardzo znacząco no, większa niż wszystkie inne pokolenia. W związku z tym no, ta konkurencja, żeby dostać się na medycynę jest ogromna. Wyciekły te arkusze administracyjne i młodzi ludzie zaczęli się domagać no, jakiegoś rodzaju sprawiedliwości. Ten egzamin został anulowany. Zdecydowano się o powtórzeniu. Wywołało to ogromne zamieszanie wśród tych kandydatów. No ale pokazało, obnażyło też taką słabość państwa i to, że to było źle przygotowane. To nie był pierwszy wyciek w historii. Poprzedni był jedynie 2 lata temu i nic się nie zadziało przez te 2 lata, żeby zapobiec tego typu sytuacji. I ta frustracja oczywiście wyszła od tej frustracji kandydatów na medycynę, ale jest to protest w tym momencie głównie studentów, którzy po prostu są sfrustrowani brakiem perspektyw.
1: No i ten protest jest ogromny w Delhi, ale coś się zaczyna dziać też w kolejnych miastach.
0: Rzeczywiście w innych miastach są no, mniejsze zgromadzenia i to, czy ten proces się rozleje rzeczywiście na cały kraj, będzie przesądzał ostatecznie o jego sukcesie, bo mieliśmy już w niedawnej historii Indii protesty, które były bardzo miejscowe. Nawet bardzo miejscowe, mówię tutaj, skoncentrowane w Delhi, ale ponieważ się nie rozlały w żaden sposób na cały kraj, no to pozostały tylko takim, powiedziałabym, no jednak wyizolowanym wydarzeniem. Natomiast, żeby w Indiach coś zmienić, właśnie tych Indiach, które są tak ogromne, mają taką ogromną ludność, to potrzeba jest no jednak bardziej ogólnonarodowego ruchu protestu. To wciąż może się wydarzyć. Ostatnie takie wielkie protesty, naprawdę masowe, w wielu miejscach mieliśmy w Indiach w 2012 roku. Wtedy te protesty przeciwko korupcji, przeciwko przemocy wobec kobiet doprowadziły do upadku ówcześnie rządzącego Indyjskiego Kongresu Narodowego.

0: i wyniosły do władzy rządzącą dzisiaj Indyjską Partię Ludową. No i pytanie, czy to jest zaczątek nowych protestów, 14 lat później jesteśmy, i czy to jest zaczątek nowych protestów, które ostatecznie no, obalą partię dzisiaj rządzącą, ale może nie, bo to wcale nie jest takie oczywiste przy masowych protestach.
1: No politycy Indyjskiego Kongresu Narodowego zaczynają się na tych protestach pojawiać albo też do nich odnosić, znaczy wyczuli chyba, że to jest taki moment.
0: W ogóle opozycja widać, że wyczuła i w różnych, różne też partie mniejsze, partie regionalne też widać, że jakoś się wypowiadają, że jak gdyby czują, że mogłyby się do tego podłączyć. Ci studenci się od tego... Może nie tyle odżegnują, ale zachowują dystans, bo dobrze wiedzą, że dla ich sprawy stricte to upolitycznienie nie będzie dobre, że to nie będzie im służyć. Więc no to też pytanie...
1: Bo oni niekoniecznie chcą, jak rozumiem, obalić rząd. Woleliby, żeby rząd się ugiął przed nimi i po prostu spełnił ich żądania.
0: Dokładnie tak. No i żeby też... wydaje mi się, że... bo oczywiście ci studenci mają bardzo konkretne żądania. Najbardziej konkretnym żądaniem jest to, żeby minister edukacji podał się do dymisji. Bo uważają, że się skompromitował tą sytuacją z wyciekiem arkuszy egzaminacyjnych. Ale domagają się no, dużo dalej idących reform, dużo dalej idącej reformy edukacji, ale też na takim najbardziej ogólnym poziomie, to przede wszystkim to, wydaje mi się, co jest największą frustracją obecnie młodych ludzi w Indiach, to to, że z jednej strony jest w państwie indyjskim taka retoryka sukcesu, wynikająca z tego, że rzeczywiście Indie mają imponujący wzrost gospodarczy rok do roku od wielu lat. Bezrobocie jest niskie. To jest kraj, który naprawdę przeszedł jakoś bez większego kryzysu gospodarczego przez pandemię, przez wojnę w Ukrainie, teraz przez kryzys na Bliskim Wschodzie i naprawdę dobrze sobie radzi. Tylko, że no właśnie, więc rząd może mieć tę taką retorykę sukcesu, ale kiedy spojrzymy sobie bardziej szczegółowo na dane, to zobaczymy problemy. I tym głównym problemem jest bezrobocie wśród młodych, szczególnie młodych wykształconych, oraz niska jakość zatrudnienia, czyli zatrudnienie jest, ale to jest zatrudnienie w niskopłatnych pracach, pracach, które nie dają zabezpieczenia.
1: Które nie wymagają kwalifikacji, podejrzewam.
0: Które nie wymagają kwalifikacji.
1: A które coraz więcej ludzi młodych ma w Indiach.
0: Tak, dokładnie tak. Więc dla tej, przepraszam za określenie, taniej siły roboczej w Indiach no, dość dużo pracy jest. Właśnie, jest to niskoopłatna praca, często niskiej jakości, powiedzmy, jeśli chodzi o warunki pracy. Natomiast te inne sektory gospodarki, w których ci młodzi ludzie chcieliby pracować, tam wciąż tej pracy dostatecznie dużo nie ma. Mimo, że te sektory też się rozwijają, bo tu mówimy na przykład o IT, o przemyśle farmaceutycznym, który się super rozwija, ale
1: Indie
0: to jest
1: jeden z największych producentów leków w ogóle na świecie. Leków, szczepionek, prawda?
0: Tak, dokładnie tak, ale to wciąż jest, powiedzielibyśmy, za mało. I ci młodzi ludzie słyszą tę retorykę rządu o tym, że jest wspaniale, Indie, mocarstwo, największa populacja.
1: Lecimy na Księżyc.
0: Ale też lecimy na Księżyc oczywiście, z sukcesem trzeba przyznać im.
1: To prawda, wylądowali na biegunie, zrobili coś, czego nie zrobił nikt inny.
0: Tak, dokładnie tak, więc sukcesy są w różnych tych sektorach i tego jak gdyby nikt Indiom nie odbiera. Niemniej dla takiego przeciętnego młodego człowieka żyjącego w mieście, który właśnie ma iść teraz na studia albo jest na tych studiach i zaraz je skończy, to wydaje się, że te problemy się piętrzą, bo on będzie miał problemy z znalezieniem pracy, być może będzie miał problemy z tym, żeby się na te studia dostać. I rząd rzeczywiście wydaje się, że nie ma nic do zaproponowania tym młodym ludziom.
1: O tych Indiach opowiadała doktor Weronika Rokicka z Uniwersytetu Warszawskiego, politolożka, indolożka, autorka książki Indie, kraj miliarda marzeń. Książki, która między innymi o tym, o czym rozmawialiśmy, opowiada właśnie.
0: Tak, o marzeniach.
1: O karaluchach jeszcze nie, bo powstała zanim ten ruch się narodził, ale dlaczego on się narodził, to właśnie można przeczytać w książce, bo po lekturze tej książki ja rozumiem, dlaczego właśnie takie protesty się teraz odbywają. Bardzo dziękuję za wizytę w studio.
0: Dziękuję.
2: Reklama. Podcast Polskiego Radia.
3: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
2: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
3: Tak był pobity, miał zęby powybijane, poślijaczone, całe plecy sine, włosy nożem powycinane.
2: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.com.

0: www.radio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
1: Po reklamie. Autopromocja.
2: Głębia Ostrości to audycja poświęcona fotografii. Od klasyków po współczesne wydarzenia i wystawy. Rozmowy z artystami, kuratorami, historykami sztuki. Setki spotkań z twórcami fotografii. Pasja, historia, inspiracja. Każdy program to podróż w głąb obrazu. Zapraszam w niedzielę o 11:05. Polskie Radio 24. Iga Niewiadomska.
3: To są
4: Świat przyspiesza. My go porządkujemy. Codziennie w Polskim Radiu 24 wyjaśniamy, co naprawdę dzieje się na świecie, dlaczego to ważne i co z tego wynika. Bez chaosu, bez papki, bez pustych nagłówków. Światopogląd. Od poniedziałku do piątku, kwadrans przed 17. Zapraszam w imieniu swoim i Ernesta Zozunia. Wojciech Cegielski.
1: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Niemcy w szoku, kierowca poszukiwany, samochód wjechał w tłum ludzi w Berlinie. Walka z pożarami w Hiszpanii i we Francji. Unia Europejska wysyła samoloty gaśnicze. Drugi mecz i wciąż bez gola. Robert Lewandowski przeciera szlaki w amerykańskiej lidze. Minęła ósma. Łukasz Jakubowski, zapraszam. Niemcy w szoku po tragedii w centrum Berlina. W parku Tiergarten samochód wjechał w tłum ludzi, uczestników obchodów Christopher Street Day. Zginęła jedna osoba, do 17 wzrosła liczba rannych. Jestem głęboko wstrząśnięty, mówi jeden ze świadków ataku. Jak dodaje, służby szybko zareagowały na zagrożenie. Ewakuacja przebiegła wyjątkowo sprawnie, bardzo profesjonalnie. Oczywiście początkowo wszyscy byli w szoku, ale sama ewakuacja przebiegła płynnie, a ludzie stosowali się do poleceń. Jestem za to również wdzięczny, bo nie zawsze tak się dzieje. Tego wieczoru nawet osoby, które wypiły sporo alkoholu, zachowały spokój i opuściły miejsce zdarzenia oraz jego okolice. Kierowca auta, które taranowało ludzi, wciąż jest poszukiwany. Policja ustaliła, że należał on do miejscowego środowiska islamistycznego. Szczegóły na polskieradio24.pl. Już prawie 200 tysięcy ewakuowanych. Tak jest we Francji, która kolejny dzień walczy z ogromnymi pożarami. Tylko w departamencie Gironda swoje domy opuściło prawie 170 tysięcy ludzi. Ogień strawił niemal 100 tysięcy hektarów łąk i lasów. Równie trudna sytuacja panuje w sąsiedniej Hiszpanii. Najgorzej jest w okolicach Madrytu, a także w rejonie Walencji, gdzie w spalonym samochodzie zginęła jedna osoba. Na pomoc rusza Bruksela, do Francji i Hiszpanii Unia wysyła samoloty gaśnicze. Mniejsze wpływy do tegorocznego budżetu. Taki, jak słyszymy od ekonomistów, może być skutek zablokowania przez prezydenta ustawy o nadmiarowych zyskach. Karol Nawrocki skierował do Trybunału Konstytucyjnego przepisy, które zakładały wprowadzenie podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Według resortu finansów brak tych wpływów może oznaczać stratę dla budżetu na poziomie około 4 miliardów złotych. Ale w związku z ponownym wzrostem cen ropy na światowych rynkach rzeczywiste straty mogą być jeszcze wyższe. Tak w TVP Info mówił ekonomista Marek Zuber.
2: Brent dobija do 100 dolarów, czyli wracamy właściwie do tego, co było parę miesięcy temu, a to oznacza, że te zyski tych kilkudziesięciu firm, to jest około 30 firm, które byłyby brane pod uwagę z punktu widzenia tej ustawy, znowu będą relatywnie wyższe, więc można przypuszczać, że w skali całego 2026 roku mówimy tutaj o znacznie większych pieniądzach niż o tych 4 miliardach złotych.
1: Premier Donald Tusk decyzję prezydenta nazwał szokującą. Karol Nawrocki zablokował ustawę, która pozwala

0: Chciała opodatkować gigantyczne zyski koncernów paliwowych. Pamiętajcie o tym przy dystrybutorach, napisał szef rządu w mediach społecznościowych. Nad Bałtykiem zakazy kąpieli. Wczoraj do wody nie można było wchodzić na ponad 30 kąpieliskach. Powodów jest kilka. Wysokie fale, silny wiatr i prądy wsteczne. Czerwone flagi powiewały m.in. w Dziwnowie, Rewalu i Jarosławcu. Zakazy nie ominęły też Jastarni czy Juraty. Sytuacja nad wodą może się zmieniać z godziny na godzinę, stąd apel, by stosować się do poleceń ratowników. Warto też zaglądać do serwisu kąpieliskowego Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Robert Lewandowski wciąż bez pierwszego gola w amerykańskiej lidze. Jego nowy zespół Chicago Fire przegrał w nocy z New York City FC 1-3. Polak wszedł na boisko po przerwie, ale nie pomógł ekipie strażaków. Redakcja Jana Pachlowskiego.
1: W przeciwieństwie do tego, co było w meczu w Miami z Interem, kiedy Robert Lewandowski wybiegł w pierwszym składzie, tym razem jego absencja od pierwszej minuty była efektem taktycznej decyzji trenera Grega Berhaltera. Jednak już do przerwy ustalono wynik spotkania. W drugiej połowie Robert Lewandowski pojawił się na boisku. Brakuje mu jednak jeszcze zgrania z kolegami zespołu, a i poziom gry daleko odbiega od tego, co nasz piłkarz miał w Europie. To była już druga z rzędu porażka Fire, odkąd w zespole tym gra nasz piłkarz. Po porażce w Nowym Jorku Robert Lewandowski nie wyszedł do dziennikarzy. Mecz z trybun oglądał nowojorski reporter Tomasz Moczerniuk.
2: Tak jak jeszcze niedawno trener Berhalter tryskał energią i tryskał takim zadowoleniem, w samych superlatywach wypowiadał się o Robercie Lewandowskim. Dzisiaj na konferencji prasowej po meczu był taki troszeczkę przygaszony. Generalnie apelował, żeby mieć cierpliwość, że to wszystko odpali, że w dalszym ciągu nie ma wątpliwości co do tego.
1: Za tydzień w pierwszym meczu w Chicago od przyjścia Roberta Lewandowskiego, piłkarze Fire na legendarnym stadionie Soldier Field zmierzą się z Charlotte FC. Z Miami dla Polskiego Radia Jan Pachlowski.
0: No to cierpliwie czekamy na pierwszego gola Lewego w barwach Chicago Fire.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Początkowo dużo słońca, ale po południu na północnym zachodzie wzrost zachmurzenia i tam przydadzą się parasole. Pod wieczór od Warmii po ziemię lubuską możliwe są także burze. Bez upału tylko na północy, nad morzem do 24 stopni, w centrum i na południu nawet 31.
4: Sześć minut po godzinie 8.
5: Poranek w Polskim Radiu 24.
4: A w niedzielny poranek na antenie Polskiego Radia 24 porozmawiamy o turystyce kolejowej.
6: Spakowani. Poradnik turystyczny.
7: Dzień dobry Państwu, ja się nazywam Jarosław Kałucki, a to jest program Spakowani. A dzisiaj temat, który wraca jak parowóz z pełnym kotłem, czyli turystyka kolejowa. Dowodem na to, że Polacy chcą podróżować koleją i to ma być przeżywanie podróży, a nie tylko dojazd na wakacje, jest wielki sukces pociągu nieśpiesznego. Takiego pociągu retro, który jedzie wolniej niż Pendolino, ale bilety sprzedają się lepiej niż te na koncerty gwiazd rocka. I choć ekolodzy mówią, że to jest najbardziej ekologiczna podróż, to no cóż, jak widzimy, ślad węglowy parowozu ciągnie się za nim przez kilkaset ładnych metrów. To tylko jeden z uroków. O innych porozmawiamy z panią Judytą Kurowską-Ciechańską z Polskiego Stowarzyszenia Miłośników Kolei. Pociąg nieśpieszny. Jak pani tłumaczy ten sukces? Skąd takie społeczne zapotrzebowanie na przeżywanie podróży kolejowych, podróży retro?
8: Pociąg nieśpieszny to powrót do początków kolei, bo należy pamiętać, że pierwsza podróż pociągiem, taka zorganizowana podróż, to była wycieczka. Tak? W 1825 roku. Ten rok jest rokiem polskiej kolei. bo obchodzimy tutaj stulecie polskiej kolei, a w ubiegłym roku zostały zapoczątkowane obchody dwustulecia powstania kolei.

I właśnie ta kolej zaczęła się od turystyki. Ta turystyka była takim motorem rozwoju tej kolei. Turystyka i oczywiście także przemysł. Czyli ten pociąg nieśpieszny to powrót do początków, ale on nawiązuje klimatem do lat

0: ciepłem, mamy różnego rodzaju ekspresy, na które jest ogromne zainteresowanie, również jeśli chodzi o polskich turystów. Polskie biura podróży sprzedają uważaną za drogą Szwajcarię, właśnie dlatego, że tym wabikiem jest Bernina Express, który jedzie przez jedną z najpiękniejszych części Szwajcarii. Czy my mamy takie małe Szwajcarie w Polsce? Czy jest szansa, żebyśmy i my odkryli taką Berninę w polskim wydaniu? Które miejsca w Polsce, pani zdaniem, byłyby, mają taki potencjał?
1: Najlepszym odpowiednikiem jest praktycznie cały Dolny Śląsk.
0: Cały Dolny Śląsk.
1: Cały Dolny Śląsk, gdzie mamy kilkanaście przepięknych tras kolejowych. Z roku na rok dochodzą tutaj kolejne możliwości wyprawy pociągiem po Dolnym Śląsku, bo są rewitalizowane, przywracane do ruchu trasy, które od ponad 20-30 lat były nieczynne. Na przykład w ubiegłym roku powróciła linia do Karpacza, bardzo ładna, bardzo widokowa, tak Jelenia Góra Karpacz, najbardziej stroma. Polecam także kultową linię Kłodzko-Wałbrzych z tunelami i bardzo ciekawym mostem. Ciekawa jest także trasa Jelenia Góra, Szklarska Poręba, bardzo malownicza.
0: Czyli całe Pogórze Sudeckie, prawdę mówiąc, można w ciemno kupować bilety i jechać z gwarancją, że będziemy mieli piękne widoki. Oczywiście jak wysiądziemy na poszczególnych stacjach, to tam też będą jakieś lokalne atrakcje. No, Lwówek, jedno z najstarszych polskich miast. Szklarska Poręba, pociąg dojeżdża aż na Polanę Jakuszycką.
1: Na Dolnym Śląsku warto jeszcze zaliczyć przejazd przez Wałbrzych. To daje taki klimat tutaj industrialny i zdecydowanie tutaj z tych wszystkich regionów Dolny Śląsk daje najwięcej możliwości. Natomiast jeśli chodzi o inne regiony, to zdecydowanie tutaj dominują trasy górskie. Moją ulubioną trasą jest Tarnów, Nowy Sącz. Po drodze jest ta słynna pętla grybowska, gdzie pociąg robi takie kółeczko, co można bardzo
0: prawie łatwo... Prawie jak koleje retyckie w Szwajcarii.
1: Dokładnie tak. I dalej też jest bardzo ładny widok, jadąc z Nowego Sącza do Muszyny, wzdłuż Popradu. Później można jakby skorzystać z pociągów rozkładowych i jechać do przepięknego kurortu, moim zdaniem najładniejszego, do Krynicy Zdroju. Albo latem można pojechać dalej na Słowację do Popradu. To jest taka specjalna oferta na lato kolei słowackich i kolei małopolskich.
0: Północ Polski jest pustynią. Oczywiście góry tworzą piękne krajobrazy. A na północy Polski?
1: A na północy naszego kraju najciekawszą trasą jest linia kolejowa położona na Półwyspie Helskim. Przepiękne widoki, bo z jednej strony możemy podziwiać morze, a z drugiej strony zatokę.
0: To mówimy o takich liniach, które są regularne, ale z tego co wiem, sporo takich ofert, że można sobie po prostu wykupić specjalną wycieczkę kolejową. Nieśpieszny to jest taki rodzaj turystyki nieregularnymi liniami, ale z tego co wiem, różnego rodzaju stowarzyszenia, organizacje mają również specjalnie przygotowane przejazdy dla turystów. Swoją drogą to jest bardzo duże wyzwanie, no bo przecież te przejazdy odbywają się po torach, gdzie kursują regularne pociągi.
1: Tak, jest duże wyzwanie logistyczne, bo tutaj się trzeba z takim pociągiem specjalnym, historycznym, czy też inaczej retro, właśnie wpasować w pociągi jeżdżące na co dzień, te rozkładowe. To są takie oferty specjalne, które najłatwiej jest znaleźć właśnie w internecie, wpisując do wyszukiwarki pociąg historyczny bądź pociąg retro. Te pociągi są organizowane przez organizacje miłośników kolei w głównej mierze, przez różne stowarzyszenia miłośników kolei, kluby miłośników kolei. Trasy również są malownicze, obejmują na przykład w okresie

0: tutaj wakacyjnym przejazdy nad morze, czy też są takie oferty też na liniach górskich?
1: Ktoś, kto by chciał nie tylko przejechać się takim pociągiem zabytkowym, ale dowiedzieć się czegoś więcej, może również pojeździć po muzeach kolei. Gdzie mamy takie muzea w Polsce, bo być może fascynacja może przenieść się trochę głębiej niż tylko wejść do pociągu, posłuchać tego turkotu, popatrzeć na retro wystrój, ale może ktoś by chciał poznać jakieś szczegóły techniczne, jakieś bardziej zagłębić się w historię kolejnictwa, gdzie powinien jechać.
0: Podobnie warto skorzystać z oferty Dolnego Śląska i zwiedzić Muzeum Kolejnictwa w Jaworzynie Śląskiej. Jeśli chcemy zobaczyć czynny parowóz, to koniecznie trzeba odwiedzić parowozownię w Olsztyn. A oprócz tego skansen kolejowy w Chabówce. A z kolei w centralnej Polsce warto skorzystać z oferty Polskiego Stowarzyszenia Miłośników Kolei i zwiedzić zabytkową parowozownię Skierniewica. To są obiekty gromadzące u mnie tabor normalnotorowy, ale oprócz tego jest bardzo bogata oferta obejmująca linie wąskotorowe. Tych kolei wąskotorowych, przez niektórych zwanych kolejkami, jest w Polsce kilkanaście, a kilkanaście, na których jest prowadzony ruch turystyczny.
1: Pani zdaniem te najbardziej interesujące to?
0: To przede wszystkim Rogowska Kolej Wąskotorowa.
1: Gdzie je szukać?
0: Między Łodzią a Warszawą. I najłatwiej jest dojechać do miejscowości Rogów łódzką koleją aglomeracyjną. Jest to tak zwana oferta łączona łódzkiej kolei aglomeracyjnej i rogowskiej kolei wąskotorowej.
1: A inne części Polski? Jakieś ciekawe propozycje wąskotorowe?
0: To oczywiście zależy od czasu, jakim dysponujemy. Taką najdłuższą wyprawę oferuje kolej przyworska, bo jest to wyprawa całodniowa, tak? Przejazd w jedną stronę trwa około 4 godzin. Później jest mniej więcej około 2 godziny przerwy, gdzie można zjeść obiad, pozwiedzać i powrót około 4 godziny. Jest to trasa, która liczy prawie 50 kilometrów. Jest to najdłuższa linia wąskotorowa w Polsce i jedyna linia wąskotorowa, która ma tunel. Oprócz tego bardzo polecam Górnośląską Kolej Wąskotorową, czyli Bytom, i tam jedziemy na przykład do Tarnowskich Gór albo do miasteczka śląskiego. Bardzo, bardzo interesujące i na niej mamy czynny parowóz. Z kolei na północy interesująca jest także linia wąskotorowa w Koszalinie, również z czynnym parowozem. Jest także tak zwana kolej średzka, czyli Środa Wielkopolska, również z czynnym parowozem. Taką kultową linią wąskotorową jest oczywiście kolej bieszczacka, ale to już jest oczywiście nieco dłuższa wyprawa. Kolei wąskotorowych prowadzących ruch turystyczny jest w sumie kilkanaście. Oferta jest bardzo bogata, bo jest to kolej na przykład gryficka, koszalińska, żuławska,
1: Hajnówka,
0: Wigierska, a najwięcej tych ofert wąskotorowych jest w Polsce centralnej. Tutaj w najlepszej sytuacji są mieszkańcy Warszawy i okolic, bo mają do dyspozycji kolej sochaczewską, kolej piaseczyńską, zwaną także grójecką, i kolej rogowską.
1: Czyli jesteśmy albo nad morzem, albo w górach. Chcemy sobie zrobić jakiś taki ekstra dzień. Ile mogą kosztować podróże wąskotorówkami, podróże te specjalne oferty?
0: Koszt zależy przede wszystkim od długości tej trasy. Jest to od kilkunastu złotych do kilkudziesięciu złotych. Tak? Mówię tutaj o bilecie normalnym. Na większości tych linii są także honorowane tak zwane ulgi ustawowe.
1: Czyli warto pamiętać, seniorzy, duże rodziny,

0: że to wszystko, to co mamy ulgi w BKP, często możemy również uzyskać takie ulgi w wypadku tych wypraw liniami nieregularnymi. Czy jest gdzieś jakieś takie miejsce, gdzie można sprawdzić te wszystkie koleje, bo w zależności od tego, w jakim regionie jestem, gdzie znaleźć taką informację?
1: Tak, takim miejscem jest strona internetowa UTK, czyli Urząd Transportu Kolejowego, regulator transportu kolejowego w Polsce, wydaje co roku taką publikację zawierającą wykaz czynnych kolei wąskotorowych, dbając jednocześnie o to, aby ruch na tych kolejach wąskotorowych był bezpieczny. Także Urząd Transportu Kolejowego.
0: Proszę Państwa, jeszcze stosunkowo niedawno, jak grzyby po deszczu, powstawały trasy rowerowe szlakiem zwiniętych torów kolejowych. Teraz widzimy, że kolej wraca. Pociągi retro, pociągi nieśpieszne. A jeśli ktoś chce poczuć namiastkę Szwajcarii, nie musi jechać daleko. Może pojechać na Dolny Śląsk, może pojechać w dowolny zakątek Polski, w którym znajdzie przepiękne trasy kolejowe.

0: 20 minut po godzinie 8, czas teraz na informacje sportowe.
1: Sport. No i właśnie wczoraj w Oklahoma City w Stanach Zjednoczonych zakończyły się Mistrzostwa Świata w kajakarstwie górskim. Na zakończenie odbyła się rywalizacja w konkurencji cross. Niestety w ćwierćfinale odpadła Klaudia Zwolińska. Polka nie ukrywa rozczarowania.
2: Na pewno tutaj ta kontrola musi być ogromna i wiele rzeczy, które się dzieją naokoło, one są niezależne od nas. I mój bieg ćwierćfinałowy był bardzo podobny do poprzedniego. Jednak Brytyjka dużo mocniej mnie rozpuściła bramkę podjazdową i ja po prostu nie zmieściłam całej głowy w tej rozpuścianej bramce. Stąd dostałam już folta. Ja wiedziałam, że już mam tego folta. Jeszcze Australika mnie już dogoniła na końcu, ale wiedzą, że jest tam na 100% po prostu ten faul na drugiej bramce.
1: Reprezentanci Polski wywalczyli w Stanach Zjednoczonych dwa medale. Srebro w K1 zdobył Michał Pasiut, a po brąz w C1 sięgnęła Klaudia Zwolińska. Robert Lewandowski i jego Chicago Fire przegrali na wyjeździe z New York City 1-3 w meczu piłkarskiej ligi MLS. O szczegółach Jan Pachlowski.
3: Dwa mecze, żadnego gola, żadnej asysty. W środowym spotkaniu Polak w przegranym spotkaniu z Interem Miami rozegrał 62 minuty. Minionej nocy w przegranej konfrontacji z New York City FC na boisku przebywał przez całą drugą połowę. Miało się wrażenie, że w tym przypadku Polak był zagubiony w tłumie. Oddał jeden strzał głową, raz polu karnym skutecznie został zablokowany przez nowojorskich obrońców. Ewidentnie widać, że naszemu piłkarzowi brakuje jeszcze zgrania z zespołem, a i poziom tego zespołu nie jest taki, którego Robert Lewandowski doświadczał w Europie. Tutaj używa się wśród polonijnych kibiców stwierdzenia, że serwis drużynie ma nie ten, jak wcześniej przez całą swoją karierę, gdy grał w Niemczech i Hiszpanii. Po porażce w Nowym Jorku Robert Lewandowski nie wyszedł do dziennikarzy. Mecz z trybuny oglądał nowojorski reporter Tomasz Moczerniuk.
4: Widać, że zgrania nie ma. Widać, że tak jak w pierwszym meczu w Miami koledzy szukali go troszeczkę na siłę, tak dzisiaj aż się prosiło w niektórych momentach, żeby podać mu piłkę na wolne pole. Robert dzisiaj był dyrygentem. Nie chodzi o to, że grał koncertowo, ale chodzi o to, że pokazywał dokładnie, gdzie chce mieć piłkę podaną lub pokazywał, gdzie zawodnicy mają wbiegać, żeby zrobić mu przestrzeń. Natomiast rzadko kiedy te jego gesty jakoś przekładały się na to, że koledzy z boiska odczytywali to, co on sobie zaplanował. Także na pewno rozczarowujący występ, ale to już nie chodzi tylko o Roberta, ale chodzi też o całą drużynę.
3: Za tydzień w pierwszym meczu w Chicago od przyjścia Roberta Lewandowskiego piłkarze Fire na legendarnym stadionie Soldier Field zmierzą się z Charlotte FC. Dla Sportu Polskiego Radia 24, Jan Pachlowski, Stany Zjednoczone.
1: Drużyna Chicago Fire zajmuje czwarte miejsce w tabeli na wschodzie, prowadzi zespół z Nashville. Wicemistrzowie Polski, piłkarze Górnika Zabrze wygrali u siebie ze Śląskiem Wrocław 2-1 w pierwszej kolejce Ekstraklasy. Obrońca Górnika Rafał Janicki nie był zadowolony z gry zespołu w pierwszej połowie.
5: Nie da się wygrać na stojąco, nie da się wygrać na pół gwizdka, nie da się wygrać jak jesteśmy zaangażowani

0: Tak, byliśmy w pierwszej połowie i mam nadzieję, że nie będzie już tak więcej, że tak podejdziemy, bo ta liga nie wybacza i to było widać w pierwszej połowie, że jak nie gramy na 100%, przede wszystkim agresywnie, bez piłki, nie pozwalamy przeciwnikowi za dużo, no to Śląsk może dużo zrobić na boisku i nieważne, czy to jest Beniaminek, czy nie, w tej lidze to tak będzie wyglądać. Druga połowa dużo lepsza, dużo większe zaangażowanie, zmiana może gdzieś tam wszystkim nam się poprzestawiało i to już wyglądało nieźle i całe szczęście powróciliśmy ten mecz.
1: W pozostałych wczorajszych meczach Jagiellonia Białystok wygrała z Koroną Kielce 1-0, a Lech Poznań zremisował z Krakowią 0-0. Dziś trzy spotkania. Raków Częstochowa zagra z Wisłą Płock, Widzew Łódź zmierzy się z Motorem Lublin, a Wisła Kraków z GKS-em Katowice. W Białymstoku trwają Mistrzostwa Polski w lekkiej atletyce. Rekordzistka Polski w biegu na 400 metrów Natalia Bukowiecka wygrała zgodnie z planem. Naszej utytułowanej biegaczce nie udało się jednak złamać granicy 50 sekund. Finiszowała z rezultatem 50 sekund i 2 setne. Z naszą gwiazdą rozmawiał Krzysztof Kuzak.
2: Chciałam zacząć mocno i to się udało. Zrobiłam rekord Mistrzostw Polski, rekord sezonu, bardzo blisko 50 sekund, więc myślę, że po prostu się utwierdziłam, że jestem w dobrej formie.
3: Widać było, że niosła ta publiczność panią. To coś naprawdę niesamowitego, jak oni tutaj reagowali na ten pani bieg, jak pani w ogóle reagowała na nich. Zdecydowana przewaga na mecie, już radość.
2: Tak, zdecydowanie, ja tu bardzo lubię biegać. W tamtym roku biegałam tutaj na meetingu, teraz na Mistrzostwach Polski. Zawsze są pełne trybuny i zawsze świetnie się bawię z kibicami. Bardzo się cieszę, że przychodzą tutaj i że wspólnie tu możemy przeżywać te emocje.
3: Te ostatnie dni przed Birmingham, jak pani spędzi? Jeszcze gdzieś jakieś ostre treningi, czy już po prostu teraz spokojne przygotowywania takie na takim spokojnym poziomie?
2: Ostre to już chyba nie, bo już chyba nie ma czasu, już zresztą już były, więc myślę, że będziemy gdzieś tam luzować. No spokojnie będę się przygotowywać, spalę i myślę, że będę się regenerować, odpoczywać i skupiać na tym, żeby doszlifować to gdzieś tam, czego troszkę brakło.
1: Nie zawiodła najlepsza polska płotkarka Pia Skrzyszowska, zdobywając pewnie złoto na 100 metrów przez płotki w czasie 12 sekund i 70 setnych. Oto co powiedziała Krzysztofowi Kuzakowi.
3: Jest jeszcze determinacja po to, żeby właśnie rywalizować w Mistrzostwach Polski, kiedy się osiąga takie sukcesy już na arenach światowych. Ale chyba przed taką publicznością jest to coś wspaniałego.
4: Tak, Mistrzostwo Polski to jest ważna impreza dla mnie, jednak to jest część przygotowań do Mistrzostw Europy, więc ciężko mi tutaj o rekordy życiowe, jednak chciałabym zdobywać te tytuły Mistrzyni Polski, kolejne do kolekcji dodaję, więc to jest ważne. Na pewno kibice wiem, że tu przyszli też, żeby mi dopingować i liczą na dobry bieg w moim wykonaniu, więc jest ta presja, ale faktycznie może mam większą swobodę dzięki temu, że już uzyskałam bardzo dobry wynik i mogę się swobodnie przygotowywać do Mistrzostw Europy.
3: Przewaga na mecie była duża, więc też pytanie o konkurencję, no bo to jest zawsze w rywalizacji w kraju też dobre, kiedy mamy ten oddech na plecach, prawda? Tutaj chyba nawet pani nie poczuła tego oddechu.
4: Od lat dziewczyny są w granicach 13 sekund, plus minus. Więc ten poziom jest naprawdę wysoki, uwzględniając całą średnię, nie wiem, z finału czy z list polskich. Więc wiem, że dziewczyny gonią. Faktycznie, no, nie będę ukrywać, że mam jednak ten przewagę i dzięki temu mogę swobodniej pobiec i wiem, że jeżeli coś mi się wydarzyło na biegu, to mam większą swobodę i większy zapas tak naprawdę. Ale liczę, że dziewczyny będą jeździć, chyba Klaudia Wojtunik będzie jeździć na Mistrzostwach Europy, dziewczyny się poprawiają, więc ja bym naprawdę chciała taki mieć w przyszłości bardzo mocny bieg na Mistrzostwach Polskich, gdzie będziemy wszystkie dziewczyny łamać 13 sekund z dużym zapasem i to będzie taka walka naprawdę zacięta.
3: Teraz jeszcze o planach na Birmingham, bo to już za chwilę.
4: Nie ma co ukrywać, na pewno celuję w medal. Mam bardzo dobry wynik w tym sezonie. Czuję się dobrze, biegam regularnie i uważam, że jest szansa na kolejny indywidualny medal Mistrzostw Europy.
3: Tego życzymy. Wszystkiego dobrego.
1: W rzucie oszczepem najlepsza była wicemistrzyni olimpijska Maria Andrzejczyk, a w rzucie młotem na najwyższym stopniu podium stanęła trzykrotna mistrzyni igrzysk Anita Włodarczyk. Dziś m.in. finał rzutu młotem mężczyzn z udziałem mistrza olimpijskiego z Tokio Wojciecha Nowickiego i brązowego medalisty ze stolicy Japonii Pawła Fajtka.
5: A informacje sportowe przedstawił Grzegorz Nowaczek. Prawie 29 minut po godzinie 8 już teraz na antenie Polskiego Radia 24 Ogrody Sztuki.

0: Maja Kluczyńska, poranny dzień dobry. Proszę Państwa, w niedzielny poranek, mam nadzieję, w dobrych nastrojach. Witam wraz z moim gościem, którym dziś jest pan dr Jacek Kuśmierski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
0: Architekt krajobrazu, ekspert w dziedzinie ogrodów historycznych, zwłaszcza oranżerii oraz historycznych kolekcji roślin. Proszę pana, nie ma teraźniejszości współczesności bez historii. Nie mówilibyśmy o współczesnych ogrodach sztuki, w ogóle o ogrodach, w których oglądamy galerie pod chmurką, albo też o cudownych, egzotycznych roślinach, gdyby nie historia i zacne postępowania wtedy współczesnych, którzy zadbali właściwie o to, że my tu i teraz możemy cieszyć się pięknymi ogrodami, ale też i z fantastyczną roślinnością. A z kolei ta roślinność nie zaistniałaby pod naszą szerokością geograficzną, gdyby nie takie, powiedziałabym, budowle, a właściwie to jest, zdaje się, architektura krajobrazu, tak? Ale to jest mała czy duża architektura ogrodnicza, szklarnia, palmiarnia, pomarańczarnia i to nie tylko za czasów królewskich, ale choć wtedy się zaczęło, w XVIII wieku.
1: To prawda, tak. Na szczęście ta historia kultury oranżeryjnej w Polsce jest bardzo długa i mamy bardzo wielowiekowe tradycje. Tych palmiarni, oranżerii, które ja tak wszystkie łącznie nazywam zazwyczaj cieplarniami po prostu, mamy stosunkowo bardzo dużo zachowanych współcześnie. Historycznie było ich bardzo dużo. W zasadzie przy każdym pałacu, przy każdym dworze, każdy miał swoją własną szklarnię, oranżerie, palmiarnie, więc w zasadzie trudno określić, ile ich tak naprawdę w historii było. One były też wielokrotnie przebudowywane, rozbierane, budowane od nowa, także tych obiektów było bardzo dużo i współcześnie zachowało się ich też całkiem duża, pokaźna liczba.
0: A czy można byłoby zaryzykować stwierdzenie, że te ówczesne, na przykład pomarańczarnie albo szklarnie, one jednak nie tylko spełniały rolę takiego miejsca, gdzie te egzotyczne rośliny były hodowane, ale też tak na użytek dworu, że jakby taka, powiedzielibyśmy dzisiaj, nie wiem, piwnica, to niekoniecznie, bo piwnica jest w dół, a to jest oświetlenie, bo to warunek konieczny, żeby było dużo światła i ciepła, bo te rośliny i wszystko, co związane z uprawą i hodowlą pod inną szerokością geograficzną niż my mamy ją tutaj, no potrzebują innych warunków do tego, żeby mogły żyć, żeby zachwycały swoją kolorystyką, albo też jeżeli mówimy o pomarańczarni, to skojarzenie jest raczej jednoznaczne, prawda?
1: Tak, to prawda. Podstawową funkcją takich obiektów była, tak jak pani powiedziała, uprawa roślin egzotycznych i przechowywanie też w okresie zimowym, bo nie wszystkie obiekty, szczególnie właśnie te najstarsze, 17-18 wieczne, one pełniły funkcję takiego przechowywania tych roślin egzotycznych tylko w okresie zimowym. A w ciągu lata były wykorzystywane też do innych funkcji. Głównie organizowano tam uczty, bale różnego rodzaju. Organizowano też wystawy ogrodnicze również, czy sztuki. Także one też pełniły wiele różnych funkcji. I dopiero to się zmieniło w XIX wieku, kiedy te obiekty stały się w pełni już przeszklone. Miały tą konstrukcję stalową. Wtedy już te rośliny egzotyczne, tropikalne, można było w nich przechowywać przez cały rok. Były one już sadzone w gruncie, więc już miały konkretne, wtedy te obiekty miały już konkretną, jedną dedykowaną funkcję. I generalnie do dziś w zasadzie jest to kontynuowane, ponieważ te obiekty, te, które się oczywiście zachowały, pełnią bardzo wiele różnych funkcji współcześnie, jako czy są to obiekty publiczne, na przykład głównie instytucje kultury, czy też prywatne.
0: A zaryzykowałby pan stwierdzenie, że to była ówczesna moda, czy bardziej może stwierdzenie, że to była też wygoda, ciekawość świata, chęć posiadania, chęć konsumowania, no bo też niektóre z tych egzotycznych roślin, owoców, no, trafiały na stoły.
1: Tak, ja właśnie chciałem od tego zacząć, że w zasadzie ich taką podstawową funkcją były funkcje użytkowe. Właśnie to, że pozwalały na te dworskie stoły

0: czy królewskie, zapewniały po prostu świeże owoce, czy dostarczały po prostu przypraw też, które były stosowane w kuchniach. Także jak najbardziej to była ich taka podstawowa funkcja. Oczywiście były też demonstracją statusu społecznego i zamożności, tak, ponieważ posiadanie takiej
1: nie dla
0: kolekcji,
1: wszystkich.
0: Dokładnie tak, no wymagało po prostu posiadania dużych środków finansowych. Sama budowa takiego obiektu, sprowadzenie tych roślin egzotycznych i utrzymywanie ich później też w okresie zimowym, bo wymagały one opalania po prostu drewnem albo węglem, więc historycznie, więc koszt był tak duży, że mogli sobie na to pozwolić tylko najbogatsi w zasadzie ludzie. Także to była też taka funkcja właśnie demonstracji władzy. Później za tym poszły też funkcje symboliczne, oczywiście odniesienia do mitologii, podkreślenia właśnie tego powiązania tych rodów z jakimiś mitologicznymi postaciami, z historycznymi. Także to były takie najważniejsze funkcje tych roślin. Oczywiście też dla tych, którzy się pasjonowali botaniką tak naprawdę, oczywiście to była też potrzeba właśnie takiego posiadania tych kolekcji, odkrywania tych roślin, ich biologii, ich pochodzenia. Także takie przypadki też były oczywiście.
1: Powiedział pan tutaj o właśnie takim statusie i nasunęło mi się takie porównanie, że jednak ta rola kulturotwórcza, nie tylko taka sprawcza i powodująca, że była to powiedzmy użytkowa rola, to możemy to zaobserwować na przykład w malarstwie, kiedy na tych obrazach mamy martwą naturę, ale to są bardzo egzotyczne owoce. Jeśli bierzemy pod uwagę naszą szerokość geograficzną, prawda? I skąd mamy też te winogrona, te pomarańcze, banany? No to też się pojawia na tych obrazach. Nie będę teraz tutaj mówiła o sztuce malarskiej, bo tematem są ogrody historyczne i te budowle, palmiarnie, pomarańczarnie, ogrodowe oranżerie, o których pan tak ładnie jednym słowem powiedział, cieplarnie. Jest jakaś zasadnicza różnica między tymi konstrukcjami? Czy tylko w przeznaczeniu i w nazwie?
0: Na pewno historycznie cieplarnie były taką podstawową formą, bo w zasadzie chodzi o to, że to były po prostu struktury, które służyły do ochrony roślin, do przechowywania. Ich powstawanie sięga czasów w ogóle starożytnego Rzymu i one miały już wtedy formę takich właśnie prostych konstrukcji przykrywanych taflą, przeźroczystą taflą wykonaną z kamienia i od tego momentu ewoluowały. I faktycznie znane, najbardziej powszechne w naszej świadomości są oranżerie, ponieważ były to najstarsze konstrukcje murowane, które miały największą możliwość przetrwania, krótko mówiąc. Później one się zmieniały wraz z postępem technologicznym, szczególnie w XIX wieku po upowszechnieniu się konstrukcji stalowych, no one przybrały zupełnie nową formę, przybrały formę takich pałaców kryształowych, które też właśnie znamy. Także ta klasyfikacja jest bardzo trudna do określenia i właśnie w swoich badaniach, które też prowadziłem, próbowałem to uporządkować, wskazać różne sposoby klasyfikowania tych obiektów ze względu właśnie albo na warunki środowiskowe, które w nich panowały, bo zupełnie inne warunki są w cieplarni, w szklarni zimnej, zupełnie inne w tych cieplarniach gorących, wilgotnych i suchych. Tak jak pani wspomniała, te nazwy też były związane z roślinami, które były tam uprawiane i oczywiście najbardziej znane są właśnie pomarańczarnie, bo myślę też przede wszystkim o łazienkach królewskich, których te pomarańczarnie
1: były. Od razu nazywa się jedno skojarzenie, tak, tu i teraz.
0: Ale mieliśmy właśnie też bardzo powszechne figarnie, w których uprawiano też rośliny. Do dziś mamy na przykład w Łańcucie kameliarnie, storczykarnie, które są rośliny uprawiane. Palmiarnie też, przecież nazwa pochodzi związana z uprawą palm.
1: No także, i też łazienki, najbliższe skojarzenie.
0: Tak, dokładnie.
1: I wśród tych okazów roślinnych fantastyczne rzeźby.
0: Dokładnie tak.
1: I to tak się zmieniało z czasem?
0: Rzeźby w zasadzie pełniły taką rolę uzupełniającą w zasadzie, ponieważ przez to, że te obiekty miały zazwyczaj monumentalną formę, miały formę właśnie taką pałacową, takich wręcz galerii, właśnie też to, że były też przeszklone, tym roślinom zawsze towarzyszyły jakieś rzeźby, które po prostu uzupełniały ten cały program też symboliczny i stanowiły taki element wyposażenia. No to, tak jak ekspozycja roślin, zmieniała się też ekspozycja rzeźb, więc w zasadzie trudno to wszystko tak jednoznacznie prześledzić, ale rzeźby pełniły też ważną rolę w tych oranżeriach.
1: A proszę pana, gdybyśmy mieli wybrać się na taki, powiedzmy, krótki spacer, który łączy historię i teraźniejszość, jakiś zespół pałacowo-parkowy, to jakie miejsce by pan wybrał, żeby opowiedzieć o takiej oranżerii palmowej, farmiarni, storczykarni może, i ten zespół pałacowy

0: który w jakimś sensie pełni rolę nadrzędną, ale z drugiej strony jest to bardzo ścisła współpraca, bo jeżeli te różne dzieła sztuki są przenoszone niczym do galerii, do palmiarni czy pomarańczarni, to zupełnie zmienia się ta rola tego obiektu. Ona staje się też kulturotwórcza, ale nie tylko dotyczy świata roślin, ale także świata sztuki.
1: Tak. Bardzo trudne pytanie, bo bardzo często jestem pytany o to właśnie na przykład, która palmiarnia albo która oranżeria jest moją najbardziej ulubioną, po której bym najchętniej prowadził. Może wskażę dwa obiekty. Mm-hmm. Pierwszy to myślę wszystkim dobrze znane Łazienki Królewskie i tam tejże właśnie oranżerii, których historycznie było bardzo dużo od czasów króla Stanisława Augusta Poniatowskiego poprzez właśnie czasy carskie do czasów współczesnych i tam tych obiektów było bardzo dużo. Więc opowiedzenie tej historii też wiązałaby się z całą podróżą po ogrodzie. Tam teraz obecnie funkcjonują stara oranżeria, w której jest właśnie wystawa, w której jest galeria rzeźby historycznej. Jest nowa oranżeria, w której teraz funkcjonuje restauracja, ale jest też nowa właśnie palmiarnia, w której są przechowywane właśnie rośliny egzotyczne, które są wystawiane do ogrodu latem, także...
0: One w zimie są właśnie w tym specjalnym pomieszczeniu, na przykład drzewka cytrynowe, drzewka pomarańczowe, piękne jaśminowce albo też japońskie, cudnej urody drzewka owocowe.
1: Tak, i innym jeszcze takim reliktem, który możemy zobaczyć w Łazienkach, są fundamenty oranżerii belwederskiej, która powstała, która jest tam na dole. Ona jest często w ogóle niewidoczna, ponieważ zostały po niej tylko fundamenty, ale to też jest ciekawy relikt, pozostałość tego dawnego kompleksu oranżeryjnego, który tam był. Natomiast drugim obiektem, który jest bliski mojemu sercu, związany jest przede wszystkim z Dolnym Śląskiem, gdzie działam też właśnie w ramach Fundacji Edwarda Petzolda, jest palmiarnia Zamku Książ, która jest po prostu przepięknym obiektem. Jest w ogóle największą palmiarnią w Polsce, ponad 5000 metrów kwadratowych powierzchni, więc to jest, nie ma drugiego takiego największego obiektu. Za nią jest palmiarnia poznańska, która też jest bardzo dużym obiektem, ale lubię palmiarnię w Wałbrzychu, ponieważ za nią się kryje bardzo romantyczna historia właśnie, że była ona takim podarunkiem właśnie księcia Jana Henryka Hochberga dla jego żony, księżnej Daisy. Zresztą utarła się nawet takie określenie, że był to najpiękniejszy bukiet dla właśnie księżnej Daisy. I historia tego obiektu, tego ogromnego wysiłku, który tak naprawdę wtedy poniesiono, żeby ją zbudować na początku XX wieku. Sprowadzenie tego tufu wulkanicznego z Sycylii, żeby zbudować te wszystkie kaskady, półki na rośliny. To jest niesamowite i sam fakt, że ta oranżeria przetrwała, że ten obiekt przetrwał i do dziś funkcjonuje jako cieplarnia, w której można zobaczyć piękne rośliny. Kolekcję bonsai też, jest tam największa stała kolekcja bonsai w Polsce, także ten obiekt do dziś zachwyca i przyciąga wielu odwiedzających.
0: Czyli propozycja turystyczna to Zamek Książ i nie tylko zamek, ale właśnie oranżeria.
1: Tak, dokładnie.
0: Palmiarnia.
1: W Wałbrzychu, tak.
0: W Wałbrzychu. A proszę pana, czy specyfika ogrodu, specyfika parku zwykle decyduje o tym, czy jest wymagany taki obiekt jak oranżeria, palmiarnia, no cieplarnia, a może tak,
1: tak.
0: Najogólniej.
1: Wszystko zależy od indywidualnych uwarunkowań, krótko mówiąc. Jeżeli obiekt historycznie funkcjonował w ogrodzie, myślę, że warto wrócić do tych tradycji, ponieważ te rośliny egzotyczne stanowiły bardzo ważną część w ogóle kompozycji ogrodu.
0: Szczególnie właśnie... bo to charakter ogrodu, prawda, decyduje jaka roślinność.
1: Tak, dokładnie. W ogrodach barokowych one odgrywały bardzo ważną rolę i bardzo się cieszę, na przykład przychodzi mi do głowy teraz ogród Pałacu Branickich w Białymstoku, gdzie kilka lat temu przywrócono tą kolekcję roślin egzotycznych, pomimo tego, że tam historycznej oranżerii nie ma, nie zachowała się po prostu, ale te rośliny są przechowywane po prostu w szkółce podczas zimy. Natomiast te rośliny były tak ważnym elementem, który uzupełniał ten ogród, że zostały przywrócone i to świadczy właśnie o tym, jak bardzo ważną rolę odgrywały i też przyciągały wzrok, krótko mówiąc, bo one często były też sadzone w bardzo fantazyjnych, kolorowych pojemnikach. Już sama ich forma, sam zapach i owoce, które wytwarzały, już stanowiły bardzo dużą atrakcję i do dziś właśnie też cieszą oczy i zmysły odwiedzających ten ogród.
0: A gdyby pan miał powiedzieć, jakie inspiracje z tych historycznych ogrodów pozostały nam w XXI wieku? I czy któreś z tych inspiracji szczególnie są wykorzystywane we współczesnych

0: ogrodach, czy to botanicznym, czy ogrodach zimowych, które powstają, czy tematycznych, czy już potem ze względu na charakter. Taka jest duża różnorodność, że najogólniej.
1: Tak, no najogólniej na pewno pozostała idea, czyli kolekcjonowania tych roślin, pokazywania ich ludziom, którzy nie mogli wówczas podróżować po świecie, więc na pewno pozostała ta idea, chęć kolekcjonowania tych roślin, ich ekspozycji. Na pewno do dziś jeszcze pozostały w niektórych obiektach ta ekspozycja roślin w ogrodzie, właśnie w Łazienkach Królewskich, w Pałacu Brońskim w Białymstoku, w Nieborowie możemy zobaczyć piękną no też kolekcję też roślin egzotycznych. Cieszą bardzo też przykłady, w których te rośliny są przywracane. Mi przychodzi do głowy też odwiedzałem niedawno oranżerię w Zatoniu, która pełni teraz funkcję przede wszystkim kawiarni, ale przy której też się pojawiają te rośliny egzotyczne. Także to są takie rzeczy, które myślę, że do dziś przetrwały. Nie ma tych obiektów już bardzo dużo też w Polsce tak naprawdę, w tych historycznych, zachowanych obiektach, bo tak jak mówiłem, no, przechowywanie i uprawianie tych roślin egzotycznych wciąż wiąże się z dużym nakładem i finansowym, i też pracy, tak, ponieważ musi to być zespół wykwalifikowanych ogrodników, którzy będą się opiekować tymi roślinami.
0: A czy taką specyfiką charakteryzuje się ogród botaniczny w Powsinie? Właśnie taki, który ma stosunkowo najwięcej w porównaniu z innymi ogrodami w Polsce. Właśnie tych budowli, szklarni, palmiarni, w ogóle generalnie cieplarni, bo tam są tak egzotyczne rośliny, kwiaty, krzewy, drzewa, że wprost nie do uwierzenia, że to pod naszą szerokością geograficzną.
1: Tak.
0: No i warunki też są zupełnie inne niż w pozostałych.
1: To prawda.
0: Dostępnych ogrodach.
1: Powsi na pewno wyróżnia się tym, że jest tam oranżeria, w której znajduje się największa kolekcja roślin cytrusowych w Polsce, najbardziej różnorodna gatunkowo. I to jest w zasadzie najważniejsza część tej kolekcji, tej roślin egzotycznych, która tam jest z mojej perspektywy, ponieważ jestem wielkim fanem cytrusów, więc zawsze zwracam na to uwagę. Ale faktycznie ogrody botaniczne są takim liderem, ponieważ i mamy ogród botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, w którym też niedawno otwarto nowe obiekty. Na przykład szklarnia Wiktoria, która jest przepięknym obiektem inspirowanym historycznymi formami XIX-wiecznymi. Mamy też ogród botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego, który też sukcesywnie odnawia swoje szklarnie właśnie na potrzeby roślin egzotycznych. Mi przychodzi też do głowy inny przykład ciekawy, gdzie ogrodu dendrologicznego w Przelewicach w Zachodniopomorskim, gdzie stara stodoła została zaadaptowana właśnie na oranżerię, co jest bardzo rzadkim przykładem też właśnie.
0: Jaka odwaga!
1: Tak.
0: Jest tam
1: piękna teraz ekspozycja roślin śródziemnomorskich, więc to na pewno cieszy. Także te ogrody botaniczne na pewno są też takim liderem, też pod kątem no, oczywiście badań roślin egzotycznych.
0: A w pana ocenie, co jest taką magią tych ogrodów, w których te konstrukcje typu palmiarnie, pomarańczarnie, ogrodowe oranżerie istnieją? Że to tak jak no, po prostu cudny zapach przyciąga wszystkich zwiedzających. No i oczywiście fanów ogrodnictwa, bo każdy chciałby zostać, przepraszam, Michurinem i tam coś sobie stworzyć, jakąś cudną odmianę mieć u siebie w ogrodzie, ogródku.
1: Tak.
0: Nawet na balkonie, powiem szczerze.
1: Tak, dokładnie.
0: W doniczkach, w skrzyniach.
1: Myślę, że taką podstawą magią tych ogrodów jest właśnie to oddziaływanie na zmysły. Ta różnorodność kwiatów, owoców.
0: Wzroku zapachu?
1: Dokładnie tak. Te kolory, bo te kwiaty mają niesamowite też kolory, jeżeli chodzi o to. Ale przede wszystkim to, że one pozwalają nam przenieść się do zupełnie innych zakątków świata bez podróżowania. To jest ich, myślę, do dzisiaj też taka historyczna magia, która się zachowała, bo wówczas też, tak jak wspominałem, niewielu ludzi mogło sobie pozwolić na dalekie podróże. I teraz podobnie w każdej chwili odwiedzając taki ogród możemy się przenieść do Azji Południowo-Wschodniej, nad Morze Śródziemne. Także to pozwala nam też na taką symboliczną, zmysłową podróż właśnie po świecie, właśnie poprzez poznawanie i doświadczanie tych roślin w ogrodzie.
0: A zmysły to też emocje później.
1: Dokładnie tak.
0: I chciałoby się
1: i wspomnienia.
0: Tak. I wspomnienia tak. I w ogóle wszystko, co łączy się też z takim powtórnym być może przeżywaniem chwil. No i oczywiście selfie.
1: Tak, dokładnie. No to teraz dokładnie, no, żyjemy w czasach, kiedy wszyscy lubią robić bardzo dużo zdjęć. Dokumentować. Ja bym wolał, to też oczywiście jest bardzo ważna część, natomiast zachęcałbym wszystkich do bardziej takiego właśnie odłożenia telefonu, wyciszenia się też tak. Właśnie w ogrodzie.

0: do tego, żeby faktycznie doświadczyć ogród, nie tylko go oglądać, czy fotografować, ale też do takiego właśnie zmysłowego poznawania tego ogrodu i jego zapamiętywania.
1: Proszę Państwa, Horacy poetycko mawiał, i to może zacytuję, byśmy rozważali miłe zapomnienie o życiu pełnym trosk, w atmosferze, w strefach relaksu. I te ogrody, o których dzisiaj pan dr Jacek Kuśmierski opowiadał, i te pomarańczarnie, palmiarnie, ogrodowe oranżerie, temu też służą. Ale bez selfie, może tak.
0: Na pamiątkę można sobie zrobić selfie, tak, jak najbardziej.
1: Jedno.
0: Na przykład tak.
1: Proszę Państwa, dziękujemy bardzo, że byli Państwo z nami. Życzymy takiej uśmiechniętej i takiej spokojnej niedzieli w rytmie slowly. No i koniecznie proszę sobie zaplanować jakiś ogród w najbliższych tak zwanych city breakach, bo to naprawdę przenosimy się trochę w czasie, a trochę w inny świat kultury, roślin, krzewów i drzew. Dziękujemy bardzo. Dr Jacek Kuśmierski, architekt krajobrazu, botanik, ekspert w dziedzinie ogrodów historycznych, zwłaszcza oranżerii oraz historycznych kolekcji roślin, był dzisiaj gościem w Ogrodach Sztuki. Pięknie panu dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: Pięknie państwu dziękuję i do usłyszenia w najbliższą niedzielę, czyli za tydzień, skoro świt w niedzielny poranek o 8:30 w Ogrodach Sztuki.

0: Za 9 minut godzina 9. Coraz więcej młodych ludzi decyduje się na przerwę przed rozpoczęciem studiów. Przeważnie przerwę roczną. Czemu to ma służyć? Skąd ta moda? O tym Olaf Kowalski z IF Education First, z którym rozmawiała Ewa Wasążnik.
1: Gap year. Co to takiego?
2: Dokładnie. Gap year, tak przekładając na polski, jest to przerwa w nauce pomiędzy liceum a studiami, najczęściej dokonywana.
1: I nie mówimy o tych najdłuższych w życiu wakacjach.
2: Tutaj, no jeżeli weźmiemy to, no jeżeli skończą maturę, no to wtedy są najdłuższe wakacje, które mamy, ale możemy również zrobić gap year, czyli jeszcze bardziej je przedłużyć, ale wtedy nie myślałbym o nich jako wakacje, bo nie jest to czas, który poświęcałbym na naukę, tylko na dokształcenie się, zobaczenie tego, kim możemy być, co chcemy robić w przyszłości. Więc jest to czas, który pozwala nam na chwilę się zatrzymać, odetchnąć od tego, tej ciągłej nauki, podstawówka, kiedyś gimnazja, tak, teraz liceum, dłuższe. No i zrobić właśnie tą przerwę, zastanowić się nad tym, czego chcemy od życia, co chcemy robić w przyszłości, nabrać nowych doświadczeń, nowych znajomości również, może w tym czasie, w zależności od tego, co robimy. I z taką już pewną, dobrą drogą pójść właśnie na te studia, które rzeczywiście będą odpowiednie.
1: Gap year to jest przymus, konieczność czy wybór?
2: Powiedziałbym, że to jest wybór. Nie jest koniecznością ani przymusem. Jest to wybór, który musi być również bardzo świadomie zrobiony. Wiem, że teraz bardzo dużo osób mówi, że trzeba pójść od razu na studia, że nie można się zatrzymywać, wszystko zrobić jednym ciągiem. Jednakże to, co widzimy, co się dzieje, jakie są dane, które są dostarczane przez uczelnie, że bardzo dużo osób, które właśnie w ten sposób pójdą, po pierwszym roku 40% osób rezygnuje.
1: Po pierwszym roku studiów podjętych zaraz po maturze, tak?
2: Tak, dokładnie. Robią tak zwany dropout, czyli tutaj po prostu rezygnację z kontynuacji nauki na danym kierunku. Jest to bardzo często spowodowane tym, że właśnie są przymuszeni trochę do tego, żeby pójść na te studia od razu, nie myśląc o tym, czy to będzie odpowiedni kierunek, który będą chcieli z nim wiązać swoją przyszłość. No bo jest ten właśnie, dostaliśmy się na to, co chcemy, pójdziemy na cokolwiek innego. Moim zdaniem nie jest to najlepszy wybór, który możemy zrobić. I tutaj właśnie wracamy do tego wyboru. Czy może nie lepiej się na chwilę zatrzymać? Pomyśleć o tym, co możemy robić, co chcemy robić. Dokształcić się, żeby rzeczywiście dostać się na uczelnię, na którą chcemy się dostać. I w ten sposób odpowiednio tutaj wziąć odpowiedzialność za swoją przyszłość. No bo to jest nasz wybór. I żeby odpowiedniego wyboru

0: dokonać, tak? Więc tutaj to jest to, bym powiedział.
1: Na ile ten wybór jest dobrem luksusowym także? Bo wyobrażam sobie, że nie każdego stać na to, żeby sobie taki rok przerwy między nauką w szkole średniej, w liceum, a studiami wybrać właśnie i zafundować dosłownie ich przenośni.
0: Tutaj wydaje mi się, że kiedyś rzeczywiście, no to tutaj ta część finansowa też jest to moment, w którym możemy pójść do jakiejś pracy, ale również możemy właśnie wyjechać w różne miejsca i również tam pracować, czyli nadal te zarobkowe części uzyskiwać, utrzymywać się w jakiś sposób. A dodatkowo wydaje mi się, jeżeli zagłębimy się w różnego rodzaju dofinansowania tego typu rzeczy, to coraz więcej pojawia się możliwości, na przykład z Unii Europejskiej, która finansuje takie rzeczy, która daje nam możliwość, że okej, no bierzemy pewnego rodzaju pożyczkę, tak, no bo jest to konieczność, ale po otrzymaniu różnych rodzajów certyfikatów mogą oni umorzyć część tej kwoty. Dodatkowo są również też nieprocentowane, więc jeżeli się zagłębimy, coś co myślę o tym, jak było kiedyś ciężko wyjechać za granicę w czasach PRL-u, tak, żeby dostać w ogóle paszport, no to było niebywale ciężkie, a w dzisiejszych czasach, kiedy do USA wystarczy zrobić ESTE elektronicznie, do UK wystarczy nam ETA. Jeżeli podróżujemy po Europie, nie potrzebujemy niczego oprócz naszego dowodu osobistego. Więc dlaczego nie korzystać z tych możliwości, które daje nam aktualny moment, żeby to robić, właśnie zwiedzać i mieć te możliwości. I dodatkowo po prostu jak dobrze poszukamy, to się okazuje, że to nie jest aż taka droga zabawa, tak? No, to nie jest zabawa, no, uczenie się, tak? Finansowanie w siebie.
1: Wszystko zgoda, ale wyobrażam sobie, że trzeba być bardzo zaradnym, bardzo odważnym i świetnie znać język.
0: Tutaj to, o czym tutaj pani powiedziała, tak, no to jak najbardziej, jeżeli robimy to na swoją rękę, tak, to wymaga tego, żeby znaleźć jakieś rodzaje zakwaterowania, tutaj znaleźć tą pracę, wszystkie takie rzeczy. Coś, czemu ja tak nie myślę, że to jest takie trudne, jest właśnie to, w jakiej firmie pracuję, czyli EF Education First. Mamy to wsparcie od samego początku do samego końca w zorganizowaniu tych wszystkich rzeczy. Dodatkowo, jeżeli chcemy jechać właśnie na jakiś job club, czy może chcemy zrobić wolontariat, chcemy zrobić jakiś staż za granicą w jakiejś firmie, jak najbardziej w takich rzeczach też wspieramy kursantów. Jeżeli chcemy się rozwinąć, przygotować do studiów, no bo jednak to jest naszym takim głównym celem w życiu, to również posiadamy programy, które oferują to, żeby nas wykształcić w odpowiedni sposób, dostać odpowiednie certyfikaty, a nawet takie programy, które dają możliwość tego, żeby studiować w USA, że już możemy mieć złoty bilet, jak to się nazywa, na uczelnię, a też są osoby, które po takim kursie, no, w zależności od długości 6 do 9 miesięcy, dostają się nawet na uniwersytety w Bostonie i swoje marzenia po prostu tam spełniają. Więc czy ten język, tak jak to było pytanie, czy jest konieczny? Nie, ponieważ od samego początku możemy się uczyć, rozwijać, no i oczywiście będziemy musieli więcej tego czasu włożyć, ale wydaje mi się, że z edukacją, którą mamy w dzisiejszych czasach, w szkole, we wszystkich miejscach, jest już ten poziom bardzo nisko, że musimy zrobić mały krok, żeby właśnie komunikatywnie się porozumieć.
1: To prawda, bo kiedy informujemy na przykład o tym, jak maturzystom w danym roku poszedł egzamin dojrzałości, to chyba w tym roku też tak było, że ten poziom zdawalności egzaminu z języka angielskiego i wyników z tego egzaminu był lepszy i wyższy niż z języka polskiego. Czyli można by wysnuć taki wniosek, że tegoroczni maturzyści lepiej mówią po angielsku niż po polsku. Pan Olaf Kowalski, EF Education First, był z nami. Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę, za podzielenie się także z nami swoimi doświadczeniami.
2: Reklama. Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
3: Halo, halo, czy nas słyszycie?
2: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
4: Abemus Papam!
2: Plebiscyt polskieradio.pl.
5: zero.

0: reklamie. Autopromocja.
1: O najgorętszych premierach, nagradzanych spektaklach, interesujących festiwalach, a przede wszystkim o sile i znaczeniu teatru. O tym wszystkim co tydzień w niedzielę po godzinie 15 opowiadam w audycji W repertuarze. A moimi gośćmi są najważniejsi i najciekawsi twórcy polskiego teatru. Martyna Podolska, do usłyszenia.
0: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Jeden dzień, 7 ofiar. Policja podaje tragiczne dane z dróg. W Łódzkiem zginęły dzieci. Może być uzbrojony, podejrzany o atak na Paradę Równości w Berlinie. Wciąż poszukiwany. Policja wydała list gończy. Nie mają gdzie żerować. Ornitolodzy alarmują. W Polsce ubywa bocianów. Minęła 9. Łukasz Jakubowski. Zapraszam. Rośnie tragiczny bilans wakacji na polskich drogach. Tylko wczoraj w ponad 70 wypadkach zginęło aż 7 osób. Prawie 80 zostało rannych. Wśród ofiar śmiertelnych są także dzieci. O szczegółach Krzysztof Kuczyński.
2: Około 18:30 na drodze krajowej nr 74 w Wójcinie pod Paradyżem zderzyły się 3 samochody. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierowca Peugeota jadący od Piotrkowa Trybunalskiego w kierunku Kielc z nieustalonych przyczyn zjechał na przeciw legły pas ruchu. W wypadku zginęło 2 dzieci, informuje młodszy aspirant Mateusz Piliński z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
3: Poszkodowane zostały dzieci w wieku 9 i 11 lat. Pomimo udzielonej pomocy medycznej ich życia nie udało się uratować.
2: Policja apeluje do kierowców przede wszystkim o ostrożność na drogach. Zwraca uwagę na dostosowanie odpowiedniej prędkości do warunków jazdy oraz o niekierowanie pojazdu pod wpływem alkoholu. Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio.
1: Niech nie zwiedzi nas też pozornie dobra pogoda. Gdy świeci słońce, kierowcy najczęściej tracą czujność i koncentrację. Jest list gończy za domniemanym sprawcą ataku na Paradę Równości w Berlinie. Chodzi o kierowcę auta, które wieczorem wjechało w tłum ludzi w centrum miasta. Zginęła 1 osoba, co najmniej 17 jest rannych. Podejrzany to 21-letni Abdul B., powiązany ze środowiskiem islamistycznym. Jest niebezpieczny i może być uzbrojony, ostrzega niemiecka policja. W maju tego roku podejrzany został zwolniony z aresztu dla nieletnich. Jak podaje agencja DPA, służby prowadzą postępowanie pod zarzutem zamachu. Wciąż nie jest jednak jasne, czy Abdul B. siedział za kółkiem. Gdy policja dotarła na miejsce tragedii, auto było puste. Jak poradzi sobie osłabiony PiS? Co zrobi wyrzucony z partii Morawiecki oraz jego sojusznicy? Po rozłamie w Prawie i Sprawiedliwości wciąż jest więcej pytań niż odpowiedzi. Polityczne komentarze zebrała Małgorzata Naukowicz.
4: Do końca walczyliśmy o pozostanie w PiS-ie, zapewnia Paweł Jabłoński ze Stowarzyszenia Rozwój Plus.
5: Przez to, że zajmowaliśmy się tylko tym, jak pozostać w partii, nie podejmowaliśmy żadnych decyzji co do jakiegokolwiek tworzenia klubu, partii.
4: Andrzeja Halickiego z Koalicji Obywatelskiej zastanawiają ostatnie sojusze, na które stawia Jarosław Kaczyński. Chodzi o zawarcie paktu z Markiem Wochem, który wcześniej porozumiał się z Grzegorzem Braunem.
6: Myślę, że bardzo szybko będziemy widzieć tego efekty w postaci wzrostu poparcia dla tej koncepcji, którą będzie przedstawiał Mateusz Morawiecki kosztem tego, co będzie osiągać w sondażach Prawo i Sprawiedliwość z Czarnkiem.
4: Zdaniem Aniety Kucharskiej-Dziedzic z Lewicy celem rozłamu jest przesunięcie się do centrum i szukanie tam nowych wyborców.
7: Panowie za chwileczkę już nie będą sobie grozić, dogadają się. No to jest typowa politykierska, cyniczna gra.
4: Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio.
1: Pojutrze Komitet Polityczny PiS ma zatwierdzić usunięcie z partii ludzi Morawieckiego. Turyści w Tatrach w końcu doczekali się dobrej pogody. Po wielu chłodnych i deszczowych dniach zrobiło się ciepło i słonecznie. Przed wyjściem na szlak trzeba jednak pamiętać, że słońce w górach oddziałuje znacznie mocniej, przypomina Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
8: W górach też pewnie będzie ciepło, więc tutaj warto pamiętać o...

0: właściwym nawodnieniu, okremie z filtrem, czapce z daszkiem, a znowu po weekendzie spadek temperatury.
1: Od jutra wróci chłód i deszcz, ale wiele na to wskazuje, nie na długo. W połowie przyszłego tygodnia pogoda znów zacznie przypominać lato. Na horyzoncie jest też kolejna w tym roku fala upałów. W przyszły weekend temperatura może przekraczać 35 stopni. Na zachodzie Polski ubywa bocianów. Ptaki opuszczają swoje gniazda, bo nie mają gdzie żerować. W Szczecinie do niedawna były 3 gniazda bocianów, obecnie żadne nie jest zasiedlone. Powodem jest działalność człowieka, przez którą dla tych ptaków jest coraz mniej miejsca, mówi ornitolog Wojciech Mrugowski.
2: Głównym miejscem, gdzie bociany żerują, to są łąki i pastwiska. A oprócz tego, że problemy są te związane z rolnictwem, osuszaniem, no to duża część terenów otwartych została zabudowana i jest w dalszym ciągu zabudowywana pod zabudowę mieszkaniową. Powstają wielkoopowierzchniowe hale, które też zajmują swoje przestrzenie.
1: Rekordowym wzrostem liczby par lęgowych chwalą się za to Niemcy. Tamtejszy Związek Ochrony Przyrody doliczył się w tym roku około 15 tysięcy bocianich rodzin. Tak wielu przedstawicieli tego gatunku nie było tam nawet 100 lat temu.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Niedzielne przedpołudnie na ogół słoneczne. Chmurzy się na północnym zachodzie i tam niedługo popada deszcz. Miejscami także zagrzmi. Będzie gorąco, miejscami upalnie, do 31 stopni. Chłodniej na północy, zwłaszcza na wybrzeżu, tam od 19 do maksymalnie 24.
3: Klimat.
1: Jakość powietrza prawie w całym kraju jest dobra lub bardzo dobra. Wyjątkiem są Zdzieszowice w Opolskiem i Czerniawa w Wielkopolsce. Tam powietrze jest umiarkowanej jakości. Źródła odnawialne odpowiadają obecnie za niemal połowę wytwarzanego prądu. Można normalnie korzystać z energii elektrycznej.
3: Klimat.
4: 6 minut po godzinie 9.
5: Poranek w Polskim Radiu 24.
4: I już teraz zajrzymy do portfela seniora.
5: Portfel seniora.
6: Dzień dobry Państwu, Anna Grabowska, zapraszam na audycję Portfel Seniora. Przyszły rok ma być przełomowy, tak przynajmniej słyszymy, dla polskich wdów i wdowców. Od 1 stycznia 2027 roku wejdą bowiem w życie zmiany dotyczące tzw. renty wdowiej. Ma ona być podwyższona, zmienić ma się maksymalny pułap wypłat. Triumfalnie ogłosiła to minister rodziny, ja bym powiedziała, jakiś czas temu. No i o tym właśnie my dzisiaj porozmawiamy, a moim gościem jest wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej, profesor Sebastian Gajewski. Dzień dobry, panie ministrze.
7: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
6: No właśnie, to od 2027 roku limit drugiego dodatkowego świadczenia rośnie z 15 do 20%. 5%. I to jest ta kluczowa zmiana. Myślę, że zawsze taka zmiana jest taka przemawiająca. Niezmienna natomiast pozostaje zasada, że wdowy i wdowcy będą mieli prawo wyboru w zależności od tego, co im się bardziej opłaci, czy będą pobierali to swoje świadczenie i częściowo świadczenie męża, czy też odwrotnie. Ale myślę, że na początek warto, żebyśmy chyba wyjaśnili od razu, trochę przypomnieli, tak, co to jest ta renta wdowia. No i teraz powiedzieli, dlaczego, skąd ta podwyżka się w ogóle bierze.
7: Renta wdowia to nie jest nowe świadczenie. Renta wdowia to jest pewna zasada pobierania dwóch świadczeń, do których mamy prawo jako wdowy lub wdowcy. W przeszłości było tak, że jeśli ktoś miał własną emeryturę oraz rentę rodzinną po zmarłym współmałżonku, to mógł wybrać jedno z tych świadczeń i tylko jedno mógł pobierać, na przykład własną emeryturę albo rentę rodzinną po zmarłym współmałżonku. Renta wdowia tę zasadę zmienia. Zakłada ona, że możemy pobierać albo własną emeryturę, emeryturę w całości, a rentę rodzinną po zmarłym współmałżonku w 15%, albo rentę rodzinną po zmarłym współmałżonku w 15% w całości oraz 15% własnej emerytury.
6: I to mamy dziś.

Mamy to dziś, czyli wprowadziliśmy tę zasadę, która w Polsce nigdy nie obowiązywała, ale która obowiązuje, jeżeli chodzi o łączenie emerytury z rentą rodzinną po zmarłym współmałżonku w wielu państwach Unii Europejskiej, na przykład na Litwie, w Czechach, we Włoszech czy w Niemczech. Tam już od lat seniorzy i seniorki taką możliwość mieli. W Polsce byli jej pozbawieni. No i nasz

0: emerytury i renty rodzinne dla seniorów i seniorek, którzy są w różnych systemach, czy to w systemie powszechnym, rolniczym, czy w systemach mundurowych. I od początku ten model zakładał, że najpierw mamy półtora roku, gdzie drugie świadczenie pobieramy w wysokości 15%, a od 2027 roku, od 1 stycznia podwyższamy ten próg drugiego świadczenia, które możemy łączyć z pierwszym świadczeniem, z 15% do 25%. Jest to zmiana istotna, dlatego że za rok 2025 średnia wypłata drugiego świadczenia, albo inaczej, ten średni zysk, który miał senior, seniorka z tego powodu, że łączy dwa świadczenia na zasadzie renty wdowiej, wynosił 350 zł. W kwietniu tego roku to już jest 370 zł, ale nasze prognozy wskazują, że od 1 stycznia 2027 roku będzie to już średnio 600 zł. 600 zł średnio w portfelu. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że są osoby, które mają te świadczenia niższe. Są osoby, które mają wyższe, ale średnio 600 zł dla wdowy lub wdowca co miesiąc w portfelu to jest naprawdę istotna pomoc.
1: Skoro tak rozmawialiśmy, to jeszcze może tak wyjaśnienie jakieś. Jak to jest, panie ministrze, czy w większości, czy ma pan takie informacje, czy w większości to jest tak, że pobierana jest 100% swojej emerytury i 50% małżonka, czy odwrotnie?
0: To jest to mocno uzależnione od tego, kto jakie świadczenie pobiera. Z reguły jest tak, że w przypadku mężczyźni raczej pobierają własną emeryturę w całości i 15% renty rodzinnej po zmarłej współmałżonce. Natomiast w przypadku kobiet ta proporcja jest odwrotna. To znaczy większość kobiet decyduje się na pobieranie renty rodzinnej po zmarłym współmałżonku w całości, natomiast swoją emeryturę pobiera w części. No jest to związane z przeciętnymi różnicami wysokości świadczeń między kobietami i mężczyznami. Oczywiście są indywidualne przypadki, w których rysuje się to odwrotnie.
1: No to teraz już wróćmy do tych nowych 25%, bo na pewno seniorzy czekają na to z nadzieją. I wyjaśnijmy, po pierwsze, czy trzeba będzie składać znowu jakiś wniosek, czy to się będzie działo automatycznie, że 25% zamiast 15% to jest jedno, a po drugie, czy państwo szacują? Myślę, że na pewno, skoro już sam pan zauważył, że to kwestia oczywiście też budżetu tutaj gra rolę, że teraz będzie po tej podwyżce więcej osób korzystało z tych rent wdowich i w związku z tym będzie to większy wydatek, czy może wręcz odwrotnie. Wydawałoby się to paradoksalne, ale nie do końca tak jest, dlatego że no, mamy też różne inne świadczenia, mamy waloryzację, więc może być tak, że na przykład mniej osób będzie uprawnionych do tego, żeby w ogóle to świadczenie pobierać. Więc jak to jest? Najpierw czy wniosek, a potem jak to szacujecie?
0: Dwie rzeczy. Jeśli chodzi o podwyżkę tego procentu drugiego świadczenia, które można łączyć z świadczeniem w całości, to tutaj trzeba podkreślić, że ta zmiana nastąpi automatycznie od 1 stycznia 2027 roku. Czyli seniorzy i seniorki, którzy pobierają rentę rodzinną i emeryturę na zasadzie renty wdowiej, powinni spodziewać się w swoim terminie wypłatowym styczniowym, że te świadczenia trafią do nich już w wysokości uwzględniającej, że od 1 stycznia 2027 roku można łączyć drugie świadczenie na zasadzie renty wdowiej nie w wysokości 15% tego świadczenia, ale 25% tego świadczenia. Jeśli chodzi o wzrost wydatków, to oczywiście tak, z powodu tych 25% zamiany 15% na 25% szacujemy, że koszty, które będziemy ponosić jako Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, budżet państwa, pozostałe fundusze, z których wypłacane są świadczenia dla seniorów i seniorek, one wzrosną. Na rok 2026 planowaliśmy, że maksymalne wydatki związane z rentą wdowią będą wynosić około 8 miliardów złotych. W przypadku 2027 roku są to kwoty rzędu 12-14 miliardów złotych. No, to te dane pokazują wyraźnie, że renta wdowia jest jednym z największych, jeśli nie największym programem społecznym tego rządu, bo te wszystkie pieniądze trafią co miesiąc do portfeli polskich seniorów i seniorek. A jeśli chodzi o związek waloryzacji z dostępnością renty wdowiej, to renta wdowia została tak skonstruowana, żeby waloryzacja nie miała wpływu na to, czy ktoś ma prawo do korzystania z obu świadczeń na zasadzie renty wdowiej, czy nie. Bo trzeba zwrócić uwagę, że wprawdzie mamy próg maksymalnej wysokości świadczeń pozostających z

0: biegu, czyli że powyżej pewnej kwoty nie możemy już pobierać renty rodzinnej i własnej emerytury na zasadzie renty wdowiej.
1: Ten próg to jest mniej więcej ta kwota.
0: Ten próg to jest trzykrotność minimalnej emerytury, ale zwracam uwagę,
1: że... Około 5000 zł, po kawałkiem.
0: Tak, ale zwracam uwagę, że co roku nie tylko waloryzacji podlegają renty rodzinne i emerytury, czy pozostałe świadczenia emerytalno-rentowe, ale tej waloryzacji również podlega minimalna emerytura. W związku z czym, skoro co roku rośnie nam ten próg o wskaźnik waloryzacji, a wysokość emerytur i rent rodzinnych również rośnie co roku o ten sam procent, to nie ma ryzyka, że z powodu waloryzacji ktokolwiek wypadnie z renty wdowiej. Może się tak zdarzyć, jeżeli na przykład dojdzie do podwyższenia świadczenia. Na przykład ktoś ze względu na to, że pracuje podczas emerytury, odprowadza składki emerytalne, zdecyduje się przeliczyć sobie świadczenie i tym samym je podwyższyć. Wtedy jego emerytura będzie wyższa. No i może zdarzyć się, że ze względu na wzrost własnej emerytury zbliży się do tego progu lub go przekroczy. Natomiast sama waloryzacja nie tworzy takiego ryzyka.
1: No dobrze, to teraz mamy też drugi taki limit właśnie dotyczący tego, o czym tutaj już trochę powiedzieliśmy, czyli o tych uprawnieniach do korzystania z renty wdowej, bo ma wzrosnąć limit tej własnej wypracowanej emerytury, która no daje prawo, żeby pobierać tą część emerytury męża lub żony. Jeszcze przed wejściem ustawy było wiele takich zastrzeżeń co do tego, co do nierówności, bo takie były te zastrzeżenia, obywateli wobec prawa, czyli naruszenia artykułu 32 Konstytucji. Czy tu rząd to zmienia, czy jednak nie, mimo tych zastrzeżeń, jedynie podwyższa limit? Jak to jest uzasadniane, może tak?
0: W tej chwili w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w Ministerstwie Finansów i Gospodarki nie prowadzimy prac legislacyjnych, które zmierzałyby do zmiany przepisów ustawy z 2024 roku, na podstawie której wypłacane są świadczenia na zasadzie renty wdowiej. Kształt tych przepisów został wynegocjowany między poszczególnymi partnerami koalicyjnymi, no i przede wszystkim między Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a Ministerstwem Finansów i Gospodarki. My oczywiście dostrzegamy szereg mankamentów tej regulacji z 2024 roku, w szczególności jeżeli chodzi o warunki dostępu do renty wdowiej. Tutaj otrzymujemy wiele sygnałów od seniorów i seniorek, że w szczególności ten warunek 5 lat, że śmierć współmałżonka, po którym pobieramy rentę rodzinną, nie mogła nastąpić wcześniej niż na 5 lat przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego przez wdowę lub wdowca. My te sygnały otrzymujemy, analizujemy je i w dużej mierze rozumiemy powody, dla których seniorzy i seniorki są niezadowolone z tego czy z innych rozwiązań, które składają się na tę regulację. Jednak trzeba podkreślić, że wszystkie zmiany w warunkach dostępności do renty wdowej, one pociągają za sobą wzrost wydatków w tym celu, wydatków z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, z budżetu państwa, z innych funduszy, a ich strażnikiem jest minister finansów i gospodarki. My prowadziliśmy korespondencję z Ministerstwem Finansów i Gospodarki. Czy minister finansów widzi możliwość dokonania takich zmian? W tej chwili minister finansów i gospodarki stoi na stanowisku, że rozwiązania dotyczące renty wdowiej, te wynikające z ustawy z 2024 roku, są rozwiązaniami optymalnymi i odpowiadają one możliwościom budżetu państwa i innych funduszy. Natomiast chcę podkreślić, że ustawa z 2024 roku zawiera jeden bardzo istotny przepis. Ten przepis wskazuje, że w 2028 roku, jest to obowiązek prawny, Rada Ministrów przeprowadzi przegląd renty wdowiej i w szczególności rozważy, czy istnieje możliwość zwiększenia tego procentu drugiego świadczenia z 25% na wyżej, na przykład na 30%, 40% czy 50%, jak było to określone.
1: Chciałam powiedzieć, panie ministrze, zapowiedź była 50, więc tutaj no, to nie jest jakieś specjalnie coś nowego, tak? Było zapowiadane, że to będzie 50 na etapie, kiedy zapowiadano, że taki pomysł w ogóle
0: tak,
1: będzie.
0: Było w 50% drugiego świadczenia, było przewidziane w projekcie obywatelskim, który został przygotowany przez Lewicę i Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych. Pod takim projektem, pod takim rozwiązaniem zbieraliśmy podpisy. Realia są jednak takie.

0: że jako lewica nie dysponujemy samodzielną większością w Sejmie i Senacie. Jesteśmy formacją koalicyjną. Ministerstwo Rodziny nie zastępuje też całego rządu. To rozwiązanie, najpierw 15%, potem 25%, zostało wynegocjowane z ministrem finansów i gospodarki oraz z pozostałymi partnerami koalicyjnymi. My po to włączyliśmy ten obowiązek prawny po stronie Rady Ministrów, aby dokonać takiego przeglądu renty wdowiej w 2028 roku, żebyśmy w nowych realiach nowej kadencji mogli wspólnie zastanowić się nad tym, czy mamy takie możliwości i czy możliwe jest zwiększenie procentu drugiego świadczenia, ale także zmiana warunków dostępności do renty wdowiej. Tu już powiem nie tyle jako przedstawiciel Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ale jako lewicy w rządzie, że my będziemy dążyć do tego, ażeby w kolejnej kadencji ten procent drugiego świadczenia został zwiększony z 25% i będziemy dążyć do tego, żeby część tych warunków dostępu do renty wdowiej, które są dzisiaj uważane przez wielu za niesprawiedliwe, uległo zmianie.
1: No skoro już tak pan minister powiedział, to ja się odwołam. Nie sposób się nie odwołać do takich słów sprzed kilku, może już teraz kilkunastu dni marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego, który zadeklarował, że w kolejnym roku będą większe zmiany, mówiąc o rencie wdowiej, i powiedział, że wszyscy samotni seniorzy, emeryci było powiedziane, wszyscy samotni emeryci będą te renty wdowie dostawać. Według mnie to oznacza zniesienie limitu kwotowego. Jak wszyscy, to wszyscy. Czyli rozumiem, niezależnie od tego, ile mają swojej emerytury. Gdybym dalej posunęła się, to bym powiedziała, że też niezależnie od tego, kiedy im zmarł małżonek. Mówił też, jeszcze coś dodam, że wyniesie ona 50% świadczenia małżonka. Co pan na to? Bo to nie jest rok 28, a właściwie 29, bo jak przegląd 28, tylko to jest przyszły rok 27. Co pan na to? Wzbudziło to pewnie nadzieję wielu seniorów.
0: I oczywiście, i bardzo dobrze. My w tej chwili jako Lewica jesteśmy w trasie ministrów. Jeździmy po całej Polsce, rozmawiamy z wyborcami, z mieszkańcami. W tę sobotę ja będę miał przyjemność być między innymi w Giżycku i w Szczytnie. Do nas te sygnały od seniorów, seniorek, zarówno zadowolenia z renty wdowiej, że dostaję,
1: jak
0: że
1: i niezadowolenia, że za mało,
0: 500 złotych więcej
1: nie.
0: Docierają, ale także docierają do nas sygnały niezadowolenia, tak, czy frustracji. Dla nas, jako dla lewicy, kluczowe jest to, żeby doprowadzić do tego. Oczywiście mówimy tutaj o realiach kolejnej kadencji. To będą tematy, o których będziemy chcieli mówić w kampanii wyborczej. Jest doprowadzenie do tego, że renta wdowia w maksymalnie możliwym stopniu będzie odpowiadać temu, co zostało przewidziane w projekcie obywatelskim, który przygotowaliśmy w 2022 roku i pod którym zbieraliśmy podpisy. I tak, w projekcie obywatelskim wysokość drugiego świadczenia w zbiegu to było 50%. W projekcie obywatelskim był limit świadczeń w zbiegu, ale on był znacznie wyższy. Nie była to trzykrotność minimalnej emerytury, tylko trzykrotność emerytury przeciętnej, a zatem mówimy o tej emeryturze przeciętnej ogłaszanej co roku w lutym przez prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. To byłaby w tym roku kwota ponad 10 tysięcy złotych. I o takich zmianach będziemy chcieli dyskutować. Druga sprawa są... Warunek pięciu lat przed osiągnięciem wieku powszechnego wieku emerytalnego przez wdowę lub wdowca. On budzi bardzo wiele zastrzeżeń, bardzo wiele frustracji i my chcemy również ten postulat zaadresować. To będą nasze postulaty, z którymi będziemy szli do kampanii wyborczej, i to będą nasze postulaty do umowy koalicyjnej w kolejnej kadencji.
1: A czy będzie to zależało według państwa, według tych państwa postulatów, tak, na kolejną kadencję, od wysokości emerytury danego emeryta? Mówimy o tych pięciu. No w zasadzie, dobrze, to ja powiem może konkretnie. Jak emeryci usłyszeli, że wszyscy będą dostawać, to pomyśleli tak: nie mam męża, nie mam żony, jestem emerytem, nieważne ile mam emerytury, nieważne kiedy on umarł, będę dostawał i do tego jeszcze 50%.
0: Po pierwsze, renta wdowia jest przeznaczona dla wdów i dla wdowców. To jest pierwsza kategoria, więc trzeba było mieć tego współmałżonka. Po drugie, tak, ona jest przeznaczona wyłącznie dla osób, które mają prawo do dwóch świadczeń, to znaczy własnej emerytury, no na zasadzie wyjątku także innych świadczeń, ale przede wszystkim jest to własna emerytura oraz renty rodzinnej po zmarłym zmarłym współmałżonku. Jeżeli ktoś nie ma prawa do własnej emerytury, co niekiedy się zdarza, na rentę wdowią nie może

0: liczyć i nie będzie mógł liczyć. Jeżeli ktoś nie ma prawa do renty rodzinnej, to na rentę wdowią również nie może liczyć i nie będzie mógł liczyć, bo od początku, od 2012 roku, kiedy ten pierwszy raz ten projekt ustawy został przygotowany przez panią poseł Annę Bańkowską i złożony w Sejmie, od początku renta wdowia to była zasada pobierania renty rodzinnej po zmarłej współmałżonku oraz własnej emerytury. To nie było świadczenie dla osób, które nie mają prawa do drugiego świadczenia, bo renta wdowia, powiedziałem roboczo świadczenie, ale teraz się trochę wycofuję, w takim znaczeniu renta wdowia nie jest nowym świadczeniem, tylko jest zasadą, według której można łączyć dwa świadczenia. Własną emeryturę i rentę rodzinną.
1: Przypomnijmy, panie ministrze, kto ma prawo do renty po zmarłym małżonku.
0: Prawo do renty rodzinnej po zmarłym współmałżonku tak, ma wdowa lub wdowiec, a także
1: dzieci.
0: Nie tylko dzieci, bo to mogą być również rodzice, dzieci pozostające tak, pod
1: ale
0: faktyczną,
1: ta wdowa lub wdowiec najpierw.
0: pod faktyczną opieką. W przypadku wdów lub wdowców tutaj mamy różne warunki, bo co do zasady ta renta rodzinna po zmarłym współmałżonku przysługuje tym osobom, które ukończyły 50 rok życia w chwili śmierci współmałżonka, ale może być 40, może to być także 45 lat, tylko tak wtedy jest. Trzeba odczekać te 5 lat.
1: Osobne i o tym ludzie myślą. Ja od razu przepraszam, że przerywam, ale o tym ludzie myślą. Ja nie bez powodu pana zapytałam, jakie są zasady, bo tymi kategoriami ludzie myślą. Myślą, to ja miałem 45, przekroczyłem 50, a nawet 60, bo dzisiaj już jestem emerytem, a tu ta zasada nie obowiązuje.
0: I teraz tak.
1: Bo ten mój mąż zmarł, jak miałem te 42.
0: Jeżeli ktoś ma 50, dzisiaj ma 50 lat i ma prawo do renty rodzinnej po zmarłym współmałżonku, to taka osoba renty wdowiej ani dzisiaj nie dostanie, ani w przyszłości nie dostanie, bo nie ma emerytury. My adresujemy rentę wdowią dla osób, które mają i rentę rodzinną, i emeryturę. I ta emerytura powinna być emeryturą w powszechnym wieku emerytalnym.
1: No i dojdzie do tego
0: i
1: wieku.
0: I dojdzie do powszechnego wieku emerytalnego. Dzisiaj taka osoba, która nabyła prawo do renty rodzinnej po zmarłym współmałżonku, na przykład w wieku 51 lat, ona nie otrzyma możliwości łączenia własnej emerytury z rentą rodzinną po zmarłym współmałżonku, dlatego że śmierć współmałżonka nastąpiła wcześniej niż 5 lat przed osiągnięciem przez tę osobę powszechnego wieku emerytalnego. Natomiast
1: to, co my planujemy
0: jako Lewica i z czym będziemy chcieli iść do kampanii wyborczej, do kolejnych wyborów i do rządu w kolejnej kadencji, to jest zniesienie tego warunku 5 lat przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego.
1: No
0: i
1: dobrze.
0: To chcielibyśmy seniorom i seniorkom dzisiaj zaproponować.
1: Aha, dobrze, to teraz ja jeszcze nawiążę do jednej wypowiedzi marszałka Sejmu. Bo powiedział, że właśnie Lewica będzie tego pilnować. Ale chciałbym te lata ustalić, bo tak, przegląd w 28 roku. Pan mówi, że w przyszłym roku, to jest 27 rok, będziecie iść z tym do kampanii. Czy mam rozumieć, że w 27 roku będzie projekt nowych przepisów, który potencjalnie może być uchwalony i wejść w życie w 28 roku? Czy to będzie ciągle faza projektu, obietnic? Bo i tak będzie tak naprawdę czekanie do 2028 roku i do przeglądu.
0: Projekt ustawy to my mamy już napisany i on leży w szufladzie i czeka. My jesteśmy w stałym kontakcie, w stałej korespondencji w tej sprawie z ministrem finansów i gospodarki, który stoi na stanowisku, że obecne rozwiązania są optymalne z punktu widzenia budżetu państwa. I oczywiście taka jest rola ministra finansów, żeby stać na straży publicznego grosza. Myślę, że minister finansów działa tak w każdym rządzie, nie tylko w rządzie koalicji 15 października. No ale naszą rolą jako partnera koalicyjnego, który jest w tym rządzie i chce tworzyć rząd w kolejnej kadencji, jest tworzenie rozwiązań, które do których będziemy chcieli znaleźć większość w kolejnym politycznym rozdaniu.
1: Czyli więc potencjalnie w 28 roku mogłoby nowe rozwiązanie wejść w życie.
0: Ustawy jest gotowy. Kadencja tego rządu i tego parlamentu kończy się w listopadzie 27 roku. Wtedy pewnie odbędzie się pierwsze posiedzenie nowego Sejmu i będzie tworzony rząd. Na pewno my jako Lewica będziemy dążyć do tego, żeby te zmiany w rencie wdowiej, o których teraz mówiliśmy, znalazły się w agendzie przyszłego rządu.
1: Ale myślę, że już rozumiemy, że w 28 nie ma szansy, czyli 29 jest jakakolwiek szansa, biorąc pod uwagę czas rządu i tak dalej, wyborów.
0: To są rozwiązania szczególne. Pamiętajmy o tym, że

0: że renta wdowia wchodziła w życie w znaczeniu rozpoczęcia procesu wypłat nie od 1 stycznia 2025 roku, tylko od 1 lipca. W związku z czym różne są możliwe rozwiązania
1: no tak, bo to
0: w przyszłości.
1: Nie, podatki, jasne.
0: Nie musimy się upierać przy 1 stycznia. Mamy dobre doświadczenia, bo renta wdowia na każdym poziomie, także tym techniczno-organizacyjnym po stronie ZUS-u się udała. Można takie rozwiązania wprowadzać w życie też od połowy, czy na przykład od ostatniego kwartału danego
1: roku. To jeszcze
0: roku.
1: Jedno takie pytanie, które chciałabym tak wyjaśniająco, żeby pan minister powiedział. Gdy osoba, która pobiera taką rentę wdową, ponownie wyjdzie za mąż, czy ma prawo do tej renty, bo ja bym powiedziała, że jej możliwości pewnego utrzymania się, jeśli to ma być wsparcie, się zmienia, wówczas poprawia.
0: Tak i wprost wynika to z przepisów ustawy wprowadzającej rentę wdowią. Jeżeli zawieramy kolejny związek małżeński, to tracimy prawo do łączenia własnej emerytury i renty rodzinnej po zmarłym poprzednim współmałżonku na zasadzie renty wdowiej. Dalej możemy sobie wybrać, czy emerytura, czy renta rodzinna po zmarłym poprzednim współmałżonku, ale już nie możemy korzystać z renty wdowiej. Dlaczego? Dlatego, że od początku mówiliśmy, że renta wdowia to ma być rozwiązanie, które ma zapobiec degradacji ekonomicznej gospodarstw emeryckich wskutek śmierci współmałżonka. Bo jak wiemy, z momentem, w którym umiera współmałżonek, rachunki nie dzielą się dwa. Natomiast w momencie, kiedy pojawia się nowy współmałżonek, zakładamy nowe gospodarstwo domowe, to siłą rzeczy mamy tę drugą osobę, z którą ten ciężar ekonomiczny codziennego życia po prostu dzielimy na dwa.
1: Jasne, są takie pytania.
0: Stąd ta pomoc nie jest tak uzasadniona, jak w przypadku tych osób, które zostają same.
1: Jasne, to jeszcze naprawdę już na zakończenie krótko, panie ministrze, jakby można było. A nie obawia się pan tego, że jednak te limity kwotowe, po przekroczeniu których własnej emerytury nie ma już się prawa do tej renty wdowiej, no będą zniechęcać do dłuższej pracy zawodowej, bo ktoś, a my tego bardzo potrzebujemy, więc dlatego o tym mówimy, ktoś powie, no po co? Jak ja dostanę to w formie, ja już o czternastkach nie wspominam, bo to nie nasz dzisiejszy temat, ale powie, no dostanę sobie rentę wdową, połowę tego, co mój małżonek dostał, jak pan mówi, 366 zł, to w zasadzie nie opłaci się, powinien pracować te 2 lata dłużej.
0: Myślę, że tutaj są dwie sprawy. Po pierwsze, te limity kwotowe, one były już w projekcie obywatelskim i one są potrzebne. Wiemy, jakie są średnie emerytury w ZUS-ie, to jest około 3,5 tysiąca złotych, ale już średnie emerytury w systemach mundurowych, one oscylują wokół 6,5 tysiąca złotych. Zarówno w systemie powszechnym bywają bardzo wysokie emerytury. Te wypłaty pojedyncze, 30 tysięcy, 40 tysięcy są takie emerytury. W systemach mundurowych wprawdzie aż tak wysokich emerytur nie ma, ale emerytur bardzo wysokich powyżej 10 tysięcy złotych jest tam dużo. Ten limit kwotowy jest potrzebny, bo uważamy, że osoba, która na przykład zostaje z własną emeryturą w wysokości 15 tysięcy złotych, mimo tego, że na pewno jest jej ciężej po stracie współmałżonka, ona nie potrzebuje takiego wsparcia, jak ta osoba, która ma na przykład emeryturę przeciętną z ZUS-u, czyli około 3,5 tysiąca
1: rozumiem,
0: złotych.
1: Tylko, że moje pytanie ten dotyczyło limit, rynku pracy i tych obaw, że się
0: zaraz
1: nie będzie
0: przejdę. Ten limit dzisiaj wynosi 3 minimalne emerytury. Będziemy zastanawiać się, czy nie należy go skonstruować inaczej. Mówię tu oczywiście o tych zapowiedziach, nie tyle Ministerstwa Rodziny, ile bardziej Lewicy w kontekście kolejnej kadencji i kampanii wyborczej. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię związaną z aktywnością na rynku pracy, my oczywiście potrzebujemy przedłużania aktywności na rynku pracy i to jest jasne. Mamy bardzo dobre dane dotyczące zwiększania się aktywności seniorów na rynku pracy, ale myślę, że motywacje do przedłużania tej aktywności zawodowej, one nie mają tylko charakteru finansowego. Oczywiście każdy chce mieć wyższą emeryturę. Oczywiście te osoby, które na przykład nie decydują się w ogóle na przejście na emeryturę i korzystają sobie z PIT-u zero dla seniora, na pewno są zadowolone, bo to jest realny pieniądz, który trafia do portfela, ale myślę, że dla wielu seniorów, osób starszych, które decydują się utrzymać swoją aktywność zawodową, nie jedyną motywacją są kwestie związane z wynagrodzeniem, ale z aktywnością społeczną, zrobieniem tego, co się lubi, ze społecznym funkcjonowaniem w środowisku
1: Panie
0: pracy.
1: Panie ministrze, więc ma pan oczywiście rację, ale pewnie rozpętalibyśmy debatę, gdybyśmy zaczęli zaraz analizować, które to grupy dłużej zostają w zatrudnieniu i co wtedy o tym decyduje i które to grupy mają rentę wdową. sobą, zderzali to ze sobą. Dobrze, nie rozpętujemy tej
0: bardzo ciekawa dyskusja,
1: już.
0: Pani redaktor.
1: Tak, myślę, że na przyszłość jest to ciekawa dyskusja, jak jeszcze będziemy to na pewno analizować. Może będzie taki projekt, który będzie się nam pojawiał w trakcie kampanii, czy w innym momencie, to wtedy do tego wrócimy. Serdecznie panu dzisiaj dziękuję, wiceminister

0: Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej profesor Sebastian Gajewski był naszym gościem. Dziękuję.
1: Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję i zapraszam na kolejny Portfel Seniora za tydzień. Do usłyszenia.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: W radiu często się mówi o podróżach, a ja opowiem Państwu o powrotach.
4: Proszę Państwa, wylądowaliśmy w Warszawie.
3: Bo gdy wracam z jakiegoś kraju, to naprawdę zaczynam doceniać Polskę. To, jak dbamy o siebie i innych, ten nasz wolontariat. Oczywiście to nie dzieje się samo. Dlatego wspieraj z nami demokrację i równe prawa w Polsce. Olga Bołądź.
2: Więcej informacji znajdziesz na stronie www.batory.org.pl. Ogłoszenie społeczne.
5: Za 24 minuty godzina 10.
2: Gość Polskiego Radia 24.
5: A już teraz gościem na naszej antenie jest pani Katarzyna Iwińska, socjolożka, ekspertka do spraw transformacji energetycznej i społeczeństwa obywatelskiego, badaczka w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Collegium Civitas oraz Łukasiewicz ITE. Dzień dobry.
6: Dzień dobry. Łukasiewicz ITECH. ITECH, Instytut Innowacji i Technologii, to przy okazji.
5: ITECH, dobrze, to poprawiamy w takim razie. No a teraz o referendum. Przypomnijmy, że dopiero co do Senatu trafił wniosek, właściwie można powiedzieć ponownie, trafił wniosek prezydenta o przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum dotyczącego polityki klimatycznej. Czy jest pani za realizacją przez Polskę polityki klimatycznej Unii Europejskiej? To jest już drugie podejście do tego tematu. Ale nie o tym konkretnym referendum chciałbym rozmawiać, ale w ogóle o idei referendum w Polsce. Bo referendum towarzyszy nam już, mówię oczywiście o tych czasach jak najbardziej współczesnych. Nie chcę się cofać do roku 1946, bo nie o takie referenda oczywiście nam chodzi. Ale w tej współczesnej Polsce po 1989 roku nie raz, nie dwa razy referenda były przeprowadzane lub też były próby przeprowadzenia referendum. I zarówno myślę teraz o referendach ogólnopolskich, jak i też referendach lokalnych. I można odnieść takie wrażenie, nie wiem, czy to nie jest nazbyt daleko idące uproszczenie, ale można odnieść takie wrażenie, że ta idea albo nie do końca się przyjęła, albo nie do końca się sprawdziła.
6: Rzeczywiście można powiedzieć, że nie jesteśmy przekonani do referendum. My jako społeczeństwo obywatelskie może też mamy świadomość tego, że referenda, i tu rzeczywiście działamy strategicznie, że referenda nie są traktowane jako wiążące wtedy, kiedy jest 50%, kiedy jest mniej niż 50% frekwencji. Z tego co wiemy, referenda, które się odbywały w trzeciej RP, tylko dwa były wiążące i jedno z nich dotyczyło wejścia Polski do Unii Europejskiej, a od lat, już tam lat 2015 czy 2023, chyba 41% było maksymalne. No to się pewnie byłoby inaczej, gdybyśmy mieli, nie wiem, kraj taki jak Szwecja czy Szwajcaria, gdzie chyba też Dania jest takim krajem, gdzie udział w wyborach, o których też mówimy bardzo często, narzekamy na frekwencję, chociaż nie możemy narzekać z poprzednimi wyborami, ale narzekamy na frekwencję. Polacy nie chcą chodzić do wyborów, nie czują takiego obowiązku. Czasem uważają, że to jest ważniejsze, że ważniejsze są inne przyjemności, szczególnie jak jest długi weekend. Już wiadomo, że w długie weekendy się nie robi wyborów. No ale tutaj ja bym zwróciła uwagę na jeszcze inną kwestię. Referenda, po pierwsze, rzeczywiście z ostatnich sześciu organizowanych w trzeciej RP tylko dwa były wiążące. Ale też myślę, że to wynika z tego, jakie są pytania zadawane i skoro dajemy, my jako Polacy, legitymację rządowi do decydowania o pewnych kwestiach, to być może Polacy są na tyle świadomi, że jeśli są manipulowani albo pytania są dla nich zbyt dziwne, trudne, skomplikowane, to albo nawet manipulujące, to nie chcą iść do wyborów, nie chcą iść do referendum. I tu jest, myślę, że taka potencjalność. Pomimo tej zmiany, to pytanie, które prezydent Nawrocki teraz proponuje, nadal zachowuje pozorność prawdziwej neutralności.
5: No, jest pytaniem, tak, po drugie, jest pytaniem niezwykle ogólnym tak naprawdę, no bo cóż znaczy polityka klimatyczna?
6: Tak jest. To tak jakbyśmy pytali o gospodarkę. To jest tak wiele elementów.

0: polityki klimatycznej. Tak wiele polityk w ramach tego. Ale to jest, i dlatego mówię o tej manipulacji, bo to jest właśnie ten wątek, który odwołuje się do jakichś resentymentów związanych na przykład z Zielonym Ładem. Resentymentów czy jakiejś niewiedzy, też niechęci. Nasze badania z Łukasiewicz i Tech, które realizowaliśmy w 2024 roku, teraz je powtarzamy, więc będę miała za chwilę najświeższe dane, ale pokazują, że Polacy wcale nie są przeciwko, no właśnie, politykom, powiedziałabym, Zielonego Ładu. Na przykład też CBOS wskazuje, że 68% Polaków uważa zmianę klimatu za zagrożenie i większość popiera stopniowe odchodzenie od węgla. Kiedy pytaliśmy o poszczególne elementy polityk, właśnie w badaniach ITECH-u, no to polityk Zielonego Ładu, to także okazywało się, że jest poparcie, no nie takie stuprocentowe, ale jednak jest zgoda na to. Jednocześnie ważne jest, że Polacy myślą o neutralności klimatycznej, myślą o tych politykach, że to powinno, że Polska powinna jednak zachować własne tempo. No i teraz co to znaczy to własne tempo? To na pewno nie znaczy, że nie popieramy polityki klimatycznej, ale ten zlepek, czy to tak zwane neutralne pytanie, że prezydenckie, nowe pytanie prezydenckie, polega na tym, że po pierwsze są używane wyrażenie polityka klimatyczna, po drugie Unia Europejska, co niektórzy mogliby zapytać, to od razu pytajmy o polexit, czy Polacy chcą odejść od wyjść z Unii Europejskiej. Ale jeszcze to nie jest największy problem. Największy problem jest są odpowiedzi, tak lub nie, i wątki, które są tam, na które się zwraca uwagę, na które prezydent chce zwrócić uwagę. Ta odpowiedź tak, opisana jest jako lista tylko 6 konkretnych, przerażających kosztów. To jest manipulacja, to jest absolutnie coś, co każdy zdroworozsądkowy wyborca powiedział, oczywiście, że nie chce większych opłat za ogrzewanie, nie chce natychmiastowej zmiany czy jakichś kosztów związanych z czystym transportem. No nikt nie chce kosztów, ale nie jest tam pokazane, nie jest w tym pytaniu pokazane nic na temat korzyści. Nawet odpowiedź w tym referendum nie, to jest raczej zobowiązanie władz do ochrony obywateli bez żadnych właśnie wymienionych, czy kosztów, czy konsekwencji. No to jest, na tym polega problem z tak zwaną neutralnością tego pytania, że pytanie brzmi być potencjalnie, znaczy prawdopodobnie neutralnie, ale jak inteligentny, każdy przeciętny członek społeczeństwa od razu by zwrócił uwagę, to odpowiedzi już nie są neutralne. To wyjaśnienie tych odpowiedzi jest bardzo manipulujące i myślę, że to też spowoduje, że część społeczeństwa nie pójdzie, jeżeli dojdzie do tego referendum. No ale to jeszcze oczywiście jest kwestia przegłosowania. Prawdopodobnie też to referendum, ten pomysł na referendum jest sposobem na to, żeby zbierać grupy, po pierwsze polaryzować społeczeństwo, po drugie zbierać grupy osób, wyborców, które no, nie zgadzają się na politykę klimatyczną, ale pewne elementy polityki klimatycznej, no właśnie.
1: Ale to chcę dopytać o jeszcze jedną rzecz, bo na ile referenda mają w ogóle sens w sytuacji, kiedy tak naprawdę nie dotyczą pytania, czy też nie dotyczą tematu, któremu są poświęcone, a tak naprawdę ich celem jest zupełnie co innego.
0: No,
1: Czyli tak jak pani powiedziała, że tu tak naprawdę tematem nie jest samo referendum i sama polityka klimatyczna. I zapewne podobne uwagi moglibyśmy wygłosić przy okazji kilku innych referendów tych tak poprzednich lat. Tylko celem była mobilizacja wyborców, celem było zwrócenie uwagi przed wyborami prezydenckimi na postać jednego z kandydatów. Celem jest na przykład zebranie wokół siebie wyborców innych podobnie myślących ugrupowań i budowanie własnej bazy politycznej i tak dalej, i tak dalej. Pytanie nie jest celem, jest narzędziem.
0: No ja myślę, że tutaj jest sprawa najprostsza, kwestia polityki, wyborów w 2027 roku i przygotowania do tego. Więc tutaj nawet powiedziałabym, że nie wiem, czy wyraźnym celem, ale może takim podskórnym czy politycznym celem

0: tego referendum jest polaryzacja. Po pierwsze, polaryzacja Polaków wobec polityk klimatycznych, różnych wątków, różnych elementów polityk klimatycznych, wobec Polski będącej członkiem Unii Europejskiej, bo w gruncie rzeczy to pytanie jest tak zadane, że równie dobrze można by zadać pytanie, czy chcemy polexit. No, tak, że to prawdopodobnie nie przejdzie, ale w gruncie rzeczy...
1: Przepraszam, ale akurat to pytanie byłoby uczciwie postawione.
0: Tak jest, właśnie.
1: Jest bardzo konkretne.
0: Tak jest, bo to pytanie o polityki klimatyczne, jeżeli jesteśmy członkiem Unii Europejskiej, to tak naprawdę jest także bez sensu z punktu widzenia legislacji. Jeśli by doszło do tego, że Polacy by zagłosowali i jeśli, no, to w ogóle by się nie zdarzyło, że doszłoby, że jest 50%, powyżej 50% frekwencji, ale załóżmy, to i tak to nie może być realizowane. Więc z dwóch powodów. Po pierwsze, dlatego, że jesteśmy członkami Unii Europejskiej, więc nie możemy się wycofać z polityk klimatycznych, z polityk w ogóle Unii Europejskiej. Po drugie, dlatego, że już jakby podpisaliśmy wiele umów, które są wiążące. Po trzecie, a to właśnie ten wątek, Polacy nie są przeciwko Unii Europejskiej. Ale dlaczego to jest tutaj polaryzacja i manipulacja podskórnie? To, co mnie najbardziej niepokoi i wydaje się takim zagrożeniem, no, mówimy o takim, o the clash of democracy, o takim niepokojach w całej Europie, ale chociaż nie tylko, o populizmie, o dezinformacji, o potęgowaniu dezinformacji, która sprawia, że ludzie przestają ufać politykom, to już dawno przestali i nigdy ta grupa zawodowa nie miała wielkiego poparcia, ale spadek zaufania jest też widoczny do demokracji. I teraz nie wiem, czy celem prezydenta Nawrockiego jest doprowadzenie do tego, żeby jeszcze i tak dość słabe zaufanie społeczne do demokracji przez to referendum powiększyć, czy tak naprawdę prezydent Nawrocki podcina gałąź, na której sam, na której wszyscy siedzimy, czy tutaj jednak jest po prostu świadoma gra strategiczna walki o przyszłe wybory, bo to jest też dążenie do tego, żeby powiedzieć rządowi, a tutaj, bo rząd jest tutaj w trudnej sytuacji, bo z jednej strony może zablokować realizację tego referendum, ale to będzie później też argumentem dla prezydenta, miał już kolejną neutralną propozycję pytania i to też nie przeszło, a prawdopodobnie tak można by wtedy sobie wymyślać potencjalne odpowiedzi. Natomiast gdyby do tego doszło, no to i tak to jest, nie będzie 50%. No, historia pokazuje, że Polacy nie idą do wyborów, do referendum wtedy, kiedy pytania są zbyt skomplikowane, manipulacyjne, zbyt trudne. I no, w tym przypadku ewidentnie tendencyjne. Znaczy odpowiedzi są tendencyjne, bo pytanie brzmi pozornie, tak jak powiedziałam, neutralnie.
1: Mhm. No, ale tak jak pani mówi, to można by było odnieść wrażenie albo inaczej, no, wysnuć taki wniosek, że jeżeli chodzi o nasze... naszą nieufność wobec instytucji referendum, to my paradoksalnie wykazujemy się tutaj daleko idącym rozsądkiem politycznym.
0: Tak, też tak myślę. Też tak myślę, że wbrew pozorom społeczeństwo obywatelskie i społeczeństwo polskie jest inteligentnym społeczeństwem, ale gdybym ja była prezydentem, albo gdybym miała doradzać prezydentowi Nawrockiemu, to bym jednak i chciała realizować swoją politykę, to bym jednak zwróciła uwagę na takie standardowe, klasyczne sposoby działania w demokracji, czyli, nie wiem, organizację zgromadzenia narodowego, konsultacje społeczne, informowanie, ale informowanie, pokazanie, bo tutaj w tym referendum jest pokazanie tylko tych negatywnych stron. No, te odpowiedzi są absolutnie takie, że no właśnie, tendencyjne. Zatem to, co prezydent mógłby zrobić, to zorganizować kampanię, prawdziwą kampanię składającą się z naukowców, administracji samorządowej, rządowej, gdzie pokazuje się elementy polityki klimatycznej i ich plusy i minusy, bo nie można pokazywać tylko właśnie, bo tutaj też jest selektywny dobór danych ekonomicznych. Wszystko tutaj będzie, jest negatywnie.

0: będziemy dopłacać, same koszty, ETS-y, czyli te hasła, które rzeczywiście no, są niepokojące, na które każdy zdroworozsądkowy obywatel powiedziałby, no tak, no to nie jestem pewna, czy jesteśmy na to gotowi. Tak? Nie jestem pewna, czy do 2050 Polska będzie w stanie wykonać cele, które są zaplanowane w Unii Europejskiej. To wiemy, to społeczeństwo polskie także jakby przeczuwa, może to nie jest taka wiedza oparta o faktach. No ale nie jest pokazana ta pozytywna strona przychodów. Środki z Funduszu Modernizacyjnego, KPO, środki na sprawiedliwą transformację. No w przyszłości także dochody z uprawnień ETS-ów. No, koszty także braku transformacji i Polacy są coraz bardziej świadomi zmian klimatycznych. Susza w Polsce, to co się dzieje obecnie, też te fale upałów, kolejne zmiany, niektórzy mówią pogodowe, ale tak naprawdę klimatyczne, to sprawia, że ludzie się niepokoją i polityka klimatyczna Unii Europejskiej właśnie temu służy, żeby temu zapobiec. Do 2050 to jest może odległa perspektywa, ale ważne jest, żeby prezydent i w ogóle polski rząd także i wszyscy, którzy jesteśmy świadomi zmian klimatycznych, żebyśmy podejmowali próby informowania o tym, jak polityki Unii Europejskiej i polityki klimatyczne w Polsce, które są także wdrażane, jakie mają korzyści i jakie są to dla nas konsekwencje finansowe, bo nie ma tylko polityka Unii Europejskiej nie obciąża nas tylko kosztami, ale także bardzo dużo daje. I to chyba też wiemy, widzimy po zmianach, jakie się dzieją w Polsce na przestrzeni, na przykład właśnie w zakresie na przykład transformacji energetycznej.
1: No ale myśli pani, że jest szansa na to, że rzeczywiście temat referendum zacznie być trochę inaczej traktowany, to znaczy przestanie być pewnego rodzaju wytrychem, kluczem, sposobem na osiąganie zupełnie innych celów, a rzeczywiście referendum stanie się tym, czym powinno być, czyli możliwością takiego bezpośredniego wyrażenia swojej opinii przez społeczeństwo. Co do tego byłoby potrzebne? Znaczy, rozumiem, że pierwszą kwestią byłoby uczciwe podejście polityków do samych pytań i tego, w jaki sposób te pytania są formułowane. Ale zastanawiam się, na ile potężną przeszkodą jest to, co widzimy w wielu dziedzinach życia politycznego. To znaczy bardzo zła komunikacja, wadliwa, nieudolna komunikacja z własnymi wyborcami. I mówię o bardzo różnych grupach.
0: O każdej.
1: Tak.
0: Ja myślę, że tutaj właśnie to łączenie polityki i myślenia o rozwoju społeczeństwa, bo to nie chodzi tylko o to, że politycy mają rozmawiać z wyborcami, tak? Bo rzeczywiście jak rozmawiają tylko ze swoimi wyborcami, jak myślą tylko w kategoriach kolejnych wyborów, więc tutaj być może prezydent Nawrocki właśnie w tym kierunku zmierza z tym pytaniem i z tą wiedzą lub nie wiedzą, albo właśnie nawet nie chodzi o niewiedzę, tylko o to, że to tak naprawdę nie będzie mogło być zrealizowane to referendum, to ja myślę, że tutaj politycy powinni popracować nad własnym PR-em, nad tym, żeby nie byli traktowani jako no, osoby, które dążą do realizacji własnych interesów. A coraz mniejsze poparcie, i to na przestrzeni już ostatnich dwóch dekad, prestiż zawodu polityka jest bardzo niski, tam szura po dnie w rankingach zawodów wszelkich. No i politycy tu niewiele robią, między innymi dlatego, że myślą i także w komunikacji ze swoimi wyborcami myślą tylko o no nie wiem, populistycznych czy upraszczających komunikatach. Czasami trzeba przekazać informacje, które są mniej optymistyczne, ale pełne. I ja myślę, że wyborcy czy w ogóle społeczeństwo właśnie jest na tyle przygotowane do demokracji, że doceni informacje, które są pełne, transparentne.
1: Społeczeństwo jest bardziej świadome politycznego życia, politycznego bytu, politycznych wyzwań niż politycy?
0: A może, być może tak.
1: Bo to byłby paradoks.
0: No, ja myślę, że politycy są bardzo dobrze, bardzo świadomi, ale po prostu grają w tę grę co zawsze. Natomiast społeczeństwo w Polsce obecnie przechodzi pewną, można powiedzieć, transformację.

0: transformację, bo wszyscy doświadczamy zmian klimatycznych.
1: Ale to, no, przepraszam, to trochę uciekając nawet od zmian klimatycznych, to znaczy, żeby być może bardziej ogólnie potraktować kwestię referendum, no i naszej świadomości politycznej. Wyobraża pani sobie sytuację, w której jakiś polityk, jakaś partia polityczna wprost komunikuje swoim wyborcom, i nie tylko swoim wyborcom, komunikuje społeczeństwu, musimy dokonać bolesnej reformy. I niech to będzie na przykład reforma służby zdrowia. Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że służbę zdrowia trzeba zreformować. Zdają sobie z tego doskonale również sprawę politycy. Od lat nikt tego nie robi, ponieważ wszyscy doskonale sobie zdają sprawę, z jak gigantycznym ryzykiem to się wiąże.
0: To są bardzo ważne. Ważne pytania dla polityków właśnie. Czy oni mają odwagę cywilną, żeby przedstawić rzeczywistość wyborcom taka, jaka ona jest, czy chcą zamydlać oczy po to, żeby właśnie jeszcze mieć jedną kolejną kadencję. No i tutaj przychodzi na myśl bardzo wiele takich właśnie filozoficznych i etycznych kwestii, ale są przykłady polityków, którzy no właśnie muszą może nawet ryzykować swoją karierę, decydują się na emeryturę polityczną, ale jednak przedstawiają społeczeństwu, i być może to jest właśnie teraz ten moment, przedstawiam społeczeństwu fakty. To dotyczy zarówno w naszym przypadku służby zdrowia i reform, która przed nami, i kosztów, które powinniśmy podwyższyć, tak, podatków, które powinniśmy pewnie podwyższyć na koszty zdrowia, na składkę zdrowotną. To dotyczy kwestii demograficznych i emerytur. Społeczeństwo się starzeje, to się wiąże znowu z kwestiami zdrowotnymi i finansowaniem zdrowia, służby zdrowia i opieką nad osobami starszymi, brakiem składek, mniej ludzi pracujących w wieku produkcyjnym, to będzie spowodowało to, że społeczeństwo będzie miało większe koszty, tak? To jest coś, z czym już Niemcy i inne kraje zachodnie, głównie chyba Niemcy teraz zaczynają i Wielka Brytania podejmuje te tematy właśnie w debacie politycznej. Niektórzy mówią, że to jest polityczny koniec dla tych polityków, którzy się na to decydują, żeby mówić, przedstawiać fakty i
1: no, nikt nie chce słyszeć przykrych rzeczy.
0: Nikt nie, ale też nie chce mieć zamydlanych oczu, bo jeśli wiemy, że politycy będą nam lukrować cały czas, albo mówić o tym, że i znowu wracam do referendum, tutaj są same koszty, nic dobrego, więc właściwie to ludzie po prostu nie będą głosować, nie pójdą do tych wyborów. Nie pójdą do referendum, którym pytanie jest pozornie neutralne, a odpowiedzi dotyczą tylko elementów, wątków, które są negatywne i związane z kosztami, bo nie przedstawiane są nam informacje pełne.
1: No to
0: myślę, że społeczeństwo jeszcze tylko powiem jedną, bo rzeczywiście fajnie jest mieć tak zamknięte oczy, tak tylko patrzeć tylko na społeczeństwo polskie. Znaczy wszyscy po prostu nie lubimy myśleć o złych, o przykrych sprawach, tak? No ale na pewne rzeczy nie możemy zamykać oczu. Może mogliśmy przez wiele lat zamykać oczy na zmiany klimatyczne. Już nie możemy, bo susza w Polsce po prostu z roku na rok jest problemem numer jeden.
1: No i z tymi faktami, z tymi faktami trudno jest w tej chwili dyskutować, patrząc na to, co się dzieje podczas lata. Zresztą nie tylko lata. Wystarczy zobaczyć, jak wyglądają wiosny, jak wyglądają jesienie, jeżeli w ogóle można o tych porach roku jeszcze mówić. Pani Katarzyna Iwińska, socjolożka, ekspertka do spraw transformacji energetycznej i społeczeństwa obywatelskiego, badaczka w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Collegium Civitas oraz Łukasiewicz i Tech. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję.
2: Autopromocja.
3: Już dziś po 12:00 TDI. Naukowcy na terenie Parku Narodowego położonego w Demokratycznej Republice Konga potwierdzili obecność nowego gatunku małpy. Belgia ma pomysł, jak chronić mieszkańców miast przed upałem. Kluczem są dachy budynków. W warszawskim zoo na świat przyszła samiczka pudu południowego, jednego z najmniejszych jeleniowatych na świecie. Tylko dobre informacje. Po 12:00 Jaremia Mrożek. Zapraszam.

0: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Trwa obława w Berlinie po ataku na Paradzie Równości. Niemiecka policja wydała list gończy. Potrzebna większa determinacja w zwalczaniu rosyjskiego terroru. Szef MON komentuje nocny atak w Kijowie. Mieszkańcy i przedsiębiorcy z Doliny Bobru protestują. To po katastrofie ekologicznej w Pilchowicach. Minęła 10. Ewelina Kamińska. Dzień dobry i zapraszam. Berlińska policja opublikowała wizerunek mężczyzny podejrzanego o wjechanie samochodem w uczestników Parady Równości. To 21-letni Abdul B., znany służbom jako członek miejscowego środowiska islamistycznego. W ataku zginęła jedna osoba, a 17 zostało rannych. Stan kilku poszkodowanych jest określany jako ciężki. Informacje zbiera Krzysztof Kuczyński.
2: Funkcjonariusze ostrzegają, że poszukiwany może być uzbrojony i niebezpieczny. Zaapelowali, aby w przypadku zauważenia podejrzanego nie podejmować kontaktu z nim, lecz od razu zawiadomić służby. To dzień wielkiej żałoby dla naszej społeczności, jednak służby zareagowały bardzo szybko, powiedział świadek ataku. Ewakuacja przebiegła wyjątkowo sprawnie, została przeprowadzona bardzo profesjonalnie. Oczywiście początkowo wszyscy byli w szoku, ale sama ewakuacja przebiegła bardzo płynnie, a ludzie szybko zastosowali się do poleceń. Jestem za to również wdzięczny, bo nie zawsze tak się dzieje. Tego wieczoru nawet osoby, które wypiły sporo alkoholu, zachowały spokój i opuściły miejsce zdarzenia oraz jego okolice. Na podejrzanego 21-latka cały czas trwa obława. Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio.
1: Odpowiedzią wolnego świata nie może być zmęczenie wojną, lecz jeszcze większa determinacja w zwalczaniu rosyjskiego terroru. Tak napisał w mediach społecznościowych szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, komentując nocny rosyjski atak rakietowy na Kijów. Minister Obrony Narodowej poinformował, że ostrzał wywołał pożary i zniszczenia w kilku dzielnicach stolicy Ukrainy. Robimy wszystko, by Polacy nigdy nie budzili się przy dźwięku syren i wybuchów. Dlatego wzmacniamy własną obronę, wspieramy Ukrainę, która zużywa siły armii Kremla, i rozwijamy strategiczne sojusze w ramach NATO i Unii Europejskiej, podkreślał wicepremier i szef MON. Minionej nocy Rosjanie wystrzelili na Ukrainę 7 rakiet balistycznych Iskander, 136 dronów, a także pociski manewrujące. Wskutek ataku na Kijów zostały ranne 3 osoby. Odłamki pocisków uszkodziły 18-piętrowy budynek. 6 osób zatrzymanych przez policję podczas Łódź Summer Festiwalu. Wczoraj ze względu na przekroczoną liczbę dozwolonych uczestników organizatorzy zamknęli bramki. To nie spodobało się kilku osobom, które nie stosowały się do zaleceń policji. Relacjonuje Mateusz Piliński z Komendy w Łodzi.
3: W trakcie działań w kierunku funkcjonariuszy rzucane były butelki oraz kamienie. W wyniku interwencji zatrzymano 6 osób w wieku od 19 do 30 lat, które dopuściły się naruszenia nietykalności cielesnej policjantów.
1: Łódź Summer Festival zorganizowano z okazji 603 urodzin miasta. Wstęp na koncerty jest bezpłatny. Dziś ostatni dzień wydarzenia. Rzeka Bóbr umiera, nie odwracajcie wzroku. Pod takim hasłem będą protestować dziś mieszkańcy i przedsiębiorcy z Doliny Bobru. To pokłosie katastrofy ekologicznej, do której doszło podczas remontu 100-letniej zapory w Pilchowicach. Planowane są 5-minutowe wejścia na przejście dla pieszych w ciągu drogi krajowej nr 5 w Kaczorowie, mówi organizator protestu Krzysztof Wilczewski.
4: Z uwagi na to, że katastrofa ekologiczna, która stała się 29 czerwca, ona postępuje, to jest wszystko w toku. Przez najbliższe 2 lata te wszystkie namoły denne, które będą spływały cały czas do rzeki, one będą tylko pogrążały tę całą katastrofę, cały ekosystem, czyli nie tylko chodzi o ryby, ptaki, zwierzęta.
1: Organizatorzy podkreślają, że zgromadzenie nie jest protestem przeciwko remontowi zapory. Akceptują oni potrzebę przeprowadzenia inwestycji, ale podkreślają jednocześnie, że nie może się ona odbywać kosztem rzeki i przyrody. W Warszawie trwają obchody 82. rocznicy Powstania Warszawskiego. Dzisiaj Park Wolności przy Muzeum Powstania Warszawskiego ma zamienić się w mapę powstańczej stolicy. Więcej wie Dagmara Kędzior.
5: W Parku Wolności będzie można zobaczyć stanowiska poświęcone różnym dzielnicom, które będą opowiadały ich historię w trakcie powstania poprzez warsztaty, gry i zadania rodzinne. To wydarzenie zwieńczy o godzinie 18:00 msza święta sprawowana w intencji poległych żołnierzy i ludności cywilnej. Wczoraj z kolei w ramach obchodów odbył się bieg Powstania Warszawskiego. Jego uczestnicy chcieli w ten sposób oddać hołd powstańcom.
6: Ważne, żeby cały czas jednak o nich pamiętać.
7: Pradziadkowie też zginęli w powstaniu.

0: To jest chyba jedyna taka impreza, wydarzenie w swoim rodzaju, gdzie faktycznie możemy poczuć się częścią tej historii i poczuć się, że my coś robimy dla tych, którzy kiedyś dla nas coś zrobili.
1: W 35. edycji Biegu Powstania Warszawskiego wzięło udział około 14 tysięcy uczestników. To rekord w historii tego wydarzenia.
2: Powstanie warszawskie wybuchło 1 sierpnia 1944 roku. Zginęło w nim, według szacunków, od 150 do 200 tysięcy cywilów i od 16 do 18 tysięcy polskich żołnierzy.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
2: Na północy kraju nieco więcej chmur, tam może przelotnie padać, zwłaszcza w drugiej połowie dnia. Pod wieczór w pasie od Warmii po Pomorze Zachodnie i Ziemię Lubuską z kolei możliwe burze. Na pozostałym obszarze będzie słonecznie. Temperatura maksymalna wyniesie od 25 stopni na północy, około 30 stopni w centrum do 32 na południowym zachodzie.
4: Sześć minut po godzinie 10.
3: Polskie Radio 24.
5: Słowem wszystko.
4: A już teraz na antenie Polskiego Radia 24 bardzo uważnie przyjrzymy się pracy archeologów.
3: Powtórka programu.
5: Studio Wiedzy.
6: Karolina Rożej, dzień dobry Państwu. Co prawda jesteśmy jeszcze na samym początku nowego roku, więc większość z nas bardziej myśli o tym, co nas czeka w ciągu najbliższych 12 miesięcy, ale dzisiaj będziemy w Studiu Wiedzy przekonywać, że to przeszłość ma przyszłość. Mało tego, będziemy też przekonywać, że wylew nie zawsze jest taki zły. W naszym studiu jest Grzegorz Czajka z Katedry Archeologii Barbaricum i Prowincji Rzymskich Wydziału Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, wykładowca Uniwersytetu Otwartego UW. Także dzień dobry, panie Grzegorzu.
7: Dzień dobry.
6: Zatem jak się Państwo domyślają, dzisiaj sobie porozmawiamy o współczesnej archeologii, jak ona naprawdę wygląda, jak wygląda ta praca i ile w naukowcu jest poszukiwacza przygód. Panie Grzegorzu, Fedory nie widzę, Bicza nie widzę. Co z pana za archeolog?
7: Ale mam brodę, tak? Więc pasuje do takiego obrazu wikinga, który mnie osobiście również kojarzy się z archeologami. Taki zarośnięty człowiek, który wyszedł dopiero co z amazońskiej dżungli, z tych wszystkich ruin.
6: Ale od czasu premiery Indiana Jonesa i Poszukiwaczy Zaginionej Arki chyba nie ma rozmowy o archeologii, żeby ten archetyp archeologa uwiecznionego właśnie przez Harrisona Forda się jednak nie pojawił w rozmowie.
7: Mm-hmm, tak, ten Indiana Jones z jednej strony bardzo dobrze nas promuje jako archeologów. Wszyscy kojarzą Indiana Jonesa, wszyscy kojarzą Lara Croft. No może troszeczkę Lara Croft w mniejszym stopniu, ale też ją kojarzą, zwłaszcza teraz, kiedy są nowe ekranizacje wrzucane na różne platformy streamingowe. Więc to jest dla nas bardzo dobra promocja. Problem w tym, że te przedstawienia, które oferuje nam kultura masowa, nijak mają się z tym, jak wygląda rzeczywiście praca archeologa.
6: To chce mi pan powiedzieć, że archeolożki nie biegają po ruinach z pistoletami w obcisłych krótkich topach i shortach, nie?
7: Nie, nie. Tak samo jeżeli chodzi o archeologów, nie jeżdżą oni na motocyklach w jakiś taki szalony sposób, nie strzelają z bicza. Fedory niektórzy noszą, prawda? Zwłaszcza w sezonie, kiedy mamy jednak upalne lato, czy to w Polsce, czy jedziemy gdzieś za granicę, no i chronimy się przed słońcem, więc nakrycia głowy są bardzo różne, bardzo śmieszne. No ale nie walczymy także z nazistami i z różnymi zbirami, tak? My jesteśmy naukowcami, jednak kino proponuje
6: nam... Artefakty magiczne też się raczej rzadko trafiają.
7: Rzadko.
6: Rzadko. Jest jeszcze jedno przedstawienie archeologów, które mi się przypomniało, to w filmie Prometeusz. Tam archeolodzy jeżdżą po całym świecie i szukają takich naskalnych malowideł, które mają świadczyć o tym, że kiedyś Ziemię odwiedzili przybysze z kosmosu i że to oni są naszymi twórcami, tymi architektami. No i później ci archeolodzy dołączają do kosmicznej ekspedycji, która nie kończy się dobrze, jak to bywa w przypadku sagi o Obcym. Niemniej też związane jest z przygodą, ale powiedział pan, że ten Indiana Jones trochę dał dobrego, ale jednak więcej złego, jeśli chodzi o wyobrażenie o archeologii. Na pewno przyciągnął do tego zawodu, a pana przyciągnął Indiana Jones, czy coś zupełnie innego?
7: Nie, mnie przyciągnęło coś zupełnie innego. chociaż tak w pełni zdałem sobie sprawę z tego, co chcę studiować, dopiero gdzieś tam

koniec liceum. Bo w mojej głowie ta wizja archeologa nie do końca była właśnie prawdziwa, tak? Wyobrażałem sobie, że to są studia, na które się na pewno nie dostanę, że to są studia elitarne. Studia jak studia są bardzo fajne. Ja się dostałem bez problemu, wystarczy po prostu spełniać te wszystkie wymagania tam maturalne.

0: nic wielkiego, mały wykop, po którym została taka niewielka górka ziemi, taka hałda. No i ja jak to dziecko wszedłem na nią i zacząłem iść, balansując tak, jak się chodziło po krawężnikach. I zauważyłem coś okrągłego, nie do końca nawet okrągłego, bo ona była taka trochę nieforemna. Podniosłem i mama mówi, Grosika, znalazłeś. Ja jej powiedziałem, nie, to jest na pewno coś innego, coś starego. I traf chciał, że na ulicy, przy której mieszkają z rodzicami i z rodzeństwem, trwała akurat przebudowa, a że to jest ścisłe centrum Starego Miasta, no to był archeolog, który nadzorował tam te prace, prowadził badania. Moja mama poszła do niego z tą monetą i on właśnie powiedział, że to jest XVII-wieczna moneta, więc mama ją, pamiętam, schowała do mojej książeczki Zdrowia Dziecka.
1: Fantastyczna historia. Przypomniało mi się, że jedyne odkrycie pośrednio należące do mnie to mój pies na działce na wsi. Wykopał niewybuch z II wojny światowej, bo tam akurat front przebiegał, więc nie wiem, czy to można jako znalezisko archeologiczne potraktować. A wracając jeszcze na moment do popkultury, czy są w ogóle jakieś dobre przykłady pokazujące tak trafnie archeologię?
0: Są, chociaż one są mniej liczne, tak? Bo jednak pokutuje tutaj ten obraz takiego romantycznego bohatera.
1: Awanturnika trochę.
0: Awanturnika,
1: też,
0: tak.
1: Który działa w pojedynkę.
0: Tak, właśnie ten Indiana Jones to jest taki romantyczny bohater, przystojny, wysportowany, odważny, ratujący świat, damy w potrzebie, tak? Można go porównać do takiego Jamesa Bonda świata nauki, ale te pozytywne przykłady...
1: Szalenie kusząca wizja, żeby iść na archeologię.
0: Te pozytywne przykłady też są mniej liczne, wtedy ci archeolodzy często są gdzieś tam w tle, oni są tylko drugoplanowi, ale był taki film, on się chyba nazywał Wykopaliska po prostu i był na jednej z platform streamingowych. Opisywał dzieje pana, właściwie odkrycie, największe odkrycie pana Brauna, który był takim archeologiem, trochę amatorem. To też były początki kształtowania się archeologii jako nauki, może już nie takie zupełnie pierwsze kroki. I on tam odkrył w Wielkiej Brytanii pochówek anglosaski z Sutton Hoo. No, było to odkrycie na skalę nawet nie wiem, czy europejską, czy nie można powiedzieć światową, tak? Wstrząsnęła troszeczkę tutaj badaczami, zwłaszcza, że nie dokonał go ktoś, kto stricte był powiązany z jakimś ośrodkiem naukowym. No i innym takim przykładem może być film Altamira i tam jest przedstawiony pan Marcello Satuora, który dokonał odkrycia razem ze swoją córką, z tego co pamiętam, właśnie w tej tytułowej Altamirze, w jednej z jaskiń. I on tam odkrył malowidła paleolityczne, które ze względu na ten mikroklimat jaskini wydawały się świeże nadal, te kolory były żywe, ta farba wydawała się nadal mokra, więc nie do końca mu uwierzono w to odkrycie, do końca jego życia sugerowano mu oszustwo, którego on nie popełnił. No, dzisiaj wiemy, że to były prawdziwe paleolityczne malowidła naskalne.
1: Jeśli ktoś myśli o archeologii, na przykład jakiś licealista czy uczeń szkoły podstawowej, no to niech raczej te filmy sobie włączy niż Indiana Jonesa. Mnie znowu też przyszedł do głowy ten mniej dobry przykład, chociaż wizualnie też bardzo atrakcyjny, to chyba któraś z części z Egzorcysty. Tam też pojawiły się wykopaliska i różne magiczne, ale trochę też straszne artefakty. Dobrze, to zostawiamy popkulturę i różne wyobrażenia o archeologii. No, wyobrażenia takie, jak już mówiliśmy, że archeolog to jest awanturnik, działa w pojedynkę, codziennie trafiają się niemalże jakieś odkrycia, że ta praca to są głównie wykopaliska, że pracuje się na stanowisku przede wszystkim. No i oczywiście wszystko dzieje się w egzotycznych krajach, najlepiej Bliski Wschód albo Afryka. Zatem jak wygląda prawdziwa praca archeologa? Od czego się w ogóle zaczyna? Jaki jest ten pierwszy etap pracy?
0: Pierwszym etapem pracy oczywiście będzie zebranie pewnych danych i przygotowanie się do przeprowadzenia tych wykopalisk. Więc nie wygląda to tak jak właśnie w Indianie Jonesie, że jedziemy, znajdujemy coś przypadkowo albo za sprawą jakiejś mapy skarbów.
1: Albo tylko na ostatnią chwilę kupujemy bilet, tak, albo ktoś nam coś powiedział.
0: Dokładnie, tylko musimy się do tego przygotować i w tym filmie, do którego tak ciągle się odnosimy, było takie zdanie wypowiedziane przez doktora Jonesa do jednego z młodych adeptów archeologii, kiedy wjechał na motorze do biblioteki, zdaje się. Jeżeli chcesz zostać prawdziwym archeologiem, wyjdź z biblioteki, tak coś takiego, wyjdź w teren. No i jest to po części tylko prawdą, tak? Bo my lokalizujemy te stanowiska na kilka sposobów. Te sposoby możemy sobie oczywiście podzielić ze względu na wykorzystywane przez nas metody, ale są tutaj także przypadkowe odkrycia. Jeżeli ktoś kojarzy tą ceramiczną armię z Chin, no to jest przypadkowe odkrycie. To nie jest tak, że my wiedzieliśmy, że tam są te figury. Tego dokonał gdzieś rolnik na polu. Takich odkryć jest wiele. My, jeżeli chodzi o takie znaleziska, które

0: że sami namierzyliśmy te stanowiska archeologiczne, opieramy się w dużej mierze na pewnej prospekcji przedwykopaliskowej. Czyli archeolodzy mogą pójść w teren, chodzić po zaoranych polach i szukać tych zabytków. I wtedy, jeżeli znajdziemy je, no to wiemy, że tutaj coś było. Zaznaczamy to na mapach, zgłaszamy to do konserwatora, oczywiście jest to wpisane do rejestru stanowisk archeologicznych, rejestru zabytków, ale mamy także inne metody, chociażby archeologię lotniczą, prospekcję lotniczą. Możemy latać w tym momencie już dronami, tak? No bo wcześniej latało się samolotami, jeszcze wcześniej nawet i balonem można było użyć balonów do czegoś takiego. I patrząc z góry na dany teren, ukazuje nam się coś, czego nie widzimy z dołu. I grodzisko scytyjskie, osada obronna właściwie w Chotyńcu, scytyjska, jest tego dobrym przykładem, bo jej tak stojąc na poziomie tego pola, na którym się ona znajduje, nie będzie widać. Natomiast z góry dostrzeżemy ten kształt tych umocnień. Tutaj roślinność nam także podpowiada różne rzeczy, ponieważ...
1: A co może na przykład roślinność podpowiedzieć?
0: To są tak zwane takie wskaźniki wegetatywne i w zależności od tego, czy coś będzie pod ziemią, czy nie, no to rośliny w tym miejscu mogą się zachowywać troszeczkę inaczej. Ta roślinność może być bardziej bujna, bardziej zielona lub na odwrót, co odzwierciedla troszeczkę te struktury, które gdzieś będą pod ziemią. No i oczywiście mamy także inny rodzaj, czyli prospekcję chociażby podwodną, jeżeli chodzi o stanowiska znajdujące się na brzegach jezior czy samych jeziorach. Tam możemy lokalizować chociażby stanowiska ofiarne, do których do tych jezior wrzucano jakąś broń, załóżmy, jako wotum dla bóstw. No ale tutaj już musimy zejść pod wodę z butlą, z tlenem. Musimy mieć specjalistyczne przeszkolenie i w ten sposób lokalizujemy te stanowiska.
1: Czyli lokalizacja, ustalenie stanowiska i pewnie sporo papierologii też.
0: Tak, musimy mieć wszystkie pozwolenia od konserwatora, musimy zebrać zespół badawczy, w zależności od naszych potrzeb musimy mieć zgodę od lasów państwowych na wejście na przykład na tereny, które są w jakimś rezerwacie przyrody, tak jak my byliśmy w Ojcowie, prowadziliśmy taką prospekcję, chodząc po prostu po tym lesie, szukając tych zabytków, chcąc odpowiedzieć na jedno z zestawianych przez nas pytań badawczych. No ale tam zwykły turysta nie może wejść, tak? Nie możemy zejść ze ścieżki, więc musimy mieć zgodę tutaj od lasów państwowych, jeżeli chcemy wykorzystać wodę z rzeki do chociażby flotacji, czyli takiego procesu płukania ziemi, którą wykopaliśmy na specjalnych sitach, tam musimy mieć zgodę Wód Polskich, tak? Więc tej papierologii jest dużo. Musimy zebrać zespół badawczy, musimy zebrać czasami studentów, jeżeli to jest prowadzone w ramach praktyk studenckich z uniwersytetu.
1: A kwestia finansowania? Tutaj zawsze państwo przychodzi z pomocą, czy czasem finansowanie, jeśli ma się już mniej więcej pojęcie, jakich metod będą wymagały te wykopaliska, albo jak dużego zespołu, albo technologii, czy potrzebne jest czasem prywatne też finansowanie wykopalisk? Mhm.
0: Czasem wykopaliska są finansowane prywatnie, ale w dużej mierze ze względu na charakter tych badań, bo badania możemy podzielić na takie badania stricte naukowe, ale możemy je także podzielić na jakieś ratownicze, czyli wiemy, że dane stanowisko jest zagrożone, niszczone przez różne czynniki, nie wiem, może to jest gdzieś na wybrzeżu, jest podmywane, no to finansuje gdzieś tam państwo, ale mamy także stanowiska, badania w formie nadzorów archeologicznych, w miejscach, które są w strefie ochrony konserwatorskiej. Jeżeli ktoś chce postawić tutaj, nie wiem, halę produkcyjną w strefie ochrony konserwatorskiej, albo wiemy, że tu jest stanowisko archeologiczne, to najpierw my musimy przyjechać i przebadać to stanowisko lub być w trakcie tych prac budowlanych.
1: Najczęściej o tym się słyszy z tej drugiej strony, czyli gdy na przykład budowa jakiejś linii albo budowa drogi jest wstrzymana, bo znaleziono na przykład jakieś prehistoryczne kości albo inne artefakty sprzed wieków.
0: Tak, ale tutaj trzeba też nas zrozumieć, bo my nie chcemy kopać wszystkiego, co jest w ziemi, tak? Bo wraz z rozwojem nauki pojawiają się nowe metody badawcze, które są mniej inwazyjne dla zabytków, dla stanowisk. Pojawiają się lepsze metody konserwacji zabytków i nie możemy przekopać wszystkiego, bo najlepszą ochronę dla stanowiska stanowi niekopanie stanowiska. Tak, archeologia jednak jest niszcząca. My wchodząc na dane stanowisko, wykopiemy to, co tam jest, więc tego stanowiska fizycznie już tam nie będzie. To wszystko trafi do muzeum, będzie zadokumentowane.
1: Czyli najlepszy archeolog właściwie powinien nie kopać.
0: powinien ograniczyć to kopanie do wcześniej założonych celów, tak? Mamy jakieś pytania badawcze, na które chcemy odpowiedzieć i wtedy niekoniecznie musimy przekopać całe stanowisko archeologiczne, tylko na przykład jego wycinek.
1: O jednej rzeczy pan już częściowo wspomniał, czyli o budowaniu zespołu i rzeczywiście tutaj też trzeba podkreślić, że to nie jest tak, jak już mówiliśmy, że dzielny bohater w pojedynkę

0: dokonuje wiekopomnych odkryć, tylko rzeczywiście budowany jest zespół, bardzo interdyscyplinarny zespół. Z jakich dziedzin na przykład potrzebni są specjaliści?
1: Z przeróżnych. Ostatnio w jednym z projektów naukowych realizowanych na Uniwersytecie Warszawskim, on niedawno się zakończył, korzystaliśmy z pomocy informatyków, ale korzystamy bardzo często z pomocy geologów, biologów. Mamy nawet wykształconych bioarcheologów, którzy specjalizują się w analizie kości ludzkich, więc to są de facto antropolodzy, tak? Korzystamy tutaj z malakologii, korzystamy z pomocy chociażby specjalistów od badań jakichś takich nieinwazyjnych, czyli z geofizyki. Tego jest naprawdę bardzo dużo.
0: Dziennikarze się wam przydają na samym końcu, jak już jest co ogłosić.
1: Tak, do promowania naszych znalezisk, po to, żebyśmy zdobyli finansowanie na kolejne lata badań, tak. Ale to jest bardzo ciekawe też, jeśli chodzi o archeologię, że rzeczywiście u nas ciężko jest znaleźć publikację, która jest wydana przez jednego autora. Mhm. Przeglądając publikacje naukowe, jakieś artykuły, tych autorów potrafi być 5, 6, 8, 10, czasem więcej. I to jest różnica w stosunku chociażby do jakichś takich dziedzin jak literaturoznawstwo. Moja żona, która się tym zajmuje, zawsze się dziwi, bo u nich są same artykuły jedno, dwuosobowe, u nas są artykuły 5, 8, 10-osobowe. No bo każdy specjalista musi opisać swoją część tych badań.
0: A samo stanowisko i same wykopaliska wyglądają tak jak na filmach, czyli praca z pędzelkiem na przykład?
1: Też niekoniecznie. Mhm. Też niekoniecznie. Na wykopaliskach pojawiają się kilofy, pojawiają się koparki. No może nie pojawia się dynamit, tak jak w Indianie Jonesie, czy w Larze Croft, tak? Tu wydaje mi się, że ten film o Saturn Hu, wykopaliska, dobrze to pokazuje, tak? Bo my tych pędzelków oczywiście używamy, ale to jest coś, co pokutuje w społeczeństwie, że jak myślą o archeologu, to myślą albo o osobie w fedorze z biczem i tak dalej, z pejczem jakimś, albo o kimś, kto jest ubrany w jakąś taką kamizelkę piaskową, kapelusik taki śmieszny i z pędzelkiem będzie odkrywał te przedmioty. Pędzelek jest ostatnim tutaj z tych etapów. Jednak większość tego my wykopujemy łopatami, szpadlami, gracami, oczywiście zachowując pełnię tej metodyki. I ostrożność, żeby niczego nie uszkodzić, po to, żeby dojść do tych warstw, w których rzeczywiście coś zalega.
0: A która część jest najważniejsza, jeśli chodzi o te wszystkie etapy? Czy same wykopaliska, czy to, co następuje po nich? Czyli wyobrażam sobie, że praca przy biurku i w laboratorium i w kolejnych papierach.
1: No i tutaj właśnie część osób może się ze mną nie zgodzić. Według mnie najważniejsza jest ta praca później już. Bo nie sztuka jest coś wykopać, sztuka jest to opracować, tak? I często te wykopaliska trwają załóżmy miesiąc, 2 miesiące, 3 miesiące. Oczywiście trwają też lata, są kontynuowane w kolejnych sezonach, ale po takiej miesięcznej wyprawie na jakieś stanowisko archeologiczne, archeolog powinien całość zbioru opracować, wykleić potłuczone naczynia, znaleźć analogię, sięgnąć do literatury, zlecić przeprowadzenie analiz specjalistycznych w różnego rodzaju laboratoriach, chociażby chemicznych, co też trwa parę miesięcy, a następnie te dane przeanalizować, opisać po to, żeby zwrócić jakby to stanowisko światu, tak? Bo to, że my wiemy, że tu było stanowisko, załóżmy, kultury łużyckiej, to jedno, ale nas interesuje, jakie to było stanowisko, z jakiego przedziału, z jakiego okresu to było stanowisko, co się tam działo.
0: To właśnie uprzedził pan moje kolejne pytanie, bo chciałam zapytać o to, co jest ważniejsze dla archeologa, czy odnaleziony artefakt, czy odpowiedzi na pytania, które dotychczas bez niego pozostały bez odpowiedzi, w ten sposób.
1: Zdecydowanie to odpowiedzi, bo my nie jesteśmy poszukiwaczami jakichś skarbów ukrytych, tak. Naszym celem nie jest wykopanie jakiejś siekierki z brązu i postawienie jej w gablocie muzealnej albo na półce w magazynie uniwersyteckim czy muzealnym. Naszym celem jest odpowiedzenie na pewne pytania i dlatego kopiemy z głową, tak. Kopiemy z głową, nie kopiemy wszystkiego, co można, kopiemy to, co trzeba. I te odpowiedzi na pytania kształtują naszą wiedzę o przeszłości i dla nas, jako dla naukowców, właśnie to się liczy. Nie jakieś, powiedzmy kolokwialnie, fanty, tylko ta wiedza, którą możemy z nich wyciągnąć.
0: Pan też prowadzi i prowadził już wcześniej, ale także teraz już w tym roku ruszył także kurs dla słuchaczy Uniwersytetu Otwartego UW Archeologia dla niearcheologów. Jestem ciekawa, co najbardziej dziwi słuchaczy tego kursu, jeśli chodzi o archeologię, co najbardziej zaskakuje albo co wydaje się najbardziej fascynujące.
1: Wydaje mi się, że

0: Przynajmniej ta grupa, która mi się teraz trafiła, to byli bardzo fajni ludzie. Część z nich miała naprawdę olbrzymią wiedzę, czego się nie spodziewałem, bo to byli pasjonaci, którzy sobie wcześniej przeczytali i tak dalej, więc ich może mniej czymkolwiek zszokowałem, ale była grupa osób, która była zdziwiona tym, jak wyglądają prace archeologiczne, tak po kolei, krok po kroku. Były osoby, które może ten Indiana Jones, oni gdzieś tam już wiedzieli, że...
1: Że to nie do końca tak,
0: tak
1: wygląda.
0: Zwłaszcza po przeczytaniu tego opisu, tego mojego sylabusu, tego kursu, ale byli momentami zdziwieni, dlaczego my potrzebujemy tylu pozwoleń, dlaczego jakby te prace idą wolno, tak, no bo musimy tutaj sięgnąć po te metody specjalistyczne, dlaczego nie kopiemy tutaj wszystkiego. Wydaje mi się, że część z nich także była bardzo zainteresowana tym, jak wyglądały poszczególne etapy rozwoju pewnych społeczności. No ja tam starałem się przedstawić na przykład rozwój osadnictwa na podstawie jakiejś takiej archeologii osadniczej, pokazać, jak wyglądały pierwsze osiedla, jak wyglądały troszeczkę później, jak wyglądały w czasach celtyckich. To jest dosyć wydaje mi się ciekawe. No i wczoraj jeszcze prowadziłem też jeden kurs już nie z Uniwersytetu Otwartego i pamiętam, że tam bardzo zdziwieni byli słuchacze tym, co ja zaprezentowałem, czyli oś czasu dotycząca Grecji, wydarzeń w starożytnej Grecji i tego, co działo się na świecie w tym samym czasie, bo my patrzymy na pewne wydarzenia bardzo punktowo, tak? Druga wojna światowa, oś czasu, nie patrzymy na to, co się działo gdzieś tam na południu Afryki, załóżmy w tym momencie. Patrzymy na to, co się działo w Europie i analizując tą historię Grecji, tak samo. A w tym czasie powstał biskupin, ale skoro powstał biskupin i my mamy to wyobrażenie takiego grodu drewniano-ziemnego, no to jak wyglądały te osiedla wtedy w Grecji, tak? Jak to wtedy wyglądało? I to myślę, że też było takie szokujące dla części tutaj.
1: Może należałoby inaczej podręczniki do historii w takim razie konstruować i odpuścić budowanie biskupina z patyczków po lodach. Panie Grzegorzu, na które wykopaliska powinniśmy teraz patrzeć z większą uwagą, które są w tym momencie prowadzone w Polsce i na świecie, a które mogą przynieść, no tak jak pan powiedział, niekoniecznie skarby, ale odpowiedzi na bardzo ważne pytania?
0: No i to jest trudne pytanie, bo wbrew temu, co może się wydawać, archeolodzy bardzo, polscy archeolodzy kopią w bardzo różnych miejscach na świecie obecnie. Tak naprawdę wszędzie jesteśmy obecni. Kopiemy oczywiście w Polsce, tych wykopalisk jest bardzo dużo i wybranie tutaj najważniejszych nie jest proste i ocenienie tego, że gdzieś na jakimś stanowisku będzie dokonane jakieś niebywałe odkrycie, także nie jest proste i tutaj chociażby ta Łysa Góra, którą zdaje się w zeszłym roku badał zespół archeologów, gdzie dokonano odkrycia hełmu celtyckiego, tak? No nikt się nie spodziewał, że ten hełm tam będzie. Polscy archeolodzy z Uniwersytetu Warszawskiego teraz prowadzą badania w Uzbekistanie. To są jedne z najtrudniejszych chyba wykopalisk. Tam profesor Kot wchodzi na 3000 metrów w góry razem z jakimś zespołem. Oczywiście to jest część tylko tych wykopalisk. Biorą cały sprzęt ze sobą na plecy, 30, 40, 50 kilo. To musi im wystarczyć do przeżycia. Tam biorą jedzenie, gaz do tych butli gazowych i tam prowadzą badania archeologiczne na 3000 metrów, więc to jest jakiś kosmos, także...
1: No i pan chce mnie przekonać do tego, że archeolog nie jest jak James Bond? Może czasem notkuje, czasem się wspina ze sprzętem na 3000 metrów i dokonuje fascynujących odkryć. Więc może nie Indiana Jones, ale i tak uważam, że jest to absolutnie fascynująca praca i mam nadzieję, że jej kulisy choć trochę udało nam się dzisiaj odsłonić. Od razu też uspokoję. Zaczęliśmy od wylewu. Tutaj chodzi na szczęście o ceramikę, nie o problemy zdrowotne. Bardzo dziękuję za tę rozmowę i wszystkim archeologom polskim życzę sukcesów na stanowiskach, na których aktualnie się znajdują. Grzegorz Czajka z Katedry Archeologii Barbaricum i Prowincji Rzymskich Wydziału Archeologii UW był gościem Studia Wiedzy w Polskim Radiu 24. Dziękuję za rozmowę.
0: Ja również dziękuję.
2: Studio Wiedzy. Powtórka programu. Reklama.
3: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian! Marian, gdzie ty się schowałeś?
4: W lodówce tej nowej!
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką.

0: 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
1: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit. Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Po reklamie. Autopromocja.
5: To, że media społecznościowe potrafią zafałszować obraz rzeczywistości, zdążyliśmy się już przekonać. To, że chińska platforma TikTok uznawana jest za potencjalne zagrożenie, na przykład przez Stany Zjednoczone, wiemy. Ale czy wiemy, jaki obraz Chin kształtowany jest na polskim TikToku? Jakie Chiny w Polsce widzi 15 milionów użytkowników tej platformy? Wyniki badań zaskakują. Opowiedzą o nich analitycy Ośrodka Analizy Dezinformacji NASK, Patrycja Krzyśpiak i Antoni Mazek. Już dzisiaj. W audycji Wiek Azji, tuż po godzinie 16. Zapraszam, Tomasz Sajewicz.
4: Autopromocja.
6: Za 27 minut, godzina 11.
4: Gość Polskiego Radia 24.
6: A już teraz na naszej antenie pan dr Mariusz Jan Radło, profesor SGH, kierownik Katedry Globalnych Współzależności Gospodarczych, Instytut Gospodarki Światowej, Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej. Dzień dobry.
7: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Bardzo długi ten
6: ale wolałem wymienić wszystkie. Panie profesorze, będziemy rozmawiać o patentach, o bardzo ciekawym badaniu, które się ukazało. To jest pierwsze w Polsce badanie, które pokazuje, co tak naprawdę dzieje się z polskimi, no nawet nie tyle patentami, co dzieje się z polskimi wynalazkami od momentu, kiedy właśnie uzyskają ochronę patentową, przynajmniej jeżeli chodzi o tę ochronę patentową, która obowiązuje na terenie Polski. Ja mam takie przekonanie, że do tej pory było chyba z tymi patentami dosyć marnie, albo inaczej. Mamy takie przekonanie, że w Polsce wielu patentów nie wykorzystywano, nie potrafiono wykorzystać, marnowano ich potencjał, a bardzo często, i to znów jest bardziej przekonanie, nie wiem na ile to ma oczywiście pokrycie w rzeczywistości, a bardzo często bywało tak, że te patenty, które bezskutecznie czekały na jakieś wykorzystanie, jakąś realizację w Polsce, po jakimś czasie nagle okazywały się wielkimi hitami, czy też przebojami za granicą, bo tam po prostu wiedziano, co z nimi zrobić. No to teraz, na ile to jest obraz prawdziwy, na ile to są jednak nasze wyobrażenia i co o tym wszystkim mówią wspomniane badania?
7: Myślę, że to jest bardzo dobra intuicja, to o czym pan mówi. Pokazuje to, że brakuje nam pewnych komplementarnych zasobów, umiejętności, możliwości, bo patent jako ochroniony prawnie wynalazek można skomercjalizować, ale żeby to zrobić, no, trzeba mieć jednak potencjał marketingowy, inwestycyjny. No, wszystko to, co jest komplementarne w stosunku do tej wartości, którą możemy przekształcić w dochody, bo o to chodzi w komercjalizacji, żebyśmy, mając ten innowacyjne rozwiązanie, żebyśmy byli w stanie je wprowadzić na rynek, czerpać z niego korzyści, tak żeby finansować dalej rozwój. No i całą ideą. Tak?
6: Proszę mówić, panie profesorze, przepraszam, bo chciałem jeszcze dorzucić jeden wątek, ale już jest tego i tak dużo.
7: Dobrze, całą ideą tego badania, bo powstało ona 2 lata temu w rozmowie takiej półprywatnej z moim znajomym z Urzędu Patentowego,

0: Zastanawialiśmy się z nim, jak wygląda komercjalizacja w Polsce tego wszystkiego, co do Urzędu Patentowego napływa, wszystkich wniosków o udzielenie ochrony patentowej. No i zaprosiliśmy do współpracy Główny Urząd Statystyczny. Wymyśliliśmy, jak zbudować całą ankietę, jak podejść do tego, żeby przeanalizować, co się tak naprawdę dzieje z patentami, którym Urząd Patentowy udziela ochrony. No i wtedy zaproponowałem pewną metodologię, która została zaaplikowana w Urzędzie Patentowym i korzystając z tej całej maszynerii statystyki publicznej zebraliśmy dane o tym, co się działo, czyli jak była komercjalizowana i czy w ogóle, jak były komercjalizowane patenty, które Urząd Patentowy udzielił w latach 2019-2023. No, przypomnę, że o nasze badanie, czy ci ankieterzy GUS-u zbierali dane pod koniec 2025 roku. No i my przeanalizowaliśmy dane dla 11,5 tysiąca patentów, które były udzielone. I ten nasz wynik uogólniony przez GUS na tę populację na podstawie badań pewnej próby dał obraz tego, jak wygląda komercjalizacja i te liczby, które się nam pojawiły, no były zaskakujące, czasem szokujące i czasem smutne, bo wskazywały, że może problemy mamy.
1: To w takim razie, skoro mówi pan o tych liczbach, które były zaskakujące i momentami smutne, to jak ten obraz wygląda?
0: Jeszcze nie dzieląc tego na to, kto patentuje i jak komercjalizuje, mogę powiedzieć, że no, przebadaliśmy, czy uogólniliśmy dane dla 11,5 tysiąca patentów. To jest ta populacja patentów z 19-23. Z tej populacji tylko 24,9% tam było, niecałe 3 tysiące patentów podlegało komercjalizacji.
1: Czyli 1/4.
0: Jedna czwarta. 3/4 nie podlegało komercjalizacji, z czego tam jeszcze 7% było planowane do komercjalizacji w przyszłości, ale jeszcze tu nie podjęto działań. Pytaliśmy też o wyniki, tak, czyli już w odniesieniu do tych skomercjalizowanych patentów, pytaliśmy o wyniki, jakie były przychody z tej komercjalizacji. No i tu zebrane dane pozwalają powiedzieć, że no te przychody sięgały prawie 4 miliardów złotych dla tych 2868 patentów, które skomercjalizowano do tego końca 2025 roku. I ta liczba nie jest aż tak mała. No możemy powiedzieć, że to dosyć krótki okres, bo to się ochrony patentowej udzielamy tutaj na 20 lat, więc ten początek od tych pierwszych patentów w 19 i później w 23 do 25 jest dosyć krótki i to jest no, nie najgorszy wynik. Ale potem spojrzeliśmy na to, kto i z jakim skutkiem komercjalizuje. I tu już pojawiły się takie bardziej szokujące liczby, bo porównaliśmy najpierw sektor nauki, czyli wynik łączny dla szkół wyższych, instytutów badawczych, w tym instytutów Polskiej Akademii Nauk i wynik dla ogółu przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych. I tutaj okazało się, że sektor nauki odpowiada za przytłaczającą większość tych patentów, które są udzielane, bo to było prawie 8 tysięcy, podczas gdy przedsiębiorstwa zgłosiły w tym czasie 3674 patenty. Tyle patentów uzyskały ochronę. No ale już jak spojrzeliśmy na komercjalizację, to z tych prawie 8 tysięcy sektor nauki do komercjalizacji wskazał 1398, czyli to było niecałe 18%

0: tej puli patentów udzielonych. Natomiast przedsiębiorstwa z tych ponad 3600 patentów skomercjalizowały 1470, czyli 40%, więc tu już widzimy ten pierwszy rozjazd pomiędzy...
1: Ale to dopytam, bo być może akurat w tych wynikach nie powinno być niczego zaskakującego, bo myślę sobie, i to jest oczywiście takie moje pierwsze skojarzenie, że skoro patent zgłasza przedsiębiorstwo, jakaś instytucja, to ta instytucja w bardzo prosty sposób, skoro jest to jej własny patent, w bardzo prosty sposób wie, jak ten patent potem wdrożyć w życie, jak go wykorzystać, no i jak obrócić go na swoją korzyść. Być może ta ścieżka po prostu w tym przypadku jest dużo krótsza.
0: Być może tak, ale to jest, nie są jeszcze wszystkie liczby, bo jak spojrzymy na te pule przychodów, 4 prawie miliardów złotych z patentów, to sektor nauki, jego dochody, przychody z wszystkich patentów stanowiły tylko 1% tej kwoty. To było tam 44 miliony złotych. No jak na prawie 1400 patentów zgłoszonych w tym czasie, to jednak jest to bardzo, bardzo niewiele. Niewiele więcej patentów uzyskały przedsiębiorstwa, 1478, ale one wygenerowały przychody wartości 3 miliardy 880 milionów. Więc tu jest ten rozjazd i to potwierdza to, że to, co pan powiedział, że no, prawdopodobnie te podmioty wiedziały, po co patentują, ale z drugiej strony pada pytanie, czy w sektorze nauki nie są produkowane patenty dla samych patentów, bo widzieliśmy sytuację, kiedy patenty są po prostu końcem procesu grantowego. Tak? Mam badania realizowane w tego typu instytucjach i ostatnim tym zwieńczeniem badania jest patent, z którym dalej potem nic się nie dzieje.
1: Czyli przepraszam, czyli rozumiem, że tak naprawdę można, idąc na skróty, dojść do takich wniosków, że w tych przypadkach, w jakiejś części tych przypadków, nie chodzi tak naprawdę o sam patent i zrobienie czegoś, co potem będzie można, nie wiem, wdrożyć, wprowadzić do produkcji. Bardziej chodzi o spełnienie warunków grantu. Jeżeli warunki grantu zostają spełnione, no to tak naprawdę niczego więcej już nie potrzebujemy.
0: No takie są podejrzenia, tego się obawiamy. Stąd no, wynikają z tego pewne wnioski, które może na samym końcu już w naszej rozmowie przedstawię. Ale idźmy dalej, bo w tym sektorze nauki i w przedsiębiorstwach jakby patrzyliśmy głębiej, jakie są dochody z jednego patentu skomercjalizowane, który został skomercjalizowany. I tak dla przedsiębiorstw takich typowo produkcyjnych, jest to przemysł, infrastruktura, budownictwo, to dochód z jednego skomercjalizowanego patentu sięgał prawie 3 miliardów złotych. 3 milionów, przepraszam. I to jest jeden patent, który widać, że na siebie zarabia. Tak? Bo to na tę ochronę. W przedsiębiorstwach usługowych, no, które nie mają już takich tutaj zdolności i do patentowania, i pewnie komercjalizacji, jak te produkcyjne, te dochody, przychody sięgały prawie 900 tysięcy złotych z patentu. Teraz jak się przesuwaliśmy w stronę już instytutów badawczych, no to było trochę gorzej, ale jeszcze nie najgorzej w tym zestawieniu, bo to było 232 tysiące za patent, za przychody z komercjalizacji patentu, tak? Natomiast szkolnictwo wyższe, które ma prawie tyle samo patentów, co te przedsiębiorstwa produkcyjne, bo tam było 1215 patentów, a te przedsiębiorstwa produkcyjne 1261, no to w szkolnictwie wyższym wygenerowano przychód w przeliczeniu na jeden patent w wysokości 1700 zł. I ta kwota pokazuje, czym jest patent, tak? Bo ochrona patentu krajowego kosztuje 500 zł,

teraz, jeśli dochody, przychody, przepraszam, nie dochody, przychody z komercjalizacji to jest 1700, no to okej, pokryje to opłatę, ale na pewno nie pokryje, nie zwróci tych środków, które zainwestowano w badania w tym obszarze, tak? Tych środków, które przeszły przez te, były podstawą tych wszystkich grantów, które udzielono, ale które jednak nie dały efektów w formie komercjalizacji. I teraz badając, przyglądając się głębiej tej, tym patentowaniu i tym czterem jakby obszarom podmiotów, czterem rodzajom podmiotów, my pytaliśmy też o bariery, czy to, co blokuje komercjalizację patentów. I tutaj ten wynik już bardzo pokazuje, gdzie jest problem, tak? Bo w szkolnictwie wyższym i w instytutach badawczych, w tym panu, no, takie główne bariery, które wskazywano, i tu jest koncentracja w szkolnictwie wyższym wysoka, bo 80% deklaruje brak popytu na technologię, 60% niedostateczne zainteresowanie inwestorów. A więc no, ten główny problem to jest tak naprawdę rozpoznanie rynku. Tak? My rozwijamy technologię, finansujemy badania, które przynoszą patenty, ale te patenty już na samym początku nie powstają w obszarach, gdzie jest zainteresowanie w postaci popytu na te technologie na samym rynku albo w postaci popytu wśród inwestorów, żeby kupić ten patent i z niego czerpać korzyści. Podobne odpowiedzi były w instytutach badawczych, chociaż już ta koncentracja tutaj na tych odpowiedziach była niższa, tak? Bo 40% wskazało na niedostateczne zainteresowanie inwestorów, a 38% na brak popytu na technologię, więc tutaj też z tym rozpoznaniem rynku mamy problem. I teraz jak patrzyliśmy z drugiej strony na te bariery, które dostrzegają przedsiębiorstwa, to tutaj te odpowiedzi wskazywały na, po pierwsze, nie było takiej koncentracji na wskazywaniu na jeden obszar problemowy, bo tam najwyższe wskazania, gdzie też pojawiał się wskazanie brak popytu na technologię, no to było 27% wśród tych produkcyjno-infrastrukturalnych firm, ale wiele wskazywało na zmianę strategii biznesowej, sytuacji wewnętrznej czy jakieś inne kwestie, a więc ta przedsiębiorstwa, jeśli nie patentowały, no to one wiedziały raczej, że na co jest popyt, ale z jakichś innych powodów, czy to strategicznych, czy sytuacji wewnętrznej, nie decydowały się na komercjalizację. W tych usługowych przedsiębiorstwach w zasadzie te odpowiedzi rozkładały się podobnie, więc mam taką też tutaj kontrast pomiędzy i z tym sektorem badawczym, głównie publicznym, który dużo patentuje, mało komercjalizuje i tak naprawdę mniej angażuje się w badanie potrzeb rynkowych, czyli jest to raczej, to jest moja intuicja, pogoń za finansowaniem badań w postaci grantów, które kończą się patentem, ale nie wynika to z rozpoznania rynku i chęci komercjalizacji. Natomiast z drugiej strony mamy przedsiębiorstwa, które jeśli decydują się na patentowanie, to raczej z planami komercjalizacji, to widać w wynikach, a jeśli pojawia się sytuacja, że to jednak nie będzie komercjalizowane, no to te powody są bardziej strategiczne, one już nie wynikają ze zmiany sytuacji rynkowej, zmiany planów strategicznych. Ten brak popytu na technologię nie jest dominującym czynnikiem. No i teraz tak próbując jakby skonkludować to badanie, bo też wstępnie już wyciągnęliśmy wnioski, mamy pewne rekomendacje, to musimy powiedzieć, że samo patentowanie dla patentowania nie daje efektu gospodarczego. Mhm.

0: Ale to przepraszam, bo tu jest jeszcze, mam wrażenie, dużo poważniejszy kłopot, no bo to, że nie ma efektu gospodarczego, to jest oczywiście kwestią oczywistą, tak jak pan mówi. Ale mamy również instytucje, które po pierwsze wykorzystują granty, wykorzystują, rozumiem, unijne pieniądze, pieniądze pochodzące z polskich ministerstw, z innych tego typu instytucji, na, no, przepraszam za określenie, no, na trochę bezproduktywne działanie, no bo jeżeli celem jest tak naprawdę patent, który jest kropką na D i tak naprawdę chodzi o patent, a nie o to, żeby, tak jak mówiliśmy, żeby z tego patentu cokolwiek więcej powstało, to jest po pierwsze marnowanie pieniędzy, to jest również gigantyczne marnowanie potencjału tych ludzi i tych instytucji, w których oni są zatrudnieni.
1: Tak.
0: Bo to jest trochę taki pusty przebieg, gdybyśmy mieli to odnieść do, nie wiem, do motoryzacji, tak? Te ciężarówki jeżdżą po prostu puste.
1: Tak, no ta wiedza, która jest produkowana, jest wiedzą, która jest dalej komercjalizowana. No, jest to trochę sztuka dla sztuki, przy czym no częściowo byłbym tu ostrożny, no bo jednak w przypadku uczelni głównym celem jest no, kształcenie kadry i rozwój nauki, w tym też realizowanie badań podstawowych, to szczególnie instytuty Polskiej Akademii Nauk, więc to nie oznacza, że powinniśmy przestać to finansować. Natomiast jeśli chodzi o badania stosowane, badania, które mają charakter badań przemysłowych, czyli mamy wytworzyć coś, co będzie przydatne na rynku, to tutaj musimy bardzo mocno przesunąć punkt ciężkości w tych ocenach i planowaniu projektów badawczych. Tak? My musimy większy nacisk położyć na to, czy jest zapotrzebowanie na rynku na dane technologie, większy położyć nacisk na to, żeby uczelnie robiły to jednak z przedsiębiorstwami. Tu mamy problem taki trochę strukturalny po obu stronach. No bo
0: ale to, o czym pan mówi, czyli ta współpraca na linii instytucje naukowe, przemysł, przedsiębiorstwa, no to tutaj tu o tym problemie możemy już słyszymy tak naprawdę od wielu, wielu lat. Że i po jednej, i po drugiej stronie jest, nie wiem, brak zainteresowania, brak zaufania, jakiś dystans. No i efekty niestety są, jakie są.
1: Ja bym wskazał jeszcze na jeden problem, taki trochę strukturalny naszej gospodarki, bo jak spojrzymy na liczbę dużych polskich przedsiębiorstw, ich potencjał innowacyjny, wdrożeniowy, no to on jest trochę inny i trochę niższy niż to ma na przykład miejsce w Korei, w Niemczech, we Francji. Myśmy dużą część naszego przemysłu w latach 90. sprzedali, no a te firmy, które wyrosły od tamtej pory krajowe, jest ich coraz więcej, ale to są często firmy mniejsze, nie operujące w sektorach innowacyjnych. To powoduje, że po stronie naszego przemysłu, czy szerzej przedsiębiorstw, jest niższy potencjał, który generowałby popyt na to, co może być wytworzone na uczelniach. To musimy tutaj bardziej przyglądać temu, jak skalować rozwój krajowych przedsiębiorstw, jak stymulować współpracę tych przedsiębiorstw z uczelniami. Ja wiem, że są dobre przykłady, chociażby przedsiębiorstw przemysłu zbrojeniowego, tego prywatnego, który zamawia na politechnikach różne rozwiązania czy w instytutach badawczych i to się dzieje. No i musimy iść tą ścieżką i się uczyć. Te analizy, szczególnie krajów azjatyckich, pokazują, że ta współpraca nauki i biznesu pojawiła się w obszarach, gdzie już był potencjał i skala działalności. Także musimy rozwijać kompetencje technologiczne, produkcyjne i rynkowe przedsiębiorstw. Czyli te technologiczne i naukowe w uczelniach czy instytutach, a w przedsiębiorstwach komplementarne potencjał technologiczny, rynkowy i produkcyjny.
0: To panie profesorze, no to tym przepisem na sukces, albo inaczej,

0: tym przepisem do realizowania w przyszłości niestety musimy zakończyć. Pan profesor Mariusz Jan Radło, profesor SGH, kierownik Katedry Globalnych Współzależności Gospodarczych, Instytut Gospodarki Światowej. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję panu, dziękuję państwu.
2: Reklama.
3: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
4: No i co, Barbara, co?
3: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej.
7: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
8: Przecież nie ma upałów.
7: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
8: Litorsal Senior?
7: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
9: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit. Podcast Polskiego Radia.
10: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
9: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
10: Tak był pobity, miał zęby powybijane, pośliaczony, całe plecy sine, włosy noże powycinane.
9: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
11: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
12: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
13: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkob.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
2: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
14: Psy asystujące to nie tylko wierni towarzysze, to wykwalifikowani specjaliści. Na mocy polskiego prawa osoba z niepełnosprawnością ma prawo wejść z psem asystującym wszędzie. Do sklepu, restauracji, banku, urzędu, szkoły czy szpitala. Może też korzystać ze wszystkich środków transportu publicznego. Co ważne, psy asystujące w trakcie szkolenia mają takie same prawa wstępu jak psy już certyfikowane. To nie przywilej, to prawo. Właściciele lokali nie mogą odmówić wstępu osobie z certyfikowanym psem asystującym ani psu asystującemu w trakcie szkolenia. Szanujmy te wyjątkowe zespoły. Razem tworzą most do niezależności i pełnego uczestnictwa w życiu społecznym. Materiał Fundacji Wismajor Pies Przewodnik.
2: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
15: Messi i Hiszpania.
16: Trump i Infantino. 104 spotkania i jeszcze więcej cudownych, ale też kontrowersyjnych, trudnych, skandalicznych sytuacji związanych z piłkarskimi mistrzostwami świata, które podsumujemy w najbliższym odcinku audycji Sport Wyjaśnia Świat.
15: Gośćmi będą znani z anteny Telewizji Polskiej Jacek Kurowski i Michał Zachodny.
16: Zapraszamy już w najbliższą niedzielę o 20:05.
15: Michał Okoński z Tygodnika Powszechnego
16: i Filip Jastrzębski.
2: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
17: Sprawców mogło być dwóch. Niemiecka policja opublikowała list gończy po ataku na Paradę Równości w Berlinie. Nieznany dron znów wleciał na terytorium Rumunii. To trzeci taki incydent w ciągu 3 dni. 7 ofiar śmiertelnych wypadków na polskich drogach. Policja podsumowała tragiczną noc. Minęła 11. Ewelina Kamińska, zapraszam. Niemiecki dziennik Bild podał, że policja szuka drugiego podejrzanego o wczorajszy atak na Paradę Równości w Berlinie. W uczestników wydarzenia wjechał samochód. Zginęła kobieta, 16 osób zostało rannych, w tym 11 ciężko. Według policji z samochodu mogli wysiąść ludzie, którzy zaatakowali uczestników parady ostrymi narzędziami. Niektórzy z rannych mieli bowiem rany cięte. Służby wydały

0: List gończy za domniemanym kierowcą samochodu. To 21-letni Abdul B., podejrzany, znany służbom jako członek miejscowego środowiska islamistycznego, pozostaje na wolności. Funkcjonariusze ostrzegają, że poszukiwany może być uzbrojony i niebezpieczny. Zaapelowali, aby w przypadku zauważenia go nie podejmować prób jego zatrzymania ani kontaktu z nim, lecz niezwłocznie zawiadomić służby. Do ataku w Berlinie doszło wczoraj około godziny 22. Sprawca ranił łącznie 17 osób, mówił rzecznik prasowy berlińskiej Straży Pożarnej Dominik Pretz. Spośród tych 17 osób jedna zmarła na miejscu mimo prób reanimacji. Wśród pozostałych 16 rannych 3 były w stanie zagrożenia życia, 8 zostało poważnie rannych, a 5 odniosło lekkie obrażenia. Większość z nich została przewieziona do pobliskich szpitali, niektóre karetką, a niektóre z lekarzem pogotowia. Berlińska policja opublikowała wizerunek mężczyzny, który znany jest służbom jako członek miejscowego środowiska islamistycznego. A na 14 zwołano na Pariser Platz przed bramą brandenburską zgromadzenie ku czci poszkodowanych w ataku. Rumuński myśliwiec F-16 zestrzelił drona, który bez zezwolenia naruszył przestrzeń powietrzną kraju. Jak podaje agencja Reutera, to trzeci taki incydent w ciągu 3 dni. Według rumuńskiego Ministerstwa Obrony bezzałogowiec został zestrzelony w bezpieczny sposób około 12 km na północny wschód od miasta Sulina. Do zdarzenia doszło w rumuńskiej przestrzeni powietrznej nad wodami terytorialnymi. Resort nie podał dodatkowych informacji na temat możliwego pochodzenia drona ani okoliczności jego przylotu. To była tragiczna noc na polskich drogach. Wczoraj w wypadkach zginęło 7 osób, aż 78 osób zostało rannych. Jak mówi rzecznik komendanta głównego policji Robert Opas, z minionej doby funkcjonariusze zatrzymali prawie 400 nietrzeźwych kierowców.
1: Tylko w sobotę policjanci zatrzymali 370 nietrzeźwych kierujących. Mówimy tutaj o osobach w stanie po użyciu alkoholu i w stanie nietrzeźwości. Po raz kolejny apel o rozważną, bezpieczną jazdę, dostosowanie prędkości do warunków ruchu.
0: Do jednego ze śmiertelnych wypadków doszło wczoraj, m.in. w województwie łódzkim koło Opoczna. Między Sulejowem a Paradyżem zderzyły się 3 osobówki. Zginęło 2 dzieci w wieku 9 i 11 lat, a 5 osób zostało rannych. Mieszkańcy przedmieść Bordeaux w południowo-zachodniej Francji zostali ewakuowani z powodu pożarów. Władze ostrzegają, że ogień zbliża się do tego miasta liczącego ponad 260 tysięcy mieszkańców. Część ewakuowanych trafiła do tymczasowych schronień, m.in. do hali wystawowej w Bordeaux. Zostałem ewakuowany. Wczoraj wieczorem otrzymałem przez telefon ostrzeżenie. Spałem tylko 2 albo 3 godziny. Czekaliśmy na autobus wahadłowy, ale nie przyjechał. Nie rozumiem, dlaczego nie reagujemy, zwłaszcza wobec tego, co dzieje się teraz. Fali upałów, jakiej Europa jeszcze nie doświadczyła. Do tego susza. Ludzie wciąż wyrzucają niedopałki papierosów. Wystarczy trochę pomyśleć. Nie wiem, mój mąż chce wracać do domu, ale powiedziałam mu, że to niemożliwe. Musimy czekać, aż dostaniemy zgodę. W departamencie Żyrondy ogień strawił około 40 tysięcy hektarów. Ewakuowano 167 tysięcy ludzi, a z sąsiedniego departamentu Lont 30 tysięcy. W całym kraju od początku roku spłonęło już niemal 98 tysięcy hektarów. Francuskie władze mówią o historycznej skali zniszczeń. Pożary pustoszą też Hiszpanię. Tam gaszenie ognia również utrudnia silny wiatr. Pożary doprowadziły już do ewakuacji lub nakazu pozostania w domach dla około 80 tysięcy mieszkańców Hiszpanii, a ogień strawił 25 tysięcy hektarów. Ponad setka strażaków z Polski poleci do Hiszpanii za kilka dni, by wesprzeć tamtejsze służby. W informacjach wracamy jeszcze do kraju. Lipa lśniąca zakwitła w prywatnym ogrodzie w Chwalęcicach, koło Gorzowa Wielkopolskiego. To prawdopodobnie jedyny taki przypadek w Polsce. Roślina występuje bowiem w naszym kraju, ale jej naturalnym środowiskiem jest południowa Azja, mówi właściciel ogrodu Marek Pogorzelec.
2: To jest lipa, która w naszym klimacie nie zimuje. No to jest taka bariera, żeby ją utrzymać przy życiu, to trzeba mieć szklarnię. No i trzeba przede wszystkim ją zdobyć, co tutaj na terenie Unii Europejskiej jest bardzo trudne, aczkolwiek możliwe. Prawdopodobnie jest to pierwszy przypadek, że w Polsce ta lipa zakwitła i można to zobaczyć.
0: Z okazji zakwitnięcia lipy lśniącej prywatny ogród w Chwalęcicach zostanie dziś udostępniony do zwiedzania.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.

0: Najcieplej dziś na południowym zachodzie kraju do 32 stopni, w centrum około 30, a na wybrzeżu od 25 w górę. Słonecznie będzie praktycznie w całej Polsce, chociaż na północy pojawiło się nieco chmur. Tam też może przelotnie popadać, zwłaszcza w drugiej połowie dnia, a pod wieczór w pasie od Warmii po Pomorze Zachodniej i Ziemię Lubuską możliwe burze.
1: Sześć minut po godzinie 11.
2: Polskie Radio 24.
3: Słowem wszystko.
1: I już teraz głębia ostrości.
2: Głębia ostrości.
4: Witam Państwa bardzo serdecznie. To audycja Głębia Ostrości, audycja o fotografii. Latem, proszę Państwa, przeniesiemy się do Gany. Przeniesiemy się tam z Mariuszem Śmiejkiem. Witam Cię bardzo serdecznie, Mariusz.
5: Witam Cię również, Igo, i bardzo dziękuję za przyjęcie mnie tutaj po raz kolejny. Zawsze jest mi bardzo miło Cię z Tobą rozmawiać i się spotkać, także dziękuję jeszcze raz.
4: Ostatnio świętowaliśmy, Mariusz, 9 lat na antenie programu Głębia Ostrości. Ja pamiętam tę naszą pierwszą rozmowę na temat Irlandii Północnej, gdzie mieszkasz na co dzień. Bardzo mocne kadry. Teraz latem chciałabym porozmawiać z Tobą o równie intensywnym przeżyciu fotograficznym, które już za chwilę pojawi się. Ono już jest w internecie, więc mogą Państwo wyszukać ten najnowszy projekt Mariusza, ale to będzie również intensywne przeżycie. Nie idziesz na łatwiznę, jak to mówią. Twoje kolejne zdjęcia i kolejny projekt pokazuje też trudne, mroczne strony, tym razem afrykańskiej Gany. No właściwie to jest projekt, w którym mówisz nam, ile dziś warta jest praca człowieka, życie człowieka versus złoto. Złoto, które jest wydobywane w Ganie legalnie i nielegalnie, i o tym jest ten projekt.
5: Tak, jeszcze zanim rozpocznę, to bardzo gratuluję 9 lat na antenie i bardzo się cieszę, bo to jest zawsze miło posłuchać o fotografii, zwłaszcza tego, w jaki sposób ty to prowadzisz. Także cieszę się i życzę kolejnych no minimum 9 albo nie 90 może.
4: Dziękuję, dziękuję bardzo. No, jak to jest z tą Ganą, Mariusz?
5: Tak, Gana pojawiła się nie znikąd, bo była to taka historia, która rozpoczęła się tak naprawdę w Europie Południowej, na Sycylii, którą kocham od lat i do której podróżuję, jak tylko mogę. I ona tak naprawdę powstawała, ta historia powstawała razem z historią na Sycylii o migrantach, którzy przybyli do Europy, tą najbardziej taką najtrudniejszą z dróg przez Morze Śródziemne, i to to skupiłem się głównie na tych osobach, które już po dotarciu do Europy, jak im się to udało, a po kilku latach, jak one się tutaj odnajdują, w jaki sposób wygląda ich życie. I czy się zaadaptowały i gdzie dziś są. I stąd właśnie Ganijczycy, stąd chyba 6 albo 7 różnych narodowości tak naprawdę z Afryki Zachodniej, więc przez 2 lata miałem, powiedzmy, takie, nie chcę tego nazwać przygotowaniem, ale na pewno miałem możliwość poznania już tego, z czym udało mi się później zetknąć w Ganie. Czyli przez te 2 lata obserwowałem, fotografowałem, słuchałem osób z Afryki Zachodniej, była Gambia albo Senegambia, jak to mówią Senegalczycy i Gambijczycy, Nigeria, Gana, i słuchając ich opowieści i fotografując ich życie w Europie i to, gdzie dziś, jak wygląda ta ich rzeczywistość i z czym się

muszą zmierzać. Bardzo gdzieś tam po cichu sobie marzyłem, żeby jednak to połączyć z tym, skąd oni przybywają, skąd ci ludzie zaczynają swoją podróż. I tutaj miałem tą możliwość właśnie dzięki zupełnemu przypadkowi,

0: te realia w Europie osób, które się zdecydowały na to, żeby podjąć tą bardzo trudną drogę.
1: A czy to nie jest tak, że praca tego rodzaju jest jednak niebezpieczna? Dlatego, że no, w jakimś sensie wchodzisz w struktury już zastane, gdzie odbywa się nielegalne wydobycie. To są olbrzymie pieniądze, pewnie miliardy dolarów. Wchodzisz tam i zaczynasz fotografować. No, to dla tych ludzi, którzy tam są, jest niebezpieczne. Dla tych, którzy tym zarządzają i dla tych, którzy tam pracują.
0: Tak, jest to o tyle trudne, że rząd ganijski traktuje osoby, które nielegalnie wydobywają złoto, jako kryminalistów, przestępców. Więc jest jasny rozkaz, jeśli chodzi o różnego rodzaju powiedzmy akcje militarne, żeby strzelać, żeby zabić. W momencie, kiedy na przykład górnicy nielegalni kopią niedaleko kopalni komercyjnych, tych korporacyjnych.
1: Oficjalnych,
0: powiedzmy, tak. Więc nie było to proste i tutaj miałem o tyle szczęścia, że podczas mojej pierwszej wizyty w Ganie, gdzie podczas prezentacji właśnie tego materiału z Sycylii byłem częścią też festiwalu, więc były tam osoby z różnych też miejsc, również z Gany, ale spotkałem osobę, która już zajmowała się researchem wokół złota, wokół właśnie nielegalnych kopalni złota i roli kobiet w kopalniach nielegalnych, więc tutaj miałem, tak jak zazwyczaj zaczynam moją pracę, bezpośrednie połączenie z organizacjami pozarządowymi, lokalnymi, ganijskimi, które od dwóch czy trzech dekad badają to zjawisko i starają się, no powiedzmy, o to, żeby trwała dyskusja na temat tego, jak temu zapobiec, co z tym zrobić, co jest przyczyną i w którą stronę pójść, żeby zminimalizować to co się dzieje w Ganie. A mówimy tutaj o około milionie ludzi, którzy są powiedzmy zaangażowani bezpośrednio w kopanie tego złota nielegalne, ale no, od nich zależne jest kolejne, no, w sumie 3 miliony osób, czyli gdzieś prawie 10% w Ganijczyków. Dla nich to jest jedyne źródło utrzymania.
1: Czyli to jest właściwie proceder nie do zatrzymania chyba na tym etapie, ale o zdjęciach chciałabym z tobą porozmawiać. Jak to jest, kiedy wchodzisz z aparatem fotograficznym w taką codzienność pracy kopalni, codzienność tych ludzi? Czy to jest tak, że musisz kilka dni pobyć z nimi, czy może tydzień, dwa, a dopiero potem wyciągasz aparat fotograficzny? Jednak masz ten background europejski, jesteś związany z naszą kulturą, więc patrzysz na to też innymi oczyma, na to, co się tam dzieje. Jak wygląda ta praca, szczególnie na początku?
0: Tak, ja lubię być, lubię obserwować, lubię czuć a też otoczenie, środowisko, kulturę, jakby starać się w jakiś sposób nasiąknąć wszystkimi tymi elementami, które się składają później na całą tą historię, więc tutaj dzięki właśnie organizacjom pozarządowym i przedstawicielom społecznym, społeczeństwa, czy z tych właśnie rejonów, których wydobywa się złoto. Mieliśmy możliwość przede wszystkim no, wejścia w sam środek tych środowisk, więc mieliśmy tutaj jasno określone też, czym się chcemy zająć. Oczywiście tutaj trzeba wspomnieć o tym, że jestem z Europy, jestem zupełnie z innej kultury, inaczej wychowany i już na samym początku, jeszcze na Sycylii wiedziałem, że będzie mnie to bardzo dużo kosztować czasu, energii i tego, żeby próbować właśnie nie patrzeć przez pryzmat osoby urodzonej w Polsce, mieszkającej w zachodniej Europie i spróbować właśnie na tyle zbliżyć się do

0: do tych osób, na ile jest to możliwe. I tutaj tą możliwość mieliśmy. To dzięki właśnie temu, że mieliśmy kontakt z przedstawicielami tej lokalnej społeczności. Oni też, naszym fikserem był człowiek, który od dziecka tak naprawdę...
1: Co to znaczy fikser?
0: Fikser. No, przedstawiciel społeczności, tak naprawdę współpracujący z organizacjami pozarządowymi, żeby kontynuować badania w środowisku właśnie tym górniczym. I tutaj on właśnie od dziecka razem z całą rodziną zresztą wydobywa to złoto, więc mogliśmy wejść tą jakby nie tylko w jego środowisko, ale też w jego rodzinę. Także on nas zapraszał nas do swojej mamy, zapraszał nas do swojej wioski, do żony, poznaliśmy dzieci, więc spędziliśmy naprawdę bardzo dużo czasu z nim i później jakby no tutaj to zbudowanie tego zaufania, żeby ci ludzie też wiedzieli, że my nie jesteśmy tam po to, żeby patrzeć też z perspektywy zachodniej, żeby nie patrzeć z perspektywy białego człowieka, tylko też staraliśmy się, żeby oni mieli świadomość, czyli poprzez tego naszego fiksera i poprzez organizacje pozarządowe, dlaczego tam jesteśmy i dlaczego jest to ważne, żeby skupić się na tym, żeby pokazać sam początek tego łańcucha, dzięki któremu banki centralne na przykład na całym świecie gromadzą miliardy dolarów rocznie. I między innymi dzięki czemu złoto przez ostatnie 12 lat wzrosła jego cena ponad czterokrotnie, a w ostatnich 2 latach ten wzrost był naprawdę bardzo wysoki, więc dla nas było ważne, żeby oni też wiedzieli, że to nie chodzi o to, żeby tworzyć kolejną historię o Afryce, tylko żeby wiedzieli, że oni są częścią tak naprawdę tego całego systemu, który steruje tym, co się na świecie dzieje.
1: A powiedz, jakie może przynieść ta twoja wyprawa fotograficzna efekty? Ja wiem, rozmawialiśmy przed wejściem do studia, że pojawi się książka, publikacja, dość mały nakład, bo tylko 500 egzemplarzy, 80 wybranych przez ciebie zdjęć. Co przyniesie ten projekt? Jak ty byś chciał, żeby to wyglądało?
0: Od samego początku zależało mi na tym, żeby poznać Ganę, żeby poznać ją ze strony i kulturowej, i też obyczajowej, i historii Gany, i tego, kim są Ganijczycy. I zakochałem się w Ganie natychmiast. Jest to trudna miłość, ale bardzo lubię tam wracać i bardzo lubię. Mam wielu przyjaciół, muzyków też ganijskich. Jak tylko dowiedziałem się o badaniach, które zostały prowadzone przez Melanie. Melanie jest Amerykanką, Menela jest główną badaczką projektu i jak zaczęła mi przedstawiać to, nad czym pracuję, w momencie, kiedy robiłem właśnie research wokół różnych innych tematów jeszcze, zrozumiałem, że to jest taka historia, która no łączy nas wszystkich i niezależnie od tego i tak samo jak ja jestem w posiadaniu najprawdopodobniej urządzeń elektronicznych, które mają w sobie złoto możliwe pochodzenia ganijskiego, bo to jest bardzo trudno zbadać. I tutaj no to w jaki sposób też jest prowadzony dialog w mediach, w jaki sposób używa się tematu bardzo politycznie na miejscu i jest on jakby nagłaśniany w sposób taki, który no jakby kreuje nienawiść swoich własnych, znaczy Ganijczyków do Ganijczyków, którzy nie mając żadnej alternatywy sięgają po prostu po to, żeby kopać złoto i tym samym przyczyniają się do tego, że zatruwają wodę na przykład. 60% zbiorników wodnych w Ganie jest zatrutych, niezdatnych w ogóle do spożycia. Ale to jest argument, który jest wykorzystywany politycznie i tutaj mamy no, jakby tą taką

0: narrację, która stwarza niebezpieczeństwo tego, że no, jakby nastawia się ludzi przeciwko ludziom. Nie, w ogóle nie wchodząc w, jakby w dialog tego, dlaczego tak się dzieje. Więc myśmy to już rozpoczęli w zeszłym roku, w grudniu, dzięki właśnie pomocy organizacji pozarządowych ganijskich, doszło do dialogu z rządem. Odbyła się wystawa w Akrze, w mauzoleum Kwame Nkrumana, gdzie organizacje pozarządowe ganijskie dyskutowały z przedstawicielami rządu na temat tego, w jaki sposób zmienić tą narrację, żeby nie osądzać ludzi, którzy dbają o to, żeby ich dzieci miały co jeść, żeby nie traktować ich jak przestępców i do nich nie strzelać.
1: To niezwykle ważny temat i mam nadzieję, że twoje zdjęcia przyczynią się do tego, żeby mówić o tym więcej, a mówienie więcej oznacza większą aktywność organizacji pozarządowych, no i otwartość w tym względzie. Oglądałam już, proszę państwa, bardzo, bardzo wstępnie makietę przygotowaną przez Mariusza, makietę tego projektu. Brakuje mi odpowiednich słów, bo z jednej strony pokazujesz w czerni i bieli bardzo trudne obrazy pracy, bezpośrednio pracy w tych nielegalnych kopalniach. Są też piękne, bardzo dostojne, eleganckie portrety. No, te zdjęcia urzekają kompozycją, artyzmem, a jednak pokazują coś, co jest bardzo trudne, żeby nie powiedzieć straszne.
0: Staram się nie podchodzić do tego z tej strony takiej estetyki. Bo nie chcę się tylko i wyłącznie na tym zatrzymywać. Nie chcę, żeby tylko i wyłącznie to jakby stanowiło ten jakby główny element całej tej historii. I tutaj myślę, że przez to, że spędziliśmy dość dużo czasu z tymi ludźmi, zazwyczaj staram się po prostu, żeby no, łapać takie momenty, które w jakimś sensie będą zawierać w sobie te elementy, które sprawią, że może zaczniemy się troszkę zastanawiać nad tym, skąd to złoto pochodzi. I patrząc na te zdjęcia, te fotografie, które powstały, ja zawsze staram się myśleć o tym, że no, znaczy, głównie fotografuję człowieka, tak? I chcę, żeby to tak zostało. A tak jak wspomniałaś o portretach, te portrety tutaj w książce są takim elementem, bez którego książka nie mogłaby w ogóle istnieć.
1: One pokazują godność tych ludzi, bo to są takie portrety bardzo klasyczne, malarskie. Tutaj w grę wchodzi i kolor, i postawa tych ludzi, których fotografujesz, ale to trochę tak, jakbyś przywracał ich takiemu normalnemu obiegowi portretowemu, że to nie są ludzie ze slumsów, którzy pracują w nielegalnym kopalniach, ale też mają swoją godność.
0: I tutaj wrócę z powrotem do tego, co już powiedziałem wcześniej. Chcę, za każdym razem patrzę na człowieka i chcę dostrzec tego człowieka w tych ludziach, których historię fotografuję. I tutaj było dla mnie o tyle to bardzo ważne, że no, słuchając tej narracji, oglądając to, co się dzieje w mediach ganijskich i tej całej nagonki politycznej przeciwko górnikom, zapomina się o tym, że mamy do czynienia z człowiekiem. Mamy do czynienia z człowiekiem, który, no, żeby chronić rodzinę, żeby dać rodzinie to, co jest potrzebne, podstawowe jakby warunki do życia, jesteśmy w stanie chyba wszyscy zrobić wszystko do tego, żeby te warunki zapewnić. Więc dla mnie przede wszystkim są to ludzie. Oczywiście cała ta machina jest bardzo mocno skomplikowana. Mamy tutaj do czynienia również z kryminalistami, z przestępcami,
1: z mafią,
0: tak, z ludźmi, którzy to złoto przemycają. Mamy też do czynienia z ludźmi,

0: którzy na tym robią bardzo duże pieniądze i są to też Ghanijczycy. Z tym, że no, mowa jest tutaj o tym zupełnym takim ostatnim tym elemencie, czyli tym pierwszym elemencie tak naprawdę, tak, który rozpoczyna tę drogę.
1: O tej pracy ludzi. Kupiliśmy przed wejściem do studia, proszę państwa, w sklepiku radiowym kawę. I ta kawa kosztowała tyle, ile dwa dni pracy takiego robotnika w nielegalnej kopalni. Gdzieś w materiałach przeczytałam, że $1 jest wart taki dzień pracy tego człowieka, więc warto się nad tym zastanowić.
0: Dokładnie. Ja myślę, że my żyjemy już w takim świecie, gdzie tracimy świadomość wielu rzeczy, których jesteśmy częścią. I to nie tylko złoto, to tak samo kobalt, tak samo miedź, tak samo kakao i różne inne rzeczy, które wydobywa się właśnie w ten sposób. Najczęściej właśnie w Afryce łączą nas i żyjemy w świecie, w którym nie jesteśmy już w stanie się od tego zupełnie odciąć. Jesteśmy tak mocno w to jakby zaangażowani i no, problem wydaje mi się polega na tym, że no, właśnie trudno jest też podciągnąć do odpowiedzialności osoby, które są za ten proceder odpowiedzialne.
1: Proszę państwa, mówimy o nielegalnym wydobyciu złota w Ganie. Mówimy też o książce. Rozmawiam z Mariuszem Śmiejkiem, a właściwie kończymy już to spotkanie. Mariusz, powiedz jeszcze kilka słów o książce. Kiedy książka, gdzie będzie można ją dostać i jak wygląda sprawa tego wydawnictwa?
0: Książka powstała z własnym sumptem, więc to jest moja druga książka, którą sam wydałem i będzie już dostępna, już jest dostępna w przedsprzedaży, więc można ją zamawiać przez moją stronę internetową i premiera odbędzie się w Akrze, w Ganie w przyszłym miesiącu, w drugiej połowie sierpnia. I w Polsce na pewno będę w Warszawie w grudniu, na samym początku grudnia z prezentacją. I no, mam nadzieję i wierzę, że znajdą się takie osoby w Polsce, które będą chciały zaprezentować tą moją historię i książkę w innych miastach, nie tylko w Warszawie. Więc jest już, można ją zamawiać i myślę, że za około tydzień będzie się pierwsza wysyłka pierwszych egzemplarzy.
1: Ja powiem tylko, że wstęp do tej książki napisał Ed Kasz i edycją zajął się Tomek Tomaszewski, a książka Mariusza Śmiejka już dostępna na jego stronie, projekt o nielegalnym wydobyciu złota w Ganie. Bardzo dziękuję, przed tobą gorący okres w Akrze, Afryce, Gana. Do następnego razu, Mariusz, i czekamy na następne rozmowy, na następne projekty.
0: Bardzo dziękuję jeszcze raz za zaproszenie i bardzo mi miło było się spotkać po raz kolejny. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo. Iga Niewiadomska, to była Głębia Ostrości.
2: Głębia Ostrości. Reklama. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Media Expert, taniej masz.
3: Tu Polskie Radio Warszawa.
4: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt Polskie Radio.pl.
5: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
6: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
5: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
7: Suplement diety Zdrowit Skurcz

0: Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
1: Zdrowić skurcz Senior i niech skurcz Cię nie ogranicza.
0: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
2: Po reklamie. Autopromocja.
3: Miała być na siłowni, ale była u kochanka. Miał pojechać w delegację, a spędził czas z kochanką. O niszczącej sile zdrady opowiedzą Anna Sobolewska i detektyw Paweł Boguszewski, autorzy książki Podglądałem Twoją żonę z notatnika prywatnego detektywa. Zapraszam na kolejne zbliżenie w niedzielę po godzinie 22. Jakub Kukla, do usłyszenia.
2: Autopromocja.
4: Za 27 minut, godzina 12.
2: Gość Polskiego Radia 24.
4: A już teraz na naszej antenie pan dr Paweł Kowalski, pracownia marketingu politycznego, Uniwersytet Łódzki. Dzień dobry.
5: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
4: Dziś niedziela, zbliża się południe. To jest chyba dobry moment, żeby dokonać pewnego podsumowania tego mijającego już tygodnia. I mam takie wrażenie, że jeżeli chodzi o ten ostatni tydzień, albo przynajmniej te ostatnie dni, to właściwie jedna informacja ze świata polityki zdominowała absolutnie wszystkie przekazy. To znaczy to, co wydarzyło się w Prawie i Sprawiedliwości. Nie ma chyba drugiego wydarzenia, które, jeżeli chodzi przynajmniej o odbiór, komentarze, konsekwencje, no, mogłoby się do tej informacji chyba nawet zbliżyć.
5: Tak, wydaje się, że jest to najważniejsze wydarzenie w tej polskiej polityce w tym już ubiegającym tygodniu. Ten rozłam w PiS i odejście frakcji skupionej wokół Mateusza Morawieckiego po ultimatum Jarosława Kaczyńskiego, bo to jednak, powiedzmy sobie szczerze, to Jarosław Kaczyński zadecydował o tym, że już nie chce dalej mieć Mateusza Morawieckiego i tej grupy, która jest wokół niego skupiona w Prawie i Sprawiedliwości. Więc w sumie mamy w tej chwili sytuację, że tworzy nam się nowy byt na tej prawicowej części sceny politycznej. Czy on się od razu przekształci w partię polityczną, tego nie wiemy. Natomiast widoczne są zdecydowanie te konsekwencje dla PiS-u. To znaczy PiS traci wizerunek partii, która jest zdolna do utrzymania jedności i dyscypliny. I to, wydaje się, był taki bardzo istotny również argument przy podejmowaniu decyzji przez Jarosława Kaczyńskiego, że on tutaj przede wszystkim musi trzymać jedność, dyscyplina. Ktoś, kto się nie dostosuje, to, jak to mówił, droga wolna. W związku z tym on w tej chwili oczywiście dalej myśli, że PiS, znaczy myślę o Jarosławie Kaczyńskim, jest partią jedności i dyscypliny pod jego kierownictwem. Natomiast no, wykluczenie Mateusza Morawieckiego powoduje, że partia się, krótko mówiąc, rozpada. I ten konflikt Kaczyński-Morawiecki staje się takim właśnie dominującym tematem medialnym, który wyparł to, o czym pan redaktor przed chwilą wspomniał, tą nawet krytykę rządu Donalda Tuska, bo w tej chwili, w tym odchodzącym tygodniu, większość komentarzy się skupiała właśnie na sytuacji w Prawie i Sprawiedliwości, a nie na tym, co robi rząd, czy czego nie robi, i na tej krytyce, która wcześniej była obecna.
4: No ale to w takim razie jeszcze jedna rzecz, chyba istotna już na samym początku tej dyskusji. Jakiego określenia należałoby używać? Politycy skupieni wokół Mateusza Morawieckiego, którzy odchodzą z PiS-u, czy politycy, którzy z tego PiS-u są wyrzucani? Bo to jednak robi różnicę.
5: Ja wiem. Wydaje mi się, że oczywiście Mateusz Morawiecki, w moim przekonaniu, on sprowokował troszeczkę Jarosława Kaczyńskiego do tego, żeby właśnie to on podjął tę decyzję, że to jak gdyby zostali oni wykluczeni. W związku z tym w tej chwili on może budować taką narrację, że zostaliśmy wykluczeni, ale my jesteśmy nadal jak gdyby z duchem w PiS-ie. Natomiast no to prezes podjął taką decyzję, co oczywiście znakomicie ułatwia budowanie takiej narracji potencjalnie gdyby stowarzyszenie przekształciło się w partię polityczną, że my jesteśmy takim lepszym PiS-em, to znaczy mniej radykalnym, bo

0: przypomnę może, że głównym takim wydaje się punktem krytycznym, który spowodował to, że Mateusz Morawiecki no jednak zdecydował się właśnie sprowokować Jarosława Kaczyńskiego do wyrzucenia i postawił pewne swoje bardzo ostre warunki. No było wyznaczenie Przemysława Czarnka jako tego przyszłego premiera in spe, pominięcie Morawieckiego i wydaje się, że to był właśnie ten Rubikon polityczny, który spowodował, że no w tej sytuacji już dla Mateusz Morawiecki doszedł do wniosku, że już nie ma dla niego perspektyw, przynajmniej takich, które on by siebie widział. Przypomnę, że jeszcze przed wyborem Karola Nawrockiego na prezydenta i w tym słynnym castingu, który był urządzany w ramach PiSu, Jarosław Kaczyński również wykluczył Mateusza Morawieckiego, który miał, to się mówiło w kuluarach, takie aspiracje prezydenckie. Więc po tego typu działaniach prezesa wydaje się, że no Morawiecki podjął tą decyzję już, żeby jednak wyjść z tego PiSu, ale żeby ta narracja właśnie taka, że to nie on odchodzi i rozbija partię, ale że prezes podejmuje taką decyzję, narracyjnie oczywiście daje mu pewną przewagę później, jeżeli przekształci to stowarzyszenie w partię.
1: No to w takim razie jeszcze jedna kwestia, bo oczywiście tutaj można domniemywać, co politycy PiSu mówili podczas tych spotkań. Natomiast no, pojawiają się takie doniesienia mówiące o tym, że rzeczywiście, tak jak pan mówi, Mateusz Morawiecki grał na samodzielność, grał na wyjście z Prawa i Sprawiedliwości, natomiast chciał to przeciągać jak najdłużej, no i zrobić to bliżej wyborów parlamentarnych, aby zadziałał efekt świeżości. No i ta decyzja Jarosława Kaczyńskiego o tym, że już teraz żegnamy się ze zwolennikami Mateusza Morawieckiego, no właśnie miała wynikać z tego, że prezes nie chciał grać w grę byłego premiera. Chciał to przeprowadzić na własnych rachunkach, na własnych warunkach, w wybranym przez siebie terminie, a nie w terminie, który byłby wygodny dla Mateusza Morawieckiego.
0: Znaczy, tutaj oczywiście moment dla Kaczyńskiego i PiSu jest dosyć ważny, bo w tym momencie właśnie takim, nazwijmy to, sezonie ogórkowym, który nie jest sezonem ogórkowym de facto w polityce, on powoduje, że jak gdyby z jednej strony ta perspektywa, powiedzmy, ponad roku do najbliższych wyborów, bo w tej chwili, i powiedzmy sobie szczerze, główną stawką dla Mateusza Morawieckiego jest zbudowanie ugrupowania, tutaj moglibyśmy sobie jak gdyby mówić o różnych scenariuszach, czy które on chce zrealizować, czy właśnie partię, czy chce jak gdyby zbudować jakąś koalicję na przykład samorządowo, taką właśnie polityczną, czy z jakimś udziałem przedsiębiorców, nie wiem, zorientowanym na to, żeby przyciągnąć młodszych konserwatystów, i to wtedy ten ponad rok czasu, wydaje mi się, to jest dostateczna liczba czasu, żeby on był w stanie faktycznie zbudować struktury, program, bo jeżeli byśmy sobie mieli to uporządkować, co jest potrzebne do zbudowania partii, to po pierwsze lider. Mamy lidera w osobie Mateusza Morawieckiego. Po drugie, potrzebny jest program. Ten program, wydaje mi się, on dopiero będzie powstawał. Po trzecie, ważne są struktury, a może najważniejsze te właśnie takie regionalne, lokalne. No i tutaj między innymi właśnie to był główny zarzut Jarosława Kaczyńskiego w stosunku do Morawieckiego, że on po prostu wyciąga, przyciąga na swoją stronę właśnie samorządowców, z polityków PiSu lokalnych, regionalnych. Więc to mi się wydaje jest w trakcie w tej chwili budowania. No i ostatni bardzo ważny element to są pieniądze. I te pieniądze, jak wiemy, Morawiecki ma personalnie, osobiście, ale no również może liczyć na pewno na jakieś wsparcie finansowe ze strony innych osób, podmiotów, które w tym momencie, których nie znamy. W związku z tym wydaje się, że ten rok czasu może pozwolić mu zbudować faktycznie partię, która będzie w stanie powalczyć. I teraz pytanie, o kogo? Tak?
1: No, ale to jest kluczowe pytanie.
0: Tak, to jest pytanie w tej chwili kluczowe.

0: To znaczy, kim ma być wyborca, który potencjalnie zagłosowałby na właśnie to ugrupowanie Mateusza Morawieckiego? No ale my w tej chwili, tak jak mówię, nie znamy też programu i to i gdyby zdecydował się faktycznie na budowanie partii, no to pierwszy etap to będzie budowa takiej wiarygodności. Wydaje mi się, że lato, jesień 2026 roku to celem będzie tutaj jak gdyby pokazanie, że ta nowa partia to nie jest partia obrażonych na PiS. I ta właśnie narracja, że to prezes ich wykluczył, bo oni by chcieli dalej być i działać w PiS-ie, w tym pomaga. Lecz to środowisko, które zostało jak gdyby wykluczone, ma własny projekt państwa. No i tutaj pytanie jest, jaki jest ten projekt państwa, który ta partia będzie przedstawiała. I wydaje się, że to pytanie, dlaczego wyborca na przykład PiS ma zagłosować na Morawieckiego, bo wydaje się, że oczywiście tutaj Morawiecki będzie walczył w pierwszym względzie o wyborców właśnie PiS-u. Wydaje się, że takie najbardziej prawdopodobne punkty krytyczne dla tego nowego projektu to będzie, powiedzmy, taki konserwatyzm, ale bez radykalizmu. Silna gospodarka, no oczywiście bezpieczeństwo i obronność, ale też nowoczesne technologie, rozwój infrastruktury, większa otwartość na biznes, to wydaje się byłby taki wyraźny kontrast wobec tego bardziej takiego ideowego, ortodoksyjnego, konserwatywnego kursu PiS, który uosabia na przykład ta grupa, nazwijmy to, maślarzy, czyli Przemysław Czarnek, Jacek Sasin, Tobiasz Bocheński, czy Patryk Jaki. Im się udało jak gdyby wyeliminować w tej chwili Morawieckiego, ale jednocześnie w tej chwili PiS zrobił się taki właśnie bardziej zbliżony w swoim programie do Konfederacji i wydaje się, że to stwarza szansę dla Mateusza Morawieckiego do faktycznie próbowania poszukania tego wyborcy, powalczenia po pierwsze o elektorat rozczarowanych wyborców PiS-u, też do przedsiębiorców klasy średniej, bo on jako taki, znaczy Morawiecki od lat buduje wizerunek siebie jako takiego menedżera, byłego bankowca, stąd często rzuca hasłami związanymi z deregulacją, inwestycjami, z obniżaniem podatków, ale też wydaje mi się, że on będzie chciał przyciągnąć takich młodszych konserwatystów, która nie, myślę, takich 25-40-latkach z dużych miast, na przykład prowadzących działalność gospodarczą. I ta grupa, ona często nie identyfikowała się z tym ostrym, takim ortodoksyjnym językiem tradycyjnego PiS-u i być może to będzie dla niego szansa. A tak samo jacyś umiarkowani wyborcy centrum, którzy nie chcą głosować na koalicję, ale również nie akceptują takich bardziej radykalnych ugrupowań jak Konfederacja czy PiS. Stąd wydaje mi się, powiedzmy w skrócie, taki projekt trzeciej drogi. Wydaje mi się, że tutaj Morawiecki będzie starał się dosiąść do jakiegoś stolika, być może do stolika PSL-u. I to może być taki projekt, który już wcześniej, wydaje mi się, bo mieliśmy na przykład ciekawą debatę pomiędzy Morawieckim a Kosiniakiem-Kamyszem.
1: No i przepraszam, wtedy natychmiast pojawiły się spekulacje, czy to nie jest początek czegoś więcej?
0: Dokładnie, więc ja myślę, że w tej chwili jak gdyby te zarysy pewnej strategii Mateusza Morawieckiego, wydaje mi się, my widzieliśmy wcześniej, ale on zawsze podkreślał, że chce zostać w PiS-ie, jak gdyby, no powiedzmy, zmieniać ten PiS od wewnątrz, co mu się, jak widać, nie udało. Natomiast ten nowy podmiot, który w moim przekonaniu polityczny się pojawi już niedługo, on będzie tutaj otwarty właśnie na współpracę i z PSL-em, i na zagospodarowanie tego takiego konserwatywnego centrum. I to, wydaje mi się, jest cel, czy będzie cel z tego ugrupowania Mateusza Morawieckiego.
1: No ale to w takim razie kilka pytań dotyczących tych możliwych scenariuszy. Pierwsza kwestia to taka. Na ile wierzyć słowom, wierzyć tym opiniom, które mówią, iż to jest trochę rozłam nie do końca prawdziwy, nie do końca tak, że trochę, tak, trochę reżyserowany, że po wyborach parlamentarnych obie partie bardzo szybko, obie partie, oba ugrupowania

0: bardzo szybko zaczną z powrotem współpracować. Ale na ile traktować te głosy poważnie, patrząc na to, co w tej chwili dzieje się pomiędzy zwolennikami Mateusza Morawieckiego a zwolennikami Jarosława Kaczyńskiego, przepraszam, nie zwolennikami, politykami jednej i drugiej części Prawa i Sprawiedliwości, bo można odnieść takie wrażenie, że po tym odejściu, wyrzuceniu, nieważne jak nazwiemy ten moment, no po prostu niektórym politykom dosłownie się ulało.
1: Znaczy, wydaje się przynajmniej z tych pewnych wypowiedzi osób, które znają Prawo i Sprawiedliwość, wydaje się, że był taki plan gdzieś na początku tego roku, żeby właśnie stworzyć, nazwijmy to, taką partię, ugrupowanie, i to podobno Mateusz Morawiecki proponował Jarosławowi Kaczyńskiemu, że on właśnie wyjdzie, stworzy po to, żeby właśnie przyciągnąć tych wyborców takich centrowych, żeby dać później właśnie PiS-owi możliwość powiększenia tej bazy elektoratu przy tych najbliższych wyborach. Natomiast wydaje się, że Jarosław Kaczyński nie zdecydował się na ten ruch, bo cały czas się obawiał, i w moim przekonaniu słusznie, że jeżeli Mateusz Morawiecki wybije się bardziej na niezależność, mając od niego nawet jakieś pozwolenie, to on i tak przekształci później ten swój projekt polityczny w taki sposób, żeby odebrać mu władzę w PiS. I jak widzimy, ten projekt w tej chwili skończył się fiaskiem, bo poziom emocji pomiędzy właśnie tą frakcją, nazwijmy to, maślarzy, a frakcją harcerzy, czyli osób skupionych wokół Mateusza Morawieckiego, znacząco przekroczył wszelkie granice kultury politycznej. Panowie się po prostu obrzucają inwektywami, więc widać, że tam nie będzie między nimi nigdy z dobrej krwi. Natomiast pytanie jest o to, czy faktycznie, jeżeli w przyszłorocznych wyborach ten projekt polityczny Mateusza Morawieckiego uzyskałby takie wsparcie ze strony wyborców, że to ugrupowanie weszłoby do parlamentu i uczestniczyło w potencjalnym, bo jednak z sondaży to wynika, układance rządu prawicy od, powiedzmy, Konfederacji poprzez PiS właśnie po Mateusza Morawieckiego. Wydaje mi się, że tam ten projekt będzie bardzo narażony na rozmaite wewnętrzne animozje, i może też tak być, ja tego też nie wykluczam, bo to jest pytanie głównie do Donalda Tuska. Czy jeżeli na przykład w parlamencie znajdzie się ta partia Morawieckiego, czy Koalicja Obywatelska nie będzie rozważała jakiejś formuły koncyliacji z tym właśnie ugrupowaniem.
0: A na ile to jest możliwe?
1: Z częścią Konfederacji Mencena.
0: Na ile to jest możliwe? Bo patrząc na przykład na różnego rodzaju działania prokuratury wobec polityków PiS-u, teraz wobec części polityków skupionych wokół Mateusza Morawieckiego, to taka współpraca za dosłownie mniej więcej rok, to byłoby chyba dosyć spore wyzwanie dla jednej i dla drugiej strony, i również dla zrozumienia czegoś takiego przez wyborców.
1: Oczywiście.
0: Czy polityka nie takie szpagaty widziała?
1: Ja uważam, że w polityce nigdy nie należy mówić, że nigdy się czegoś nie zrobi. W związku z tym wydaje mi się, że tutaj są wszystkie opcje otwarte, będą. To wszystko zależy oczywiście od sytuacji politycznej. Jeżeli chodzi o zarzuty wobec Mateusza Morawieckiego, to one są poważne, w dużej części są udokumentowane, ale patrząc na szybkość na przykład działań prokuratury w stosunku do Zbigniewa Ziobro, na którym ciążą dużo bardziej poważne zarzuty, to wydaje mi się, że to nie jest jak gdyby element, który tutaj będzie odgrywał istotną rolę. Więc wydaje mi się, że tutaj w pewnej konfiguracji właśnie takiej politycznej, kiedy partie te prawicowe, czyli Konfederacja, PiS, nie wiem, potencjalnie Morawiecki, nie będą się mogły wzajemnie gdzieś tam porozumieć. Pomimo pewnego patronatu, tutaj w ogóle nie wspomnieliśmy o roli Karola Nawrockiego, który ma taką chęć

0: i wydaje mi się, Mateusz Morawiecki również będzie liczył na jego wsparcie, właśnie stania się takim integratorem tego nowego obozu politycznego, w którym dla Jarosława Kaczyńskiego jako przywódcy no, nie będzie miejsca. Więc wydaje się, że te układanki polityczne mogą być tutaj bardzo różne. Tam wspomniałem właśnie, że z Konfederacją Mentzena na przykład pod względem programu gospodarczego jest dużo bliżej do Koalicji Obywatelskiej niż do Prawa i Sprawiedliwości. Więc pytanie, co w związku z tym tutaj będzie, jaki program stworzy Mateusz Morawiecki, jaki przede wszystkim będzie miał poparcie wyborcze, ale on również jako były doradca, przypomnę, Donalda Tuska, podejrzewam, że szybciej znalazłby z nim wspólnotę jakichś interesów politycznych niż Prawo i Sprawiedliwość. Więc według mnie, podsumowując wejście do gry Mateusza Morawieckiego z nowym ugrupowaniem, ono stwarza zupełnie nowe możliwości poszukiwania nowych konfiguracji politycznej na tej dosyć takiej dotychczas cementowanej naszej polskiej scenie politycznej.
1: Jakie to może mieć konsekwencje dla Koalicji Obywatelskiej i dla Konfederacji? Głównie o te dwie partie mi chodzi, bo tak naprawdę patrząc na komentarze, w jednym i drugim przypadku odnoszę takie wrażenie, że raczej jest cisza. To znaczy zapewne jest bardzo uważne przyglądanie się temu, co się dzieje w PiS-ie, ale tych komentarzy za wiele nie znajdziemy.
0: Bo to wszystko właśnie zależy od tego, od tych następnych ruchów Mateusza Morawieckiego. No, sam rozłam w PiS nie oznacza automatycznie wzrostu poparcia dla koalicji. Część wyborców może przejść do ugrupowania Morawieckiego lub do Konfederacji, a na pewno nie poprze na przykład Koalicji Obywatelskiej czy Lewicy. Jeśli ta nowa formacja Morawieckiego będzie bardziej centrowa i gospodarczo-liberalna, to na przykład może konkurować z Koalicją Obywatelską właśnie tych umiarkowanych wyborców czy z PSL-em. W związku z tym w tej chwili dopóki nie poznamy tutaj programu z tego ugrupowania, to nie będziemy w stanie mówić o tym, jaki projekt polityczny nam się tutaj rysuje i w związku z tym, jakie Koalicja Obywatelska może mieć z tego potencjalnie korzyści. Na razie ma takie korzyści krótkoterminowe. To znaczy partia, największa partia opozycyjna zajmuje się własnym kryzysem zamiast atakować rząd. Donald Tusk zyskuje czas na odbudowę poparcia po tych trudniejszych miesiącach związanych z kryzysem w służbie zdrowia też i może przedstawiać Koalicję Obywatelską jako bardziej stabilną alternatywę i ta podzielona prawica utrudnia jak gdyby stworzenie jakiegoś takiego jednolitego bloku przeciwko Koalicji Obywatelskiej przed wyborami parlamentarnymi. To są pewne takie krótkoterminowe korzyści, ale wszystko będzie zależało, co się będzie teraz działo. Znaczy, wydaje mi się, że te wydarzenia polityczne nam przyspieszą, jeżeli właśnie chodzi też o te relacje pomiędzy partiami prawicowymi. I tutaj może być istotna rola Karola Nawrockiego właśnie w budowaniu takiego obozu prawicy, który no, jego zdaniem miałby szansę wygrać z Donaldem Tuskiem i Koalicją Obywatelską.
1: No i oczywiście pytanie, jak to wszystko będzie wyglądać w najbliższych dniach, w najbliższych tygodniach i na ile Mateusz Morawiecki, no rozumiem, przekona część wyborców Prawa i Sprawiedliwości, że może być dla nich ciekawą opcją.
0: Tak jest, tutaj wydaje się, ale wydaje mi się, że z tych wszystkich polityków na prawicy Mateusz Morawiecki jest też osobą, która od strony właśnie takich umiejętności organizacyjnych i również komunikacji politycznej jest jednym z najlepszych graczy i on ma i pieniądze, i ludzi, i mam dostęp również do zaplecza eksperckiego, który może mu umożliwić sprawne zarządzanie tą transformacją, powiedzmy, w tej na razie grupy skupionej wokół niego w sprawnie funkcjonującą partię polityczną.
1: I tu niestety musimy zakończyć. Pan dr Paweł Kowalski, pracownia marketingu politycznego, Uniwersytet Łódzki. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Ja również dziękuję wam.

0: Reklama.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
4: Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
5: Przecież nie ma upałów.
4: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
5: Litorsal Senior?
4: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
6: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowid.
7: Hej! Słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
8: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
9: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
10: Ostrowieckie Stowarzyszenie Pozytywnie Zakręceni realizuje działania społeczne na rzecz osób doświadczających kryzysu bezdomności oraz samotności z terenu powiatu ostrowieckiego. W ramach inicjatywy Pozytywna Przystań tworzone jest miejsce integracji, wsparcia i budowania relacji, które pomaga uczestnikom w codziennym funkcjonowaniu oraz przeciwdziała wykluczeniu społecznemu. Działania stowarzyszenia są przykładem lokalnej współpracy i zaangażowania na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców regionu.
0: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
11: Choć pieniądze szczęścia nie dają, to powszechnie wiadomo, że lepiej żyje się z nimi niż bez. Ale przede wszystkim warto tak kierować swoimi sprawami, żeby bezsensownie naszych dochodów nie tracić, a czasem może dodatkowo coś zarobić. O sytuacjach, w których możliwe są i straty, i zyski, a wszystko legalnie, w zgodzie z prawem, rozmawiamy w audycji Twoje pieniądze. W każdy poniedziałkowy poranek o godzinie 6.50. Anna Grabowska, zapraszam.
0: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Prezydent Rumunii zapowiada protest dyplomatyczny po tym, jak myśliwiec F-16 zestrzelił drona nad jego krajem. Jest drugi podejrzany po ataku na Paradę Równości w Berlinie. Trwa policyjna obława. Plaże w Normandii trafiły na listę UNESCO, miejsce desantu aliantów. Odwiedzają setki tysięcy turystów. Minęła 12. Ewelina Kamińska, zapraszam. To już trzeci taki incydent w ciągu trzech ostatnich dni. Myśliwiec F-16 rumuńskich sił powietrznych zestrzelił dzisiaj drona, który naruszył przestrzeń powietrzną kraju. Bezzałogowiec został bezpiecznie zestrzelony w odległości 12 km na północny wschód od miasta Sulina. Prezydent Rumunii skomentował to w mediach społecznościowych. Dalsze naruszanie przez Federację Rosyjską rumuńskiej przestrzeni powietrznej, będącej jednocześnie przestrzenią powietrzną NATO i Unii Europejskiej, jest niedopuszczalne, napisał Nikusz Jordan i zapowiedział protest dyplomatyczny. Dwie osoby poszukiwane w sprawie ataku na Paradę Równości w Berlinie. Niemiecki dziennik Bild podał, że policja szuka drugiego napastnika. W uczestników parady wjechał wczoraj biały samochód. Zginęła jedna osoba, a 16 zostało rannych. Więcej wie Krzysztof Kuczyński.
2: Trwa obława na 21-letniego Abdulla B., podejrzanego o wjechanie samochodem w uczestników Marszu Równości w Berlinie. Do ataku doszło wczoraj około 22. Sprawca zranił 17 osób, mówi rzecznik prasowy berlińskiej Straży Pożarnej Dominik Prec. Spośród tych 17 osób jedna zmarła na miejscu mimo prób reanimacji. Spośród pozostałych 16 rannych

0: 3 były w stanie zagrożenia życia, 8 zostało poważnie rannych, a 5 poniosło lekkie obrażenia. Większość z nich została już przewieziona do pobliskich szpitali, niektóre karetką, a niektóre z lekarzem pogotowia. Policja poszukuje także drugiej osoby, która mogła być w samochodzie. Zdaniem funkcjonariuszy z pojazdu mogli wysiąść ludzie, którzy zaatakowali uczestników parady ostrymi narzędziami. Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio.
1: Za 2 godziny przed Bramą Brandenburską odbędzie się zgromadzenie ku czci poszkodowanych w ataku. Politycy komentują rozłam w Prawie i Sprawiedliwości. Mateusz Morawiecki wraz z ponad 40 politykami ma zostać wykluczony z partii po tym, jak odmówili oni opuszczenia Stowarzyszenia Rozwój Plus. Europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba mówił w TVP Info, że jego zdaniem Stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego nie niesie żadnej nowej jakości dla polskiej polityki.
2: Morawiecki udaje, że jest kimś innym, a nie jest tą osobą, którą znaliśmy przez 8 lat. To nie ma nic świeżego. To są te same gęby, te same twarze, te same problemy, te same afery, które się za nimi ciągną, nad którymi prokuratura pracuje.
1: Z kolei Dorota Arciszewska-Mielewczyk z PiSu, która pozostała w ugrupowaniu, mówiła, że ma nadzieję na zachowanie jedności partii w przyszłości.
3: Ta wartość dodana, ona na pewno jest lepsza, jak jesteśmy razem. Współpracowaliśmy przecież dziesiątki lat, można powiedzieć. Natomiast różnice poglądów się zdarzają i ja już przeżyłam niejedno wyjście niektórych polityków, przyjście. Natomiast kończyło się z reguły tak, że te prawicowe idee wygrywały i znowu wracali na łono Prawa i Sprawiedliwości.
1: Mateusz Morawiecki podkreśla, że on i osoby skupione wokół jego stowarzyszenia pozostają członkami Prawa i Sprawiedliwości przynajmniej do wtorku. Wtedy odbędzie się posiedzenie Komitetu Politycznego partii, który ma zatwierdzić usunięcie polityków z PiS. Policjanci i strażnicy Tatrzańskiego Parku Narodowego wspólnie patrolują tatrzańskie szlaki. Jak wyjaśnia rzecznik zakopiańskiej policji Roman Wieczorek, takie działania mają charakter prewencyjny.
4: Nasza obecność powoduje to, że szczególnie tam, gdzie jest najwięcej osób, czyli w pobliżu górnej stacji kolejki na Kasprowym, czy w pobliżu schronisk, gdzie czasami potrafi być nawet i 200-300 osób jednocześnie, no ta obecność munduru powoduje, że jest bezpiecznie, że jest spokojnie, nie dochodzi do takich różnych sytuacji. Chociaż słyszeliśmy ostatnio o turyście, który no niestety przesadził z ilością wypitego alkoholu w jednym ze schronisk na hali kondratowej, no i potrzebna była pomoc, żeby go sprowadzić do Kuźnic.
1: Liczba wspólnych patroli zależy od natężenia ruchu turystycznego. Plaże w Normandii na północy Francji, miejsce desantu aliantów podczas D-Day, znalazły się na liście światowego dziedzictwa UNESCO. To zwieńczenie prawie 20-letnich starań. We wniosku opisującym kandydaturę wskazano, że plaże są miejscem pamięci o walce o wolność i pokój, przyciągającym ludzi z całego świata. Turystyka historyczna jest w Normandii coraz popularniejsza, a teraz turystów może być jeszcze więcej. Miejscem desantu aliantów było 5 plaż o kodowych nazwach Utah, Omaha, Gold, Juno i Sword. Tworzą one niespełna 80-kilometrowy odcinek wybrzeża. W ubiegłym roku plaże i historyczne obiekty w Normandii odwiedziło prawie 1 800 000 osób.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Nieco więcej chmur na północy kraju, na wybrzeżu będzie dziś też padać. Z kolei pod wieczór burze prognozowane są w pasie od Warmii po Pomorze Zachodnie i Ziemię Lubuską. Na pozostałym obszarze będzie słonecznie. Na termometrach średnio od 25 stopni na północy, około 30 stopni w centrum do 32 na południowym zachodzie.
5: Klimat.
1: Jakość powietrza w całym kraju jest dobra lub bardzo dobra. Aktualny udział odnawialnych źródeł energii w produkcji prądu wynosi 63%. Zdecydowaną większość z tego zapewniają elektrownie słoneczne. Między 14 a 15 warto wykorzystać nadwyżkę energii i na przykład wstawić pranie. Niemal w całej Polsce występuje średnie zagrożenie przeciwpożarowe.
5: Klimat.
6: 6 minut po godzinie 12.
5: Polskie Radio 24.
7: Słowem wszystko.
6: Słuchają Państwo Polskiego Radia 24 w niedzielę. Dziś jest 26 dzień lipca. Dzień zresztą bardzo ciepły i przyjemny, choć złych informacji dociera do nas dużo z wielu zakątków świata. Co rusz informacje dotyczące wojen, dotyczące konfliktów, zbrodni czy innych tragedii. W związku z tym na początek spotkania popołudniowego proponujemy Państwu kilkudziesięciominutową

0: przerwę od niepokojących informacji i skupienie się na informacjach dobrych. Dziś będziemy rozmawiać o narodzinach źrebaka Konia Przewalskiego.
1: Na początek Bogota i katastrofa lotnicza.
2: Dosłownie w tym momencie poderwano polskie i sojusznicze myśliwce.
3: W ataku bombowym zginęło co najmniej kilkanaście osób i zdaniem służb ten bilans może wzrosnąć.
4: Kolejna tragedia domowa. Syn zamordował ojca.
5: To nie u nas. Zaczynamy.
6: TDI. Tylko dobre informacje.
7: Świat wciąż nas zaskakuje. Naukowcy cały czas dowiadują się czegoś nowego, co pozytywnie wpływa na nasze życie. To jest miejsce, gdzie mówimy o takich odkryciach, czyli TDI. Tylko dobre informacje. Proszę posłuchać, co dzisiaj przygotowaliśmy. Jeremia Mrożek, zapraszamy.
6: TDI. Tylko dobre informacje.
7: Międzynarodowy Zespół Biologów potwierdził występowanie nieznanej nauce małpy na terenie Parku Narodowego położonego w Demokratycznej Republice Konga. To szósty w ciągu ostatnich 75 lat gatunek małpy odkryty w Afryce. Cechą charakterystyczną nowego gatunku, określanego przez tubylców mianem likweli, jest pomarańczowo-kremowa plama na wargach i rynience podnosowej. Z tego powodu bywa określana jako małpa o pomarańczowych ustach. Według badaczy nowa małpa jest bardzo rzadkim, a jednocześnie zagrożonym wymarciem zwierzęciem. Twierdzą oni, że gatunek ten występuje jedynie na obszarze 1700 km2. Po fali upałów Belgia znów mierzy się z pytaniem, jak chronić przed nimi mieszkańców miast. Badacze wskazują, że tak zwane chłodne dachy mogłyby obniżyć temperaturę w mieście i poprawić jakość życia mieszkańców. Chłodne dachy to takie odbijające, a nie pochłaniające promieniowanie słoneczne. Mogą to być na przykład jasne pokrycia dachowe, specjalne powłoki albo materiały o większej zdolności odbijania światła. Badacze podkreślają, że najlepsze efekty przynosi łączenie chłodnych dachów z większą ilością zieleni miejskiej. Dachy pomagają szczególnie w ograniczeniu temperatury w dzień, natomiast zieleń jest ważna także nocą, gdy organizm powinien regenerować się po wysokich temperaturach. Studenci Akademii Górniczo-Hutniczej przeprowadzą eksperyment podczas kampanii lotów parabolicznych realizowanych przy wsparciu Biura Edukacji Europejskiej Agencji Kosmicznej. Badania mają przyczynić się do opracowania nowych technologii wykorzystywanych w przyszłych misjach kosmicznych. Loty paraboliczne pozwalają uzyskać krótkotrwałe warunki mikrograwitacji, co pozwala na prowadzenie badań, które na Ziemi nie są możliwe do wykonania. Badania mogą przyczynić się do opracowania nowych technologii wykorzystywanych w przyszłych misjach kosmicznych, od systemów zasilania paliwem po podtrzymywanie życia astronautów. W warszawskim zoo na świat przyszła samiczka pudu południowego, jednego z najmniejszych jeleniowatych na świecie. Maluch waży zaledwie około kilograma, ale już zdążył podbić serce zwiedzających. A to nie koniec dobrych wiadomości z warszawskiego ogrodu. Więcej o tym już teraz.
6: TDI. Tylko dobre informacje.
7: Gościem Tylko Dobrych Informacji jest Andrzej Kruszewicz, dyrektor warszawskiego ZOO. Dzień dobry, panie dyrektorze.
8: Witam, dzień dobry.
7: Panie dyrektorze, czy hipopotam Hugo dostanie partnerkę?
8: Na razie nie. Na razie nie, bo nie ma miejsca dla młodych hipopotamów. One żyją długo i no, skutecznie się rozmnażają. On nie jest wysoko w rankingu, więc no, po prostu na razie będzie sam.
7: Ale czy to wynika po prostu z jego atrakcyjności, wyglądu? Bo powiem szczerze, że jak ja bywam w warszawskim zoo, Hugo jest moim ulubieńcem.
8: No nie dziwię się, nie dziwię się wcale, ale jest to zwierzę stadne. Jest to zwierzę stadne, które no, powinno mieszkać w stadzie albo przynajmniej w haremie. Tutaj nie mamy warunków, otrzymaliśmy parę. Kolejna samica odeszła i w tym momencie postanowiliśmy na razie trzymać go samego, aż koordynator wskaże coś, jakiś inny pomysł.
7: Panie dyrektorze, czy jak jest tak bardzo ciepło, to zwierzętom zbiera się na amory, czy wręcz odwrotnie, tak jak u ludzi, nawet się nie chce?
8: No, mi to akurat upał nie przeszkadzają, ale powiem szczerze, że to zależy od zwierząt. Są takie, które lubią ciepło, a są takie, które wtedy robią sobie przerwę w czasie południa. Ale nawet jak jest dzień upalny, to ranek i wieczór jest zwykle chłodniejszy. Rano nawet bywa rosa na trawach, więc mamy zwierzęta z różnych krajów, także z centralnej Afryki i tym zwierzakom to specjalnie nie przeszkadza. Natomiast faktem jest, że zwierzęta na naszej planecie są lepiej przystosowane do znoszenia temperatur niskich niż do znoszenia temperatur wysokich. My też, jeżeli temperatura otoczenia zbliża się do temperatury naszego ciała, odbieramy

0: jako dyskomfort. A przy 10 stopniach, czyli 26 stopni poniżej temperatury ciała, funkcjonujemy bardzo dobrze.
1: Czyli rozumiem, że jak jest trochę chłodniej, to w warszawskim zoo leci, nie wiem, bardziej nastrojowa muzyka, są przygaszane światła i wtedy, że tak powiem, kibicujecie, żeby gatunki, które... No,

0: Daniela Przewalskiego, no bo to wielki sukces chyba jest.
1: No kolejne urodzenie, tym razem Ogierek niestety, ale...
0: A co niestety?
1: Nie ma to jakby większego znaczenia, bo nawet jakby była klaczka, to też musiałaby to stado opuścić, no bo mamy głównego czołowego Ogiera i to on będzie krył, więc w pewnym momencie jego córki muszą wyjechać.
0: Podobno jest tak, że w latach 60. te zwierzęta wyginęły w naturze i udało się odtworzyć populację na podstawie 12 osobników. No to trzeba powiedzieć wow, no ale to chyba proste nie było.
1: No tak, to samo było z żubrami, ale tutaj z końmi Przewalskiego było może trochę łatwiej. Nie było ich w naturze, ale były w ogrodach zoologicznych. No i zorganizowano transport, zajmowało się tym praskie zoo z udziałem Wiednia i udało się pierwszy transport wysłać. Oczywiście, żeby robić takie rzeczy, musi być stabilna sytuacja ekonomiczna i polityczna w miejscu docelowym. I tutaj no, Mongolia w pewnym momencie była w stanie. No i musi być organizacja miejscowa, która będzie w stanie nadzorować te zwierzęta. No i to się wszystko wydarzyło. Zbudowano zagrody przejściowe. Pierwszej zimy pojawiło się trochę problemów, ale w tej chwili bardzo ładnie się mnożą i jest coraz lepiej.
0: No i co dalej? No bo jak zaczynają się mnożyć, to rozumiem, że jest telefon do innych ogrodów zoologicznych z pytaniem, czy ktoś chciałby na przykład konia Przywalskiego w wersji dwójkowej na przykład przyjąć do siebie?
1: My mamy grupę i tutaj oczywiście cały czas jest to kontrolowane w sensie genetycznym, czy nie ma jakichś domieszek, bo były takie konie Przewalskiego z nietypowym ubarwieniem, więc trzeba było wykluczyć i też ich przodków wykluczyć z rozrodu. Myśmy dali klaczkę ze źrebakiem do tego pierwszego transportu, a w tej chwili kolejne transporty nie są potrzebne, ale trzeba utrzymać populację w ogrodach zoologicznych, no bo tam się może wszystko wydarzyć. Wyobraźmy sobie ogromny pożar stepów albo jakąś zarazę i w tym momencie liczebność w naturze może spaść radykalnie.
0: Czy to oznacza, że już ten gatunek jest bezpieczny, że on teraz będzie się już bezpiecznie rozmnażał, czy wciąż pozostaje jednak w tej strefie zagrożenia?
1: No więc na razie jakby nie jest zagrożony krytycznie wymarciem, tak samo jak żubr. Żubrów mamy też już ponad 10 tysięcy i też są z 12 osobników i żubry już nie są krytycznie zagrożone, ale wszystkie są ze sobą genetycznie spokrewnione. I teraz jeżeli pojawi się patogen, który zabije jednego, to jest duże prawdopodobieństwo, że będzie mógł zabić wszystkie. Dlatego poza tą populacją dziką trzeba mieć izolowane populacje w ogrodach zoologicznych, żeby została rezerwa na wypadek pojawienia się takiego niebezpieczeństwa. A w związku z ociepleniem się klimatów może do Polski przyjść na przykład bluetongue. Jest taka choroba wirusowa roznoszona przez komary. Żubry są na szczęście dość odporne, ale może na przykład pojawić się pryszczyca. W zeszłym roku mieliśmy alert pryszczycowy. To mogłoby być bardzo dla żubrów niebezpieczne. Dlatego ogrody mają trzymać izolowane populacje, dlatego są dzikie populacje też w takich trochę suboptymalnych warunkach. Mam na myśli tutaj bory świerkowe, które nie są najlepszym środowiskiem dla żubrów. One wolą takie parkowe, dąbrowe, świetliste, z dużą ilością roślin, traw i polanami. No a te bory świerkowe na północy Puszcza Augustowska, Borecka, no to nie są najlepsze, no ale chodzi o to, żeby utrzymać izolowane populacje na wypadek jakiejś epidemii.
0: No, panie dyrektorze, no ale nieraz byłem w warszawskim zoo i wiem, że powierzchnia też jest w sposób no, normalny, ograniczona. No, ciężko być Arką Noego i żeby mieć po dwa egzemplarze z każdego gatunku u siebie, czyli to wygląda tak, że jest też taka informacja, kto co ma i ewentualnie przestawianie między ogrodami?
1: Tak, oczywiście, to jest koordynowane. Tego typu gatunki mają swojego koordynatora, nawet grupę hodowlaną. Ja jestem w grupie, która prowadzi hodowlę nosorożców indyjskich, czyli pancernych. Prowadzimy też 12 ksiąg rodowych różnych zwierząt w skali Europy, więc to jest skoordynowane i tutaj no, nie zawsze parka to jest najlepsze rozwiązanie, bo są zwierzęta, które wolą żyć w haremie, ale te transfery są oczywiście pod kontrolą i dzieje się to w sposób uporządkowany.
0: Proszę mi powiedzieć, czy życie w haremie ma swoje zalety?
1: Ha! A był pan kiedyś w haremie?
0: W życiu. Powiem szczerze, słyszy pan ten głos, ten odgłos, jak dostaje takiego klapsa w twarz od mojej żony? Nie, no absolutnie. Kiedyś były w takim klubie, ale to w ogóle...
1: Które potrzebują być w haremie, mają struktury socjalne rozbudowane i tutaj no, z tych zwierząt, które mamy, no, to są antylopy, to są zebry, to są właśnie konie przewarskiego, to są też żubry, więc wtedy trzeba zapewnić normalne funkcjonowanie takiej grupy.
0: A są takie zwierzęta, które od haremu stronią i nie myślę tu oczywiście siebie na myśli?

0: No więc oczywiście monogamię spotkamy u bardzo wielu zwierząt. Monogamia występuje przede wszystkim u zwierząt, które są jakby w elicie intelektualnej świata. Zwierząt, tutaj mam na myśli żurawie, łabędzie, spotkamy monogamię. Wśród ssaków to jest trochę trudniejsze, żeby tak to potwierdzić, ale na pewno zdarzają się takie przypadki, że powiedzmy pantery śnieżne przez to, że mają ogromne terytoria izolowane, to mają małe szanse na spotkanie innego partnera niż stała partnerka.
1: Wiemy, że są papuszki nierozłączki, ale czy w związku z tym zdarzają się również zdrady, tajemnice, nieomówione sprawy?
0: Oczywiście tak. I tutaj jest takie zjawisko w biologii określone jako EPC, czyli extrapar copulation. I to jest powszechne w świecie zwierząt. U ptaków myśmy też myśleli, że to wszystko to ta sama para bucianów, kochają się, są 40 lat na gnieździe. Tam jest stałość miejsca, natomiast partnerzy się zmieniają, no bo nawet tak długo nie żyją. Ale no, są przykłady ptaków jak flamingi właśnie, żurawie, gęsi, łabędzie, papugi, gdzie no, jest tam wierność pełna. To samo dzieje się u dużych drapieżników, tak jak na przykład orły. Tam sobie trudno nawet wyobrazić taki skok w bok, no bo wszyscy są uzbrojeni w zabójczą broń. Więc trudno tak po prostu sobie na szybko wyskrobać, bo się to nie uda. Zwyczajnie jest opór przed bliskim kontaktem z drugim osobnikiem ze względu na uzbrojenie.
1: To zawsze jest bariera. Panie dyrektorze, wiadomo, że jest taki moment, kiedy zwierzęta mają się bardziej ku sobie. Czy wtedy ogród jest zamykany, żeby zapewnić pełną intymność, czy jak to wygląda?
0: No więc mamy zwierzęta z różnych kontynentów, z różnych klimatów, więc zawsze gdzieś u kogoś są amory. Więc musiałoby to być pełne zamknięcie ogrodu. Ale jak był lockdown, to rzeczywiście mieliśmy trochę więcej przychówków i mieliśmy też na przykład przypadek, że gepardy urodziły na wybiegu zewnętrznym. To było pierwszy raz w historii. Przez to, że właśnie czuły się też tam bezpiecznie. Więc amory są zawsze. Zwierzętom obecność ludzi już nie przeszkadza. No chyba, że ktoś robi coś dziwnego. Czyli jeżeli tłum się przewija przez alejkę, to ci ludzie nie istnieją w pojęciu zwierząt. W momencie, kiedy ktoś się zatrzyma i przełoży nogę przez barierkę, to od razu jest obserwowany. Natomiast amory są, dzieją się, my to w jakiś sposób koordynujemy oczywiście. Czasem są napięcia, czasem jest trochę strachu. To było na przykład z tygrysami, teraz już tygrysów nie, ale wcześniej odchowywaliśmy tutaj grupkę i też była taka sytuacja, że samiec przyjechał do naszej samicy, samiec wcześniej zabił samicę w Niemczech, w pewnym ogrodzie. Mieliśmy stamtąd ostrzeżenia, ale tutaj w odpowiednim momencie połączyliśmy je ze sobą, czyli w momencie, kiedy była ruja. No i działo się. To były najpierw 3 zbliżenia, pierwszego dnia, drugiego 6, trzeciego 9, a potem to jeszcze dalej rosło. Ale urodziły się 3 zdrowe tygrysiątka, poszły w świat. Teraz mamy podobny problem z lampartami amurskimi. Samica jest ciut za młoda i ona już by bardzo chciała, ale nie pozwalamy na zbliżenie, na razie są izolowane. No bo samiec jest ciut starszy od niej, zdecydowanie nawet powiedziałbym prawie 2 lata, więc ona musi poczekać jeszcze do następnego roku.
1: 2 lata wydawałoby się, że to jest niewielka różnica, ale rozumiem, że takie rzeczy czy też trzeba kontrolować. 9 w ciągu dnia. Panie dyrektorze, to jest niebywałe. Takie rzeczy po prostu się nie dzieją. Ja myślę, że pan trochę jednak mnie oszukuje, ale dobra.
0: No, wróbelki potrafią to robić co 10 minut.
1: Nie wiem, czy chciałem to wiedzieć, bo już naprawdę człowiek popada w takie kompleksy, że strach pytać. No dobra, no to idźmy w to. W sensie nie aż tak daleko, ale czy to oznacza, że już ten okres taki mocno lęgowy mamy za sobą, bo już powoli idzie jesień, więc już bardziej taka stagnacja, bardziej już zajmowanie
0: nie.
1: się?
0: Nie. Mamy sporo zwierząt z półkuli południowej. Choćby nasze pingwiny, czy powiedzmy łabędzie czarne, ogólnie gatunki australijskie i z południa Afryki, one dopiero teraz będą przystępowały do godów.
1: Okay.
0: One to mają zakodowane bardzo głęboko. Także w zimie nam przychodzą urodziny u łabędzi czarnych, czy też u pingwinów, więc tutaj musimy mieć zabezpieczone oczywiście warunki na zimę.
1: Panie dyrektorze, co w ostatnim czasie oprócz koni przywalskiego się pojawiło?
0: No ostatnio tak. Urodził się pudu. To jest taki mały jelonek z pamp amerykański, z takiej sawanny amerykańskiej. Malutki, śliczny, jeden z najmniejszych jeleni. Urodziły się też kanczyle, czyli myszo jelenie. No odchowaliśmy 2 żyrafy. Pietruszka już wyjechała do Lubliany. Pomelo ma pojechać, ale jeszcze właśnie trwa dyskusja.

0: koordynującą. Czy to będzie Oliwskie Zoo, czy to będzie jeden ogród w Szwajcarii. Zobaczymy. No też nasza zuzia, ośliczka somalijska, odchowywana na butelce, też już jest dla niej miejsce. Wyjedzie jeszcze w lipcu do ogrodu zoologicznego Amersfoort bodaj, czyli Holandia.
1: A z kim mamy takie najlepsze relacje międzynarodowe, jeżeli chodzi właśnie o porozumienia dotyczące przewozu zwierząt?
0: No więc mamy niebywałe sukcesy, jeżeli chodzi o hodowlę ptaków. I tutaj rzeczywiście wyróżniamy się w ogóle w skali Europy. Na przykład pawie kongijskie, jest taki gatunek występujący w dżungli afrykańskiej. Pawie kongijskie rozmnażamy na tyle skutecznie, że od 7 lat jesteśmy jedynym ogrodem na świecie, który rozmnaża jest corocznie. Od 7 lat nikt inny nie rozmnożył, tylko my. A początki były bardzo trudne, bo ja prosiłem o jakiekolwiek pawie kongijskie koordynatora i dostaliśmy dwa takie naprawdę wiekowe ptaki. Ja argumentowałem, że żadne muzeum w Polsce nie ma nawet piórka pawia kongijskiego, więc prosiłem o to, żeby dostać choćby wiekowe osobniki. Tak się stało, ale one zniosły jajko i to jajko było zapłodnione. Natomiast koordynator nie zgodził się na inkubację sztuczną, a naturalna, no to one nie były w stanie. Więc potem dostaliśmy trochę młodsze ptaki. No i w tej chwili ruszyło. Tych pawi w Stanach jest coraz mniej, bo tam to rozmnażanie jakoś nie funkcjonuje. W Europie jest coraz więcej za sprawą warszawskiego ogrodu, który od 7 lat jest jedyny na świecie. Więc w zeszłym roku odchowaliśmy 13. Zwykle ludzkość potrafiła wyhodować na świecie 2, 3, czasem tylko jednego, a myśmy w zeszłym roku odchowali 13 i posłaliśmy w świat. Więc mamy duże sukcesy. Także w niektórych innych gatunkach gołębi też te sukcesy są bardzo spektakularne. Ktoś stwierdził, że w 25 roku też byliśmy jedynym ogrodem na świecie, który rozmnożył wieloszpony pawie. Więc no, tych sukcesów w ptakach mamy dużo. Jeżeli chodzi o ssaki, no to jesteśmy znani w Europie jako hodowcy gepardów, lampartów śnieżnych. Także tutaj no i żyrafy, to sobie też jakoś tam radzimy z nimi. Bongo też to są duże sukcesy.
1: A z którymi ogrodami zoologicznymi najlepiej się panu współpracuje? Mam na myśli również ten eksport-import międzynarodowy.
0: Mamy dobre układy z Czechami, bo rzeczywiście tam są takie przyjaźnie. Ja mam bardzo dobre relacje z dyrektorami niemieckich ogrodów zoologicznych, no bo znam niemiecki na tyle swobodnie, że no, pozwalam sobie nawet na jakieś żarty z kolegami. Z kilkoma dyrektorami mamy wspólne hobby, to pomijając obserwowanie ptaków, to zbieranie znaków z ptakami. I na przykład dyrektor, który był prezydentem Azji, wysłał mi kiedyś swoje klasery przez pocztę, żebym sobie wybrał, co chcę. No i wybrałem dwa znaczki, odesłałem mu te klasery. No i pytała, dlaczego wziąłeś tylko dwa? Ja mówię, bo resztę mam.
1: A proszę powiedzieć, bo ja pamiętam historię, tak trochę zmienię ten temat, ale tak pamiętam tę historię, jak wybuchła wojna na Ukrainie, no i też był problem co ze zwierzętami z tych ogrodów zoologicznych. Czy tutaj ta sprawa jakoś została dogadana? Coś się tutaj w tej sprawie wydarzyło?
0: To było bardzo dramatyczne. W piątek ta wojna się zaczęła, a ja od razu w piątek od razu skrzyknąłem ludzi, założyliśmy i mieliśmy w poniedziałek ponad 50 tysięcy złotych. W pierwszym tygodniu wojny już zorganizowaliśmy pierwszy transport. Duży tir pojechał do kijowskiego zoo. Potem te tiry wyruszały tydzień, bo było takich transportów 7, a potem przyłączyła się cała Europa i teraz ukraińskie ogrody po prostu z listy zamawiają pokarmy, które są potrzebne. Też trzeba było zabezpieczyć zwierzęta. No ja dostałem specjalne odznaczenie od ukraińskich ogrodów właśnie za ten wkład. Myśmy też zorganizowali wystawę malarstwa, dlatego że w Kijowie brat dyrektora jest znanym tam malarzem. I on zrobił taką wystawę obrazów związanych z wojną i zwierzętami w ogrodach zoologicznych. Było to takie bardzo dramatyczne, ale to myśmy poprzez naszą fundację Panda myśmy sfinansowali powstanie tych plansz i potem one jeździły po Europie i jakby pokazywały, no, jak zwierzęta cierpią w czasie wojny.
1: Czy jest plan, że po zakończeniu wojny uda się jakoś zasilić ogrody zoologiczne właśnie na Ukrainie?
0: Oczywiście tak. Oczywiście tak. Myśmy wysyłali zawsze. Ta współpraca była bardzo dobra. Zresztą z rosyjskimi ogrodami też i białoruskimi. Ale no, nie wyobrażam sobie, że wróci współpraca z rosyjskimi ogrodami. Natomiast z ukraińskimi ta współpraca cały czas jest. Oni do nas przyjeżdżają. Spotykamy się na różnych konferencjach. Są zapraszani. Także tu mamy bardzo dobry kontakt.
1: Wspomniał pan to zwierzę, to ja też muszę dopytać. Dlaczego w warszawskim ogrodzie zoologicznym nie ma pant? Jestem wielki

0: wielkim fanem pant, a niestety pozostają mi na razie tylko te w internecie na rolkach.
1: No więc
0: w sensie nie, że pan jeżdżą na rolkach, tylko wie pan, rolki te w internecie.
1: Ja przygotowałem kiedyś biznesplan, nawet z ambasadą Chin lata temu rozmawiałem i było zielone światło. Natomiast no, jest to jakby pewna specyfika Chin jako kraju. Ta współpraca jakby nie jest mile widziana przez niektórych polityków. Co prawda Wiedeń ma pandy wielkie, Berlin ma pandy wielkie. Był też w Finlandii ogród jeden, który miał, ale nie wytrzymał presji. No jest duża szansa, jest spisek biznesmenów w Chinach, żeby tutaj do Warszawy te pandy wielkie sprowadzić. Przywieziono nam rzeźbę w 2019 roku. Piękną rzeźbę pandy wielkiej, którą ustawiliśmy. No i wtedy już i ambasada, i ci biznesmeni zapowiedzieli, że ona będzie żywa. No ale no, dzieje się tak, jak się dzieje. No to nie jest to politycznie poprawne.
0: Rozumiem. No to trzymam kciuki, żeby jednak panda ponad podziałami politycznymi jednak się pojawiła. Co prawda w Gdańsku jest ta mała, taka pomarańczowa, ale trzymam kciuki.
1: My też mamy te pandki rude, rozmnażamy. Natomiast no, z pandą wielką pomogliśmy stworzyć książkę o historii w ogóle pand wielkich. Ona powstała, bo tutaj pewien Polak, entuzjasta, ożenił się z Chinką i razem zrobili fajną książkę. Też tutaj jest ta inicjatywa. No pomysł jest, warunki są, nie jest to bardzo kosztowne, natomiast trzeba pamiętać, że dzierżawa takiej pandy to wiąże się z opłatą w wysokości 1 miliona dolarów, które się wysyła do rządu Chin.
0: Widziałem na platformach internetowych, że podobno są promocje. Panie dyrektorze, bardzo, bardzo dziękuję za to spotkanie. Dziękuję, że był pan gościem. Tylko dobrych informacji.
1: Polecam się na przyszłość.
0: Kłaniam się, pozdrawiam.
1: Wszystkiego dobrego.
2: TDI. Tylko dobre informacje.
3: 12.30 to były dobre informacje. Czy w gospodarce również jest tak optymistycznie i pozytywnie? Tego dowiedzą się państwo właśnie teraz.
2: Saldo Ekstra.
4: Bożej Prośniewski, dzień dobry, a dziś w audycji Saldo Ekstra porozmawiamy o temacie, który już od wielu miesięcy rozgrzewa debatę publiczną, a myślę tutaj o sztucznej inteligencji. To jest temat ważny, frapujący, ale też niezwykle szeroki, obejmujący bardzo wiele dziedzin naszego życia, a być może nawet już i wszystkie. No więc my dziś skupimy się na wybranych wątkach związanych z AI, a wyjdziemy od unijnych regulacji, które wejdą w życie dokładnie za tydzień. Ze mną w studiu Michał Kanownik, prezes Związku Cyfrowa Polska. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: 2 sierpnia wchodzą w życie unijne regulacje dotyczące AI. One co do zasady dotyczą konieczności oznaczania treści wygenerowanych przez sztuczną inteligencję, czy też we współpracy z AI. Czy to dobrze, że takie treści generowane przez AI będą oznaczane?
5: Dodałbym, że z jednej strony wprowadzamy obowiązek znakowania treści generowane przez AI, z drugiej strony będziemy mogli mieć wiedzę, czy rozmawiamy z botem na infolinii danej firmy, czy też z człowiekiem. Natomiast wracając do pytania, czy to dobrze? Generalnie dobrze, oczywiście. Pytanie, czy realnie to pomoże? Czy nie zmieni sytuacji, bo nie zaszkodzi oczywiście większa wiedza w tym zakresie. Ja boję się oczywiście takiego praktycznego aspektu wykonania, bo ten obowiązek został podparty przewodnikiem, wytycznymi przez Komisję Europejską przygotowanymi, żeby firmy wiedziały, co mają robić. Natomiast jest szereg pytań i wątpliwości, jak to będzie w praktyce wyglądało. Zacznę od takiej najbardziej generalnej wątpliwości, którą mamy. Co z publikacjami, materiałami, które ktoś nie oznaczy, a są generowane przez AI. Taka złudna pewność siebie każdego konsumenta w Europie, że jeżeli nie ma znaczka made by AI, to jest to fizyczne dzieło człowieka, może być bardzo niebezpieczne, bo mogę sobie wyobrazić podmioty spoza Unii Europejskiej, szczególnie z powiedzmy części krajów azjatyckich, gdzie nie będzie ktoś respektował tych przepisów unijnych, i może być niestety takie mylne wrażenie u konsumenta europejskiego wprowadzenia w błąd w przypadku braku znaczka made by AI. Więc bardzo ważna będzie egzekucja tych przepisów i w jaki sposób chcemy dopilnować, Europa będzie pilnowała tego, żeby faktycznie ten obowiązek był realizowany uczciwie przez wszystkich graczy na rynku. Z drugiej strony istnieje ryzyko, że pójdziemy trochę w kierunku obłędu i szaleństwa, bo jeżeli weźmiemy sklepy na przykład internetowe, które odzież sprzedają, w większości wypadków absolutnie to już nie są modele rzeczywiści, tylko twór AI-owy, jeśli chodzi o prezentację tego stroju na kimś. Czy dla mnie jako

0: konsumenta ma znaczenie, czy ten model, który prezentuje koszulę, którą chcę kupić, jest człowiekiem, czy jest wytworem AI? Chyba nie, bo mnie koszula interesuje bardziej niż ten model. Więc też bądźmy uważni, żebyśmy nie poszli trochę w kierunku błęda szaleństwa w tej takiej europoidolizacji sztucznej inteligencji.
1: To, co jest ciekawe w tych nowych przepisach, albo też w związku z tymi nowymi przepisami, to to, że ich wejście w życie może ujawnić nam skalę tego, jak już dziś masowo wykorzystywana jest sztuczna inteligencja, no bo może się okazać, że po 2 sierpnia właściwie 3/4, 90% grafik czy filmików, które są dostępne w sieci, będą miały to znaczenie, co będzie sugerowało, że była tam wykorzystywana sztuczna inteligencja.
0: Oczywiście w tych przepisach jest pewien bezpiecznik w tym zakresie. AI Act reguluje, wyłącza ten obowiązek, jeżeli ta technologia jest używana takiej standardowej edycji, standardowej supportu tworzenia treści. Oczywiście to jest duże pytanie, co znaczy standardowa edycja i tak dalej, więc tu pewnie będą przez lata dyskusje, gdzie ta granica istnieje, ale niewątpliwie zobaczymy, że nagle ogromna część materiału, którym się stykamy w internecie, była wygenerowana przy pomocy, nie przez AI, ale przy pomocy sztucznej inteligencji. Efekt może być dwojaki. Z jednej strony może być taki efekt trochę piętnowania tego AI-a, że to jest, tego za dużo jest. Z drugiej strony może być też efekt taki edukacyjny, świadomościowy, jak szeroko ta technologia może być nam użyteczna wszystkim, żeby nam ułatwiać życie, ale pod warunkiem, że będziemy robili to świadomie i wiedzieli, jak to robić w efektywny, bezpieczny sposób.
1: A na ile pana zdaniem generalnie ten trend do regulowania sztucznej inteligencji w Europie jest trendem pozytywnym, a na ile to może jednak blokować rozwój tej technologii?
0: Myślę, że Europa ma problem ze znalezieniem tego balansu między regulacją, a tym, żeby to była stymulacja innowacyjności w Europie. AI Act jest takim przykładem aktu, który w moim przekonaniu powstał troszeczkę za wcześnie. Znaczy, tym aktem Europa reguluje technologię, która dopiero się rodzi i tworzy. I z każdym dniem właściwie wprowadza pewne nowe aspekty swoich możliwości.
1: Ale to można by powiedzieć, że akurat dobrze, bo Unia Europejska jest akurat w tym przypadku zapobiegliwa, bo często mówi się w kontekście regulacji unijnych, że są spóźnione. A tutaj, jak rozumiem, Europa jakby wyprzedza trendy.
0: No znowu przestrzeliliśmy, prawda? Albo za późno, albo za wcześnie. Trudność reguluje się coś, czego nie znamy, czego nie ma, czego nie widzimy i nie rozumiemy do końca jego zakresu.
1: I w którą stronę to pójdzie.
0: I w którą stronę to pójdzie. Więc to jest bardzo trudne, duże wyzwanie. Moim zdaniem ciut za wcześnie, ale rozumiem argumenty też, które padły u podstaw AI Actu, że chcemy, żeby Europa była chroniona przed takim dziką implementacją tej technologii, żeby ten człowiek był jednak w centrum uwagi, ta etyczna strona była centrum uwagi. I to jest bardzo, bardzo ważne. To, co udało się w AI Actu, na przykład ograniczenie używania biometrii przez służby specjalne w czasie rzeczywistym do identyfikacji osób w Europie. Super rozwiązania, wszyscy się pod tym podpisali. Natomiast oczywiście pytanie, czy ten akt wspiera rozwój technologiczny Europy, czy nie, jest bardzo kluczowe. Moim zdaniem nie do końca, bo z jednej strony on wprowadza bardzo dużo nieścisłości, niejasności interpretacyjnych, co wolno, co nie wolno. Stąd część firm, które szczególnie w zakresie ochrony zdrowia, firmy, które mają narzędzia do tej wczesnej diagnostyki pacjenta, z uwagi na wątpliwości, czy wolno to stosować w Europie, wolą rozwijać tę technologię poza Europą. Z drugiej strony mamy gigantów technologicznych, którzy z uwagi na wątpliwości, czy będzie coś można w Europie wdrożyć, pewne usługi wyłączają na Europę, żeby nie ryzykować, nie ryzyka kar specjalnych przez Komisję Europejską. Więc myślę, że tutaj pod tym regulacyjnym jednak troszeczkę przesadziliśmy w Europie w tym zakresie, jeśli chodzi o regulacje europejskie. Jednak innowacyjność potrzebuje troszeczkę świeżego powietrza, przestrzeni regulacyjnej i trochę jej w Europie brakuje. Na szczęście mamy krajowe implementacje tego aktu, w tym polską, jedną z pierwszych w Europie, bardzo mądro odpowiedzialną, bo na przykład wprowadzającą świetne regulacje w zakresie piaskownic regulacyjnych. Czyli polski rząd stworzył otoczenie, taki ekosystem dla krajowych firm, gdzie mogą bez tego ryzyka regulacyjnego, bez tego obciążenia testować rozwiązania i jeżeli ona się sprawdzi, jest bezpieczna, można wyjść z tym szerzej na rynek. I wielkie brawa dla polskiego rządu, że to

0: ważną decyzję w tym zakresie, ale bardzo potrzebną dla polskiego ekosystemu ICT. Ale w tej dyskusji o tym, czy Europa wykorzystuje szansę, nie zapominajmy, regulacja to jest tylko jeden element. Drugim elementem to są ludzie i tych absolutnie w Europie nie brakuje młodych inżynierów świetnymi pomysłami, ale trzecim kluczowym absolutnie tematem jest temat pieniędzy. I tu oczywiście Europa nie ma co nawet próbować startować nawet nie tyle do amerykańskiego rynku czy chińskiego, ale do poszczególnej firmy, bo poszczególna firma amerykańska pewnie inwestuje w tą technologię więcej niż cały budżet AI-owy Unii Europejskiej. I tu bądźmy świadomi, nie przegonimy świata, ale warto, żeby te inwestycje europejskie były dedykowane pod konkretne specjalizacje, gdzie faktycznie mamy potencjał.
1: A gdzie ten potencjał mamy największy?
0: Moim zdaniem największy potencjał mamy w trzech elementach dzisiaj. Po pierwsze jest ochrona zdrowia i mamy świetne naprawdę rozwiązania, usługi, produkty oparte na AI właśnie dedykowane pod szczególnie wczesną diagnostykę, czy to raka piersi, czy chorób serca, czy wczesną, taką pierwszy filtr pacjentów na ostrym dyżurze. I to mamy naprawdę bardzo ładne rozwiązania. Drugim elementem jest energetyka i trzecim to jest sprzęt dual use. I w tych trzech elementach naprawdę możemy jako Europa się specjalizować i rozwijać to na bazie naszych możliwości i finansowych, i regulacyjnych. Oczywiście w partnerstwie, odpowiedzialnym partnerstwie, zaufanym partnerstwie z globalnymi graczami.
1: Czyli jak rozumiem, powinniśmy porzucić marzenia o budowie wielkich europejskich LLM-ów, takich jak na przykład ChatGPT, a skupić się bardziej na takich punktowych działaniach, korzystając z tych rozwiązań, które już istnieją.
0: Powiedziałbym, że marzenia zawsze trzeba mieć i do niej dążyć. Natomiast trzeba też twardo stąpać po ziemi. Ja uważam, że akurat polskie rozwiązania, czy polska ścieżka rozwoju AI jest bardzo odpowiedzialna, bo z jednej strony budujemy Pluma, czyli polski model językowy, który będzie dedykowany pod e-usługi w administracji, wdrażany choćby w MWT-u. Mamy Bielika, polski model językowy, który dzisiaj jest dedykowany szczególnie mniejszym podmiotom, wdrażane w mniejszych organizacjach, które absolutnie współpracują z dużymi modelami językowymi globalnymi. Z drugiej strony budujemy właśnie piaskownicę regulacyjnej. Z trzeciej pracujemy nad rozwojem w Polsce mocy obliczeniowych. Mamy już dwie fabryki AI. Mam nadzieję, że będziemy mieli gigafabrykę AI, czyli coś, co jest esencją dla polskich firm, które myślą o tworzeniu produktów opartych na tej technologii, czyli moc obliczeniowa. Musimy ją dostarczyć do Polski i udostępnić te moce obliczeniowe firmom, które miałyby pomysł, co zrobić, co stworzyć na bazie tej technologii.
1: Wspomniał pan o gigafabryce AI. To jest ostatnio bardzo głośny temat, bowiem Polska chciałaby taką fabrykę u nas zbudować. Ona by miała mieć moc 100-120 megawatów. Koszt budowy tej fabryki to około 3 miliardów złotych. Co nam dałoby to, żeby u nas w Polsce istniałaby taka gigafabryka AI, takie duże centrum przetwarzania danych?
0: Po pierwsze, znaleźlibyśmy się w globalnym obiegu tych technologii. Bylibyśmy też regionalnie miejscem, gdzie skupiamy, ściągamy firmy lokalne, które myślą o tej technologii, żeby u nas rozwijały swoje produkty na bazie naszej mocy obliczeniowej. Ale to, co chyba najważniejsze właśnie, to ten udział Polski w tym globalnym torcie. My nie możemy pozwolić sobie jako europejska gospodarka na wykluczenie z tego globalnego wyścigu zbrojeń technologicznych. I ulokowanie w Polsce już dwóch fabryk AI i starania się o gigafabrykę wpisują na szczęście Polskę w ten globalny trend odpowiedzialnej inwestycji w rozwój sztucznej inteligencji jako narzędzia do rozwoju potencjału gospodarczego i tworzenia nowych szans, nowych możliwości dla biznesu.
1: Te fabryki AI, czyli te centra obliczeniowe, są kluczowe dla rozwoju tej technologii, ale też one potencjalnie mogą sprawić, że ta technologia padnie trochę ofiarą własnego sukcesu. Piję tutaj oczywiście do takich coraz większych wątpliwości związanych z budową takich fabryk. Tego w Polsce jeszcze nie mamy, ale na przykład w Stanach Zjednoczonych są bardzo silne protesty przeciwko budowie nowych centrów danych. Stan Nowy Jork też ostatnio ogłosił takie roczne moratorium, które zakazuje budowy takich centrów, które mają moc ponad 50 megawatów. No właśnie, czy to nie będzie tak, panie prezesie, że AI trochę padnie ofiarą własnego sukcesu?
0: Ja nie jestem pesymistą w tym zakresie, bo pamiętam, kiedy pierwsze były dyskusje o czatach różnego rodzaju, które pojawiają się na rynku i rozwój technologii, że najpierw ona miała nas zabić, potem miała zabrać nam pracę, teraz ma nawet prąd, jeśli

0: centra danych, więc ewoluują argumenty przeciwników. Póki co żadne one się nie broniły, tak powiem, w rzeczywistości, bo jeśli mówimy o rynku pracy, najbardziej modeluje i wymusza nowe kompetencje na rynku pracy, nowe zawody, nowe specjalizacje, wymusza naszą większą elastyczność niż zabiera nam pracę. Może programiści faktycznie dzisiaj są najbardziej zagrożeni, ale cała reszta to jest bardziej kwestia kompetencji, jak wykorzystać tę technologię do poprawy, do ułatwienia sobie pracy. Z drugiej strony, ja pamiętam, pan rektor też pewnie pamięta, parę lat, ładnych lat temu podobne dyskusje były i argumenty odnośnie sieci 5G, prawda?
1: Że się usmarzymy, jak
0: usmarzymy się, trzeba było te hełmy nosić, żeby uniknąć tego promieniowania. Czytałem na lekcjach historii, prawda, że przy elektryfikacji polskiej wsi krowy miały przestać dawać mleko. Mleko nadal płynie z polskich krów, nie ma z tym problemu, więc myślę, że trochę wynika to z niewiedzy ludzi. Po drugie, trochę z nieświadomości, jaki potencjał i możliwość daje nam wszystkim takie centrum danych zlokalizowane w swoim mieście. Bo to nie tylko jest biznes dla jakiegoś tam giganta, ale również możliwości choćby przetwarzania danych przez lokalne samorządy, żeby poprawić obsługę mieszkańców, poprawić system komunikacji miejskiej, poprawić system zarządzania parkingami miejskimi, czy zarządzania informacją, choćby w czasie kryzysów. Więc jakby to bardziej jest kwestia komunikacji, pokazywania mieszkańcom, jakie są benefity, jakie są korzyści z tytułu technologii i lokowania tych inwestycji w danym miejscu. A oczywiście z wszelkimi takimi mitami, czy głupimi argumentami przeciwników, trzeba po prostu spokojnie, merytorycznie rozmawiać.
1: Choć tak czy inaczej wydaje się, że zapotrzebowanie na prąd generowany przez te centra danych będzie sporym wyzwaniem głównie dla chyba rządzących, którzy muszą tak dopasować infrastrukturę energetyczną, aby tego prądu dla wszystkich starczyło, mówiąc kolokwialnie.
0: Oczywiście tak, ale pamiętajmy też jednocześnie, że lokując inwestycje w centrum danych, dana firma raczej stymuluje wręcz rozwój choćby zielonych energii, bo tam preferowane są źródła energii odnawialnej, czy też elektrownie jądrowe. Mamy już dyskusję u globalnych graczy, żeby właśnie w ślad za rozwojem tych centrów danych lokować małe elektrownie jądrowe, które będą dostarczały ten prąd dla centrów danych, żeby nie obciążać systemu całościowego, krajowego. Więc to też jest jeden z elementów, które napędza dodatkowe inwestycje, napędza myślenie przyszłościowe o naszych potrzebach i możliwościach, choćby w zakresie energetyki.
1: Wspomniał pan kilka minut temu o rynku pracy i to jest, wydaje się, jeden z kluczowych elementów, który wywołuje pewien niepokój społeczny, no bo często w przestrzeni medialnej pojawiają się takie informacje, że AI sprawi, że wiele tysięcy, a może i miliony pracowników straci pracę, stanie się po prostu zbędnych. Jak rozumiem, pan tej negatywnej wizji się sprzeciwia. Pytanie tylko, czy te zmiany, które zostaną spowodowane przez AI na rynku pracy, faktycznie spowodują taką kompensację miejsc pracy, no bo wiadomo, że pewnie część osób miejsca pracy straci. Pytanie, czy w związku z rozwojem sztucznej inteligencji pojawi się tyle nowych miejsc pracy, aby na rynku pracy zachować pewien balans?
0: Wszelkie szacunki pokazują, że stosowanie AI, efektywne stosowanie technologii przynosi ogromny wzrost PKB w skali kraju, Europy, świata. Więc to napędza rozwój gospodarczy, a nie go spowalnia. Co do miejsc pracy, z całą pewnością AI spowoduje rekonstrukcję rynku pracy. Wymusza nowe specjalizacje, wymusza też nabywanie nowych kompetencji przez pracowników. Może zaburza pewien taki komfort, który dzisiaj mają pracownicy w wielu specjalizacjach, że właściwie nic im nie zagrozi. Dzisiaj AI powoduje, że oni muszą myśleć o rozwoju swoich kompetencji, swoich umiejętności i zwiększać swoją elastyczność na rynku pracy. Czy AI zabierze nam pracę? Na pewno w pewnych kategoriach ograniczy potrzeby, jeśli chodzi o zasoby ludzkie. Z całą pewnością stworzy nowe możliwości, nie tylko miejsc pracy, ale w ogóle całej specjalizacji, całej gałęzi obsługi tej technologii. Więc ja uważam, że w perspektywie lat wynik będzie pozytywny, ale oczywiście my dzisiaj wszyscy musimy nauczyć się tej technologii stosować, żeby ona właśnie nas nie wykluczyła, ale testować tę technologię do zabezpieczania rynku pracy, bo na przykład dzisiaj urzędy pracy mogą już choćby w Polsce używać technologii do przewidywania, jakie będą specjalizacje potrzebne w danym regionie w perspektywie 5, 10, 15 lat i wtedy odpowiednio trzeba kształtować rynek edukacyjny, kształtować odpowiednich specjalistów nauczania wyższych, żeby zapewnić takich specjalistów właśnie, jak rynek będzie potrzebował wtedy czasu, a nie

0: produkować specjalności, które będą wygaszane przez rozwój technologiczny.
1: No to jest chyba kluczowe, o czym pan teraz powiedział, że nie powinniśmy tak biernie przyglądać się temu, co przyniesie nam przyszłość, a aktywnie tę przyszłość kreować, między innymi właśnie poprzez te projekcje dotyczące tego, jakich miejsc pracy, jakich zawodów, jakich specjalizacji będziemy potrzebować, a z drugiej strony, żeby obecni pracownicy już dziś myśleli o tym, w jaki sposób się przekwalifikować, jakie nowe kompetencje powinni zdobyć po to, aby utrzymać swoją pozycję na rynku.
0: Dokładnie. Bądźmy świadomi tego, że rozwój nowej technologii, w tym AI, wymusza na człowieku rozwój. I po prostu nie możemy biernie stać i patrzeć, co się dzieje wokół nas na świecie, tylko powinniśmy i zachęcam wszystkich, żeby wsiąść do tego pociągu. Naprawdę nie bójmy się technologii, ale ją oswójmy i przygotujmy się do niej. Najlepiej ją się do niej przygotować, właśnie stosując ją. Nawet w określonym stopniu, jeśli chodzi o szybkie przeszukiwanie danych. Ale nie bójmy się tej technologii. Ona, jeżeli do niej podejdziemy odpowiedzialnie i świadomie, będzie dla nas korzystna, będzie nam pomocna. My choćby patrząc na uczniów, których testujemy dzisiaj kompetencje cyfrowe polskich uczniów i część pytań w naszym teście jest przygotowana pod stworzenie sztucznej inteligencji. Łatwiej się rozwiązuje te pytania, ale można je rozwiązać również bez używania tej technologii. Natomiast widać po uczniach, że próbują często na oślep. I jest to wtedy nieefektywne. I wtedy często łatwo zrazić się i pomyśleć o sobie, że jestem nieprzygotowany do tego, co się dzieje na świecie. Nie bójmy się wsiąść do pociągu rozwoju technologii cyfrowych. Uczmy się i stosować w sposób efektywny, bezpieczny i mądry.
1: A czy pana zdaniem dziś jesteśmy już gotowi zaufać AI? Piję tu na przykład do coraz bardziej popularnych rozwiązań agentowych. To są, tak mówiąc w skrócie i nieco uproszczając, takie rozwiązania, które pozwalają samodzielnie planować, podejmować decyzje, a nawet wykonywać za nas pewne działania. Na przykład, nie wiem, to może być kupno biletu lotniczego albo odpowiadanie na nasze e-maile. I oczywiście w takich prostych rzeczach, nawet jeśli AI podejmie złą decyzję, nic się nie stanie. Ale jeśli rozszerzymy to na decyzje na przykład medyczne, no to już tutaj problem robi się większy. No i pojawia się ta kwestia, na ile możemy zaufać dziś sztucznej inteligencji, na ile powinniśmy ufać sztucznej inteligencji.
0: Myślę, że rośnie w społeczeństwie zaufanie z jednej strony, a z drugiej strony to nieufność. To więcej utrzymuje się cały czas ten balans zaufania i braku zaufania do tej technologii. I myślę, że nie da się podejść do tego generalnie, do całości naszego życia. Bo wspomniał pan o zdrowiu. Uważam tutaj absolutnie, ta technologia może pomagać dokonywać pewnej wczesnej preselekcji pacjentów, czy dokonywać pewnej wstępnej diagnostyki. Ale to i tak lekarz musi ocenić te wyniki. Oczywiście sztuczna inteligencja może pomóc lekarzowi przefiltrować wyniki z całego świata, znaleźć podobne przypadki, jeżeli ma problem z diagnozą odpowiednią, ale to lekarz cały czas podejmuje tę decyzję, to lekarz odpowiedzialny za nasze zdrowie i tutaj niewiele się zmieni w tym zakresie. Oczywiście podkreślam, że to będzie narzędzie, które będzie pomocne lekarzowi. W bieżących sprawach typu zakup biletów, czy choćby nawet wyznaczenie trasy przejazdu, to też robi sztuczna inteligencja. To nie robi mityczny gdzieś tam pracownik, że śledzi nam satelitarnie mapę Warszawy, pokazuje, gdzie jest remont, gdzie warto przejechać. Nie, to robi algorytm. Myślę, że coraz częściej my stosujemy tych agentów i tą technologię nie do końca świadomie, my wiedząc, że w ogóle to jest ta technologia używana do ułatwiania nam życia. Więc myślę, że rośnie ta świadomość, rośnie zaufanie. Jednocześnie w miarę postępu tej technologii i wkraczania tych narzędzi do coraz nowych aspektów naszego życia, też będzie utrzymywało się cały czas ten poziom nieufności. Ale myślę, że małymi krokami trzeba budować to zaufanie. To nie może być rewolucyjnego przeskoczenia wszystko, co tylko da się, wrzucajmy do sztucznej inteligencji. Nie. To trzeba robić odpowiedzialnie, step by step. Tu nie ma miejsca na rewolucję. To może być ewolucyjne podejście i ewolucyjne wkraczanie technologii do naszego życia w miarę nabywania przez nas kompetencji w zakresie obsługi tej technologii.
1: I tutaj musimy stawiać kropkę. Oczywiście pewnie do tego tematu jeszcze niejednokrotnie będziemy wracać, bo jest to technologia, która właściwie każdego dnia przynosi nam jakieś nowe rozwiązania, ale też nowe problemy, z którymi musimy się mierzyć. Michał Kanownik, prezes Związku Cyfrowa Polska, był gościem audycji Saldo Ekstra. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: Ja także państwu za dziś dziękuję. Błażej Prześniewski.

0: usłyszenia.
1: Saldo Ekstra.
0: 53 minuty po godzinie 12. Słuchają Państwo Polskiego Radia 24. My teraz przenosimy się do Berlina. Niemiecka policja poszukuje podejrzanego o wczorajszy atak na uczestników Parady Równości w Berlinie.
1: Komentarz.
0: Wczoraj wieczorem w uczestników parady wjechał samochód, zginęła kobieta, a kilkanaście innych osób zostało rannych. Kilka w stanie krytycznym, kilka w stanie ciężkim. Jest z nami profesor Daniel Boćkowski, Wydział Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Białymstoku. Dzień dobry, panie profesorze.
2: Dzień dobry, kłaniam się nisko.
0: Ten zamach przypomina wydarzenia sprzed lat, od których zdążyliśmy się już odzwyczaić?
2: Tak, no, mamy tutaj znowu Berlin, mamy znowu furgonetkę, mamy inne uroczystości, inne święta, tym razem Paradę Równości, a nie powiedzmy sobie jakieś bożonarodzeniowe jarmarki. No ale faktem jest, że modus operandi jest dokładnie takie, jakie było wcześniej i prawdopodobnie dlatego jest takie, iż mija trochę lat, pojawiają się osoby, które radykalizują się, szukają najlepszego sposobu na to, by uderzyć, dostają piękne materiały wideo, jak to zrobić, jaki jest największy efekt medialny ich operacji, czy jaki potencjalny. No i w tym momencie mamy powtórzenie tego działania. No, niestety, ale zdaje się, że Niemcy będą nadal jeszcze zmagać się także z tymi grupami islamistycznymi, ponieważ to jest nieuniknione, bo jak widzimy tutaj znowu dorastają osoby w Berlinie, rodzą się w Niemczech, a jednocześnie z jakichś tam powodów ulegają radykalizacji.
0: Podejrzany to 21-latek Abdul B. Cały czas trwa obława. Wiadomo, że to jest człowiek, który sympatyzował, a wręcz chciał się przyłączyć do tak zwanego państwa islamskiego. O tej organizacji wydaje się, że też zdążyliśmy już zapomnieć. W jakiej kondycji, w jakim stanie jest państwo islamskie?
2: Bardzo dobry. Tylko różnica jest taka, że z Bliskiego Wschodu przeniosło się do Afryki. Tam ma bardzo duże obszary, na których działa skutecznie. Bardzo mocno destabilizuje tamten teren. Jest aktywny w sieci, więc nie zapomina się o tym państwie islamskim wśród analityków. Osoby takie, które rzeczywiście pamiętały, że rozbiliśmy na Bliskim Wschodzie, uznały, że no, tak jak Al-Kaida gdzieś tam przechodzi w niepamięć, ale zarówno Al-Kaida ma swoje siły, jak i państwo islamskie. Można powiedzieć nawet, że o ile na Bliskim Wschodzie to się ustabilizowało, to Afryka dzisiaj jest głównym obszarem, na którym ten dżihadyzm rośnie nam z roku na rok i naprawdę to jest ogromny problem, kompletnie ignorowany, który w pewnym momencie no, może nam wybuchnąć twarz.
0: A wspomniany 21-latek jutro miał wrócić na kurs deradykalizacji, bo okazuje się, że był znany policji jako sprawca licznych przestępstw. Jak wspomniałem, sympatyzował też z działalnością tak zwanego państwa islamskiego i niemieckie media pytają już, jak to możliwe, że mężczyzna uznawany przecież za potencjalne zagrożenie dla publicznego bezpieczeństwa mógł swobodnie poruszać się na wolności. Pan znajduje jakąś odpowiedź?
2: Znaczy, no, prawo jest prawem. Jeżeli taka osoba nie dokonała żadnego aktu wrogiego, czy też jakiegokolwiek zamachu, no to nie można jej zamknąć prewencyjnie. Na dodatek jeszcze, myślę, że całkiem niezłą przykrywką było to uczestnictwo w tych zajęciach deradykalizacyjnych, które mogło być po prostu takim elementem całej tej układanki, kiedy przygotowujemy się do ataku, a jednocześnie jesteśmy w miejscu, które chroni nas przed potencjalnymi działaniami policji. No to też jest arcyciekawe pytanie, dlaczego tak działają, czy też dlaczego nie działa ten proces deradykalizacji. Bo widać wyraźnie, że ten proces deradykalizacji nie działa, bo też bardzo możliwe, że koncepcje, które są wdrażane w ramach tych zajęć, no już nie przystają do rzeczywistości tych młodych ludzi, z którymi mamy do czynienia.
0: Jak wspomnieliśmy, trwają poszukiwania i do sytuacji w Berlinie na pewno jeszcze będziemy wracać, a tymczasem bardzo panu dziękuję za ten komentarz. Profesor Daniel

0: Bodźkowski, Wydział Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Białymstoku.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmę dla psa?
3: Panie Pascalu, no jakby to...
2: A widziała pani?
3: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
2: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.
3: No i z darmową dostawą do sklepu.
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
5: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
6: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
5: Spokojnie, zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
7: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
5: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
7: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
8: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.pl.
9: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Sprawców mogło być więcej. Niemiecka policja poszukuje napastników po ataku na Paradę Równości w Berlinie. Niemal cała Polska w alertach pogodowych, ostrzeżenia przed burzami i upałem. Policja musiała użyć gazu zatrzymania po Łódź Summer Festival. Minęła 13. Ewelina Kamińska, zapraszam. Trwają poszukiwania domniemanego sprawcy bądź sprawców ataku na Paradę Równości w Berlinie. List gończy wydano na razie za jedną osobą. To 21-letni mężczyzna, który ma być sympatykiem Państwa Islamskiego. Służby prowadzą kontrolę w pociągach, metrze i na dworcach. Wczoraj wieczorem, przypomnijmy, auto wjechało w grupę ludzi. Zginęła jedna osoba, 16 zostało rannych. Część jest w ciężkim stanie. Ten zamach przypomina wydarzenia sprzed lat, komentował na naszej antenie profesor Daniel Boćkowski z Wydziału Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Białymstoku.
2: Mija trochę lat, pojawiają się osoby, które radykalizują się, szukają najlepszego sposobu na to, by uderzyć. Dostają piękne materiały wideo, jak to zrobić, jaki jest największy efekt medialny ich operacji, czy jaki potencjalny. No i w tym momencie mamy powtórzenie tego działania.
1: Niemiecki dziennik Bild podaje, że sprawców mogło być więcej. Policja ma też poszukiwać jeszcze drugiej osoby. A za godzinę przed Bramą Brandenburską odbędzie się zgromadzenie ku czci poszkodowanych w ataku. Cały kraj w alertach pogodowych. IMGW ostrzega dziś przed burzami i upałem. Alerty przed wysokimi temperaturami dotyczą znacznej części centralnej, zachodniej i południowej Polski. Będą obowiązywać do godziny 19. Natomiast ostrzeżenia przed silnymi burzami obejmą część północno-wschodniej Polski. One będą obowiązywać do jutra do godziny 10. 6 osób zatrzymanych przez policję podczas Łódź Summer Festival. Wczoraj ze względu na przekroczoną liczbę uczestników organizatorzy zablokowali wstęp na teren wydarzenia. To nie spodobało się kilku osobom. Policjanci musieli użyć gazu. Szczegóły zna nasz reporter Damian Grosicki.
3: Organizatorzy postanowili czasowo zamknąć bramki z powodu zbyt dużej liczby osób, które chciały wejść na teren festiwalu. Nie wszyscy byli zadowoleni, więc postanowili wyżyć się na policjantach, mówi młodszy aspirant Mateusz Piliński z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
4: W trakcie działań w kierunku funkcjonariuszy rzucane były butelki oraz kamienie.
3: Na nagraniach w mediach społecznościowych widać, jak policjanci wyprowadzają krewkich uczestników, którzy nie stosowali się zarówno do zaleceń,

0: mundurowych, jak i zakłócali ogólnopanujący porządek. Zatrzymano 6 osób w wieku od 19 do 30 lat. Teraz każda z nich oddzielnie będzie rozliczana według swojego zachowania.
1: Dodajmy, że wstęp na koncerty w ramach Łódź Summer Festival jest bezpłatny. Dziś ostatni dzień tego wydarzenia. Ponad 10 milionów złotych trafiło już do rodziców z województwa łódzkiego w ramach programu Dobry Start. ZUS przypomina jednak, że część uprawnionych nadal nie złożyła wniosku, a w regionie zaświadczenia 300+ wciąż nie skorzystało około 40 tysięcy dzieci. Program Dobry Start to jednorazowe wsparcie w wysokości 300 zł na zakup wyprawki szkolnej dla uczących się dzieci. Świadczenie przysługuje uczniom do 20 roku życia, a w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami do 24 roku życia. W województwie łódzkim rodzice złożyli już 84 tysiące wniosków obejmujących prawie 120 tysięcy dzieci. Nadal można je składać, przypomina Monika Kiełczyńska z łódzkiego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
2: Rodzice i opiekunowie bez względu na dochody i sytuację zawodową mogą otrzymać jednorazowo 300 zł na zakup podręczników, zeszytów, sprzętów oraz wszelkiego wyposażenia niezbędnego do nauki w szkole.
1: Wniosek o świadczenie z programu Dobry Start można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną, m.in. za pośrednictwem platformy usług elektronicznych ZUS oraz bankowości elektronicznej. Rypin rozpoczął wakacyjny cykl pikników astronomicznych Obserwujemy Perseidy w astrobazach. Ich celem jest popularyzacja nauki i obserwacje meteorów przed sierpniowym szczytem tzw. spadających gwiazd. Jak mówi Małgorzata Gołębiowska z astrobazy, wśród atrakcji nie brakuje pokazów, konkursów i warsztatów.
3: Obserwujemy Perseidy. Jesteśmy jednym z 12 miast w województwie kujawsko-pomorskim, które właśnie organizuje tę imprezę. Mamy oczywiście stoisko z teleskopami. Myślę, że to jest taka najważniejsza część. Dodatkowo jeszcze mamy warsztaty kosmiczne lampiony. Te warsztaty nazywają się Weź skrawek nieba do domu.
4: To się uda?
3: Pewnie tak. Wnuczek bardzo zadowolony.
5: Oskar. Robię lampiona.
3: Zabierzesz go pewnie, co pani robiła?
6: Mam akurat dwie ulubione planety, Mars i Neptun.
3: Fan kosmos ogólnie. Oczywiście, bo pewnie też trochę z bajek, książek, które miał czytane.
7: Igor.
8: Oczywiście Ziemię.
7: To nasza planeta.
9: Mikołaj Janowicz, astrobazy Gostycyn.
10: Jak te planety wyglądają w oku teleskopu?
9: Przepięknie. To, co jest nade mną, wzbudza we mnie ogromny zachwyt. Onieśmiela mnie swoją po prostu wielkością.
1: Dodajmy, że podobne pikniki organizowane będą w województwie kujawsko-pomorskim do końca wakacji.
11: To były informacje Polskiego Radia 24.

0: Na wybrzeżu średnio dziś od 25 stopni w górę. Najcieplej z kolei na południowym zachodzie, tam do 32 stopni na termometrach. W centrum za to około 30. Przeważnie słonecznie, ale na wybrzeżu może dziś jeszcze popadać, do tego wieczorem możliwe burze w pasie od Warmii po Pomorze Zachodnie i ziemię lubuską.
1: Sześć minut po godzinie 13.
2: Polskie Radio 24.
3: Słowem wszystko.
1: Jest niedziela, 26 dzień lipca, niedziela bardzo ciepła, miejscami wręcz gorąca, więc jeśli Państwo wybierają się na spacer, proszę pamiętać o nakryciu głowy i oczywiście o solidnym nawilżaniu. Ale my wracamy do spraw międzynarodowych, nie o pogodzie będziemy rozmawiać. Myślę, że nie jeden polityk w skrytości marzy o tym, żeby nie musiał poddawać się weryfikacji wyborców. Dziś przyjrzymy się działaniom człowieka, który ogłosił, że w jego kraju wyborów już nigdy nie będzie.
2: Świat 24.
4: Mikrofonem Michał Strzałkowski. Dzień dobry, a w magazynie Świat 24 najpierw o kraju, gdzie jest bardzo wielu pretendentów do tego, żeby zrobić karierę w polityce. Co prawda do wyborów prezydenckich jeszcze trochę czasu, ale nie ma co ukrywać. W Stanach Zjednoczonych, bo o nich mowa, kampania trwa praktycznie cały rok, całe te czteroletnie okresy pomiędzy jednymi wyborami prezydenckimi a drugimi. O partię demokratyczną będę pytał. Kto tam może być nową twarzą tej partii, która niestety dla niej oczywiście znalazła się w dużym kryzysie po tym, jak ponownie prezydentem został Donald Trump. Ale nie tylko Stany Zjednoczone, także niedaleko leżąca Nikaragua, kraj, w którym wyborów ma nie być. Bo tak zdecydował przywódca tego kraju, Daniel Ortega. Dlaczego? Za chwilę też będę o to pytał. Zapraszam.
2: Świat 24.
4: A moimi Państwa gościem jest dr Jan

0: Misiuna z Instytutu Studiów Międzynarodowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, który specjalizuje się m.in. w tematyce amerykańskiej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: I o Ameryce właśnie rozmawiać będziemy, a konkretnie o partii demokratycznej, bo dużo mówi się o Donaldzie Trumpie. On zdominował w ogóle mówienie o Ameryce, nawet jeszcze zanim został prezydentem po raz drugi, bo za rządów Joe Bidena też cały czas się te rządy w taki czy inny sposób co chwilę do Donalda Trumpa odnosiło. I oczywiście Trump się nam tutaj pojawi, nie ma od tego ucieczki, ale właśnie chciałbym, żebyśmy porozmawiali o demokratach, którzy w jakimś sensie chyba muszą się wymyślić na nowo. Czy rzeczywiście tak jest, że ta partia się musi na nowo wymyślić?
1: Z całą pewnością demokraci muszą się na nowo wymyślić, ponieważ w tym momencie ewidentnie nie mają na siebie pomysłu i ścierają się tam różne skrzydła, różne pomysły na to, co dalej i na to, jak odpowiedzieć na to właśnie, co pan wspomniał na samym początku, znaczy się na to, że Donald Trump wysysa z amerykańskiej debaty publicznej całe powietrze, wypełnia ją całkowicie i w gruncie rzeczy tam tej przestrzeni dla demokratów nie pozostaje zbyt wiele w tej uwadze, którą dysponują Amerykanie i nie tylko Amerykanie.
0: No, zwykle jest tak, że partie opozycyjne na przykład w Europie mają całe pole do popisu w krytykowaniu rządzących na różne sposoby. Można w nich walić na prawo i lewo, tylko z Trumpem jest, tak mi się wydaje przynajmniej, pewna trudność. Do Trumpa się praktycznie nic nie przykleja. Znaczy, można go różne rzeczy oskarżać, ale ich już tak dużo, że właściwie się wszyscy w tym gubią.
1: Tak, to przy okazji Ronalda Reagana ukuto termin teflonowy prezydent, do którego nic nie przywiera. I tak szczerze mówiąc, to Donald Trump dopiero pokazał, jak bardzo można być teflonowym prezydentem, za którym ciągnie się mnóstwo rzeczy, o których jego administrację można też oskarżać a nie tylko oskarżać, ale też mieć twarde dowody, a to zasadniczo nie zmienia zbyt wiele, jeśli chodzi o sytuację Donalda Trumpa jako takiego.
0: No, to jest w jakimś sensie postpolityk. Tymczasem mam wrażenie, Partia Demokratyczna to ciągle działa według tych zasad takiej klasycznej polityki. To trochę chyba jest wyzwanie.
1: To jest wyzwanie z całą pewnością. Jakby Donald Trump ewidentnie odsadził demokratów, jeśli chodzi o funkcjonowanie w tej przestrzeni medialnej, jaka jest teraz, a demokraci nie mają pomysłu. I w gruncie rzeczy chyba też to będzie się zderzało z brakiem jakiejś takiej bardzo mocnej, wyraźnej osobowości po ich stronie sceny politycznej, która mogłaby rzucić wyzwanie czy to Donaldowi Trumpowi, czy też w ogóle partii republikańskiej, tak jak ona jest w tym momencie, no bo kogo my tam po tej stronie demokratycznej mamy z takich postaci, które byłyby bardzo charakterystyczne i miały jakiś potencjał medialny duży. Jest przede wszystkim chyba teraz obecnie Zoran Mamdani, czyli burmistrz Nowego Jorku, no ale on nie może kandydować w wyborach prezydenckich, co najwyżej do kongresu.
0: No bo on się urodził poza Stanami Zjednoczonymi, w Ugandzie, więc zgodnie z konstytucją kandydować nie może. Kandydat musi być urodzony na terenie Stanów Zjednoczonych.
1: Nie musi być nawet urodzony na terenie Stanów Zjednoczonych. Tutaj tak na marginesie. Ważne, żeby był z obywateli amerykańskich. A on nie jest. Także to z całą pewnością. No, mamy Berniego Sandersa, ale Bernie Sanders jest stary i już raczej nie będzie kandydował w wyborach prezydenckich. Mamy Alexandria Ocasio-Cortez, czyli demokratyczną kongreswoman z Nowego Jorku, ale mam wrażenie, że jej gwiazda chwilowo troszkę przygasła. I no, kogo jeszcze możemy mieć? Senatorów, senatora z Arizony, Marka Kleja, który też kandydował, czy próbował walczyć o nominację demokratyczną. Wiceprezydencko przy ostatnich wyborach. Mamy gubernatora Priskiego z Illinois, mamy gubernatora Kalifornii Newsoma, ale to właściwie tyle i to raczej nie są jeszcze gwiazdy pierwszej wielkości.
0: Chociaż ten wspomniany przed chwilą gubernator Kalifornii Gavin Newsom No to jest polityk, który tak rzuca wyzwanie Trumpowi, to znaczy parodiuje jego styl w mediach społecznościowych,

wrzuca memy, które też parodują sposób komunikowania się z Trumpem. W bardzo ostry sposób Trumpa tu i ówdzie podgryza, ba wykonuje pewne już ruchy, które sugerują to, że może się chcieć ubiegać o prezydenturę. Na przykład opublikował książkę o sobie i o swojej drodze, gdzie w jakimś sensie zdetonował różne możliwe miny dotyczące jego przeszłości. No

0: do 1/3 Senatu, bo no to wtedy nam rozłoży karty, rozda karty przed tym cyklem wyborczym z wyborami prezydenckimi za 2,5 roku. To wtedy właśnie będziemy wiedzieli, jaki jest nasz punkt startu.
1: No niektórzy jeszcze wskazują na jedną postać, na pochodzącego z Georgii młodego senatora Johna Ossoffa, zaledwie 33-latka, który no takim przebojem się dostał do Senatu. No i jest też taką barwną postacią, no ale bardzo młodym jednak politykiem, 33-letnim. No, w Stanach Zjednoczonych oczywiście byli młodzi politycy, którzy walczyli o prezydenturę, Barack Obama chociażby, no ale nie aż tak młodzi.
0: Tak, no, będzie na granicy możliwości objęcia urzędu w momencie, kiedy za 2 lata te wybory się będą odbywały. No, to jest ciekawe otwarcie. Być może to jest pomysł, tym bardziej, że no, Donald Trump ma historię, jeśli chodzi o Georgię i te wybory 2 lata temu. I no, duża presja jest na to, żeby z jego strony sprawy w Georgii uporządkować, cokolwiek by to miało znaczyć. No więc może faktycznie w obliczu takiej większej uwagi Trumpa skierowanej w ten stan, to, no to będzie dobry punkt wybicia się dla niego, ale no zobaczymy, myślę, po tych wyborach połówkowych teraz, czy to się jakoś przełoży na dalsze możliwości.
1: O te wybory za chwilę też zapytam, bo one są szalenie ważne w kontekście jakichkolwiek dywagacji o przyszłej prezydenturze. Jeszcze o Kamalę Harris chciałem zapytać. No, w takich klasycznych sondażach to bardzo często ona się pojawia i bardzo często prowadzi, no tylko że ona już raz wybory przegrała. Co prawda Trump przegrał i potem drugi raz został wybrany, ale no, jednak w Ameryce to nie jest regułą, że ktoś, kto przegrał, to dalej próbuje. Raczej po porażce się odchodzi.
0: Znaczy, no, różnie bywa. Richard Nixon jako wiceprezydent przegrał wybory z Johnem Kennedy i potem został prezydentem. I no, były osoby, które kandydowały wielokrotnie, jak Aldey Stevenson, ale to no, jednak faktycznie troszeczkę może inna epoka i teraz będzie i teraz to wygląda inaczej. Natomiast mam wrażenie, że z Kamala Harris, nawet jeżeli wystartuje, pytanie przeciwko komu miałaby startować, to jest kandydatura obarczona dużym ryzykiem i nie jestem przekonany, czy demokraci zdecydowaliby się na wystawienie jej ponownie, no w związku z tym, że jednak ta klęska 2 lata temu za nią się mocno ciągnie.
1: No to nie jest wesoło dla demokratów, no bo nie ma takiej jednej wyrazistej postaci. No niby trochę czasu do wyborów jest, ale wiadomo, że w Stanach Zjednoczonych kampania wyborcza to się zaczyna dużo wcześniej, zanim się tak naprawdę formalnie zaczyna. Zresztą wszędzie tak,
0: tak oczywiście. Wszędzie tak zwana prekampania, która zaczyna się właściwie prawie że w momencie, kiedy poprzednia się skończyła, no ale w Stanach Zjednoczonych ten cykl wyborczy jest bardzo krótki, bo to tylko 2 lata między wyborami do Izby Reprezentantów, co oznacza, że oni właściwie cały czas są w trybie mniej lub bardziej intensywnej kampanii wyborczej. No i to tempo w związku z tym jest tam bardzo wysokie. Natomiast no, demokraci faktycznie mają po tej swojej stronie jakąś taką pustkę i brak pomysłu na to, co dalej. Przy czym powiedzmy, że jednak należy dodać troszeczkę tutaj miodu do tego całego wiadra dziegciu, który mamy. To znaczy się, że oni też mają jakieś swoje mocne strony i jedną z tych mocnych stron jest to, że oni są bardzo dobrze zorganizowani na poziomie wyborców, na poziomie tych ludzi, którzy są no, mocno wierzącymi zwolennikami partii demokratycznej, a widać to bardzo dobrze po tym, jak wygląda kwestia pieniędzy, które płyną do kandydatów demokratycznych. To znaczy się, są to bardzo duże sumy płynące raczej od małych darczyńców niż od dużych. To wskazuje na jakieś duże zaangażowanie tego demokratycznego elektoratu. No ale to w ostatnich wyborach jednak nie wystarczało.
1: No właśnie, bo w Stanach Zjednoczonych te kampanie wyborcze często są takimi kampaniami door to door niemalże. No to jest taka demokracja bardzo, jakby, której ważne jest to, żeby w kampanii wyborczej pracowały naprawdę rzesze ludzi na rzecz kandydata. To nie jest tylko kampania, która się toczy w internecie i w spotach telewizyjnych.
0: Tak, oczywiście. Ta stara mądrość, jakby zasada amerykańskiej polityki.

0: że im więcej rąk uściśniesz, tym większe szanse na zwycięstwo. Prawidłowość, że kandydaci, którzy sami się finansowali w wyborach, a nie polegali na zaangażowaniu wyborców wyrażonym właśnie nawet niewielkimi wpłatami, raczej tych wyborów nie wygrywali. To świadczy o tym, że to zaangażowanie musi być duże i wielu ochotników musi pracować, wolontariuszy na sukces lidera. Natomiast to wynika po części też rzeczywiście z samej skali Stanów Zjednoczonych i tego, że po prostu, żeby dotrzeć do wyborców, trzeba z nimi być, a kandydat nie jest w stanie, no bo przestrzeń go po prostu pokonuje.
1: No, z drugiej strony też ważne są te kluczowe stany, prawda? Stany, które są zwane stanami swingującymi, te, które raz głosują tak, raz głosują siak. To nie jest tak, że ta kampania się toczy tak naprawdę tylko w kilkunastu tych stanach?
0: W dużym stopniu tak. Znaczy się wiadomo, że mamy stany, które tak czy inaczej zagłosują za jedną i za drugą partią, prawda? Kalifornia, która zawsze głosuje, czy w ostatnich latach, w każdym razie dziesięcioleciach, głosuje za partią demokratyczną, i Teksas, który głosuje za partią republikańską. Natomiast oczywiście są te stany, gdzie ten wynik nie jest pewny. Ohio, Pensylwania, Wisconsin. I tutaj te wybory się rozgrywają najbardziej. Natomiast i tutaj są przesunięcia, i w gruncie rzeczy partie i kandydaci muszą jednak bardzo mocno trzymać rękę na pulsie, żeby przypadkiem w którymś z tych stanów, gdzie ta zmiana się właśnie dokonuje, nie stracić kontroli nad sytuacją. Tutaj dobrym przykładem jest Floryda, która była jednym z tych stanów, które raz głosowały za Republikanami, raz za Demokratami, ale w ostatnich latach wyraźnie widoczna jest tendencja do tego, żeby Floryda głosowała za Republikanami właściwie zawsze, że jest to stan, któremu liczba mieszkańców rośnie i w związku z tym jego siła w kolegium elektorskim. W związku z czym to zaczyna mieć dodatkowe znaczenie.
1: A jakie znaczenie ma kampania w Kalifornii, gdzie, tak jak pan mówi, no od bardzo, bardzo wielu lat zawsze wygrywają demokraci, czy w Teksasie, gdzie od bardzo, bardzo wielu lat wygrywają republikanie, to po co tam się prowadzi kampania?
0: Głównie po to, żeby jednak proszę nie dopuścić do przykrej niespodzianki. A po drugie, też chodzi o to, żeby zaangażować tych wyborców, którzy tam są, też w wsparcie finansowe kandydata, bo te pieniądze przecież mogą być wydawane na terenie całych Stanów Zjednoczonych. Więc to ma duże znaczenie. Wreszcie pamiętajmy, że wybory prezydenckie, to jest jeden z elementów tych wyborów, które odbywają się w tym samym czasie, znaczy się równolegle odbywają się wybory do Senatu, wybory do Izby Reprezentantów, odbywają się też wybory stanowe i ta siła kandydata w wyborach prezydenckich, który angażuje się w jednym z tych stanów, ma też znaczenie do tego, żeby pociągnąć partię w pozostałych wyborach, przy czym oczywiście z perspektywy federalnej znaczenie mają przede wszystkim Izba Reprezentantów, Senat, i wybory gubernatorskie.
1: No i te połówkowe wybory, które w tym roku, no kluczowe, jeśli chodzi o wybory prezydenckie następne. Zresztą tak jak zawsze.
0: Tak. Jak zawsze, tak, bo one nam rozdają karty, który z kandydatów na senatora albo senatorów zrobi niespodziankę i na przykład przegra wybory. Jaka będzie się kształtowała większość w Senacie. Tutaj bardzo wiele się będzie zmieniało. Zresztą widać rolę i znaczenie tych wyborów, jak się przyjrzymy w tym, co robi administracja Donalda Trumpa z administracją wyborczą amerykańską, czy administrację wyborczą, to może niekoniecznie dobry termin w tym kontekście, ale został zmieniony tam skład tych organów, które z ramienia rządu federalnego przyglądają się wyborom do Kongresu i Senatu. I tam Partia Demokratyczna bardzo mocno

0: oponuje, twierdząc, że Donald Trump przygotowuje się do tego, żeby wywierać wpływ, kształtować wynik wyborów w sposób no, pozademokratyczny.
1: No więc to będzie bardzo, ale to bardzo ważna batalia i jakie są tutaj szanse demokratów na to, żeby taki wynik osiągnąć, który ich poniesie potem do kolejnych wyborów za kolejne 2 lata?
0: Szczerze mówiąc, to wydaje mi się, że tutaj z perspektywy demokratycznej jest bardzo ciężko. Znaczy się, oczywiście jak czytać media związane z partią demokratyczną, czy się wspierającą, no to dominuje ton urzędowego wręcz optymizmu, że ludzie są zmęczeni Trumpem, że wspierają partię demokratyczną, że tutaj się bardzo wiele dzieje, ale jednocześnie też jakby głębiej pogrzebać się w tym, co się mówi, zajrzeć gdzieś tam w odmęty debaty, no to nagle się okazuje, że ta partia jest dość mocno podzielona, że nie ma pomysłu na siebie, a jeżeli nie ma pomysłu na siebie, nie ma pomysłu na strategię związaną z kampanią wyborczą, no to bardzo trudno będzie jej sprzedać amerykańskim wyborcom siebie ponownie w inny sposób, niż że naszą główną zaletą jest to, że nie jesteśmy Donaldem Trumpem. Mam wrażenie, że jeżeli ta kampania pójdzie w tę stronę, a chyba nic nie wskazuje na to, że ona nie będzie szła w tę stronę, no to demokraci jakiegoś wielkiego sukcesu nie zanotują i ta ich sytuacja przed wyborami tymi za 2,5 roku prezydenckimi będzie naprawdę bardzo trudna.
1: No, demokraci kiedyś już się zmieniali w historii. Zresztą tak jak i republikanie, ewolucja tych partii na przestrzeni tej amerykańskiej historii to jest rzecz, która się zdarzała i to wcale nie rzadko. Czy demokraci się zdążą wymyślić na nowo? No, pewnie do tych wyborów połówkowych nie, ale do prezydenckich.
0: Do prezydenckich mają czas. To jest jednak całkiem spory, jak na amerykańską politykę, okres i tutaj powiedzmy no te pierwsze 1,5 roku no, do tych wyborów, które się rozpoczną w styczniu 2028 roku. Bardzo wiele się może zmienić no i w trakcie tych wyborów oczywiście też, ale tutaj jednak będzie już wyraźne pozycje zaznaczone. Osoby się pojawią, które będą chciały się zaprezentować. Czy im się uda, no, to się okaże. Ja, z dzisiejszej perspektywy to po prostu jest przede wszystkim ogrom pracy, która demokratów czeka. I szczerze mówiąc, zastanawiam się, czy w tym momencie, jeżeli ta tego sukcesu wyborczego, też pytanie, jak go zdefiniować w tych wyborach połówkowych, nie będzie, to czy to akurat nie będzie ten impuls, którego demokratom będzie potrzeba do tego, żeby zainicjować po prostu głęboką zmianę w partii, a nie tylko jakieś taktyczne korekty w sposobie czy to prowadzenia kampanii wyborczej, czy komunikowania się z wyborcami, po prostu bez jakiejś głębokiej refleksji nad tym, kim oni chcą być w przyszłości.
1: A ta zmiana będzie musiała być zmianą pokoleniową, no bo ten jeden z tych najbardziej teraz aktywnych pretendentów do bycia kandydatem w wyborach prezydenckich, czyli Gavin Newsom, no to jest polityk niemal 60-letni. Kiedy te wybory się będą odbywały, no to te 60 lat będzie miał już.
0: Znaczy, to jest paradoks chyba amerykańskiej polityki, że ten 60-letni polityk to w tym momencie i tak jest stosunkowo młody na tle tego, co jest mainstreamem amerykańskiej polityki. No, przypomnijmy, że Donald Trump 80 lat, niewiele mniej, no ile w ogóle ma Chuck Summer, czyli szef Partii Demokratycznej w Senacie i jedna z najważniejszych postaci Partii Demokratycznej, na wspomnianym Bernie Sandersie nawet nie mówiąc. Także tam bardzo mocno funkcjonował temat, że amerykańska polityka stała się po prostu gerontokracją, czyli rządami starców. I 60-latek to byłaby jakaś jednak dość wyraźna zmiana. Z drugiej strony, jak

0: patrzymy na partię republikańską, no to jednak ta druga linia ludzi wspierających Donalda Trumpa to są jednak ludzie jeszcze o pokolenie, czy też pół pokolenia młodsi, więc być może faktycznie dobrze byłoby dla partii demokratycznej, gdyby ona po prostu zdecydowała się postawić na kogoś młodszego od Gowina Newsoma, też jakby przeskakując po prostu kolejne pokolenie i stawiając już na zupełnie inną generację ludzi, tych, którzy po prostu też w tą klasyczną politykę, taką, do jakiej Amerykanie są przyzwyczajeni, nie byli zaangażowani z przyczyn po prostu biograficznych.
1: Dwukrotnie demokraci w wyborach prezydenckich wystawili nie kandydata, tylko kandydatkę. Najpierw Hillary Clinton, potem Kamala Harris. Sukcesu to nie dało, w obu przypadkach wygrywał Donald Trump. W obecnej chwili właściwie po jednej czy po drugiej stronie nie widać polityczek, które by prezentowały jakieś ambicje do walki o prezydenturę, albo żeby media w nich takie pretendentki widziały.
0: Tak, to jest sytuacja, powiedziałbym, bardzo specyficznie amerykańska, że jednak tam pozycja kobiet w polityce jest dużo słabsza niż ma to miejsce w Europie. I to nic nie wskazuje na to, żeby to się miało jakoś bardzo, bardzo szybko zmienić. Donald Trump, nie chcę powiedzieć, że starannie dopilnował tego, żeby w jego otoczeniu nie było kobiet mających jakieś większe ambicje, no ale w gruncie rzeczy ich tam nie ma, tak? Przetrwanie mogą sobie zagwarantować tylko te, które rozumieją, że mają być w drugim szeregu w stosunku do niego i jego kolegów. Natomiast w Partii Demokratycznej w tym momencie no, jakiejś takiej równie mocnej postaci co Hillary Clinton czy Nancy Pelosi po prostu nie ma.
1: A jeszcze nie tak dawno jednym z takich pretendentów po stronie demokratycznej był Pete Buttigieg. No, był sekretarzem transportu bodajże w gabinecie Bidena. No, jeden z niewielu polityków, który jest absolutnie otwarty a propos swojej orientacji seksualnej, czyli homoseksualnej. No i on był wymieniany jako kandydat, no ale w prawyborach przepadł, demokratycznych.
0: W wyborach przepadł, jednak Ameryka jest w swojej masie krajem dość mocno konserwatywnym obyczajowo. I coś takiego dla dużej części wyborców, jak jawna orientacja homoseksualna, jest po prostu nie do zaakceptowania. Także myślę, że tutaj no jeszcze sporo czasu może minąć, albo też zanim się pojawi polityk, który będąc homoseksualistą będzie do zaakceptowania dla większości Amerykanów.
1: Czyli tak naprawdę Ameryka się zmienia, świat się zmienia, ale poza Barackiem Obamą nikt nie przełamał tego, że prezydentem Stanów Zjednoczonych jest mężczyzna, biały mężczyzna, heteroseksualny mężczyzna.
0: Wszystko na to
1: Barack
0: wskazuje,
1: Obama był po
0: że
1: prostu, nie był biały, to tylko tyle się różnił.
0: zasadniczo tak, bo on wypełniał wszystkie te standardowe pola dla polityka, za wyjątkiem koloru skóry. Przy czym należy powiedzieć też i to, że Barack Obama był bardzo nietypowy pod tym względem, że on jednak wychował się w białej rodzinie, w bardzo liberalnym stanie i on funkcjonował, musiał się intelektualnie chyba, to będzie najlepsze określenie, zapoznać, zrozumieć to, jak wygląda kwestia pochodzenia rasowego w Stanach Zjednoczonych i jaki to ma wpływ na funkcjonowanie człowieka, ponieważ w jego tradycji rodzinnej, rodziny, z którą się wychowywał, w której się wychowywał, po prostu ten problem nie istniał.
1: Jak to będzie wyglądało? Oczywiście musimy poczekać. W tym roku wybory połówkowe w Stanach Zjednoczonych, parlamentarne, te prezydenckie za ponad 2 lata, więc trochę czasu jeszcze upłynie. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Doktor Jan Misiuna, Instytut Studiów Międzynarodowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Bardzo dziękuję, panie doktorze.
0: Bardzo dziękuję i jak zawsze polecam się na przyszłość.
1: A w magazynie Świat 24 za chwilę porozmawiamy o kraju, gdzie wyborów to już po prostu w ogóle nigdy ma nie być.

0: Świat 24.
1: A razem ze mną dr Joanna Gocłowska-Bolek z Uniwersytetu Warszawskiego, która zajmuje się polityką, gospodarką regionu Ameryki Łacińskiej. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: A będziemy rozmawiać o Nikaragui. Po tym, jak 80-letni przywódca tego kraju, Daniel Ortega, dokładnie w 47. rocznicę rewolucji, która obaliła wcześniejszą dyktaturę Anastasio Somozy, zapowiedział, że już w Nikaragui nie będzie nigdy wyborów, co dość dużo emocji wywołało nie tylko w Nikaragui, ale także w wielu innych miejscach, choćby w Stanach Zjednoczonych. Relacje amerykańsko-nikaraguańskie są niełatwe, pewnie też o tym będziemy rozmawiać, ale najpierw chciałem zapytać o same słowa Daniela Ortegi. Co to znaczy, że wyborów w tym kraju już nie będzie? No oczywiście to nie jest demokratyczny przywódca, ale większość nawet takich niedemokratycznych przywódców, no jakąś fasadę wyborczą utrzymuje.
2: No a teraz dzięki tej decyzji ogłoszonej niedawno, Daniel Ortega wraz ze swoją małżonką Rosario Murillo przypieczętowali transformację kraju w pełną dyktaturę rodzinną. Tak to możemy nazwać.
1: Bo pani Murillo jest wiceprezydentką, prawda? Więc to też trzeba tutaj dodać, że ona jest też elementem tej władzy numerem dwa.
2: Ona jest elementem władzy i to jest, wydaje mi się, że bardzo ważne, że mamy no właściwie taką parę małżeńską, która wzajemnie się wspiera i też wzajemnie chyba dopinguje do podejmowania takich coraz dalej idących kroków właśnie w kierunku transformacji kraju w dyktaturę, w taką bardzo autorytarną, bo teraz już nawet bez tej decyzji, jeżeli byśmy sobie chcieli odszukać Nikaraguę na liście państw ogłoszonej przez The Economist według wskaźnika demokracji, to będzie na samym końcu. To jest kraj bardziej autorytarny niż Kuba, niż Wenezuela, jeżeli sobie popatrzymy na kraje z regionu. A myślę, że poprzez tę decyzję ogłoszoną właśnie, jeszcze gdzieś tam poniżej, już w okolice Korei Północnej będzie spadać w przyszłym roku, bo już nawet nie będzie tych pozorów przeprowadzenia wyborów, bo tak naprawdę nawet poprzednie wybory, one nie były w żaden sposób demokratyczne.
1: No tak, opozycji ograniczało dostęp, wykluczano ją, prawda?
2: Wszyscy właściwie kandydaci opozycyjni, czy tacy nawet, którzy, no jeżeli ktokolwiek zdecydował się na to, żeby w jakiś sposób, nie wiem, zagrozić tej dyktaturze Ortegi i Murillo, to trafiał do więzienia, a następnie był po prostu wypraszany z kraju. Także tam już w 2021 roku, kiedy odbyły się te ostatnie fasadowe wybory, nieuznane przez społeczność międzynarodową i w ogóle powszechnie określane jako sfałszowane, to wtedy już nie była dopuszczona opozycja. Ale teraz już jakby wiemy formalnie, że tych wyborów ma nie być, miałyby się odbyć według kalendarza wyborczego, również naruszonego przez Ortegę. Miałyby się odbyć w 2027 roku w listopadzie, a więc właściwie to już niedługo powinny się zacząć przygotowania do tych wyborów. No i tutaj usłyszeliśmy, że już nawet takiej fasady nie będzie. W tej chwili już Ortega i Murillo potwierdzają, że po prostu przejęli całkowicie władzę w kraju. I tu chodzi nie tylko o władzę prezydencką, ale we wszystkich jakichś możliwych instytucjach, które możemy sobie w ogóle wyobrazić, to tam jest ktoś albo związany rodzinnie z właśnie tą parą prezydencką, albo ktoś no, po prostu sprawdzony, lojalny, który wspiera Ortegę i nie ma żadnej możliwości sprzeciwu. To jest kraj zarządzany już od dawna w sposób absolutnie autorytarny.
1: No właśnie, sam Ortega to jest też taka postać ważna dla Nikaragui. Był jednym z przywódców tej sandynistowskiej partyzantki, która reżim wspomnianego Somozy obaliła. Jaką on jest postacią? To jest 80-latek dziś.
2: To jest do dzisiaj 80-latek, bardzo już mało aktywny. On przed tym wystąpieniem właśnie niedzielnym, to chyba przez ponad 2 miesiące właściwie publicznie się nie pokazywał. Dużo

0: bardziej aktywna jest jego małżonka. O niej też za chwilę dwa słowa, bo też postać barwna i ciekawa. Ale sam Daniel Ortega zapisał się w historii Nikaragui początkowo w sposób jak najbardziej pozytywny. To znaczy, to był jeden z przywódców rewolucji sandynistowskiej, która obaliła no, taką też bardzo krwawą, nieprzyjemną dyktaturę Anastazio Somozy. On współorganizował właśnie taki ruch partyzancko-rewolucyjny, który nazywamy ruchem sandynistowskim. I w roku 1979 udało się właśnie tą dyktaturę obalić. Później były rządy takiej junty, w której brał udział Daniel Ortega, również jako ten zasłużony rewolucjonista. I następnie od roku 1985 przez 5 lat sprawował funkcję prezydenta. I się wydawało, że jest powszechnie lubiany, podziwiany i w ten sposób też sam siebie postrzegał i był bardzo zdziwiony tym, że w roku 1990 władzę odebrała mu w demokratycznych wyborach inna osoba, konkretnie to była Violetta Chamorro, osoba związana z jednym z najważniejszych dzienników i w ogóle prasą wolną w Nikaragui. I ona, zresztą pierwsza kobieta w Ameryce Łacińskiej wybrana na ten urząd prezydencki. Myślę, że też ciekawa sprawa. I wtedy właśnie Daniel Ortega stracił władzę na 16 lat. On później próbował w różnych kolejnych wyborach brać udział, nie wygrywał tych wyborów, co jeszcze bardziej prowadziło no, do takiej chyba frustracji. I wreszcie w 2007 roku wybory wygrywa. I już tej władzy od tego momentu nie oddał. To znaczy odbywały się wybory, owszem, ale one były coraz bardziej fałszowane, coraz więcej zastrzeżeń było do tych wyborów. W końcu Ortega stwierdził, że zmienia konstytucję, aby przedłużyć kadencję. Po co kadencja ma trwać 4 lata, jeśli może trwać 6 lat? Również konstytucja została w ten sposób zmieniona, że może nieskończoną liczbę razy być tym prezydentem, więc w ogóle nie ma żadnych ograniczeń już w tej chwili. Następnie w zeszłym roku dalej zmienił konstytucję po to, aby stwierdzić, że jego małżonka nie jest już wiceprezydentką, ale jest współprezydentką. Czyli mamy no, taką szczególną sytuację polityczną, niespotykaną w żadnym innym kraju, gdzie mamy właściwie no, taki duet prezydencki, gdzie nie mamy osoby głównej, tylko właśnie małżonkowie sprawują wspólnie władzę, przy czym też warto chyba zauważyć, że od tego czasu nazwisko Murillo, a więc małżonki Ortegi, pojawia się zwykle na pierwszym miejscu, a on na drugim. Sama Rosario Murillo też jest osobą no, znaną z tych rewolucyjnych ruchów jeszcze z lat 70. Ona później też musiała emigrować z kraju, Panama, Wenezuela, Meksyk, w różnych krajach. Tam spotkała właśnie Ortegę, który ostatecznie stał się jej czwartym mężem. Od tego czasu no, pełniła najpierw rolę pierwszej damy, a teraz później wiceprezydentki, no, a teraz współprezydentki, więc wspiera go od wielu, wielu lat, ale byśmy powiedzieli, że ona od pewnego momentu, gdy Ortega nieco się jednak osuwa w tę taką ociężałość związaną chyba z wiekiem i z chorobami, to ona przejmuje tę pałeczkę. I wiele tych decyzji, które teraz są podejmowane, to jest absolutnie jej inicjatywa.
1: No właśnie, kim ona tak dokładnie jest? Co to jest za postać tak konkretnie?
0: No i właśnie też byśmy chyba się zdziwili. Gdyby przeczytać jej życiorys, to się okaże, że to jest osoba wykształcona w takich krajach jak Szwajcaria, Wielka Brytania. Ma świadectwa właśnie chociażby z Cambridge, jeśli dobrze pamiętam, takie językowe. Jest tłumaczką, czy była tłumaczką z języka angielskiego, francuskiego, poetką. Przez wiele lat pełniła różne funkcje w instytucjach kultury, no więc wydawałoby się, że ma sporą taką wrażliwość, prawda? I również na przykład niesprawiedliwość społeczną, więc była taką działaczką znaną właśnie z tego. Ale w miarę, kiedy tę

0: władzę, właśnie ta para konsolidowała w swoich rękach, okazywało się, że tej władzy wciąż jest pani Rosario Murillo za mało. I w tej chwili to ona, bardzo często ubrana, bardzo kolorowo, bardzo odświętnie, bardzo, no tak powiedziałbym, w miarę tej tradycji takiej nikaraguańskiej, to ona pojawia się na różnych uroczystościach, ale też to ona stoi za większością tych autorytarnych i czasami bardzo przemocowych decyzji, które są wprowadzane w życie. I też chyba warto jeszcze tu powiedzieć naszym słuchaczom, że para ma 7 dzieci, a sama Murillo ma ich nawet więcej, bo z poprzednimi mężami jeszcze trochę, więc łącznie 9 dzieci. No i tu też możemy się zastanawiać, na ile po odejściu Ortegi i Murillo, no z racji zaawansowanego wieku, a nie wyborów, jak wiemy już od tych kilku dni, ale gdyby tak się właśnie stało, że odchodzi jednak Ortega, to czy któryś z synów nie będzie przez niego wyznaczony na przywódcę, no i w jakiś taki sposób mianowany po prostu na kolejnego prezydenta. No tu oczywiście możemy tylko dywagować, nie wiemy. Tych pretendentów ewentualnie jest właśnie kilku. Co najmniej czasami się mówi o tym, że jeden z tych synów, Laureano, mógłby pełnić taką rolę, ale wiele osób w to wątpi, czy miałby na tyle właśnie tej siły, aby tę dyktaturę rodzinną jeszcze o kolejne lata przedłużać. Czas pokaże.
1: No i jedno, czego nie może zrobić, to skrytykować ojca, matki, ani tego systemu, bo nawet jeśli ktoś był z rodziny, a krytycznie się o Danielu Ortezie wypowiadał, jak jego brat Humberto Ortega, no też przecież towarzysz broni z tej sandynistowskiej partyzantki, to bywa z kraju wypędzany. Zresztą wszyscy ci, którzy się Ortezie sprzeciwiają, to są z kraju wypędzani. To spotkało wielu przedstawicieli opozycji, ale także poetów, pisarzy, dostojników kościelnych, którzy byli krytyczni, więc nie wystarczy być z rodziny, trzeba jeszcze być bardzo wiernym członkiem rodziny.
0: Dokładnie. Właściwie nie istnieją wolne media. W żadnych mediach nie wolno pisać nic krytycznego na temat Ortegi czy samego systemu w Nikaragui. Wszystkie media zostały przekształcone. Ja tu mam takie statystyki, nie wiem na ile one są miarodajne, ale popatrzmy, że reżim zamknął ponad 5600 organizacji pozarządowych, więc właściwie żadna już nie działa, a już w pierwszym rzędzie te, które zajmowały się prawami człowieka. Zamknął 29 uniwersytetów i 58 różnych mediów, czyli właściwie wolna myśl dzisiaj nie istnieje. Z opozycją najpierw rozprawiano się w taki sposób, że utrudniano tym ludziom życie, że zniechęcano ich do podejmowania działalności, w jaki sposób na przykład aresztowano czy samego tego aktywistę, działacza, czy polityka, czy kogoś z jego rodziny, zastraszano, zastrzelono też wielu. Ale przede wszystkim to są takie działania, które mają na celu wyproszenie z kraju całych organizacji, całych jakichś stowarzyszeń, no i też wszystkich, którzy jakąś tam myśl opozycyjną gdzieś tam w głowie przechowują. I w związku z tym pozbawia się obywatelstwa te osoby. To jest taki proces, wydaje mi się, bardzo już daleko idący i naruszający poważnie prawa człowieka, dlatego że osoba, powiedzmy, że polityk czy ktoś, kto próbował jakiejś działalności takiej opozycyjnej, nie tylko, że musi z kraju wyjechać, nie tylko, że nie ma, niszczone są wszelkie dokumenty, jego również takie cywilne, na przykład akt urodzenia, no, skończenia szkoły, cokolwiek, po prostu ten człowiek przestaje istnieć. Sytuacja tych ludzi jest bardzo trudna, a to dotyczy tysięcy osób. Także dzisiaj powiedzielibyśmy, że ta opozycja właściwie nie istnieje, że to są jakieś poszczególne osoby gdzieś poza Nikaragułą, które no, oczywiście, że sprzeciwiają się, ale nie ma żadnego sposobu na to, aby się zorganizować i rzeczywiście do takich wyborów w sposób skuteczny przystąpić. Dlatego ta decyzja o ogłoszeniu, że już wybory

0: które się nie będą po prostu odbywały, to myślę, że to jest taki akt, który tylko potwierdza to, co już wiemy, co już widzimy od wielu lat, że Nikaragua staje się po prostu taką dyktaturą, no, na wzór chociażby Korei Północnej.
1: 8 lat temu był no, takie poważne wystąpienia, właściwie rodzaj nawet powstania w Nikaragui przeciwko reżimowi Ortegi, tak po dekadzie mniej więcej jego rządów, tylko to Ortega nakazał stłumić bardzo brutalnie. No, to jest ponad 350 zabitych osób, ponad 2000 na wiele, wiele lat uwięzionych, no i dziesiątki tysięcy właśnie z kraju wypędzonych, więc jak były jakieś próby, to one były bardzo brutalnie tłumione.
0: No dokładnie. I to wydaje się, że to właśnie 2018 rok, czy te protesty, kiedy Ortega mówił, że są spiskowcy, którzy chcą doprowadzić do zamachu stanu, a właściwie chodziło o osoby, które po prostu wyszły na ulicę w akcie desperacji i również wykazując się naprawdę ogromną odwagą, oni chcieli powiedzieć w ten sposób, że nie zgadzają się na łamanie praw człowieka, że nie zgadzają się na to wszystko, co wyprawia Ortega ze swoją małżonką i na te wszystkie, no, przekroczenia po prostu tego porządku, no, które widzą. Były wtedy, no, dramatyczne sceny, również ze wkroczeniem policji na teren uniwersytetu, gdzie zastrzelono bardzo dużo osób, i ubolewam po prostu nad tym, że takie sceny wtedy w Nikaragui mieliśmy. Wówczas też Komisja Praw Człowieka ONZ uznała te brutalne represje za zbrodnią przeciwko ludzkości. Także takie oskarżenie na Danielu Ortezie w tej chwili ciąży.
1: To teraz zapytam, jaka jest reakcja poza Nikaragułą na to, co zrobił Daniel Ortega? No, krytyka jest. Stany Zjednoczone, tutaj relacje są bardzo niełatwe, już bardzo ostro Ortega skrytykowały.
0: Mam wątpliwości, czy to jest ostra reakcja, czy to jest po prostu, no, oczywiście zaznaczenie swojego sprzeciwu, ale tak naprawdę, gdy sobie popatrzymy na to, w jaki sposób Stany Zjednoczone potraktowały podobne kraje, jeśli chodzi o poziom wprowadzenia dyktatury, czyli Wenezuelę i Kubę, no to jednak ta Nikaragua gdzieś się znajduje tam na końcu tej listy priorytetów, jeśli chodzi o jakiekolwiek reakcje. No bo Stany Zjednoczone już wcześniej wprowadziły sankcje wobec osób związanych z tym reżimem, czyli, no, wiadomo, że sam Daniel Ortega i jego żona Murillo są objęci sankcjami, to wiemy, wszystkie dzieci, kuzyni i tak dalej. To dotyczy jakieś 2500 osób. No i właściwie cóż, no, nic się jakby z tym więcej nie wiąże, prawda? Więc oni sobie są objęci sankcjami. I teraz, jak sobie popatrzymy na działania Stanów Zjednoczonych, no to one są wymierzone przede wszystkim wobec Wenezueli, no, która jest interesująca z innych powodów. No, wiemy, że tam jest po prostu bardzo dużo złóż ropy naftowej i nie tylko, więc ekonomicznie jak najbardziej na celowniku Stanów Zjednoczonych. Kuba raczej jest chyba priorytetem Marco Rubio i wydaje się,
1: Poza
0: że
1: tym jest blisko
0: Nikaragua.
1: Stanów Zjednoczonych, prawda? Więc to też jest tak, że
0: Ano
1: za blisko
0: właśnie.
1: jest, prawda? Nikaragua jednak trochę dalej.
0: I Nikaragua jednak leży dalej. I z drugiej strony, po tych wydarzeniach w Wenezueli, no, które oglądaliśmy tutaj jak hollywoodzki film, na styczniu bieżącego roku, czyli porwanie, aresztowanie Nicolasa Maduro, to oczywiście, że było grożenie palcem również wobec Nikaragui, ale wtedy bardzo grzecznie, jak najbardziej, Daniel Ortega zgodził się na to, aby wypuścić część więźniów politycznych. I to zrobił bez jakichś większych problemów. On mówi cały czas, że jest otwarty na negocjacje, może jak najbardziej rozmawiać, w ogóle nie ma z tym problemu, więc wydaje się, oczywiście to są tylko pozorowane działania, że on tutaj ze Stanami Zjednoczonymi jak najbardziej chciałby współpracować. Tylko że jeżeli sobie popatrzymy na te priorytety Stanów Zjednoczonych, no to gdzieś tam Nikaragua się znajduje daleko, bo nie wyobrażam sobie, że wobec Nikaragui jakieś rzeczywiście zdecydowane kroki będą podejmowane teraz,

0: Stany Zjednoczone są gdzieś tam zaangażowane w innych miejscach świata, a już na pewno nie przed tym, jak jakaś akcja tutaj się wykroi wobec Kuby. A Nikaragua wydaje się być spokojna. Myślę, że Daniel Ortega śpi spokojnie, tym się nie martwi, konsoliduje sobie władzę i uważa, że w tej chwili no, chyba już nikt mu nie zagrozi.
1: To czym to się skończy dla Nikaragui? Tym, że zostanie po wsze czasy dyktaturą? Trzeba czekać pokolenia na to, żeby coś się zmieniło?
0: No jednak dyktatury upadają. Ta historia mówi, że żadna z nich nie przetrwała jednak tych wielu, wielu lat. I Nikaragua też to spotka. Tym bardziej, jeżeli sobie weźmiemy pod uwagę no jednak wiek zaawansowany Daniela Ortegi, no i samej Murillo również, bo ona jest 5 lat młodsza, ale no jednak 75 lat, no to już nie jest taki moment, kiedy się rozwija skrzydła w polityce, ale raczej się myśli o innych sprawach. Więc być może, że to jest tylko jedyna odpowiedź na pytanie pana redaktora, czyli będziemy czekać na takie naturalne, bądź mniej naturalne odejście po prostu tej pary i to będzie moment, kiedy Nikaraguańczycy odzyskają możliwość samostanowienia i tej wolności, za którą przecież wciąż bardzo tęsknią.
1: A Ortega ma w ogóle realne poparcie w Nikaragui?
0: Bardzo nikłe. To znaczy, gdyby rzeczywiście miały odbywać się wybory wolne, to jest oczywiste, że on by nie wygrał, że to jest dosłownie no, może kilkanaście procent poparcia i tylko wśród tych osób, które czerpią faktycznie no, jakieś profity z tej sytuacji, czyli tych, którzy są wynagradzani za bycie lojalnymi, za osoby bardzo blisko współpracujące, no też tą wielką jakby rodzinę, tej osoby powiązane w jakiś sposób również biznesowo z klanem Ortegów. Natomiast no, samego takiego poparcia otwartego oczywiście, że nie mają, tylko że wiele osób musiało z tej Nikaragui niestety wyjechać. Wiele osób zostało pozbawionych obywatelstwa i teraz wyobraźmy sobie nawet sytuację przeprowadzenia wyborów w jakiejś tam dalszej perspektywie czasowej i jak to zorganizować, jak rzeczywiście to przeprowadzić, żeby był jakiś miarodajny wynik. No, jest to oczywiście bardzo skomplikowany przypadek, bardzo trudno. Myślę, że Stany Zjednoczone tutaj o tyle trzymają w ryzach Nikaraguę, żeby tylko nie pozwolić na jakąś zmożoną migrację z tego kraju, bo to traktują jako główny problem. Natomiast całość, dopóki to mocno nie przeszkadza w ich planach, no to właściwie zostawiają na razie po prostu gdzieś tam z boku. A innym krajom Ameryki Łacińskiej no też nie tak bardzo przeszkadza ta Nikaragua, bo chyba się przyzwyczaiły do tego, że mamy te kraje autorytarne i tą na liście jest właśnie Wenezuela, Kuba, Nikaragua. W Wenezueli zresztą sytuacja się niewiele zmieniła po całym tym spektakularnym porwaniu Nicolasa Maduro. Więc pozostaje jak najbardziej autorytarnym tutaj reżimem. No i tak po prostu jest traktowana, tam nie ma wolności, nie ma możliwości jakiejś współpracy politycznej, ale przecież no, do Ameryki Centralnej należy, do różnych organizacji międzynarodowych, są tam wysyłani dyplomaci, a więc jakaś współpraca przecież istnieje.
1: To tak na koniec już tylko. Czyli scenariusza, że Amerykanie robią operację podobną do tej wenezuelskiej, uprowadzają Daniela Ortega, nie należy się spodziewać.
0: Na pewno nie. Takiego scenariusza w najbliższym czasie nie będzie.
1: No to nie jest dobra wiadomość dla Nikaraguańczyków, no bo rzeczywiście ta władza Daniela Ortegi i jego żony, pani Murillo, się bardzo, bardzo umacnia i rzeczywiście staje się to taką jakby dziedziczną już niemalże dynastyczną historią, jaką mamy w Korei Północnej, tu już wspomnianej, czy w niektórych takich satrapiach w Azji Środkowej, bardzo klanowych, jak Turkmenistan chociażby. Będziemy się oczywiście także tej części świata przyglądać. Ja bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Doktor Joanna Gocłowska-Bolek z Uniwersytetu Warszawskiego była moim Państwa gościem. Bardzo Pani doktor dziękuję.
0: Dziękuję za zaproszenie.

0: usłyszenia.
1: I na tym kończymy magazyn Świat 24. Michał Strzałkowski. Do usłyszenia.
2: Świat 24. Reklama.
3: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
4: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
3: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
5: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
3: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
5: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
2: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Rusza zgromadzenie w Berlinie ku czci poszkodowanym w ataku na Paradę Równości. Sprawcy wciąż są poszukiwani. Ceny paliw znów idą w górę. Diesel zbliża się do 8 zł za litr. Drożeje też benzyna. Zmieniająca się pogoda może nasilać problemy zdrowotne. Lekarze alarmują. Minęła 14. Ewelina Kamińska. Zapraszam. Właśnie teraz przed Bramą Brandenburską rusza zgromadzenie ku czci poszkodowanych w ataku na Paradę Równości w Berlinie. Wciąż trwają poszukiwania domniemanego sprawcy bądź sprawców. List gończy wydano za jedną osobą. To 21-letni mężczyzna, który ma być sympatykiem Państwa Islamskiego. Służby prowadzą kontrolę w pociągach, metrze i na dworcach. Przypomnijmy, wczoraj wieczorem auto wjechało w grupę ludzi. Zginęła jedna osoba, 16 zostało rannych. Część jest w ciężkim stanie. W Berlinie jest nasza reporterka Aneta Łuczkowska, z którą właśnie się łączymy. Witaj, Aneto.
2: Dzień dobry.
1: Jesteś w okolicach miejsca, gdzie doszło do ataku?
2: Tak, jestem w Tiergartenie, to jest duży park w centrum Berlina, kilkaset metrów od wspomnianej przez ciebie Bramy Brandenburskiej. Tutaj w dalszym ciągu swoje czynności prowadzi policja. Część parku jest nadal wygrodzona biało-czerwoną taśmą. Tam wszelkie dowody, ślady trasy, którą poruszał się ten samochód, są oznaczone kolorowym sprayem na ziemi. A niedaleko mnie są takie dwa ważne miejsca, pod którymi się cały czas gromadzą ludzie. To jest drzewo, w które sprawca swoim autem uderzył. Ktoś powiesił na nim tęczowe serce z napisem, które na polski można przetłumaczyć: dla ofiar zamachu, dla nas. Nieopodal mnie leży taki zeszyt, z którego została zrobiona księga kondolencyjna. Wpisują się tutaj nie tylko Niemcy, ale również osoby z innych krajów. Pytałam się, co takiego umieszczają właśnie w tym zeszycie. Piszą przede wszystkim pamięci kobiety, która zginęła w tym zamachu. Piszą, że zginęła za miłość. Z Berlina Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
1: Bardzo dziękujemy za relację. Niemiecka stacja radiowa RBB twierdzi tymczasem, powołując się na własne źródła, że w tej sprawie zatrzymano już jedną osobę, obywatela Iranu. Zdaniem policji mężczyzna miał być pasażerem samochodu, który wjechał w tłum. Służby jednak nie potwierdziły jeszcze oficjalnie zatrzymania. We wtorek Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości oficjalnie usunie kilkudziesięciu polityków PiS z partii. Zdaniem doktora Pawła Kowalskiego z Pracowni Marketingu Politycznego Uniwersytetu Łódzkiego, Mateusz Morawiecki celowo doprowadził do sytuacji, w której decyzję o wykluczeniu podjął Jarosław Kaczyński. Jak oceniam na naszej antenie, dzięki temu były premier może budować narrację, że to prezes PiS zdecydował o ich usunięciu, podczas gdy oni sami pozostają wierni partii i jej wartościom.
3: To oczywiście znakomicie ułatwia budowanie takiej narracji potencjalnie, gdyby stowarzyszenie przekształciło się w partię polityczną, że my jesteśmy takim lepszym PiS-em, to znaczy mniej radykalnym.
1: W piątek prezes PiS przekazał, że ponad 30 posłów opuści ugrupowanie. To osoby, które nie podpisały deklaracji, że nie będą działać w konkurencyjnych dla partii stowarzyszeniach. Przede wszystkim w Stowarzyszeniu Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Kierowcy na stacjach benzynowych płacą i płaczą. Ceny paliw nadal idą w górę. Za benzynę płacimy już prawie 7,50 za litr, a średnia cena oleju napędowego z

0: zbliża się do 8 zł. Kolejne podwyżki przyjdą jutro. Kierowcy nie kryją rozczarowania i z niepokojem patrzą na kolejne rachunki przy tankowaniu.
1: I zamyka pan oczy od poniedziałku i tankuje, nie patrząc na dystrybutor.
2: Nie, tankuje dzisiaj, w niedzielę.
1: Ale w przyszłym tygodniu trzeba pewnie będzie uzupełnić.
3: Nie wiem, co będziemy robić. czy zamykać oczy, czy będziemy klękać przed dystrybutorem, nie mam pojęcia.
4: Na rower trzeba będzie. A jak? Maszyna na rowerze, wszystko na rowerze będzie w końcu, nie?
3: Drugą Japonię, nie?
0: Największe podwyżki czekają w poniedziałek kierowców aut z silnikami diesla. Ceny oleju napędowego mogą wzrosnąć nawet o 50 groszy na litrze. Szybko zmieniająca się pogoda wpływa na zaostrzenie chorób, wskazują lekarze. Dodatkowo niestabilna aura sprzyja rozwojowi infekcji u osób starszych, mówi szefowa oddziału ratunkowego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Lublinie Agnieszka Ponieważ.
5: Przy zmianach pogodowych zauważamy zwiększoną ilość pacjentów, głównie z zaburzeniami rytmu serca. Osoby starsze, które są jakby narażone na zaostrzenie swoich chorób związane właśnie ze zmianą pogody, mogą bardziej dbać o nawodnienie, o poziom elektrolitów, czyli kontrolować poziomy potasu, sodu, bo to też jest bardzo ważny element, który może wpływać na zaostrzenie chorób przewlekłych.
0: Dziś w wielu miejscach kraju termometry pokazują około 30 stopni. Jutro przyjdzie ochłodzenie, ale tylko kilkudniowe. Augustów spodziewa się dziś turystycznego oblężenia. Za 2 godziny na rzece Netta rozpoczną się Mistrzostwa Polski w pływaniu na byle czym z Polskim Radiem Białystok. Jak mówi burmistrz Augustowa Mirosław Karolczuk, można spodziewać się dziś wielu niespodzianek.
6: Myślę, że mieszkańcy zapamiętują te mistrzostwa, kiedy pojawiają się bardzo duże obiekty. Kiedy pojawia się chociażby małpa, która jest na wodzie, albo czołg, który dodatkowo strzela. Takie rzeczy są najbardziej komentowane i najbardziej zapamiętywane. Ale są też ludzie, którzy na przykład zyskują poklask za to, że oryginalne jest ich pływadło i na przykład napędzane tylko i wyłącznie siłą mięśni.
0: Na swój start zadeklarowało 18 ekip z całego kraju.
7: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Dziś upalnie i burzowo. Ostrzeżenia przed wysokimi temperaturami obowiązują w centrum i na południu Polski. Na południowym zachodzie do 32 stopni. Z kolei zagrzmieć może na wybrzeżu i północnym zachodzie. Tam też dziś najchłodniej od 21 do 24 stopni.
8: Reklama. Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
9: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
10: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
7: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
11: Pamiętasz tę piosenkę?
12: Jesteś legiem.
11: Poznajesz wokalistkę? Ale czy znasz muzyków, którzy grają obok niej? Bez nich nie byłoby twoich ulubionych utworów. To oni współtworzą ich brzmienie. Dziś wielu z nich zmaga się z chorobami, potrzebuje rehabilitacji albo zostało zupełnie samych. Pamiętaj o Polskiej Fundacji Muzycznej, która pomaga wszystkim artystom, nie tylko tym z pierwszego planu. Więcej o nas znajdziesz na www.pfm.waw.pl.
7: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
13: O najgorętszych premierach, nagradzanych spektaklach, interesujących festiwalach, a przede wszystkim o sile i znaczeniu teatru. O tym wszystkim co tydzień w niedzielę po godzinie 15 opowiadam w audycji W Repertuarze. A moimi gośćmi są najważniejsi i najciekawsi twórcy polskiego teatru. Martyna Podolska, do usłyszenia.
14: Tu Polskie Radio 24. W każdej sprawie zawsze można do nas napisać. Kontakt @polskieradio24.pl. Ale teraz dodatkowo można też zadzwonić. Nasza radiowa sekretarka czeka. 22 645 24 00.
7: Autopromocja.
15: Prawie 9 minut po godzinie 14.
7: Polskie Radio 24.

0: 24. Słowem wszystko.
1: Szykują się upały i tych, którzy wybierają się na urlop, pewnie to cieszy. Ale z drugiej strony wakacje prawie już na półmetku, więc część z Państwa zapewne na urlopie już była. Niemniej nic straconego, można przecież wybrać się na odpoczynek kilkudniowy, choćby do innego miasta. Dziś proponujemy Państwu miasto, które za 2 lata, w 2029 roku, będzie europejską stolicą kultury, do Lublina. Zaprasza Państwa Grażyna Lutosławska.
2: Powtórka programu. Piękne nieznane.
3: Zabieram Państwa do teatru, a nawet do dwóch. Zacznijmy od Teatru Osterwy. Majestatyczny budynek z 1884 roku znajdą Państwo w centrum miasta przy ulicy Narutowicza. Wchodzimy? Nie usiądziemy jednak na widowni i nie zobaczymy żadnego przedstawienia. Bywa, że fascynujące rzeczy dzieją się niekoniecznie na scenie. Byli Państwo kiedyś pod sceną? Anna Nowak, Tomasz Bujak i Tomasz Gliwka z Teatru Osterwy w Lublinie spędzają tam sporo czasu.
4: Schodzimy do podziemi, pod scenę. Tu kwitło życie teatru przed wojną, a i teraz tutaj jest bardzo ciekawie, prawda? Nie byłaś tu nigdy. Schodzimy do tartaru.
3: Ale pod sceną życie teatru przyzwyczaili mnie myśleć, że na widowni i na scenie.
4: No tak, no ale aktorzy, wszyscy montażyści sceny, muzycy kiedyś, prawda? Wszystko tutaj się działo. Sama Modrzejewska tu siedziała i pójdziesz do tej garderoby. Idziemy. Ostrożnie, ostrożnie. Tutaj nawet aktorzy sobie bal sylwestrowy zrobili. Państwo bawiło się na górze. I mam nawet taki pamiętnik, kto z kim się wtedy zadał.
3: Kto z kim?
4: Nie mogę powiedzieć, bo to ciocia babcia napisała, ale sprawdziłam JP i co? Romans był.
3: Słuchaj, strasznie tu wąsko, jak tam może jest?
4: No jak tu wąsko, no tu jest bardzo... No popatrz, Tomeczku, pani mówi, że tu wąsko, przecież tu są przestrzenie, a teraz zobacz, tutaj...
5: Dzień dobry.
4: Było wejście do orkiestronu. W tej chwili jest magazyn. No zamknęli, otworzę, a na chipsa. Tutaj, gdzie są w tej chwili ubikacje, bo jest kultura wielka, były garderoby, maszyniści siedzieli, były, o proszę, proszę, było 6 zapadni, została się tylko jedna, proszę, tam są deski sceny. Widzi pani? Tym pani kręci.
6: To jest tak zwany napęd elektroniczny. Tutaj pani inspicjent mówi, zapadnia w dół i maszynista korbą kręci.
3: Możemy pokręcić?
6: Nie. Nie. W tej chwili jest założony lentex. Jeżeli zjechalibyśmy na dół, to on by się zapadł do środka.
4: Pełną piersią odetchnij. Tu siedziała niejaka Modrzejewska Helenka. Tutaj była garderoba reprezentacyjna. Przedzielona parawanem, prawda? Z jednej strony Helenka, z drugiej Ładnowski. Wielka gwiazda z oceanu przyjechała. Przyzwyczajona była do takich warunków. Lampka, jaka to wtedy była, nie gazowa, tylko naftowa. Lampa naftowa, pulpit. Krzesełko, miała się kobieta gdzie przebrać.
3: A co jest nad nami?
4: Scena.
3: To właściwie się wcale jej nie dziwię, że ona się tutaj świetnie czuła.
4: No świetnie się czuła.
3: Wy teraz macie z garderu bardzo daleko do sceny, a ona miała blisko.
4: No ona miała blisko i zaraz zobaczysz, jak blisko mieli koledzy maszyniści, gdzie pójdziemy na kręcone schodki.
7: Uwaga, bo jest ciemno.
4: Ale my to jak koty chodzimy.
7: Ciasno.
5: Nie, zaraz, bo ja nic nie widzę.
4: Chodź, chodź, zaraz, ja cię zaraz, prowadzę. Zaraz. Chodź.
3: Dobra, idę.
7: Będzie coś widać, proszę.
4: Tak, ja idę pierwsza, bo ja tak. Pomogę po ciemku, a tu poświeć koleżance. Bo
7: tu jest wąsko, bo tu...
3: Zmieszczę się?
7: Tak, spokojnie. Tak.
3: No, jeśli to jest to normalne wyjście, to ja bardzo przepraszam.
4: No, a jak nieraz musisz, stędy schodzisz, a z tamtej strony musisz wyjść, to pędem lecisz na złamanie karku.
3: Właśnie lecisz, zdaje się. Lecisz, bardziej lecisz niż pędem. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
4: Przedstawiam ci szefa tutaj tej pracowni, tej rekwizytorni, bo w tej chwili tu jest rekwizytornia, to nie jest bałagan. Na każdej półce ułożone są rekwizyty do spektakli.
3: Zostało coś po Modrzejewskiej?
4: Aura, aura. Pan Tomek może powiedzieć, że tutaj czasami tak, tak dziwnie jest, prawda?
3: Tak?
6: To znaczy, że czasem na drugim balkonie słychać kroki, czasem samoczynnie uchylają

się drzwi, to też tak bywa. Szczególnie jest to tak bardziej widoczne przed premierami. Kiedy ludzie w całym teatrze przygotowują się do premiery, mają dużo zajęć, przemieszczają się w różnych kierunkach i można to w pewien sposób zaobserwować. Dopiero po kilku dniach człowiek sobie uzmysławia, że to fakt

0: No i niestety po wlaniu soku z czarnej porzeczki robiła się piana. I to taka piana, której nie można było uzyskać, żeby ją zbić i tak dalej. I widać było, że to było sztuczne. No więc po próbach i błędach w tej karafce finalnie lądował barszcz czerwony, nie powiem jakiej firmy.
1: No słuchaj, to jest wachlarz, podejrzewamy, albo z szafy pana hrabiego, albo jeszcze dużo przedwojenny. Nie wiem, jak pan hrabia się nazywał, wszyscy mówią pan hrabia. Różni ludzie przychodzili i przynosili przedmioty, prawda, jakieś tam swoje cenne, żeby parę groszy zarobić. No i był jeden pan, myśmy go nazwali pan hrabia Z, który przynosił przepiękne, do tej pory są, koszulki, jakieś tam haleczki, tiurniurki, narzutki. On przyniósł nawet cały pęk pończoch francuskich. Po prostu to jest coś niebywałego. Jeszcze z metkami. Szkoda tego używać, tych pończoszek. Zosia de Ines to wiedziała o tym, bo to jest tajemnica teatru, to tylko się wybranym pokazuje. Zośka de Ines widziała, już nie powiem, kto miał w jakiej sztuce właśnie francuskie pończoszki, ale nie było już tej takiej naklejki.
0: Jak sprawić, żeby aktor przykładowo Wojciech Rusin w roli kota Behemota płakał na scenie przez dobre kilka minut? Łzy rzęsiste leciały. Pod kamizelką umiejscowiony był worek na mocz. Pod jego częścią był zamontowany silnik do wycieraczek, który przez grawitację zalewał. Do tego była zamontowana rurka, tak zwane wąsy do oddychania tlenowego w szpitalu. Do tego był zamontowany jeszcze włącznik, tutaj na takim kabelku. Rurki były spięte za włoskami pod peruką i na środku czoła Wojciech miał wypuszczone te dwa wężyki. Perukę miał tak ułożoną, że tego nie było widać. Pochylając lekko głowę, przyciskał włącznik, taki zwykły od lampki, i rzęsiste łzy leciały na scenę.
2: Nigdy się nie zacięło?
0: Nie. Raz tylko Wojciech oparł się o ściankę, gdzie wystawał mały wkręt i przebił worek. I to wtedy miał wszystko na plecach, tak można powiedzieć. Ale tak naprawiliśmy i to funkcjonowało. Tych patentów jest...
1: Z krwią na przykład, że tu strzela, a tu krew sika. No ja sama aż krzyknęłam, jak widziałam to na próbie.
0: I niestety odpadło to, dlatego że było nazbyt drastyczne.
3: Były spektakle, po których, jeżeli pojawiała się krew, ludzie dosłownie mdleli.
0: Na spektaklu dokładnie. Pani Bowary, Krzysztof Olchawa miał tam spuszczaną krew przez danego lekarza i ona mu tak sikała z tego przedramienia. Po czym Marek Szkoda zamykał to, Krzysztof zaciskał przedramię, a pan, który siedział w pierwszym rzędzie na widowni, robił fik. Zemdlał. Przerwaliśmy na chwilę spektakl, wyprowadziliśmy pana tutaj na podwórko, przyjechała karetka i on powiedział, że nie spodziewał się tego. On ma od dziecka awersję, że jak mu krew pobierają, to on mdleje. Nawet jak do badań mu biorą, to jego ręka jest zaparowana. Ja mówię, to tutaj troszeczkę pan przesadził, bo zemdlał pan na widok barszczu czerwonego.
3: Zapraszam. Normalną drogą na scenę jest ta. Jednym wejściem z jednej strony i po drugiej stronie tak samo jest wejście na scenę, ale jak są ekstremalne sytuacje, gdzie inspicjent zaśpi, któryś się z chłopaków zamota, to pokażę ścieżkę, którą mamy skróconą. To jest, zapraszam, to jest nasze pomieszczenie, koledzy.
2: Dzień dobry.
3: Tu jest magiczna klatka, którą... Zapraszam na górę.
2: Ale skręte.
3: Tak, ale
2: bezpośrednio... Zaraz, się nie mogę zorientować za bardzo.
3: Dalej.
2: No, jak aktor się spieszy, to daje słowo, nie wiem, jak on to robi. Tu jest schodek.
3: Tak. I jeszcze jeden.
2: Aha. Zaraz. Mam to. O. Jesteśmy na scenie.
3: Jeżeli przychodzą wycieczki, to właśnie jedną z atrakcji jest maszyna do wiatru. Ta maczuga potężna, niby taka ciężka, a bierzemy ją w rączkę i jest naprawdę leciutka. Czy gong? Czy...
1: Zrób wiatr.
3: Tak, już mocny. Robię. Jest efekt?
2: Jest.
0: To, co tutaj widzimy, jest to maszyna do wiatrów i grzmotownik tak zwany. One zostały zrobione do poprzedniej balladyny. To, co jest w tej chwili, to jest nowa rzecz, ale zostało podrestaurowane, można powiedzieć, ze starej maszyny do wiatru, która była jeszcze starsza.
1: Słuchaj, ale maszyny do wiatru były używane jeszcze grubo przed wojną, od kiedy teatr istniał tutaj. No bo przecież jak zrobić wiatr? Nie było.

0: światła, nie było elektryczności. Teraz zwróć uwagę jeszcze na to. Tak jak mi opowiadał Kuna, pan Kuna Stasio, powiedział, że to jest gong przedwojenny, fabryki gongów, że on ma inny dźwięk niż mówi ten chłam chiński cały.
1: Dźwięk gongu kończy naszą wizytę w Teatrze Osterwy w Lublinie.

0: przejdźmy kilka ulic. Bramą krakowską wkroczymy za chwilę na lubelskie Stare Miasto, warte osobnej wizyty. Ale dziś naszym celem jest Teatr Stary. Na jego widowni także znajduje się gong. Rozpoczyna każde wydarzenie. Nosi imię Danuty Szaflarskiej, bo też ona uderzyła w niego po raz pierwszy. Gong nie zabrzmiał tylko raz. Czy ktoś zapomniał w niego uderzyć? Możliwe. Ale czy to przypadek, że tego właśnie dnia, po wyjściu z teatru, dowiedzieliśmy się o śmierci Danuty Szaflarskiej? Nasz Teatr Stary faktycznie jest stary. Starszy od niego jest tylko Stary Teatr w Krakowie. Ten lubelski ma 204 lata. 20 października w 1822 roku trupa Karola Bauera wystawiła pierwszy spektakl w nowo wybudowanym gmachu teatru przy zbiegu ulic Dominikańskiej i Jezuickiej. Dwa stulecia później w teatrze otworzono nową, stałą wystawę. Ulokowana na wszystkich poziomach foyer ekspozycja nawiązuje do niezwykłej historii obiektu i jego dziejów. Autorką koncepcji i reżyserką jest Justyna Łagowska.
1: Ruszamy w podróż. W podróż po 200 latach Teatru Starego w Lublinie. I jego gościach, jego twórcach, jego widzach. No po prostu staraliśmy się na tej wystawie umieścić wszystko, co w tej historii było najważniejsze. Teatr się otwiera też na gości, którzy będą tutaj przychodzić tylko na wystawę. Będąc tu przy tym projekcie przez rok, dowiedziałam się, że w tym miejscu naprawdę były dziwne rzeczy, się wydarzały. Nie będę oczywiście spoilerować, zapraszam.
0: Troszeczkę?
1: No na przykład, że były tutaj zapasy w kiślu kobiet. Jak to pokazać, żeby było ciekawie? Zmieniliśmy kolorystykę, zmieniliśmy oświetlenie. No i dodaliśmy bardzo dużo informacji, a to nie są jeszcze wszystkie, bo na tablicach są kody QR, które odnoszą do strony internetowej, też otwarta razem z wystawą. I tam te treści, które są na wystawie, które są ze względu na właśnie taką krótkotrwałość bycia w tej przestrzeni i nie zagłębiania się może też takiego mocnego w te rzeczy, ale one pozwolą te kody, żeby można było pogłębić tą wiedzę. I ta strona oczywiście bez tych kodów też istnieje i też można na nią będzie zajrzeć, ale jeżeli kogokolwiek zainteresuje jakaś informacja, która jest na jednym, jak to my mówimy, na jednym z łuków albo na jednej z tablicy informacyjnej, no to może poszerzyć wiedzę na podstawie tej strony.
2: Nie wiedziałam, że Maria Przybyłko-Potocka czy Wanda Siemaszkowa, jaka to była piękna kobieta, grały w tym teatrze.
1: No jest tutaj naprawdę bardzo dużo, dużo zaskoczeń. Tutaj na pewno nie ma tak, że jest wszystko, bo byśmy nie dali rady na przestrzeni tego jednak niedużego foyer umieścić tych wszystkich informacji. Podzieliliśmy to tematycznie. Są 4 piętra foyer i każde odpowiada jakiejś innej dziedzinie sztuki, która tutaj miała miejsce. Jesteśmy na -1 i ten poziom poświęciliśmy teatrowi. Tym, którzy tutaj pracowali, którzy tworzyli to miejsce, którzy czasami byli tylko na kilka występów gościnnych, ale jednak myślę, że odcisnęli piętno na tym miejscu.
2: Podejdźmy do szatni, bo tutaj są plakaty.
1: Tak, to są plakaty, afisze, ulotki, też dotyczące działań teatralnych, które tutaj były. Okalają okno szatni. Jak się stoi w kolejce, można po prostu je sobie poczytać, trochę

0: na zasadzie słupa ogłoszeniowego. Wydawało nam się, że nawet forma plastyczna jest bardzo ciekawa, bo takie i liternictwo, i szata graficzna tych afiszy jest już czymś, co się nie zdarza w tej chwili. Więc z jednej strony fascynowało mnie i liternictwo, które nie jest tylko polskie, jak pewnie zwrócisz uwagę, ale też w innych językach. I te języki tutaj się przez tą wystawę też, mam nadzieję, przeplatają i będzie to widoczne, bo to nie był przecież tylko polskojęzyczne, nie chcę powiedzieć teatr, ale miejsce, bo ja zaczynam myśleć o teatrze przez te 200 lat nie jako o teatrze starym, tylko jako miejscu, które miało pod skrzydłami naprawdę, naprawdę bardzo wiele różnych dziedzin sztuki. I było takim tyglem, gdzie się mieszały różne prądy i też społeczne i kulturowe. I te plakaty gdzieś tam pokazują to.
1: No bo tak, teatr był wypożyczony też w gminie żydowskiej na przedstawienia. Czy ja dobrze widzę cyrylicę?
0: Tak, tak, tak. Rosyjski tutaj był, ukraiński też się pojawiał, czasami niemiecki też się pojawiał język. Te afisze nie tylko pojawiają się tu w przyszatni, one za chwilę pojawią się też na plus jeden. Każde piętro innej sztuce jest poświęcone, pogłębiamy wiedzę.
1: No, na swój temat też będziemy mogli pogłębić wiedzę, jaka była lubelska publiczność w czasach, kiedy przy ulicy Jezuickiej odbywały się głównie przedstawienia teatralne. Dowiedzieć się o tym i porównać to z dzisiejszymi czasami, to też może być całkiem niezła lekcja.
0: Starałyśmy się z Dorotą Buchwal zająć na tym piętrze nie tylko aktorami, reżyserami, dyrektorami teatrów, publicznością również, ale wolontariuszami. I oni zwieńczają sufit tego pomieszczenia. Postanowiliśmy oddać im hołd. Nie powiem jak, proszę przyjść do szatni, ale jakby pokazać też w ten sposób. Wolontariusze tam są i pracownicy teatru uwiecznieni. Że teatr jakby jest składową tak wielu ludzi. Podjedziemy winą, czyli jedziemy teraz na pierwsze. Już po prostu się nachodziłam po tych piętrach. Jedziemy na pierwsze, czyli na piętro poświęcone, mówimy tu w skrócie, cyrkowi. Albo bo to dotyczy dziedzin, które nie podchodzą pod ani kino, ani teatr. Bo tu były naprawdę dziwne rzeczy się działy, więc tak.

0: Na każdym piętrze starałam się też zrobić taką, oprócz tablic informacyjnych i łuków, też miejsce, gdzie będzie artefakt, które będzie też takim miejscem teatralnym. I tutaj na jeden mamy tak zwane miejsce kawiarenka.
1: Kawiarenka?
0: Kawiarenka. Tak, no bo to też teatr był takim miejscem, budynek teatru był takim miejscem, gdzie ludzie się zbierali, dyskutowali na przykład nad różnymi problemami społecznymi czy politycznymi. Tak mi się skojarzyło, że futurystyczna, troszkę taka dziwna, taka wiarunka będzie. Nie wyciągniesz ze mnie więcej informacji. Tutaj na przykład leżą takie sylwetki zwierzątek, bo też tutaj się pojawił taki motyw piramidy zwierząt. Kozyra nie była pierwsza. Idziemy do kina?

0: Czyli z cyrku idziemy do kina.
1: Stoi piękny obiekt, oryginalny, znaleziony przez kuratora Macieja Gila. Jest to projektor kinowy, który wyświetlał, prawdopodobnie bardzo podobny, albo nawet taki sam, stał tutaj kiedyś w kinie staromiejskim. I Maciej to wynalazł, sprowadził i jest naszym super eksponatem. Można dotknąć go. No, robi wrażenie.
0: 1907 kino wprowadza się do teatru. 30 września 1907 roku dowiaduje się na drugim piętrze, a jeśli państwo tu wejdą albo wjadą, to na wprost rok 1918 i tytuł Kobiece zapasy i film na deser. Działo się tu rzeczywiście.
1: Tak, i tych materiałów z jednej strony czasami było bardzo dużo, a z drugiej strony na przykład o czymś się dowiadywaliśmy i brakowało takich materiałów graficznych czy fotograficznych, ale bardzo dużo osób dobrej woli nam pomagało i rzeczywiście ten

Research był bardzo pogłębiony, potrwał ponad 2 lata i jest sporo tych informacji. Mam nadzieję, że każdy znajdzie tutaj coś ciekawego, co go zaintryguje. Też z taką dbałością starałam się to wszystko jakby i graficznie też, żeby to było ciekawe, żeby nie kończyło się tylko na opisie, bo wiadomo, że jesteśmy różni i niektórzy wolą oglądać obrazki, a niektórzy czytać. Też te informacje nie są za długie, są dużą czcionką ze względu na dostępność, żeby osoby z niedowidzeniem lub jakimiś problemami wzrokowymi też mogły spokojnie to przeczytać. Naprawdę włożyliśmy dużo pracy, żeby ta wystawa była bardzo, bardzo ogólnodostępna i pomimo trudnych warunków lokalowych, to jednak, żeby była dostępna dla wielu osób.

0: Powiedz, czy ciągłość w teatrze jest ważna? Czy to, że dotykamy historii, ma jakieś znaczenie oprócz tego, że jest ciekawe, że zdobywamy mnóstwo informacji?
1: Wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, bo uczymy się nie tylko historii, nie wiem, teatru, kina, ale uczymy się historii tego miejsca, czyli Lublina tak naprawdę. I myślę, że odkrywanie tego, jak Lublin był ciekawym miejscem, jak tu się dużo działo, daje nam taką... Znaczy, ja nie jestem lublinianką, ale jednak czuję się coraz bardziej związana z tym miejscem chociażby. I to jest radość odkrywanie, jak ludzie poprzez sztukę się integrowali, jak byli wspólnotą. Jak różne tu rzeczy były rzeczywiście i nie powodowało to, czasami powodowało to skandale, a jednak na tej bazie coś dobrego powstawało. Więc jest to taki też rodzaj nadziei, to poznawanie historii, że naprawdę możemy rozmawiać ze sobą, a teatr może być miejscem, który może scalać. Więc to no, jest dla mnie taką nadzieją, ciągle wierzę, że to miejsce ma taki potencjał. A z drugiej strony myślę, że Lublinianie mogą być dumni, że mają taki teatr z taką historią i myślę, że wielu turystów powinno to miejsce zobaczyć i poczytać i obejrzeć, bo no jest czym się pochwalić.
2: Piękne nieznane. Powtórka programu.
3: Po lubelskich zakamarkach teatralnych oprowadzała Państwa Grażyna Lutosławska, a my do spraw związanych z teatrem dziś jeszcze wrócimy za nieco ponad pół godziny po 15.
4: Reklama. Panie Pascalu, ma Pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
5: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
4: A, no i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
8: Przecież nie ma upałów.
7: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
8: Litorsal Senior?
7: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
9: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
10: Podcast Polskiego Radia.
11: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
10: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
11: Tak był pobity, miał zęby powybijane, pośliaczony, całe plecy sine, włosy noży powycinane.
10: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
12: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
13: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
14: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3200.

0: 299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
1: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit. Po reklamie. Autopromocja.
4: Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, zawsze o 21.06. Rozmawiam o wszystkim. Tu nie ma tematów tabu. Wszystko jest tematem. Paweł Wojewódka, pomówmy o tym.
3: Autopromocja.
5: 36 minut po godzinie 14.
3: Komentarz.
5: W tym wypadku komentarz polityczny. Naszym gościem jest Tomasz Wypych, Salon 24. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
5: Witam pana bardzo serdecznie. Ależ to był tydzień, chciałoby się powiedzieć. Co się w pana odczuciu wysuwa na plan pierwszy, jeśli chodzi oczywiście o wydarzenia polityczne?
6: To w ogóle chciałem taką rzecz powiedzieć, jeśli mogę, że miała być leniwa niedziela leniwym latem, a tyle się dzieje tego lata, że to się w głowie po prostu nie mieści.
5: Prawda? Nie mamy wakacji.
6: Nie mamy wakacji, ale dobrze, bo zawsze w mediach był problem, o czym pisać, nie musimy paskudzie pisać. No, natomiast, albo Loch Ness potworze. Natomiast takich rzeczy rzeczywiście w Polsce, no to ewidentnie, no to jest to, co się z PiS-em stało. Ja nie chcę używać słowa rozpad PiS-u, bo do wtorku premier jeszcze Kaczyński dał czas tym buntownikom, żeby może wrócili, no bo to posiedzenie odbędzie się we wtorek. Natomiast to, co się wydarzyło w PiS, ten rozłam, może tak nazwijmy, to jest według mnie wydarzenie, które jest ważne po pierwsze teraz, ale po drugie my chyba sobie do końca wszyscy sprawy nie zdajemy, że to nastąpi dekompozycja sceny politycznej w Polsce.
5: Aż tak bardzo?
6: Tak myślę, jak pan redaktor mi pozwoli, bo wydaje mi się, że przyzwyczailiśmy się wszyscy mniej więcej od 30 lat, że albo się tak lubi PO, albo się lubi PiS i głosowaliśmy raz w jedną stronę, raz w drugą stronę. A w tej chwili, jak się przyjrzymy tak naprawdę tej scenie politycznej, no to prawica jest naprawdę, no tam różne są teraz liczenia, są dwie konfederacje czy trzy konfederacje, ale są na pewno dwie konfederacje, na pewno jest PiS w tym kształcie, który znamy. Prawdopodobnie coś zostanie z tego ruchu premiera Morawieckiego. Wiadomo, że no, jest duża część osób, które ma poglądy, powiedzmy, wartości, takie prawicowe wyznanie też w koalicji. Umówmy się, że PSL to nie jest monolit, więc to będzie na pewno bardzo duża taka zadanie dla wyborców, którzy zawsze na prawicę głosowali, co zrobić, ale mnie się też wydaje, że to będzie taki asumpt do tego, żeby i Koalicja Obywatelska jako taka, ale też Platforma Obywatelska chyba nie do końca się okaże wtedy takim spójnym ogniwem i tam też mogą być ruchy personalne, ludzie mogą przechodzić, nie wiem, czy zakładać kolejne partie, ale gdzieś próbować się dogadać, choćby z tym ruchem premiera Morawieckiego. Wydaje mi się, że naprawdę w nowej rzeczywistości się powoli budzimy. Taki niesamowity ten rok jest.
5: Wspomniał pan, że wyborcy głosowali raz na jedną, raz na drugą partię, bo też w ostatnich latach wybór był dość umiarkowany. Myśli pan, że to stopniowe rozczłonkowywanie się sceny politycznej może doprowadzić do tego, że oferta będzie jednak trochę bardziej zniuansowana i wybór będzie tym samym szerszy?
6: Ja bym chciał być takim optymistą, jak pan redaktor jest, i trzymam kciuki no, za Polskę i za to, żeby tak było. Natomiast z racji zawodu to może tylko przypomnę, bo ja się tym muszę interesować, państwo nie muszą. My możemy przypominać Włochy mniej więcej z 30 kilku lat, kiedy była zmiana rządu, co pół roku partii politycznych było kilka, kilkanaście i tak naprawdę nie były w stanie się porozumieć. Obym był złym prorokiem, natomiast jakbyśmy, szanowni państwo, zobaczyli, no to nawet w obecnej koalicji rządzącej trudno jest pewne ustawy przepchnąć tylko dlatego, że są różnice w poglądach partii, które tworzą tą koalicję. I teraz wyobraźmy sobie, że na scenie politycznej, tak z grubsza teraz licząc, mamy 8 partii, no to pewnie się uda w przyszłym roku. Z niezbyt dużym poparciem będzie kilka takich partii, które będą miały po 20%, podejrzewam, co będzie stary PiS, być może Platforma. I partie, które będą tymi języczkami uwagi, to będziemy mieć tych języczków strasznie dużo. Ciężko będzie stworzyć rząd, ciężko będzie zarządzać państwem. Oby tak nie było po prostu. Wolałbym tę wersję pana redaktora z niuansem, żebyśmy mieli dobry wybór, taką kafeterię polityczną, przepraszam za nazwę.
5: Teraz przyglądam

0: Przyglądamy się poważnym przeobrażeniom w ramach Prawa i Sprawiedliwości. W pana odczuciu Mateusz Morawiecki i jego poplecznicy, jego stronnicy odeszli z PiS-u, czy zostali wyrzuceni? Bo mam wrażenie, że teraz trwa przeciąganie liny. Obu stronom bardzo zależy na używaniu konkretnych określeń.
1: Nie chcę przy takich słów używać, takich kolokwialnych, ale według mnie i premier Morawiecki, i premier Kaczyński zakiwali się trochę na śmierć, powiem dlaczego, bo w tej chwili gra taka trwa taka gra, jak pan redaktor powiedział, takie po angielsku to się mówi blame game, czyli zrzucanie winy na kogoś, że to się stało. Mam wrażenie, nawet pewność, bo z politykami rozmawiam, że po pierwsze, nazwijmy to dobre na potrzeby tej rozmowy, jeśli państwo pozwolą, w tym starym PiSie nikt się nie spodziewał, że aż 40 osób przynajmniej na dzisiaj odejdzie z premierem Morawieckim. To jest tam...
0: Morawieckim, tak.
1: Tak, proszę mi wierzyć, Morawiecki, proszę mi wierzyć, to jest szok w ogóle, że to jest taka liczba ludzi, dlatego że po pierwsze część osób nie uważała, że posłowie się identyfikują już z programem Morawieckiego. Po drugie, no, jest strach przed premierem Kaczyńskim, który twardą ręką trzyma PiS i skutecznie to robi. To jest jakby szok po jednej stronie, a po drugiej stronie rzeczywiście, ja tam też dużo rozmawiałem, nie spodziewano się, że premier Kaczyński, tak, Kaczyński zagra wabank, jeżeli chcecie odejście, to odejście, i oni odeszli. I w tej chwili tak się zastanawiam, dlatego tym wtorku powiedziałem, że jak ten kurz bitewny opada, to czy przypadkiem część osób jednak nie wróci do PiS-u, dlatego że jakby popatrzeć, no 40 osób to jest dużo, tak? To mamy trzeci klub parlamentarny w Polsce już w tej chwili pod względem wielkości, bo tak to wygląda, tak? Jedną rzecz tylko powiem, i to jeśli mogę. I teraz liczenie na to, że te 40 mandatów przełoży się w wyborach na 40 mandatów w przyszłym Sejmie jest takim liczeniem trochę naiwnym, dlatego że według tego naszego Donda nieszczęsnego to by tam 12-13% głosów trzeba było uzyskać. Nie ma takiej gwarancji. W związku z tym ci ludzie się po prostu też obawiają, czy oni w ogóle w Sejmie będą w przyszłości.
0: To prawda. Z drugiej strony, gdyby do wtorku ktoś z rozłamowców zmienił zdanie, to szanse, że trafi na dobre miejsce na przyszłej liście Prawa i Sprawiedliwości, też raczej nie jest ogromne.
1: No nie, to będzie raczej taki worek pokutny założony, że przyjęliśmy cię i nie masz na co liczyć tutaj. Zwłaszcza, że tak jak pan redaktor chwilkę temu mnie zapytał, to raczej było wypchnięcie grupy Morawieckiego z PiS-u niż takie łagodne odejście. No przecież tam w pewnym momencie ci harcownicy po obu stronach, no to straszne rzeczy już mówili z punktu widzenia w ogóle jedności partii i tego, co tam powinno się wydarzyć. To było już takie wzajemne obrażanie się.
0: Ciekawe, co z tego wyniknie. Zobaczymy, bo do wtorku na pewno jeszcze się może co nieco wydarzyć, a i potem będzie bardzo interesująco. Jedno jest pewne, to co wydarzyło się w Prawie i Sprawiedliwości spowodowało, że właściwie już albo nie mówimy, albo prawie nie mówimy, albo mówimy znacznie rzadziej niż w ostatnich tygodniach o sytuacji w służbie zdrowia. A tymczasem na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano przygotowany przez ministerstwo projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. Zakłada ów projekt m.in. maksymalne wynagrodzenie godzinowe i miesięczne dla medyków. To jest plasterek, czy to jest początek jakiejś dużej zmiany?
1: Plasterek, i to taki, wydaje mi się, który nie za bardzo się przyklei do tej rany, która jest coraz większa, dlatego że po prostu lekarze, jak będą chcieli, to nie będą pracowali za te pieniądze. No tak to się wszystko poukładało, że problem jest, no oczywiście wynagrodzenia, które są w tych wysokich, takie nieadekwatne zupełnie do tego, co się dzieje. Natomiast problem jest w tym, że my cały czas mamy za mało lekarzy. Wiem, że jest to męczące, o tym mówię. Źle ich kształcimy, że jest mało miejsc specjalizacyjnych, rezydenckich. W związku z tym, przepraszam za słowo, ale podaż i popyt robi tutaj swoje. Jeśli państwo pozwolą, to powiem taką rzecz. No, wczoraj spędziłem bardzo miłe takie popołudnie z trójką lekarzy, którzy się za głowę łapią. Ile tam ich koledzy mogli zarabiać w tych takich ekstremalnych warunkach. Natomiast też powiedzieli, że dopóki nie zostanie systemowo to uporządkowane, czyli system kształcenia, studiowania, ale też kiedy my się dowiemy tak naprawdę, ilu nam lekarzy potrzeba, jakich specjalizacji, jakich szpitali nam potrzeba, to będzie takie po prostu no, gaszenie pożarów. No bo co nam dadzą te maksymalne wynagrodzenia? No, część ludzi pójdzie do pracy, część ludzi nie pójdzie do pracy. Ja też nie do końca rozumiem, dlaczego ministerstwo tam, niż państwo się wczytali, to wszystko zakłada, że tam przelicza się to na dwa etaty. No lekarz ma jeden etat, więc to nie będzie to 80 tysięcy brutto, kosmiczna dla mnie kwota, 40 tysięcy brutto, też bardzo dużo pieniędzy, natomiast plasterek, krótko mówiąc, no, się rozgadałem, przepraszam.
0: Plasterek, moim zdaniem,
1: niepotrzebnie, przepraszam, chyba też robiony, dlatego że to jest na potrzeby chwili robione, nie wiem, czy państwo też wiedzą, ale zapowiedziało mi

0: Ministerstwo, czy NFZ generalnie, ale to agenda ministerstwa jest, że będą bardzo liczne kontrole w szpitalach robione i w szpitalach w tej chwili są cięte koszty w sposób nieprawdopodobny.
1: No tak, tylko pytanie, czy te cięcia zachodzą tam, gdzie powinny, bo no przywykliśmy w ostatnich latach do dość dziwacznej sytuacji. Na przykład stomatologia w Polsce w zasadzie została sprywatyzowana. Chyba, że pan zna kogoś, kto leczy się u dentysty na NFZ. Ja znam tylko jednego i to dość niezasobnego emeryta. Poza tym nikogo innego.
0: Ja sobie kiedyś zadałem trud i poszedłem do takiej placówki NFZ-owej właśnie stomatologicznej. No naprawdę to są ludzie, którzy nie mają wyjścia po prostu i chodzą. Z całym szacunkiem do nich i współczuciem. Mhm. Natomiast tak jak pan powiedział, no to zostało absolutnie sprywatyzowane. Podobnie się dzieje w kilku innych specjalizacjach. My tego nie widzimy, bo to tak trochę tylnymi drzwiami wchodzi, ale w tej chwili powoli ginekologia i położnictwo jest no, takie prywatyzowane. No, procedura jest taka, że idzie się do lekarza, najpierw prywatnie do gabinetu, a potem się rodzi, a gdzie on przyjmuje. Więc to też jest takie druga bardzo ważna specjalizacja, która no powoli gdzieś tam się wymyka spod kontroli. Ja mogę o tych cięciach kosztów jedną rzecz powiedzieć? W ochronie zdrowia, które się teraz odbywa, czy nie?
1: Oczywiście.
0: No to jest cięcie kosztów na poziomie szpitali. To nie jest takie cięcie kosztów, że jak się dostawało trzy ziemniaki na obiad, to się dostanie, pacjent dostanie dwa ziemniaki. Tylko problem polega na tym, że zupełnie chyba w sposób niezamierzony ministerstwo odniosło taki efekt mrożący wywołało wśród lekarzy. I taki bardzo prosty przypadek. Jeżeli ma pan badanie diagnostyczne z dzisiaj, które jest niejednoznaczne, to normalną procedurą było powtórzenie szybkie tego badania za chwilkę, żebyśmy wiedzieli, gdzie jesteśmy. A w tej chwili lekarze boją się po prostu kierować na kolejne badania, bo zostaną posądzeni o generowanie kosztów. I to jest upiorna sprawa w tej chwili. Naprawdę niebezpieczna.
1: Zostawmy cięcia, porozmawiajmy o wetowaniu. Prezydent zablokował ustawę, która pozwalałaby opodatkować gigantyczne zyski koncernów paliwowych, dzięki czemu można byłoby sfinansować tańsze paliwa na naszych stacjach, napisał wczoraj na platformie X premier Donald Tusk. Chodzi o ustawę dotyczącą nadmiernych zysków koncernów paliwowych. Ten podatek miałby obowiązywać od marca, czyli wstecz, i to wzbudziło pewne podejrzenia prezydenta. On skierował tę ustawę do Trybunału Konstytucyjnego, więc tutaj autopoprawka nie tyle zawetował, co właśnie skierował do TK. Czy dystrybutor paliwowy staje się ważnym elementem polityki, a może zawsze był?
0: Myślę, że zawsze był, ale w tej chwili jest bardzo ważny, bo taka, no, jakieś takie złożenie się w czasie, jaka koincydencja jest okropna, bo jak zniesiono ten CPN, tak, czyli ten tanie paliwa, to się pojawiły wakacje. Paliwo po 7 zł, no to ludzie naprawdę są zdenerwowani, bo chcą gdzieś pojechać, nie mają pieniędzy i ten dystrybutor to się staje powoli takim dystrybutorem władzy. Natomiast wydaje mi się, że sposób, w jaki to jest wprowadzony, propozycja rządowa, to jest taka trochę, z góry było wiadomo, że prezydent tego nie podpisze, bo prezydent no, nie bardzo chce pomagać rządowi. Natomiast jakbyśmy z drugiej strony zobaczyli, ja nie do końca rozumiem, dlaczego to po pierwsze ma być od 1 marca wstecznie. No prawo nie powinno działać wstecznie. Też taka partia liberalna wydaje mi się, jak Platforma, nie powinna takiej rzeczy forsować. A druga rzecz, szanowni państwo, jakbyśmy zobaczyli, skąd się wzięły te zyski. Ja nie wiem, czy tam były zyski, dlatego że paliwo nadmiarowe, dlatego że paliwo zaczęło drożeć, no bo zaczęła drożeć baryłka ropy ze względu na konflikt na Bliskim Wschodzie, więc zysków tam nie było, to była pochodna po prostu ceny, która była na rynku, więc co tam opodatkować? No tak mi się wydaje. Trzecia rzecz, już tak jakby zobaczyć na spokojnie, no to przecież wiadomo, do kogo należy Orlen, należy do nas, tak? No więc to jest takie przekładanie pieniędzy z jednej kieszeni do drugiej, gdyby to się po prostu odbyło. Gdyby, wydaje mi się, chcieć załatwić tą sprawę, to po prostu można by znowu zawiesić akcyzę i dać ludziom odetchnąć do końca tam sierpnia. Ludziom jak ludziom, ale też gospodarce, no bo gospodarka na transporcie stoi. Nie rozumiem tej decyzji, jest taka niedobra, wydaje mi się, dla gospodarki, ale pokazanie, że chcemy zrobić, a prezydent jest ten zły, no taka walka dystrybutorem właśnie.
1: No i chyba okazuje się, że dystrybutor staje się tym, czym kiedyś w polityce była lodówka i koszyk na zakupy, czyli bardzo poręcznym elementem pewnej gry. Mamy niestety niezbyt wiele czasu, a chciałbym jeszcze jeden temat omówić. Chodzi o projekt noweli regulującej najem krótkoterminowej. Rząd przyjął te nowelę, ale wcześniej wykreślono z tego dokumentu zapis dający gminom możliwość tworzenia stref wolnych od tej działalności. Sprzeciwia się temu minister funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Z kolei resort sportu i turystyki przekonuje, że taka regulacja

0: komisja nie jest potrzebna. Czy to są zwykłe spięcia wewnątrz koalicji, czy chodzi o coś więcej?
1: Myślę, że pani Pełczyńskiej, nawet pani minister, to są po prostu takie no, chęć zaistnienia, dlatego że no, ruch, z którego się wywoli, tak naprawdę przestał politycznie istnieć, więc trzeba pokazać, że dalej istniejemy. Natomiast powiem państwu, że ja niestety nie tak dawno jeszcze miałem takich, nazwijmy to, sąsiadów, którzy wynajmowali te mieszkania na 2-3 dni i no, czasami zderzenie się z lokatorami, którzy tam przychodzą z najemcami, jest upiorne, bo to już oszczędzę państwu szczegółów, ale rzeczywiście no to straszne rzeczy się dzieją. Ale z drugiej strony ja myślę sobie, że my jednak powinniśmy żyć w państwie prawa i żyjemy w państwie prawa, taką mam nadzieję, cały czas. Teraz to nie może być tak, że jeżeli ktoś sobie tam uskładał pieniądze na mieszkanie i je wynajmuje, to nagle arbitralną decyzją mówimy mu, co ma zrobić, to jest po pierwsze. Po drugie, jeżeli tak bardzo wierzymy w Polskę samorządową, to bym jednak samorządom zostawił decyzję o tym, czy są takie strefy. A po trzecie, nie wiem, gdzie tam państwo mieszkają, no ale u nas jest wspólnota. Dlaczego ta wspólnota mieszkaniowa nie może o tym zdecydować? Nie podoba mi się ta, powiem szczerze, ustawa jeszcze w kontekście tego, że my jednej bardzo ważnej rzeczy nie załatwiliśmy. Jeżeli ktoś ma mieszkanie i chce je wynająć na rok, na dwa, to wiedzą państwo, o czym powiem. Jeżeli mu się lokator nie chce wyprowadzić, to nie ma żadnego regresu i może tam 2 lata mieszkać, nie płacić czynszu i nic się z tym nie można zrobić. No, w związku z tym nieprzemyślana jest ta ustawa, plotki na mieście też krążą, dlatego że ona nie weszła, bo wielu polityków ma mieszkanie na wynajem. Ja tego nie wiem, nie sprawdzałem, ale takie po prostu włożenie kija w mrowisko, z którego nic nie wyjdzie, a można było problem uregulować.
0: No tak, i pojawia się pytanie, co na to rzeczywiście samorządowcy, co na to wspólnoty mieszkaniowe, co na to wreszcie sami mieszkańcy, bo jeśli ktoś chciałby korzystać z takiego najmu, to pewnie jest zadowolony. Jeśli komuś on doskwiera, pewnie ma z tym kłopot. Do tej kwestii, do tego tematu dziś jeszcze wrócimy. O tym projekcie będzie mówił adwokat Marcin Sołb, to po godzinie 15.30. A panu bardzo serdecznie dziękuję za ten komentarz. Tomasz Wypych, Salon 24. Spokojnego, dobrego dnia.
1: Dobrej niedzieli, dziękuję ślicznie.
0: Dwie minuty po godzinie 14, a my na chwilę zaglądamy jeszcze do Berlina. Przypomnijmy, tam trwa obława 21-letniego Abdulla B., który podejrzewany jest o udział we wczorajszym zdarzeniu. Wieczorem w uczestników Parady Wolności wjechała furgonetka. Jedna osoba nie żyje, a jak podały w czasie specjalnej konferencji prasowej niemieckie służby, 29 osób jest rannych, z czego część w stanie krytycznym, część w stanie ciężkim. Jest z nami Artur Dubiel, Uniwersytet WSB Merito, autor podcastu Na Celowniku. Witam pana bardzo serdecznie.
2: Dzień dobry, kłaniam się nisko.
0: Czy ta sytuacja nie przypomina, aby obrazków, które oglądaliśmy w Europie kilka lat temu i od których już się właściwie odzwyczailiśmy?
2: Zdecydowanie przypomina. Ja wczoraj akurat w telewizji publicznej na ten temat też mówiłem, przypominałem między innymi zamach na pasażu Anglików. To była jedna, jeśli nie pierwsza, tak naprawdę z takich sytuacji, kiedy, czy raczej po fakcie, kiedy Europa bardzo mocno wzmocniła ochronę swoich granic i zastanawialiśmy się, jak terroryści, jak przestępcy, jak wszyscy źli ludzie będą sobie radzili z tą sytuacją, jakich środków będą chcieli używać, jak wpływać na nas inaczej, tak, kiedy umówmy się, ale przemyt broni, materiałów wybuchowych czy innych niebezpiecznych przedmiotów no w jakiś sposób został utrudniony. No i bardzo szybko rozwiano nasze wątpliwości, używając najnormalniej w świecie pojazdów, czyli to jest jakby ten katalog narzędzi, które są łatwe do pozyskania, łatwe do użycia i przede wszystkim niestety nie wzbudzają podejrzeń zarówno ludzi, jak i służb. No i tym sposobem tak naprawdę no wszyscy ci, którzy nie życzą nam dobrze, no mają możliwość realizacji swoich celów.
0: Być może zdążymy jeszcze powiedzieć o tym, jak ewentualnie zapobiegać, bo przecież nie da się skontrolować wszystkich samochodów, nie da się wejść każdemu do głowy, a jeśli chodzi o wspomnianego 21-latka Abdulla B., to on znany był policji, bo już miał z nią do czynienia, zresztą miał się stawić na specjalnym kursie, który by trochę jego podejście do świata i innych ludzi uładził. Do tego najprawdopodobniej, do tego na pewno nie dojdzie. Ale wracając do tej przerwy w Europie, był taki moment względnego spokoju. Wydawało się, że ten najtrudniejszy czas już za nami. Czy to wynikało ze skuteczności służb, czy może z faktu, że różnego rodzaju ugrupowania

0: terrorystyczne jednak postawiły na jakąś powściągliwość.
1: To pewnego rodzaju zjawisko, o którym mówi pan redaktor, tak naprawdę jest w naszych głowach i ono niekoniecznie musi mieć związek z rzeczywistością, bo postrzegamy terroryzm jako, przynajmniej społecznie w pewien sposób, tak, w takim ogólnym dyskursie publicznym, czy również i medialnym, no wtedy, kiedy coś się wydarzy, kiedy coś się nie wydarzy, to twierdzimy, że terroryzmu nie ma. To jest bardzo duży błąd w założeniach, ponieważ raz, z służbą, nawet jeżeli się coś uda, no to z różnych względów nie zawsze chcą się tym pochwalić. Znaczy inaczej, może by chciały, ale nie zawsze jest to w ich interesie, czy w interesie w ogóle państwa. Czasem tak naprawdę z jednego pewnego sukcesu to jest, z czegoś większego urasta to do czegoś mniejszego i żebym został dobrze zrozumiany, można to wykorzystać w większym celu, tym pozytywnym dla nas jako państwa, jako organizacji, jako społeczeństwa, jako obywateli i pewnego najwyższego dobra dla nas wszystkich, czyli dla naszego bezpieczeństwa. Dlatego o pewnych rzeczach, mówiąc kolokwialnie, mówione nie będzie, a przynajmniej nie tu i nie teraz, może za lat 50, 15 albo być może i wcale. Archiwa, zwłaszcza służb specjalnych, lubią ciszę i nie zawsze dobrze jest, kiedy politycy na siłę próbują je na siłę gdzieś pokazywać, tak poprzez swoje czasami populistyczne działania. Wracając do pytania i próby podsumowania, to nie jest tak, że terroryzmu nie było, jestem więcej o tym niż przekonany. Nie poruszamy tutaj żadnych tajemnic i jakichś scenariuszy spiskowych, ale to jest zawsze taka próba sił. To jest odwieczna taka zabawa, przypomnijmy sobie nasze dzieciństwo, zabawa w policjantów i złodziei. Przynajmniej za moich czasów nikt nie chciał być złodziejem, każdy chciał być tym policjantem.
0: No tak. Tą metaforą, tym obrazkiem musimy już zakończyć naszą rozmowę. Bardzo panu dziękuję za ten krótki komentarz. Artur Dubiel, Uniwersytet WSB Merit, to autor podcastu Na Celowniku. Dziękuję serdecznie.
1: Bardzo serdecznie dziękuję. Dużo zdrowia i bezpieczeństwa wszystkim życzę.
2: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Media Expert.
5: Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
6: Przecież nie ma upałów.
5: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
6: Litorsal Senior?
5: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
7: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
8: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
9: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
10: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
2: Po reklamie. Autopromocja.
11: To, że media społecznościowe potrafią zafałszować obraz rzeczywistości, zdążyliśmy się już przekonać. To, że chińska platforma TikTok uznawana jest za potencjalne zagrożenie, na przykład przez Stany Zjednoczone, wiemy. Ale czy wiemy, jaki obraz Chin kształtowany jest na polskim TikToku? Jakie Chiny w Polsce widzi 15 milionów użytkowników tej platformy? Wyniki badań zaskakują. Opowiedzą o nich analitycy Ośrodka Analizy Dezinformacji NASK, Patrycja Krzyśpiak i Antoni Mazek. Już dzisiaj. W audycji Wiek Azji, tuż po godzinie 16. Zapraszam, Tomasz Sajewicz.
2: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Poważny wypadek na trasie rajdu Polski. Kierowca i pilot przetransportowani do szpitala. Rośnie liczba ofiar ataku na Paradę Równości w Berlinie. Służby mówią o motywie islamistycznym. Coraz drożej na stacjach paliw. Politycy przerzucają się odpowiedzialnością. Minęła godzina 15. Bartosz Teodorowicz. Dzień dobry. Groźny wypadek na trasie rajdu Polski. Na odcinku specjalnym w Haszlachu koło Cieszyna polska załoga numer 71 wypadła z trasy i uderzyła w drzewo. Samochód po zderzeniu zapalił się. Autem jechali Piotr Piesko i Mateusz Kacprzak. Obaj zostali przetransportowani śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego do szpitala. To kolejny wypadek podczas rajdu. Wczoraj w podobnych zdarzeniach ranne zostały 4 osoby. Jedna ofiara śmiertelna i 29 osób rannych to nowe dane policji po ataku na Paradę Równości w Berlinie. Minister spraw wewnętrznych Aleksander Dobrindt przekazał, że prawdopodobnie doszło do ataku islamistycznego. W ocenie profesora Daniela Boćkowskiego z Uniwersytetu w Białymstoku liczba podobnych ataków w Niemczech będzie systematycznie rosnąć.
2: Prawdopodobnie dlatego jest tak, iż mija trochę lat, pojawiają się osoby, które radykalizują się, szukają najlepszego sposobu na to, by uderzyć, dostają piękne materiały wideo, jak to zrobić i jaki jest największy efekt medialny ich operacji, czy jaki potencjalny. No i w tym momencie mamy powtórzenie tego działania.
1: Trwa policyjna obława na 21-letniego Abdulla B., podejrzewanego o udział w zdarzeniu. Wydano za nim list gończy. Kierowcy płacą coraz więcej za paliwo, a politycy przerzucają się odpowiedzialnością. Rządzący krytykują prezydenta za brak podpisu pod ustawą o podatku o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. W ocenie posłanki Koalicji Obywatelskiej Moniki Rosy zyski z nowego podatku miały pokryć koszty kolejnych rekompensat cen dla kierowców.
3: 4 miliardy złotych mogłyby ułatwić życie Polek i Polaków, natomiast prezydent zdecydował jasno, nie, tej ustawy nie podpisze. I to nie była decyzja racjonalna, to była decyzja stricte polityczna. Jeśli miał wątpliwości konstytucyjne, mógł wysłać po podpisaniu tej ustawy w trybie kontroli następczej Trybunału. Nie zrobił tego, zablokował pieniądze na obniżki cen paliw.
1: Tę retorykę odrzuca doradca prezydenta, minister Błażej Poboży i przypomina, że zapisy rządowej ustawy były niekonstytucyjne. W jego ocenie rząd nadal ma wszelkie instrumenty, by ulżyć kierowcom.
4: Pan prezydent nie zawetował tej ustawy, pan prezydent odesłał ją do Trybunału ze względu na istotne wątpliwości konstytucyjne. Ale raz jeszcze powiem, ważniejsze jest to, tego należy się domagać, aby rząd już dzisiaj wykorzystał wszystkie te narzędzia, które ma do tego, aby obniżyć ceny paliw. Między innymi poprzez fakt, że w praktyce kontroluje on głównego gracza na rynku paliwowym, czyli PKN Orlen.
1: Prezydent skierował w piątek rządową ustawę do Trybunału Konstytucyjnego. Zdaniem Karola Nawrockiego łamie ona podstawową zasadę o tym, że prawo nie działa wstecz. Obecnie kierowcy na stacjach paliw za litr benzyny 95 płacą średnio 7 zł i 44 grosze. Litr diesla zbliżył się do granicy 8 zł. Zamiast dobrej zabawy, zatrzymania i pobyt w areszcie, mowa o Łódź Summer Festival. Z powodu zbyt dużej liczby uczestników organizatorzy zablokowali wstęp na teren imprezy. To nie spodobało się kilku osobom.
5: Organizatorzy postanowili czasowo zamknąć bramki z powodu zbyt dużej liczby osób, które chciały wejść na teren festiwalu. Nie wszyscy byli zadowoleni, więc postanowili wyżyć się na policjantach, mówi młodszy aspirant Mateusz Piliński z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
6: W trakcie działań w kierunku funkcjonariuszy rzucane były butelki oraz kamienie.
5: Na nagraniach w mediach społecznościowych widać, jak policjanci wyprowadzają krewkich uczestników, którzy nie stosowali się zarówno do zaleceń mundurowych, jak i zakłócali ogólnopanujący porządek. Zatrzymano 6 osób w wieku od 19 do 30 lat. Teraz każda z nich oddzielnie będzie rozliczana według swojego zachowania.
1: Na koniec przenosimy się do Zakopanego, gdzie pisarze z całego kraju rywalizują o miano najlepszego. Wieczorem poznamy laureata Nagrody Literackiej Miasta. Tegoroczne wydarzenie odbywa się pod hasłem Opowieści stąd, ale nie brakuje twórców spoza Podhala.

0: mówi dyrektor artystyczny festiwalu Mateusz Koperski.
1: Mamy kilka bardzo dobrych pozycji. To są autorzy nie tylko zakopiańscy, jak można było przypuszczać, ale tak się składa, że o Zakopanem, o Tatrach, o Podhalu, o ludziach stąd piszą autorzy z całej Polski i tak to jest również w tym roku, że mamy autorów zakopiańskich, ale również takich, którzy po prostu wybrali sobie to miejsce.
0: Do nagrody nominowano 5 twórców. Nazwisko zwycięzcy poznamy po godzinie 18.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Upały utrzymują się na przeważającym obszarze kraju z wyjątkiem północy Polski i tam z biegiem godzin może zagrzmieć. Temperatura od 25 stopni na północy, około 30 w centrum, do 32 na Dolnym Śląsku. Chłodniej nad morzem od 19 do 24 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty.
2: Klimat.
0: W całym kraju oddychamy powietrzem o dobrej jakości. Jedynie na zachodzie jakość powietrza jest umiarkowana. Udział odnawialnych źródeł w krajowej produkcji prądu wynosi ponad 50%.
2: Klimat.
3: 6 minut po godzinie 15.
2: Polskie Radio 24.
4: Słowem wszystko.
3: Byliśmy już dziś w teatrze w Lublinie, teraz zabieramy Państwa, chciałem powiedzieć, do teatru w Warszawie, ale to nie do końca prawda, do miejsca, w którym dzieje się teatr w Warszawie. Bez ścian, bez sufitu, ale Szekspir się dzieje. Martyna Podolska, dzień dobry.
5: Dzień dobry, a co robiliście w teatrze w Lublinie?
3: A zwiedzaliśmy.
5: Zwiedzaliście? O,
3: opowiadaliśmy między innymi o Modrzewskiej.
5: A, no to wspaniale, wspaniale. Oczywiście do Teatru Lubelskiego nieustająco Państwa zapraszamy, niezależnie od tego, co dzieje się z tamtejszą dyrekcją, ale teraz rzeczywiście...
3: Słoneczna niedziela.
5: Słoneczna niedziela, chociaż trochę zimno tu zrobiłeś i już od razu słyszą Państwo, trochę mi się głos od tej klimatyzacji zmienił.
3: Zastanawiam się, czy będziesz się domagała korekty w nazwie. Z Szekspir pod gwiazdami na Szekspir z gwiazdami.
5: Wiesz co, i nazwa ta dobra, i ta druga też dobra. No już prawda. Teraz będziemy wszystko Państwu tłumaczyć, ale powiedziałeś, że tego nie ma, tego nie ma, tego nie ma, ale jest tekst, są wspaniali aktorzy, są wspaniali twórcy tego przedstawienia, no i publiczność, która szaleje. Ja wiem, bo byłam. No już teraz będziemy Państwu o tym wszystkim
3: czekamy
5: opowiadać.
4: W repertuarze.
5: Dzień dobry, Martyna Podolska. Witamy Państwa serdecznie, a ze mną dramaturżka Maria Wojtyszko. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
5: Która zdecydowała się, nie tylko sama, bo wraz z reżyserem Jakubem Croftą, sięgnąć po moją ukochaną komedię Williama Szekspira. Myślę, że nie tylko moją. Sceny nocy letniej wybrzmiewa znakomicie rzeczywiście pod gwiazdami tutaj w Warszawie, w ogrodach Zamku Królewskiego. I zanim o projekcie, zanim o Szekspirze samym w sobie, to już możemy powiedzieć, że prawie połowa wakacji za nami i już mówimy o sukcesie. Frekwencja, frekwencja, frekwencja, publiczność zachwycona.
6: Tak jest, jesteśmy, no my jesteśmy zachwyceni publicznością, która naprawdę powiedziałabym wali drzwiami i oknami, ale nie mamy drzwi ani okien w tym teatrze, w ogrodach Zamku Królewskiego. I też z tego powodu nawet dołożyliśmy jeden spektakl, bo mieliśmy grać do 19 sierpnia z wyjątkiem poniedziałków, ale mamy dodatkowy spektakl w poniedziałek 3 sierpnia, bo jest tak duże zainteresowanie tym spektaklem, że no po prostu chcemy umożliwić widzom obejrzenie go.
5: W naszej audycji teatralnej w Polskim Radiu 24 w repertuarze zawsze staram się być szczera z naszymi gośćmi, tak by zachęcać Państwa do uczestnictwa w spektaklach, w teatrach z dużą odpowiedzialnością. I tu mamy tak, mamy Sceny nocy letniej, czyli komedię doskonale znaną, czytaną i oglądaną. I co trzeba zrobić, żeby zaskoczyć? Jak trzeba zbudować dramaturgię? Tu pytanie do ciebie, Maria, wprost, do ciebie jako do profesjonalistki.

0: profesjonalistki, żeby ten sen nocy letniej wybrzmiał aktualnie, współcześnie, z żartem, z przytupem, ale też i z wrażliwością. Czytać dosłownie Szekspira?
1: To może ja zacznę od tego, że wbrew pozorom ta sztuka nie jest tak świetnie znana. To znaczy, jeżeli mówimy o osobach, które pracują w teatrze, zajmują się kulturą na co dzień i tak dalej, no to my to wszystko wiemy. Natomiast ten projekt, którego częścią jesteśmy i który robimy, ten Szekspir pod gwiazdami, to jest też tak naprawdę gdzieś w sercu swoim taki projekt, który ma tego Szekspira popularyzować. Ja jestem właściwie na każdym spektaklu, stoję sobie gdzieś z tyłu albo siedzę z boku i widzę na przykład zaskoczenie na twarzach ludzi w momencie, w którym postać spotka zostaje zamieniona w osła i ma oślą głowę. Więc wiesz, ty mówisz, że to jest jakieś wspaniałe, bo jest naprawdę ogromna grupa widzów, dla których to są zaskakujące momenty, którzy nie pamiętają, o co chodzi, albo tego nigdy nie widzieli, bo wbrew pozorom taki klasycznie wystawiony sen nocy letniej to wcale nie jest częsta sytuacja w polskich teatrach. No a jeśli chodzi o nasze podejście do tego i taką dramaturgię, to właśnie wydaje mi się, że to, co było najważniejsze z mojego punktu widzenia, to opowiedzenie tej historii właśnie tak, żeby ona była zrozumiała dla osoby, która tej sztuki nie zna albo nie pamięta. Też aktorzy bardzo często mówią: o matko, to ja nie pamiętałem, że tutaj jest tyle tych przewrotek erotycznych pomiędzy kolejnymi parami, mimo tego, że aktorzy przecież właściwie chyba wszyscy przechodzą przez naukę Szekspira w Akademii Teatralnej. Także myślę, że to jest bardzo istotne, żeby być wiernym Szekspirowi. Ja robiłam tylko niewielkie skróty, no może, dobra, niewielkie to nie, ale robiłam skróty i też dla nas ramą tego spektaklu jest postać Puka, który ma świetny finałowy monolog u Szekspira, natomiast nie ma takiego początku. Nie ma takiego prologu, więc my daliśmy Bartkowi Bieleni, który gra Puka, prolog do powiedzenia. No i właściwie to są takie techniczne zmiany. A i jeszcze to, co jest bardzo ważne i co wydaje nam się strasznie istotną częścią spektaklu, który jest spektaklem plenerowym, czyli troszeczkę, no użyję tego słowa, chociaż go nie lubimy, no ale to jest taki teatr uliczny, tak? Ważną częścią tego teatru ulicznego jest muzyka, dlatego że ta poezja niesie się przez muzykę i my się tej muzyki nie boimy. Wrzuciliśmy tam w każdym momencie, w którym się dało, piosenki.
0: Powiedziałaś, daliśmy prolog do powiedzenia Bartkowi, ale to chyba musimy uściślić. Nic nie dopisałaś Szekspirowi?
1: Nie, nie. Ja Szekspirowi nie dopisuję z założenia, bo...
0: Obraziłby się?
1: Nie wiem, czy by się obraził, bo też właśnie ostatnio teraz czytam taką sztukę o tym, jak Szekspir i Kit Marlowe podobno pisali razem Henryka VI. Więc takie współautorstwo w czasach Szekspira wcale nie było jakimś problemem. Natomiast ja myślę, że on naprawdę dobrze wiedział, co pisze. Napisał to dobrze. Dlaczego ja to mam poprawiać, skoro jest to dobre? I też mamy sen w tłumaczeniu Gałczyńskiego. Czasami...
0: Nie... Co sprawia, że on jest nieco bardziej poetycki w moim odczuciu. A ja akurat kocham ten tekst i znam ten tekst, bo ja zdając do szkoły teatralnej właśnie mówiłam monolog Heleny z aktu trzeciego, scena druga. I uwielbiałam po prostu ten monolog, postać Heleny. Chociaż u was ta postać Heleny nie jest aż tak chyba ważna. Ja mam takie poczucie, bo jednak ta Tytania tutaj jest... taką główną postacią kobiecą. Wokół Tytani chyba jest budowane napięcie i emocje.
1: No na pewno wokół Tytani, dlatego że w roli Tytani mamy dwie bardzo rozpoznawalne aktorki, czyli wspaniałą Anitę Sokołowską i równie wspaniałą Anię Dereszowską. No i też Tytania to jest królowa elfów, która jak wchodzi na scenę, no to od razu to wiadomo,

0: no może jest królowa. Natomiast nie zgodzę się z tobą, że jest to najważniejsza rola. Bo ona wcale nie jest duża, ta rola. To jest niewielka rola. Większą rolę ma właśnie Helena, grana przez Anię Smołowik i Hermia Julii Totoszko.
1: To wiesz, może moje zdanie.

0: czyli zbudowana. Najpierw pracowaliście oczywiście nad scenariuszem, nad tekstem, potem reżyseria, dobór aktorów, jeszcze do niego mam nadzieję, że powrócimy, ale później i scenografia, i kostiumy, to wszystko, i muzyka oczywiście, to wszystko musiało zagrać. Zagrać właśnie w tym konkretnym miejscu, bo domyślam się, że właśnie dopasowywaliście zwłaszcza tę wizualną warstwę właśnie do tych ogrodów.
1: No tak, bo przede wszystkim tutaj jest ciekawe to, że zaczynamy spektakl w momencie, w którym jest jeszcze pełne światło dzienne. Także cała tak zwana magia teatru, którą się najczęściej osiąga poprzez światło, jakąś dymiarkę i tak dalej, tutaj w ogóle jest niemożliwa. Też granie spektaklu w takich warunkach jest zupełnie innym graniem, bo aktorzy są na mikroportach, to jest już jedna rzecz, która sprawia, że gra się trochę inaczej, ale też no po prostu, żeby ta treść się dostała do ostatnich rzędów, które są dosyć daleko. Widoczność jest dobra, ale to jednak jest jakaś tam odległość. No to trzeba to grać szeroko, bym powiedziała. I my się tego nie boimy w tym spektaklu, ponieważ uważamy, że w czasach Szekspira w Teatrze The Globe mieściło się około 3000 widzów. My mamy na widowni 800 osób i podejrzewam, że za czasów Szekspira grało się to naprawdę szeroko i, że tak powiem, bezobciachowo. To nie jest granie filmowe z jakimiś subtelnościami na twarzy.
0: Wszystkich trzeba widzieć, wszystkich trzeba słyszeć dobrze, żeby w tym uczestniczyć, żeby wszystko, co jest wokół, chociaż tu jest piękna sceneria, oczywiście ten zgiełk miasta jest tutaj nieco wyciszony, bo jesteśmy w ogrodach, no ale mamy świadomość tego miejsca, w którym się znajdujemy, że jesteśmy w sercu Warszawy. Mhm. Jest co prawda wieczór, ale jednak przecież życie się toczy wokół, a my musimy się tu skupić na tym, co się dzieje. Czy to jawa, czy sen. Mówiłaś trochę właśnie o samej treści, to jeszcze byśmy sięgnęły do tego, bo może rzeczywiście dla naszych słuchaczy też to nie jest tak oczywiste. To co? Jawa, tu mamy po jednej stronie jawę, tu po drugiej stronie mamy sen. To się przenika, tak jak i miłość się przenika w tym tekście, wraz z jakimiś niedopowiedzeniami, zmianami emocjonalnymi. Co jeszcze możemy powiedzieć, żeby zachęcić, ale nie zdradzając aż tak wiele, o czym to jest opowieść?
1: Przede wszystkim popularność snu wśród twórców teatralnych, myślę, że bierze się z tego, że on jest po pierwsze cały czas o miłości, a tak naprawdę, no powiedzmy to sobie, o seksie trochę. To jest taka komedia.
0: Maria 15, 18.
1: Przepraszam.
0: Ale, oczywiście erotyka jest ważna w tym tekście.
1: O takiej erotyce z czasów elżbietańskich, no. Ale ona się nie zmieniła. A też myślę, że elżbietańska jest nam bliższa niż wiktoriańska na przykład. No ale to jest jakaś dygresja.
0: Cieszę się, że jesteśmy w sferze pojęć. Nie dla wszystkich zrozumiałych i nie brnijmy.
1: Nie brnijmy w to, tak. No a druga rzecz to jest oczywiście to, że jakąś taką największą zaletą snu nocoletniej jest połączenie tego świata śmiertelników. W ogóle to jest też szalone, dlatego że rzecz się dzieje w Atenach. Co? W czasach Szekspira oni to grali w kostiumach współczesnych im, czyli też zamieszanie jakieś ogromne. My to gramy w takich kostiumach troszkę nie wiadomo. One są trochę współczesne, trochę bajkowe. To jest taka baja tak naprawdę. Czyli ci Ateńczycy są w lesie pod Atenami, spotykają się, ich drogi się krzyżują ze światem elfów. No i te elfy są bardzo wyraźnie inspirowane taką celtycką mitologią. No wiemy, te wszystkie wróżki i elfy anglosaskie. I myślę, że to jest wspaniałe, dlatego że jak wchodzi królowa elfów, no to wchodzi królowa elfów i można zaszaleć właśnie z kostiumem, z muzyką, ze wszystkim. Ja jestem bardzo zadowolona z muzyki, którą napisał Daniel Malchar, wspaniały nasz kompozytor i zresztą też aktor Teatru Słowackiego w Krakowie. Bo tak jak siedzieliśmy nad tym, to Daniel mówił, ale ja nie będę tam pisał jakichś takich nudnych, smętnych, miłosnych melodii.

0: I on zrobił coś takiego, że trochę wziął kawałków operowych, potem je pomieszał w ogóle z jakimś techno i to jest takie świeże. Mi się to kojarzy z taką artystką Rosalią, katalońską czy też hiszpańską, myślę, że katalońską bardziej, która jest absolutnie wspaniała. Także to jest takie pomieszanie, które mówi nam o tym, że nie ma sztuki wysokiej i niskiej. Jest dobra sztuka albo zła sztuka.
1: I to jest prawda. I ja myślę, że taki jest sens w ogóle tworzenia sztuki, żeby ona w żaden sposób nie rozgraniczała widza, bo nigdy nie wiadomo, co ten widz pomyśli, w jaki sposób odczuje dane przedstawienie czy film. Te nazwiska już tutaj w naszej rozmowie się pojawiają. Anita Sokołowska wymiennie z Anią Dereszowską, Grzegorz Małecki, Bartosz Bielenia, Ania Smołowik, Dobromir Dymecki, Wojciech Kalarus. Ja tak wymieniam, żeby nie pominąć, ale nie sposób o wszystkich opowiedzieć. Plejada gwiazd, czyli rzeczywiście Szekspir z gwiazdami, nie tylko pod gwiazdami. I teraz takie pytanie, jak to udało wam się wszystko zorganizować? Bo z jednej strony to jest wydarzenie artystyczne, a z drugiej strony organizacja, lato, granie prawie codziennie, wyłączając poniedziałki do ponad połowy sierpnia. Jak to zorganizować?
0: Nie wiem. Nie wiem, to jest absolutne szaleństwo, ale też my mamy, z jednej strony mamy wspaniałą producentkę, bardzo doświadczoną producentkę teatralną Kingę Latusek, która czuwa nad papierami, tabelkami i w ogóle wszystkim. A z drugiej strony mamy też know-how z Czech, dlatego że ten projekt jest inspirowany, jest właściwie trochę przeniesieniem takiego czeskiego festiwalu, który się w Pradze i w innych miastach czeskich też już odbywa od prawie 30 lat. My w ramach tego właśnie z Kubą Croftą, który jest reżyserem snu i moim partnerem życiowym i partnerem zawodowym, w ramach tego festiwalu w Pradze właśnie realizowaliśmy Macbetha 4 lata temu. I strasznie nam się to spodobało, bo to jest taki rodzaj pracy, która z jednej strony jest pracą taką normalną, ale z drugiej strony tam w Pradze się próbuje po zamknięciu zamku dla zwiedzających, czyli na przykład od godziny 22 do godziny 4 rano.
1: To już jest w ogóle.
0: To jest szaleństwo, ale to jest też coś takiego, że wszyscy mają uczucie trochę, że są na koloniach. Że to, co się wytwarza tam między ludźmi, jest troszkę bardziej jakąś taką zabawą, imprezą, przepływem energetycznym niż pracą. I bardzo nam tego brakowało już gdzieś tam w naszym życiu w Polsce i z tego też powodu postanowiliśmy zrobić ten projekt w Warszawie. No i to trochę też tak było, tak? Co prawda my tutaj nie mieliśmy prób nocnych ze względu na to, że jednak cisza nocna obowiązuje i nie chcieliśmy mieszkańców Pragi niepokoić. Natomiast no, są to takie kolonie, no.
1: Ale wiesz, w tym momencie słuchają nas słuchacze z całego kraju, którzy z pewnością już się denerwują, no znowu ta Warszawa, a tylko w tej stolicy. Oczywiście Warszawa, no bo to jest duży ośrodek, także i kulturalny, i mnóstwo turystów, więc stąd, żeby zapełnić taką ogrodową salę, to jest wybrana właśnie stolica, ale domyślam się, że w przyszłości inne miasta też będą chciały, może nie na taką aż skalę, żeby grać prawie codziennie, ale co jakiś czas tworzyć takie wydarzenia. Myślisz, że będziecie inspiracją dla kolejnych?
0: No, ja myślę, że nie tyle będziemy inspiracją, co nasz plan jest też taki,
1: żebyśmy później jeździć, tak?
0: Na wzór tego czeskiego festiwalu mieli różne sceny w różnych miastach też. Na razie jeszcze, no dopiero zaczęliśmy, więc ja nie mogę zdradzać szczegółów, ale bardzo chcemy, żeby to tak właśnie wyglądało.
1: Ach, ach, no to wspaniałe plany. Sen nocy letniej do 19? Tak, do 19 sierpnia. Grany prawie że codziennie w ogrodach Zamku Królewskiego w Warszawie. Znakomite przedstawienie. Naprawdę można i poczuć klimat artystyczny, teatralny, ale z drugiej strony jednak...

0: czerpać z tego, co daje nam lato. No tu pogoda czasem rzeczywiście może płatać figle. Jak sobie wtedy radzicie?
1: Radzimy sobie właśnie korzystając z tego czeskiego know-how, to znaczy rozdajemy widzom takie pelerynki przeciwdeszczowe, koce i na razie mieliśmy tak naprawdę 2 dni tylko deszczowe, z czego pierwszym była premiera, podczas której...
0: Trzeba było z przytupem zacząć.
1: Tak, podczas której padało naprawdę mocno, ale jest jakaś magia w tym, że ludzie siedzą i siedzą do końca i są zachwyceni. I nawet ten deszcz sprawia coś takiego, że wszyscy się stajemy częścią jakiegoś nie tylko wydarzenia teatralnego, ale też jakiegoś takiego w ogóle przeżycia. Więc szczerze mówiąc, deszcz na mnie straszny.
0: A, w życiu. Sen nocy letniej, Szekspir pod gwiazdami i z gwiazdami. Jakub Krofta odpowiedzialny za reżyserię. Maria Wojtyszko siedząca tutaj razem z nami za dramaturgię, ze znakomitą obsadą. I jeszcze na koniec, bo musimy zmierzać się ku końcowi naszej audycji teatralnej w Polskim Radiu 24 w repertuarze. Dotarła do nas w tym tygodniu znakomita wiadomość, że wasz film pojawi się w konkursie Perspektywy tegorocznego Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Film już był pokazywany w kilku miejscach, nagradzany zresztą, chociażby na Mastercard of Camera w Krakowie. Miłe kobiety, to wasz wspólny projekt. Możesz nam chwilę jeszcze powiedzieć o tym filmie? 2-3 zdania, żeby zachęcić naszych słuchaczy do czekania na premierę.
1: Bardzo chętnie, dlatego że ten film, obsada tego filmu w dużej mierze się pokrywa z obsadą Snu nocy letniej, bo my w zeszłym roku mieliśmy zdjęcia do filmu i to jest tak wspaniała ekipa i to są tak cudowni aktorzy, że chcieliśmy z nimi dalej pracować i ten Sen nocy letniej jest taką kontynuacją. A Miłe kobiety to jest taki film psychologiczny z elementami realizmu magicznego. I ponieważ Kuba Krofta, mój mąż i współreżyser tego filmu jest Czechem, no to my też mówimy o tym często, że to jest taki miks czesko-polski. To znaczy jest tam dosyć dużo takiego polskiego dramatyzmu, który ja wnoszę, natomiast Kuba zawsze niesie ze sobą taką lekkość, więc tam jest też dużo scen komediowych. No i w obsadzie właśnie w głównej roli jest Anita Sokołowska, Ania Smołowik, Julia Totoszko, Dobromir Dymecki, Marcin Czarnik, który niestety nie jest z nami przy Szekspirze w tym roku, ale może to się zmieni kiedyś, bo Marcin jest absolutnie jednym z moich ukochanych aktorów. No i też czeski aktor Marek Niemiec.
0: A, to czekamy na to, co wydarzy się w Gdyni. Mam nadzieję, że nas odwiedzisz i jeszcze będziemy o tym filmie Państwu opowiadać. Maria Wojtyszko była razem z nami w naszej audycji teatralnej w repertuarze. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
0: Sen nocy letniej, Szekspir pod gwiazdami, ogrody Zamku Królewskiego w Warszawie. Martyna Podolska, bardzo Państwu dziękujemy za dzisiaj. Oczywiście do usłyszenia za tydzień o tej samej porze.
2: W repertuarze.
3: Reklama.
4: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
5: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
6: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
3: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne. Tego lata muzyka wraca do Parku Morskie Oko na warszawskim Mokotowie. Letnie koncerty promenadowe przy Pałacu Szustra w każdą niedzielę od 5 lipca do 30 sierpnia o godzinie 12. Opera, jazz, tango, muzyka klasyczna i filmowa, a także największe przeboje dwudziestolecia międzywojennego. Spędź muzyczne popołudnie w wyjątkowej atmosferze Mokotowa. Wstęp wolny. Zaprasza Warszawskie Towarzystwo Muzyczne imienia Stanisława Moniuszki. Projekt współfinansowany przez Urząd Dzielnicy Mokotów Miasta Stołecznego Warszawy.
7: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
8: Messi i Hiszpania.
9: Trump i Infantino. 104 spotkania i jeszcze więcej cudownych.

0: kontrowersyjnych, trudnych, skandalicznych sytuacji związanych z piłkarskimi mistrzostwami świata, które podsumujemy w najbliższym odcinku audycji Sport Wyjaśnia Świat.
1: Gośćmi będą znani z anteny Telewizji Polskiej Jacek Kurowski i Michał Zachodny.
0: Zapraszamy już dziś o 20:05.
1: Michał Okoński z Tygodnika Powszechnego
0: i Filip Jastrzębski.
2: Autopromocja.
3: 31 minut po godzinie 15.
2: Polskie Radio 24.
4: Słowem wszystko.
3: Z nami jest Zuzanna Butryn, psycholog, psychoterapeutka PAR. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam serdecznie.
3: Witam panią bardzo serdecznie. Mieliśmy rozmawiać przede wszystkim o stresie, ale musimy też nawiązać do tego, co wczoraj wieczorem wydarzyło się w Berlinie. Mhm. Tam w uczestników Parady Równości wjechał samochód, furgonetka prowadzona przez zamachowca bądź zamachowców. Jedna osoba zginęła, a kilkadziesiąt jest rannych, częściowo bardzo ciężko. Jeszcze mniej więcej 20-30 lat temu musielibyśmy poczekać dobrych kilka godzin do wieczornego wydania serwisu informacyjnego, żeby dowiedzieć się w telewizji albo do gazety wydawanej następnego dnia, żeby poznać szczegóły tego rodzaju wydarzenia. Dzisiaj obserwujemy je często niemalże na bieżąco w dystansie kilkudziesięciu minut, najdalej kilku godzin. Czy nasze mózgi do tej diametralnej zmiany już przywykły?
5: Myślę, że trochę tak jest, że przywykliśmy do tego, do tych stałych bodźców związanych z informacjami różnymi, które do nas docierają, bo podejrzewam, że nawet nie trzeba kilku godzin, bo pewnie są naoczni świadkowie, którzy gdzieś to relacjonują, wrzucają w media społecznościowe, więc tutaj tego typu sytuacje, tragiczne wydarzenia pewnie bardzo szybko do nas docierają. Natomiast myślę, że co do intensywności stresu doświadczanego z takim wydarzeniem, z taką tragedią, jakoś przyzwyczaić się nie da, prawda? Więc myślę, że stresuje to nas równie mocno pewnie co te kilkadziesiąt lat temu.
3: Pytam o te zmiany, bo przez wieki, przez stulecia, a nawet przez tysiąclecia ludzki mózg nie był wystawiony na taką ilość bodźców i na taką ilość informacji, a w ostatnich kilkunastu latach to się zmieniło bardzo radykalnie. Zastanawiam się, czy aby nie jest tak, że gdzieś tam jednak w nas to wszystko się odkłada z tyłu głowy i produkuje jakieś napięcie, jakiś niepokój, jakiś strach być może też.
5: Oczywiście i pokazują to nawet wiele badań, które jest prowadzonych nad stresem, nad w ogóle tym, jak my na ten stres reagujemy, że jesteśmy na ten stres bardziej podatni, ale też ja tutaj wróciłabym nawet do takich ewolucyjnych faktów, które mówią o tym, że nasz mózg wybiera bezpieczeństwo ponad wszystko inne. Czyli jeżeli my właśnie mamy tego typu informacje, no często nawet słuchając wiadomości, wiadomo, że dostarczamy sobie różnych, prawda, informacji, nie zawsze pozytywnych, więc jak najbardziej ten poziom lęku, myślę, że w obecnych czasach jest w nas dużo wyższy, jesteśmy dużo bardziej zestresowani, no i tym samym potrzebujemy pewnie też więcej takich adaptacyjnych mechanizmów radzenia sobie z tym stresem, z sytuacjami lękowymi, których w naszym życiu jest bardzo dużo.
3: I często, albo czasem chociaż, myślimy, że kiedy wyjadę na urlop, kiedy pojadę na wczasy, kiedy zaczną się wakacje, to wszystko się zmieni, będzie trochę więcej spokoju, niższe tempo i wtedy odetchnę, wtedy odpocznę. A tu się okazuje, że wyjeżdżając na wczasy trafiamy w korek. Na drodze okazuje się, że włącza się kontrolka pokazująca niski poziom paliwa i stres cały czas siedzi obok w fotelu. Jak się od niego odciąć?
5: Oczywiście tak jest. Myślę, że całkowicie od stresu nie da się odciąć, czy od lęku, to pamiętajmy o tym, bo tak jesteśmy zaprogramowani, tak zaprogramowany jest nasz mózg. Natomiast jeżeli chodzi właśnie o wakacje, ja też zawsze tak tutaj podkreślam, że przecież nasza głowa, nasza psychika nie ma takiego magicznego przycisku urlop, prawda? Czyli że no ja izoluję się od tego, co jest na co dzień, od pracy, od ról, w których jestem i po prostu wyjeżdżam na urlop i od razu jestem zrelaksowana. Tylko trochę do tego też musimy się przygotować. Tak jak tutaj wspomnieliśmy, prawda, że są różne nieprzewidziane sytuacje, które mogą się zdarzyć. Więc my jak z tego pędu takiego zawodowego naszego wchodzimy w ten urlop, chcemy też jak najbardziej ten czas wykorzystać. Mamy wręcz taką presję odpoczynku, co również może nas stresować. To jest paradoksalne.
3: No i jak z tego wybrnąć? Przygotować się jakoś do urlopu?
5: To znaczy, ja myślę, że każdy

0: z nas powinien w ogóle znać swoje właśnie mechanizmy radzenia sobie ze stresem, bo dla każdego będą to inne techniki. Dla kogoś będzie to 20, nawet 30-minutowy spacer, pomaga. Dla kogoś innego będą to jakieś techniki relaksacyjne, nawet spowolnienie oddechu. Jest taka metoda kwadratowego oddechu. Wdychamy powietrze licząc do czterech, wydechamy też licząc do czterech bardzo powolnie.
1: A pomiędzy przerwa się, jeszcze.
0: Jeszcze, tak.
1: Wdech,
0: tak.
1: Przerwa, wydech,
0: ale,
1: przerwa.
0: Ale, tak, ale regulujemy, prawda, tutaj też tak psychosomatycznie swój organizm. Dla kogoś może to być słuchanie, nie wiem, podcastu, słuchanie ulubionej muzyki. To może być rozmowa z drugą osobą. To może być nazwanie w ogóle emocji, bo czasem pamiętajmy o tym, że powiedzenie w ogóle o tym, że jestem zestresowana, jestem zestresowany, już pomaga, bo te emocje nazywamy i w jakiś sposób od tego w ogóle wychodzimy, jeżeli mówimy o regulacji emocji. I myślę, że też warto przed urlopem właśnie usiąść sobie samemu ze sobą trochę, tak pokontemplować i zastanowić się, no, jak z takimi sytuacjami, które być może się pojawią, a jesteśmy często w nowym miejscu, w nowym środowisku, w nowych sytuacjach, i jak ja sobie wtedy będę radziła, prawda, z jakimiś sytuacjami stresującymi.
1: Niektórych odpręża też, czy uspokaja, albo w każdym razie wydaje im się, że ich odpręża i uspokaja przeglądanie mediów, nazwijmy to społecznościowych, mm-hmm. chociaż mnie bardziej przekonuje nazwa a społecznościowych. To jest dobre rozwiązanie?
0: Och, no zależy. Oczywiście, jest to dystraktor. Tylko pytanie, jak, bo dzisiaj rządzą naszymi mediami społecznościowymi algorytmy. I teraz tak, jeżeli ja wcześniej sobie przeglądałam treści, które być może w jakiś sposób były dla mnie stresujące, to tych treści zobaczę poprzez scrollowanie więcej. Więc nie wiem, czy to do końca jest dobry sposób. Natomiast no, możemy oczywiście wejść na jakiś profil, który nie wiem, który nas jakoś koi, który daje nam na przykład jakieś nowe informacje, wiadomości. Tylko chciałabym, żebyśmy tutaj zwrócili uwagę na nasze emocje, żeby to było coś przyjemnego. No bo jeżeli wejdziemy na jakąś stronę, która dostarcza nam tylko negatywnych tych bodźców, no to tych triggerów będzie tak dużo, że poziom stresu automatycznie wzrośnie. No i gdzieś później te emocje będziemy musieli wyregulować. Mam nadzieję, że nie przy współtowarzyszach na przykład podróży, prawda? Więc to też weźmy pod uwagę, że jeszcze taka mamy ludzi do koła, prawda, siebie, więc no tutaj myślę, że będzie ważne, żeby filtrować to, jakie treści do naszej głowy sobie dostarczamy.
1: Wspomniała pani o tym, że często przed wyjazdem sami sobie bardzo wysoko zawieszamy poprzeczkę i nastawiamy się, że w czasie urlopu, czy w czasie wyjazdu, w czasie wakacji uda nam się wykonać tak. Przynajmniej 100% normy. Zastanawiam się, na ile te oczekiwania wynikają z nas, a na ile mogą też wynikać jednak z tego, co widzimy wokół i na ile te oczekiwania są po prostu cudze, bo przecież żyjemy w świecie porównywania się, nieustającego.
0: Oczywiście, ja myślę, że tutaj nawet można sobie zapisać na kartce, prawda? Takie rzeczy, które ja tak naprawdę chcę, a które robię, nie wiem, dodaję zdjęcie, żeby ktoś mi je polajkował, prawda? W mediach społecznościowych. Albo idę gdzieś w jakieś miejsce, bo tak wypada, bo wszyscy byli, a nie pytam siebie, bo w ogóle zaczynajmy od siebie. Jak chcę, żeby ten mój urlop wyglądał właśnie? W jaki sposób ja najlepiej jakościowo odpocznę? Bo może mam ochotę tylko i wyłącznie poleżeć na plaży, a nie na przykład, jeżeli prowadzę intensywny tryb życia, na wakacjach również tworzyć sobie jakiś plan do wykonania, do odhaczenia, bo często ja myślę, że problemem jest to, że my nie wychodzimy właśnie z takich schematów funkcjonowania, w których jesteśmy, a czy w życiu zawodowym, czy też w tych rolach, tak, zadania do wykonania, czy jesteśmy rodzicem, czy jesteśmy partnerką, partnerem, nie wiem, w zawodowych, prawda, obszarach, to mamy jakieś role, jakieś wzorce, jakieś zadania, i często przekładamy to też na urlop, czyli znowu nie mamy tej uważności na siebie, tylko odhaczamy te kolejne rzeczy, czy właśnie obserwujemy, porównujemy się, tak jak też powiedzieliśmy dzisiaj. Więc w ogóle od takiego pytania wyszłabym, w jaki sposób ja ten urlop chcę spędzić, żeby tak faktycznie, autentycznie, szczerze, samemu ze sobą no, wykorzystać i odpocząć.
1: No tak, wspomniała pani o rzeczy bardzo istotnej, która brzmi dość prosto, ale w praktyce jest szalenie trudna, bo jak odciąć się po pierwsze od oczekiwań najbliższych, z którymi załóżmy wyruszamy w podróż i jak odciąć się od tego szumu, który nas otacza, bo załóżmy, że jedziemy...

0: No, w czasy nadpolskie morze, a tymczasem Kowalski wrzuca zdjęcia z Zanzibaru.
1: No, no oczywiście. No, no. To ja już tutaj pomyślałam, że jeżeli marzeniem jest Zanzibar, no to ten cały rok odkładamy na ten Zanzibar, jeżeli to jest nasz taki cel, to czemu nie pojechać, prawda? Tylko żeby to było, nie jadę dlatego, że Kowalski był, tylko jadę, bo naprawdę chcę ten Zanzibar zobaczyć i bo ja tutaj w ogóle nawiążę do tego, że taka myśl, czy nawet, bo my się rzadko przyznajemy w ogóle do zazdrości, a w okresie wakacyjnym często ta zazdrość co do kierunków obieranych, wybieranych przez innych ludzi, myślę, że może się tutaj unaocznić. Nam. Więc może też zadajmy sobie wcześniej pytanie, nie? Czy no jak chcę jechać nad Polskie Morze i to mi wystarczy, też jest okej. Okay. Zresztą patrząc dzisiaj na ceny, to być może niewiele też jest to tańsze, ale myślę, że to jest takie pytanie właśnie znowu, kolejne wewnętrzne do nas samych, co tak naprawdę chcę zobaczyć. Odciąć się od tego całkowicie nie da. Natomiast myślę, że możemy też wcześniej sobie jakoś to wszystko zaplanować, czy zapytać też osób, z którymi podróżujemy, prawda? Co chcemy zobaczyć, jak chcemy ten urlop spędzić. Dużo też tutaj od razu bym chciała nawiązać do tego, że wynika z tego, jakimi osobami po prostu jesteśmy też. Na ile potrafimy odpuszczać, na ile potrafimy cieszyć się z tego, co mamy tu i teraz, a niekoniecznie zawsze właśnie tą poprzeczkę sobie podwyższać, bo często jest tak właśnie, że jesteśmy na wakacjach, jest fajnie, spędzamy super czas z najbliższymi, no a gdzieś tam z tyłu głowy mamy, no właśnie, albo tak ten Kowalski przysłowiowy, no był gdzieś tam dalej, a ja tylko nad tym polskim morzem. Więc no, tutaj byłabym uważna na to, że no równie dobrze będąc później w innym miejscu, możemy dalej popatrzeć na kogoś innego, to jest w jeszcze bardziej egzotycznym czy fantastycznym, pięknym miejscu. Więc będzie to zależało też od naszych takich indywidualnych cech i umiejętności cieszenia się z tego, co mamy tu i teraz, a jeżeli czegoś pragnę innego, to też do tego dążę i planuję na przykład na kolejny rok.
0: To jest ważna i trudna sztuka, cieszenie bardzo się drobiazgami, cieszenie się drobnymi sprawami. To jeszcze jedno pytanie na koniec dotyczące zazdrości. Pani wspomniała, że czasem samo przyznanie, że jest się zestresowanym, przyznanie przed samym sobą albo przed innymi, pomaga trochę już obniżyć napięcie. A czy należy też przyznawać się do zazdrości? To też jakoś
1: oczywiście, oczywiście, tylko że jest to, według mnie, jest to jedna z, obok wstydu, jedna z najtrudniejszych emocji do wyregulowania, zazdrość. I przyznanie się do niej jest fantastyczne, bo to jest dla mnie kompas, według mnie. Kompas do tego, żebyśmy my zobaczyli, czy jak ja komuś czegoś zazdroszczę, to ja mogę to przekuć w fantastyczny plan na własne życie. To znaczy, że ja chcę być w danym miejscu. Czyli mogę zaplanować coś, co dla mnie byłoby wartościowe. Więc ja uważam, że z takiej emocji, która może się wydawać toksyczna, tak, zazdrość, czy a możemy przekuć ją w coś pozytywnego, czyli w jakiś kierunek i cel, który możemy sobie obrać.
0: Jak rozumiem, pod warunkiem, że naszym jedynym motorem nie będzie przekonanie, ja im wszystkim pokażę.
1: Tak, o ile będzie to dla nas wartościowe, no ale na to pytanie, czy dla nas to jest ważne, wartościowe i to nas zadowoli i da nam poczucie spełnienia, jakiejś satysfakcji czy chwilę szczęścia, to jak najbardziej wtedy jest czymś pozytywnym. Nawet ta zazdrość.
0: Mam wrażenie, że zbyt rzadko wracamy do podstawowych, wydawałoby się prostych, ale wcale nie pytań. Bardzo pani dziękuję, że kilka z nich pani przypomniała.
1: Również.
0: Zuzanna Butyn,
1: ja
0: psycholog, psychoterapeutka PAR, dziękuję serdecznie.
1: Dziękuję bardzo.
2: Gość Polskiego Radia 24.
0: 44 minuty po godzinie 15, a my zmieniamy temat. Jest z nami adwokat Marcin Sołup, Kancelaria Adwokacka Marcin Sołup. Dzień dobry.
3: Dzień dobry panu.
0: Witam bardzo serdecznie. Porozmawiamy o ustawie, o której dziś już na antenie wspominaliśmy. Chodzi o najem krótkoterminowy. Mniej więcej w połowie miesiąca rząd przyjął projekt noweli regulującej najem krótkoterminowy. Dzień wcześniej wykreślono z niego zapis dający gminom możliwość tworzenia stref wolnych od tej działalności. Sprzeciwia się temu minister funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Z kolei resort sportu i turystyki przekonuje, że taka regulacja potrzebna nie jest. Zacznijmy od spraw podstawowych. Czy najem krótkoterminowy w tej chwili w Polsce jest jakkolwiek uregulowany prawnie?
3: Co do zasady, najem krótkoterminowy w tej chwili nie jest uregulowany w Polsce prawnie. Natomiast dążenie ustawodawcy do ujednolicenia przepisów polskich względem prawa Unii Europejskiej

0: Europejskiej przewiduje uregulowanie kwestii najmu krótkoterminowego poprzez wprowadzenie chociażby rejestrów takich lokali, które będą objęte najmem krótkoterminowym, czyli dążymy do sformalizowania systemu kontroli i wprowadzenia centralnego rejestru mieszkań przeznaczonych na taki najem. W tej chwili nie jest to prawnie uregulowane w sposób precyzyjny. To oznacza, że osoby posiadające lokale mieszkalne większe bądź większe mają możliwość na popularnych portalach, serwisach internetowych odpłatnie udostępniać do wykorzystania krótkoterminowo innym osobom tenże lokal, co napotyka trudności, jak domyślam się, z tego wynika właśnie wprowadzenie tegoż rejestru, dzięki czemu będzie to bardziej kontrolowane i najemcy czy też właściciele lokali mogą wówczas uniknąć nieprzyjemnych sytuacji. Przede wszystkim myślę najemcy, którzy wydatkują środki na wynajem lokalu, który może okazać się nieadekwatny do tego, jaki był oferowany.
1: Jak rozumiem, ten unijny wzorzec, do którego miałaby nas przybliżyć wspomniana już ustawa, oznacza, że w przyszłości właściciel lokalu musiałby się zgłosić do wójta, do burmistrza czy do prezydenta miasta, zgłaszając obiekt, który chciałby w przyszłości wynajmować. Tak to działa w Unii Europejskiej i to się sprawdza?
0: W mojej ocenie sprawdza się o tyle, że nie ma wątpliwości co do tego, kim jest właściciel lokalu i pozwala na uniknięcie rozczarowań po stronie turystów, którzy mają zamiar wynająć mieszkanie, a okazuje się, że tego mieszkania na przykład do wynajęcia nie ma. Wiązała się z tym przedpłata i utrata środków, które przeznaczyliśmy na taki pobyt, a jednocześnie pozwala to kontrolować, w jakim stanie są te lokale i czy najemcy na przykład zachowują się w sposób odpowiedzialny, tak? Czy nie narażają się sąsiadom, czy nie ma z tego tytułu skarg, czy też mieszkanie jest wykorzystywane w sposób adekwatny, ponieważ właściciele takich mieszkań często nie mieszkają w pobliżu, mogą udostępniać lokal zdalnie poprzez przekazanie specjalnego kodu. Jak również uprzątnięciem lokalu zajmują się wyspecjalizowane temu osoby. Właściciel nie ma tak naprawdę wglądu w sytuację, w jaki sposób ten lokal jest wykorzystywany. Dzięki takiemu rejestrowi, w mojej ocenie, może to przysporzyć i problemów, i korzyści. Korzyści polegające na tym, że właściciel będzie miał realny wpływ na to, w jaki sposób jego lokal jest wykorzystywany, a jednocześnie najemcy będą mogli kierować się czy sugerować się opiniami na temat właściciela tego lokalu, czy też mam nadzieję, że będzie to tak uregulowane, że osoby wynajmujące taki lokal będą mogły zapoznać się z opiniami dotyczącymi zarówno właściciela i tym, czy nie ma na przykład sąsiadów, którzy skarżą się na fakt wynajmowania krótkoterminowo lokalu w ich budynku. Bo to też jest istotne, żeby sąsiedzi nie utrudniali takim osobom funkcjonowania i nie mieli pretensji spowodowanych zmianą lokatorów, mówiąc krótko, w ich klatce, czy nawet na ich piętrze, tak? Ponieważ
1: właśnie, bo każdy kij ma dwa końce. Tak, pan wspomniał o tym, że te regulacje chronią interesy turystów przed nabijaniem ich w butelkę, ale jest jeszcze druga strona, czyli sąsiedzi, właściciele lokalu, który jest udostępniany w takiej właśnie formule najmu krótkoterminowego. Zgodnie z projektem, o którym dziś wspominamy, każdy obiekt, w którym miałyby być świadczone usługi hotelarskie, miałby mieć regulamin porządkowy i przepisy, które dotyczyłyby zapewnienia bezpieczeństwa przebywającym w nim małoletnim. Zastanawiam się, w jaki sposób ten projekt chroni też interesy sąsiadów.
0: Przyglądając się treści projektu, można uznać, że chroni sąsiadów o tyle, że mogą odnotowywać ewentualne skargi, dokumentować skargi dotyczące sposobu wykorzystywania tego lokalu. Jeżeli mamy najemców, którzy są turystami, po prostu wykorzystują

0: lokalcelach noclegowych, czy po prostu spokojnie spędzają czas. O tyle chodzi o tak zwane imprezownie, które gdzie lokale wykorzystywane są do celów imprezowych przez turystów, no, którzy narażają się sąsiadom, a następnie właściciel naraża się takim sąsiadom. W mojej ocenie przysparza się do... Projekt ten pozwala sąsiedztwu na skuteczne zgłoszenie zastrzeżeń nie tylko do właściciela, ale również do organów, które wyrażają zgodę na taki najem, aby ewentualnie ograniczyć możliwość wynajmu czy wprowadzić konkretne reguły wynajmowania lokalu osobom no, w celach turystycznych, tak.
1: A czy projekt przewiduje też jakieś ewentualne sankcje?
0: I to jest istota tego założenia. Nie mamy do czynienia z konkretnymi sankcjami. Jedyną sankcją może być tak naprawdę zamknięcie lokalu i uniemożliwienie właścicielowi wynajmowania na krótkoterminowo mieszkania w celach turystycznych, czy no, tak naprawdę w celach turystycznych, bo są to najczęściej pobyty kilkudniowe. Celem wyeliminowania... Chcę zwrócić uwagę, że w praktyce, z którą się spotkałem w swojej pracy, mamy do czynienia z najmami krótkoterminowymi i to nie są do końca najmy kilkudniowe, są to często najmy kilkugodzinne. Już nie chcę na antenie wskazywać, jaki jest cel najmu krótkoterminowego mającego długość godziny do dwóch.
1: I co się dzieje w tym lokalu. Pani minister do tego też się odnosiła i użyła synonimu słowa dom publiczny.
0: No nie chciałbym właśnie bezpośredni, ale tak, w celach stricte towarzyskich i w celach takich, jak minister wskazała, to także pozwala na kontrolę, czy w danej klatce, czy w bloku nie pojawiają się ludzie, których obecności sąsiedzi by nie chcieli ze względu na to, że są osoby starsze, czy dzieci, czy po prostu ktoś sobie nie życzy, aby był to dom schadzek. Bo takie sytuacje też spotykałem już na swojej ścieżce prawnej i również były składane pozwy przeciwko właścicielom lokali, gdzie pozwalano na tego typu wizyty. Takie wizyty kończą się w różny sposób. Kończyły się wyrywaniem drzwi z zawiasów, czy też demolowaniem tego pomieszczenia. Dochodzą także środki odurzające przy tego typu spotkaniach niejednokrotnie. W związku z czym jest to lawina problemów dla sąsiedztwa, którzy po prostu mieszkając tam na co dzień mają do czynienia z różnym elementem społecznym i różnymi naruszeniami miru domowego. W związku z czym no, tego typu sankcje polegające na wyeliminowaniu prawa wynajmowania lokalu, danego lokalu krótkoterminowo uważam, że są rozwiązaniem w zasadzie no, najdalej idącym i właściwym, no i koniecznym, jakby no, jest to zrozumiałe. Sytuacja wygląda odmiennie, jeżeli właściciel ma kontrolę nad tym, kto w jaki sposób wykorzystuje lokal, który wynajmuje krótkoterminowo. Natomiast tak jak wspomniałem, nie każdy właściciel w tym mieszka w pobliżu lokalu, czy też kontroluje, co się tam dzieje i nie ma możliwości zareagowania. Najbliższymi tak naprawdę osobami, które mogą reagować, są to sąsiedzi, ale także są bezradni, bo wezwanie policji może spowodować, że ci ludzie po prostu uciekną, zanim policja przyjedzie. I tak naprawdę z problemem zostaje właściciel oraz sąsiedzi, tak.
1: Dlatego właśnie pytałem, na ile te rozwiązania funkcjonujące już w innych krajach europejskich, a do których dąży teraz także Polska, się sprawdzają, bo także wiele miast czysto turystycznych poza granicami Polski narzeka na najem krótkoterminowy i też chciałaby bardziej restrykcyjnie te kwestie uregulować.
0: To prawda, między innymi Barcelona czy też Majorka,
1: czy Wenecja
0: są to jedne z głównych ośrodków turystycznych, gdzie mimo sankcji, mimo obostrzeń i przepisów unijnych jest to nieegzekwowalne, bo tempo rozwoju turystyki w takich miejscach jest tak zatrważające, że sąsiedzi, właściciele sąsiednich lokali tak naprawdę opuszczają własne mieszkania, żeby no, nie zmagać się z codziennym problemem, ponieważ no, przyjmuje to ogromną skalę. Tak jak pan redaktor wskazał, czy skuteczne są te sankcje. Tak naprawdę...

0: sankcja ingeruje w prawo własności w tym momencie. Tego rodzaju sankcja, no, jeżeli jesteśmy właścicielami lokalu mieszkalnego i chcielibyśmy go wynajmować krótkoterminowo, no to jest nasze prawo. Natomiast no, przepis ingeruje we własność, no, w takim aspekcie, w jakim szkodzi to innym właścicielom lokali sąsiadujących. Natomiast skala zjawiska jest na tyle ogromna, że żadne instytucje nie są w stanie skutecznie przeciwdziałać i wprowadzić skutecznej kontroli w tego typu ośrodkach turystycznych, o których wspomnieliśmy.
1: Tylko zastanawiam się, czy tu się nie zdarza przypadkiem prawo własności, w pełni zrozumiałe, z poczuciem bezpieczeństwa, bo jeśli, dajmy na to, w bloku w centrum Warszawy na 25 mieszkań, 10 służy jako lokale wynajmowane na kilka dni, czy czasem nawet na kilka godzin, to mieszkańcy tego bloku, stali mieszkańcy tego bloku mogą mieć zachwiane poczucie bezpieczeństwa, bo nigdy nie wiadomo, kto się w tym bloku pojawi, o której godzinie i co będzie robił.
0: Nigdy tego nie wiadomo i tak jak pan redaktor słusznie wskazał, w niektórych lokalizacjach w Warszawie już... Chociażby są to browary warszawskie w mojej ocenie, lokale, w których większość z mieszkań w danym budynku są to lokale wynajmowane krótkoterminowo, no to tak naprawdę mniejszość, czyli mniejszość mieszkańców, którzy zamieszkują tam na stałe, no mają, no mają ogromny problem, bo budynek stanowi rzeczywiście hotel, aniżeli lokale, hotel, aniżeli budynek, w którym no, większość właścicieli mieszka na stałe. No. Jest to problematyczne, jest kilka takich osiedli, dzielnic w Warszawie, które właśnie zmagają się z takim problemem. W Polsce w tej chwili jest to nierozwiązywalne. Wezwanie policji nie wywołuje żadnych skutków. Nie chciałbym na antenie też poruszać pewnych kwestii, z czym się Polska zmaga w tej chwili. No, są to często obcokrajowcy, którzy tak naprawdę przyjmują decyzyjność odnośnie przeznaczenia lokali, czy też wpływu organów na to, w jaki sposób te lokale są wykorzystywane, więc mniejszość właścicielska osób, które zamieszkują w określonym budynku, no mogą nie mają skutecznego wpływu tak naprawdę na to i jest to ogromne utrudnienie. Z tego względu uważam, że pewne sankcje, chociażby pewne ograniczenia, chociażby później uchylane przez sądy, bo przecież sam fakt wprowadzenia sankcji czy regulacji nie powoduje, że automatycznie te sankcje są egzekwowalne, bo zapewne okaże się, że będą odwołania, pozwy sądowe przeciwko sąsiadom czy też sąsiadów przeciwko właścicielom lokali wynajmowanych krótkoterminowo. I okaże się, że sądy zaczną uchylać decyzje.
1: Albo sprawy będą trwały latami. No właśnie, ważna...
0: Panie redaktorze, w Warszawie będą trwały latami, zapewniam. I w wielu innych ośrodkach, jak Gdynia czy Gdańsk, według statystyk Forbesa w tym roku są to jedne z... Są to sądy najdłużej orzekające w Polsce, więc to nie możemy spodziewać się, że pierwsze orzeczenia to kilka lat.
1: To nie są optymistyczne wnioski. Na pewno jeszcze do tego tematu będziemy wracali. Bardzo panu dziękuję. Adwokat Marcin Saup.
0: Bardzo serdecznie dziękuję.
2: Reklama. Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
3: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
4: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
2: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
5: Trwa obława na sprawcę ataku w Berlinie. Za chwilę połączymy się z naszą reporterką. Przedłuża się taktyczna pauza na Bliskim Wschodzie. Media mówią o obawach Waszyngtonu. Zmienna pogoda niekorzystna dla naszego zdrowia. W informacjach oddamy głos ekspertce. Minęła 16. Bartosz Teodorowicz. Zapraszamy.

0: Atak na Paradę Równości w Berlinie miał charakter islamistyczny, tak twierdzą niemieckie władze. Minister spraw wewnętrznych Aleksander Dobrindt przekazał zaktualizowaną liczbę ofiar napastnika. Obecnie mowa o jednej osobie zmarłej i 29 rannych. Sprawca wjechał w tłum ludzi furgonetką, a następnie zaatakował ich ostrym narzędziem. W Berlinie jest nasza reporterka Aneta Łuczkowska. Dzień dobry, powiedz, jakie są najnowsze ustalenia w tej sprawie.
1: Najnowsze ustalenia to przede wszystkim większa liczba ofiar, osób, które zostały ranne podczas tego zdarzenia. Policja w Tiergartenie, tym wielkim parku w centrum Berlina, w dalszym ciągu prowadzi swoje prace, ale stopniowo otwiera kolejne alejki, gdzie poszukiwała śladów wczorajszego zdarzenia. Natomiast przed bramą brandenburską odbyła się wielotysięczna manifestacja sprzeciwu przeciwko temu, co się wczoraj tutaj wydarzyło. Przyszło osoby, które były na tej wczorajszej paradzie, które na przykład chwilę wcześniej wyszły, opuściły miejsce zgromadzenia, a dowiedziały się o tym wszystkim potem z mediów, od znajomych. Przyszły dzisiaj po to, żeby pokazać, że są razem. Jeden z transparentów, który wypatrzyłam w tym tłumie, mówił nie, że jesteśmy źli, ale się nie boimy. I z takim właśnie hasłem przyszły osoby na Plac Paryski manifestować w wyrazie sprzeciwu przeciwko atakowi na Paradę Równości w Berlinie. Z Berlina Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
0: Jak słyszeliśmy, trwa obława na sprawcę zamachu. Były też głosy sprzeciwu wobec tego, co wydarzyło się wczoraj w Berlinie. Najnowsze ustalenia przedstawiła Aneta Łuczkowska. Dziękujemy. Mateusz Morawiecki celowo doprowadził do sytuacji, w której decyzję o wykluczeniu niepokornych posłów PiS-u podjął Jarosław Kaczyński. Tak uważa politolog dr Paweł Kowalski. Ekspert z Uniwersytetu Łódzkiego mówił na naszej antenie, że dzięki temu były premier może budować narrację o tym, że jego środowisko jest wierne wartościom prawa i sprawiedliwości.
2: Co oczywiście znakomicie ułatwia budowanie takiej narracji potencjalnie, gdyby stowarzyszenie przekształciło się w partię polityczną, że my jesteśmy takim lepszym PiS-em, to znaczy mniej radykalnym. Przypomnę może, że głównym takim, wydaje się, punktem krytycznym, który spowodował to, że Mateusz Morawiecki no jednak zdecydował się właśnie sprowokować Jarosława Kaczyńskiego do wyrzucenia i postawił pewne swoje ostre warunki, było wyznaczenie Przemysława Czarnka jako tego przyszłego premiera INSPE, pominięcie Morawieckiego.
0: W piątek Jarosław Kaczyński poinformował o wykluczeniu z PiS-u ponad 30 posłów. To osoby, które nie podpisały deklaracji o braku przynależności do zewnętrznych stowarzyszeń. Iran wstrzymał ataki na państwa w Zatoce Perskiej. Krok Teheranu to reakcja na postawę Stanów Zjednoczonych, które od dwóch dni także nie bombardują celów w Iranie. Rzecznik irańskiego wojska Mohammad Akramini zapowiedział, że wciąż aktualna pozostaje strategia odwetu. Z ustaleń dziennika New York Times wynika, że pauza w działaniach amerykańskiej armii to efekt kurczących się zapasów pocisków przechwytujących do systemów Patriot. Ponadto Waszyngton ma obawiać się eskalacji konfliktu. Najpierw zimne tygodnie, teraz nieznośne upały. Lekarze przestrzegają przed wpływem zmiennej pogody na ludzki organizm. Niestabilna aura sprzyja zaostrzeniu chorób oraz infekcjom u osób starszych, mówi Agnieszka Poniewasz z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Lublinie.
3: Przy zmianach pogodowych zauważamy zwiększoną ilość pacjentów, głównie z zaburzeniami rytmu serca. Osoby starsze, które są jakby narażone na zaostrzenie swoich chorób związane właśnie ze zmianą pogody, mogą bardziej dbać o nawodnienie, o poziom elektrolitów, czyli kontrolować poziomy potasu, sodu, bo to też jest bardzo ważny element, który może wpływać na zaostrzenie chorób przewlekłych.
0: Temperatura w wielu miejscach w kraju przekracza dziś 30 stopni. Prognozy przewidują w najbliższych dniach dalsze wzrosty. Muzeum Powstania Warszawskiego zaprasza rodzinę do wspólnej nauki historii. Dzieje warszawskich bohaterów można zgłębić w Parku Wolności. Dzieci i dorośli mogą poznać wojenne losy stolicy i jej mieszkańców. Dla najmłodszych przygotowano edukacyjne gry i zabawę.
4: Zaznaczyłem, czy szkopy to było brzydkie określenie Niemców.
5: I teraz zobacz, mamy czuwaj wiaro, tak? Musimy dopasować słowa wiara do którejś z tych.
6: Ja nazywam się Weronika, jestem wolontariuszką. Moim zadaniem jest zapoznanie dzieci z tekstem piosenki Pałacyk Michla.
7: Przeprowadził pan synu.
8: Wydaje mi się, że warto jest przekazać taką ciekawość, jeśli chodzi o historię.
4: Ogólnie dowiedziałam się, że obchodzimy 82. rocznicę powstania warszawskiego.
0: Wstęp na wydarzenie plenerowe zaczęło się za rogiem.

0: Czyli powstanie w dzielnicach jest bezpłatne.
1: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Upały utrzymują się na przeważającym obszarze kraju, z wyjątkiem północy Polski, i tam wieczorem może zagrzmieć. Temperatura od 25 stopni na północy, około 30 w centrum, do 32 na Dolnym Śląsku.
2: Sześć minut po godzinie 16.
1: Polskie Radio 24.
3: Słowem wszystko.
2: Niedziela, 26 dzień lipca. Słuchają Państwo Polskiego Radia 24. Witamy Państwa nieustająco i zapraszamy jeszcze do godziny 18. O tym, że media społecznościowe nie tyle pokazują rzeczywistość, co raczej odbijają ją w krzywym zwierciadle, wiemy. Jak zatem Chiny w Polsce widzi 15 milionów użytkowników platformy TikTok?
4: Wiek Azji.
5: Wiek Azji, przy mikrofonie Tomasz Sajewicz. Algorytm TikToka faworyzuje prochińską narrację w kluczowych dla Pekinu tematach. To wynika z 3-miesięcznego badania Ośrodka Analizy Dezinformacji NASK, którego wyniki przedstawiono w badaniu Manipulacja algorytmami. Chiny w oczach polskich użytkowników platformy TikToka. A dzisiaj z nami w studio Patrycja Krzyśpiak. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
5: I Antoni Mazek, współautorzy tego raportu.
7: Dzień dobry Państwu.
5: Szczerze powiedziawszy, temat TikToka powraca w Polsce jak bumerang. Mieliśmy taki wysyp informacji o TikToku, czy stanowi zagrożenie, czy nie stanowi zagrożenie. Szczególnie mam wrażenie, że on się pojawia przy okazji kolejnych wyborów i prób polskich polityków zaistnienia na tej platformie, która jest popularną platformą wśród młodych ludzi głównie. Tak, większość naszych polityków operuje na X-ie, która jest platformą taką bardziej merytorycznych, nie zawsze oczywiście, ale prób merytorycznej wymiany informacji i poglądów. TikTok, którego właścicielem jest Chińska Republika Ludowa de facto, jest platformą, która budzi dużo kontrowersji. Skąd w ogóle pomysł na to, żeby zbadać to, jaki wpływ na akurat polskie społeczeństwo ma ta chińska platforma?
6: Dziękujemy za to pytanie, ponieważ ono jest kluczowe żeby do zrozumienia naszego badania. Po pierwsze, TikTok, tak jak pan powiedział, jest platformą niezwykle popularną w tej najmłodszej grupie odbiorców. My to identyfikujemy jako grupę 18 do mniej więcej 25 lat. Młodzi dorośli, można by powiedzieć. Grupa docelowa właśnie tych krótkich materiałów, rolek, materiałów wiralowych. I w związku z tym, że w Ośrodku Analizy Dezinformacji zajmujemy się ogólnie badaniem wszystkich platform pod kątem nie tylko dezinformacji, ale też innych form manipulacji transparentnym środowiskiem informacyjnym, czyli tutaj też pod to podchodzi propaganda, na przykład Chińskiej Republiki Ludowej. Postanowiliśmy, że najłatwiej będzie podejść, taki pierwszy krok uczynić w kierunku przebadania TikToka pod kątem potencjalnej manipulacji, patrząc właśnie w kierunku domu, czyli w kierunku Chin i tego, co TikTok nam powie, w tematach uznawanych za Chińską Republikę Ludową za kontrowersyjne.
5: No właśnie, to może powiedzmy, jakie tematy są uznawane za kontrowersyjne, bo to jest pięć głównych tematów, nawet jest chińska nazwa na te tematy delikatnie wrażliwe, które oczywiście dla nas nie są, ale dla Chińczyków, dla chińskich władz, dodajmy, są.
7: Tak, te pięć tematów, które są uznawane za wrażliwe przez Chińską Republikę Ludową, nazywane są w Chinach tak zwanymi pięcioma truciznami, po chińsku udu. To są tematy, które są uznawane w Chinach za nietykalne. Użytkownicy w przestrzeni publicznej nie powinni wypowiadać się na te tematy. Wśród nich znajdziemy temat związany z mniejszością górską w Xinjiangu, Tybet, Tajwan, czy również prawa człowieka w Chińskiej Republice Ludowej.
5: Ich sztandarowy temat Tiananmen, masakra tak. Na placu Bramy Niebieskiego Spokoju.
6: Tak, tych cyferek nie wpisujemy.
5: W jaki sposób prowadziliście te badania? Bo to jest też ciekawe. Mówimy o kluczowej sprawie. Wielu z naszych słuchaczy, podejrzewam, ma w swoim otoczeniu osoby

0: niepełnoletnie, które korzystają z tego medium, bo to medium jest niezwykle w Polsce popularne. Zdaje się, o ile dobrze pamiętam, między 12 a 15 milionów użytkowników.
1: Tak, w zależności
0: w
1: od badania.
0: Ogromna. To jest ogromna liczba, prawda? I to, co mnie uderzyło podczas prezentacji tego raportu, to jest stwierdzenie któregoś z państwa: TikTok wychowuje młode pokolenie Polaków, którzy mają wyobrażenia o Chinach, które są wykreowane przez to, jakimi Chiny chciałyby być postrzegane. To jest niezwykle niebezpieczne.
1: Po pierwsze, powiedzmy parę słów o metodologii. Te 6 haseł, które już opisaliśmy. Było 5 trucizn, ale my to rozszerzyliśmy na 6 haseł, żeby troszeczkę dokładniej zbadać temat Xinjiangu, autonomicznego regionu Xinjiang i przymusowych obozów pracy, w których przetrzymywani są między innymi Ujgurowie, też Kazachowie. Ponieważ chcieliśmy troszeczkę zobaczyć, czy tutaj nam wyjdzie taki papierek lakmusowy, że może na jeden temat coś będzie, na drugi nie. Ale po pierwsze, 3 miesiące badań w równych okresach czasu. Mniej więcej tak zbieraliśmy dane co 3 dni wychodziło, 2 razy w tygodniu. Założyliśmy 6 nowych kont, przy których wykorzystywaliśmy metodę User Journey. Czyli tak naprawdę w bardzo prosty sposób to tłumacząc, staram się symulować nowego, świeżego użytkownika tej platformy i jeżeli on wyszukiwałby takie hasła, to jakie treści by otrzymał?
0: Czyli wrzucaliście na wędce taką przynętę w postaci świeżego konta i żeby zobaczyć, rozumiem, później wy wyszukiwaliście hasłowo te tematy, o których przed chwilą wspomnieliśmy.
1: Tak, warto zaznaczyć, żebyście ktoś może powiedzieć, no ale ilu użytkowników wpisuje masakrę na placu Tiananmen, wyszukaj na TikToku, ale nam nie chodziło o te konkretnie tematy tak naprawdę, tylko o pokazanie, czy w ogóle może dochodzić do takiej sytuacji, że ten algorytm wykazuje jakieś znaki, że może być manipulowany. Czy być może to wynika troszeczkę z innych rzeczy i na przykład jest zalew informacyjny, czyli pojawia nam się dużo treści, jakiś low IQ content lub stworzonych przez kanały do tego przygotowane, na przykład tych treści podróżniczych. Może opowiesz trochę o tym?
0: Treści podróżnicze wrócimy, bo to jest niezwykle ważny segment, o którym bardzo chcę z państwem osobno porozmawiać, ale zanim to, chciałbym zapytać, czy TikTok i te treści, które trafiają do nas do Polski, są zdiagnozowane przez was jako zagrożenie? Czy też być może wskazujecie na to, że one mogą być w przyszłości wykorzystywane jako platforma do siania dezinformacji w momencie, kiedy coś się wydarzy, na przykład, a chińskie władze będą chciały wpłynąć na politykę informacyjną. Mieliśmy do czynienia z tym w Rumunii, prawda? Patrycja Krzyśpiak.
1: Nasz raport nie miał na celu pokazanie, czy akurat te treści prochińskie, one są zagrożeniem, czy nie są, bo to jest już temat na, tak jak teraz pan mówił, dłuższą dyskusję, ale ukazał jedno, że można kształtować, tak jak mówiliśmy, to jak odbiorcy odbierają w tym przypadku jeden kraj. I to jest istotne.
2: Pokazuje to również, że w innych przypadkach takie sytuacje mogą również znaleźć się na platformie, tak? Wyszliśmy z założenia, że w przypadku Chin taka sytuacja jest widoczna w dłuższej analizie TikToka, że te tematy są w jakiś sposób kształtowane i nadawany jest jeden kierunek, który w jakiś sposób zaszczepia również pewną myśl i budowę jednego z państw na świecie.
1: I tu jest istotny wątek też, który należy poruszyć, no bo wiadomo, ktoś powie, każdy kraj robi sobie dobry PR. Nie używajmy słowa propaganda, PR ma soft power, chce budować dobry wizerunek.
0: Myślę, teraz to się robi na TikToku,
1: tak,
0: na
1: teraz
0: social
1: to się robi
0: media,
1: na TikToku.
0: Generalnie.
1: Polska też to robi, promujemy się jako nowoczesny, fajny, dobry kraj i to jest super, to jest dobre.
0: Wie pani Patrycjo, to ja może wejdę jednak pani w słowo i zadam inaczej to pytanie. W jaki obraz siebie promują Chiny na polskim TikToku?
2: Przede wszystkim państwa, które zapewnia opiekę swojemu społeczeństwu, które jest dostępne dla odbiorcy zagranicznego i zachęca do tego, żeby do niego podróżować, żeby spędzać czas, odkrywać tak zwaną prawdę o Chinach, która jest niedostępna dla użytkowników w mainstreamowych mediach zachodnich. I to jest taki przekaz główny, który wynika trochę z naszego raportu i który określiliśmy w naszym raporcie, że osoby, które publikują treści na tej platformie, starają się przedstawić i zaszczepiać użytkownikom na Zachodzie myśl, że media zachodnie kłamią, a każdy z nas nie chce być przeciwko.
0: Jak bardzo to wyraźnie widać tak. w tych
1: Ale
0: przekazach.
1: Też narracja, należy wspomnieć, rozwój. To jest kraj rozwinięty, to jest kraj, który już jest liderem tak naprawdę w każdej dziedzinie, od polityki socjalnej, tak jak mówiliśmy, do nowoczesnych technologii. I to jest element szerszych działań, szerszych operacji wpływu, który my identyfikujemy nie tylko ze strony właśnie Rosji czy Białorusi, ale też ze strony Chińskiej Republiki

ludowej, o takiej reorientacji Europy i Polski w tym na wschód. Że ta cywilizacja, to bogactwo, ta przyszłość, bo Chiny przecież żyją w przyszłości, jak

0: Jest jednak mocarstwo. Mnie się wydaje, że nie wiem, czy ja to dobrze czuję. Tutaj chyba też ważne jest to, o czym Chiny nie mówią, tak? Bo przecież to wszystko ma swoją cenę, ten rozwój gospodarczy, ten wzrost Chińskiej Republiki Ludowej. Ceną tego wszystkiego jest kompletny brak poszanowania dla jednostki, łamanie praw człowieka. Wspomnieliście państwo też w swoim raporcie obozy reedukacyjne, które są de facto obozami pracy, o których oczywiście zwykły Chińczyk nie uświadczy żadnej informacji innej niż wychowujemy mniejszość, która zachowuje się nie tak, jak myśmy chcieli, a wiemy, że tam naprawdę dochodzi do strasznych sytuacji, to chyba jest to ogromne zagrożenie w tym, że te informacje są ścinane akurat w tej wersji TikToka, bo o tym też powiedzmy za chwilę, która jest dostępna w Europie, a która nie jest dostępna w Chinach, bo TikToki są różne.
1: Tak, i to jest właśnie clue tego, o czym mówiłam, że my otrzymujemy przekaz jednoznacznie pozytywny, który się odwołuje do rzeczy prawdziwych, ponieważ faktycznie ten rozwój jest, faktycznie te piękne miejsca są, faktycznie z wielu rzeczy na pewno można by się od Chin nauczyć, ale jaka jest za to cena, tego już się nie dowiadujemy, a przekaz, który płynie z tych treści jest jeden. To jest przyszłość i nowy ład światowy, którego my powinniśmy się stać częścią, jeżeli chcemy w tej przyszłości uczestniczyć. To jest bardzo taka, wydaje mi się, atrakcyjna propozycja, ponownie, gdzie nie mówi się o tej kontroli informacyjnej, o czymś, co się nazywa teraz profesjonalnie transnational information suppression, czyli takie transgraniczne blokowanie, powiedziałabym, informacji.
0: Panie Antoni, jeszcze może opowiedzmy właśnie o tym, że ta wersja, którą my znamy, TikToka w Europie, w Stanach Zjednoczonych, to nie jest ta wersja, z której korzystają Chińczycy. I to też jest bardzo ważne, i trzeba wyraźnie powiedzieć, w czym tkwi różnica.
2: Jest bardzo duża różnica pod względem własności tej platformy. Na rynku europejskim mamy dostępną platformę, która jest zarejestrowana w Irlandii i stamtąd operuje. Na rynku amerykańskim od zeszłego roku dostępna jest inna wersja TikToka, ponieważ Stany Zjednoczone wprowadziły swoje własne ograniczenia na to, w jaki sposób użytkownicy będą korzystać z tej platformy i w jaki sposób chiński rząd powinien zbierać dane o użytkownikach w Stanach Zjednoczonych. W przypadku Europy spółką, która kontroluje TikToka, jest nadal spółka bezpośrednio podlegająca Bidens, czyli spółce matce w Chinach. Natomiast Chińczycy mają zupełnie inną wersję tego TikToka i korzystają z niej na co dzień. Ta wersja jest za bardzo niedostępna dla europejskich użytkowników, jeżeli byśmy chcieli na nią się zalogować. Ten próg wejścia na tę platformę jest dużo wyższy.
0: Pewnie trzeba mieć chiński numer telefonu komórkowego, te wszystkie sprawdzające, czy jesteśmy w Chinach de facto i Chińczykami. Już nie mówiąc o samym języku i barierze językowej, bo nie wiem, czy w chińskiej wersji jest angielski interfejs.
1: Nie, i też warto doprecyzować, że to nie Douyin jest chińską wersją TikToka, tylko TikTok jest chińską wersją angielskojęzyczną, nie chińskojęzyczną wersją Douyin. Ponieważ Douyin był pierwszy. Bardzo szybko potem był TikTok też.
0: Jak tłumaczyć to, że w ogóle TikTok stał się tak popularny? Oczywiście to też nie jest taki wątek poboczny, ale jak to się stało, że akurat Chińczycy wymyślili coś, co podbiło cały świat i co więcej, wymyślili coś w sferze informacji, co oczywiście w chińskich realiach każda informacja, nawet ta rozrywkowa, poddawana jest totalnej cenzurze. Jak to się stało, że świat w ogóle przejął to?
1: Dobre pytanie. Chcielibyśmy chyba na nie znać odpowiedź, ale być może ja tak podejrzewam, że w dużej mierze częściowo jest to na pewno mądre przewidywanie trendów, bo Chińczycy wiedzą, jak obserwować to, co się dzieje, jak się dostosowywać do zmian, chociażby właśnie technologicznych, a dwa troszeczkę być może przypadek, że udało się zdiagnozować to miejsce, gdzie młodzi ludzie chcą być, bo oni nie chcą oglądać takich treści, jak nawet osoby z mojego pokolenia, tylko to są szybkie, krótkie treści, rolki, które w tym naszym przyspieszającym świecie coraz lepiej się sprawdzają.
2: Taka platforma rzeczywiście była dostępna na rynku zachodnim w postaci na przykład Vine'a, który był bardzo popularny 10-15 lat temu, ale on nagle zniknął. I na miejsce Vine'a wszedł właśnie TikTok, który wypełnił tą lukę i tą potrzebę tego, żeby użytkownicy mieli dostęp do szybkich informacji, które mogą zobaczyć od razu w swoim telefonie bez jakiegoś głębszego poszukiwania.
0: Blogi podróżnicze, bo obiecałem państwu, że do tego tematu wrócimy, bo to rzeczywiście mnie zaintrygowało. Rozmawiamy, poruszamy się, myślę, że w tej rozmowie państwo czujecie to, że staramy się, ja przynajmniej staram się wyważyć, czasami właśnie wdając się w rolę adwokata diabła, taki balans pomiędzy no, tym, co Chiny rzeczywiście mają do zaoferowania, a jednak tym, żeby mieć świadomość, o czym nie mówią i jakimi Chiny chcą być.

0: postrzegane. Te blogi podróżnicze, których w ostatnich latach rzeczywiście się namnożyło, zachęcające do przyjazdu do Chin, zachęcające do poznawania Chin, ale też na przykład, to jest czerwona lampka, zachęcające na przykład do podróży do Xinjiangu, który de facto jeszcze za moich czasów, nie tak dawnych pobytów w Chinach, był absolutnie dla dziennikarzy regionem zamkniętym. Teraz promuje się to jako destynację turystyczną. Właśnie to tam są te słynne obozy reedukacyjne, de facto jednak uznane przez panel ONZ za obozy pracy przymusowej. To wszystko pod takim płaszczykiem jedzenia, różnorodności kulturowej, przepięknych wschodów słońca nad pustynią, zachodów nad górami. No to ma takie sprawiać wrażenie, ocieplać wizerunek miejsca, które jest trudnym miejscem, gdzie są podstawowe prawa człowieka łamane.
1: I to jest właśnie tak naprawdę główny element tego, dochodzimy do głównego elementu tego, gdzie jest to zagrożenie, jeżeli jakieś jest w tych materiałach, które przebadaliśmy, ponieważ nam wyświetlały się właśnie w temacie Xinjiangu i Tybetu. To nie jest przypadkowe, czyli dwóch regionów, tak jak pan powiedział, trudnych. Relacje osób, które tam przebywają niby spontanicznie i przy których, przy tych materiałach zauważyliśmy taki dość wyraźny scenariusz. Właściwie, że miało się wrażenie oglądając to, że to był taki checklist tego, co musi zostać w tym nagraniu poruszone. Jest rozwój, wszyscy są szczęśliwi, jest tanio, jest dobrze, w USA jest źle, często to też się pojawiało, bo to były osoby z USA. Były spontaniczne spotkania z tubylcami, którzy często to też było takie przywłaszczenie kulturowe, że to nie byli żadni tubylcy, tylko po prostu Chińczycy Han. I tak naprawdę wszystkie te nagrania według tego jednego schematu były skonstruowane, co od razu budzi podejrzenia, że jednak nie były to spontaniczne blogi podróżnicze.
0: Nasi słuchacze, państwo musicie mieć naprawdę świadomość tego, że jeśli chodzi o te dwa regiony przepiękne, z niezwykle bogatą kulturą jak Tybet i Xinjiang, to w treściach generowanych stamtąd absolutnie nie ma niczego przypadkowego.
2: Właśnie w bardzo szybkim czasie...
0: Antoni Mazek.
2: W bardzo krótkim czasie przeszliśmy od niemówienia o tym temacie do mówienia tylko w jeden sposób. Xinjiang, Tybet to są piękne regiony, do których warto podróżować, do których warto jeździć, inwestować swoje pieniądze, odkrywać tą kulturę lokalną, która zgodnie z tym całym przekazem może się tam rozwijać w wolności i bez żadnych ograniczeń. W czasie naszej analizy zauważyliśmy, że w zasadzie w tych dwóch przypadkach tylko jedna strona medalu jest ciągle podkreślana.
1: I to była wyraźna przewaga tych treści. No też jak my klasyfikowaliśmy te treści, bardzo krótko mówiąc, szukaliśmy wyznaczników. Takich właśnie, o jakich mówiłam, że tam mogą się pojawiać przekazy zbieżne z tym, co emituje KPCH. Mogą się pojawić jakieś symbole, na przykład też komunistyczne. Może się pojawiać ten takie bingo, powiedziałabym, propagandowe, że właśnie, że jest tanio, że jest rozwój, że ludzie żyją dostatnio, że państwo opiekuńcze. No i na tej podstawie zanotowaliśmy treści prochińskie. I ta dominacja była bardzo widoczna.
0: Mając świadomość tego, jakie zagrożenia niesie ze sobą TikTok właśnie poprzez to, że kreuje pewien obraz świata. Tak jak, zresztą jak każde medium, tak? Można też zarzucić, że medium X czy medium Z kreuje taki, a nie inny obraz świata. Jak mając tą świadomość, jednak nie być sklasyfikowanym, pani Patrycjo, w pierwszej dziesiątce Chińczykożerców w Polsce?
1: Myślę, że to zacznijmy od tego, że nasze badanie skupiło się na TikToku i Chinach, ponieważ TikTok jest platformą chińską, co jest jednak bardzo trudno ukryć. Ale to pokazało, ale ono pokazało mechanizmy działania, które mogą być wykorzystane na każdej platformie przez każdego właściciela, bo my mówimy w tym przypadku o właścicielu chińskim, o podmiocie odpowiedzialnym, podmiocie matce chińskiej, ale przecież są korporacje, które mają popularne platformy. Przecież są osoby prywatne, które tymi platformami trzęsą. Tutaj patrzę na X-a i Ilona Muska. Więc to nie jest tak, że tego modelu działania nie da się powtórzyć, czy to dla zysku na przykład, takiego czystego zysku korporacyjnego, czy też do urabiania
0: tylko w przypadku Chin oczywiście mamy mniejsze instrumenty i mniejsze możliwości instytucjonalne wpłynięcia na takie mechanizmy hamulcowe tego, co się pokazuje tam.
1: Tak, poza tym jest różnica między tym, że na przykład algorytm nam coś podsuwa, bo to są reklamy i łapczywe korporacje chcą na tym zarobić, a podsuwa nam coś państwo niedemokratyczne, autorytarne, które niestety współpracuje też na co dzień na wielu frontach z Federacją Rosyjską, więc myślę, że to jest coś, co powinniśmy mieć jednak z tyłu głowy.
2: I to jest też dla nas punkt wyjściowy do prowadzenia również kolejnych badań, kolejnych analiz na innych platformach społecznościowych, które są popularne w Polsce, tak? Zbadaliśmy z jednej strony TikToka i to, w jaki sposób pokazuje on treści związane z Chinami. Można tą analizę poprowadzić w różnych kierunkach, sprawdzać inne obszary tematyczne, próbować znaleźć

0: jakiś wspólny schemat tych wszystkich działań.
1: No też porównać, jak to właśnie wygląda, bo być może okaże się, że to nie jest kwestia samego tylko algorytmu, ale też właśnie bardzo rozległych siatek kanałów i kont, które na tych platformach, no jak wiemy, funkcjonują. Ukazuje ten problem na takim najbardziej oczywistym przykładzie, wydaje mi się. Dla nas oczywisty, ponieważ my badamy Chiny na co dzień, ale niekoniecznie oczywistym dla polskiego odbiorcy, więc wydaje mi się, że to jest ta waga taka edukacyjna, nie żeby tego TikToka wyrzucić całkowicie.
2: No właśnie to jest moje ostatnie pytanie. Korzystaj z tego TikToka, nie korzystać, przede wszystkim co robić, jeśli korzystają z nich na przykład nasze dzieci, dzieci naszych znajomych, nastolatki. No, musicie państwo teraz bardzo odpowiedzieć, bo to jest w tej chwili, podejrzewam, pytanie, na które odpowiedź...
1: Bardzo jasna rekomendacja, ale też wydaje mi się, że to jest taka rekomendacja na 100%, że my byśmy chcieli, żeby tak idealnie było, że my, jeżeli już musimy uczestniczyć w tym TikToku, ponieważ jest to jakaś platforma też komunikacji, na przykład dla polityków z młodymi ludźmi, to róbmy to świadomie. Nie tylko bądźmy krytyczni wobec tego, co my na przykład odbieramy, no i co my widzimy, jak my to oceniamy, ale też co publikujemy, co lajkujemy, co szerujemy, co klikamy, ponieważ wszystkie te dane też są przez platformę, przez TikTok i przez wszystkie inne platformy zbierane.
2: W polskich szkołach powinny być lekcje ze świadomego korzystania z informacji, ze świadomego korzystania z mediów społecznościowych?
0: Wydaje nam się, że to jest bardzo dobry początek do tego, żeby edukować młodzież. Zobaczymy, co będzie we wrześniu tego roku, kiedy zostaną wprowadzone ograniczenia w szkołach na korzystanie z telefonów komórkowych.
1: Ale też pamiętajmy, że elementem naszego nowego przedmiotu, który wchodzi teraz we wrześniu, edukacja zdrowotna, jeśli się dobrze nie mylę, proszę mnie poprawić, jest też, tam są elementy w tym programie docelowo edukacji medialnej. I to jest taki, to jest pierwszy krok, no bo to jest tylko element, ale jestem przekonana, że będziemy musieli bardziej edukować, żeby właśnie chronić podatność naszych przyszłych obywateli, tych najmłodszych ludzi, którzy przecież są tabula rasa. To jest jeszcze umysł całkowicie gotowy na wszystko, na każde przemyślenia, na każdą ideologię, żeby ich chronić przed po prostu narracjami szkodliwymi i fałszywymi, zmanipulowanymi.
2: A w tej ochronie ogromną rolę odgrywa Ośrodek Analizy Dezinformacji NASK i pani Patrycja Krzyśpiak i pan Antoni Mazek, którzy byli dzisiaj państwa i moimi gości, współautorzy raportu. Ja bym sobie widział też państwa w szkołach, może nie w każdej szkole, ale myślę, że ten wspólny język z użytkownikami TikToka byście znaleźli. Rzeczywiście te kwestie, o których dzisiaj mówiliśmy, są niezwykle ważne. To jest Wiek Azji. Ja się nazywam Tomasz Sajewicz. Do usłyszenia za tydzień.
3: Wiek Azji. Reklama.
4: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
5: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
4: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
6: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
4: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
6: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
3: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
7: Halo, halo, czy nas słyszycie?
3: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
8: Abemus Papa.
3: Plebiscyt polskieradio.pl. Reklamie. Autopromocja.
9: Choć pieniądze szczęścia nie dają, to powszechnie wiadomo, że lepiej żyje się z nimi niż bez. Ale przede wszystkim warto tak kierować swoimi sprawami, żeby bezsensownie naszych dochodów nie tracić, a czasem może dodatkowo coś zarobić. O sytuacjach, w których możliwe są i straty, i zyski, a wszystko legalnie, w zgodzie z prawem, rozmawiamy w audycji Twoje pieniądze. Każdy poniedziałkowy poranek o godzinie 6.50. Anna Grabowska, zapraszam.
3: Autopromocja.
10: 31 minut po godzinie 16.
3: Komentarz.
10: Jest z nami profesor Maciej Milczanowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa Uniwersytet Rzeszowski.

0: Kowalski, dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Panie profesorze, sporo dzieje się na świecie. My porozmawiamy między innymi o sytuacji na Bliskim Wschodzie, ale zajrzymy też za naszą wschodnią granicę. Niemniej chciałbym rozpocząć od Rumunii. Rumuński myśliwiec F-16 zestrzelił drona, który bez zezwolenia naruszył przestrzeń powietrzną kraju. Jak podaje Reuters, to trzeci taki incydent w ciągu 3 dni. Resort rumuński nie podał dodatkowych informacji na temat pochodzenia drona, ani okoliczności jego przylotu. Jak interpretować tego rodzaju zdarzenia?
1: Oczywiście interpretując tego typu zdarzenia, musimy cały czas mieć jakby na uwadze, że toczy się bardzo ostra wojna za naszą wschodnią granicą. Mówię to, wiem, że powtarzamy to w kółko, ale pomimo tego, że o tym mówimy, to jednak następuje takie troszeczkę odrealnienie wśród społeczeństw zachodnich, w tym polskiego. I ta wojna staje się czasami troszeczkę bardziej odległa, na przykład w czasie mundialu. Prawda? Patrzymy na mecze i niektórzy się mnie pytają, a ta wojna tam w Ukrainie, to jeszcze się toczy, czy się zakończyła, bo to jest naprawdę odrealnienie. I właśnie wtedy to trochę do nas nie dociera, że takie drony, które tam są wykorzystywane masowo, to są naprawdę setki tysięcy, takie drony mogą być i wykorzystywane do prowokacji, mogą się rzeczywiście gdzieś zabłąkać, bo są różne operacje wywiadowcze, różnego rodzaju działania rozpoznawcze, które mają przygotowywać grunt do różnych działań. Są też właśnie, tak jak mówię, prowokacje. Więc jest bardzo wiele przyczyn, dlaczego taki dron mógł się znaleźć i z naszej perspektywy, czy rumuńskiej, czy polskiej, czy fińskiej, my oczywiście musimy analizować, dlaczego ten dron się znalazł tam, gdzie się znalazł, ale bardzo istotna jest także reakcja. Ten sposób reakcji jest odczytywany, niezależnie jaki to jest dron, kto go wysłał i dlaczego, to sposób reakcji jest odczytywany na Kremlu i jest brany pod uwagę w kalkulacjach. Dlatego każdy taki dron powinien być też dla nas pokazem siły. I no moim zdaniem nie jest dobrze, że to muszą F-16 zestrzeliwać te drony. Powinny być inne sposoby na to. I powinniśmy już te sposoby mieć wypracowane, tak my, jak i Rumunii.
0: No właśnie, uprzedził pan moje kolejne pytanie, bo wprawdzie, jeśli chodzi o rumuńskie Ministerstwo Obrony, ono poinformowało, że bezzałogowiec został zestrzelony w bezpieczny sposób, około 12 kilometrów na północny wschód od miasta Sulina, ale jednak Rumunii poderwali myśliwiec F-16, żeby zestrzelił dron. I pytanie, czy po tylu latach wojny trwającej na wschodzie, gdzie widać doskonale, jakie znaczenie zyskały drony, nie powinniśmy byli wypracować innych schematów, innych rozwiązań?
1: Oczywiście w Ukrainie też zdarza się, przynajmniej zdarzało się wcześniej, że też trzeba było samolotami. Czasem tak się zdarza, że brakuje już tych systemów, bo też te systemy nie pokrywają 100% terytorium i nawet w Ukrainie. Więc to też nie są, te systemy antydronowe czy drony przeciw dronom, to też nie są stuprocentowe metody reagowania, więc to jakby nie o to chodzi, że samo to, że sam samolot zestrzeliwuje drona, to jest problem, tylko problemem jest to, że nie ma nic innego, tak, to jest problem. I bo gdybyśmy my wiedzieli, że mamy system, zestrzeliliśmy już ileś tam dronów tym systemem, a jeden za pomocą właśnie tych drogich rakiet z F-16, to nikt nie ma z tym problemu. Natomiast gorzej, jeżeli w ogóle nie słyszymy o innych rodzajach zestrzeleń, tylko cały czas właśnie te pościgi samolotowe, podrywanie tych par dyżurnych i właściwie to jest jedyne, czym reaguje Zachód, czyli w tym my, no ja nie chcę tutaj narzekać, bo my budujemy te systemy, ten system SAN. Od razu na jednym tchu to mówię. Często się spotykam, a tylko narzekamy. No nie, dużo rzeczy się dzieje, tylko moim zdaniem za wolno i za mało.
0: Jeśli chodzi o pochodzenie drona, Rumunii nie podali żadnych konkretnych informacji, więc zostawmy spekulacje, przejdźmy dalej, przesuńmy się właściwie głębiej na wschód, do tych miejsc, gdzie trwa wspomniana przez pana brutalna wojna. Ukraińcy kąsają Rosjan, często bardzo skutecznie, bardzo efektywnie i nierzadko też efektownie, ale Rosjanie cały czas odpowiadają, wystrzelili na Ukrainę choćby 7 rakiet balistycznych Iskander, to ostatnia noc, prawie 140 dronów, a także pociski manewrujące. W jakim stadium właściwie teraz znajduje się sytuacja na froncie?

0: No to w takim, jak jest już od dłuższego czasu, czyli Ukraińcy rzeczywiście zadają skuteczne ciosy, no bo to już sam Putin przyznaje, że są problemy z paliwem, Rosjanie żalą się, że nie ma internetu, że są problemy z logistyką, z w ogóle z podstawowymi artykułami w sklepach i tak dalej, i tak dalej. No to już chyba to nawet, nie wiem, Braunowcy muszą przyznać, że tak po prostu jest, że już tutaj nawet ci najwięksi zwolennicy Rosji widzą, że to nie idzie ta wojna Rosji tak, jak miała iść. Widzimy tych profesorów, którzy mówili, że będą wskazywać Rosjanom, gdzie są ci przeciwnicy Rosji, to oni też się wyciszyli. No nie idzie ta wojna Rosji tak, jak powinna, ale to nie znaczy, że Ukraina podbija Moskwę, tak? To wciąż jest pad, to jest taki pad, w którym jedni lub drudzy no po prostu zadają sobie bardzo bolesne ciosy, ginie mnóstwo ludzi cały czas, więc ta wojna oczywiście z punktu widzenia takiego ludzkiego nie ma żadnego sensu, tak, bo jakby cele tej wojny nic nie dają. To jest tylko projekcja potęgi rosyjskiej i odbudowa pozycji międzynarodowej. To są tak mgliste pojęcia. Nawet wygrywając tę wojnę, Rosja wcale nie musi uzyskać tych celów takich długofalowych, wielkich i imperialnych, więc ta wojna naprawdę nie ma sensu. Ta pierwsza odsłona, te pierwsze 3 dni wojny, gdyby się zakończyły sukcesem, Rosja by odniosła ogromny, rzeczywiście wielki sukces. Natomiast w tej chwili ta wojna jest coraz bardziej bezsensowna. Widzą to i Rosjanie, widzi to cały świat, no ale Putin rzeczywiście nie ma z tego wyjścia. Więc mimo tego pata, który jest i tych bolesnych ciosów, tych ogromnych strat, no ta wojna, no nie widać możliwości jej zakończenia, no i musi niestety trwać.
1: Ale Ukraińcy trafiają celnie i gdybyśmy sobie przypomnieli sytuację sprzed na przykład 4 czy choćby 3 lat, to wtedy wydawało się to absolutnie niewyobrażalne.
0: Absolutnie.
1: Jednak Ukraińcom udało się zbudować tego rodzaju możliwości, żeby sięgać celów także głęboko na rosyjskim terytorium. Myśli pan, że te ataki na pewno bolesne, nawet jeśli zagłuszane przez media, mogą wpłynąć jakoś na postrzeganie tej wojny przez Rosjan, czy to jest jednak za mało?
0: Nie, no Rosjanie moim zdaniem bardzo zmienili postrzeganie tej wojny, dlatego że ta wojna do nich po prostu dotarła. I każdy Moskwianin już widział wybuchy, każdy Moskwianin miał problemy i z prądem, i z dostępem do internetu przez tą wojnę. Więc to już nie tylko peryferia, które są dotknięte tym, że po prostu mężczyźni są zabierani na wojnę i giną, tylko to także największe miasta są dotknięte tą wojną i Rosjanie sobie zaczęli zdawać sprawę od 2 lat, rozumieją, że są na wojnie, bo wcześniej to był wspaniały podbój i żadnych problemów. Więc to absolutnie się bardzo zmieniło i myślę, że ta wojna może mieć coraz mniejszą akceptację w społeczeństwie rosyjskim, tylko tego się oczywiście nie dowiemy, bo w jakiemu sondażowi w Rosji można zaufać. Nawet jeżeli z Zachodu by ktoś dzwonił i pytał Rosjan, no przecież żaden Rosjanin, który chce pożyć, no nie będzie odpowiadał uczciwie, tylko będzie kalkulował, kto tam jeszcze go może słuchać. Więc nie ma takich sondaży, które by dzisiaj powiedziały, co Rosjanie rzeczywiście myślą o wojnie. I ta ekscytacja, że tam jest 90% poparcia, tak, dla wojny, dla mnie to jest bzdura. To się zmienia, bo przede wszystkim kieszeń, przede wszystkim taki dobrostan każdego człowieka, to jest to, co kieruje ludźmi i ich motywuje. I to nie jest tak, że Rosjanie są skłonni do jakichś wielkich poświęceń. Oni muszą się poświęcać, bo tak im każe car i nie mają żadnego innego wyjścia.
1: O sytuacji na Ukrainie, o rosyjskim ataku na Ukrainę rozmawiano też w Manili. Tam spotkali się szefowie dyplomacji Rosji i Stanów Zjednoczonych, Siergiej Ławrow i Marco Rubio. Marco Rubio powiedział ciekawą rzecz, bo o ile Rosjanie wychodzili z założenia, że punktem wyjścia będą ustalenia z Alaski, pamiętamy doskonale to spotkanie prezydentów Federacji Rosyjskiej i Stanów Zjednoczonych, czerwony dywan, kordialne przywitanie, wspólna podróż prezydencką limuzyną. O tyle Rubio stwierdził, że Amerykanie widzą to inaczej, bo tamtych ustaleń, bardzo mglistych zresztą i nieoficjalnych przecież, strona ukraińska nie zaakceptowała, więc potrzebne są nowe. To jest ważny zwrot, zresztą obserwowany już od jakiegoś czasu po stronie amerykańskiej.
0: Tak, Amerykanie rzeczywiście, no ale to nie wynika już z żadnych wartości.

0: wartości, zasad, z tego, co wcześniej kierowało jakoś tam Amerykanami w jakimś stopniu, tylko teraz to jest po prostu kalkulacja. Trump zaczął rozumieć, że ta wojna pomimo przewagi rosyjskiej przebiega zupełnie inaczej. Tu wytłumaczono mu, dlaczego tak się dzieje, i zaczął rozumieć, że to poszukiwanie Nagrody Nobla i większej popularności może mieć większe powodzenie jednak, jeżeli się poprze przynajmniej częściowo Ukrainę, a najlepiej jednych i drugich, i zobaczymy, kto wygra. Więc i stanowisko Białego Domu w tej chwili, tak jak my to widzimy. Jeden miesiąc opowieści są o wspaniałym Putinie, drugi miesiąc o wspaniałym Zełenskim. Więc to Tak wygląda ta polityka, dlatego wydaje mi się, że i Ukraina, i Rosja zupełnie przestały przejmować się zdaniem Białego Domu i Trumpa i robią swoje, po prostu realizują swoją politykę. Trump też coraz mniej się wtrąca w tę wojnę, zajmuje się Bliskim Wschodem, Iranem i wyborami, które są bardzo ważne dla niego. Jeżeli w tych wyborach jakąkolwiek rolę ta wojna może odegrać, no to wtedy mówi to, co potrzeba pod te wybory. Więc widać, że ta sympatia do Ukrainy, no jednak to jest słabszy, który dzielnie się broni, więc może to dobrze zabrzmieć, jakieś częściowe poparcie. No więc to słyszymy. No moim zdaniem tu niestety nie ma już w tej chwili żadnych wartości, jakie kiedyś jeszcze Amerykanom jakoś tam przyświecały.
1: No tak, czyli mówiąc skrajnie cynicznie, zmieniły się okoliczności biznesowe, więc i w ślad za tym dokładnie retoryka tak, strony tak amerykańskiej.
0: No ale tego Amerykanie nie ukrywają, przecież Trump cały czas mówi, że chodzi o biznes, i ja nie wiem, dlaczego tak wielu obserwatorów tego nie chce usłyszeć. Że on mówi, chodzi o biznes, i cały czas to powtarza. Jak ja mówię, chodzi o biznes, no o, jak ty źle oceniasz Trumpa. No przecież on to mówi cały czas, on sam, tak? Dlaczego jego zwolennicy jemu samemu zaprzeczają? Nie mogę tego powiem, że to jest ponad moje możliwości percepcji.
1: Pan powiedział, że Donald Trump, czy szerzej amerykańska administracja, ma teraz trochę inne zmartwienia niż agresja Rosji na Ukrainę, choćby Bliski Wschód. Czy Donald Trump zajmuje się też kwestią Strefy Gazy, czy raczej dla niego pierwszoplanowy jest Iran?
0: No myślę, że Iran, oczywiście, że tak, bo jakby kwestią palestyńską on się nigdy nie przejmował i widzimy, jeżeli nawet jakieś, no właśnie to ta pacyfikacja protestów propalestyńskich najlepiej pokazuje, że to jest temat zupełnie go nieinteresujący, on tam nie widzi w swoim elektoracie jakiegoś tutaj poparcia, więc jakby to jest temat zupełnie dla niego nieistotny. No, on zresztą mówił, że chce tam Rivierę dla bogatych ludzi zbudować i swój złoty pomnik, więc jakby to pokazało, że problem w cudzysłowie Palestyńczyków to jest najmniej go interesujący problem.
1: Czyli ta kwestia została scedowana na Izraelczyków w całości.
0: Tak, tak, scedowana, i on tutaj pełną pomoc i pełne wsparcie oferuje do cokolwiek Izraelczycy chcą zrobić z Palestyńczykami, to on ich wesprze, żeby jak najszybciej ten problem zniknął, ale jak widać, on jest jednak przewlekły, tak, przepraszam, że tak mówię, ale tak to chyba wygląda z perspektywy Białego Domu. Przy czym, jak widać, świat za bardzo się też tym problemem nie przejmuje. Widzę mnóstwo aktorów, którzy w sprawie palestyńskiej się wypowiadają, ale to przestało mieć znaczenie, bo od kiedy rządzi Trump, to tak jak mówię, no wszystkie te wartości humanitarne straciły na znaczeniu. Wszyscy mówią real politik, co znaczy biznes. No i niestety w tą stronę świat teraz zmierza.
1: No to jest dość przerażający wniosek.
0: No ale dokładnie tak. No ja nad tym bardzo ubolewam, bo uważam siebie za humanistę i zawsze dążyłem w stronę ideałów. Uważam, że jeżeli zapomnimy o ideałach, to jesteśmy na skraju kolejnej katastrofy cywilizacyjnej, których już trochę przeżyliśmy w historii jako ludzkość. Ale niestety wydaje mi się, że w tą stronę zmierza świat. No ale to ja mam 55 lat, więc może rzeczywiście mnie dopadł jakiś kryzys wieku średniego, dlatego tak mówię. Natomiast Iran to jest zupełnie inna kwestia. Tutaj są konkretne głosy, tu są konkretne wyniki wyborcze. To jest też wojna, którą rozpoczęli Amerykanie. Niezależnie od tego, co mówią, to jednak tego się nie wypierają. Zdają sobie sprawę, że to oni tę wojnę rozpoczęli razem z Izraelem. No i to jest coś, co jest zupełnie wbrew wszystkim hasłom MAGA. I to jest duży problem, dlatego Trump tak bardzo chciał tą wojnę wygasić wszelkimi metodami, nawet chwaląc reżim irański po zabiciu Ajatollaha, chwaląc jego syna, który jest jeszcze bardziej radykalny. Więc jakby

0: wszystkie metody zastosował, jakie potrafi ze swojej książki, tak, ale to nic nie dało. No i wpada w kolejne fazy furii i w tej chwili no, kolejne bombardowania rozpoczyna, już wiedząc, że to nic nie da, no ale to już chyba jest w tej chwili desperacja, bo zdaje sobie sprawę, że i Iran uzupełnił już zapasy rakiet i dalej prowadzi program nuklearny. Jakby kompletnie nic ta wojna nie dała, oprócz zamknięcia ciśniny Ormus.
1: To o Iranie jeszcze powiemy za chwilę, ale chciałbym wrócić na moment do kwestii Strefy Gazy i do Palestyńczyków. Czy dla Strefy Gazy jakąś szansą mogą być najbliższe wybory w Stanach Zjednoczonych i później w perspektywie następnych lat ewentualna zmiana w Białym Domu?
0: No nie wydaje mi się, dlatego że wcześniej, zanim przed 7 października być może takie możliwości były, ale po tym, co się wtedy stało i po tej wojnie i jeszcze Trump akurat na stanowisku, wszystko się zmieniło i w tej chwili wydaje mi się, że no, bardzo trudno jest wrócić do jakichś rozsądnych negocjacji. Izrael zupełnie nie jest do tego skłonny. Musiałaby się zmienić i w Izraelu, i w Stanach Zjednoczonych administracja. To chyba jest w tej chwili niemożliwe. Więc sama zmiana w Białym Domu nic nie da, dlatego że Amerykanie tak naprawdę zawsze popierali Izrael i zawsze popierali też politykę Izraela względem Palestyny. Czasami trochę mniej, czasami trochę grozili palcem, czasami troszeczkę się powściągiwali w tym wsparciu, ale jednak zawsze wspierali. Natomiast no, Trump po prostu poszedł na całość i on dał w pełni wolną rękę Netanyahu, więc on poszedł znacznie dalej niż wszystkie administracje poprzednie. I zmiana na, nie wiem, demokratę, ale to przecież nie w listopadzie. Zmiana na demokratę to dopiero za 2,5 roku może być. Więc nawet taka zmiana to by była zmiana tylko akcentów, a nie zmiana całej polityki względem Izraela.
1: Wracamy zatem do kwestii związanej z Iranem. Amerykanie powrócili do masowych bombardowań. Czemu to ma służyć? Co to może przynieść?
0: No właśnie trudno powiedzieć, bo oni sami w tej chwili jakoś nie bardzo wskazują cele teraz tej wojny. Wciąż mówią o tworzeniu cieśniny Ormus i chyba już wiedzą, że nie zniszczą wszystkich wyrzutni i wszystkich zapasów, bo skoro Iran i zachował, i jeszcze odbudował w tak krótkim czasie, no to chyba nawet administracja Trumpa zrozumiała, że jednak się nie da, co wcześniej przed wojną też tłumaczono, ale no nie chcieli tego słuchać. Teraz chyba już to do nich dotarło. Natomiast co może ta wojna? No, wydaje mi się, że to może być jakiś akt desperacji, no bo nie wiem, co może chcieć uzyskać. Być może chcą po prostu zabić kolejnych przywódców, ale to będzie też coraz trudniejsze, bo nawet Izrael w tej chwili no, nie ma tych kolejnych celów zidentyfikowanych. To mieli przed wojną bardzo dobrze połapane, a w tej chwili tego już nie ma. Więc wydaje mi się, że to jest jakiś taki akt desperacji. Zresztą sam Trump trochę tak mówi, bo on, jak się go pytają, że ta wojna już za długo trwa, to mówi, że Wietnam trwał wiele lat, a tutaj dopiero parę miesięcy, więc dajcie mi spokój. A więc sam się nastawia na jednak trochę dłuższą wojnę, ale musimy tutaj też rozróżnić dwie kwestie, bo po pierwsze to są te ciągłe bombardowania. Do tego Amerykanom po prostu zabraknie środków i będą musieli skończyć z tym, więc i tak przejdą znowu do jakichś tam rokowań, ale Iran nie chce z nimi rokować. Ale druga rzecz to wysłanie wojsk lądowych. Do tego Amerykanie już są gotowi od, nie wiem, ponad pół roku, bo wysyłali te siły, przygotowywali się do inwazji, przynajmniej częściowej. No i to by był krok, który miałby rzeczywiście ogromne znaczenie. Tak jak ja trochę bagatelizuję te bombardowania, pomimo tego, że niosą śmierć i tak dalej, ale z politycznego punktu widzenia moim zdaniem nic nie zmieniają, bo ani już nie zaostrzą bardziej jakby relacji z Iranem, ani niczego nie zmienią. Natomiast wysłanie wojsk lądowych to by było rzeczywiście zmiana bardzo duża, bo wtedy wycofanie się z tej wojny nie byłaby kwestią decyzji Trumpa, że po prostu dzisiaj wstrzymuje bombardowania, koniec wojny. Tak zawieszamy broń i negocjujemy. Tylko wysłanie żołnierzy to już będzie wojna, która będzie niosła znacznie większe konsekwencje i będzie jeszcze bardziej porównywana do Iraku, Afganistanu i wcześniej Wietnamu, co będzie bardzo, bardzo niekorzystne dla administracji Trumpa. I on sobie z tego zdaje sprawę, dlatego tych wojsk wciąż nie wysyła, nawet w małej ilości do zajęcia tylko tych kluczowych punktów przy cieśninie Ormus. No więc to jest dla mnie też, ja cały czas czekam, jeżeli doszłoby do

0: takiego wydarzenia to zmieni bardzo wiele.
1: Chociaż jak dotąd na taki zwrot chyba się nie zanosi, a Amerykanie najwyraźniej sami siebie zapędzili w kozi róg.
0: Tak.
1: Bardzo ciekawe, czy i kiedy ten konflikt się zakończy. Panie profesorze, bardzo panu dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Profesor Maciej Milczanowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa, Uniwersytet Rzeszowski. Spokojnej niedzieli.
0: Dziękuję bardzo serdecznie za zaproszenie. Już kolejne, bardzo mi miło zawsze u państwa rozmawiać. Dziękuję.
1: Bardzo dziękuję.
0: Do widzenia.
2: Komentarz.
1: 52 minuty po godzinie 16, a my na chwilę jeszcze zmieniamy temat. Znów zaglądamy do Berlina. Jest z nami dr Paulina Piasecka, specjalistka w obszarze wojny hybrydowej, terroryzmu międzynarodowego i walki informacyjnej. Dzień dobry, witam panią serdecznie.
3: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: Wczoraj wieczorem w Berlinie doszło do ataku na uczestników Parady Równości. Furgonetka wjechała w tłum, jedna osoba zginęła, a 29 osób zostało rannych. Mówimy o kolejnym już tego rodzaju tragicznym, dramatycznym wydarzeniu, które rozegrało się w niemieckiej stolicy. Jak istotna z punktu widzenia terrorystów, bo chyba tego słowa możemy i powinniśmy użyć, ważna jest geografia. Jak istotne jest to, że do jakiegoś ataku doszło w Berlinie, a nie na przykład w Rydze albo w Budapeszcie?
3: Jest istotna, ale wbrew pozorom nie ze względów geograficznych. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o to, dlaczego Berlin... to jest to stolica europejska, która pozostaje symbolem zachodniej Europy. Myślę, że równie atrakcyjne byłyby stolice takie jak Paryż czy Londyn, czyli te, które kojarzone są na całym świecie nie tylko z byciem motorami i w pewnym sensie takimi końmi pociągowymi europejskiego rozwoju i przykładami europejskiej cywilizacji, ale także są łatwo identyfikowalne w tym sensie, że jeżeli ktoś mówi, że odbył się zamach w Berlinie, to słyszący to nie wyciąga atlasu i nie zaczyna się zastanawiać, gdzie ten Berlin jest i co to właściwie takiego.
1: Przed laty doszło też do tragicznego ataku w Brukseli, do tragicznego zamachu w Brukseli. Ten podtekst symboliczno-polityczny ma znaczenie. Bruksela, stolica Unii Europejskiej, czy jedno z kluczowych miast Unii Europejskiej.
3: Tak, zdecydowanie. Te cele, o których mówimy w wypadku ataków w takich miastach jak Berlin, Londyn, Bruksela, Paryż, Nicea, przecież jeden z pierwszych wielkich ataków z wykorzystaniem pojazdu rozpędzonego po to, żeby wjechać w tłum, to są wszystko miasta, które nie tylko pod względem symbolicznym, ale także pod względem ruchu turystycznego, biznesowego są bardzo gęsto zamieszkane i bardzo dużo mają rezydentów, nawet czasowych. To daje terrorystom dwa istotne atuty działania w tym obszarze. Po pierwsze jest tak, że tam następuje ciągła wymiana ludzi, jakiekolwiek monitorowanie ludności jest ogromnie trudne, bo tam jest ciągły, bardzo dynamiczny przepływ osób. Po drugie są bardzo zróżnicowane pod względem kulturowym. Po trzecie są to miejsca, które żyją z tego, że są dostępne i łatwo jest w nich podróżować. To wszystko są rzeczy, które z punktu widzenia operacyjnego dla terrorystów stanowi niezwykle istotny atut.
1: W przypadku wczorajszego ataku w Berlinie mieliśmy do czynienia z samochodem, który wjechał w tłum uczestników Parady Równości. Ten kulturowy aspekt ma znaczenie? Czy z punktu widzenia terrorysty kluczowe jest, żeby było dużo ludzi, potencjalnie dużo ofiar i żeby siać strach i informacja niosła się po świecie?
3: Myślę, że to drugie przede wszystkim, chociaż przyznaję, że jest to dziwnie wybrany cel ataku. W tym sensie dziwnie, gdybyśmy patrzyli na to z punktu widzenia takiej zachodniej racjonalności, to znaczy te części społeczeństwa, które bywają na paradach równości, które mają ten pogląd dostatecznie lewicowy, żeby być częściami właśnie tego rodzaju społeczności, to są jednocześnie te grupy, które są zazwyczaj wyjątkowo pozytywnie i przyjaźnie nastawione do multikulturowości, do integracji, do przyjmowania migrantów, więc wydaje to się takie trochę kontrinstynktowne wybranie akurat takiego celu. No ale z drugiej strony musimy pamiętać o tym, że jeżeli by się okazało, że to rzeczywiście jest terroryzm islamistyczny.

0: spędzany religijnie, no to to jest religia, która ma charakter tradycyjny, tego rodzaju wyborów życiowych z jednej strony, a z drugiej strony dawania im miejsca w przestrzeni społecznej i traktowania jako pewien naturalny aspekt społecznego funkcjonowania po prostu nie toleruje i wtedy to się staje bardziej zrozumiałe, ale to z punktu widzenia tej motywacji religijnej, a nie motywacji politycznej, więc bardzo skomplikowany jest moim zdaniem ten przypadek.
1: Poszukiwany 21-latek Abdul B. miał już do czynienia z policją, był niemieckiej policji znany i tu pojawia się pytanie, ono zresztą podchwytywane jest też przez niemieckie media, jak reagować, jak się zabezpieczyć, bo przecież nie da się postawić policjanta przy każdym notowanym w policyjnych kartotekach.
0: Nie tylko się nie da, ale my byśmy chyba też tego nie chcieli. Wojciech Młynarski kiedyś śpiewał, że było takie miasteczko, w którym na jednego mieszkańca jeden szeryf przypadał. My nie chcemy żyć w państwach, w których na jednego mieszkańca przypada jeden policjant. Nie chcemy być społeczeństwami pod ciągłym, nieubłaganym nadzorem kamer, służb państwowych, z przejrzystą każdą częścią naszego życia po to, żebyśmy wydawali się wszystkim dookoła bardziej bezpieczni. Więc ja myślę, że to jest nie tylko kwestia tego, że każda służba ma ograniczone siły i środki, a przy takich liczbach osób potencjalnie narażonych na radykalizację, o jakich mówimy w Niemczech, to przecież mówimy o tysiącach ludzi, którzy znajdują się na takich listach, te siły i środki nie zawsze rzeczywiście wystarczają. No ale z drugiej strony tak naprawdę to jest też kwestia tego, że nie chcemy budować państw policyjnych, chcemy budować takie społeczeństwa, które dają możliwość normalnego funkcjonowania zarówno rdzennym mieszkańcom danego państwa, jak i tym, którzy chcieliby tu się przeprowadzić i się zintegrować. I to w pewnym sensie jest problem nie tylko na poziomie operacyjnym, logistycznym, dysponowania siłami i środkami, ale także na poziomie pewnej filozofii politycznej i tego, w jaki sposób my jako społeczeństwa chcemy funkcjonować i chcemy być rządzeni.
1: I to stanowi o naszej sile, ale wystawia nas też na ataki. Doktor Paulina Piasecka, specjalistka w obszarze wojny hybrydowej, terroryzmu międzynarodowego i walki informacyjnej. Dziękuję pani bardzo serdecznie.
0: Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu.
2: Reklama.
3: Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
4: Przecież nie ma upałów.
3: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
4: Litorsal Senior?
3: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
2: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit. Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Poziom zagrożenia w Niemczech podniesiony po ataku w Berlinie. Trwa obława na sprawcę. Jest decyzja sądu w sprawie nożowniczki z Zamościa. Kobieta ugodziła 8-letnią dziewczynkę. Policjanci pojawili się na szlakach w Tatrach. Mundurowi pomagają w utrzymaniu porządku na terenie Parku Narodowego. Minęła 17. Bartosz Teodorowicz, zapraszam. Niemieckie służby podniosły poziom zagrożenia po wczorajszym ataku w Berlinie. Trwa obława na sprawcę zamachu na uczestników Parady Równości. 21-letni sprawca wjechał furgonetką w tłum, a następnie zaatakował ludzi ostrym narzędziem. Najnowsze dane mówią o jednej ofiarze śmiertelnej i 29 rannych. O dotychczasowych ustaleniach śledztwa mówił szef MSW Niemiec Aleksander Dobrindt. Wszystko, co tu widzimy, sugeruje, że mamy do czynienia z islamistycznym atakiem terrorystycznym. Wiemy, że podejrzany Abdul Balut jest na wolności. To ważna kwestia, ponieważ oznacza, że wszystkie siły policyjne, zarówno policja berlińska, jak i policja federalna, są obecnie w bardzo wysokim stopniu zmobilizowane.
2: Sowohl der Berliner Polizei, als auch der Bundespolizei. Wir haben hier

0: Do ataku doszło późnym wieczorem w parku Tiergarten niedaleko bramy Brandenburskiej i placu Pocztamskiego. Strażacy walczą z pożarem na fermie drobiu w Rusinowie na Podkarpaciu. W działaniach uczestniczy 15 zastępów straży. Zagrożonych jest 13 tysięcy kurcząt, mówi starszy aspirant Marek Kraska z Podkarpackiej Straży Pożarnej.
1: O godzinie 13.59 do stanowiska kierowania komendanta powiatowego w Kolbuszowej wpłynęło zgłoszenie o pożarze kurnika o wymiarach około 70 metrów na 15. Budynek murowany, w całości objęty pożarem. Na chwilę obecną w działaniach bierze udział 15 zastępów straży pożarnej.
0: W zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Jest dwumiesięczny areszt dla 18-latki, która ugodziła nożem 8-latkę w Zamościu. Do zdarzenia doszło w czwartek na jednym z osiedli na terenie miasta. Pokrzywdzona była przypadkową ofiarą, mówi podkomisarz Dorota Krukowska-Bubiło z Komendy Miejskiej Policji w Zamościu.
2: Zamojscy policjanci kilkanaście minut po zdarzeniu zatrzymali podejrzaną, a następnie doprowadzili ją do policyjnego pomieszczenia dla osób zatrzymanych. 18-latkę przewieźliśmy do prokuratury rejonowej w Zamościu. Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie jej zarzutów. Podejrzana odpowie m.in. za uszkodzenie ciała 8-latki oraz usiłowanie dokonania podobnego czynu wobec 15-latki.
0: 18-latka w chwili zdarzenia była pijana, miała ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Teraz ostrzeżenie przed oszustami, którzy pobierają opłaty za pomoc w uzyskaniu funduszy europejskich. Mowa o programach wspierających aktywizację społeczną i zawodową. Tymczasem udział w tych projektach jest całkowicie bezpłatny.
3: Aby zgłosić się do projektu finansowanego z funduszy europejskich, wystarczy wejść na stronę internetową Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi i wypełnić formularz zgłoszeniowy. Jak podkreśla zastępca dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi Łukasz Hondzyński, oszuści wykorzystują brak kompetencji cyfrowych.
4: Są to specyficzne projekty, bo skierowane do osób, które są w trudnej sytuacji, osób długotrwale bezrobotnych, osób z niepełnosprawnościami, podopiecznych, pomocy społecznej. I takie projekty zakładają właśnie kompleksowe wsparcie.
3: Urząd oferuje również pomoc w rejestracji w danym projekcie, więc nawet osoby wykluczone cyfrowo mogą liczyć na niezbędne wsparcie.
0: O czym mówił Kacper Józefowicz z Polskiego Radia Łódź. Policja patroluje tatrzańskie szlaki. Obecność mundurowych w górach to odpowiedź na wzmożony ruch turystyczny. Funkcjonariusze pełnią przede wszystkim funkcję prewencyjną, wyjaśnia rzecznik zakopiańskiej policji Roman Wieczorek.
5: Nasza obecność powoduje to, że szczególnie tam, gdzie jest najwięcej osób, czyli w pobliżu górnej stacji kolejki na Kasprowym, czy w pobliżu schronisk, gdzie czasami potrafi być nawet i 200-300 osób jednocześnie, no ta obecność munduru powoduje, że jest bezpiecznie, że jest spokojnie, nie dochodzi do takich różnych sytuacji. Chociaż słyszeliśmy ostatnio o turyście, który no niestety przesadził z ilością wypitego alkoholu w jednym ze schronisk na hali kondratowej, no i potrzebna była pomoc, żeby go sprowadzić do Kuźnic.
0: Policjanci pomagają strażnikom głównie, gdy turyści odmawiają wylegitymowania się po złamaniu przepisów. Liczba wspólnych patroli zależy od natężenia ruchu turystycznego.
6: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: I jeszcze prognoza pogody. W nocy opady deszczu i burze możliwe w niemal całym kraju. Bez opadów jedynie na Podkarpaciu. Temperatura od 14 stopni na Pomorzu Zachodnim do 19 na południu. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz porywisty.
7: Prawie 6 minut po godzinie 17.
6: Polskie Radio 24.
8: Słowem wszystko.
7: Rok 2026 Sejm ogłosił m.in. rokiem Sergiusza Piaseckiego. W związku z tym już teraz przyjrzymy się niezwykłej biografii, która prowadzi od biedy i przynależności do wileńskiego półświatka po niebezpieczną pracę dla polskiego wywiadu.
9: Uchwałą Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej zdecydowano, że rok 2026 będzie rokiem Sergiusza Piaseckiego. I właśnie o Sergiuszu Piaseckim dzisiaj będziemy rozmawiali, a moim gościem jest pan profesor

0: Przemysław Czapliński, krytyk literacki z Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także członek, korespondent Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry, panie profesorze.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry.
0: Panie profesorze, Sergiusz Piasecki, chciałoby się zakrzyknąć, to taki kmicic, prawdziwy, tylko dwudziestowieczny.
1: Nie od razu pewnie kmicic, coś tego awanturnictwa w sobie miał, ale może na szczęście, kiedy zaczął pisać, to nie towarzyszyła mu ta tradycja literacka. Niewiele chyba zdążył przeczytać, przynajmniej z takiej regularnej lektury, i mam wrażenie, że to bardzo dobrze wpłynęło na jego, na początki jego pisania.
0: Nic nie kopiował, nie brał żadnych przykładów, bo trzeba przypomnieć, że Sergiusz Piasecki urodził się jako nieślubne dziecko polskiego zubożałego szlachcica, a jego mamą była zubożała białoruska chłopka, właściwie też z rodziny szlacheckiej, ale bardzo zubożała, i był wychowywany przez konkubinę swojego ojca w jakichś bardzo brutalnych warunkach. No i uciekł z tego domu i zaczął się po prostu tułać po różnych miejscach ówczesnego Imperium Rosyjskiego.
1: No to jest chyba bardzo istotny punkt poróżnienia między kmicicem a Sergiuszem Piaseckim, bo kmicic ma poczucie, że nie tylko, że jest u siebie, ale że jest panem. Natomiast w przypadku Sergiusza Piaseckiego nawarstwiają się rozliczne problemy, z którymi on sobie będzie oczywiście jakoś próbował radzić. To, o czym pan przed chwilą wspomniał. A więc kłopoty rodzinne, ojciec izolujący syna od matki. Sergiusz Piasecki w późniejszych latach często wspominał o tym, że nie miał kontaktu z matką. Ojciec go kompletnie odseparował. Ta matka podobno raz go próbowała wykraść. To się udało. Potem dziecko zostało odebrane, więc już od tamtej pory było pilnie strzeżone. On strasznie za tą matką tęsknił. No to jest jedna linia, jeden zbiór problemów. Drugi, relacje z ojcem nie były najlepsze do tego stopnia, tak jak pan wspomniał, że Piasecki uciekł z domu. I od tego momentu rozpoczyna się właściwie wieloletnia biografia awanturnika. A więc kogoś, kto właśnie nie korzysta ze swojej pozycji wyższej, dominującej, pańskiej, lecz właśnie kogoś, kto sytuuje się na marginesach społeczeństwa, pomiędzy klasami i pomiędzy granicami. On bardzo szybko wpada w towarzystwo drobnych złodziejaszków w Wilnie, w Mińsku, i z nimi zaczyna uczyć się życia. Więc to są jego szkoły, nie taka regularna szkoła, która z całą pewnością bardzo by wpłynęła, tak jak na każdego, na jego ewentualne pisanie. On przez wiele lat będzie przemytnikiem, a więc kimś, kto do tej zasadniczej części społeczeństwa nie należy. Te przygody się będą kumulowały. Potem jest pierwsza wojna, Piasecki nie walczy w regularnych oddziałach, przystaje do różnych. Całkiem niedawno przeczytałem artykuł Krzysztofa Polechońskiego, to autor jedynej chyba jak dotąd biografii Sergiusza Piaseckiego. Krzysztof Polechoński w artykule zatytułowanym "Czego nie wiemy o Sergiuszu Piaseckim" wymienia rozliczne elementy jego biografii, które są mocno pokomplikowane, jakieś takie poplątane, pełne sprzecznych dat, danych, nazwisk, miejsc. To dotyczy, poczynając od daty urodzin, poprzez właśnie kontakty z rodzicami, poprzez krewnych, pobyty w więzieniu. Tam wszędzie są jakieś chronologiczne, faktograficzne braki i niedostatki. To wynika właśnie z tego, że Piasecki był w ustawicznym ruchu i uczestniczył w walkach, ale w tych walkach, do tych oddziałów przystawał trochę tak, jakby chciał w każdej chwili, w dowolnej chwili, w złej

0: chwili móc się wycofać, móc uciec. To znaczy, to był raczej taki człowiek niespokojny, który nie ufał stacjonarności, nie ufał żadnym stabilnym instytucjom życia społecznego, nawet takim, które tworzą, które są tworzone przez oddziały. Tutaj można by od razu na marginesie pozostającym w pewnym sensie w centrum dodać, że Piasecki wstąpił do oddziału AK i odmówił złożenia przysięgi właśnie z tego powodu. To znaczy podając jako argument, że jest anarchistą z natury, że nie akceptuje zwierzchnictwa. Przyjęto go do oddziału, ponieważ świetnie znał teren, ponieważ był niesłychanie, był odważny, jego brawura była zawsze jakoś funkcjonalna, ale zarazem to był, z punktu widzenia organizacji, był to dość poważny kłopot. To w oddziale jest żołnierz, który nie złożył przysięgi celowo, świadomie, tak, podając dodatkowo uzasadnienie. Więc to wszystko, mam wrażenie, decydowało o ta jego ruchliwość, nieufność do instytucji, takie przemieszczanie się pomiędzy rozmaitymi oficjalnościami, zadecydowały o zupełnie niezwykłym początku pisania, o jego debiucie literackim, a właściwie o książkach, które napisał, będąc w więzieniu, a były to trzy książki, z których dopiero trzecia mogła się ukazać, bo pierwsze dwie dotyczyły pracy Piaseckiego, przynależności Piaseckiego do wywiadu, w związku z czym zostały zatrzymane przez cenzurę więzienną.
1: Piasecki działał w Departamencie II, a Departament II ówczesnego wywiadu był to wywiad skierowany przeciwko Rosji sowieckiej, ponieważ znał języki, znał bardzo dobrze białoruski, świetnie rosyjski, znał dialekty tak zwane, więc potrafił się porozumieć ze wszystkimi z tamtej strony i znał znakomicie realia, bo przez lata był też przemytnikiem, który bardzo często przekraczał tą polsko-sowiecką granicę, przemycając różne towary. No ale też był, przypomnijmy, no, bandytą w pewnym momencie, bo robił rzeczy niecne. Na przykład słynny napad pod Grodnem, za który został skazany najpierw na karę śmierci, no a potem dzięki różnym chyba interwencjom zostało to zmienione na 15 lat więzienia, i to więzienia w tym najcięższym więzieniu Rzeczpospolitej, więzieniu na Świętym Krzyżu.
0: No rzeczywiście, wymienił pan już dość, żeby obdarować kilka osób, kilka biogramów. On pozostawał w więzieniu niepokorny, dokładnie tak samo jak na wolności. I jeśli dobrze pamiętam, to najpierw osadzony w Lidzie, później przeniesiony do jeszcze jakiegoś innego więzienia. Tam wszczął bunt, przewodził buntowi, a nawet chyba dwukrotnie. Biograf obliczył, że spędził on w izolatce, jeśli dobrze pamiętam, chyba rok w sumie, tak? Nie oczywiście nie w jednym ciągu, ale za swoje zachowanie. Domyślamy się oczywiście, że całkiem łatwo było tę karę izolacji otrzymać. Tym niemniej to jednak świadczy właśnie o takiej buntowniczej naturze Piaseckiego, nieposkromionej nawet w więzieniu. Tutaj ma pan rację.
1: I to takim więzieniu, jak więzienie na Świętym Krzyżu, było to najcięższe więzienie Rzeczpospolitej. No naprawdę, jeżeli się czyta wspomnienia tych, którzy tam byli, albo opisy tego więzienia, istny tak. Horror, panie profesorze, zgodzi
0: tak,
1: się pan
0: przy czym
1: ze mną.
0: To nie w Świętym Krzyżu, on wszczął bunt, tylko w jakimś innym więzieniu, i właśnie za to, kiedy po raz drugi przewodził buntowi, to za to trafił właśnie do więzienia na Świętym Krzyżu. Ale tu chciałem powiedzieć o jednej bardzo istotnej rzeczy, a mianowicie Piasecki, tak jak pan powiedział, stał się bandytą, bo oprócz tego napadu na żydowskich kupców jeszcze był napad na pasażerów kolejki, taki trochę westernowy.

epizod, to się brało jednak z pewnego rodzaju determinacji czy rozpaczy, a mianowicie Piasecki po I wojnie światowej i po udziale w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 roku został zdemobilizowany i znalazł się

0: No, to jest taka sytuacja, w której najczęściej ludzie wpadają w kontakty, czy wchodzą w kontakty z takim środowiskiem, gdzie zdobywa się pieniądze nielegalnie, gdzie zdobywa się środki do życia bez normalnej pracy. I to stąd, od 1922 roku chyba, Piasecki potrafił postępować jak bandyta. Co więcej, ten jego awanturniczy charakter objawił się również podczas samej pracy wywiadowczej. We wspomnieniach o nim, znowu odwołuję się tutaj do biografii Krzysztofa Polechońskiego, mowa jest o tym, że jego przełożeni byli z jednej strony pełni uznania dla Piaseckiego, a z drugiej strony byli przestraszeni albo nawet przerażeni, dlatego że on właściwie nadal zachowywał się tak, jakby był przemytnikiem, przestępcą, czyli człowiekiem poza strukturami, poza jakimikolwiek układami oficjalnymi. Trochę wataszka, tak, tutaj ten Kmicic by się bardziej chyba dopiero w tym momencie nadał, tak, ponieważ to już jest człowiek, który ma pewną władzę w ręku, ma za sobą jakąś instytucję, tak, ma za sobą państwo, a zarazem ten nieposkromiony charakter powoduje, że pije, narkotyzuje się.
1: Handluje narkotykami.
0: Tak, tak, handluje narkotykami, tak, no więc na tym etapie, kiedy Piasecki był bezrobotny, a więc po zdemobilizowaniu, po wojnie polsko-bolszewickiej, wtedy chyba, jeśli dobrze to kojarzę i dobrze to osadzam w jego biografii, związał się z fałszerzami czeków, z ludźmi, którzy zajmowali się jakimiś oszustwami na wyścigach, pozował także do erotycznych zdjęć, więc imał się wszystkiego, co tylko było możliwe, a tak jak powiedziałem, później, kiedy od 1922 roku na pewien czas stał się pracownikiem wywiadu, nadal część jego zachowań przeniosła się, jakby on przemycił ten swój charakter do struktur oficjalnych i za to został zwolniony. W pewnym momencie po prostu już przełożeni mieli jego dość, jeśli dobrze kojarzę, między innymi te narkotyki spowodowały, że został ze służby wydalony i kłopoty Piaseckiego wracają, prawda? I znowu wracają te zachowania bandyckie czy przestępcze, mające na celu zdobycie pieniędzy. Więc to są takie przygody właściwie, których Mark Twain mógłby mu pozazdrościć, prawda? Mark Twain chyba aż tak bogatych doświadczeń w biografii nie miał, mimo tego, że przez całą swoją młodość, późne dzieciństwo i młodość prowadził życie dość bogate. I to wszystko, mam wrażenie, to znaczy ta nieoficjalność edukacji, nabywanie umiejętności, kompetencji życiowych nie w szkole podstawowej, a później w gimnazjum, tylko na szlakach przemytniczych, przestępczych, praca w wywiadzie, znajomość życia na bardzo niskim poziomie, doświadczenie biedy, doświadczenie upokorzenia, doświadczenie pewnego żalu do państwa. To wszystko zadecydowało o takim bardzo szczególnym ustawieniu się Piaseckiego względem rzeczywistości, względem świata. I to było to, co zadecydowało o nieprawdopodobnej zawartości Kochanka Wielkiej Niedźwiedzicy, czyli tej wielkiej, głośnej książki, która ukazała się, kiedy Piasecki jeszcze był w więzieniu.
1: W 1937 roku wydało Towarzystwo Wydawnicze Rój. I tutaj dochodzimy do mojego mistrza, czyli Melchiora Wańkowicza, bo to dzięki niemu ta książka tak naprawdę się ukazała. I to tak naprawdę dzięki niemu Sergiusz Piasecki został zwolniony z więzienia, bo Melchior Wańkowicz wraz z przyjaciółmi interweniował u prezydenta Mościckiego, żeby Sergiusz Piasecki znalazł się na wolności. Miał tak zwany zmysł Melchior Wańkowicz i rękę do twórców. Trzeba to przyznać.
0: To prawda, ale no, w tym przypadku diament świecił tak jasno, że wielu ludzi rozpoznało w tym, i Bojżeleński, i Catmackiewicz rozpoznało w tym autentyczny talent, i nie tylko talent, więc bardzo

0: Pewnie od tego oka przydała się tu taka pozycja tych pisarzy, którzy go poparli i dzięki którym Piaseckiemu skrócono wyrok o 4 lata. A wiadomo, że pomiędzy 1937, kiedy jeszcze siedział, a 1941, kiedy miał zostać zwolniony, wybuchła wojna, więc nie wiadomo, co by się z nim działo. Tak czy owak, już wcześniej wspomniałem o tym, że Piasecki napisał w więzieniu 3 książki. W ogóle to chyba należałoby po prostu powiedzieć, że dopiero w więzieniu nauczył się polszczyzny literackiej. Wcześniej mówił wszystkimi tymi językami, o których pan wspomniał, białoruskim, rosyjskim, polskim, ale wszystkie oczywiście były jakoś zlokalizowane, tak, o takiej specyfice kulturowej i geograficznej, charakterystycznej dla pogranicza. W więzieniu zaczął czytać Biblię, czyli czytał Biblię w przekładzie wujka, czyli najpiękniejsza polszczyzna, jaką mamy. I do tego, znowu czerpię tutaj tę informację z biografii napisanej przez Krzysztofa Polechońskiego, zupełnym przypadkiem w jego ręce trafiły Wiadomości Literackie, czyli Tygodnik. Wspaniałe czasopismo literackie o takim europejskim sznycie, obficie informujące o polskiej literaturze, wychodzące z regularnością cotygodniową, więc pozwalające czytelnikom być na bieżąco, dające wgląd w literatury europejskie bliskich i dalekich sąsiadów. Świetnie prowadzone przez Mieczysława Gryzewskiego, który miał zmysł i do współpracowników, i do reklamy. Piasecki podobno, przeczytawszy jeden numer tego Tygodnika, zwrócił się z prośbą do redakcji, czy wysłał do redakcji prośbę o darmową prenumeratę. To znaczy właśnie o to, żeby mu przysyłano za darmo, no bo oczywiście nie miał żadnych pieniędzy. Ktoś tę prenumeratę mu sfinansował i Piasecki natrafił na informację o konkursie literackim. I to właśnie z myślą o tym konkursie zaczął pisać swoje książki. I tak jak powiedziałem, pierwsze dwie, te, które dotyczyły pracy w charakterze agenta wywiadu, współpracy z wywiadem, nie mogły się ukazać, zostały zatrzymane i dopiero napisana w 1935 roku, a opublikowana w 1937, epopeja życia przemytniczego Kochanek Wielkiej Niedźwiedzicy ukazała się drukiem i stała się sensacją. To od razu trzeba powiedzieć, tak, że to było wydarzenie literackie. Oczywiście trochę temu wydarzeniu pomagał fakt, że autor siedzi w więzieniu, że popierają go, czy popierają apel o jego zwolnienie z więzienia, sławy polskiego życia kulturalnego, ludzie obdarzeni ogromnym autorytetem, co było bardzo ważną rękojmią. Ale ta książka broni się sama. Ona nie potrzebuje ani Wańkowicza, z całym szacunkiem dla pańskiego mistrza, ani Cata Mackiewicza, ani jakiegokolwiek innego autorytetu. Ta książka po prostu broni się sama. Co o tym decyduje? Mam wrażenie, że przede wszystkim to jest to utrzymanie owej pozycji pomiędzy. Oczywiście Piasecki nie lubi żołnierzy i funkcjonariuszy reżimu sowieckiego. Nie lubi polskiej policji.
1: To jest eufemizm, panie profesorze. On nienawidzi.
0: To będzie narastać. Tak, wtedy jeszcze, no, bo ja wiem, w Kochanku Wielkiej Niedźwiedzicy to jest raczej mieszanina lekceważenia, pogardy. Większość pograniczników ze strony sowieckiej słabiej zna granicę niż przemytnicy. Bardzo często są to młodzi ludzie, słabo wyszkoleni. Tak więc tam akurat nienawiści jeszcze w Kochanku Wielkiej Niedźwiedzicy nie ma. Ona się pojawi dopiero chyba w książkach powojennych. Więc ta pierwsza rzecz, dla mnie najistotniejsza, jak chodzi o Kochanka Wielkiej Niedźwiedzicy, to jest to utrzymanie owego miejsca pomiędzy, perspektywy pomiędzy. On nie patrzy ani z perspektywy polskiej, Polski i polskiej państwowości, ani nawet z perspektywy kultury lokalnej, ani tym bardziej oczywiście z perspektywy rosyjskiej czy białoruskiej. To jest właśnie jakaś taka szczególna perspektywa, szczególne spojrzenie, no, nieoficjalne, nigdzie nie zakontraktowane, nieprzynależne, i dzięki temu w książce mogły znaleźć się fragmenty o nieprawdopodobnej zupełnie urodzie, takie ekstatyczne, tak, kiedy

0: On doświadcza wolności. Mam tutaj na myśli już ostatnie partie tej książki, bardzo obszernej, kiedy Piasecki zostaje bohater, tak? Główny bohater tej powieści, ten, który prowadzi narrację z perspektywy pierwszoosobowej, nie nazywa się Sergiusz Piasecki.
1: Ale nie zdradzimy, jak się nazywa, dlatego że, panie profesorze, powiem tak, o Piaseckim można byłoby 24 godziny mówić. I obawiam się, żebyśmy tego tematu nie wyczerpali.
0: No pewnie tak, pewnie tak.
1: Powiedzmy jeszcze jedną rzecz. Za czasów PRL-u wszystkie książki Piaseckiego były objęte absolutną cenzurą. Były niedopuszczone na rynku polskim. I to o czymś świadczy. Panie profesorze, sądzę, że wrócimy jeszcze do życiorysu i życia Sergiusza Piaseckiego, dlatego że rzeczywiście jest to bardzo ciekawy pisarz i wcale się nie zestarzał, naprawdę.
0: Dziękuję. Prawda, tak. Kochanek Wielkiej Niedźwiedzicy pozostał.
1: Panie profesorze, dziękuję serdecznie za dziś.
0: Dziękuję
1: i mam
0: bardzo
1: nadzieję, że nam się uda jeszcze o Sergiuszu Piaseckim porozmawiać. Profesor
0: Z tą samą nadzieją pozostaje. Dzięki.
1: Profesor Dziękuję. Przemysław Czapliński, krytyk literacki, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję.
2: Reklama.
3: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
4: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
3: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
5: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
3: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
5: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
6: Tour de Pologne Junior. Start 3 sierpnia w Koszalinie, potem Szczecin i Zielona Góra. Wielka przygoda dla młodych kolarzy. Poczuj się jak zawodowiec i spróbuj swoich sił na trasach, na których ścigają się najlepsi kolarze na świecie. Patroni medialni TVP Sport, Onet, Przegląd Sportowy, Nasze Miasto. Partner PZU. Kolarzom kibicuje sponsor główny Orlen. Zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.
7: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowit. Po reklamie.
10: Minęła 17:30.
9: Gość Polskiego Radia 24.
10: Aneta Pawłowska-Krać. Dzień dobry.
11: Dzień dobry.
10: Dziennikarka, socjolożka, autorka książki Głośnik w głowie o leczeniu psychiatrycznym w Polsce. Dziennikarka Polskiej Agencji Prasowej, dodajmy jeszcze.
11: Tak, aktualnie dokładnie tak.
10: A dziś zaglądamy do twojej najnowszej książki Milion myśli naraz o dorosłych z ADHD. Mam wrażenie, że jeśli chodzi o dzieci z ADHD, to świadomość tego zjawiska już się w głowach rodaków ugruntowała, a dorośli z ADHD to jest w zasadzie dla większości odkrycie?
11: Jest to odkrycie, ale wydaje się, że to jest takie trochę nielogiczne, tak? Bo dzieci rosną i w końcu przestają być dziećmi i stają się dorosłymi. I co się dzieje z ich ADHD?
10: Zostaje.
11: No właśnie, w większości przypadków zostaje. Wcześniej myślano, że się z tego wyrasta. Że tak magicznie, mija 18 lat, są 18 urodziny, pyk i już nie ma ADHD. Nadruchliwość zniknęła, trudności z koncentracją zniknęły i oto rodzi się nowy człowiek. To trochę takie magiczne myślenie długo obowiązywało. Aż w końcu naukowcy doszli do tego, że to jednak nie jest tak, że jednak większość dzieci z diagnozą ADHD staje się dorosłymi z ADHD.
10: Ale jest jeszcze inna grupa, mianowicie ci, którzy w dzieciństwie nigdy nie dowiedzieli się, nie usłyszeli, że mają ADHD i odkrywają to dopiero mając lat 20 kilka, 30 kilka albo jeszcze więcej. To jest zupełnie inna sytuacja?
11: Inna sytuacja, ale nie zmienia to faktu,

0: że oni też byli dziećmi z ADHD. Pomimo tego, że nie byli zdiagnozowani, tak? Bo to jest, bo ADHD jest zaburzeniem neurorozwojowym, z którym się rodzimy. Jak ktoś ADHD ma, to je miał też w dzieciństwie. Jeśli ma w dorosłości, to miał też w dzieciństwie. I to też jest taki bardzo ważny wyznacznik diagnostyczny. Jeżeli się dzieciństwo nie potwierdza, no to są wtedy problemy z uzyskaniem diagnozy. No, przynajmniej tak być powinno. Rzeczywiście to jest trochę inna sytuacja, kiedy dorosły dowiaduje się w dorosłości o tym, że ma to zaburzenie, że ono mu towarzyszyło całe życie, bo wtedy różne sytuacje są w innej perspektywie, można je zobaczyć. Można zrozumieć, skąd się brały kłopoty szkolne, albo skąd się brało to, że rzeczy były odkładane zawsze na ostatnią chwilę i dopiero wtedy można było się skupić, bo wcześniej to w ogóle nie było możliwości, żeby się za to zabrać. Czy zapisanie jakichś prac semestralnych, czy za przygotowanie jakiegoś projektu. Zaczynają się pojawiać wyjaśnienia, skąd kłopoty w związkach. Dlaczego trudności z ukończeniem studiów, albo zaczynanie kilku kierunków i tak dalej, i tak dalej. No i takie też może z ulgą, ale często też z rozżaleniem dociera do ludzi, że nie jestem leniwy, nie jestem głupi, nie jestem gorszy.
1: I mogłoby się wydawać, że w takiej sytuacji diagnoza przynosi ulgę, jest w jakimś sensie być może też wyswobodzeniem, bo pewne elementy wskakują na swoje miejsca i coś, co wydarzyło się w przeszłości, staje się zrozumiałe. Czy tak jest zawsze, o tym porozmawiamy, ale wróćmy jeszcze do tych ustawień, o których wspomniałaś. Jeden z bohaterów czy jedna z bohaterek mówi o klawiaturze. ADHD to jest taka klawiatura, takie ustawienia, z którymi człowiek przychodzi na świat.
0: Tak, ustawienia systemową, tak, to chyba jakoś tak nazwał, tak. Bo on generalnie jest technicznym człowiekiem, więc przyrównuje rzeczy do tego świata policzalnego. No właśnie, no, jeżeli to są takie ustawienia, trochę inne, no to teraz pytanie, co można z tym zrobić? Czy to już tak musi być? Czy trzeba się zgodzić na to, że zawsze się spóźniam, że mam wokół siebie chaos, że nie pamiętam o urodzinach najbliższych, że w ogóle o różnych rzeczach nie pamiętam. Czy to już tak musi być, nie? I to, bo z jednej strony wyjaśnienie, owszem, a z drugiej strony to jest, może być bardzo przygnębiające, bo z ADHD nie można się wyleczyć.
1: To trzeba po prostu tę klawiaturę opanować. Na ile się da.
0: Na tyle, na ile się da. Są sposoby, ale chyba nie można się czarować, że oto teraz w związku z tym, że ktoś ma diagnozę, to teraz jego życie będzie już takie jak wszystkich innych. No to tak nie działa, bo to diagnoza to jest dopiero początek. Trzeba włożyć bardzo dużo pracy w to, żeby te właśnie inne ustawienia zrozumieć, nauczyć się je obsługiwać, stworzyć sobie właściwe warunki w życiu, zarówno prywatnym, jak i zawodowym, bo na przykład te właściwe warunki to jest, jeżeli ktoś jest nadwrażliwy sensorycznie i wie, że dźwięki go, mówiąc delikatnie, denerwują, a do tego rozpraszają. Jeśli nie wie, że to jest nadwrażliwość sensoryczna, to będzie chodził wkurzony jak osa. Ale kiedy już wie, że nadmiar bodźców go tak spina bardzo,
1: to pewnych sytuacji może unikać.
0: Może unikać.
1: Poza tym otoczenie może
0: albo
1: poinformować.
0: Albo się wyposażyć na przykład w słuchawki, albo z góry wiedzieć, o tu będzie bardzo duży szum. To jest tylko przykład, tak? Nadrażliwość sensoryczna w sensie dźwiękowa to jest tylko przykład. Bo to nie oznacza, że jak ktoś ma ADHD, to nie wytrzymuje jeżeli są na przykład powtarzalne dźwięki albo jakieś trudne do wytrzymania. Sama wiedza pomaga. Czyli to, że jestem, ktoś jest taki napięty i zaraz wybuchnie, dobrze, jak wie, z czego to idzie, to łatwiej nad tym zapanować. Ale to są naprawdę godziny, godziny, godziny w terapii.
1: O tej drodze jeszcze porozmawiamy, ale chciałbym na moment wrócić do rozróżnienia dzieci dorośli, bo tak jak wspomniałem o dzieciach z ADHD, mówi się coraz więcej. Niektórzy wręcz uważają, że pojawiła się swego rodzaju moda i że zbyt lekką ręką stawiana jest ta diagnoza. Dziecko ma ADHD. Czy ta książka powstała z myślą, żeby niektórym dorosłym zwrócić uwagę, że być może źródło ich pewnych komplikacji życiowych wynika właśnie z tego, że jednak w ich dzieciństwie pewien problem nie został zauważony?
0: Znaczy myślę, że to automatycznie wynikło z tekstu, nie? Że wiele tych

0: kłopotów, które potem są w dorosłości, jest konsekwencją tego, że oni nie wiedzieli o tym, że mają ADHD, więc próbowali żyć tak jak wszyscy inni, z lepszym bądź gorszym skutkiem. Cena zawsze jest. Zawsze jest cena. Jeśli nie ma ceny, nie ma diagnozy. Bo ktoś mówi, o, ADHD to w ogóle taka hiperskupienie, hiperfokus, kreatywność, twórczość. Romantyzowanie ADHD jest dosyć powszechne i popularne. Ale jeżeli patrzymy na ADHD jako tylko coś, co jest super, to nie mamy do czynienia z ADHD diagnostycznym, bo diagnoza jest wtedy, kiedy jest cierpienie, czyli wtedy, kiedy jest cena tych objawów.
1: Jaka to może być cena i jakie przypadki oglądałaś, pracując nad książką?
0: To, co najczęściej, to jest niskie poczucie własnej wartości, bo jeżeli ktoś ciągle zawala i nie rozumie dlaczego, a przecież tak bardzo się stara, to myśli o sobie źle. Czyli ocena, sama ocena leci w dół. To jest po pierwsze.
1: Znowu o czymś zapomniał, znów coś zgubił,
0: znowu coś obiecał i nie zrobił, znowu coś chlapnął, a nie powinien. Na przykład wygadał czyjąś tajemnicę. Znowu zapomniał o czymś ważnym, na przykład o imieninach żony. I tak dalej.
1: O urodzinach teściowej.
0: O urodzinach teściowej, właśnie, no, chyba gorzej nawet. To, czyli niska samoocena to jedno, a kolejna bardzo ważna rzecz to są zaburzenia współistniejące, bo z badań to wynika, ja tego nie wymyśliłam, ale wydaje mi się, że w tej książce Milion myśli naraz to jest dobrze uchwycone, że ADHD rzadko kiedy występuje samo. Ono najczęściej występuje w parach, a najczęściej trójkami z innymi zaburzeniami. To jest najczęściej zaburzenia lękowe i depresja, ale bardzo często występują też uzależnienia. Bo osoby z ADHD bardzo łatwo wpadają w uzależnienia i potem psychiatrzy mówią, przychodzi człowiek, leczy się na depresję, leczy, no niby ta depresja już okej, ale dalej jest źle. A to dlatego, że to, na czym ta depresja wyrosła, jest niedotknięte, a ona wyrosła na ADHD, które ciągle pozostaje, jego objawy ciągle są. To samo słyszałam od terapeutów uzależnień. Niestety w książce nie ma rozdziału o uzależnieniach, nie, może w kolejnej. Od terapeutów uzależnień, że są osoby, u których terapia uzależnień niewiele pomaga. Dopiero jak się włączy leczenie ADHD, wtedy dopiero się okazuje, że to idzie. Czyli trzeba dotknąć źródła, znaleźć to źródło przede wszystkim. I to jest taka duża cena. Oprócz tego jest masa, jak to się mówi, ADHD tax, nie? Czyli rachunki ADHD. Mandaty, niepopłacone rachunki, odcięty prąd, rozwalające się związki, utracone przyjaźnie, nieskończone studia, zmieniająca się praca co chwilę, trudność ze znalezieniem sobie miejsca na świecie. Można długo wymieniać, tak? To są wszystko te konsekwencje, które mogą, ale nie muszą być, bo to jest jeszcze bardzo ważne. Nie ma dwóch takich samych osób z ADHD. Więc jeżeli ktoś mówi, a moja znajoma Krystyna ma ADHD zdiagnozowane, ale ja nie jestem taka jak ona, więc ja nie mam ADHD.
1: To nic nie znaczy.
0: To tak nie działa. Mhm. Dlatego, że to jest bardzo skomplikowana układanka.
1: O tym współistnieniu jeszcze chwilę porozmawiajmy, bo jeden z twoich bohaterów, z bohaterów twojej książki, twierdzi, że wydawało mu się, a wpadał w potężne doły, wydawało mu się, że cierpi na borderline. Po jakimś czasie
0: właśnie,
1: doszedł do wniosku, trafił właściwie na specjalistę, który powiedział mu, że to nie jest borderline, tylko to jest ADHD plus depresja, bo to się lubi.
0: Tak, te depresje i ADHD się lubią rzeczywiście, ale to jest bardzo ważna rzecz, której dotykasz. ADHD może być pomylone. Może być pomylone z borderline, może być pomylone z dwubiegunówką, może być pomylone także z PTSD, bo na przykład zespół stresu pourazowego daje podobne objawy jak ADHD. Powiem więcej, osoby z ADHD częściej mają też PTSD niż osoby bez ADHD, dlatego że ze względu na te objawy, które całe życie im towarzyszą, częściej wpadają, znajdują się w trudnych sytuacjach, które mogą w konsekwencji powodować traumę, ale jeszcze co ważne, osoby z ADHD pochodzą, bo ADHD jest wysoce dziedziczne, z rodzin, w których najprawdopodobniej jeden z rodziców je miał. A jeżeli rodzic nie wiedział, a no raczej nie wiedział, bo wtedy nie było czegoś takiego jak ADHD u dorosłych, i był to na przykład bardzo wybuchowy tata, no to łatwo mieć zaburzenia, stres, jakby

0: PTSD, tak? Z domu rodzinnego traumę relacyjną na przykład.
1: Jak ważna jest postawa, jak ważne jest, ważne są reakcje otoczenia? Fakt, czy ktoś ma w sobie tyle siły, tyle cierpliwości, żeby stać u boku osoby, która zmaga się z ADHD i płaci wszystkie te rachunki, o których wspomnieliśmy, tak?
0: Reakcja otoczenia jest kluczowa tak naprawdę. Tylko tyle, że nie chodzi tutaj teraz właśnie, no, to co znaczy, że zrzucamy na tych partnerów, partnerki obowiązek trzymania wszystkiego w kupie? No właśnie, to jest trudne. Dlatego, że nawet eksperci to mówią, żeby była diagnoza, to co już wspomniałam, muszą być te negatywne konsekwencje. Ale zdarza się, że dziecko przez całą szkołę, potem nastolatek, też szkołę średnią, nie ma tych negatywnych konsekwencji, więc nie ma powodu do stawiania diagnozy, dlatego że ma rodziców bardzo wspierających, którzy przypominają o lekcjach, stwarzają warunki do tego, żeby to dziecko się uczyło, przypominają, czy wszystko zabrał, a nawet i dowożą rzeczy do szkoły. Czyli nie ma tych negatywnych konsekwencji, bo jest wspierające otoczenie. Niektórzy dorośli naprawdę bardzo fajnie potrafią się urządzić. Mi nie chodzi o to, że mają tam żonę, która wszystko za nich robi, czy męża, tylko na przykład w pracy. Ktoś jest bardzo kreatywny i potrafi znajdować rozwiązania, ale w życiu nie ogarnie miliona tych szczegółów, które są potrzebne, żeby zarządzając zespołem dopilnować wszystkiego. To jest duża praca organizacyjna, a z organizacją osoby z ADHD mają spory problem, więc tutaj rozwiązaniem jest na przykład świetna sekretarka. Więc można mieć ADHD, być skutecznym, ale bez tej sekretarki, jak ona by się zwolniła, tam się wszystko posypie. Więc awans będzie przekleństwem, a nie zyskiem.
1: Jak dorośli niezdiagnozowani w dzieciństwie trafiają na trop ADHD u siebie? Co sprawia, że ta myśl powstaje w ogóle w głowie, że być może ADHD to jest też coś, co wiąże się ze mną, z moim zachowaniem, z moim postępowaniem?
0: Jedni trafiają tak, bo chodzą do psychiatry i psychiatra jest świadomym człowiekiem i tak, to, co już wspominałam, leczy tą depresję i w końcu psychiatra wpada na pomysł, że a może tam jest jednak coś więcej, sprawdźmy to. Inni oglądają media społecznościowe, TikToki na przykład. I na tych TikTokach znajdują jedna z moich bohaterek, ADHD-owa mama, właśnie tak wpadła na pomysł, że hej, w tym filmiku 30-sekundowym jest w zasadzie zamknięty mój dzień. I tak wpadła na pomysł, miała różne kłopoty, że może to jest to, wtedy już była w terapii, powiedziała o tym swojej psychoterapeutce, a psychoterapeutka na to, no wie pani, tak myślałam, ale nie chciałam pani szufladkować. I no to już poszły za ciosem, przeprowadziły ten wywiad diagnostyczny DIVA 5 i no i sprawy się potoczyły dalej. Ktoś inny usłyszy od znajomych, słuchaj, ja mam diagnozę, a ty jesteś do mnie taka podobna. A wiele osób trafia na ten trop, bo diagnozuje własne dzieci i idzie na ten cały proces rozbudowany, diagnostyczny, to trwa, to jest szczególnie u dzieciaków, to jest taki naprawdę wieloetapowy proces i zawsze muszą być rodzice, jak to u osób nieletnich.
1: I potem refleksja,
0: i w pewnym momencie albo lekarz, albo psycholog zasugeruje, albo człowiek sam wpadnie, ej, ale przecież ja byłem taki sam, jak ten mój syn, albo tam moja córka. Też odpływałem na lekcjach, też nie wiedziałem, co jest zadane. I tak dalej. To jeżeli on, albo ona, to może ja też. Naprawdę sporo osób wpada na to dopiero wtedy, kiedy diagnozują dzieci.
1: I kiedy już pojawia się diagnoza, przychodzi ulga, przychodzi to poczucie, że teraz więcej już rozumiem i zdaję sobie sprawę z tego, co działo się w przeszłości. Czy może też pewna niezgoda, a może i lęk, że teraz nagle trzeba będzie gdzieś funkcjonować na marginesie, na uboczu, bo być może to jest stygmatyzujące.
0: No jeszcze jest żałoba, nie? Z jednej strony ulga, a z drugiej strony żałoba, bo trzeba się pożegnać z obrazem siebie. Bo jeżeli ADHD było zawsze, to znaczy, że było zawsze. I moje wyobrażenie o sobie jest teraz, trzeba je redefiniować. I żałoba też za tym, co by mogło być, gdybym wiedziała o tym 10, 20, 30 lat temu. Jak by mogło wyglądać moje życie? Ilu spraw mogła mnie zawalić?
1: A złość, jakby mogło być, gdyby tego nie było?
0: No właśnie, jakby mogło być, gdyby to... Tylko rzecz w tym, że na to nie mam wpływu.
1: No tak, oczywiście.
0: Na kogo być złym? Nie mam wpływu na to, że się tak... Że

0: ktoś się urodził z takim okablowaniem, tak jak to powiedziałeś. Nic na to nie mogłem poradzić. Więc można być złym na kogo? Na rodziców i geny chyba. Chociaż oczywiście tam są jeszcze, piszę o tym w książce, że predyspozycja to jedno, a to jak rozwinie się zaburzenie, są pewne czynniki, które mają na to wpływ, na przykład przebieg ciąży, czy wczesne dzieciństwo i tak dalej. Jakby mogło być, gdybym tego nie miał? No ale nie mogę tego nie mieć, nie? To jest trudne. Może można trochę tak, że... Właśnie żaden z moich bohaterów nie mówił, jakby mogło być, gdybym tego nie miał. To jest ciekawe w ogóle. Takie spojrzenie. W zasadzie chyba wszyscy przeszli już to przez to, kiedy z nimi rozmawiałam, bo ja ich spotkałam w konkretnym momencie. Kiedy już byli pogodzeni z tym, że to jest, teraz muszą sobie trochę od nowa poradzić, znaleźć sposoby na siebie i swoje życie. Ale ten wątek żałoby rzeczywiście się przewijał. Tego żałowania życia, które... Już nie może być inne, nie? O tyle straciłam.
1: No to w jakimś sensie dotyczy akurat każdego, kto patrzy wstecz. Czy to rozpoznanie, ta diagnoza znacząco zmieniły życie twoich bohaterów?
0: Jednym tak, drugim nie. Niektórzy przyjęli to jako informację. Raczej to była informacja ważna ze względu na dziecko, czyli ktoś się zdiagnozował przy okazji dziecka, więc tutaj cała ta wiedza, psychoedukacja jest nakierowana tam, żeby pomagać dziecku, a ja sobie radzę, bo to jest akurat człowiek taki dobrze funkcjonujący, no ja sobie radzę. To tutaj tak, ale są też osoby, u których to była duża bardzo zmiana, bo miały spory problem z funkcjonowaniem, na przykład z pracą. Jedna z moich bohaterek nie mogła pracować. Siadała naprzeciwko komputera, miała do wykonania zadania i mogła, jedyne co mogła zrobić, to płakać, że nic nie może zrobić, bo nie mogła tego zrobić. Dopiero jak odkryła, o co chodzi, że to jest depresja, że to, bo tam też była depresja, że, a tam jeszcze była trauma i ADHD i po kolei w długim procesie porządkowały się te rzeczy, to może pracować. Może pracować i to jest bardzo duża zmiana, bo jej życie zupełnie inaczej teraz wygląda. Może pracować, może normalnie funkcjonować, płaci rachunki, samodzielnie żyje, jest okej. Ale bez tej diagnozy to w ogóle nawet nie było wiadomo, dlaczego ona jest tak zamrożona. Co jest grane? Więc nasze wyobrażenie ADHD biegającego chłopca i w ogóle tych miliona pomysłów, jakie to wspaniałe życie, no to nie zawsze tak wygląda. Mam nadzieję, że przez to, że wybrałam tak różnych bohaterów do książki, pokazuje, jak różnie może wyglądać.
1: To jest ważne, bo jak wspomniałaś, właściwie w każdym przypadku to się może przejawiać zupełnie inaczej. I życie jednej osoby jest całkowicie, czy może być całkowicie niepodobne do funkcjonowania innej. A czy mimo to można jakiś zestaw podstawowych zachowań wyróżnić?
0: No tak, to są te diagnostyczne rzeczy, czyli jest... Z jednego krańca jest nadpobudliwość, impulsywność. To jest to ADHD takie kojarzone z takim szybkim dzieciakiem, nie? Który rozrabia. Klasyczne takie. Czyli to jest jeden kraniec. A przeciwległy kraniec to jest ADHD, które wiąże się z problemami z koncentracją uwagi, z zarządzaniem uwagą, bo jak osoba robi coś, co tę osobę interesuje, to potrafi... paść w to bez reszty i zapomnieć nawet o potrzebach fizjologicznych, ale chodzi o to, że trudno zarządzać, czyli robić rzeczy nudne, nieciekawe, trudno się za nie zabrać, trudno w ogóle utrzymać uwagę przy tym, myśleć o tym. I to są takie najgrubsze, najważniejsze wyznaczniki, a jeszcze jest ADHD trzecie, czyli po połowie, mniej więcej porówno jedne i drugie objawy. Czyli można, więc osoba, która jest, ma to ADHD nadpobudliwe, impulsywne i osoba, która jest, ma trudności z koncentracją uwagi i one by się spotkały, mają to samo zaburzenie, są kompletnie różnymi, różnie funkcjonującymi ludźmi. Jeden jest, ciągle ma dużo energii albo dużo energii, a potem się wypala i nie ma energii, a drugi może być bardzo niskoenergetycznie funkcjonującym człowiekiem, który naprawdę nie ma siły. I to też jest ADHD.
1: Po diagnozie przychodzi szansa na leczenie. Rozumiem, że ci, którzy jakoś sobie już poukładali życie, wcale nie muszą tej ścieżki obierać, bo mogą uznać, że tak jak jest, jest dobrze, bo radzą sobie. Czasem pewnie mniej, czasem bardziej, ale jednak ogarnęli już swoje życie. W innych przypadkach to leczenie jest bardzo podobne. Na ile może pomóc?

0: Leczenie może pomóc. W większości osób leczenie pomaga. Są też oczywiście osoby, którym nie pomaga, albo wręcz mają duże skutki uboczne, jak bohater mojego pierwszego rozdziału, Dawid. Ale lekarze, psychiatrzy, z którymi rozmawiałam, i też artykuły naukowe, które czytałam, zgodnie z aktualnie obowiązującą wiedzą, są to raczej wyjątki, że kiedy leczenie nie pomaga. Mówimy w tym momencie o farmakologii, ale jest też bardzo ważny cały blok psychoedukacji i ona pomaga każdemu, niezależnie od tego, jak ktoś reaguje na farmakologię, dlatego że wiedza o tym, jak działa mózg tej konkretnej osoby, a najlepiej jeszcze w powiązaniu z historią życia, z innymi zaburzeniami, to wszystko są bardzo ważne rzeczy i to trzeba na to patrzeć kompleksowo. No to pomaga wszystkim, żeby wiedzieć, co z czego wynika, jak można wydłużyć na przykład reakcję, jakie są w ogóle metody panowania nad tym, a na co, za przeproszeniem, trzeba machnąć ręką i sobie odpuścić.
1: Zastanawiam się, czy jakąś barierą mogą być pieniądze.
0: Oj, oczywiście. Bardzo dużą barierą, dlatego że
1: chciałem
0: w tym kraju
1: to
0: pięknym,
1: pytanie, ale widzę, że nie muszę.
0: Już w ogóle od razu mi ciśnienie rośnie. W tym pięknym kraju dostać się do psychiatry na NFZ to jest w ogóle wyczyn, a jeszcze do psychiatry, który orientuje się w ADHD, żeby mógł przeprowadzić diagnozę, to w ogóle kolejny wyczyn, więc już tutaj trzeba złote statuetki rozdawać szczęśliwcom. I jeżeli ktoś potrzebuje ogarnąć tę dziedzinę, to najczęściej wyciąga kasę i płaci za prywatne diagnozy, co jest dla mnie głęboko oburzające, że to tak działa, tak? Że to jest ta stomatologizacja psychiatrii. Chcesz mieć wyleczone zęby, to zapłać. Chcesz mieć ogarnięte zaburzenia, to zapłać.
1: Tyle, że jeżeli ktoś ma na przykład problemy z koncentracją albo jest wycofany, trudno mu wykonywać jakieś powtarzalne, dość nudne czynności, to może mieć kłopoty ze znalezieniem dobrze płatnej pracy i możemy założyć, że milionerem raczej nie jest. Jak zatem połączyć jedno z drugim?
0: Są fundacje, które pomagają takim ludziom i jak ktoś naprawdę nie ma kasy, to znam osobiście jedną taką fundację, jest to fundacja ADHD, ale myślę, że są też inne, które przeprowadzają taką weryfikację, sprawdzają, czy człowiek rzeczywiście jest w trudnym położeniu finansowym i jak jest, to pomagają zrobić taką diagnozę nieodpłatnie albo niskopłatnie. I wiem, że to działa, bo ktoś z mojego otoczenia skorzystał z tej ścieżki, zadziałało. To i rzeczywiście to były odpowiedzi na pytania ważne.
1: Na koniec jeszcze liczby. Jakiej części społeczeństwa może dotyczyć to zjawisko?
0: Jeśli chodzi o dorosłych, około 3%. Jedynie. Więc nie wszyscy mają ADHD.
1: A ile osób jest zdiagnozowanych spośród tych 3%?
0: W Polsce. Spośród tych 3% 14% w Polsce. Więc nie wiem, 1/7?
1: Zostawmy już słuchaczy z tym zadaniem matematycznym. Ile to jest? 14% z 3%.
0: 920 tysięcy osób w Polsce może mieć ADHD, a 14% z tej grupy leczy się.
1: Tak szybko policzyła Aneta Pawłowska.
0: W teście jest, liczyłam wcześniej.
1: Dziennikarka Polskiej Agencji Prasowej, socjolożka, autorka książki Milion myśli naraz o dorosłych z ADHD. Bardzo dziękuję. A tymczasem na miejsce przy mikrofonie czyha już Paweł Wojewódka. Dobry wieczór, redaktorze.
2: Dobry wieczór.
1: Z jakimi propozycjami pan czyha?
2: Lubisz seriale, redaktorze?
1: Nie.
2: A historyczne takie seriale w telewizorze?
1: Niektóre.
2: Tylko, że one są nieprawdziwe, prawda? Te wikińskie seriale są trochę nieprawdziwe. Niby to się kupy trzyma, ale nie tak do końca.
1: Ja myślałem, że Gra o Tron się zdarzyła naprawdę.
2: Aha, no dobrze. Król i Zdobywca będzie o tym serialu słynnym, o Wielkiej Brytanii, o Anglii. I czy to się rzeczywiście historycznie kupy trzyma? Będziemy rozmawiali. No oczywiście temat numer jeden, który nie schodzi z pierwszych stron właściwie wszystkich portali, gazet i tak dalej, czyli Prawo i Sprawiedliwość i co dalej?
1: Do tych kwestii będziemy wracać, chociaż wieczór jest długi, więc tematów pojawi się znacznie więcej. Zostawiam państwa z Pawłem Wojewódką, a już bardzo dziękuję w imieniu całego zespołu popołudniowego. Do usłyszenia.
3: Reklama. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: W Media Expert wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją. Do

0: 5% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana Górskie, Miejskie, Elektryki, Trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować utrzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
4: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
5: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
6: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
7: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
8: Misiek?
9: Tak?
8: Czy wiesz, że możesz mieć chorą wątrobę i nawet o tym nie wiedzieć? Można nieświadomie zakazić się HCV.
9: Ale jak?
8: Na przykład u kosmetyczki lub barbera, robiąc tatuaż, a nawet w szpitalu, co może prowadzić do wielu poważnych chorób. Chora wątroba latami nie daje objawów. Czasami to zmęczenie, otyłość, a swędzenie skóry to może być PBC.
10: A co to jest PBC?
8: Tu jest wszystko wyjaśnione na zdrowawątroba.pl.
11: Przystanek Zdrowa Wątroba.
12: Nie zwlekaj. Dowiedz się więcej na www.zdrowawątroba.pl. Zadbaj o twoją wątrobę.
7: Ogłoszenie społeczne.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Niemieckie służby intensyfikują poszukiwania zamachowca z Berlina. Za chwilę relacja naszej reporterki. W informacjach także głos eksperta w sprawie rozłamu w PiS-ie i konsekwencji dla polskiej sceny politycznej. Strażacy ugasili pożar fermy Drobiu na Podkarpaciu. Ogień strawił 13 tysięcy kur. Minęła 18. Bartosz Teodorowicz, zapraszam. Niemieckie służby poszukują sprawcy ataku w centrum Berlina. We wczorajszym zamachu zginęła jedna osoba, a 29 zostało rannych. Trwa obława na 21-letniego Abdullah B., który jest podejrzewany o dokonanie zamachu. Najnowsze ustalenia w tej sprawie zna nasza reporterka Aneta Łuczkowska, która jest w Berlinie. Witaj i powiedz, co wiemy o sprawcu zamachu i na czym koncentrują się służby.
2: Abdul B. to 21-letni Niemiec pochodzenia libańskiego. Jego matka przyjechała tutaj na początku lat 2000. On już urodził się w Niemczech. Natomiast od kilku lat był znany Urzędowi Ochrony Konstytucji. To jest taka niemiecka służba wywiadowcza. Był znany jako i obserwowany jako osoba interesująca się tym skrajnym, radykalnym islamem. Abdul B. według informacji niemieckiej prasy miał nawet chcieć dołączyć do państwa islamskiego. Chciał pojechać do Syrii, niestety w Libanie został aresztowany, wrócił do Niemiec, miał za swoją działalność radykalną nawet wyrok więzienia w zawieszeniu. Teraz według niemieckiej policji te nasilone działania przeniosły się w kierunku niemiecko-duńskiej granicy, bo są podejrzenia, że właśnie w tym kierunku ucieka Abdul B. Ja jestem w dalszym ciągu w miejscu, gdzie doszło do tej tragedii, przy tym parku Tiergarten, położonym w samym centrum niemieckiej stolicy. Chwilę temu minęła mnie kolumna rządowych limuzyn, a to oznacza, że na miejsce wczorajszego dramatu przyjechał kanclerz Friedrich Merz.
1: Trwa obława na Abdulla B.

0: który jest podejrzany o przeprowadzenie zamachu w Berlinie. Sytuację na miejscu śledzi nasza reporterka Aneta Łuczkowska. Dziękujemy. Rozłam w Prawie i Sprawiedliwości doprowadzi do dekompozycji całej sceny politycznej. Tak mówił na naszej antenie Tomasz Wypych. Dziennikarz portalu Salon24 uważa, że spory wewnętrzne w PiS-ie mogą doprowadzić nawet do ruchów personalnych w Koalicji Obywatelskiej.
1: Chwilę się przyjrzymy tak naprawdę tej scenie politycznej, no to na pewno dwie konfederacje, na pewno jest PiS w tym kształcie, który znamy. Prawdopodobnie coś zostanie z tego ruchu premiera Morawieckiego i jest duża część osób, które ma poglądy, powiedzmy, wartości takie prawicowe, wyznaje też w koalicji. To będzie na pewno bardzo duże zadanie dla wyborców, którzy zawsze na prawicę głosowali, co zrobić.
0: W piątek prezes PiS Jarosław Kaczyński poinformował o usunięciu z partii 40 polityków. W najbliższy wtorek decyzję w tej sprawie ma zatwierdzić Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości. Prawdopodobnie tego samego dnia otoczenie Mateusza Morawieckiego powoła nowy klub parlamentarny. Blisko 13 tysięcy kur spłonęło w pożarze fermy Drobiu w Rusinowie na Podkarpaciu. Ogień pojawił się około godziny 14. W akcji gaśniczej uczestniczyło 17 zastępów strażaków. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Przyczynę wybuchu pożaru wyjaśni policja. Rynek mieszkaniowy notuje wzrosty mimo wakacji, tak wynika z danych portalu sonarhome.pl. Z analiz firmy wynika, że w okresie letnim jest zawieranych 25% wszystkich transakcji na rynku nieruchomości w ciągu roku. Według najnowszych danych odkładanie sprzedaży nieruchomości wyłącznie ze względu na okres wakacyjny nie znajduje odzwierciedlenia w liczbach, mówi dyrektor operacyjny firmy Anton Bubiela.
2: Zdecydowanie większe znaczenie mają odpowiednia wycena nieruchomości, atrakcyjność oferty oraz aktualna sytuacja gospodarcza. Rynek mieszkaniowy nie zatrzymuje się na 2 miesiące tylko dlatego, że część osób wyjeżdża na urlopy.
0: Jedną z głównych obaw właścicieli planujących wakacyjny wyjazd jest przekonanie, że podczas ich nieobecności sprzedaż mieszkania może być trudniejsza do przeprowadzenia. To była jedna z największych potyczek polskiego podziemia z Niemcami. W Sandomierzu upamiętniono 82. rocznicę bitwy pod Pielaszowem. Do starcia z siłami niemieckimi doszło 30 lipca 1944 roku w ramach akcji Burza. W walkach zginęło niemal 70 młodych osób.
3: Wśród uczestników uroczystości była m.in. Anna Markusiewicz. Siostra jej matki, około 20-letnia Maria Śpiewak, została zamordowana przez Niemców, ponieważ uczestniczyła w bitwie pod Pielaszowem.
4: Dla mnie to pozostało jako wielki koszmar i takie obciążenie chyba pozostało we mnie, bo to nie była zwykła śmierć, tylko jednak śmierć męczeńska, tortura. No i ja tu nie chcę tego rozdrabniać i przypominać sobie, bo jakby się człowiek to wczuł, no to by nie mógł tego zrozumieć.
3: Doktor Robert Piwko, naczelnik kieleckiej delegatury IPN, przemawiając przy pomniku, zwrócił uwagę na wyjątkowość pokolenia, które poświęciło swoje życie dla ojczyzny. Dla nich najważniejsze były wartości.
5: Etos, przywiązanie do idei niepodległości było tam stale obecne i ono też zaprowadziło tych młodych bohaterów na pola Wesołówki, pola Pielaszowa i tych wszystkich wsi, które były objęte obławą.
3: Po przemówieniach i po programie artystycznym uczestnicy uroczystości złożyli wiązanki kwiatów przy pomniku, zapalili znicze.
0: Relacjonowała Grażyna Ślęzek-Wójcik z Radia Kielce.
6: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Noc deszczowa i burzowa w niemal całym kraju. Bez opadów jedynie na Podkarpaciu. Temperatury od 14 stopni na Pomorzu Zachodnim do 19 na południu.
6: Klimat.
0: W niemal całym kraju oddychamy powietrzem o dobrej lub umiarkowanej jakości. Blisko 40% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych. W niemal całym kraju obowiązują ostrzeżenia przed burzami i upałami.
6: Klimat.
7: 6 minut po godzinie 18.
8: Wieczór w Polskim Radiu 24.
7: Ja bardzo lubię seriale historyczne, bardzo chętnie je oglądam i czasami się zastanawiam, czy rzeczywiście przekazują one prawdę historyczną.
9: Radio Podcast.
10: Podcast Polskiego Radia.
11: Uwaga, materiał może zawierać spoilery.
12: Dzień dobry, Bartek Makowski, to jest podcast Prawda Czasu i Prawda Ekranu, w którym jak zawsze sprawdzam, co jest prawdą, a co fikcją w filmach i serialach.

0: historycznych, chociaż w tym przypadku chyba powinienem powiedzieć, sprawdzamy, co się pokrywa ze źródłami i z tym, jakie interpretują dzisiaj historycy. Dziś odcinek specjalnie na Państwa życzenie, wyrażony w komentarzach. Prosiliście Państwo o omówienie serialu Król i Zdobywca, który opowiada o wydarzeniach prowadzących do inwazji Wilhelma Zdobywcy na Wyspy Brytyjskie i powstania Królestwa Anglii tak, jak je znamy dzisiaj. Moim rozmówcą będzie dr Tomasz Dalewski, historyk z Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Dzień dobry Państwu.
0: Zacznijmy od tego, że serial ma właściwie dwóch bohaterów, bo to są przyszli rywale bitwy pod Hastings, czyli tej bitwy, która zdecyduje o tym, kto zasiądzie ostatecznie na angielskim tronie. To są Wilhelm, przyszły Wilhelm Zdobywca.
1: Wilhelm.
0: Tak, tak. Wilhelm Książę Normandii w tej roli Nikolaj Coster-Waldau i Harald Godwinson, Earl Wessex. Przyjrzyjmy się najpierw Wilhelmowi może. Poznajemy go podczas konfliktu z baronem Burgundii, który rzeczywiście ten konflikt miał miejsce, ale w serialu jest też intryga. Ona jest bardzo zawiła, bo tak, król Francji Henryk I chce uciszyć barona, bo ten na polecenie monarchy zamordował ojca Wilhelma, który z kolei planował ponoć sojusz z Emmą z Normandii, czyli królową Anglii. To jak w takim razie zginął Robert, ojciec Wilhelma, książę Normandii, i czy w źródłach istnieją przesłanki mówiące o tym, że może maczał w tym palce Henryk właśnie?
1: To znaczy tak, no Robert, ojciec Wilhelma, faktycznie umiera podczas pielgrzymki do Jerozolimy. Przesłanki o jego rzekomym otruciu no, pojawiają się relatywnie późno. To znaczy pojawia się to u Wilhelma z Malmesbury, czyli w XII wieku. Czy jakieś źródła mamy także z lat 60. wieku XI w niektórych tekstach hagiograficznych. Przy czym nawet jeżeli to była prawda, nie wydaje się, żeby stał za tym Henryk. To może inaczej, to znaczy raczej na pewno to nie jest prawda. To znaczy otrucie jako metoda literackiego opisywania nagłych śmierci ważnych figur politycznych, no to dla wieków średnich jest dosyć częsta i szczególnie często to się działo w źródłach normandzkich. Więc nie należy.
0: To jest taka konwencja literacka.
1: Tak, tak, tak. To znaczy ważna osoba umiera w kwiecie wieku, zapada na chorobę, więc najłatwiej to wyjaśnić, że on został otruty.
0: Nic tak dobrze nie robi przekazowi historycznemu, jak dobry trup.
1: Dokładnie, dokładnie.
0: Zamordowany.
1: Tym bardziej, no, że śmiertelność pielgrzymek do Jerozolimy no, była relatywnie duża. No, to była ciężka podróż do innego klimatu, no, przez całą Europę, więc nie jest nic dziwnego, że ktoś, kto tam wyrusza, mógł zapaść na chorobę i umrzeć. Natomiast tu, na co bym jeszcze zwrócił uwagę, to na postać samego Gwidona, Gwidona z Burgundii, albo Gwidona z Brion, jak też się go czasami w historiografii określa, bo serial trochę na tym przeskakuje, to znaczy, no to jest, serial przedstawia to jako jeden z wielu konfliktów feudalnych, które miały miejsce w XI-wiecznej Francji. A to był de facto w dużej mierze moment, w którym ważyły się losy władzy Wilhelma, to znaczy on miał wtedy jakieś 20 lat, jego pozycja nie była jeszcze w pełni, nie była jeszcze wystarczająco stabilna w samym księstwie. I Gwidon, który był synem córki Ryszarda II, a więc dziada Wilhelma Zdobywcy, wystąpił z pretensjami o koronę księstwa Normandii. I znalazł także poparcie dużej części lokalnych możnych. Więc Wilhelm naprawdę wtedy, to jest rok, pozwolę sobie przypomnieć, 1447, znalazł się w zupełnym odwrocie. Jednak to, co go uratowało w dużej mierze, to właśnie wsparcie, które udzielił mu Henryk. Więc oczywiście w serialu ta intryga, ta bitwa też jest pokazana w ten sposób i ten konflikt też jest pokazany w ten sposób, że Henryk staje po stronie Wilhelma, ale potem się okazuje, że jednak zamordował mu ojca, więc popadają w dalszych odcinkach w konflikt. Ale no, nie ma wątpliwości, że w pierwszych latach samodzielnych rządów Wilhelma w Normandii no, opieka królewska i wsparcie, jakie Henryk mu udzielił, była podstawą jego władzy.
0: Zwłaszcza, że tak jak mówi nam o tym serial, Wilhelm był bankartem, czyli tak, jego legitymacja do władzy była no, wątpliwa.
1: Tak, oczywiście. To znaczy ojciec Wilhelma, Robert, jeszcze za swojego życia dążył do zagwarantowania

0: praw sukcesyjnych dla swojego syna. Między innymi tak samo angażując to właśnie w Henryka. To znaczy Robert uzyskał u Henryka potwierdzenie, że w chwili Wilhelm obejmie po nim tron. Więc koncepcja serialowa, że to Henryk miałby odpowiadać za rzekoną śmierć Roberta, no wydaje się być bardzo grubym niśmieszyta.
1: No dobrze, to, że Wilhelm Zdobywca własnoręcznie zabija później Henryka I, no to już możemy chyba uznać za wierutną bzdurę. Niemniej ten konflikt, jak pan wspomniał, jednak był.
0: Tak, to znaczy on w serialu dzieje się dosyć szybko. To znaczy, to jest chyba jeden czy dwa odcinek, właściwie to jest jeden odcinek. W pierwszym odcinku Henryk i Wilhelm są przyjaciółmi. Henryk ubiera bodajże w trzecim, jeżeli dobrze pamiętam, więc bardzo szybko trwa ten rozwój, bardzo szybko te wydarzenia się rozwijają. W rzeczywistości to była kwestia paru lat. To znaczy faktycznie od lat 50. XI wieku dochodzi do swoistej zmiany sojuszy. To znaczy Henryk, który długo stał po stronie Wilhelma, od jakoś 49 roku zaczyna 49-50 zaczyna wspierać frakcję andegaweńską, hrabiego Andegaweni Gottfrieda Martella, który w serialu w ogóle się nie pojawia, mimo że no, bez wątpienia był jedną z najbardziej istotnych postaci francuskiej sceny politycznej pierwszej połowy XI wieku. I faktycznie Henryk dwukrotnie razem z Gottfriedem podejmuje próbę zajęcia Normandii, to znaczy inwazji i wojny przeciwko Wilhelmowi. Wilhelmowi udaje się zwyciężyć w dużej mierze dzięki temu, że po prostu w 1060 roku zarówno Henryk, jak i Gottfried umierają po prostu. Ale tak, dochodzi do tej zmiany sojuszy i jej powody też nie są do końca jasne. To znaczy wiemy na pewno, że Wilhelm miał nie po drodze z Henrykiem ze względu na synod w Reims, w którym papież Leon IX doprowadził do zorganizowania synodu w Reims z biskupami królestwa Henryka, nie prosząc o Henryka o zgodę, co doprowadziło króla do furii. I de facto starał się on zakazać partycypacji francuskich biskupów w tym synodzie. Wiemy, że normańscy biskupi wzięli tam udział. To znaczy, że Wilhelm do pewnego stopnia no, sprzeciwił się polityce i życzeniom króla Henryka. Oczywiście można też sobie zadać pytanie, na ile właśnie wzrost potęgi Wilhelma, jego stabilizacja, jego rządu w Normandii też była odbierana dla polityki królewskiej jako zagrożenie. No, jak zawsze było wiele przyczyn na pewno tego odwrócenia sojuszu.
1: No tak, ale jak pan wspominał, śmierć Henryka I właściwie daje wolną rękę Wilhelmowi, stabilizuje jego sytuację i Wilhelm już może się zastanawiać nad tronem angielskim, bo ma go przyrzeczonego od swojego dalekiego kuzyna Edwarda Wyznawcy. W serialu to taki pobożny, ale w zasadzie bezwolny dziwak, niemal idiota. Czy pokrywa się to z tym, co wiemy o Edwardzie w źródłach? Czy rzeczywiście on był właściwie takim bezwolnym człowiekiem pod wpływami swojej matki Emmy Normandzkiej?
0: To może tak. To znaczy na początku mogę odpowiedzieć z góry zdecydowanie nie. To znaczy relacje między Edwardem a jego matką Emmą no, należą do jednych z najbardziej skomplikowanych i też do pewnego stopnia takich najbardziej tragicznych dramatów rodzinnych, które swoją drogą same byłby dobrym tematem na serial, a które w tej opowieści zostają sprowadzone po prostu do właśnie dziwaka, który nie jest zdolny podejmować jakichkolwiek samodzielnych decyzji bez zgody swojej matki.
1: No ale w końcu ją morduje. To też chyba bzdura, prawda?
0: Nie, nie zamordował ją. Nie, to znaczy on po objęciu rządów samodzielnych pozbawił ją dóbr i
1: władzy. Zmarginalizował
0: tak,
1: ją.
0: Tak, dokładnie zmarginalizował ją politycznie. Prawdopodobnie dlatego, że miał do niej bardzo wiele pretensji za jej poprzednie postępowania. To znaczy, może zacznijmy faktycznie od tych relacji Edwarda z matką, bo one wydają się dosyć ciekawe. To znaczy, żeby dokładnie zrozumieć, co tam się właściwie między nimi działo, trzeba tak szerzej zarysować tą jednak historię korony angielskiej w początkach XI wieku. Więc Edward Wyznawca był synem Edelreda, niegotowego, bezradnego,
1: jak się u nas
0: tak,

Unready, to jest tłumaczenie, podaje się jakby w angielskiej historiografii. I jego drugiej żony, Emmy Normańskiej, córki Ryszarda II, jeżeli dobrze pamiętam. W tym okresie Anglia mierzyła się z najazdami skandynawskimi. I jeden z tych najazdów dokonany przez Svena Widłobrodego zakończył się

0: władca Imperium Morza Północnego.
1: Tak, tak, tak. Król Danii, król Norwegii, który zostaje też królem Anglii, co znowu doprowadza do tego, że rodzina królewska, to znaczy Edward i jego rodzeństwo, w tym przede wszystkim brat Alfred, który jest dosyć ważną częścią tej historii, muszą uciekać do Normandii. Natomiast Emma zostaje żoną Kanuta, czyli matka Edwarda Wyznawcy. Oczywiście jakby powody tego małżeństwa są oczywiste z punktu widzenia Kanuta i Ryszarda w dużej mierze. To znaczy, no, Kanut potrzebował legitymizacji dla swojej władzy, więc związał się z wdową po zmarłym królu. Ryszard, książę Normandii, prawdopodobnie był zadowolony z faktu, że jego krew, jego dzieci zasiądą na tronie Królestwa Angielskiego. Natomiast co myślała Emma, to my nie do końca wiemy. To znaczy, źródła przedstawiają to w różny sposób, że w niektórych to jest przedstawione jako też forma takiej zdobyczy wojennej. To znaczy, że Kanut po podboju, przejęciu władzy w królestwie, no po prostu jako, sięgnął po kobietę jako zdobycz wojenną. Niezależnie jednak od tego, no to rządy Kanuta trwają, jeżeli dobrze pamiętam, do lat 30. Dosyć długo. I rozpoczyna się taki okres 20-letniej rozłąki między Edwardem a Emmą. Sytuacja robi się trochę bardziej skomplikowana po śmierci Kanuta. Edward razem ze swoim bratem cały czas przebywają na wygnaniu w Normandii. Po śmierci Kanuta pretensje do korony zgłasza Harold, czyli syn Kanuta z jego pierwszego małżeństwa. A z drugiej strony syn Emmy z małżeństwa z Kanutem, Hard Kanut, który w tym okresie przebywa w Skandynawii, czyli też nie jest w stanie za bardzo sięgnąć po jakikolwiek sposób kontestować władzy swojego przyrodniego brata. I w 1036 roku dzieje się rzecz ciekawa, to znaczy Emma, no po 20 latach, można powiedzieć, przypomina sobie o swoich synach, Edwardzie i Alfredzie, wysyłając do nich list, który mamy zachowany i który on jest transkrybowany w takim źródle Encomium Emme Regine, czyli takim poemacie, czy tekście pisanym, pochwalnym, skierowanym właśnie do Emmy. Ta historia tego listu, do tego przejdziemy, bo ona jest dosyć tutaj kluczowa dla zrozumienia tych relacji. I wzywa w tym 1036 roku swoich synów z małżeństwa z Edredem, żeby przybyli do Anglii i sięgnęli po koronę. Oni wyruszają, to znaczy może inaczej. Wydaje się, że powody, dlaczego Emma to zrobiła, to w dużej mierze to, że Hard Kanut, czyli syn z małżeństwa z Kanutem, nie miał możliwości przybycia do Anglii. Więc nie ulega wątpliwości, że on był pierwszym kandydatem, który Emma chciała widzieć na tronie.
0: Skoro jeden syn nie może, to może dwóch pozostałych da radę.
1: Tak, coś takiego. To znaczy tak, ona po śmierci swojego męża udaje się do Winchesteru, zabiera skarbiec królewski, czyli zdecydowanie ona chce, cały czas pozostaje jakby w centrum władzy i w centrum wszystkich rozgrywek politycznych, które się wtedy dzieją. Natomiast no, wydaje się właśnie, że Edward i Alfred byli tymi drugimi kandydatami. I oni na ten list odpowiadają i wyruszają z Normandii do Anglii, co ważne, w dwóch oddzielnych wyprawach. I niestety wyprawa Alfreda kończy się tragicznie. To znaczy on udaje się do Wessexu, gdzie zostaje pojmany przez Godwina, czyli przez Erla Wessexu,
0: ojca Haralda,
1: i zostaje oślepiony. Oślepienie, czyli taka no, tradycyjna forma, no, szeroko stosowana w Bizancjum, ale także w Europie od czasów karolińskich.
0: Znamy to z naszych dziejów,
1: tak,
0: również. Bolesław Krzywoustce konkurentów
1: oczywiście.
0: Właśnie tak,
1: tak swojego brata
0: traktował.
1: Oczywiście. Czyli jako forma sprawienia, żeby ktoś był niezdolny do sprawowania władzy królewskiej. No tylko Alfred potem umiera. To znaczy najprawdopodobniej na skutek odniesionych ran.
0: Warto tutaj dodać, że w serialu ten wątek się pojawia, ale jest zmienione imię Alfreda na Æthelstan i co ciekawe, Æthelstan była taka postać, ale to był syn Edelreda,
1: z jego pierwszego małżeństwa. Natomiast jeżeli mogę, wracając do Alfreda, kwestia jego śmierci no, wydaje się, że bardzo zaciążyła na relacjach między Edwardem a Emmą. Do tego stopnia, że to nasze źródło Encomium robi wszystko, żeby w jakikolwiek sposób

0: sposób zmazać winy, pod ewentualną winę Emmy za zaproszenie swojego syna, no de facto na śmierć w pewnym sensie. Encomium twierdzi, że to w ogóle był spisek, to był spisek Haralda, czyli syna Kanuta Wielkiego, który wtedy sprawował władzę w Anglii, mający właśnie na celu zwabienie dwóch braci do Królestwa Angielskiego w celu pozbycia się ich. Sam fakt, że Encomium jest wpisane w okresie takich współrządów między Hardkanutem a Edwardem, bo może do dokończenia historii, Edward, kiedy Alfred umiera, kampania Edwarda, jakby nie udaje mu się osiągnąć swoich zamierzonych celów, on nie sięga po koronę, natomiast Harold umiera, w 1040 roku Hardkanut przybywa do Anglii i zostaje królem, natomiast w 1041 jest jakaś taka forma przyosobienia Edwarda do rządu. Więc mamy taki... On jest źródłowo dosyć niejasny. Ta pozycja Edwarda na tym dworze angielskim nie jest do końca oczywista i do końca jasna w źródłach. Czy on miał wtedy tytuł królewski, w dyplomach, z tego co pamiętam, występuje jako brat króla, a nie jako król oddzielny swojego brata, czyli Hardkanuta. No ale generalnie wtedy jakby Edward zostaje przyosobiony do władzy. I właśnie to Encomium pisane w tym klimacie współrządów Edwarda z Hardkanutem, to, że ona przytacza ten list i to, że ten tekst wyraźnie stara się zrzucić wszelką winę za śmierć Alfreda z Emmy, no dosyć wyraźnie zdaje się sugerować, że ten temat był dosyć istotny na dworze Edwarda i Hardkanuta. Może tutaj dodam jeszcze taką ostatnią rzecz, jeżeli chodzi o odpowiedzialność właśnie za śmierć Alfreda. W serialu jest taka scena, kiedy właśnie Godwin zwraca się do Emmy o to, czy kiedy ona, mówiąc kolokwialnie, się od niego odczepi i dlaczego ta zła królowa tak prześladuje tych biednych Godwinsonów. Emma mu odpowiada, że możemy to wszystko rozwiązać pokojowo, kiedy zwrócisz mi mojego syna. I oczywiście tego syna nie może zwrócić, no bo Godwin doprowadził do jego śmierci, Godwin go zabił. I faktycznie ta fraza pojawia się, to znaczy tylko, że ona ma paść w żywocie Edwarda, tylko że pada z ust Edwarda, skierowanego do Godwina podczas ich konfliktu w latach 50. Przy czym też jest różna ich interpretacja, to znaczy, bo z jednej strony to jest, pewnie do konfliktu jeszcze przejdziemy, ale może tak bardzo szybko, źródłem tego konfliktu było to najbardziej ogólnie, że Godwin odmówił wykonania królewskiego rozkazu ukarania miasta Dover za ich złe potraktowanie gościa Edwarda Eustachego z Boulogne.
1: To też w pewnym sensie pojawia się w tym serialu, ale jest inaczej przedstawione. Mhm.
0: Tak. W serialu to jest część wielkiego spisku, który Edward, a właściwie nie Edward, bo to tam wszystkim matka steruje, który Edward dokonuje przeciwko Godwinom. W rzeczywistości w 1050 roku już Emma była poza obrazem władzy. To znaczy, może żeby dokończyć jeszcze jej wątek, w momencie, kiedy Edward podejmuje samodzielne rządy, Emma, prowadząc samodzielną politykę, bo próbując prowadzić samodzielną politykę, doprowadza do mianowania Stigana, czyli jednego z jej takich bliższych doradców, na biskupa, czemu Edward się sprzeciwia, dokonuje depozycji biskupa, zabiera dobra i posiadłości Emmie i ją po prostu wygania z dworu.
1: Czyli nie taki bezwolny?
0: Nie, zdecydowanie. No właśnie, I to może warto dodać, że to się dzieje całkowicie na początku jego rządów. To jest jedna, można powiedzieć, jedna z pierwszych rzeczy, które on dokonuje, kiedy po śmierci Hardkanuta w końcu sam sięgnął po władzę.
1: Edward jest świętym kościoła katolickiego, kościoła anglikańskiego również. Tutaj no, jest człowiekiem nawiedzonym po prostu. Czy taki obraz tego władcy ze źródeł się nam układa?
0: No nie, to znaczy, mi się wydaje, że to są dwa wątki. To znaczy, jeden jest ocena generalnej postaci Edwarda wyznawcy jako ostatniego anglosaskiego króla Anglii, ten fakt, który bardzo ciążył na jego opinię wśród historyków. Z drugiej natomiast strony to jest kwestia podejścia twórców serialu do zagadnienia religii i pobożności w średniowieczu jako takiej.
1: Tak, bo to nie dotyczy tylko Edwarda, ale również brata Wilhelma Odona.
0: Tak, dokładnie. To jeszcze do tego zaraz przejdziemy, bo wydaje mi się, że to jest jakby zupełnie kluczowy wątek. Jednak jeżeli chodzi o samego Edwarda, to znaczy jego opinia, taka opinia wielkiej pobożności.

0: Możności, no to jest efekt oczywiście jego procesu kanonizacyjnego w XII wieku, którego głównym inicjatorami, także organizatorami byli mnisi opactwa Westminster, które zostało ufundowane przez Edwarda. Ze źródeł, które współczesnych źródeł, to znaczy pewne wątki pobożnościowe, że tak powiem, pojawiają się w drugiej połowie jego rządów. To znaczy po nieudanej próbie odsunięcia Godwinsonów od spraw królewskich, kiedy oni w latach 50. zostają wygnani, potem wracają i Edward musi przywrócić im wszystkie ich odebrane godności. I wtedy faktycznie w niektórych źródłach wyjawia się opis, że on się tak trochę zdystansował od rządzenia. To znaczy, że zajął się polowaniami, także sprawami duchownymi. Jednak no nie jest to obraz przesadnie, prawda? Na pewno nie jest to tak, jak to jest przedstawiane w serialu. To znaczy, jako osoba, która jakby wchodzi i twierdzi, że rozmawia z Bogiem. Natomiast kwestia jest, wydaje mi się inna. To znaczy, że takie przekonanie, że pobożność władcy jest jego słabością i że bycie pobożnym władcą dbającym o wiarę, o sprawy kościelne, zainteresowanego własnym zbawieniem jako coś, co jest całkowicie niekompatybilne z urzędem królewskim, który powinien być sprawowany przez silnych, potężnych, decyzyjnych mężów, wielkich wojowników, takich jak Wilhelm Zdobywca czy Harold Godwinson.
1: No tak, bo w tym serialu mamy też Odona, który zostaje wysłany właściwie na banicję do tego kościoła. Na zasadzie do niczego się nie nadajesz,
0: tak,
1: więc...
0: tchórzem, nie walczy, wojaczka go nie interesuje, więc no tam... To nam pokazuje, bracie do kościoła.
1: Tak, pokazuje nam to pewien ogląd twórców tego serialu na to, czym był kościół w średniowieczu.
0: Tak, oczywiście.
1: I jak to się ma do rzeczywistości?
0: To oczywiście jest to kompletna fikcja. To znaczy, ale fikcja, która może jeżeli nie chodzi o kościół, ale jeżeli chodzi o osobowość władców, która ona była bardzo długo utrzymywana w historiografii. To znaczy... Jeżeli chodzi o opinię historiografii na temat Edwarda Wyznawcy, to ona była krytyczna przede wszystkim nawet nie tyle, jeżeli chodzi o jego pobożność, co kwestie nierozwiązania sprawy sukcesji z jednej strony, a z drugiej strony no, fakt, że jego rządy kończą się dla anglosasów katastrofą, czyli normańskim podbojem. Natomiast takie przekonanie właśnie, że władcy pobożni to byli władcy słabi, to jest coś, co w historiografii bardzo długo funkcjonowało, tak niemalże do XX wieku. Przykłady z tej samej opieki to jest przecież Robert Pobożny, czyli król Francji, ojciec Henryka, syn Hugona Capeta, którego mamy żywot napisany przez Elgo d'Astlery, żywot, który też przedstawia Roberta Pobożnego jako figurę wyjątkowo rozmodloną, dbającą o sprawy kościelne, zainteresowany pokutą personalną. Też bardzo długo przez historyków, między innymi przez te teksty, Robert Pobożny był przedstawiony jako władca nieudolny, który nie jest w stanie kontrolować swojej własnej rodziny, bo przecież najstarszy syn Hugon się przeciwko niemu zbuntował w pewnym momencie, co wydaje się w dużej mierze nieuczciwym osądem. Podobne opinie były na przykład produkowane na temat Ludwika Pobożnego, czyli syna Karola Wielkiego. Tam kontrast był jeszcze większy, to znaczy, że Karol Wielki, wielki król zdobywca Europy, twórca imperium i jego nieudolny syn, zbyt zajęty sprawami religijnymi, który jest rządzony przez swoją żonę Judytę i przez swoich synów i wielkich możnych, co w końcu doprowadza do rozpadu Królestwa Imperium Karolińskiego i traktatu Verdun, wojny domowej między synami. I jednak historiografia no, w pewnym momencie zaczęła inaczej patrzeć na te opisy. To znaczy, nie należy zapominać, że w średniowieczu ludzie w tego Boga wierzyli. To znaczy, to byli jakby obecność Boga jako działającej siły w historii, to jest coś, co pojawia się we wszystkich źródłach. To znaczy, że nie ma wątpliwości, że Bóg wpływa na przebieg. Dla naszych autorów nie ma wątpliwości, że Bóg jest realnym aktorem, który wpływa na przebieg wydarzeń. I nie ulega wątpliwości, że królowie, monarchowie w X-XI-wiecznej, a także IX-wiecznej Europie od czasów karolińskich są bożymi pomazańcami i sprawują swoją władzę ze względu na wolę Boga. To Bóg ich de facto wybrał, żeby sprawowali władzę. I jednym z ich podstawowych obowiązków królewskich jest doprowadzić swój lud do zbawienia. To znaczy, jest to bardzo silne w myśli karolińskiej, to znaczy, że monarchowie

0: Członkowie karolińscy są bezpośrednio odpowiedzialni za to, żeby za zbawienie swoich poddanych, za utrzymanie norm moralnych, nie tylko prawnych, ale także norm moralnych, że osobiste postępowanie moralne władz, to znaczy to, czy władca postępuje moralnie, czy przestrzega praw religii chrześcijańskiej, ma realny wpływ na to, czy królestwo jest, czy nie jest stabilne. Więc to, że władca był pobożny, to pojęcie pietas, czyli tej pobożności, to nie jest tak, jak chcieli tego dawniejsza historiografia. Nie jest to wizja słabości, ale wręcz przeciwnie, to jest wizja wypełniania obowiązków królewskich w taki sposób, jak chcieli to współcześni de facto.
1: Trochę wbrew chyba własnej woli muszą to zauważyć twórcy serialu, bo w końcu nim Wilhelm Zdobywca wyruszy na podbój Anglii, to mimo wszystko Odon wraca do niego z papieskim sztandarem. Mamy tutaj błogosławieństwo od papieża. Jeśli Bóg z nami, to któż przeciwko nam, chciałoby się powiedzieć. I rusza jednak mimo wszystko z błogosławieństwem papieskim. I faktycznie tak było, ale serial skraca ten wątek możliwie jak tylko może. A jak to w rzeczywistości wyglądało? No bo to chyba raczej była mocna akcja dyplomatyczna, prawda?
0: To znaczy, ja bym powiedział, że z punktu widzenia serialu to jest trochę paradoksalne. To znaczy, bo serial bardzo często, bardzo swobodnie traktuje fakty historyczne. To znaczy, postacie, które żyły, umierają, opisuje zupełnie fikcyjne wydarzenia, które są całkowicie sprzeczne z źródłami, no choćby kwestia pozyskania przez Wilhelma statków na wyprawę do Anglii, gdzie w serialu pozyskuje to od Brytończyków, a jak wiemy z tkaniny z Bayeux, ale także z innych źródeł, no Normanowie sami wybudowali swoją flotę.
1: Uczciwie powiedzmy, że Brytończycy po pierwsze wsparli Wilhelma, ale dopiero po tym, jak Wilhelm musiał się z nimi rozprawić, a żeby było zabawniej, to zrobił to przy pomocy Haralda Godwinsona, przeciwko któremu się później wyprawia. No ale to już na marginesie.
0: Tak. To znaczy, to jest w ogóle inna historia, to znaczy czemu w tym 65 roku Harald w ogóle przybył i czemu tam razem wojowali w tej Brytanii, bo tutaj też bardzo mało o tym wiemy i przekazy źródłowe, czy to normańskie, czy anglosaskie, nie są zgodne co do tego. Jednak wracając do tych, do chorągwi papieskich, że mówię, że to jest paradoksalne, bo tutaj jeżeli serial idzie za źródłami, a właściwie za jednym źródłem, czyli za Wilhelmem z Poitiers, który napisał historię, spisał historię Wilhelma Zdobywcy, to wydaje to historiografia współczesna ma trochę większe wątpliwości do tego udziału papieskiego. To znaczy, podstawowym i jedynym źródłem na temat papieskich chorągwi w wyprawie na Anglię jest Wilhelm z Poitiers. Wilhelm z Poitiers, który był kapelanem Wilhelma Zdobywcy, pisał Gesta Guillemi, czyli historię w podwoju Anglii, historię Wilhelma Zdobywcy, no był...
1: Dzieje Wilhelma właściwie.
0: Tak, dzieje Wilhelma, tak. No był jednoznacznie stronniczy swojej opowieści. On jest naszym jedynym źródłem dotyczącym tych chorągwi. W starszej historiografii podawano trzy powody, dla których papiestwo mogłoby być zainteresowane udzieleniem tego wsparcia. Wsparcia bezprecedensowego warto też dodać. To znaczy Aleksander II, jemu zdarzało się dawać chorągwie papieskie, ale to na przykład Normanom walczącym na Sycylii przeciwko muzułmanom, a nie przeciwko chrześcijanom, lub w przypadku konfliktu we Włoszech przeciwko, kiedy dochodziło do buntów przeciwko władzy papieskiej. Więc taka decyzja, żeby posłać chorągwie do Wilhelma, który jednak dokonywał inwazji na chrześcijańskie królestwo, no było dosyć zaskakujące. Podawano trzy powody, jak już wspominałem, to znaczy przede wszystkim to, że Harold jest krzywoprzysięzcą. To znaczy, jak wiemy z tkaniny z Bayeux, i to tak samo jest to zaznaczone w serialu, Harold przybył do Normandii w 65 roku. Nie wiadomo dlaczego, tak na dobrą sprawę. Podaje się różne powody, że chciał odwiedzić przebywających tam w Normandii jako zakładników, członków swojej rodziny, zakładników jeszcze od lat 50., czyli z okresu buntu, buntu Godwinsonów i konfliktu między Edwardem a Godwinsonami. Jest ta wersja normandzka, jest taka, że on tam przybył potwierdzić prawa Wilhelma do tronu angielskiego. Inna jeszcze jest wersja, że po prostu no, trafił tam przez przypadek, to znaczy, że łowił ryby na kanale La Manche i wiatr go zniósł, że trafił do Normandii.
1: To byłyby bardzo

0: dziejowe wiatry, można
1: tak,
0: powiedzieć.
1: Tak, tak, tak, tak. Więc różne są wersje, wersje tej historii. Natomiast no, on potem razem z Wilhelmem prowadzi tę kampanię wojskową w Brytanii. I w pewnym momencie, co też znajduje swoje odzwierciedlenie serialu, Wilhelm przysięgał na relikwie. Nie wiadomo dokładnie, gdzie to znaczy, czy to było Bayeux, czy to było gdzieś indziej. Różne wersje przekazu podają różne miejsca, ale przysiągł Wilhelmowi wierność. Więc w interpretacji normandzkiej następnego roku to, co Harold zrobił, czyli sięgnął po koronę królewską, było po prostu krzywoprzysięstwem. Znaczy, no, on uzurpował sobie władzę, zbudował się przeciwko swojemu prawowitowemu panu, więc jest krzywoprzysięstwem, więc można przeciwko niemu wystąpić.
0: To jest pierwszy powód.
1: Tak. Drugi powód to była kwestia dokonanej dokonanej koronacji przez Edwarda. Koronacji, którą dokonał arcybiskup Canterbury Stigand. Problem ze Stigandem polegał na tym, że on od czasu, jeżeli dobrze pamiętam, od lat 50., czyli po tym, jak Robert Żumierz został usunięty z arcybiskupstwa Canterbury jako wynik konfliktu między właśnie Edwardem Wyznawcą a Godwinsonami, Stigand sprawował urząd biskupi w dwóch miejscach, to znaczy w Winchesterze i w Canterbury. Co nie było uznawane przez papiestwo. To znaczy, no jakby z punktu widzenia papiestwa było to zupełnie nieakceptowalne, że jedna osoba może być biskupem w dwóch miejscach, więc jego władza nie była uznawana, czyli koronacja nie miała miejsca. I też papiestwo domagało się depozycji Stiganda, którą potem po podboju ten urząd stracił. To był drugi powód. Trzeci powód polega, na pewno można powiedzieć, taką antycypację reformy gregoriańskiej. To znaczy, jak dobrze wiemy, Grzegorz VII, który wydaje się, przynajmniej z jednego z jego listów, które później już jako papież wysyła do Wilhelma Zdobywcy.
0: Albo dodajmy, wtedy to był, jeszcze wtedy to był mnich, albo i biskup, już Hildebrand.
1: Chyba mnich Hildebrand, tak, dokładnie. Wydaje się, że on był jakoś zaangażowany w zdobycie poparcia papieskiego, poparcie papieża Aleksandra II dla tej wyprawy. I że ta wyprawa Wilhelma i podporządkowanie sobie Anglii miało być taką metodą na unormowanie spraw kościelnych angielskich. To znaczy, że chodziło tam o kwestie liturgiczne, ale także właśnie problem takich biskupów jak Stigand, którzy trzymali dwa różne biskupstwa. Oczywiście kwestie Symonii. To znaczy, że jak my poprzemy tego Wilhelma, on tam przybędzie, no i ten dziki kościół angielski podporządkuje prawowitej władzy papieskiej.
0: I oczywiście, proszę, to mógłby być o wiele ciekawszy serial, gdyby pociągnięto ten wątek, ale niestety chyba zabrakło na niego czasu, bo serial skupia się raczej na konflikcie personalnym między Wilhelmem i Haraldem. No właśnie, no bo Harald w końcu sięga po koronę, ale jak wspomnieliśmy, pochodził on z rodu skonfliktowanego z władzą królewską. To w jaki sposób udało mu się tę koronę uzyskać?
1: Tak, to już zaraz do tego przejdę, tylko jeszcze pozwolę sobie skończyć wątek tych chorągwi, bo nowsza historiografia czasami twierdzi, że tych chorągwi w ogóle nie było oczywiście. To znaczy, że to jest czysty mit Wilhelma z Poitiers. Ale przechodząc do kwestii, jak Harald sięgnął po koronę, to znaczy władza Edwarda, wyznawcy, poza krótkim okresem takiej no, niemalże rewolucji lat 50., kiedy Godwinsonowie znaleźli się na wygnaniu, w dużej mierze opierała się na rodzinie Haralda. To znaczy Godwin, ojciec Haralda, był zupełnie centralną postacią, która pozwoliła Edwardowi w ogóle sięgnąć po koronę, a po latach 50., po nieudanej próbie wygnania Godwinsonów, oni ponownie wrócili do łask, znowu objęli odebrane im wcześniej urzędy earlów i wydaje się, że do końca rządów Edwarda no, ciągle odgrywali centralną rolę. To znaczy tak samo Edward podczas tych latach 50. on wysłał swoją żonę Edytę do klasztoru. Edytę, siostrę Haralda, córkę Godwina, która następnie potem została z powrotem przywrócona na urząd królowej. Więc nie ulega żadnej wątpliwości, że Harold i Godwinsonowie przez znaczącą część panowania Edwarda no,

0: byli najpotężniejszą rodziną możnowładcą w całej Anglii.
1: Więc co stało na przeszkodzie, żeby w końcu po tę koronę sięgnąć, jak już Edward pożegna się z życiem? Trochę tak jak sugeruje to zresztą serial. No ale panowanie Haralda nie jest usłane różami, można powiedzieć, bo on już za chwilę musi sobie poradzić z kolejną inwazją z Norwegii. Mianowicie w serialu Emma wzywa na pomoc Haralda Hardradę, czyli króla Norwegii, co prowadzi do bitwy pod Stamford Bridge. Inwazja jest absolutnie historyczna, bitwa również, zwycięstwo Haralda także. A co z tymi przyczynami? Bo Emma, jak słyszeliśmy, już nie miała tutaj za dużo do powiedzenia.
0: To znaczy wokół Emmy w niektórych źródłach pojawiają się oskarżenia, że ona chciała doprowadzić do inwazji Anglii nie przez Haralda Hardradę, ale przez Magnusa, to znaczy jego poprzednika na tronie skandynawskim. I to w tym właśnie tych okresie początku panowania Edwarda. Wydaje się raczej, że jest to forma po prostu pewnej konwencji literackiej mającej doprowadzić do demonizacji kobiety, która straciła władzę i która została odesłana przez własnego syna. Natomiast jeżeli chodzi o samego Hardradę, to podstawy do sięgnięcia przez niego po koronę angielską wynikało w dużej mierze z układu, który zawarł jego poprzednik, czyli Magnus. Magnus, który miał jakoby zawrzeć umowę z Hardkanutem, czyli przypomnijmy synem Kanuta Wielkiego, który wspólnie z Edwardem w pewnym momencie sprawowali rządy. Natomiast z tego, że kto pierwszy umrze, to drugi przejmie po nim jego królestwo. Magnusowi to się nie udało, natomiast Harald wystąpił, że tak powiem, jako następca Magnusa, wystąpił po te przysługujące mu prawa. Może też warto dodać, że serial przedstawia Haralda jako takiego absolutnie dzikiego, wikińskiego barbarzyńca. To znaczy, może nie na poziomie, że ma hełm z rogami, ale...
1: Na szczęście.
0: Ale no jako dzikiego przybysza z północy, ja bym powiedział, że stereotypowy obraz poganina. No jednak to wszystko byli chrześcijańscy władcy i ten cały konflikt rozgrywał się wśród chrześcijańskich władców. Oczywiście tradycje skandynawskie, anglosaskie czy frankijskie, frankonormańskie bywały różne. To znaczy Anglia w tej epoce to była kompletna mieszanina różnych tradycji. Northumbria, gdzie było bardzo silne osadnictwo skandynawskie jeszcze od czasów najazdów wikińskich w VIII wieku. Obecność normańska w Anglii jeszcze za czasów Edwarda Wyznawcy bardzo silna. To znaczy, więc to był taki, jak to mówią Anglicy, melting pot kulturowy. Jednak przedstawienie Haralda jako dzikiego barbarzyńcy daleko od tego odbiega.
1: Wracając jeszcze na chwilę do Stamford Bridge, to tam faktycznie w tej bitwie ginie również młodszy brat Tostig, młodszy brat Harolda. W serialu podaje się, że on buntuje się przeciwko bratu, który chce mu odebrać Northumbrię. Tymczasem ten bunt był odrobinę wcześniejszy, niemniej w każdym razie kończy się śmiercią Tostiga. Warto też wspomnieć o tym, że starszy brat Haralda, Swain, umiera gdzieś tam w drodze do Ziemi Świętej, ale nie wiadomo. No, znowuż mamy tę konwencję literacką, tym razem przeniesioną na serial, że to Harald go eliminuje z gry, no ale dochodzimy już do bitwy pod Hastings, w której to Harald musi stanąć naprzeciwko Wilhelma, zdobywcy. Ona wygląda mniej więcej tak, jak ją przedstawia największy średniowieczny komiks, czyli Tkanina z Bajo. Po jednej stronie mamy wojska Haralda i ścianę tarcz, po drugiej stronie kilka szarży i udawany odwrót wojsk Wilhelma, co swoją drogą jest ciekawym nawiązaniem do alańskiego stylu walki, który ponoć przetrwał w Brytanii, więc to powiedzmy nam odpowiada temu wielkiemu źródłu, które powstało po inwazji Wilhelma zdobywcy, ale w serialu jest jeszcze jeden bardzo ciekawy wątek, którym chciałbym zamknąć naszą rozmowę, chociaż jeszcze pewnie porozmawiamy o realiach, które zostały przedstawione, ale jest ten wątek Edyty, czyli pierwszej żony Haralda, która ma zamiar uciec z dziećmi, no bo spodziewa się tego, że jej mąż może przegrać grę o tron. Pada sugestia, że ma zamiar się udać do Irlandii, ale jest też inna teoria związana z Polską i to jest hipoteza profesora Tomasza Jurka z Poznania, który zakładał, że Comes Magnus, który jest związany z jednym

0: XIX-wieczną Polską z Dolnym Śląskiem, to w rzeczywistości Magnus Haraldsson. Jaki jest pański stosunek do tej hipotezy?
1: No to znaczy, może tak, może nie. To znaczy, że wszelkie takie hipotezy identyfikujące, czy dana postać historyczna z jednego końca Europy, to jest inna postać historyczna na drugim końcu Europy, no one są bardzo poszlakowe. To znaczy, no, z Magnusem jest ten problem, że on jest znany oczywiście z, na ile też jakby kojarzę tezę profesora Jurka, on jest znany z dwóch wzmianek u Gala Anonima. Przy my też nie do końca jesteśmy pewni, czy to jest ta sama osoba. To znaczy raz się pojawia na Śląsku, raz się pojawia na Mazowszu. Nie wiadomo, czy to jest jeden Magnus, dwóch Magnusów. I hipoteza właśnie, jakoby miał to być syn Haralda, ona opiera się na zupełnie poszlakowych informacjach. No to przede wszystkim oczywiście podobieństwo imienia. To znaczy skąd jakiś Magnus wziął się w średniowiecznej Polsce. Z kolejnych elementów to jest wzmianka w kronice Orderyka Vitalisa, że podczas wyprawy w latach 70. Svena II na Anglię brały udział jakieś posiłki z Polski. To znaczy nie raczej jako siły wysłane przez polskich władców, tylko raczej należy to rozumieć jako po prostu ludzie zwerbowani z Polski, jak to się często robiło na taką wyprawę. Wilhelm także, przygotowując się do zdobycia Anglii, w jego armii po prostu byli ludzie z całej Francji. To nie byli tylko Normanowie, którzy tam ruszyli, czy Brytyjczycy. I że ten najazd miał być koordynowany z próbą właśnie, z próbą podjętą przez synów Haralda w Irlandii właśnie odzyskania tronu ojcowskiego. Tam są też różne inne poszlaki na temat herbu książąt mazowieckich, jeżeli dobrze pamiętam, na temat siostry Magnusa, która trafiła koniec końców na Ruś, więc jest to zbudowane wokół bardzo rozpieszniętych poszlak źródłowych, które jest to bardzo ciekawe, prawda, ale koniec końców nieweryfikowalne.
0: Profesor Geremek ponoć mówił, że historycy dzielą się na inteligentnych i pracowitych i ci inteligentni to są mediewiści, ponieważ oni mają mało źródeł, ale muszą z nich ukuć historię właśnie, więc może właśnie do tego pochlebnego w gruncie rzeczy stwierdzenia możemy się tutaj odwołać.
1: No, na pewno jest to bardzo ciekawa hipoteza, ale no właśnie
0: może tak, może nie.
1: No.
0: To na koniec jeszcze zapytam w takim razie o kwestię tego, jak pan ocenia realia epoki przedstawione w tym serialu.
1: To znaczy, realia epoki można oceniać pod różnymi względami. To znaczy, jakby pozostawiając na boku kwestie strojów, zamków i tak dalej.
0: No,
1: co...
0: One też są umowne trochę, prawda?
1: Tak, oczywiście. To jest w dużej mierze operujemy na pewnej konwencji, ale to, co najbardziej mi, że tak powiem, uderzyło, to jest, co już jakby mieliśmy okazję wspomnieć w tej naszej rozmowie, to jest całkowity brak religii czy pobożności. To znaczy, no musimy pamiętać, że ludzie średniowiecza, ludzie XI, X, IX, a także XII, XIII wieku, to były osoby, dla których Bóg był niezwykle istotną częścią ich rzeczywistości. Wspominaliśmy tutaj o tym, o Donie z Bayeux, czyli biskupie Bayeux, bracie Wilhelma, po podboju jednym z największych posiadaczy ziemskich w Anglii, który w serialu przedstawiony jest jako... No jako właśnie ta osoba całkowicie nieudolna, niemęska, mimo że należał do instytucji, która odgrywała zupełnie fundamentalną rolę w życiu duchowym, ale także czysto politycznym średniowiecza. Konflikt Edwarda Wyznawcy z Godwinem rozpoczyna się od nominacji Roberta z Jumièges, czyli kandydata i faworyta Edwarda na arcybiskupa Canterbury. Więc jakby te... Kwestia tych dóbr kościelnych, obsady stanowisk biskupich, no była dla tych ludzi zupełnie centralna.
0: No właściwie cała administracja państwowa opierała się
1: na... W dużej mierze tak, to znaczy Stigand, czyli ten podwójny arcybiskup, podwójny od lat 50. Winchester i Canterbury, no on uchodził za jednego z głównych administratorów Królestwa Anglii za czasów Edwarda. Podobnie też osobista pobożność. Wilhelm, który fundował klasztor świętego Szczepana. Podobnie jak jego małżonka Matylda, która fundowała klasztor świętej Trójcy. Ci ludzie religię traktowali poważnie. To znaczy, no to był... Dla nich obecność Boga była tak zupełnie oczywista, jak dla nas to, że słońce wschodzi na wschodzie, a

0: chodzi na Zachodzie. Kwestia religii i pobożności to był zupełnie permanentna część ich rzeczywistości.
1: Mam takie wrażenie, że pan tutaj sugeruje, że Nikolaj Kostel w Wandału nie jest jedynym nawiązaniem do Gry o Tron w tym serialu.
0: Tak, tak, zdecydowanie, zdecydowanie. To znaczy, no jeżeli mogę tak powiedzieć, jakby ten serial, wydaje mi się, że obraz średniowiecza w tym serialu jest ofiarą martynizacji, jeżeli można tak ująć opowieści o średniowieczu. To znaczy, że władza w średniowieczu należała albo do silnych, potężnych i bardzo męskich mężczyzn, którzy lubią dobrą bitkę i walkę na miecze, albo do spiskujących agentów ukrywających się po zakamarkach komnat z nożami, albo wytrawnych polityków, jak w tym serialu choćby Baldwin, hrabia Flont, który jest... No jest takim modelowym wręcz, może nie Littlefingerem, ale takim, bo jednak jest hrabią, a nie niskiego pochodzenia, ale jako takim modelowym spiskowcem.
1: Polityk labilny.
0: Tak, dokładnie, dokładnie. No i ciężko nie odnieść wrażenia, że jest to w dużej mierze przefiltrowane przez to, co Martin nam opowiedział o Westeros i po prostu przerzucony na obraz średniowieczny. Historycznych realiów, co koniec końców jest dosyć ironiczne, bym powiedział, bo Martin sam konstruował przecież obraz Westeros na podstawie historii średniowiecznej Anglii, no przede wszystkim wojny dwóch róż. I natomiast w pewien sposób zataczamy koło, gdzie ten obraz Westeros i Martina no jest narzucony na realia średniowiecznej Anglii i konfliktu o tron angielski.
1: No, pytanie teraz, które pozostaje otwarte i pozostawimy je pewnie otwarte, kiedy się spod tego wielkiego cienia George'a R.R. Martina wydostaniemy i kiedy na przykład do średniowiecznych produkcji powrócą kolory, których również tutaj brak właściwie. Tak, tak, średniowiecze tak. Musi być szare.
0: Tak, zdecydowanie. To znaczy...
1: Swoją drogą serial był kręcony w dużej mierze na Islandii, co też mówi dużo o tym, jak sobie wyobrażali średniowiecze twórcy tego serialu.
0: Tak, to jest jeszcze inny wątek tego uwielbienia. Właśnie jak pan wspomniał o Islandii, ale to uwielbienie tradycji wikińskiej przez twórców historycznych seriali jest dosyć szokujące. To znaczy, wspominaliśmy tutaj o Tostigu i kwestii jakby jego śmierci pod bitwie pod Stamford Bridge, może nie wchodząc tam w szczegóły jego buntu, bo oczywiście jak możemy się domyślić, to rozegrało się zupełnie inaczej i jego bunt był trochę spowodowany, jak miał inne przyczyny niż to przedstawione w serialu. Może warto tylko dodać, że jego żona wcale nie umarła wtedy przy porodzie. Żyła sobie jeszcze długo po śmierci swojego męża, Judyta. Natomiast jego śmierć jest przedstawiona właśnie jako Harold, bardzo smutny, dokonuje pochówku swojego brata, paląc jego ciało na stosie. Co oczywiście w realiach XI-wiecznej Anglii nie ma żadnego sensu, bo Harold był chrześcijaninem. Chrześcijaninem, który wierzył w zmartwychwstanie ciała. Więc nie pochówki ciałopalne wśród elit XI-wiecznej Anglii nie istniały. Natomiast nam, jako odbiorcom, nam się kojarzą z kulturą wikińską. Kultura wikińska jest bardzo wizualnie ciekawa i ładna, więc wydaje mi się, że to był ten element, który kierował twórców serialu, tak przedstawienie tego.
1: I niech to będzie kropka nad i naszej rozmowy. Moim gościem był dr Tomasz Dalewski, historyk z Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo serdecznie dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: A rozmawialiśmy o serialu Król i Zdobywca. To był podcast Prawda Czasu i Prawda Ekranu. Jak zawsze dziękuję za wysłuchanie odcinka. Zapraszam do komentowania. Bartek Makowski, do usłyszenia.
2: To był podcast Polskiego Radia.
3: Radio Podcast.
2: Reklama.
4: Marian, a gdzie mogę kupić
5: na mediaexpert.pl?
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.
6: I ty możesz poczuć się jak gwiazda kolarstwa. Orlen Tour de Pologne Amatorów Memoriał Ryszarda Szurkowskiego. 8 sierpnia. Kultowa trasa, znane z telewizji podjazdy. Przeżyj najpiękniejszą przygodę lata. Widzimy się w hotelu Bukowina Resort. Partnerzy: Grupa Transportowa, Bank Pekao S.A., Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy, Nasze Miasto. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen.
7: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
8: Przecież nie ma upałów.
7: Trzeba dbać

0: nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
1: Litorsal Senior?
0: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
2: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
3: Tu Polskie Radio Warszawa.
4: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowit. Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Śmiertelny wypadek w Koszalinie. W zderzeniu z samochodem zginął motocyklista. Nie cichnie burza po rozłamie w PiS-ie. Dawni koledzy z partii wzajemnie się atakują. Kierowcy z niepokojem spoglądają na ceny paliw. Jutro możliwe kolejne podwyżki. Minęła 19. Bartosz Teodorowicz, zapraszam. Tragiczny wypadek w Koszalinie. Nie żyje 37-letni motocyklista. Do zdarzenia doszło po południu przy ulicy Morskiej, mówi starsza aspirant Izabela Sreberska z koszalińskiej policji.
2: Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 37-letni kierujący motocyklem podczas wykonywania manewru wyprzedzania uderzył w samochód osobowy marki Renault, następnie w Hyundai'a. Motocyklista spadł z pojazdu, a motocykl uderzył jeszcze w Volkswagena, Hondę oraz motocyklistę poruszającego się Suzuki.
1: Poszkodowany został przewieziony do szpitala, jednak lekarzom nie udało się go uratować. Policjanci apelują o rozwagę i ostrożną jazdę. Tylko wczoraj doszło do 72 wypadków, w których zginęło 7 osób, a 78 zostało rannych. Nie cichnie polityczna burza po rozłamie w Prawie i Sprawiedliwości. W mediach trwa ostra wymiana zdań między posłami poszczególnych frakcji. Pytany przez Polskie Radio o swoje odczucia po odejściu z PiS, Piotr Miller odpowiada, że został wyrzucony i nie wyobraża sobie powrotu do partii.
3: To jest jedyna partia, w której byłem. Działałem w Prawie i Sprawiedliwości w młodzieżówce PiS-u od roku 2008 i ja czuję żal, że mnie wypchnięto z partii, w dodatku przez osoby, które tą partię przez lata atakowały, niszczyły, wychodziły z niej. Takie postacie jak Jacek Kurski czy Darek Matecki. Po prostu czuję ogromny żal, ból. Też to, że tracimy dziedzictwo Prawa i Sprawiedliwości wypracowane 25 lat i zamieniamy je w radykalizm.
1: Do medialnej przepychanki odniósł się poseł PiS Jarosław Sellin.
4: Jest mi bliskie to, co napisał, powiedział prezes Jarosław Kaczyński, który zachęcił do głębokiego oddechu i łyka zimnej wody. I jak najmniej niechęci między nami, dlatego że jednak razem robiliśmy politykę przez wiele lat. I też pan prezes Jarosław Kaczyński życzyłby sobie, żeby były jak najmniej niechęci między nami. Bo już w historii Prawa i Sprawiedliwości różne odejścia, secesje miały miejsce, a potem się okazywało, że są powroty.
1: We wtorek Komitet Polityczny PiS oficjalnie zatwierdzi skreślenie z list polityków, którzy przynależą do Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Berlińczycy solidaryzują się z ofiarami zamachu w centrum miasta. Wczoraj 21-letni Abdul B. wjechał w uczestników Parady Równości. Zginęła jedna osoba, a 29 zostało rannych. Trwa obława na sprawcę ataku. Burmistrz Berlina Kai Wegner podziękował służbom za błyskawiczną akcję ratunkową i podkreślił, że już kilka godzin po ataku rozpoczęły się intensywne działania śledczych. Szanowni Państwo, byłem już na miejscu wczoraj wieczorem, a zaledwie kilka godzin temu nie było jeszcze jasne, czy możemy mówić o kolejnym istotnym.

0: islamistycznym ataku terrorystycznym. Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy natychmiast zareagowali, którzy natychmiast pojawili się na miejscu zdarzenia i udzielili pierwszej pomocy, być może zapobiegając jeszcze gorszemu zdarzeniu. Komunikacja zadziałała i mogliśmy szybko rozpocząć dochodzenie oraz udzielić pomocy rannym. Śledczy badają wszystkie okoliczności zdarzenia, a policja nadal poszukuje domniemanego sprawcy. Według niemieckich mediów podejrzany ma libańskie korzenie i był wcześniej znany policji. Ceny paliw rosną, a kierowcy coraz częściej łapią się za portfel. Średnia cena popularnej 95 to dziś blisko 7,5 zł. Diesel zbliża się do granicy 8 zł. Od przyszłego tygodnia na pylonach stacji paliw możemy zobaczyć jeszcze wyższe wartości. Kierowcy nie kryją rozczarowania.
1: Zamyka pan oczy od poniedziałku i tankuje, nie patrząc na dystrybutor.
2: Nie, tankuje dzisiaj w niedzielę.
1: Ale w przyszłym tygodniu trzeba pewnie będzie uzupełnić.
2: Myślę, że możemy podziękować panu prezydentowi. Uniemożliwia czy utrudnia rządowi walkę z inflacją.
3: Nie wiem, co będziemy robić. czy zamykać oczy, czy będziemy klękać przed dystrybutorem, nie mam pojęcia.
4: Na rowerze trzeba będzie. A jak? Masło na rowerze, wszystko na rowerze będzie w końcu, nie?
0: Największe podwyżki czekają kierowców aut z silnikami diesla. Ceny oleju napędowego mogą wzrosnąć nawet o 50 groszy za litr. Kolorowo, głośno i z dużą dawką humoru. Tak wyglądała dziś rzeka Netta w Augustowie. To za sprawą Mistrzostw Polski w pływaniu na byle czym. Kibice nie kryli zachwytów nad pomysłowością załóg.
5: Podziwiać ludzi, że mają takie hobby. Fajna sprawa. Nie siedzą w domu, że coś tam wymyślają i nieważne jaki tam wiek mają, a mają poczucie humoru. To jest fajne.
6: Mamy już swojego faworyta. Chyba Żuberek w tym roku wygra. No bo to tak jakby wejść na polanę praktycznie. No jeszcze się zastanawiamy nad tym Oscarem, ale chyba Żubr bezkonkurencyjny w tym roku będzie. Najwięcej pracy widać, najbardziej realistyczny.
7: Wszystko ciekawe, takie dziwactwa różne stoją, przepiękne.
8: Ten Żubr bardzo mi się podoba.
7: A sympatyczni są ci uczestnicy. Bardzo przyjmują, opowiadają.
0: Trwa gala finałowa, w trakcie której poznamy zwycięzców tegorocznych mistrzostw. Załogi, które zajmą miejsce na podium, mogą liczyć na nagrody pieniężne. Ponadto przewidziano specjalną nagrodę Eko.
9: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Poniedziałek zapowiada się deszczowo i burzowo. Zagrzmi głównie we wschodniej połowie kraju. Na Podkarpaciu może spaść do 40 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura od 20 stopni na północy do 26 na południowym wschodzie. Wiatr umiarkowany i dość silny. W czasie burz porywisty.
10: Wieczór w Polskim Radiu 24.
11: 6 minut po godzinie 19.
9: Stan dnia.
11: Przenosimy się teraz do Berlina. Przypominam, wczoraj wieczorem zamachowiec wjechał furgonetką w uczestników Parady Równości. Jedna osoba nie żyje, 29 jest rannych. Osoby ranne przebywają na oddziale intensywnej terapii, a my połączyliśmy się z Anetą Łuczkowską. Dzień dobry, witaj.
12: Dzień dobry, z centrum Berlina.
11: Czy zamachowiec został już zatrzymany, bo zdjęcia ukazały się we wszystkich niemieckich mediach, nie tylko, w Polsce również. Czy jest szansa, że zostanie szybko złapany?
12: Wszyscy mamy taką nadzieję, że szybko zostanie ujęty, jak do tej pory trwa w dalszym ciągu za nim obława. Są podejrzenia, że Abdul B. mógł udać się w kierunku niemiecko-duńskiej granicy i tam właśnie teraz koncentrują się, tak przynajmniej wynika z doniesień medialnych, działania niemieckich służb. Politycy, ale też właśnie policja zapewniają, że robią wszystko, żeby podejrzanego jak najszybciej zatrzymać. Właśnie wokół mnie znów zrobiło się gęsto od służb, bo tutaj cały czas wokół Tiergartenu, gdzie doszło do tego zdarzenia, dużo się dzieje. Od 11 mniej więcej zaczęły się oględziny miejsca tego zamachu. Policja przeczesywała dosłownie centymetr po centymetrze alejki tego dużego parku, który znajduje się w centrum.

0: centrum stolicy Niemiec, poszukując dowodów, poszukując śladów opon, żeby móc wytyczyć tor jazdy furgonetki, która przejeżdżała bawiących się tutaj ludzi, bawiących się już po oficjalnym zakończeniu niemieckiej berlińskiej parady równości. Te prace już powinny się były na większości obszaru zakończyć. Tutaj od rana, od kiedy tu jestem, zbierają się zarówno ci, którzy wczoraj byli na paradzie, jak i tacy zwykli Berlińczycy. Są też turyści, którzy przychodzą i składają kwiaty, zostawiają znicze, zostawiają takie kartki z napisami, z narysowanymi serduszkami, czy jakimiś tęczowymi emblematami po to, żeby uczcić pamięć tej kobiety, która zginęła w tym zamachu. Natomiast przed Bramą Brandenburską na Placu Paryskim odbyła się naprawdę duża manifestacja. Cały plac od strony ulicy Unter den Linden był wypełniony przez manifestantów, którzy mówili o tym, że ten zamach to jest nie tylko zamach na społeczność LGBT+, ale to jest też zamach po prostu na demokrację. Tak jak już mówiłam, tutaj przychodzą Niemcy, ale przychodzą też obcokrajowcy, spotkałam Włochów, spotkałam Portugalczyka, ale też na tę paradę przyjeżdża co roku wielu Polaków. I właśnie na tej manifestacji przed Bramą Brandenburską spotkałam Maję z Polski.
1: Byłam wczoraj na Paradzie Równości. Wróciłam niedługo przed atakiem, więc na szczęście nic mi się nie stało, ani moim znajomym.
2: Jak się dowiedziałeś, że był atak, twoja pierwsza myśl?
1: Byłam przerażona i zmartwiona o moich przyjaciół i społeczność, ile osób mogło zginąć.
2: Jak myślisz, dlaczego do tego doszło?
1: Niestety doszło do tego, bo jest narastająca nienawiść w stosunku do społeczności LGBT i niestety jest coraz większe przyzwolenie na to, więc niestety nie jestem zaskoczona.
0: I takie głosy bardzo często tutaj dziś słyszałam. Są natomiast też nowe informacje. Ujawniła je prokuratura generalna, która będzie nadzorować śledztwo dotyczące tego zdarzenia. Otóż Abdul B. wielokrotnie próbował dołączyć do Państwa Islamskiego. Chciał się chociażby przedostać przez Turcję do Mauretanii, a także przez Turcję do Libanu, by stamtąd dotrzeć do Syrii. W Libanie został aresztowany i skazany przez sąd wojskowy na 3 miesiące więzienia, potem wrócił do Niemiec, gdzie w listopadzie ubiegłego roku został ponownie aresztowany. Spędził kilka miesięcy w areszcie tymczasowym, a 12 maja, czyli nieco ponad 2 miesiące temu, został skazany przez sąd dla nieletnich na rok i 10 miesięcy aresztu. Ten wyrok jest nieprawomocny. Abdul B. został zwolniony z aresztu. No i rzeczywiście został sprawcą zamachu, a właśnie za przygotowanie do poważnego aktu przemocy został skazany przez sąd nieletnich. Prokuratura wtedy złożyła apelację, domagając się wyższej kary potraktowania 21-letniego mężczyzny już jak dorosłego. Niestety ta apelacja nie zdążyła być rozpatrzona. Doszło do zamachu. Abdul B. jest w dalszym ciągu poszukiwany.
3: Dziękuję serdecznie. Z Berlina Aneta Łuczkowska, korespondentka Polskiego Radia. Komentarz. Połączyliśmy się z panią profesor Agnieszką Kasińską-Metryką, politolożką Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dobry wieczór, pani profesor.
4: Dobry wieczór, panie redaktorze, dobry wieczór państwu.
3: Pani profesor, no rzeczywiście gorący lipiec, ale nie tylko pod względem temperatury na zewnątrz. Te ostatnie, dzisiejszy dzień rzeczywiście ciepły, ale ze względu na wydarzenia polityczne. No chyba tym najważniejszym wydarzeniem politycznym jest rozłam w Prawie i Sprawiedliwości. Ale jeżeli pani pozwoli, to ja tak nietypowo i nie będę się pytał, dlaczego do tego doszło, tylko spróbujmy podsumować oceny tego rozłamu pod względem oceny głównych bohaterów. Bo jeżeli się słucha komentarzy dotyczących tego rozłamu, to wychodzi na to, że premier Morawiecki no jest taką jaśniejszą postacią, to jest takie Prawo i Sprawiedliwość light,

0: I ta grupa to jest takie Prawo i Sprawiedliwość light, w przeciwieństwie do większości, która no, została w Prawie i Sprawiedliwości, bo ta druga grupa, ta większa, to jest takie prawdziwe Prawo i Sprawiedliwość, które się ściga teraz z konfederacjami.
1: No tak, zwrócił pan redaktor uwagę na jeden aspekt rywalizacji tej poprzełomowej, czyli ten związany z radykalizacją. Natomiast gdybyśmy mieli pokusić się o taką ocenę, bo ja wiem, że to jest taki schemat, który dobrze się klika i dobrze jest pokazać w mediach, ale ja myślę, że to będzie możliwe dopiero wówczas, kiedy zobaczymy, jakie będą reakcje opinii publicznej. I to też nie na zasadzie pojedynczych badań, tylko na zasadzie pewnego trendu, który zapewne się pojawi, no ale do tego potrzeba jest czasu. My lubimy patrzeć na politykę jako na grę i szukać tych bohaterów dobrych i złych, albo przynajmniej takich bardziej jasnych i bardziej mrocznych. No ale znowu wszystko zależy od tego, jakie preferencje ma elektorat. Dla niektórych rzeczywiście premier Morawiecki i ta jego polityka no, sięgająca do źródeł deklaracji ideowych Prawa i Sprawiedliwości to będzie powrót do korzeni, na który część wyborców czeka, ale myślę, że znacznej części też podoba się to, w którą stronę teraz Prawo i Sprawiedliwość skręciło i te deklaracje czy te zapewnienia, które słyszy chociażby z ust Przemysława Czarnka, a którym wydaje się, że sam prezes również w dużym stopniu kibicuje.
0: Tak, pani profesor, tylko że zdaje się, my wszyscy mamy dość krótką pamięć. Ja mówię celowo, my wszyscy jako społeczeństwo, bo przypomnijmy sobie, że premier Morawiecki był premierem, za którego czasów łamano prawo obywatelskie, łamano prawo kobiety, sprawa kobiet, sprawa aborcji, no i bardzo wiele rzeczy, wybory kopertowe, etc., etc. Rzeczy, które się działy, a które zostały ocenione jednoznacznie w czasie wyborów ostatnich parlamentarnych. No i te rozliczenia, które się toczą, no toczą się, ale powoli, no ale sytuacja jest niby jasna, a z drugiej strony to Prawo i Sprawiedliwość light w osobie premiera Morawieckiego.
1: Ja tutaj absolutnie podzielam tę opinię. To jest jeden chyba z takich fenomenów też z obszaru psychologii polityki. Przekonanie, być może całkiem słuszne, aktorów politycznych, że elektorat cierpi na jakiś rodzaj amnezji i że my absolutnie nie pamiętamy tego, jak się zachowywali czy co deklarowali politycy. Dopiero kiedy media eksponują właśnie takie skrajnie odbiegające od siebie wypowiedzi tych samych polityków, no to mamy wrażenie, że to jest nieracjonalne, ale proszę zauważyć, że ta no, taka obecna odsłona tej ponowoczesnej polityki bardzo, w mojej przynajmniej ocenie, zaanektowała kłamstwo jako rodzaj broni politycznej, retoryki politycznej, więc no, ta wiarygodność polityków to nie jest fundament zaufania. I jeżeli cała uwaga polityków skupia się na skuteczności, no to my, jako przecież twórcy tych elit, bo ktoś tych polityków wybrał, no też zgadzamy się na te zasady gry. Więc w tej sytuacji rzeczywiście zasady logiki są łamane, ale jak popatrzymy na stanowisko premiera Morawieckiego i jakie są punkty referencyjne dzisiaj, no to on może uchodzić za polityka wręcz umiarkowanego, na tle tych tendencji właśnie takich coraz bardziej radykalnych.
0: No gorzej będzie dla premiera Morawieckiego, jak mu konkurenci polityczni, ale nie tylko konkurenci, ale i dziennikarze, komentatorzy przypomną, z kim się spotykał jeszcze kilka czy kilkanaście miesięcy temu, jak przebywał w towarzystwie tej najbardziej skrajnej prawicy europejskiej i jakie z jego ust padały sformułowania, słowa, zapewnienia. Nie uważa pani, że to może być sytuacja bardzo ciekawa?
1: To znaczy, na pewno taka sytuacja może mieć miejsce, bo tak jak wcześniej tutaj wspomniałam, no coraz częściej mamy te zestawienia tych samych polityków, no chociażby wspomnianego Przemysława Czarnka, to co deklarował w sprawie Ukrainy 2 lata temu i narracja, którą prowadzi dzisiaj. To samo dotyczy premiera Morawieckiego. Natomiast ona może być ciekawa, badawczo, poznawczo, dla państwa dziennikarzy, dla nas, którzy obserwujemy zawodowo scenę polityczną. Tylko pytanie, czy ona jest ważna dla elektoratu, ważna w sensie rozstrzygającym.

o sympatii. Moim zdaniem nie. Po prostu politycy nas do tej zmienności tak przyzwyczaili, a te wszystkie newsy, te wszystkie wydarzenia dnia dzisiejszego tak szybko pokrywają to, co było istotne wczoraj, że do wyborów mam wrażenie, że nie uda się tej narracji, no gdzieś tu jest jakieś zachwianie.

0: prezesa Kaczyńskiego. Powiedział, że prawda, ci państwo zrezygnowali z członkostwa, no ale władze partii muszą to potwierdzić i we wtorek prawdopodobnie władze partii jakieś stanowisko powezmą. Jak pani sądzi, w którym kierunku to pójdzie? Przyklepią decyzję prezesa Kaczyńskiego?
1: No, ja oczywiście mam pełną świadomość, że w polityce wszystko jest możliwe i trudno prognozować tak jednoznacznie. Natomiast mam wrażenie, że ten konflikt w ostatnim czasie tak mocno eskalował i to są kolejne godziny, to są kolejne wpisy na X-ie, że ta kłótnia w rodzinie dotychczasowej, ona no już tak bardzo medialnie również się rozlała, że trudno mi wyobrazić sobie coś, co nagle staje się spoiwem i ten ostatni akord, czyli właśnie ta decyzja wtorkowa, nie wybrzmi. Chyba za dużo złych emocji zostało tutaj po jednej i po drugiej stronie ujawnionych. Nagle zaglądamy za te kulisy robienia polityki, kiedy właśnie no, dotychczasowi koledzy partyjni zaczynają się wzajemnie oskarżać. Więc no, gdybym miała dzisiaj jakieś takie obstawienia robić, to powiedziałabym, że 80 do 20, że jednak no, ten przełom zostanie sfinalizowany. A najciekawsze z mojej perspektywy, nie wiem czy pan redaktor, czy państwo to podzielacie, no będzie to, co się wydarzy później, bo stworzenie pewnej nowej struktury, stowarzyszenia, organizacji, to jedno.
0: Partii politycznej
1: no,
0: dalej.
1: No właśnie, ale nazywajmy, tak, niezależnie od tego, co tutaj najbliżsi politycy z otoczenia premiera Morawieckiego mówią, no trudno mi sobie wyobrazić taką polityczną naiwność czy powściągliwość, że nie myślimy, co będzie dalej, kiedy mamy za chwilę za pasem wybory. Więc tak, jaka to będzie partia, jaki to będzie elektorat i wreszcie jaki to będzie program?
0: No dobrze, wobec tego pani profesor, przejdźmy do wyborów. Do wyborów co prawda jeszcze nieco czasu rzeczywiście, ale to już niewiele. No i ostatni sondaż. Okazuje się, że 31,3% badanych nie wierzy w zwycięstwo obecnej koalicji i zwycięstwo Donalda Tuska, że Donald Tusk prawdopodobnie przestanie być premierem.
1: Te tendencje się utrzymują. To znowu wskazuje, co jest bardzo istotne przy badaniach opinii publicznej, nie jest jakiś pojedynczy sondaż, to jest pewien trend, nawet jeżeli w poszczególnych badaniach pewne różnice kilkuprocentowe mają miejsce. I to powinien być bardzo niepokojący sygnał dla obecnie rządzących. Ja cały czas powtarzam, że najgorzej sobie partie, niezależnie czy są w opozycji, czy są u steru władzy, radzą z takim zarządzaniem kryzysowym i jest trochę zaklinanie rzeczywistości, zwłaszcza w sytuacji obecnej, kiedy po stronie Prawa i Sprawiedliwości dzieje się źle, no to można pewne nutki triumfalizmu tutaj też wyczuć w tych komentarzach ze strony ekipy rządzącej, a problem jest, bo jeżeli nie ma zaufania, jeżeli nie ma wiary wygraną i nawet ten brak wiary dotyczy tych, którzy do tej pory wspierali Donalda Tuska i jego otoczenie, no to pytanie, w jaki sposób uda się to osoby przekonać, w jaki sposób uda się je zmobilizować. Pan redaktor powiedział, jeszcze jest trochę czasu do wyborów. No i tak kalendarzowo to rzeczywiście, ale patrząc z perspektywy kampanii, planowania, budowania strategii, gromadzenia zasobów, to tego czasu jest bardzo niewiele, tak? A zatem no, należałoby budować przede wszystkim ten fundament zaufania i wiary w zwycięstwo. To, co do tej pory według mnie było bardzo mocną stroną Prawa i Sprawiedliwości, że umiała się ta partia odwoływać do emocji elektoratu i je słuchać. Natomiast no, ekipa rządząca trochę i partie rządzące, wszystkie koalicyjne, trochę żyją w mojej ocenie w takiej bańce dobrego samopoczucia.
0: No może to wynika z tego, że te wskaźniki gospodarcze są nie najgorsze, wręcz można powiedzieć zupełnie przyzwoite. No jedyny problem to są ceny paliw. No ale to tak między nami mówiąc jest niezależne od obecnego rządu, no bo to przecież rynek światowy. Światowy rynek ropy i wojna na Bliskim Wschodzie. No to jest ta przyczyna. Wobec tego, co pani sądzi o tej decyzji prezydenta Karola Nawrockiego, który skierował ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków z paliw do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej?

0: Premier Donald Tusk mówi, że to jest skierowane przeciwko wszystkim użytkownikom i wszystkim nam, którzy kupujemy paliwa, ale no nie tylko, właściwie przeciwko wszystkim Polakom, bo z tych pieniędzy, które można byłoby uzyskać z tego podatku, można byłoby po prostu zrekompensować te ceny, bardzo wysokie ceny paliw.
1: To jest decyzja zaskakująca. Ja zastanawiałam się nad motywami, jak gdyby niezależnie od tego oświadczenia prezydenta, kancelarii, tego, co się znajduje na oficjalnych stronach, dlaczego właśnie ta kontrola prewencyjna, kiedy wydawałoby się, że no w sprawie tak istotnej dla wszystkich nas, dla wszystkich użytkowników samochodów, tych, którzy spotykają się z tymi coraz wyższymi cenami, mają czy nie mają świadomość, jak te ceny są kształtowane przez sytuację międzynarodową, że udałoby się przynajmniej w pewnym stopniu tę sytuację rozwiązać, a tutaj nagle no, ten proces podejmowania decyzji zostaje przez prezydenta zahamowany. Trudno mi wyobrazić sobie mimo wszystko jakieś bardziej racjonalne uzasadnienie niż po prostu chęć no, trochę storpedowania tych decyzji, które mogłyby być odczytane jako sukces obecnego rządu. Jeszcze biorąc pod uwagę całą serię wet prezydenckich, no to tworzy to pewien scenariusz, że no na pewno głowa państwa nie dąży do realizacji takiego scenariusza wzorowej koabitacji i wszędzie tam, gdzie może no nie przysporzyć tego sukcesu rządzącym, czy nie przyłożyć ręki do tego, żeby w ten sposób były te działania rządu przedstawione, no to mamy jednak pewien rodzaj blokowania prac rządu, co oczywiście no, nie przekłada się na dobro społeczeństwa, na rację stanu, już jakiejkolwiek tej kategorii opisowej tu użyjemy.
0: Czy to wpisuje się w to, co prezydent Nawrocki wielokrotnie powtarzał, że rząd Donalda Tuska jest najgorszym rządem po 89 roku?
1: No być może to jest w ogóle według mnie realizacja pewnego szerzej zakreślonego scenariusza. Proszę zauważyć, że niezależnie od tych zawirowań, które teraz koncentrują całą naszą uwagę na prawej stronie sceny politycznej, pan prezydent realizuje swoje zadania, czyli buduje swoje zaplecze. Cały czas w mojej ocenie dąży do pokazania swojej sprawczości, swojej samodzielności. No na pewno jest to taki styl prezydentury, z którym nie mieliśmy jeszcze do czynienia, czyli takiej bardzo aktywnej, no niektórzy nawet mówią, że nadaktywnej, ale też bardzo polityka wyrazista, wizerunkowo bardzo spersonalizowana i być może w takim kluczu należy te działania czytać.
0: Prezydent Karol Nawrocki organizuje spotkanie z młodzieżą w Juracie pod koniec wakacji. Już ukazują się anonse, zresztą z głosem pana prezydenta i twarzą pana prezydenta w różnych mediach, że zaprasza osoby i po prostu należy się zgłaszać. Te osoby zostaną zakwalifikowane i do tego spotkania w Juracie najprawdopodobniej dojdzie. Czy prezydent Nawrocki troszkę wzoruje się na swoim konkurencie z wyborów prezydenckich, na prezydencie Trzaskowskim, który tego typu spotkania no, od wielu lat organizował?
1: No właśnie, tutaj jest bardzo interesujący ten motyw naśladownictwa. Zresztą no, taka polityczna mimikra występuje obecnie bardzo często. Z jednej strony te działania, które tak, prezydent Warszawy i kontrkandydat w wyborach prezydenckich Rafał Trzaskowski na rzecz ludzi młodych organizował. Tak na marginesie powiem, trochę szkoda wizerunkowo, że one zostały zaniechane, bo no, można mieć wrażenie, że po ten młody elektorat sięga się wówczas, kiedy on jest rzeczywiście potrzebny. Z drugiej strony ta polska polityka, oczywiście zachowując kwestię skali, bardzo często sięga po rozwiązania marketingowe, propagandowe, promocyjne, które znamy ze sceny amerykańskiej. I mam wrażenie, że albo takie tury polityczne właśnie aktorów politycznych, którzy udawali się prawicy na uniwersytety, no z różnym skutkiem i chcieli z młodymi rozmawiać, dyskutować, nawet pod takim nośnym hasłem, żeby przekonać tych polityków przez młodych do swoich racji. No tutaj mamy w trochę innej odsłonie, ale bardzo podobną narrację, czyli prezydent mówi: jestem ciekawy waszego zdania. Mamy zakreślone granice wieku.

0: wiekowe, kto może się zarejestrować, 18-26 lat. Więc jest to też próba, myślę, znalezienia wyjścia z tej trudnej dla wszystkich ugrupowań politycznych sytuacji, to znaczy mobilizacji ludzi młodych, nie tylko w kierunku tych ugrupowań skrajnych, no ale też w stronę budowania takiego w miarę trwałego zaplecza. No właśnie, czy to po stronie prezydenta, bo przecież on ten swój obóz poparcia buduje, czy to po stronie tych partii bardziej tutaj, no mniej radykalnych, bardziej centrowych.
1: No już na sam koniec, pani profesor, czy wobec tego, że Prawo i Sprawiedliwość trzeszczy, że prezydent ma pomysł na przyciągnięcie młodych ludzi, można uznać, że prezydent Nawrocki postanowił być takim przywódcą prawicy polskiej?
0: To jest, myślę, rzecz, którą można już stwierdzić, potwierdzić, bo taka wizja bycia architektem po prawej stronie sceny politycznej, ona pojawiła się bardzo szybko w działaniach prezydenta, realizacja tej wizji. No właśnie nawet taki element zaskoczenia, który mógł towarzyszyć obserwatorom, że tak szybko prezydent odnalazł się w swojej roli nie tylko głowy państwa, ale kogoś, kto jest konstruktorem. To, czego przez lata nie udawało się dokonać Andrzejowi Dudzie, to znaczy zbudować sobie silnego zaplecza, to wydaje się, przynajmniej do tej pory, że bardzo sprawnie udaje się realizować prezydentowi Nawrockiemu.
1: No może prezydent Duda, który był bardzo związany jednak z Prawem i Sprawiedliwością ze względów no, chociażby członkostwa w tej partii, ale też współpracy z prezydentem Kaczyńskim, no nie śmiał. A prezydent Nawrocki jest jak gdyby spoza układu, jest zupełnie zewnętrzny.
0: Formalnie jest spoza układu, ale kiedy przypomnimy sobie historię wskazania Karola Nawrockiego jako kandydata i kiedy porównamy ją do historii Andrzeja Dudy, wskazanego również przez Jarosława Kaczyńskiego jako kandydat na głowę państwa, to te scenariusze są podobne. Tylko kwestia, która zdecydowanie różni, na którą pan redaktor również zwrócił uwagę, no to jest kwestia tej lojalności. Jak długo pozostajemy lojalnym wobec tych sił, które nas na ten urząd wyniosły. I tutaj mam wrażenie, że jednak prezydent Nawrocki postanowił przede wszystkim grać na siebie.
1: I to potraktujmy jako puentę. Bardzo pani serdecznie dziękuję. Profesor Agnieszka Kasińska-Metryka, politolożka Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję również.
2: Reklama. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
3: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
3: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
4: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowid. Gorące lato z Tour de Pologne UCI World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kocież Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. Lotto, PZU, Decathlon oraz sponsor główny Orlen. Właściciel marki Orlen Witaj. Na 83. Tour de Pologne UCI World Tour zapraszają Czesław Long i Polskie Radio.
8: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
9: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
8: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
10: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
8: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
10: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.
11: Po reklamie. Autopromocja.
12: Miała być na siłowni.

0: była ukochanka. Miał pojechać w delegację, a spędził czas z kochanką.
1: Od razu wyprostuję, żeby panowie nie czuli się tutaj źle traktowani. Myślę, że zdradzają mniej więcej po połowie i panowie i kobiety, natomiast panie są bardziej spostrzegawcze i to one częściej są klientami biura detektywistycznego.
0: O niszczącej sile zdrady opowiedzą Anna Sobolewska i detektyw Paweł Boguszewski, autorzy książki Podglądałem twoją żonę z notatnika prywatnego detektywa. Zapraszam na kolejne zbliżenie już dziś po godzinie 22. Jakub Kukla, do usłyszenia.
2: Autopromocja. 34 minuty po godzinie 19. Tak, proszę państwa, małe pieski, małe kotki, szczeniaczki, kociaki, to jest piękna sprawa. A jeżeli na świat przychodzi gatunek, który wydawało się już wyginął, o koniku Przewalskiego, źrebaku, który się właśnie urodził, już za chwilę.
3: Powtórka programu.
4: Na początek Bogota i katastrofa lotnicza.
5: Dosłownie w tym momencie poderwano polskie i sojusznicze myśliwce.
6: W ataku bombowym zginęło co najmniej kilkanaście osób i zdaniem służb ten bilans może wzrosnąć.
7: Kolejna tragedia domowa. Syn zamordował ojca.
8: To nie u nas. Zaczynamy.
9: TDI. Tylko dobre informacje.
10: Świat wciąż nas zaskakuje. Naukowcy cały czas dowiadują się czegoś nowego, co pozytywnie wpływa na nasze życie. To jest miejsce, gdzie mówimy o takich odkryciach, czyli TDI. Tylko dobre informacje. Proszę posłuchać, co dzisiaj przygotowaliśmy. Jeremia Mrożek, zapraszamy.
9: TDI. Tylko dobre informacje.
10: Międzynarodowy zespół biologów potwierdził występowanie nieznanej nauce małpy na terenie Parku Narodowego położonego w Demokratycznej Republice Konga. To szósty w ciągu ostatnich 75 lat gatunek małpy odkryty w Afryce. Cechą charakterystyczną nowego gatunku, określanego przez tubylców mianem likweli, jest pomarańczowo-kremowa plama na wargach i rynience podnosowej. Z tego powodu bywa określana jako małpa o pomarańczowych ustach. Według badaczy nowa małpa jest bardzo rzadkim, a jednocześnie zagrożonym wymarciem zwierzęciem. Twierdzą oni, że gatunek ten występuje jedynie na obszarze 1700 km2. Po fali upałów Belgia znów mierzy się z pytaniem, jak chronić przed nimi mieszkańców miast. Badacze wskazują, że tak zwane chłodne dachy mogłyby obniżyć temperaturę w mieście i poprawić jakość życia mieszkańców. Chłodne dachy to takie odbijające, a nie pochłaniające promieniowanie słoneczne. Mogą to być na przykład jasne pokrycia dachowe, specjalne powłoki albo materiały o większej zdolności odbijania światła. Badacze podkreślają, że najlepsze efekty przynosi łączenie chłodnych dachów z większą ilością zieleni miejskiej. Dachy pomagają szczególnie w ograniczeniu temperatury w dzień, natomiast zieleń jest ważna także nocą, gdy organizm powinien regenerować się po wysokich temperaturach. Studenci Akademii Górniczo-Hutniczej przeprowadzą eksperyment podczas kampanii lotów parabolicznych realizowanych przy wsparciu Biura Edukacji Europejskiej Agencji Kosmicznej. Badania mają przyczynić się do opracowania nowych technologii wykorzystywanych w przyszłych misjach kosmicznych. Loty paraboliczne pozwalają uzyskać krótkotrwałe warunki mikrograwitacji, co pozwala na prowadzenie badań, które na Ziemi nie są możliwe do wykonania. Badania mogą przyczynić się do opracowania nowych technologii wykorzystywanych w przyszłych misjach kosmicznych, od systemów zasilania paliwem po podtrzymywanie życia astronautów. W warszawskim zoo na świat przyszła samiczka pudu południowego, jednego z najmniejszych jeleniowatych na świecie. Maluch waży zaledwie około kilograma, ale już zdążył podbić serce zwiedzających. A to nie koniec dobrych wiadomości z warszawskiego ogrodu. Więcej o tym już teraz.
9: TDI. Tylko dobre informacje.
10: Gościem Tylko Dobrych Informacji jest Andrzej Kruszewicz, dyrektor warszawskiego ZOO. Dzień dobry, panie dyrektorze.
11: Witam, dzień dobry.
10: Panie dyrektorze, czy hipopotam Hugo dostanie partnerkę?
11: Na razie nie. Na razie nie, bo nie ma miejsca dla młodych hipopotamów. One żyją długo i no, skutecznie się rozmnażają. On nie jest wysoko w rankingu, więc no, po prostu na razie będzie sam.
10: Ale czy to wynika po prostu z jego atrakcyjności, wyglądu? Bo powiem szczerze, że jak ja bywam w warszawskim zoo, Hugo jest moim ulubieńcem.
11: No nie dziwię się, nie dziwię się wcale, ale jest to zwierzę stadne. Jest to zwierzę stadne, które no, powinno mieszkać w stadzie albo przynajmniej w haremie. Tutaj nie mamy warunków.

0: otrzymaliśmy parę. Kolejna samica odeszła i w tym momencie postanowiliśmy na razie trzymać go samego, aż koordynator wskaże coś, jakiś inny pomysł.
1: Panie dyrektorze, czy jak jest tak bardzo ciepło, to zwierzętom zbiera się na amory, czy wręcz odwrotnie, tak jak u ludzi, nawet się nie chce?
0: No, mi to akurat upały nie przeszkadzają, ale powiem szczerze, że to zależy od zwierząt. Są takie, które lubią ciepło, a są takie, które wtedy robią sobie przerwę w czasie południa. Ale nawet jak jest dzień upalny, to ranek i wieczór jest zwykle chłodniejszy. Rano nawet bywa rosa na trawach, więc mamy zwierzęta z różnych krajów, także z centralnej Afryki i tym zwierzakom to specjalnie nie przeszkadza. Natomiast faktem jest, że zwierzęta na naszej planecie są lepiej przystosowane do znoszenia temperatur niskich niż do znoszenia temperatur wysokich. My też, jeżeli temperatura otoczenia zbliża się do temperatury naszego ciała, odbieramy to jako dyskomfort. A przy 10 stopniach, czyli 26 stopni poniżej temperatury ciała, funkcjonujemy bardzo dobrze.
1: Czyli rozumiem, że jak jest trochę chłodniej, to w warszawskim zoo leci, nie wiem, bardziej nastrojowa muzyka, są przygaszane światła i wtedy, że tak powiem, kibicujecie, żeby gatunki, które no, nie tak dawno przecież podlegały zagrożeniu, patrzę, koń Przewalskiego, to żeby się zechciało?
0: No więc konie Przewalskiego żyją pierwotnie na stepie mongolskim. Tam zimą jest minus 50, a latem może być bardzo wysoka temperatura, nawet plus 40. Więc to jest zwierzę bardzo odporne, ale no tam przychodzi cykl rujowy, jak samica pachnie odpowiednio, to temperatura nie ma większego znaczenia dla ogiera.
1: A, czyli po prostu to wszystko jest kwestia perfum. Ja to doskonale rozumiem. Jak samica dobrze pachnie, to faktycznie wtedy człowiek, no zwierzę ma większą ochotę. Panie dyrektorze, tak zahaczyłem o tego konia Przewalskiego, no bo to wielki sukces chyba jest.
0: No kolejne urodzenie, tym razem ogierek niestety, ale...
1: Co niestety?
0: Nie ma to jakby większego znaczenia, bo nawet jakby była klaczka, to też musiałaby to stado opuścić, no bo mamy głównego czołowego ogiera i to on będzie krył, więc w pewnym momencie jego córki muszą wyjechać.
1: Podobno jest tak, że w latach 60. te zwierzęta wyginęły w naturze i udało się odtworzyć populację na podstawie 12 osobników. No to trzeba powiedzieć wow, no ale to chyba proste nie było.
0: No tak, to samo było z żubrami, ale tutaj z końmi Przewalskiego było może trochę łatwiej. Nie było ich w naturze, ale były w ogrodach zoologicznych. No i zorganizowano transport, zajmowało się tym praskie zoo z udziałem Wiednia i udało się pierwszy transport wysłać. Oczywiście, żeby robić takie rzeczy, musi być stabilna sytuacja ekonomiczna i polityczna w miejscu docelowym. I tutaj no, Mongolia w pewnym momencie była w stanie. No i musi być organizacja miejscowa, która będzie w stanie nadzorować te zwierzęta. No i to się wszystko wydarzyło. Zbudowano zagrody przejściowe. Pierwszej zimy pojawiło się trochę problemów, ale w tej chwili bardzo ładnie się mnożą i jest coraz lepiej.
1: No i co dalej? No bo jak zaczynają się mnożyć, to rozumiem, że jest telefon do innych ogrodów zoologicznych z pytaniem, czy ktoś chciałby na przykład konia Przywalskiego w wersji dwójkowej na przykład przyjąć do siebie?
0: My mamy grupę i tutaj oczywiście cały czas jest to kontrolowane w sensie genetycznym, czy nie ma jakichś domieszek, bo były takie konie Przewalskiego z nietypowym ubarwieniem, więc trzeba było wykluczyć i też ich przodków wykluczyć z rozrodu. Myśmy dali klaczkę ze źrebakiem do tego pierwszego transportu, a w tej chwili kolejne transporty nie są potrzebne, ale trzeba utrzymać populację w ogrodach zoologicznych, no bo tam się może wszystko wydarzyć. Wyobraźmy sobie ogromny pożar stepów albo jakąś zarazę i w tym momencie liczebność w naturze może spaść radykalnie.
1: Czy to oznacza, że już ten gatunek jest bezpieczny, że on teraz będzie się już bezpiecznie rozmnażał, czy wciąż pozostaje jednak w tej strefie zagrożenia?
0: No więc na razie jakby nie jest zagrożony krytycznie wymarciem, tak samo jak żubr. Żubrów mamy też już ponad 10 tysięcy i też są z 12 osobników i żubry już nie są krytycznie zagrożone, ale wszystkie są ze sobą genetycznie spokrewnione. I teraz jeżeli pojawi się patogen, który zabije jednego, to jest duże prawdopodobieństwo, że będzie mógł zabić wszystkie. Dlatego poza tą populacją dziką trzeba mieć izolowane populacje w ogrodach zoologicznych, żeby została rezerwa na wypadek pojawienia się takiego niebezpieczeństwa. A w związku z ociepleniem się klimatu może do Polski przyjść na przykład bluetong. Jest taka choroba wirusowa roznoszona przez komary. Żubry są na szczęście dość odporne, ale

0: że na przykład pojawi się pryszczyca, w zeszłym roku mieliśmy alert pryszczycowy, to mogłoby być bardzo dla żubrów niebezpieczne. Dlatego ogrody mają trzymać izolowane populacje, dlatego są dzikie populacje też w takich trochę suboptymalnych warunkach. Mam na myśli tutaj bory świerkowe, które nie są najlepszym środowiskiem dla żubrów. One wolą takie parkowe dąbrowy świetliste z dużą ilością roślin, traw i polanami. No a te bory świerkowe na północy Puszcza Augustowska, Borecka, no to nie są najlepsze, no ale chodzi o to, żeby utrzymać izolowane populacje na wypadek jakiejś epidemii.
1: No, panie dyrektorze, no ale nieraz byłem w warszawskim zoo i wiem, że powierzchnia też jest w sposób normalny, ograniczona. No ciężko być Arką Noego i żeby mieć po 2 egzemplarze z każdego gatunku u siebie, czyli to wygląda tak, że jest też taka informacja, kto co ma i ewentualnie przestawianie między ogrodami?
0: Tak, oczywiście, to jest koordynowane. Tego typu gatunki mają swojego koordynatora, nawet grupę hodowlaną. Ja jestem w grupie, która prowadzi hodowlę nosorożców indyjskich, czyli pancernych. Prowadzimy też 12 ksiąg rodowych różnych zwierząt w skali Europy, więc to jest koordynowane. I tutaj no, nie zawsze parka to jest najlepsze rozwiązanie, bo są zwierzęta, które wolą żyć w haremie, ale te transfery są oczywiście pod kontrolą i dzieje się to w sposób uporządkowany.
1: Proszę mi powiedzieć, czy życie w haremie ma swoje zalety?
0: Ha! A był pan kiedyś w haremie?
1: W życiu. Powiem szczerze, słyszy pan ten głos, ten odgłos, jak dostaje takiego klapsa w twarz od mojej żony? Nie, no absolutnie. Kiedyś byłem w takim klubie, ale to w ogóle...
0: Które potrzebują być w haremie, mają struktury socjalne rozbudowane i tutaj no z tych zwierząt, które mamy, no to są antylopy, to są zebry, to są właśnie konie przewarskiego, to są też żubry, więc wtedy trzeba zapewnić normalne funkcjonowanie takiej grupy.
1: A są takie zwierzęta, które od haremu stronią i nie myślę tu oczywiście siebie na myśli?
0: No więc oczywiście monogamię spotkamy u bardzo wielu zwierząt. Monogamia występuje przede wszystkim u zwierząt, które są jakby w elicie intelektualnej świata. Zwierząt, tutaj mam na myśli żurawie, łabędzie, spotkamy monogamię. Wśród ssaków to jest trochę trudniejsze, żeby tak to potwierdzić, ale na pewno zdarzają się takie przypadki, że powiedzmy pantery śnieżne przez to, że mają ogromne terytoria izolowane, to mają małe szanse na spotkanie innego partnera niż stała partnerka.
1: Wiemy, że są papuszki nierozłączki, ale czy w związku z tym zdarzają się również zdrady, tajemnice, nieomówione sprawy?
0: Oczywiście tak. I tutaj jest takie zjawisko w biologii określone jako EPC, czyli Extra Park Copulation. I to jest powszechne w świecie zwierząt. U ptaków myśmy też myśleli, że to wszystko to ta sama para bucianów, kochają się, są 40 lat na gnieździe. Tam jest stałość miejsca, natomiast partnerzy się zmieniają, no bo nawet tak długo nie żyją. Ale no, są przykłady ptaków jak flamingi właśnie, żurawie, gęsi, łabędzie, papugi, gdzie no, jest tam wierność pełna. To samo dzieje się u dużych drapieżników, tak jak na przykład orły. Tam sobie trudno nawet wyobrazić taki skok w bok, no bo wszyscy są uzbrojeni w zabójczą broń. Trudno tak po prostu sobie na szybko wyskrobać, bo się to nie uda. Zwyczajnie jest opór przed bliskim kontaktem z drugim osobnikiem ze względu na uzbrojenie.
1: To zawsze jest bariera. Panie dyrektorze, wiadomo, że jest taki moment, kiedy zwierzęta mają się bardziej ku sobie. Czy wtedy ogród jest zamykany, żeby zapewnić pełną intymność, czy jak to wygląda?
0: No więc mamy zwierzęta z różnych kontynentów, z różnych klimatów, więc zawsze gdzieś u kogoś są amory. Więc musiałoby to być pełne zamknięcie ogrodu. Ale jak był lockdown, to rzeczywiście mieliśmy trochę więcej przychówków i mieliśmy też na przykład przypadek, że gepardy urodziły na wybiegu zewnętrznym. To było pierwszy raz w historii. Przez to, że właśnie czuły się też tam bezpiecznie. Więc amory są zawsze. Zwierzętom obecność ludzi już nie przeszkadza. No chyba, że ktoś robi coś dziwnego. Czyli jeżeli tłum się przewija przez alejkę, to ci ludzie nie istnieją w pojęciu zwierząt. W momencie, kiedy ktoś się zatrzyma i przełoży nogę przez barierkę, to od razu jest obserwowany. Natomiast amory są, dzieją się, my to w jakiś sposób koordynujemy oczywiście. Czasem są napięcia, czasem jest trochę strachu. Tak było na przykład z tygrysami, teraz już tygrysów nie, ale wcześniej odchowywaliśmy tutaj grupkę i też była taka sytuacja, że samiec przyjechał do naszej samicy, samiec wcześniej zabił samicę w Niemczech, w pewnym ogrodzie. Mieliśmy stamtąd ostrzeżenia, ale tutaj w odpowiednim momencie połączyliśmy je ze sobą, czyli w momencie, kiedy była ruja. No i

0: działo się. To były najpierw 3 zbliżenia, pierwszego dnia, drugiego 6, trzeciego 9, a potem to jeszcze dalej rosło. Ale urodziły się 3 zdrowe tygrysiątka, poszły w świat. Teraz mamy podobny problem z lampartami amurskimi. Samica jest ciut za młoda i ona już by bardzo chciała, ale nie pozwalamy na zbliżenie. Na razie są izolowane, no bo samiec jest ciut starszy od niej, zdecydowanie nawet powiedziałbym prawie 2 lata, więc ona musi poczekać jeszcze do następnego roku.
1: No, 2 lata wydawałoby się, że to jest niewielka różnica, ale rozumiem, że takie rzeczy też trzeba kontrolować. 9 w ciągu dnia. Panie dyrektorze, to jest niebywałe. Takie rzeczy po prostu się nie dzieją. Ja myślę, że pan trochę jednak mnie oszukuje, ale do dobra.
0: No, wróbelki potrafią to robić co 10 minut.
1: Nie wiem, czy chciałem to wiedzieć, bo już naprawdę człowiek popada w takie kompleksy, że strach pytać. No dobra, no to idźmy w to. W sensie nie aż tak daleko, ale czy to oznacza, że już ten okres taki mocno lęgowy mamy za sobą, bo już powoli idzie jesień, więc już bardziej taka stagnacja, bardziej już zajmowanie się?
0: Nie. Mamy sporo zwierząt z półkuli południowej. Choćby nasze pingwiny, czy powiedzmy łabędzie czarne, ogólnie gatunki australijskie i z południa Afryki, one dopiero teraz będą przystępowały do godów.
1: Okay.
0: One to mają zakodowane bardzo głęboko. Także w zimie nam przychodzą urodziny u łabędzi czarnych, czy też u pingwinów. Więc tutaj musimy mieć zabezpieczone oczywiście warunki na zimę.
1: Panie dyrektorze, co w ostatnim czasie oprócz koni przywalskiego się pojawiło?
0: No ostatnio tak. Urodził się pudu. To jest taki mały jelonek amerykański, z takiej sawanny amerykańskiej. Malutki, śliczny, jeden z najmniejszych jeleni. Urodziły się też kanczyle, czyli myszo jelenie. No odchowaliśmy 2 żyrafy. Pietruszka już wyjechała do Lubliany. Pomelo ma pojechać, ale jeszcze właśnie trwa dyskusja z tą grupą koordynującą, czy to będzie Oliwskie Zoo, czy to będzie jeden ogród w Szwajcarii. Zobaczymy. No też nasza Zuzia, ośliczka somalijska, odchowywana na butelce, też już jest dla niej miejsce. Wyjedzie jeszcze w lipcu do ogrodu zoologicznego Amersfoort bodaj, czyli Holandia.
1: A z kim mamy takie najlepsze relacje międzynarodowe, jeżeli chodzi właśnie o porozumienia dotyczące przewozu zwierząt?
0: No więc mamy niebywałe sukcesy, jeżeli chodzi o hodowlę ptaków. I tutaj rzeczywiście wyróżniamy się w ogóle w skali Europy. Na przykład pawie kongijskie, jest taki gatunek występujący w dżungli afrykańskiej. Pawie kongijskie rozmnażamy na tyle skutecznie, że od 7 lat jesteśmy jedynym ogrodem na świecie, który rozmnaża jest corocznie. Od 7 lat nikt inny nie rozmnożył, tylko my. A początki były bardzo trudne, bo ja prosiłem o jakiekolwiek pawie kongijskie koordynatora i dostaliśmy 2 takie naprawdę wiekowe ptaki. Ja argumentowałem, że żadne muzeum w Polsce nie ma nawet piórka pawia kongijskiego, więc prosiłem o to, żeby dostać choćby wiekowe osobniki. Tak się stało, ale one zniosły jajko i to jajko było zapłodnione. Natomiast koordynator nie zgodził się na inkubację sztuczną, a naturalna, no to one nie były w stanie. Więc potem dostaliśmy trochę młodsze ptaki. No i w tej chwili ruszyło. Tych pawi w Stanach jest coraz mniej, bo tam to rozmnażanie jakoś nie funkcjonuje. W Europie jest coraz więcej za sprawą warszawskiego ogrodu, który od 7 lat jest jedyny na świecie. Więc w zeszłym roku odchowaliśmy 13. Zwykle ludzkość potrafiła wyhodować na świecie 2-3, czasem tylko jednego, a myśmy w zeszłym roku odchowali 13 i posłaliśmy w świat. Więc mamy duże sukcesy. Także w niektórych innych gatunkach gołębi też te sukcesy są bardzo spektakularne. Ktoś stwierdził, że w 25 roku też byliśmy jedynym ogrodem na świecie, który rozmnożył wieloszpony pawie. Więc no, tych sukcesów w ptakach mamy dużo. Jeżeli chodzi o ssaki, no to jesteśmy znani w Europie jako hodowcy gepardów, lampartów śnieżnych. Także tutaj, no i żyrafy, to sobie też jakoś tam radzimy z nimi. I bongo też to są duże sukcesy.
1: A z którymi ogrodami zoologicznymi najlepiej się panu współpracuje? Mam na myśli również ten eksport-import międzynarodowy.
0: Mamy dobre układy z Czechami, bo rzeczywiście tam są takie przyjaźnie. Ja mam bardzo dobre relacje z dyrektorami niemieckich ogrodów zoologicznych, no bo znam niemiecki na tyle swobodnie, że no, pozwalam sobie nawet na jakieś żarty z kolegami. Z kilkoma dyrektorami mamy wspólne hobby, to pomijając obserwowanie ptaków, to zbieranie znaków z ptakami. I na przykład dyrektor, który był prezydentem Azji, wysłał mi kiedyś swoje klasery przez pocztę, żebym sobie wybrał, co chcę. No i wybrałem 2 znaczki, odesłałem mu te klasery. No i pytała, dlaczego wziąłeś tylko 2? Ja mówię, bo resztę

0: mam.
1: A proszę powiedzieć, bo ja pamiętam historię, tak trochę zmienię ten temat, ale tak pamiętam tę historię, jak wybuchła wojna na Ukrainie, no i też był problem co ze zwierzętami z tych ogrodów zoologicznych. Czy tutaj ta sprawa jakoś została dogadana? Coś się tutaj w tej sprawie wydarzyło?
0: To było bardzo dramatyczne. W piątek ta wojna się zaczęła, a ja od razu w piątek od razu skrzyknąłem ludzi, założyliśmy zrzutkę i mieliśmy w poniedziałek ponad 50 tysięcy złotych. W pierwszym tygodniu wojny już zorganizowaliśmy pierwszy transport, duży tir pojechał do kijowskiego zoo. Potem te tiry wyruszały tydzień, bo było takich transportów 7, a potem przyłączyła się cała Europa i teraz ukraińskie ogrody po prostu z listy zamawiają pokarmy, które są potrzebne. Też trzeba było zabezpieczyć zwierzęta. No ja dostałem specjalne odznaczenie od ukraińskich ogrodów właśnie za ten wkład. Myśmy też zorganizowali wystawę malarstwa, dlatego że w Kijowie brat dyrektora jest znanym tam malarzem. I on zrobił taką wystawę obrazów związanych z wojną i zwierzętami w ogrodach zoologicznych. Było to takie bardzo dramatyczne, ale to myśmy poprzez naszą fundację Panda myśmy sfinansowali powstanie tych plansz i potem one jeździły po Europie i jakby pokazywały, no, jak zwierzęta cierpią w czasie wojny.
1: Czy jest plan, że po zakończeniu wojny uda się jakoś zasilić ogrody zoologiczne właśnie na Ukrainie?
0: Oczywiście tak. Oczywiście tak. Myśmy wysyłali zawsze. Ta współpraca była bardzo dobra. Zresztą z rosyjskimi ogrodami też i białoruskimi. Ale no nie wyobrażam sobie, że wróci współpraca z rosyjskimi ogrodami. Natomiast z ukraińskimi ta współpraca cały czas jest. Oni do nas przyjeżdżają. Spotykamy się na różnych konferencjach. Są zapraszani. Także tu mamy bardzo dobry kontakt.
1: Wspomniał pan to zwierzę, to ja też muszę dopytać. Dlaczego w warszawskim ogrodzie zoologicznym nie ma pand? Jestem wielkim fanem pand, a niestety pozostają mi na razie tylko te w internecie na rolkach.
0: No więc
1: w sensie nie, że pandy jeżdżą na rolkach, tylko wie pan, rolki te w internecie.
0: Ja przygotowałem kiedyś biznesplan, nawet z ambasadą Chin lata temu rozmawiałem i było zielone światło. Natomiast no jest to jakby pewna specyfika Chin jako kraju. I ta współpraca jakby nie jest mile widziana przez niektórych polityków. Co prawda Wiedeń ma pandy wielkie, Berlin ma pandy wielkie. Był też w Finlandii ogród jeden, który miał, ale nie wytrzymał presji. No jest duża szansa, jest spisek biznesmenów w Chinach, żeby tutaj do Warszawy te pandy wielkie sprowadzić. Przywieziono nam rzeźbę w 2019 roku. Piękną rzeźbę pandy wielkiej, którą ustawiliśmy. No i wtedy już i ambasada, i ci biznesmeni zapowiedzieli, że ona będzie żywa. No ale no, dzieje się tak, jak się dzieje. No to nie jest to politycznie poprawne.
1: Rozumiem. No to trzymam kciuki, żeby jednak panda ponad podziałami politycznymi jednak się pojawiła. Co prawda w Gdańsku jest ta mała, taka pomarańczowa, ale trzymam kciuki.
0: My też mamy te pandki rude, rozmnażamy. Natomiast no, z pandą wielką pomogliśmy stworzyć książkę o historii w ogóle pand wielkich. Ona powstała, bo tutaj pewien Polak, entuzjasta, ożenił się z Chinką i razem zrobili fajną książkę. Też tutaj jest ta inicjatywa. No pomysł jest, warunki są, nie jest to bardzo kosztowne, natomiast trzeba pamiętać, że dzierżawa takiej pandy to wiąże się z opłatą w wysokości 1 miliona dolarów, które się wysyła do rządu Chin.
1: Widziałem na platformach internetowych, że podobno są promocje. Panie dyrektorze, bardzo, bardzo dziękuję za to spotkanie. Dziękuję, że był pan gościem tylko dobrych informacji.
0: Polecam się na przyszłość.
1: Kłaniam się, pozdrawiam.
0: Wszystkiego dobrego.
2: TDI. Tylko dobre informacje.
3: Powtórka programu. Reklama.
4: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
5: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
4: Ci panowie z Media Expert.
5: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
6: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Gorące lato z Tour de Pologne UCI World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w Kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kocież Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. Lotto, PZU, Decathlon oraz sponsor główny Orlen. Właściciel marki Orlen Witaj. Na 80.

0: trzeci Tour de Pologne UC i World Tour zapraszają. Czesław Long i Polskie Radio.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.pl.
2: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Sprawca ataku na Paradę Równości w Berlinie miał zostać zastrzelony, podają niemieckie media. Zamachowiec zabił jedną osobę, kilkadziesiąt zostało rannych. Sąd zdecydował w sprawie 18-latki z Zamościa. Jest podejrzana o napaść na kilkuletnią dziewczynkę. To może być alternatywa dla cieśniny Ormus. Mowa o rurociągu, który biegnie przez Irak i Syrię. Minęła 20. Damian Szpyra. Zapraszam. Domniemany zamachowiec został najprawdopodobniej zastrzelony przez policję w dzielnicy Spandau w stolicy Niemiec, podało berlińskie radio Rundfunk Berlin-Brandenburg. Władze oficjalnie nie potwierdziły tej informacji. W wyniku wczorajszego ataku na uczestników Parady Równości zginęła jedna osoba, 29 zostało rannych. W bawiący się tłum wjechał samochód, a następnie ludzie mieli zostać zaatakowani ostrym narzędziem. Zagrożenie związane z terroryzmem w Europie nie zmalało, mówił na naszej antenie ekspert do spraw bezpieczeństwa Artur Dubiel z Uniwersytetu WSB Merito.
2: Służbom, nawet jeżeli się coś uda, no to z różnych względów nie zawsze chcą się tym pochwalić, ale nie zawsze jest to w ich interesie, czy w interesie w ogóle państwa. To nie jest tak, że terroryzmu nie było, jestem więcej o tym niż przekonany. Nie poruszamy tutaj tajemnic i jakichś scenariuszy spiskowych.
1: Wszystko wskazuje na to, iż wczorajszy zamach miał podłoże islamistyczne, powiedział Aleksander Dobrindt, niemiecki minister spraw wewnętrznych. Nie wykluczył też kolejnych ataków. W Niemczech podniesiono poziom zagrożenia. Najbliższe dwa miesiące w areszcie spędzi 18-latka, która jest podejrzana o ugodzenie nożem 8-letniej dziewczynki. Do zdarzenia doszło w miniony czwartek w Zamościu. Pokrzywdzona to przypadkowo napotkana przez podejrzaną osoba, mówi podkomisarz Dorota Krukowska-Dubiło z Komendy Miejskiej Policji.
3: Zamojscy policjanci kilkanaście minut po zdarzeniu zatrzymali podejrzaną, a następnie doprowadzili ją do policyjnego pomieszczenia dla osób zatrzymanych. 18-latkę przewieźliśmy do prokuratury rejonowej w Zamościu. Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie jej zarzutów. Podejrzana odpowie m.in. za uszkodzenie ciała 8-latki oraz usiłowanie dokonania podobnego czynu wobec 15-latki.
1: 18-latka w chwili zdarzenia była pijana, miała ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Jak ustalili śledczy, chwilę wcześniej próbowała w podobny sposób zaatakować inną dziewczynkę. Ceny paliw na stacjach dalej rosną, a to jeszcze nie koniec. Kolejne podwyżki mają nadejść jutro. Kierowcy nie kryją rozczarowania i z niepokojem patrzą na kolejne rachunki przy tankowaniu.
4: Zamyka pan oczy od poniedziałku i tankuje, nie patrząc na dystrybutor.
5: Nie, tankuje dzisiaj w niedzielę.
4: Ale w przyszłym tygodniu trzeba pewnie będzie uzupełnić.
6: Myślę, że możemy podziękować panu prezydentowi. Uniemożliwia czy utrudnia rządowi walkę z inflacją na stacjach benzynowych. Także panie prezydencie, serdecznie dziękujemy.
7: Nie wiem, co będziemy robić. czy zamykać oczy, czy będziemy klękać przed dystrybutorem, nie mam pojęcia.
8: Na rowerze trzeba będzie. A jak? Maszle na rowerze. Wszystko na rowerze będzie w końcu, nie?
7: Drugą Japonię, nie?
1: W województwie łódzkim średnia cena oleju napędowego wynosi około 7 zł i 60 groszy. Jeszcze więcej trzeba zapłacić za benzynę 98, ponad 8 zł za litr. Tymczasem kraje Bliskiego Wschodu szukają alternatywnych szlaków wobec zamkniętej cieśniny Ormus. Szlak kontroluje Iran, a to właśnie przez tę drogę morską w większości transportowane jest paliwo. Jednym z głównych pomysłów jest reaktywacja starego rurociągu biegnącego przez Irak i Syrię.
9: Rurociąg Kirkuk-Banias to jeden z najstarszych szlaków eksportu energii na Bliskim Wschodzie. Biegnie od bogatego w złoża ropy Kirkuku w irackim Kurdystanie do syryjskiego portu Banias nad Morzem Śródziemnym. Uruchomiono go w 1952 roku i z przerwy

0: Wami działał aż do 2023 roku. Został poważnie uszkodzony podczas amerykańskiej inwazji na Irak, wskutek której obalono rządy Saddama Husajna. Od tego czasu niszczał. Prace nad reaktywacją rurociągu ogłoszono w ubiegłym tygodniu po wizycie premiera Iraku Alego Al-Zaidiego w Białym Domu. Mają w to być zaangażowane głównie amerykańskie firmy z Chevronem na czele. Dla Stanów Zjednoczonych to nie tylko ogromne korzyści finansowe, ale też umocnienie wpływów w regionie, zwłaszcza w Syrii, oraz zmniejszenie znaczenia Iranu. Uruchomienie rurociągu ma potrwać według optymistycznych szacunków 2-3 lata. Potrzeba do tego podpisania szeregu umów, a ponieważ iracki Kurdystan jest częściowo autonomiczny i jego relacje z federalnym rządem irackim nie zawsze układają się gładko, może się to okazać dość skomplikowanym procesem. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio Bejrut.
1: Szybko zmieniająca się pogoda wpływa na zaostrzenie chorób, wskazują lekarze. Najczęściej taka pogoda wpływa na osoby starsze, mówi szefowa oddziału ratunkowego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Lublinie Agnieszka Ponieważ.
2: Przy zmianach pogodowych zauważamy zwiększoną ilość pacjentów, głównie z zaburzeniami rytmu serca. Osoby starsze, które są jakby narażone na zaostrzenie swoich chorób związane właśnie ze zmianą pogody, mogą bardziej dbać o nawodnienie, o poziom elektrolitów, czyli kontrolować poziomy potasu, sodu, bo to też jest bardzo ważny element, który może wpływać na zaostrzenie chorób przewlekłych.
1: Dodajmy, że temperatura w niektórych regionach przekraczała dziś 30 stopni.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Burze w północnej i zachodniej Polsce. Ostrzeżenie IMGW obowiązuje do jutra do godziny 10 i obejmuje też silny opad deszczu oraz porywisty wiatr. Poza tym w nocy zagrzmi również w centrum i na południu, będzie od 15 do 18 stopni. Jutro padać będzie w całym kraju, a front burzowy przesunie się nad wschodnią połowę Polski. Temperatura maksymalna od 20 stopni na zachodzie do 25 na wschodzie.
4: Jest już 6 minut po godzinie 20.
5: Wieczór w Polskim Radiu 24.
4: Tak sobie myślę, że w Hiszpanii ta fiesta, ta radosna fiesta że Hiszpania stała się mistrzem świata w piłce nożnej, trwa do tej pory. Aż się, proszę Państwa, zaplątałem takie emocje. I wydaje mi się, że po tygodniu to warto tak już na zimno, bez emocji, podsumować to, co działo się na Mundialu 2026. A przygotowali to nasi koledzy z redakcji sportowej.
6: Sport wyjaśnia świat.
7: Michał Okoński z Tygodnika Powszechnego.
8: I Filip Jastrzębski. Oczywiście nie mogliśmy takiego tematu pominąć. Tydzień temu zakończyły się finały piłkarskich Mistrzostw Świata. Zakończyły się pięknie dla reprezentacji Hiszpanii, ale to jest chyba tylko jeden z wielu wątków, które warto poruszyć.
7: Legend, kontrowersji, wielkich historii, opowieści, z którymi nie mogliśmy wytrzymać przez te 5 tygodni, niezależnie od tego, o jakiej porze się ujawniały, no to wszystko domaga się jakiegoś podsumowania i pozbierania ze znakomitymi gośćmi. Dzisiaj będziemy rozmawiać.
8: Zarwane nocki, kontrowersje, ale i piękny, romantyczny futbol też się znalazł. Za chwilę rozmowa z naszymi gośćmi, ale zanim to nastąpi, w temat wprowadzi nas Michał Antosiewicz.
9: Za nami największe i najdłuższe w dziejach piłkarskie Mistrzostwa Świata, zakończone w pełni zasłużonym triumfem Hiszpanii. To był kapitalny turniej w wykonaniu drużyny Luisa de la Fuente, choć droga po tytuł rozpoczęła się od blamażu, bezbramkowego remisu z Republiką Zielonego Przylądka. Hiszpanie pozostali niepokonani w całym turnieju, tracąc zaledwie jedną bramkę. Podobnie jak przed 16 laty w Republice Południowej Afryki o triumfie La Furia Roja przesądziła dogrywka.
10: Pedro Porro, Williams and thundering for Spain by Ferran Torres!
9: Tytułu nie obroniła Argentyna, w której smutek miesza się z dumą. Albiceleste nowy rozdział będą musieli pisać najprawdopodobniej bez swojego kapitana. Lionel Messi na karku ma już 39 lat, a i tak na mundialu prezentował mistrzowski poziom. 4 asysty i 8 goli. Do korony króla

0: strzelców zabrakło mu dwóch trafień. Mundial w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku był zdecydowanie turniejem gwiazd. Choć Francja w ostatecznym rozrachunku zajęła czwarte miejsce, na osłodę po nagrodę Złotego Buta sięgnął Kylian Mbappé. Do brązowego medalu Anglików doprowadził bramkostrzelny duet Jude Bellingham i Harry Kane, a skuteczność potwierdził bohater Norwegów Erling Haaland. Mistrzostwa świata nie były jednak wyłącznie usłane różami. Wysokie ceny biletów i monetyzowanie wrażeń pozostawiły po sobie nieprzyjemny posmak. Po spotkaniach równie często jak o wydarzeniach na murawie mówiło się o sędziach i pomyłkach systemu VAR, które utrudniały drogę po zwycięstwa Chorwacji, Egiptowi czy Iranowi. Była też brudna geopolityka. Ostatni z tych krajów czuł się potraktowany niesprawiedliwie przez Stany Zjednoczone, z którymi pozostaje w stanie wojny. Przez rzekome powiązanie z członkami afrykańskich organizacji terrorystycznych meczów sędziować nie mógł somalijski arbiter Omar Abdulkadir Artan. Trzy grosze dołożył też prezydent Donald Trump, interweniujący w sprawie czerwonej kartki dla Folarina Baloguna. Widziałem mecz. Jestem miłośnikiem sportu i kimś, kto na sporcie się zna. Dobrze go rozumiem. Bardzo dobrze. To nie był faul. To nawet nie było naruszenie przepisów. Wobec tych okoliczności lepiej skupić się na pięknie futbolu, entuzjastycznych kibicach Norwegii i szkockiej tartanowej armii. Wozinni, 40-letnim bramkarzu Republiki Zielonego Przylądka, który w meczach z późniejszymi finalistami zaliczył aż 15 obron. Licznie zgromadzonych celebrytach na trybunach z Tomem Cruise'em, Leonardo DiCaprio, Bradem Pittem czy Billem Gatesem na czele. Łzach najstarszego selekcjonera w historii mundiali, Dicka Adwokata, po golu dla Curaçao w meczu z Niemcami. Licznych rekordach, które ustanowiono właśnie za wielką wodą. Ostatnim mundialowym tańcu dwóch największych piłkarzy epoki, Messiego i Cristiano Ronaldo. Pięknych golach jak ten Lopesza Cabrala w meczu Republiki Zielonego Przylądka z Argentyną. Wreszcie halftime show w iście amerykańskim stylu. Oj, działo się na tym mundialu. Tylko szkoda, że mundialu z biało-czerwonymi w domach.
1: Za nami 23. finały piłkarskich Mistrzostw Świata, które podsumujemy z naszymi wspaniałymi gośćmi. Jacek Kurowski, Telewizja Polska, znakomity dziennikarz, reporter, prezenter. Dzisiaj w roli gościa. Witamy serdecznie.
2: Dzień dobry. I Michał Zachodny, Telewizja Polska, dziennikarz, ekspert, analityk, komentator i trener.
3: Zgadza się. Dzień dobry.
1: Wszyscy tutaj we czterech raczej zmęczeni. To widać po nas, myślę, bardzo. Na szczęście państwo tego nie widzą. Ale czy szczęśliwi, zadowoleni, spełnieni po tym mundialu?
4: Jak można mówić o spełnieniu dziennikarskim? To tak, na pewno, bo na takie imprezy się czeka. Czeka się długo i całe szczęście. Niech to się nie zmienia. Niech nikt nie wpada, a przede wszystkim nie realizuje takiego niemądrego pomysłu jak mundial co dwa lata, bo byśmy po prostu tego nie doceniali, że on jest co cztery. To truizm, ale jest to święto i jest to wydarzenie. Jest to coś, no to jest taka odskocznia dla nas od codziennej piłki, która też nas czasami potrafi porwać, zachwycić, wchłonąć, ale mundial to jest zupełnie inna opowieść, inna historia i z jednej strony, tak, powiedziałeś, zmęczeni, tak, to prawda, często tak się o sportowcach mówi, którzy wracają ze złotymi medalami, zmęczeni, ale szczęśliwi, to ja się tak czuję właśnie.
2: To czym to się różni? Albo złapmy tę magię, czy inność, czy wyjątkowość. Co uruchamiają Mistrzostwa Świata na przykład w piłkarzach i trenerach, w ludziach, którzy wydawałoby się już mieli wszystko, a jednak nie.
3: To stwierdzenie Luisa de la Fuente mi utkwiło w głowach, bo starsi zawodnicy, którzy pamiętali też triumf w Mistrzostwach Europy i w ogóle sporo z reprezentacją Hiszpanii przeżyli, zapytali się go w szatni po finale, co teraz? Mamy wszystko. On powiedział, no co teraz? Trzeba wygrać następny mecz z Anglią w Londynie, na Wembley, w Lidze Narodów. Co jest wyjątkowego? No to chyba trochę trudno opowiedzieć. Ja nie sądziłem, że ten taki związek piłkarza ze swoją reprezentacją może być aż tak mocny, dopóki sam tego w jakimś sensie nie doświadczyłem. Nie jestem piłkarzem absolutnie, ale kiedy jakoś będąc w okolicach czy pierwszej kadry, czy młodzieżowych reprezentacji, pracując w PZPN-ie, nie wiem, miałem na sobie dres, bo byłem pracownikiem, więc wówczas się w takim dresie chodzi i usłyszałem hymn, to uderzyło inaczej. Więc wyobrażam sobie, że takich Argentyńczyków to uderza ze stokroć większą siłą. Nie mówię, że Hiszpanów mniej, czy jakichkolwiek innych reprezentantów, ale to naprawdę uderza inaczej. To jest coś innego, to jest święto futbolu. Cokolwiek stara się Gianni Infantino zrobić, to nadal będzie święto futbolu.
2: Czyli koszulka, jakby zacytować jednego z selekcjonerów,

0: w reprezentacji Anglii sprzed lat, ta koszulka waży więcej, jest cięższa.
1: Ona się inaczej mieni, dodałbym jeszcze, niż ta klubowa koszulka. Trzeba byłoby chyba zapytać Messiego, kiedy płakał po finale, dlaczego mundial jest taki wyjątkowy. Cristiano Ronaldo, dlaczego płakał. Dlaczego Guillermo Ochoa zgodził się na to, żeby być piłkarzem rezerwowym reprezentacji Meksyku. Czym mundial był dla wschodzącej gwiazdy na takim dużym turnieju, czyli Erlinga Haalanda? Musiałbyś o to tych ludzi zapytać. Dlaczego to jest dla nich wyjątkowe? Bo oni, pokazując nam radość, spełnienie, emocje, złość, smutek, żal, wstyd czasami, chęć przeproszenia swoich kibiców, pokazują, czym dla nich jest ten turniej, że on nie jest normalny, że on nie jest zwyczajny, że on się wszystkim różni, i otoczką, i presją, i chęcią przejścia do historii, i zdobyciem kolejnej bramki, i kolejnej bramki, bo ten najgroźniejszy rywal właśnie zdobył dwie, to ja chcę znowu zdobyć kolejne dwie. To jest takie ściganie się, ale ciągle mam nadzieję i mam takie wrażenie jednak w ramach fair play. To właśnie wyróżnia.
2: I motywacja zupełnie inna niż w tym futbolu klubowym. Bo oczywiście to nie jest tak, że piłkarze grają za darmo, ale z drugiej strony taki turniej, nawet jak zostajesz mistrzem świata, to nie zmienia twojego życia. Widać chyba po piłkarzach, że to jest troszeczkę inne podejście niż takie czysto zarobkowe, zawodowe.
3: Z jednej strony nie zmieniasz życia, a z drugiej zapytajmy w takim razie takiego Wozinie, jak bardzo jemu
2: akurat
3: to...
2: jego życie zmieniło.
3: Jeśli mundial komuś zmienił życie, to właśnie jemu.
1: On tworzy legendy tak naprawdę. Tworzy legendy takie, które wspominamy przez lata. Pele nie byłby takim uwielbianym, ikonicznym piłkarzem, gdyby nie Mistrzostwa Świata, gdyby trzy razy ich nie wygrał, gdyby w tym 58 roku nie strzelał gola za golem, nie asystował, gdyby nie był najmłodszy w jakichś tam kategoriach.
2: Kiedy mówimy Maradona, nie widzimy go w koszulce Barcelony.
1: Czy Napoli.
2: Czy Napoli,
1: choć
2: tylko
1: Napoli częściej.
2: Tylko akurat biało-błękitnej.
3: Simon Cooper pisał bardzo ciekawie o Messim przed tym finałem, który Messiemu wyszedł przeciętnie w najlepszym wypadku. O tym, że on był takim trochę Argentyńczykiem, ale oderwanym od wszystkiego, co argentyńskie. To nie było do końca tak, że jemu odmawiano argentyńskości, ale...
0: No, wyjechał z upadłego kraju w momencie, w którym właśnie ten kraj bankrutował. Nigdy nie zagrał w tej lidze, w odróżnieniu na przykład do Maradony. Nigdy nie był chłopakiem ze slumsów.
3: Nie mieszka w kraju, także nigdy nie, w sensie nigdy za dorosłego życia nie mieszkał w kraju. I tak naprawdę dopiero, kiedy udało się Lionelowi Scaloniemu połączyć, też tak sformatować reprezentację, że ona nie wynosiła na piedestał Messiego i nie była Messim i całą resztą, ale tak naprawdę była drużyną, która Messim się też w jakimś sensie na boisku bardzo opiekuje. Osiągnęli triumf w 2022 roku, a i Messi stał się zupełnie inną postacią w postrzeganiu samych Argentyńczyków. To nie są wymysły, to są po prostu opinie z tamtego kraju. I to nie, wcale nie ujmuje jemu jako wspaniałemu, najlepszemu w historii piłkarzowi, ale wręcz dopełnia go. I myślę, że właśnie szukając odpowiedzi na te wszystkie pytania, to reprezentacja wypełnia. Mundiale wypełniają. Mundiale dają coś więcej, tak? To nie jest już wyłącznie rubryka w Wikipedii. Jeden mecz w Mistrzostwach Świata, czy bycie z zespołem w Mistrzostwach Świata. To jest kilkadziesiąt dni wspomnień i coś takiego, co po prostu zostaje na całe życie.
0: Jakie legendy stworzył ten mundial? Bo wiemy, że legendy dawne dowiozły. Mamy poczucie, że ci, którzy przyjechali potwierdzić jakoś swoją wielkość, na ogół potwierdzały. Ale jak tutaj, co się tutaj wydarzyło?
1: Ja mam wrażenie, że ten mundial pootwierał pewne rozdziały dopiero. One się dopiero zaczynają. Zaczyna się rozdział Lamina Yamala, zaczyna się rozdział mundialowy Erlinga Haalanda. Mam wrażenie, że niedokończona historia to wciąż historia reprezentacji Anglii. Nie wiem, czy z Kane'em, czy z Bellinghamem, czy ta para się utrzyma do kolejnych Mistrzostw Świata, tego nie wiem. Ciągle niedopowiedziana opowieść o Kylianie Mbappé, który będzie śrubował rekord najskuteczniejszego piłkarza w historii mundiali. Kto by pomyślał, swoją drogą, że tak to się potoczy? I to był mundial zamkniętych historii, takich zamkniętych na zawsze. Brzmi to dosadnie, ale tak jest. Nie zobaczymy Messiego, nie zobaczymy Ronaldo, nie zobaczymy Neuera, nie zobaczymy Modricia, kto wie, czy zobaczymy Jamesa Rodriguez'a. Nie zobaczymy wielu znakomitych piłkarzy, nie wiadomo co z trenerami, a za nimi tęsknimy nieco mniej, ale za piłkarzami tak. Ja mam takie wrażenie, że ten mundial jeszcze jako takiej wielkiej legendy, z wyjątkiem wspomnianego Vozini, kto by się spodziewał, bo taki bohater i taka gwiazda nieoczywista bardzo mocno, to nie

0: kreował. On potwierdził wielkość Messiego, potwierdził wielkość Mbappé.
1: I do tego Neymar. To nazwisko jeszcze nie padło. Następny wielki, który się pożegnał.
0: To prawda, ale po nim chyba spodziewaliśmy się najmniej. Największe wrażenie na mnie, być może na kibicach, zrobiła jego reakcja, kiedy był powołany do reprezentacji Brazylii. Kiedy płakał, kiedy był wzruszony. Na ile to było...

0: drodze Argentyny do finału, gdzie każdy mecz w zasadzie z fazy pucharowej to osobna wielka historia.
1: Odmawiali przyjęcia do wiadomości, że już nie żyją.
0: Takie hasło, które padło z ust Scaloniego i utkwiło mi w głowie. Jeśli osiągasz wynik bez cierpienia, to nie jest on tak wiele wart. Że dopiero to cierpienie nadaje większą wartość kolejnym zwycięstwom, sukcesom Argentyńczyków.
2: Argentyńczycy cierpienie akurat mają w DNA.
0: Tak, i w finale też cierpieli do samego końca. Tak? My też trochę cierpieliśmy ze względu na to, jak oni cierpieli, ale ostatecznie bronił się Scaloni po finale, że do samego końca byli w grze. Przez 120 minut z tą drużyną, która potrafiła rozbić całkowicie Francuzów. I to jest kolejna legenda. Ten mecz Hiszpanii z Francją, on może nie był wyrównany. Przejdzie do legendy pewnie jako jeden z najbardziej perfekcyjnych występów drużynowych w historii Mistrzostw Świata, jeśli chodzi o poziom, moment, sposób grania także. I to jest kolejny mecz, który ja zapamiętam. Też bardzo z bardzo takich własnych, osobistych pobudek to mecz Anglii z Meksykiem.
1: Komentowałeś to,
0: Miałem ogromną przyjemność i to było ciężkie ze względu na to, że mecz jeszcze był opóźniony. Deficyt snu też swoje zrobił, ale dla mnie on przejdzie do legendy. Myślę, że...
1: Nie, no ja ci pamiętam jako komentatora, który błagał, żeby ten mecz się jeszcze nie kończył.
0: To ja byłem przeciwieństwem Anglików, którzy robili wszystko, żeby już ten mecz się po prostu skończył, żeby przetrwali i to im się faktycznie udało. No słuchajcie, do legendy przejdzie też mecz o miejsce trzecie.
3: Ja myślałem, że już nie powiesz.
0: Musiałem wspomnieć. No to jest jakieś szaleństwo, nie wiem, futbol o ofensywnych możliwościach współczesnych gwiazd, które widzieliśmy przez cały turniej, ale z przełożeniem na to, co działo się w futbolu, nie wiem, z lat 60 temu, kiedy środek pola nie istniał albo nie miał takiego znaczenia, a pressingu jeszcze nie wynaleziono. I niesamowite połączenie, które było pokazem możliwości indywidualnych przyszłego futbolu i tego, czym futbol był w przeszłości jednocześnie.
1: Piłkarze, którzy wzięli w tym udział, zrobili sobie terapię futbolem po prostu. Znaczy ci obie drużyny, które marzyły o Mistrzostwie Świata, które tak mówiło się, nie chcą wystąpić w tym turnieju, nagle wróciły na te swoje podwórka z dzieciństwa.
2: Czym się strułeś, tym się lecz.
0: Tak można by powiedzieć jeszcze w kontekście innego meczu, który przejdzie do legendy. No, Paragwaju z Niemcami, Paragwaju z Francją. Z różnych powodów powstają legendy, nie tylko tych dobrych, nie tylko takich pozytywnych, ale te mecze również będę pamiętał. Prawdą też jest, że z fazy grupowej te wrażenia już się trochę zatarły.
3: Ale... Trzeba posiłkować się tabelkami, żeby sobie przypomnieć niektóre mecze.
1: To znaczy, że było tego jednak za dużo? Że ten format był nadmiernie rozbudowany?
3: Michał, proszę, skreśl słowo jednak. Było tego za dużo. Ja wiem, że ci młodzi kibice, którzy wchodzą dopiero w świat piłki, mundialu, są nienasyceni. I być może nawet przyjmą tę ideę niesienia futbolu na cały świat, że trzeba go popularyzować. Nie, piłki nożnej nie trzeba popularyzować, ona jest najpopularniejszym sportem na świecie. Trzeba ją starać się wprowadzić do takiej elity. Dla mnie te mistrzostwa nie były elitarne. Dla mnie te mistrzostwa były mistrzostwami wszystkich chętnych, albo prawie wszystkich chętnych. Jeśli ktoś tutaj...
1: Nie wiem, czy można to nad Wisłą jednak powiedzieć tak, że...
3: Jest to ryzykowne, to prawda.
2: Prawie jedna czwarta świata, prawda?
3: To fakt, ale z Europy wciąż 16 drużyn, także tu się nic nie zmienia, więc jak będzie 64 zespoły, jak będą w Mistrzostwach Świata, to może się załapiemy, wtedy już łatwiej, ale ktoś przytomnie powiedział, no słuchajcie, to wtedy cała Ameryka Południowa, nie ma sensu rozgrywać eliminacji, zapraszamy całą Amerykę Południową i to mam na myśli, mówiąc trend, który się pojawił, on jest niebezpieczny i on nie tylko będzie potęgował poczucie zmęczenia naszego, znużenia przy i tak przeładowanym kalendarzu, ale zatraci się ta elitarność turnieju. Po prostu. Tak jak Michał powiedział, niektórych meczów po prostu no, nie jestem w stanie przypomnieć sobie, z kim dokładnie Curaçao ta drużyna grała na Mistrzostwach Świata, albo kto z Haiti strzelił gole, chociaż Isidor akurat ładnego gola strzelił.
0: Myślę, że podobnie mieli finaliści. Na przykład Argentyńczycy tyle przeżyli, że kto by tam wracał teraz do tego, jak pokonali 3-0 Algierii. Irlandczyków i tak naprawdę zagrali pewnie jeden z lepszych meczów mundialu, ale to już było tak dawno temu, naprawdę, to było tak dawno temu. Hiszpanie byli ze sobą 50 dni. To jest
3: wyzwanie, Michał, tak naprawdę też dla trenerów, dla sztabów, dla samych piłkarzy. 50 dni, czyli blisko 2 miesiące jesteś z kimś dzień w dzień na każdym posiłku, czy nawet jeśli tam jest jakiś wspaniały basen, nawet w tym ośrodku, gdzie przebywasz, nawet jeśli czasami spotkasz się z rodziną, to i tak.

0: Tak, jest poczucie znużenia i zmęczenia, ale ludożerka wymaga cały czas, żeby był świeży, żebyś miał w sobie entuzjazm, energię, żebyś nią tryskał, zarażał, żebyś był kimś innym. No nie wiem, to co powiedział Mbappé, prawda, po odpadnięciu Francji. No, okazało się, że jesteśmy ludźmi, a nie powinniśmy być ludźmi, prawda? Nie powinniśmy po prostu mieć cech ludzkich, tylko powinniśmy mieć cechy maszyn, które wygrywają. Jeśli to się będzie w tym kierunku zmierzało, czyli powiększenia tego grona finalistów Mistrzostw Świata, to odbierze nam to frajdę w śledzeniu i pamiętaniu przede wszystkim każdego ważnego wydarzenia. Bo dzisiaj mówimy o legendach piłkarskich, o meczach legendarnych. Ja się tutaj zgadzam z Michałem, ale wspominamy raczej mecze fazy pucharowej. Te grupowe są do zapomnienia. To trzeba po prostu przejść, to trzeba przełknąć, to trzeba odkreślić, odhaczyć. Zabawa zaczyna się dopiero od dzisiaj, od 1.16.
1: No właśnie, bo nastała taka dewaluacja atrakcyjności, ale też przede wszystkim może ważności meczów na Mistrzostwach Świata. Kiedyś było tak, że był mecz mundialowy, więc to musiało być po prostu, to musiała być świętość. Teraz to są bardziej, nazwijmy to, następna faza kwalifikacji, a my śledzimy z takim zapałem dopiero fazę pucharową. Ale wydaje się, że FIFA może też dotrzeć do jakiejś granicy, no bo tak jak wspominaliście, przy 64 zespołach te eliminacje tracą sens na niektórych kontynentach, a jednocześnie nie możemy pozbyć się eliminacji, bo tam jest sporo kasy też do zarobienia przede wszystkim. I teraz, jeśli pozbylibyśmy się systemu kwalifikacyjnego do mundialu i rozgrywali taki 64, czy nawet 128 zespołowy mundial, nie, można sobie pomnożyć te 16
0: wszystkie. Igrzyska cały rok, jednym słowem.
1: To wtedy FIFA może stracić, zamiast zyskać paradoksalnie.
2: Nie podpowiadajcie Gianniemu, bo jeszcze będzie słuchał i zastosuje eliminacje interkontynentalne Ameryki grające między sobą, albo jeszcze łączące się z Europą.
1: Globalna Liga Narodów ze spadkami, awansami.
2: Oczywiście, może nie podpowiadajmy właśnie, ale przypomnijmy, że potrzeba było 72 meczów, żeby z 48 drużyn wyeliminować 16. I zgadzając się w pełni z tym, co powiedział Jacek, że tego było za dużo, to w jakimś sensie to, że mogliśmy się ekscytować fazą grupową, nawet jeśli ona już trochę odeszła w zapomnienie, ale tam były historie, tam były codziennie mecze, które też dostarczały, dowoziły, brzydko mówiąc, kontentu, to za sprawą tych reprezentacji, które skorzystały na powiększeniu. Nie każda, oczywiście, ale większość zdecydowanie tak, poczuła swoją szansę, rzuciła się na tą szansę, zaatakowała tę szansę, chwyciła, to się mogło podobać. Oczywiście, że i tak najwięksi, poza jednym wyjątkiem, i to też nie największym, ale bardziej średnio zaawansowanym, mówię o Urugwaju, który odpadł na poziomie fazy grupowej, ale cała reszta przeszła na zasadzie rozgrzewki, na zasadzie rozprostowania kości, dostosowania się do warunków, poznania klimatu i wielu jeszcze innych elementów i zaczęli wielkie granie w fazie pucharowej. To oczywiście jest coś, co ucieszy pewnego dżentelmena w białych butach, czyli Gianniego Infantino.
0: Dziękuję, bo ja dzisiaj mam białe buty.
2: Ja tak samo, więc sam, dlatego od razu...
3: On miał w finale.
2: Natomiast jego to wszystko będzie cieszyło, tak? No bo on ostatecznie ogłosi przychody w wysokości 15 miliardów do budżetu, będzie szczęśliwy, będzie miał odhaczone kolejne spotkanie z Donaldem Trumpem.
0: Tych szczęśliwych będzie więcej, bo jeśli tą kwotą się można podzielić, należy się podzielić, więc tych ludzi zadowolonych z dochodu, jaki generuje mundial, będzie na pewno zdecydowanie więcej.
2: Już jest ich 200, czyli tyle, ile głosów miał zdobyć poparcia Gianni Infantino w kontekście reelekcji.
4: No dobrze, ale jak Jacek wspomniał o tych 50 dniach, które musi spędzić ze sobą drużyna, która gra do końca, to tak właściwie do ciebie pytanie jak do trenera. Czy ty patrzyłeś na warsztat pracy tych konkretnych szkoleniowców, podglądałeś, czym oni się różnią, jak oni to robią, jak oni są w stanie nie tylko przygotować taktykę na ten mecz, ale no, sprawić, że ci ludzie nie pogryzą się albo nie zanudzą na śmierć, jak nie wiem, Anglicy w RPA pod Capello.
2: To był taki turniej, który wykluczał niedomówienia, tak? Jeśli chciałeś zajść daleko, to nie mogło być jakichś niedomówień w drużynie, zaburzeń w hierarchii, zaburzeń w samej grupie ludzi, którzy funkcjonują ze sobą.
1: Kłótni o premię?
2: Absolutnie nie. Całe eliminacje, czy też przygotowania do Mistrzostw Świata, nie ukrywał tego Luis de la Fuente, Thomas Tuchel, ale i Lionel Scaloni, to była selekcja nie pod kątem umiejętności piłkarskich,

0: Oczywiście w jakim stopniu pod kątem dopasowania do systemu, ale przede wszystkim dopasowania do grupy ludzi.
1: Czyli nie bierzesz najlepszych, ale bierzesz takich, z którymi da się żyć.
0: Dokładnie tak. To nawet ciekawie De La Fuente opowiadał, mówiąc, że nie mógł wziąć kogoś, kto by tu nie pasował. Nie ze względu na to, że inni poczuliby się lepiej, ale ze względu na to, że nie mógłby dać przyjemności tej osobie, która czułaby się inaczej, gorzej, nie akceptowałaby na przykład swojej pozycji, nie rozumiałaby idei gry, nie potrafiła się w niej odnaleźć. A to ty cytowałeś chyba najlepsze powiedzenie użyte przez Luisa de la Fuente, cytat z Marka Aureliusza. Co złe dla pszczoły, to złe dla ula. Pozostanie to ze mną na długo po mundialu. Im dłużej się nad tym zastanawiam, to właśnie jeszcze mocniej uważam, że to jest po prostu motto drużyny, która chce zwyciężać i chce iść jak najdalej.
2: Kontynuując wątek selekcjonerski, myślę, że bardzo istotne jest to, o czym powiedzieliście. Czyli to nie jest tak, że jeśli mamy 26 piłkarzy do wzięcia na turniej, to bierzemy power ranking z danego kraju, wybieramy 26 najlepszych na danych pozycjach. To jest grupa, ale to jest też odpowiedni człowiek na odpowiednim miejscu. A takim bez wątpienia selekcjoner Luis de la Fuente jest. To nie jest trener z pierwszych stron gazet, to nie jest trener, który brylował przez lata w Lidze Mistrzów. To jest człowiek, który od 2013 roku pracował z młodzieżówkami hiszpańskimi, był w systemie hiszpańskiej federacji. Właściwie to jest człowiek wychowany do osiągnięcia sukcesów dla hiszpańskiego futbolu.
3: Czy w ogóle Hiszpania, jak się okazuje, jak się tak rozejrzymy po Europie, to mają tych trenerów rozsianych w klubach, które wygrywają różne rozgrywki.
1: A zwłaszcza Baskowie.
3: Prawda? No właśnie. To budzi ogromny szacunek. Na pewno pomogło De La Fuente to, że on zna tych zawodników, zna ich od małego, ma ten scouting rozwinięty ponad miarę, ale finalnie na takim dużym turnieju no, musisz trochę eksperymentować, musisz trochę sobie zaufać. On wyglądał jak ich po prostu ojciec. Jak rozumiem, ojciec nie tyle surowy, co wyrozumiały, co otwarty na sugestie, ale jednocześnie on korzystał z tego systemu hiszpańskiego szkolenia.
2: Kilkunastu było pod jego skrzydłami w młodzieżówkach hiszpańskich.
3: No właśnie, ale to są ludzie, których trudno byłoby nie wykorzystać w taki właśnie sposób, jaki zrobił to De La Fuente. Ja przede wszystkim chylę czoła ze względu na to, że on wygrywa krok po kroku każde rozgrywki. I to on był skazany na Mistrzostwo Świata. Ogromne wrażenie na mnie zrobiło to, że nie było żadnego przypadku w grze Hiszpanii. Nie można powiedzieć o Hiszpanach, że oni mieli po pierwsze jakiś moment kryzysowy. Oni się wolno rozpędzali. Ktoś powie Republika Zielonego Przylądka 0-0. Bardzo dziwnie grająca Hiszpania, nie po hiszpańsku. Ale to trochę jak z silnikiem, który nie zapali od pierwszego przekręcenia kluczyka, tylko musisz zrobić jeszcze drugi raz. A jak już zaskoczyli, to ja sobie nie przypominam ani paniki w tej drużynie, ani jakichś takich histerycznych zagrań, wybić. To w ogóle nie jest w ich stylu. Tam wszystko było uporządkowane i tak naprawdę realizowane na chłodno, na zimno. To, że nie wystrzelił talent Lamina Yamala, nie spowodowało, że gra Hiszpanii się załamała. Nikt tego piłkarza nie zniósł z boiska. On grał, on był potrzebny. Ale to nie spowodowało jakiegoś zachwiania, jakiegoś przechylenia na niekorzyść, że nagle jakaś wyrwa się zrobiła, że Hiszpania nie ma kim atakować. Nie no, znaleźli się inni, trochę nieoczywiści, również zawodnicy jak Dani Olmo, jak Fabian Ruiz, czy no ten, któremu też należy oddać, czyli Mikel Oyarzabal. Bo jak zdobywasz tyle samo goli na Mistrzostwach Świata, co Emilio Butragueño czy David Villa, no to szacunek, prawda? Gdyby strzeli tą szóstą bramkę na tym turnieju, to byłby najwybitniejszym Hiszpanem w historii.
4: Może dla legend to, że bramkę najważniejszą w dziejach tego pokolenia w reprezentacji strzelił tak krytykowany Ferran Torres, to też jest jakiś rodzaj właśnie dobrej historii, ale tak jak patrzyłem na De La Fuente, no to ileż tam było nieoczywistych decyzji, ilu zawodników przyjeżdżało nie do końca zdrowych, po kontuzjach, nie wiadomo było, jak będą łapać formę, co będzie z Rodrim po też bardzo, bardzo długiej nieobecności i tym, co się działo jeszcze w Manchesterze City. Wiele rzeczy się wymykało, wydawało się, że się wymyka spod kontroli. Mistrzostwa Europy wygrali atakując skrzydłami. Tutaj niekoniecznie.
0: Tu grali głównie przez środek. To była drużyna środkowych pomocników. A propos nieprzygotowanych, czy też wyczekujących zawodników, których doskonale znał i którym ufał bezgranicznie i wiedział, od których może czego oczekiwać.

0: kiwać, to Mikel Merino jest taką najlepszą odpowiedzią, a więc świetny zmiennik tej reprezentacji, który równie dobrze mógłby być zawodnikiem podstawowym, który na początku roku złamał kość w stopie i musiał długo się rehabilitować. De La Fuente mówił, poczekamy na ciebie, bo jesteś ważny, będziesz miał swoją rolę w tej drużynie. Ze względu na to, że oni się znali z młodzieżowych reprezentacji, to ta spójność myślenia, spójność dążenia do celu, świadomości o tym, czym ten cel jest i czego wymaga, pomogła w zasadzie i trenerowi, i drużynie. Jacek mówił o De La Fuente w kontekście bycia ojcem dla tych zawodników i jest tym mnóstwo prawdy, a ja sobie zapisałem, że głównie ze względu na to, że bardzo dużo ostatnio czytałem o tych kursach trenerskich, które on prowadził, o wrażeniach innych trenerów, już nie tylko Lionela Scaloniego z tych zajęć dotyczących taktyki, które prowadził De La Fuente, że to jest taki nauczyciel, którego każdy chciałby mieć. Bo to jest nauczyciel, który jak widział choć trochę znużenia w grupie, to zabierał ją z klasy i wychodził do prawdziwej sali zajęć, czyli na boisko. I tam rozmawiali o taktyce, tam się ustawiali, rozstawiali i dyskutowali. Czasem nie trzeba było boiska, a wystarczył stolik gdzieś tam w kawiarni. Także dyskusja o tym, jak wygląda futbol, czym może być futbol, jak się nakłada system na system, jakich rozwiązań stosować. A jednocześnie w tym wszystkim to nie myślał wyłącznie o taktyce, bo przecież ze Scalonim nie rozmawiał o futbolu, tylko o podejściu do ludzi, o podejściu do zawodników, o zarządzaniu drużyną od tej strony emocjonalnej. I niewykluczone, że w kontekście właśnie zarządzania grupą i zarządzania grupą przez 50 dni turnieju, De La Fuente mnóstwo zawdzięcza przemyśleniom, które otrzymał od Scaloniego właśnie w swoich rozmowach, bo to o tym mieli głównie dyskutować panowie.
1: Jest coś na rzeczy w tej klęsce Marcelo Bielsy i tym, co się mówiło w kontekście jego niedogadania się z młodym pokoleniem piłkarzy, że ci młodzi, wychowani, nie wiem, w świecie mediów społecznościowych, nie są w stanie długo słuchać na przykład.
2: A tu się okazuje, że są w stanie. Słuchajcie, no mamy dwa modele trenerskie wygrywające Mistrzostwa Świata. No w 2022 roku Scaloni, który ma niewiele ponad 40 lat, i mamy De La Fuente, który ma 65.
3: Nie Najstarszy trener, tak, który zdobył Mistrzostwo Świata.
2: Nie ma jednego przepisu, jak się okazuje, na dowódcę w takim zespole. I to jest też wspaniałe, bo była taka moda na młodych trenerów, po modzie na starszych, bardziej doświadczonych trenerów, którzy muszą mieć wielkie doświadczenie w prowadzeniu reprezentacji. Scaloni nie miał żadnego doświadczenia, kiedy obejmował reprezentację. Miał 7 meczów zagranych w koszulce reprezentacji Argentyny jako piłkarz. Wszyscy się z niego śmiali, Maradona go wyszydzał, a jednak zdobył z tą reprezentacją więcej niż wszyscy inni wcześniej, bo i wygrywał Copa America i wygrał Mistrzostwo Świata i teraz był w finale Mistrzostw Świata. De La Fuente to jest z kolei właśnie zupełnie inny człowiek, inny trochę temperament, aczkolwiek ich reakcje, powiedziałbym sobie, trochę podobne po zdobyciu tytułu Mistrza Świata. Scaloni, pamiętacie, w 22 roku on się popłakał, nie było tam żadnego ściskania. Tak jest, tak. On wiedział, ile go to kosztowało. De La Fuente, kiedy był zapytany, jakby co się z nim dzieje w środku, jakie gromadzą się w nim emocje, on powiedział, nie chcę ci powiedzieć, jakie są we mnie emocje, bo byłoby ci mnie szkoda, żal. I ja to też rozumiem. To jest bardzo osobiste. Bardzo osobiste. Nie chcę się z tym dzielić. Przeżywam to po swojemu. Dzisiaj znowu w dobie mediów społecznościowych wszystko chcemy zobaczyć, chcemy przeczytać.
0: Nazwać.
2: Nazwać, tak, tak. Wszystkim chcemy, żeby ktoś się z nami tym podzielił, żeby nam o tym opowiedział, żebyśmy mogli to podać dalej, żebyśmy mogli to polubić. A tu jest człowiek, który nam mówi, słuchajcie, nie, to jest moje. To ja to zostawię dla siebie, dla swojej rodziny, dla najbliższych może. Wspomnę o tym trochę piłkarzom, ale bo jesteśmy trochę jak rodzina. Pełen szacunek dla niego za to, że tę drużynę, jak mówisz Michał, on ją okiełznał. I zobacz, różnica wieku ogromna, w niektórych przypadkach pewnie ze 40 lat, a jednak można się dogadać. A jednak jeśli słuchasz, jesteś na to nastawiony, nie kwestionujesz, bo Bielsa niestety budował mur za murem i to w każdej reprezentacji. I ta reprezentacja Urugwaju taka sponiewierana emocjonalnie przez niego na tych Mistrzostwach Świata nie była w stanie wyjść z grupy, bo ją spętał prawdopodobnie swoimi pomysłami taktycznymi, bo wymagał za dużo, bo tych piłkarzy nie rozumiał, myślę, że chwilami nawet nie szanował i to spowodowało klęskę Urugwaju i samego Bielsy również.
0: I ten kontrast między drużyną, w której wszystko jest spójne, logiczne, łączy się ze sobą i na poziomie

0: taktyki, emocji, relacji itd., itd., to właśnie w porównaniu z Urugwajem, który rozpadał się na naszych oczach mecz po meczu, nie dlatego, że nie kreowali żadnych sytuacji, ale dlatego, że po prostu nic im nie wychodziło, nie strzelali goli. Jak już rywal podprowadził piłkę pod ich pole karne, to wówczas jeden z liderów przecież reprezentacji, najstarszy zawodnik, a więc bramkarz Muslera, przepuszczał wszystko jak leciało niemal w kierunku jego bramki. Rozpad był zauważalny, emocje, które buzowały w tej drużynie, głównie negatywne, narzucanie drużynie czegoś, co nie jest w charakterze i nigdy nie było w charakterze urugwajskiego futbolu, co od razu Bielsa nazywał rewolucją, walką z tym, co było w przeszłości, to nie mogło się po prostu udać. To jest chyba też taka kolejna lekcja mundialu. Jak wszystko musi być spójne. Rozmawiamy o trenerze federacji, o człowieku federacji, który tak naprawdę złożył swoje CV do federacji, bo był 18 miesięcy na bezrobociu i już nie widział dla siebie nadziei powrotu do, czy też rozpoczęcia pracy, bo wcześniej też oczywiście gdzieś tam miał swoją rolę, ale w futbolu klubowym nie widział dla siebie miejsca. Nie sądził, że dostanie taką szansę, na którą uważał, że zasługuje, więc stwierdził, że to jest taki moment, że trzeba wejść w struktury federacji i tam być nauczycielem, być wychowawcą młodzieży. Ale ja mam wrażenie, że ten sposób funkcjonowania, trener federacji, wypromowany przez kolejne roczniki, pracę z juniorami, z coraz starszymi reprezentacjami, aż do tej seniorskiej, ma sens, jest zasadny, tylko gdy wszystko jest poukładane. I to nie jest tak, że w Federacji Hiszpańskiej wszystko jest poukładane, bo tam skandale były i to całkiem świeże wciąż są, jeśli chodzi o relacje nawet wewnątrz tej drużyny, ale jeśli chodzi o ideę gry, tam się zawsze zgadzało. Tam wszyscy myśleli tak samo, tam wszyscy wiedzieli, czego chcą, czego oczekują od danego trenera. I może właśnie także w kontraście do poprzednika Luisa de la Fuente, a więc Luisa Enrique. Trener, który nie był w stanie wydobyć ze względu na swoją intensywność funkcjonowania, intensywność pomysłów.
1: Jak ty to nazywasz? Intensywność funkcjonowania. Podoba mi się.
2: No, jest to człowiek intensywny w każdym sensie.
1: To prawda.
0: Ale nie byli w stanie po prostu nadążyć za tym wszystkim. Potrzebowali kogoś, kto zrozumie, że czasem trzeba zwolnić, posłuchać, porozmawiać i inaczej wydobyć z zawodników to, co najlepsze.
2: A to cię zapytam na kompletnym marginesie, może być to 30-sekundowa odpowiedź. Czy widzisz w Polskiej Federacji Piłkarskiej takich ludzi z takim potencjałem?
0: Nie, bo w Polskiej Federacji nie jest poukładane wiele rzeczy. Zbyt wiele rzeczy jest niepoukładanych, żebyśmy mogli mówić o tym, że wychowamy sobie trenera, który będzie na poziomie U17, później U19, później U21 mógł prowadzić pierwszą drużynę.
1: Trener trenerem. Ja mam w ogóle wrażenie, że tu jest takie uczciwe podejście do zawodu. Mówię o Luisie de la Fuente. I też uczciwe potraktowanie go w tej federacji, bo ta historia, że ktoś składa CV, to tam się dzisiaj, w dzisiejszych czasach, kiedy się wszystko załatwia, wydaje aż nieprawdopodobna. Że składasz papier i ktoś mówi, o, ten się gość nadaje, dobra, dajemy go na trenera młodzieży. U nas pewnie tacy ludzie by się znaleźli, tylko myślę, że z systemem chyba jest troszeczkę trudniej, ze szkolenia systemem jest jeszcze trudniej. Moglibyśmy wrócić do nazwiska nieżyjącego niestety Jacka Magiery, który jakby znał sposób, miał klucz do młodych ludzi, do młodych zawodników i być może on, pokonując kolejne szczeble, w końcu byłby takim właśnie polskim odpowiednikiem Luisa de la Fuente, ale się już nie przekonamy, więc po prostu poczekajmy cierpliwie na to, co zrobi w Lidze Narodów Jan Urban za chwilę.
3: Kontynuując tę drogę różnych trenerów na Mistrzostwach Świata, przejdźmy do trenera jednego z najlepszych, jeśli chodzi o tytuły, czego dokonał w klubie, objął reprezentację Anglii, której miał przywieźć, z którą miał przywieźć pierwszy po 60 latach Puchar Świata. Jak oceniacie drużynę Trzech Lwów i poczynania trenera Thomasa Tuchela? Bo wydaje się, że coś więcej niż półfinał było w zasięgu.
1: Ja tylko powiem, zamień puchar na medal i przywiózł medal.
0: Ta reakcja Anglików, niedoceniająca w zasadzie brązowego medalu, pokazuje, jak poważne piętno na reputacji Tuchela odcisnął półfinał z Argentyną.
2: A w zasadzie paszport? Nie jest tak, że czekali na to, żeby powinęła się noga?
0: Ja też mam wrażenie, że wiele z tez było już przygotowanych, gotowych do wyciągnięcia z szuflady, kiedy tej drużynie się nie uda. I to są tezy, które padają, są rzucane, niezależnie od tego, co się wydarzyło jeszcze kilka dni wcześniej.
1: A dlaczego tak? Bo przecież i Szwed prowadził reprezentację,

0: Anglii i Włoch prowadził reprezentację Anglii. Dlaczego Niemcowi miałoby się nie udać? No, Southgate'owi się jakoś nie udawało. Awansował do finałów i jakoś tych finałów nie wygrywał.
1: Oni oczywiście szukali formuł ileś razy i to tak szarpało między jedną skrajnością a drugą. Brali trenerów z zagranicy fantastycznie, zresztą pudłując i myląc się, szukali kogoś, kto miał uspokoić tę kulturę celebrycką, a doprowadził ją do kompletnej skrajności i okazał się największym playboyem z nich wszystkich. Chcieli wziąć uporządkowanego Włocha, który wsadził ich na minę z jakąś swoją grą fantazy i tak dalej, i tak dalej. Ja mam wrażenie, czytając angielskie gazety przed turniejem, że to był problem. Tabloidów niewątpliwie, ale też i poważniejszych takich liderów opinii angielskiej, że to, że on jest Niemcem, stanowiło jakiś kłopot i że to rzeczywiście tezy były przygotowane. Mówiło się, miało się taką właśnie opowieść o tym, że to jest trener klubowy, który będzie potrafił w fazie pucharowej zwłaszcza rozegrać rzeczy znakomicie, ale coś gdzieś w tle w tych mediach było cały czas.
0: Nie pamiętam, po którym meczu to było. Krytykował swoich piłkarzy Tuchel, mówił, że wymaga od nich więcej i to pytanie wróciło do Jude'a Bellinghama i on powiedział whatever. Nieważne, co on tam mówi, nieważne, nieistotne w ogóle. Kolejne pytanie.
2: Po meczu z Norwegią też to doskonale pokazuje, z czym się mierzył Niemiec w roli selekcjonera reprezentacji Anglii. Wygrali emocjonujący mecz z Norwegami, także w bólach, kolejny raz odwracając wynik w piekle Miami, tak możemy to nazwać, bo warunki były takie, że Erling Haaland nie mógł biegać tak naprawdę od 70 minuty, mimo tego, że to też nie jest zawodnik, który ciągle biega, ale to już tak odchodząc od tematu. Natomiast najpierw rozemocjowanego Tuchela wzięli do wywiadu i dziennikarz angielskiego zapytał o mentalność drużyny. Tak. On mówi, mentalność, no patrzcie na nich, patrzcie na moich piłkarzy. To jest mentalność, którą mógłbyś w butelkę zapakować i sprzedawać. I zaszło faktycznie jakieś takie nieporozumienie. Nie chcę powiedzieć, że coś zostało zagubione w tłumaczeniu, bo to nie o to chodzi, ale takie nieporozumienie trenera, który chce być dalej trenerem, bo musi myśleć jak trener, czyli musi myśleć też analitycznie, a człowieka, który widzi, ile kosztowało wysiłku to, co udało się Anglii osiągnąć, czyli siódme i ósme de facto spotkanie i docenia wszystko to, co wzięło się, za przeproszeniem, z wątroby. Natomiast musi być trenerem i musi myśleć dalej analitycznie, bo takiego go też zatrudnili. Wiedzieli dokładnie, jaki to jest pakiet trenerski. I później stawia się, niedokładnie przedstawiając to stanowisku Tuchela, bo to nie było dokładne przedstawienie stanowiska Tuchela, piłkarzowi, który jest wymęczony kompletnie, którego mecz wycisnął jak cytrynę, który sam ten mecz też chwycił i przeciągnął.
1: Czyli to jest o nas, o mediach.
2: To jest w ogóle taka historia o tym, ile kosztuje osiągnięcie tego, co osiągnęli wówczas Anglicy i jak w tych pierwszych minutach po takim sukcesie człowiek może zareagować. A tak naprawdę to tam nie było ognia, tam nie było z czego rozpalić, a udało się rozpalić przynajmniej na jakąś chwilę wielki ogień.
0: Ale masz rację, Michał, to jest trochę od nas, rzeczywiście, o nas, o mediach. Konfrontujemy te wypowiedzi, bo inaczej je rozumiemy. Na tym polega nasza rola i dobrze byłoby usłyszeć jakieś konkretne albo konkretne zaprzeczenie, albo potwierdzenie. Okej, ktoś powie, że jest nieporozumienie, że to była burza w szklance wody i z tym też w tym momencie można się zgodzić. A wracając do samego Tuchela, to myślę, że rzeczywiście on może zapłacić posadą za to, że przestraszył się Argentyny, zaprzepaścił wielką szansę wyeliminowania mistrzów świata, bo włączył tryb obrona, rozpaczliwa.
1: On włączył, czy to się samo działo?
0: Nic mu to nie...
1: Czy on reagował?
2: To jest jedna z tajemnic
1: to
2: mundialu.
1: Tajemnica mundialu. Mundialu to, jest jedno, to tajemnica.
2: Bo szczerze, ja jestem w stanie zrozumieć każde stanowisko. Po obejrzeniu jeszcze raz tej drugiej połowy, po wysłuchaniu ekspertów angielskich, byłych piłkarzy, byłych trenerów, widzę te wszystkie warstwy, które ma to spotkanie, to obciążenie, które widać było w Anglikach. Obciążenie spowodowane wyeksponowaniem ich na warunki najtrudniejsze, na najdłuższe podróże w trakcie tego mundialu, na presję, która na Anglikach była i którą sam Tuchel nakładał, ale to jest naturalne. On wiedział, że jako zagraniczny trener takiej reprezentacji musi jechać po drugą gwiazdkę, tak jak to sam określał, czym nałożył presję, a jednocześnie na sam koniec mówił, że Anglii to do tych największych brakuje. Tu jest oczywiście brak spójności w jego wypowiedziach. co tak

0: że nie powinno, nie wiem, jakoś burzyć jego ambicji.
1: Czego nie powie trener przed Mistrzostwami Świata, i tak będzie źle. Bo jak powie, że jadą sobie po prostu zagrać jak najlepszy turniej, to minimalizm. Jak powie, że jedzie po medal, czy po złoto, czy po pucha, czy po cokolwiek.
2: Do dzisiaj Jerzemu Engelowi wypominamy, że jechał po złoto.
1: Zawsze będzie źle tak naprawdę. I angielskie media, wiecie, że są drapieżne tak naprawdę. No,
0: wyjątkowo.
1: Wyjątkowo.
3: Czasem masz życie, które, nie wiem, jak w przypadku Kuby Błaszczykowskiego i jego karnego z Portugalią, czasami pewnie sprowadza się do tych kilkunastu sekund odwijanych stale, a tutaj mamy 20 parę minut, które będzie stale sobie odwijał Thomas Tuchel.
0: Każdy z piłkarzy będzie sobie odwijał, czy moja decyzja kosztowała nas finał, czy to trener, czy oni będą szukać trenerze właśnie usprawiedliwienia w jego zachowaniach, w tym, co stara się też w jakimś sensie narzucić większość mediów angielskich, czyli to jest po prostu wina Tuchela, że to on pokazał, że nie nadaje się do tej pracy, że nie rozumie angielskości i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Wiele było takich różnych elementów, z którymi można się, nie wiem, nie zgadzać, można się zgadzać, ale to będzie jedna z takich większych, tych ostatnich 30 minut tajemnic mundialu. Tu może po prostu przegrać Tuchel. On tego do końca z drużyną sobie nie wyjaśni. Mm-hmm. Że zawsze będą mieli tę barierę, której nie byli w stanie pokonać. Tę ścianę, z którą się zderzyli. Sportowcy zderzają się ze ścianą.
3: Fascynująca jest ta rozmowa. Niesamowicie mi się podoba to, że właściwie mówimy o mundialu, który odbył się w ogromnej mierze w Stanach Zjednoczonych, nie dotykając kwestii tego, gdzie się odbył i przez kogo był organizowany. Ale żeby ten wątek jakoś się pojawił, to zapytam o Amerykanów, którzy robili fantastyczne wrażenie, piłkarsko robili fantastyczne wrażenie przez ogromną część turnieju, a potem potknęli się. Dlaczego? Czy dlatego, że Donald Trump zadzwonił do Gianniego Infantino, czy to jest też kolejna tajemnica mundialu?
1: Czy to spowodowało, piłkarze sam Balogun twierdzili, że tak, że to miało jednak znaczenie. I choćby się wydarzyło wiele znakomitych innych rzeczy, to mimo wszystko to zostanie też jako jeden z głównych wątków. Telefon głowy państwa do prezydenta FIFA z interwencją związaną z czerwoną kartką dla jednego z piłkarzy. To się w głowie po prostu nie mieści i ja wiem, że z czasem my sobie to będziemy zacierać, będziemy o tym wspominać, będziemy to wiedzieć, ale tych emocji już nie będzie. Ale warto sobie przypominać ten pierwszy moment, tą pierwszą myśl, kiedy człowiek usłyszał tę wiadomość. To jest oburzenie. To jest szok pomieszany z oburzeniem, z protestem, z takim wymownym, stanowczym nie. Nie róbmy takich rzeczy. Nie na takich turniejach w ogóle nie róbmy takich rzeczy. W ogóle nie róbmy takich rzeczy, żeby nam się polityk wtrącał do regulaminu, bo to będzie coś strasznego. Niebezpieczny precedens, bardzo. Ja myślałem, szczerze mówiąc, bo te mistrzostwa odbywały się w różnych krajach, że to nastąpi gdzie indziej, nie w Stanach. Ale okazuje się, że jednak kraj, który był strażnikiem demokracji, takich swobód i wolności i poszanowania dla przepisów, okazuje się, że on po prostu dał nagle przyzwolenie, żeby coś takiego robić. Straszna rzecz, paskudna w ogóle, niewyobrażalna i bardzo przykra dla piłki nożnej. I ten sztuczny uśmiech prezydenta FIFA tego nie zakryje, nie da rady. I ta jego formułka, pracujemy nad tym. Nie wiem, może ktoś ją jeszcze kupuje. No ja już nie daję rady, nie dźwigam tego zwyczajnie. Nie jestem w stanie jakby sobie tego wytłumaczyć, jak ktoś kierujący tak potężną organizacją cały czas może ich oszukiwać, mówiąc krótko.
0: Ja mam tylko nadzieję, że i wierzę głęboko, że Hiszpanie nie odczuli tego, jak bardzo Infantino z Trumpem spartolili im radość ze zdobycia Mistrzostwa Świata, bo to, jak się ganiali tam po scenie, Infantino gonił Trumpa.
1: No już tutaj Trump się zachował, wiadomo, w miarę okej, okay, wziął go za rękę,
3: sprowadził,
1: sprowadził.
0: Ale jak tak to wyglądało mimo wszystko?
1: Wiesz, tak, ty na to zwróciłeś uwagę, bo pamiętałeś finał klubowych Mistrzostw tak Świata, kiedy Donald Trump jednak został z piłkarzami Chelsea na scenie.
3: Zabrał złoty medal jednemu z piłkarzy właściwie.
0: Myślę, że tak samo było i tym razem. Gdzieś tam w kieszeni się ten medal znalazł.
2: No właśnie. Teraz
3: zrobili jeden więcej.
1: No tak, tak, tak.
2: Panowie, na koniec, jaka jest wasza tajemnica mundialu i z czego te mistrzostwa, raczej swoje podejście do mistrzostw zapamiętacie, bo ja mam taką obserwację, zauważyłem, że wszystko, co związane z mundialem, ma łechtać struny sentymentalne kibica, najczęściej faceta w wieku tam od 30 do 50 lat. Wszystkie reklamy, wszystko, co nam się wtłacza do głów, ma związek z Brazylijczykiem Ronaldo, Ronaldinho, Michaelem Owenem, Davidem Beckhamem i wydaje mi się, że my, tak jak tutaj siedzimy w studiu, jesteśmy głównym targetem właśnie dla futbolu. Takie uczucie mi mocno towarzyszyło podczas tego mundialu.

0: Co wam przyszło do głowy podczas tych mistrzostw?
1: Jak każde mistrzostwa na innej, na drugiej półkuli, mi ten mundial będzie się kojarzył przede wszystkim z zaburzeniem rytmu życia, z oczami na zapałki, a nade wszystko z tą liczbą meczów jednak. Poznaliśmy najważniejsze pary po 3/4 mundialu. Szok, głównie zmęczenie, dziwne pory rozgrywania tych meczów. Nie, byliśmy przyzwyczajeni, że one były rozgrywane 15, 18, 21, a teraz trzeba było trafić czasami 5, czasami 3, czasami 2, czasami 23, czasami...
0: Czasami 18 tam się zdarzyło.
1: Jeszcze zdarzyła się raz 18. Bałagan generalnie, trochę z tym.
2: Kocham mundiale, uwielbiam piłkę nożną i tak jak powiedział Jacek, żyjemy w tej pracy dla wielkich turniejów, wielkich imprez, wielkich wydarzeń, takich momentów, które są także dla nas zawodowo spełnieniem. I jednocześnie nie wiem, czy chciałbym jeszcze kiedykolwiek przyjąć taką dawkę piłki nożnej w tak krótkim czasie. Nie widziałem wszystkich meczów Mistrzostw Świata. Ostatnie moje wyliczenia mówią o 83 w ciągu 5 tygodni. Za dużo.
3: Historia finału to jest historia tego, że grupa ludzi, którzy nie byli tak wybitni niż jedna jednostka po drugiej stronie, okazała się ważyć więcej niż ta niezwykła jednostka. Patrzenie na Leo Messiego jest dla mnie doświadczeniem ocierającym się o transcendencję. To jest zaszczyt żyć w epoce Leo Messiego, a równocześnie czuję jakiś rodzaj ulgi, że sport drużynowy wygrał na koniec.
4: I w ten sposób zamknęliśmy piękny, ciekawy rozdział futbolu międzynarodowego z naszymi gośćmi. Jacek Kurowski, Telewizja Polska.
3: Bardzo
4: dziękujemy.
3: Michał Zachodny, Telewizja Polska.
2: Dziękuję pięknie.
3: I Inter Warszawa.
2: Tak.
4: I my dziękujemy już za uwagę.
3: Michał Okoński z Tygodnika Powszechnego.
4: I Filip Jastrzębski.
5: Sport wyjaśnia świat. Reklama.
6: Marian,
7: a
6: ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
7: Prawda, Barbara?
6: No.
7: A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
6: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
7: Wygodnie i za darmo.
6: No.
8: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Podcast Polskiego Radia.
10: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
9: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
10: Tak był pobity, miał zęby powybijane, poślijaczony, całe plecy sine, włosy nożem powycinane.
9: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
5: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
11: To nie są zwykłe wakacje.
12: Letni wyjazd z Caritas to ciepły posiłek, poczucie bezpieczeństwa i wspólna zabawa z dziećmi.
11: Więcej na caritas.pl/dzieci.
5: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
13: Miała być na siłowni, ale była u kochanka. Miał pojechać w delegację, a spędził czas z kochanką. O niszczącej sile zdrady opowiedzą Anna Sobolewska i detektyw Paweł Boguszewski, autorzy książki Podglądałem twoją żonę z notatnika prywatnego detektywa. Zapraszam na kolejne zbliżenie już dziś po godzinie 22. Jakub Kukla, do usłyszenia.
14: Fascynujące życiorysy artystów, malarzy, rzeźbiarzy, grafików, scenografów i projektantów mody. Ich dzieła i inspiracje. Sztuka, która splata się z muzyką, literaturą, teatrem i życiem. O tym wszystkim rozmawiamy w audycji Między Sztukami. W każdy wtorek, kilka minut po 22. Serdecznie zapraszam. Katarzyna Sanocka, do usłyszenia.
5: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Domniemany zamachowiec zastrzelony przez niemiecką policję był podejrzewany o atak na Paradę Równości w Berlinie. Wyciek substancji na krytym basenie w Redzie. Na miejscu pracują służby chemiczne. Przed nami sierpniowy szczyt spadających gwiazd. Rypin rozpoczął cykl specjalnych spotkań astronomicznych. Minęła 21. Damian Szpyra. Zapraszamy. Nie żyje mężczyzna poszukiwany w związku z atakiem na Paradę Równości w Berlinie. 21-letni Abdul B. został zastrzelony przez policjantów. Wczoraj wieczorem miał wjechać w uczestników przemarszu. Życie straciła jedna osoba, 29 ranił. W Berlinie jest reporterka Polskiego Radia Aneta Łuczkowska.
2: Poszukiwany mężczyzna ukrył się na terenie ogródków działkowych w dzielnicy Spandau. To zachodnie obrzeża stolicy Niemiec. Tam koło 18 został namierzony i otoczony w altanie działkowej przez policyjnych antyterrorystów. Według berlińskiej stacji radiowej RBB 21-latek miał się rzucić na policjantów z maczetą. Prawdopodobnie tym samym narzędziem, którym atakował uczestników Parady Równości. 21-latek został postrzelony. Obecni na miejscu strażacy próbowali go potem reanimować, ale to nie przyniosło rezultatu. Wcześniej niemiecka prokuratura generalna ujawniła, że Abdul B., Niemiec libańskiego pochodzenia, próbował kilkukrotnie dołączyć do Państwa Islamskiego. W listopadzie ubiegłego roku został aresztowany, a nieco ponad dwa miesiące temu skazany przez sąd dla nieletnich na rok i 10 miesięcy aresztu za przygotowywanie poważnego aktu przemocy zagrażającego państwu. Wyrok był nieprawomocny, a w czerwcu mężczyzna został zwolniony z aresztu. Z Berlina, Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
1: 300 osób zostało ewakuowanych na krytej pływalni Aqua Park Reda. Stało się to po tym, jak doszło do wycieku podchlorynu sodu, podała gdańska Straż Pożarna. Substancja ta służy do dezynfekcji i uzdatniania wody basenowej. Jedna osoba doznała lekkiego zatrucia. Na miejscu pracuje 10 zastępów Straży Pożarnej, w tym 4 zastępy specjalistycznej grupy ratownictwa chemiczno-ekologicznego z Gdyni. Strażacy prowadzą pomiary stężeń substancji w powietrzu, zabezpieczają też miejsce oraz usuwają zagrożenie. Polacy chętnie kupują mieszkania w okresie wakacyjnym, tak wynika z danych sonarhome.pl. W latach 2023-2025 w okresie letnim zawarto około 25% wszystkich transakcji w ciągu roku. Na przestrzeni ostatnich 3 lat o sytuacji na rynku decydowały przede wszystkim czynniki makroekonomiczne, tłumaczy dyrektor operacyjny Sonarhome Antoni Bubiel.
3: W 2023 roku na liczbę transakcji silnie wpłynęło uruchomienie programu Bezpieczny Kredyt 2%, którego efekty były widoczne przede wszystkim od września. Rok 2024 upłynął pod znakiem wysokich stóp procentowych i stabilizacji liczby transakcji. Natomiast w 2025 roku wraz ze spadkiem kosztu kredytów rynek stopniowo nabierał rozpędu, osiągając bardzo dobre wyniki również w okresie wakacyjnym.
1: Z badania Sonarhome wynika również, że tylko połowa ankietowanych zdecydowałaby się ponownie skorzystać z agenta nieruchomości podczas sprzedaży domu czy mieszkania. Na koniec Rypin w Kujawsko-Pomorskim i wakacyjny cykl pikników astronomicznych. Obserwujemy perseidy w astrobazach. Ich celem jest popularyzacja nauki i obserwacje meteorów przed sierpniowym szczytem spadających gwiazd. Jak mówi Małgorzata Gołębiewska z astrobazy, wśród atrakcji nie brakuje pokazów, konkursów i warsztatów.
4: Obserwujemy perseidy. Jesteśmy jednym z 12 miast w województwie kujawsko-pomorskim, które właśnie organizuje tę imprezę. Mamy oczywiście stoisko z teleskopami. Myślę, że to jest taka najważniejsza część. Dodatkowo jeszcze mamy warsztaty kosmiczne lampiony. Te warsztaty nazywają się Weź skrawek nieba do domu.
5: To się uda?
6: Pewnie tak. Wnuczek bardzo zadowolony.
7: Oskar. Robię lampiona.
6: Zabierzesz go pewnie, co pani mówiła?
8: Mam akurat dwie ulubione planety, Mars i Neptun.
1: Podobne pikniki organizowane będą w województwie kujawsko-pomorskim do końca wakacji.
0: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Wieczorem burze w północnej i zachodniej Polsce, w nocy niemal w całym kraju. Prognozowana suma opadów podczas burz wyniesie 25 mm, mówi Michał Kowalczuk z IMGW.
9: Temperatura minimalna od około 14 stopni na północnym zachodzie i lokalnie w rejonach podgórskich do 19 stopni miejscami na południu. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty z kierunków południowych, nad ranem skręcający na zachodni. Podczas burz możliwe porywy do 65

0: km na godzinę, a na północy i zachodzie do 85 km na godzinę.
1: Termometry wskażą w nocy od 15 do 18 stopni. Jutro padać będzie w całym kraju, a front burzowy przesunie się nad wschodnią połowę Polski. Temperatura maksymalna od 20 stopni na zachodzie do 25 na wschodzie.
2: Klimat.
1: W związku z burzami na północy kraju obowiązują ostrzeżenia przed gwałtownymi wzrostami stanów wody, nawet z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. Zagrożenie pożarowe lasów w większości kraju średnie, a miejscami duże. Jakość powietrza w większości Polski jest dobra, miejscami bardzo dobra i umiarkowana. Około 20% energii elektrycznej pochodzi ze źródeł odnawialnych.
2: Klimat.
3: 6 minut po godzinie 21.
4: Wieczór w Polskim Radiu 24.
3: No tak, rozszyfrować DNA. No i to rozszyfrowanie DNA pomaga w bardzo wielu dziedzinach, nie tylko w medycynie. Pomaga również w kryminalistyce, bo można po wielu, wielu latach odnaleźć tego prawdziwego przestępcę. I o tym już za chwilę.
5: Radio Podcast.
6: Podcast Polskiego Radia.
7: Jak skłonić tysiące ludzi, żeby poddały się dobrowolnemu badaniu, w którym policja pobierze od nich DNA? I to w sytuacji, gdy ci ludzie są przekonani, że to zupełnie niepotrzebne.
8: Śledczy postanowili wykorzystać rozwiązanie, które sprawiło, że ludzie poczuli, że nie tylko mogą, ale wręcz powinni wziąć sprawę w swoje ręce. No i tak, to zadziałało.
6: Laboratorium Zbrodni. Nauka w służbie kryminalistyki.
8: Podcast twórców Crazy Nauki we współpracy z Polskim Radiem. Dzień dobry, tu Ola Stanisławska.
7: I Piotrek Stanisławski. Witamy Państwa w kolejnym odcinku Laboratorium Zbrodni. No więc oczywiście będą zbrodnie, będą śledztwa, tajemnice, no ale przede wszystkim będzie nauka, dzięki której udaje się namierzyć sprawców. Ten podcast tworzymy razem z Polskim Radiem. Zresztą tak samo jak i naszą serię Sekcja Teorii Spiskowych. Ona wróciła właśnie w wakacyjnej odsłonie. No i oczywiście zapraszamy Państwa do naszego własnego podcastu, czyli Crazy Nauka.
8: I oczywiście dziękujemy za Państwa komentarze. Prosimy o więcej. No i cóż, to dzięki Państwu nasz podcast w ogóle istnieje. A my kontynuujemy rozpoczętą w poprzednim odcinku historię i tym razem ją zakończymy. Opowieść o zabójstwie 16-latki. Rozwiązanie tej tajemnicy wymagało nie tylko zastosowania klasycznych metod śledczych, ale też uporania się z uprzedzeniami i wątpliwościami całej społeczności.
7: Tu jak zwykle ważna uwaga, bo mówimy o prawdziwych zdarzeniach i w tym odcinku pojawiają się informacje o brutalnym morderstwie i o gwałcie. Jeżeli więc słuchają nas osoby wrażliwe, zmagające się ze stanami lękowymi lub mające za sobą traumatyczne doświadczenia, to te treści mogą być dla nich nieodpowiednie.
8: Jeżeli więc ktoś czuje, że te tematy mogą mieć na niego negatywny wpływ, to zachęcamy do wybrania innego podcastu albo odsłuchania tego materiału w momencie, kiedy będą Państwo na to gotowi.
7: Dbajmy o swoje zdrowie psychiczne.
6: Słuchasz podcastu Laboratorium Zbrodni.
8: A zanim ruszymy dalej, przypomnijmy w kilku zdaniach, co wydarzyło się w pierwszej części. W nocy z 30 kwietnia na 1 maja 1999 roku 16-letnia Marianne Wastra wracała rowerem z imprezy w Kollum do domu w sąsiedniej fryzyjskiej wsi, ale nigdy tam nie dojechała. Następnego ranka jej ciało znaleziono na łące przy ścieżce rowerowej.
7: Marianne została zgwałcona, uduszona własnym biustonoszem, a sprawca trzykrotnym pociągnięciem noża poderżnął jej gardło. Na ciele i ubraniu zostało 13 śladów biologicznych, prawdopodobnie pochodzących od sprawcy, z których odczytano pełny profil DNA. Naocznych świadków nie było.
8: A niespełna kilometr od miejsca zbrodni działał ośrodek dla osób ubiegających się o azyl i to na nim niemal od pierwszego dnia skupiła się uwaga okolicy. Sposób zabójstwa, czyli poderżnięte trzykroć gardło, miejscowa społeczność uznała za niezachodni, a tym samym, cóż, no, obciążający kogo? Cudzoziemców.
7: Kolejnych podejrzanych z ośrodka wykluczało jednak badanie DNA. A napięcie w okolicy rosło. W październiku 1999 roku w Kollum doszło do zamieszek, a publicysta Pim Fortine napisał, że poderżnięcie gardła to coś, czego Fryzyjczyk nie robi.
8: Tymczasem

0: analiza śladów nieuchronnie prowadziła do innego wniosku. Na zlecenie prokuratury genetyk Peter de Knijf zbadał chromosom Y wyizolowany ze śladów biologicznych pozostawionych przez sprawcę i ustalił, że jego ojcowska linia wywodzi się najpewniej z zachodniej lub środkowej Europy, a nie z grup, na które wskazywali mieszkańcy. Mówiąc wprost, ludzie powinni szukać winnego na miejscu, wśród swoich.
1: Tyle, że sprawcy nie było w żadnej bazie policyjnej. Kolejne pobrania próbek od miejscowych nie dawały wyniku, a prawo z 1994 roku nie pozwalało na bardziej rozbudowane analizy oparte na DNA. Za zmianą tego prawa optował m.in. dziennikarz Peter de Vries, który domagał się przebadania całej okolicy. Wytoczył nawet państwu proces, domagając się zmian w przepisach, jednak przegrał go w 2000 roku.
0: Po latach prac zespołów śledczych pozostała jedna metoda poszukiwania sprawcy – wykorzystanie danych o osobach, które mogły być z nim spokrewnione. Jednak, aby legalnie przeprowadzić taką procedurę, trzeba było zmodyfikować holenderskie prawo. I udało się tego dokonać 1 kwietnia 2012 roku, prawie 13 lat po śmierci Marianne. I tu zaczyna się druga część tej historii.
1: Ponieważ przygotowania do wprowadzenia tego nowego prawa trwały dość długo, to Holenderski Instytut Kryminalistyczny, w skrócie NFI, był na nie przygotowany do tego stopnia, że gdy tylko weszły w życie, ruszył do pracy dosłownie już następnego dnia.
0: Nowa ustawa dopuszczała badanie pokrewieństwa DNA w dwóch trybach. Pierwszy to skanowanie krajowej bazy skazanych w poszukiwaniu krewnych sprawcy. Drugi to masowe, dobrowolne pobieranie próbek od mieszkańców okolicy, w której doszło do zdarzenia. Śledczy zdecydowali się rozpocząć od pierwszej metody. Była po prostu znacznie szybsza, prostsza, no i tańsza.
1: Krajowa baza DNA liczyła wtedy ponad 142 tysiące profili osób wcześniej skazanych. Algorytm wskazał tam 121 mężczyzn o podwyższonym prawdopodobieństwie pokrewieństwa ze sprawcą. No problem w tym, że żaden z nich nie był spokrewniony wystarczająco blisko, żeby go uznać za ojca, syna czy brata mordercy.
0: I przypomnijmy, skąd to ograniczenie. DNA autosomalne, czyli pochodzące ze wszystkich chromosomów pozapłciowymi, tasuje się w każdym pokoleniu. Więc tą metodą można wychwycić tylko najbliższych krewnych. Dalsze pokrewieństwa się w niej zwykle rozmywają.
1: Dlatego właśnie zespół sięgnął po chromosom Y. Ten, jak wiemy, przekazywany jest po linii ojcowskiej niemal bez zmian, więc pozwala na wskazywanie także dalszych krewnych w linii męskiej. Z bazy wybrano 802 mężczyzn i u każdego z nich zbadano profil YSTR. Wybrano ich według trzech kryteriów, to znaczy byli wśród nich ci należący do tej grupy 121 wybranych w poprzednim etapie. Dalej, mężczyźni mieszkający w 1999 roku w okolicy miejsca zbrodni oraz tacy, którzy nosili nazwiska charakterystyczne dla tego regionu, a rzadkie wreszcie Holandii. Ten ostatni wybór może się wydawać zaskakujący, ale jeszcze do niego wrócimy.
0: Profilowanie YSTR tych 802 mężczyzn, no cóż, nie dało jednak żadnego dopasowania. Wniosek był jednoznaczny, no i niewygodny. W całej policyjnej bazie nie było ani bliskiego, ani dalekiego krewnego sprawcy w linii męskiej. Pozostała więc ostatnia z dostępnych dróg. Ta sama, o którą ponad dekadę wcześniej dopominał się Peter de Vries i którą wtedy odrzucono. Dobrowolne, masowe badanie DNA mężczyzn z tej okolicy.
1: Taka metoda wymaga zaangażowania potężnych sił i środków, no a o jej powodzeniu decyduje tak naprawdę liczba osób, które zgodzą się wziąć w takim badaniu udział. No oczywiście najlepiej i najprościej byłoby, żeby sprawca po prostu znalazł się wśród badanych osób, no ale badanie musi pozostać dobrowolne, no a ów człowiek nie po to ukrywał się przez kilkanaście lat, żeby teraz dobrowolnie oddać ślinę, wiedząc, że niemal na pewno go to pogrąży.
0: Liczono więc na to, że wśród badanych znajdą się jego krewni w linii męskiej, a ci naprowadzą śledczych na jego ślad. Ale żeby tak się stało, tych krewnych trzeba najpierw do badania ściągnąć. Jeśli przyjdzie połowa wezwanych, szansa, że akurat wśród nich znajdzie się ta właściwa rodzina, gwałtownie spada. Im wyższa frekwencja, tym większe szanse powodzenia tego całego przedsięwzięcia.
1: No i tu pojawia

0: się problem. Wyjaśnialiśmy, że w 99 roku, ale też znacznie później, spora część okolicy wciąż była przekonana, że sprawcą jest ktoś z ośrodka dla azylantów, a policja po prostu się z nimi cacka i nie potrafi znaleźć winnego. No, ale skoro tak, to po co miejscowy mężczyzna miałby oddawać swoje DNA służące poszukiwaniu kogoś stąd? Żeby ludzie masowo przyszli, trzeba było najpierw zmienić to przekonanie.
1: Zajął się tym prokurator prowadzący sprawę, Hank Maus. Jego pomysł polegał na tym, żeby do sprawy włączyć kogoś, kto w Holandii jest wystarczająco wiarygodny i postrzegany jak autorytet. Padło, no tak, na Petera de Vresa, tego samego dziennikarza, który ponad dekadę wcześniej przegrał proces o dopuszczenie masowego badania.
0: W maju 2012 roku, jeszcze zanim ruszyła akcja zbierania próbek, dziennikarz poświęcił sprawie obszerny fragment w swoim programie telewizyjnym i rozprawiał się tam z fałszywymi teoriami, które przez te lata narosły wokół zabójstwa, no w tym z tą najbardziej uporczywą dotyczącą azylantów. Chodziło o to, żeby zanim śledczy roześlą do mieszkańców informacje z zaproszeniem do badania, w miejscowej społeczności pojawiło się nowe przekonanie, czyli że sprawca jest wśród nas, to jest problem, no ale to właśnie my możemy pomóc ten problem rozwiązać i go znaleźć.
1: I tak we wrześniu 2012 roku ruszyła wreszcie akcja, na którą czekano kilkanaście lat. W 11 punktach na terenie Fryzji rozpoczęto pobieranie wymazów z policzka zgłaszających się osób. Zaproszenie skierowano do mężczyzn, którzy w 99 roku mieszkali w promieniu 5 kilometrów od miejsca zbrodni. No i mieli wówczas od 16 do 60 lat. Kto chciał, mógł zgłosić się sam, nawet jeśli zaproszenia nie dostał.
0: Zaproszono 7600 mężczyzn. Przyszło około 6600, czyli mniej więcej 87%. No jak na badanie, w którym udział jest całkowicie dobrowolny, to było bardzo dużo. Co pokazuje, że strategia Mausa i de Vresa po prostu zadziałała.
1: Śledczy stanęli przed wyborem, jaką metodą badać te tysiące próbek. Klasyczne podejście to profil autosomalny, czyli ten, który identyfikuje konkretną osobę. Gdyby sprawca zgłosił się osobiście, taki test wskazałby go od razu. No ale nikt specjalnie na to nie liczył. Dodatkowo wykonanie tysięcy badań autosomalnego DNA byłoby droższe i bardziej ingerowałoby w prywatność zgłaszających się osób.
0: Dlatego zespół razem z NFI podjął decyzję kluczową dla całej sprawy. Zamiast profilu autosomalnego w pierwszym kroku postanowiono zbadać chromosom Y. No, powód był logiczny, gdyby wśród tych 6600 badanych znalazł się choćby jeden krewny sprawcy w linii męskiej, choćby daleki, jego profil Y byłby taki sam, no albo bardzo zbliżony do profilu ze śladu. No i to by wystarczyło, żeby złapać trop prowadzący do rodziny mordercy.
1: Ponieważ badanie chromosomu Y powinno przynieść więcej wyników, to zdecydowano, że drugim krokiem będzie przeprowadzenie badań profilu autosomalnego w grupie ludzi, którzy zostaliby wytypowani w pierwszym przebiegu.
2: Słuchasz podcastu Laboratorium Zbrodni.
0: I tak, już po przebadaniu pierwszych 81 próbek pojawiły się aż dwa dopasowania. Dwaj mężczyźni mieli profil chromosomu Y identyczny z tym odczytanym ze śladu. Test autosomalny szybko wykazał, że żaden z nich nie jest sprawcą, no ale ich profil Y wskazywał, że obaj należą do tej samej linii ojcowskiej co morderca.
1: To odkrycie miało zasadnicze znaczenie, choć przecież obaj byli niewinni. Po pierwsze, trafiono wreszcie na trop. Po drugie, ten konkretny profil Y był wyjątkowo rzadki. Nie występował w żadnej z wielkich baz referencyjnych na świecie. Ani w wielkiej międzynarodowej bazie haplotypów, ani w mniejszej roboczej bazie dostępnej w Holandii.
0: No a mimo to trafił się dwukrotnie już wśród pierwszej grupy tych 81 przebadanych. No trudno o mocniejszy sygnał, że rodzina sprawcy po mieczu faktycznie mieszka gdzieś tu w promieniu tych kilku kilometrów. Dokładnie zresztą tak jak zakładano, rozsyłając zaproszenia. No i dokładnie tak jak od lat sądzili śledczy, choć no, wcześniej nie mogli tego udowodnić.
1: Całe to poszukiwanie sprawcy poprzez jego krewnych opierało się na konkretnym narzędziu. Holenderski Instytut Kryminalistyczny korzystał z

0: oprogramowania o nazwie Bonaparte, opracowanego specjalnie dla niego przez naukowców z Radboud University w Nijmegen.
1: Ten program, o

0: przechyla szale w stronę to są krewni. Każda różnica w stronę to jednak przypadek. No w efekcie widać jak mocno, no i w którą stronę ta szala się przechyliła.
1: Działa to podobnie do myślenia doświadczonego śledczego. Na początku ma on ogólne pojęcie, nawet coś na kształt przeczucia dotyczącego tego, co i jak się wydarzyło. Z czasem każdy kolejny fakt i dowód sprawiają, że któraś wersja zdarzeń zyskuje albo traci na prawdopodobieństwie. Rachunek Bayesowski robi to samo, tylko ściśle i operując na liczbach. No i potrafi złożyć w jedną ocenę wiele takich drobnych przesłanek naraz.
0: W tym wypadku radzi sobie przy tym z rzeczami, które w prawdziwych rodzinach zdarzają się zawsze. No, z drobnymi mutacjami w DNA, z lukami w drzewie genealogicznym, gdzie na przykład brakuje informacji o kimś albo gdzie takie pokrewieństwo nie jest całkowicie pewne.
1: Pierwotnie program Bonaparte powstał do zupełnie innego zadania, do identyfikacji ofiar katastrof masowych, kiedy stan ciał nie pozwala na prostą identyfikację i trzeba uzyskać ją, wykorzystując DNA krewnych. Bonaparte posłużył m.in. do identyfikacji ofiar katastrofy lotniczej w Trypolisie w 2010 roku i do rozpoznania ciał ludzi, którzy zginęli w samolocie MH17 zestrzelonym nad wschodnią Ukrainą w 2014 roku rakietą z rosyjskiej wyrzutni Buk. Sprawa Marian Wactry była pierwszym w historii przypadkiem, kiedy użyto go w śledztwie kryminalnym.
0: Mając tak obiecujące wstępne wyniki, śledczy skupili się na genealogii dwóch mężczyzn, których DNA dało pozytywne dopasowania. I tu wyszła rzecz ciekawa. Obaj nosili różne nazwiska, ale mieli wspólnego przodka po mieczu, który żył w czasach, kiedy w Holandii nie wprowadzono jeszcze obowiązku posiadania nazwisk.
1: I tu jeszcze ciekawostka, bo ten program nosił nazwę Bonaparte, a o tym, że dwaj spokrewnieni ze sobą mężczyźni nosili różne nazwiska, zdecydował inny Bonaparte, Napoleon. To on dekretem z 1811 roku zmusił mieszkańców podbitej Holandii do przyjęcia stałych, dziedzicznych nazwisk.
0: Wcześniej, zwłaszcza na fryzyjskiej wsi, nazwisko w naszym rozumieniu często po prostu w ogóle nie istniało. Ludzie posługiwali się patronimikami, czyli określeniami tworzonymi od imienia ojca. No i śladem w języku polskim są nazwiska takie jak nasze. Stanisławski, no to nic innego jak syn Stanisława. W Rosji z kolei mamy odczystwo, czyli na przykład Michał Afanasiewicz Bułhakow to nikt inny jak syn Afanasija.
1: We Fryzji syn Dołwego był Dołwesem. Jego syn brał kolejne miano od własnego imienia i tak dalej, więc ten element zmieniał się z pokolenia na pokolenie. Kiedy w 1811 roku trzeba było wreszcie wybrać jedno nazwisko na stałe, to różne gałęzie tej samej rodziny mogły, cóż, wybrać różne. A skoro chromosom Y i nazwisko dziedziczą się tak samo po mieczu, to właśnie w epoce Napoleona ich wspólna droga się rozeszła. Dwaj mężczyźni dzielili chromosom Y sprzed ponad dwóch wieków, ale nazwiska mieli różne.
0: I to odkrycie pozwoliło śledczym na dalsze zawężenie poszukiwań. Zamiast badać wszystkich, skupili się na próbkach pochodzących od mężczyzn noszących te dwa konkretne nazwiska, no bo to najpewniej wśród nich krył się sprawca albo jego bliska rodzina. I dzięki temu tysiące zebranych próbek nigdy nie musiało zostać nawet przeanalizowanych. I to ważne nie tylko dlatego, że oszczędziło czas i pieniądze, ale też dlatego, że ochroniło prywatność tysięcy mężczyzn, których DNA po prostu w ogóle nie musiało być odczytywane.
1: Został jeszcze jeden problem. Otóż profil Y łączy całą linię ojcowską, więc dopasowanie wskazywało rodzinę, ale nie mówiło, jak blisko sprawcy jest dana osoba. Żeby to rozstrzygnąć, sięgnięto po dodatkowe markery. 13 z nich to tak zwane szybko mutujące markery Y, które zmieniają się na tyle często, że zaczynają różnicować nawet bliskich krewnych po mieczu. Analizę części z nich zlecono ośrodkowi w belgijskim Leuven. Im więcej takich markerów zbadano, tym ciaśniej zaciskała się pętla wokół najbliższej rodziny mordercy.
0: I tu śledczy zostali kompletnie zaskoczeni. Jeden z mężczyzn, który dobrowolnie oddał próbkę śliny, pasował do śladu nie tylko chromosomem Y, ale też

0: profilem autosomalnym. No a to oznaczało tylko jedno. Człowiek, który sam przyszedł na badanie, nie był krewnym mordercy, był mordercą.
1: Słuchasz podcastu Laboratorium Zbrodni.
2: Nazywał się Jasper Steringa. W chwili zatrzymania miał 45 lat i całe życie spędził w Oudtwoude, wsi oddalonej o 2,5 kilometra od miejsca, w którym znaleziono ciało Marianne. Wraz z ojcem prowadzili gospodarstwo, gdzie hodowali krowy mleczne. Miał żonę i dwoje dzieci. Nigdy wcześniej nie wszedł w konflikt z prawem, a w okolicy uchodził za najzwyklejszego, niczym nie wyróżniającego się rolnika.
0: Steringa dobrowolnie oddał ślinę w masowym badaniu. Zrobił to 11 października 2012 roku, ostatniego dnia pobierania próbek i to w innej lokalizacji niż ta, do której dostał zaproszenie. Do badania zgłosili się także jego ojciec i 21-letni syn.
2: W tej okolicy drogi ludzi przecinały się często. Siostrzenice Marianne Wadstry chodziły na te same zajęcia gimnastyczne, co dzieci w Steringi. Po aresztowaniu mężczyzny, ojciec zamordowanej, Bauke Wastra, przyznał, że osobiście podejrzanego nie znał, ale jego rodzina dobrze wiedziała, kim ten człowiek jest.
0: Do zatrzymania doszło wieczorem 18 listopada 2012 roku. Steringa na pytania policji nie odpowiadał. Przełom przyszedł przy pierwszym spotkaniu z obrońcą. Adwokat opowiedział potem, że w ciągu 10 minut od chwili, gdy się zobaczyli, jego klient przyznał się do winy. To publiczne wyznanie adwokata wzbudziło zresztą zastrzeżenia w środowisku prawniczym, no bo dotykało tajemnicy adwokackiej. Formalne przyznanie się przed policją nastąpiło nieco później, 6 grudnia 2012 roku.
2: Tymczasem sprawa wyszła na światło dzienne, gdy rankiem 19 listopada, nazajutrz po zatrzymaniu, Peter de Vries jako pierwszy ogłosił w mediach społecznościowych, że doszło do 100% dopasowania DNA i nazwał to ogromnym kamieniem milowym. Dodał, że ta sprawa od dawna była dla niego kluczowa.
0: Proces ruszył 28 marca 2013 roku przed Sądem Okręgowym Nord-Nederland w Leeuwarden. W przepełnionej sali Jasper Steringa opisał noc z 30 kwietnia na 1 maja 1999 roku.
2: Zeznał, że tamtej nocy wsiadł na rower. Robił tak często po wieczornym udoju, żeby, jak to ujął, przewietrzyć głowę i poukładać sobie sprawy. Jechał ścieżką rowerową przy Jeltingalan w Buiten Post, kiedy z naprzeciwka nadjechała rowerem nieznana mu młoda kobieta. Była to Marianne. W chwili, kiedy ją zobaczył, przez głowę przebiegła mu myśl, która, jak twierdził, wzięła się z niczego. Jesteś moja. Chciał uprawiać z nią seks. Zawrócił i pojechał za nią.
0: Marianne jechała szybko. W pewnym momencie ją dogonił, złapał, wyhamował i ściągnął z roweru. Trzymał ją za tył płaszcza. Próbowała się wyrwać, a kiedy zasłonił jej dłonią usta, ugryzła go w palec. Wtedy wyjął scyzoryk, rozłożył go i przyłożył do jej gardła. Oba rowery wrzucił do przydrożnego rowu, żeby nie zwracały niczyjej uwagi. Potem, grożąc nożem, zaprowadził ją na pobliskie pole. Za kępą drzew zgwałcił ją.
2: O tym, co poczuł zaraz potem, powiedział przed sądem tak. Po seksie odurzenie minęło. Wtedy oprzytomniałem. Dopadła mnie panika. Zacząłem uświadamiać sobie, co robię. Pomyślałem o rodzinie, o tym, że to się wyda i co za sobą pociągnie. To wszystko naraz przeze mnie przeszło.
0: Sam mord Steringa przedstawił jako czyn popełniony w panice, kiedy dotarły do niego konsekwencje. Ale sąd nie uwierzył w taką interpretację. Zwrócił uwagę na sekwencję czynności. Steringa najpierw obrócił Marianne na brzuch i dusił ją jej własnym biustonoszem. Kiedy usłyszał, że wciąż oddycha, uniósł jej głowę i trzema pociągnięciami noża poderżnął gardło.
2: Z tego następstwa zdarzeń sąd wyprowadził wniosek o działaniu z premedytacją. Uznał, że między podjęciem zamiaru a jego wykonaniem nie było wyjątkowo krótkiego odstępu, bo Steringa wykonał całą serię czynności, które musiały zająć trochę czasu. Od ściągnięcia Marianne z roweru i ukrycia obu rowerów, po przeprowadzenie jej przez pole. W trakcie tego wszystkiego miał czas na refleksję i wycofanie się, zwłaszcza w chwili, gdy po duszeniu usłyszał, że ofiara wciąż oddycha, a więc mimo wszystko żyje, a jednak świadomie poderżnął jej gardło.

0: było.
1: Nagłego, gwałtownego uniesienia sąd również nie uznał za wiarygodne, bo sam Stellinga zeznał, że po orgazmie otrzeźwiał i zdał sobie sprawę z ryzyka wykrycia. Więc nie dało się tu też dowieść strachu przed działaniami Marianne, bo mężczyzna miał nad nią całkowitą przewagę fizyczną.
0: Były też elementy oskarżenia, których sąd nie uznał za udowodnione. Nie przyjął, że doszło do gwałtu analnego, jak wskazywała prokuratura, czemu Stellinga zresztą konsekwentnie zaprzeczał. Za niewystarczająco wykazaną uznał również wersję, jakoby związał ofierze ręce biustonoszem.
2: Słuchasz podcastu Laboratorium Zbrodni.
1: Oczywiście nie da się dokładnie odtworzyć całego przebiegu tej nocy, której została zamordowana Marianne Wastra. Próbując ustalić, co się działo i zrozumieć motywację oskarżonego, sąd oparł się nie tylko na zeznaniach samego Stellingi, ale też na opiniach specjalistów, w tym psychologa, który ustalił, że Stellinga od dłuższego czasu żył w zaburzonej relacji seksualnej z żoną. Kiedy zobaczył Marianne i przeszła mu przez głowę tamta myśl, liczyło się już tylko to, żeby uprawiać z nią seks. Badającym powiedział: przełączyłem jakiś przełącznik i wyłączyłem sumienie.
0: Jako możliwą przyczynę wskazywał gniew, między innymi ten związany z odrzuceniem przez żonę. Badanie psychologiczne po części to potwierdzało. Wynikało z niego, że Stellinga słabo integruje tłumione negatywne emocje i że przy ich narastaniu potrafią one nagle przełamać kontrolę i doprowadzić do agresywnego wyładowania.
1: Opinia psychologa była dla obrony i dla oskarżonego bardzo niekorzystna. Uznał, że w chwili popełnienia czynu Stellinga był w stanie rozpoznać jego znaczenie oraz pokierować swoim postępowaniem. Czyn był motywowany przede wszystkim pożądaniem, a sprawca działał celowo, żeby je zaspokoić. Nie było mowy o zaburzeniu ani o ograniczeniu zdolności oceny sytuacji. Stellinga został więc uznany za w pełni poczytalnego. No i na rozprawie ujawniono też mniej znany fragment jego życia. Przyznał, że pożycie z żoną go nie satysfakcjonowało i że mniej więcej 3 razy w roku jeździł do oddalonego o około 35 km Groningen, by skorzystać z usług pracownic seksualnych. Czasami pokonywał tę trasę nocą rowerem, co zajmowało mu jakoś 1,5 godziny w jedną stronę. Szukał tam tego, czego nie znajdował w domu, przede wszystkim seksu oralnego. Tego samego, do którego zmusił Marianne, grożąc jej nożem.
0: Podczas procesu analizowano też fakt, że przez 13 lat mężczyzna ukrywał swój czyn. Jasper Stellinga powiedział przed sądem, że wielokrotnie rozważał pójście na policję, ale nigdy tego nie zrobił, obawiając się tego, co stanie się z jego rodziną.
1: Sąd zaznaczył, że nikt nie ma obowiązku przyczyniać się do własnego skazania, więc samo milczenie nie może być dodatkowym czynnikiem obciążającym przy wydawaniu wyroku. Z drugiej strony wskazał też na to, że mężczyzna przez ponad 13 lat wiódł spokojne życie rolnika, męża i ojca, podczas gdy rodzina Marianne narażona była na trudne do wyobrażenia cierpienie, które pozostanie z nimi na zawsze.
0: Nie wiemy na pewno, dlaczego właściwie Stellinga sam zgłosił się na badanie DNA, które ostatecznie go pogrążyło. Genetyk Manfred Kaiser, autor pracy omawiającej aspekty naukowe śledztwa, stawia hipotezę, że mogło to być skutkiem nagłośnienia samej metody badawczej. Skoro powtarzano, że badanie chromosomu Y pozwoli dotrzeć skutecznie do sprawcy, mężczyzna mógł uznać, że dalsze ukrywanie jest bezcelowe oraz, że skoro jego rodzina zgłosiła się na badania, to podejrzane będzie, jeśli on sam tego nie zrobi.
1: No, co do samego dopasowania DNA nie było żadnych wątpliwości. Sąd ustalił, że prawdopodobieństwo, by profil Stellingi zgadzał się z profilem sprawcy przez czysty przypadek, jest znikome. Oszacowano je mniej więcej na 1 do 1500 miliardów miliardów. Dla pewności już po zatrzymaniu oczywiście pobrano od niego drugą próbkę, która potwierdziła ten wynik.
0: 19 czerwca 2013 roku Sąd Okręgowy North Netherland skazał Jaspera Stellingę na 18 lat pozbawienia wolności. Prokuratura żądała 20 lat. Stellinga nie złożył apelacji. Wyrok się uprawomocnił.
1: 6 lat po zatrzymaniu Sterlingi w 2018 roku w Stanach Zjednoczonych zidentyfikowano wreszcie Golden State Killera, sprawcę kilkunastu zabójstw i kilkudziesięciu gwałtów z lat 70. i 80. Opowiadaliśmy o tym szczegółowo w jednym z wcześniejszych odcinków Laboratorium Zbrodni. Zabójcą okazał się były policjant Joseph James D'Angelo i

0: I choć tam również dotarto do sprawcy poprzez jego krewnych, no to mechanizm był już inny i dla wielu bardziej niepokojący.
1: W Holandii to śledczy zbudowali bazę od zera, przekonując tysiące mieszkańców, żeby dobrowolnie oddali próbkę DNA. W Stanach sięgnięto do baz genealogicznych, które już istniały. Miliony ludzi na własną rękę wysłały swoje DNA do komercyjnych serwisów genealogicznych, po to, żeby poznać swoich przodków albo odnaleźć dalszą rodzinę. Śledczy wgrali profil sprawcy do jednego z takich serwisów i trafili na jego dalekich krewnych. Ci ludzie nie mieli pojęcia, że ich genealogiczne hobby posłuży kiedyś do wskazania mordercy należącego bądź co bądź do ich rodziny. W takiej sytuacji pytanie o zachowanie prywatności nabiera jeszcze większego znaczenia.
0: Można by pomyśleć, że przyznanie się sprawcy i prawomocny wyrok zamknął ostatecznie sprawę. No, stało się jednak inaczej. Narodził się wątek, który dla wielu może być zaskoczeniem. Teoria spiskowa zbudowana wokół zjawiska dysonansu poznawczego. Mówiliśmy o nim w pierwszym odcinku, więc tylko krótkie przypomnienie, to jest zderzenie naszych przekonań czy wiary z rzeczywistością. Kiedy dostajemy dowody, fakty, które zaprzeczają temu, co uważamy, jesteśmy skłonni odrzucić bardziej niż zmienić swoje przekonania.
1: Doskonałym przykładem tego stały się opowieści, jakie zaczęli głosić dwaj Holendrzy, Wim Dankbar i Micha Kat. Ich główna teza: prawdziwym sprawcą był azylant Ali Hussein Hassan, co władze celowo ukryły. Natomiast Steringa to kozioł ofiarny, wybrany ze względu na to, że mieszkał blisko, a jego DNA miało rzekomo zostać podmienione podczas śledztwa.
0: No tyle, że tezy te nie miały żadnego oparcia w dowodach. Ali Hussein Hassan został z tej sprawy wykluczony i to dwukrotnie. Jak opowiadaliśmy w poprzednim odcinku, był jednym z pierwszych podejrzanych już w 1999 roku, ale jego DNA nie pasowało do śladów. Jednak kiedy po latach zaczęto podważać tamto ustalenie, to holenderska prokuratura przeprowadziła w 2011 roku osobne, wewnętrzne dochodzenie, którym kierował inny prokurator. Sprawdzono ponownie całą historię azylanta, zweryfikowano DNA i odciski palców. No, wniosek: mężczyzna zatrzymany w Stambule to ten sam, który opuścił ośrodek w noc zbrodni, a jego DNA nadal nie pasuje do śladów pozostawionych przez sprawcę. Jednocześnie istnieje dopasowanie śladów biologicznych do profilu Steringi, gdzie prawdopodobieństwo pomyłki jest ekstremalnie niskie.
1: To jednak nie powstrzymało Wima Dankbara. W 2014 roku wydał książkę opartą na liczącym około 40 stron fragmencie dziennika Majki Terpstry, matki Marianne, który trafił do niego przez jej znajomą. Rodzina wytoczyła mu proces, który zakończył się zasądzeniem od Dankbara łącznie około 500 000 euro i nakazem zniszczenia nakładu książki. W 2016 roku Dankbar trafił na 3 miesiące do więzienia za nierespektowanie wcześniejszych zakazów.
0: Drugi z głosicieli teorii spiskowej, Micha Kat, to znany w Holandii wyznawca rozmaitych kompletnie bzdurnych historii, awanturnik, przestępca, wielokrotnie karany za groźby, zniesławienia, prześladowanie osób i wandalizm. No więc dlaczego ta teoria wciąż trwa mimo przyznania się sprawcy, no i twardego dowodu z DNA? No, powody są przede wszystkim społeczne i socjologiczne. Ten spór z przełomu wieków dotyczący azylantów w Holandii wciąż jest żywym problemem, który budzi ogromne emocje. No i dodatkowo dla wielu ludzi zastosowanie DNA w kryminalistyce pozostaje obszarem takim nieintuicyjnym, który odbiera się może wręcz nawet jako jakiś rodzaj magii, a już na pewno coś, co daje się łatwo sfałszować. No i dochodzi do tego mocna wśród wyznawców teorii spiskowych nieufność wobec państwa. No, zresztą wiele o tym mówimy w naszym podcaście Sekcja Teorii Spiskowych. Polecamy.
1: Warto dodać, że okolica, w której to wszystko się wydarzyło, do dziś nie zaznała spokoju. Wciąż organizowane są spacery śladami ostatniej trasy Marianne, a wypuszczony w 2024 roku serial oparty na tej historii, na którego produkcję rodzina nigdy nie wyraziła zgody, na nowo rozdrapał stare rany.
0: Peter de Vries, dziennikarz, który tak znacząco przyczynił się do rozwiązania sprawy, 6 lipca 2021 roku został postrzelony w centrum Amsterdamu, kilka kroków od studia telewizyjnego.

0: z którego właśnie wyszedł. Zmarł kilka dni później. Za jego zabójstwo skazano 4 mężczyzn, w tym 3 Polaków. Ta zbrodnia nie miała jednak związku ze sprawą Wactry. Została zlecona przez środowiska zorganizowanej przestępczości.
1: Bałkę Wactra, ojciec Marian, przez 13 lat walczył o wyjaśnienie zabójstwa jego córki. Zmarł w marcu 2024 roku w wieku 85 lat na raka płuc. Pochowano go obok Marianny.
0: Pim Fortuyn, populistyczny polityk i publicysta, który popierał podejrzenia wobec azylantów jako tę rozsądną myśl, nie dożył rozwiązania sprawy. 6 maja 2002 roku został zastrzelony przez aktywistę walczącego o prawa zwierząt. Stało się to przed wyborami parlamentarnymi, w których partia Fortuyna spodziewała się osiągnięcia dużego sukcesu.
1: Jasper Stellinga odsiedział 2/3 kary, czyli 12 lat. 16 listopada 2024 roku wyszedł na wolność warunkowo. Obowiązuje go zakaz kontaktu z rodziną Wactrów i zakaz przebywania na północy Holandii. Naruszenie któregokolwiek z nich oznaczać będzie powrót do celi i pozostałe 6 lat odsiadki.
0: 18 lat, taki wyrok może się wydawać karą niską, zwłaszcza w zestawieniu z wyrokami zapadającymi w innych krajach. No a już to zwolnienie po 12 latach może budzić dodatkowe zdziwienie. No więc warto wiedzieć, skąd się ta liczba wzięła. Sam sąd wyłożył to jasno w uzasadnieniu wyroku. Napisał, że z punktu widzenia odwetowego aspektu wyroku, każda kara za ten czyn jest zbyt niska, no ale w państwie prawa odwet ma swoje granice. Wskazał też holenderskie punkty odniesienia. Za samo morderstwo orzekało się wtedy średnio od 14 do 15 lat, za gwałt średnio 2 lata. Kary zwiększały okoliczności obciążające, obezwładnienie ofiary na drodze, grożenie jej nożem, związanie, rozcięcie ubrania oraz to, że Marię nagą i okaleczoną znaleźli jej bliscy.
1: Na korzyść Stellingi sąd uznał jedynie to, że mężczyzna wcześniej nie był karany. Prokuratura żądała 20 lat, obrona proponowała 15, sąd orzekł 18. Dla pełnego obrazu warto dodać, że w Holandii to za morderstwo grozi dożywocie albo kara najwyżej 30 lat, a kar nie sumuje się, jak to dzieje się w Stanach Zjednoczonych. Przy tym w tamtym czasie większość skazanych zwalniano warunkowo po odbyciu 2/3 kary.
0: Ta ciągnąca się latami sprawa zmieniła holenderskie prawo, ale też pokazała całą głębię skrywanych w tym kraju konfliktów, no i obaw, które do dziś są tam obecne.
1: A to koniec tej historii. Na kolejny odcinek Laboratorium Zbrodni zapraszamy za tydzień. Jeśli mają Państwo jakieś uwagi, spostrzeżenia, czy chcą się Państwo podzielić z nami swoimi przemyśleniami, to zachęcamy oczywiście do komentowania odcinka. I to w różnych serwisach, na Spotify, na stronie Polskiego Radia, w mediach społecznościowych, no i wszędzie tam, gdzie Państwo znajdują nasze podcasty, no i uczestniczą w mediach społecznościowych.
0: A teraz
1: do usłyszenia.
2: Laboratorium Zbrodni. Nauka w służbie kryminalistyki.
1: To był podcast Aleksandry i Piotra Stanisławskich, twórców Crazy Nauki.
3: To był podcast Polskiego Radia. Więcej naszych podcastów znajdziesz na polskieradio.pl i we wszystkich innych miejscach, gdzie słuchasz podcastów.
4: Radio Podcast.
5: 44 minuty po godzinie 21. Rumuński myśliwiec F-16 zestrzelił drona, który bez zezwolenia naruszył przestrzeń powietrzną kraju. Jak podaje Reuters, to trzeci już taki incydent w ciągu ostatnich dni. Według rumuńskiego Ministerstwa Obrony bezzałogowiec został zestrzelony w bezpieczny sposób około 12 km na północny wschód od miasta Sulina. A więcej na ten temat mówił na naszej antenie profesor Maciej Milczanowski w rozmowie z Jakubem Kuklą.
6: Jak interpretować tego rodzaju zdarzenia? No oczywiście, interpretując tego typu zdarzenia, musimy cały czas mieć jakby na uwadze, że toczy się bardzo ostra wojna za naszą wschodnią granicą. Mówię to, wiem, że powtarzamy to w kółko, ale pomimo tego, że o tym mówimy, to jednak następuje takie troszeczkę odrealnienie wśród...

0: społeczeństw zachodnich, w tym polskiego. I ta wojna staje się czasami troszeczkę bardziej odległa, na przykład w czasie mundialu. Prawda? Patrzymy na mecze i niektórzy się mnie pytają, a ta wojna tam w Ukrainie, to jeszcze się toczy, czy się zakończyła, bo to jest naprawdę odrealnienie. I właśnie wtedy to trochę do nas nie dociera, że takie drony, które tam są wykorzystywane masowo, to są naprawdę setki tysięcy, takie drony mogą być i wykorzystywane do prowokacji, mogą się rzeczywiście gdzieś zabłąkać, bo są różne operacje wywiadowcze, różnego rodzaju działania rozpoznawcze, które mają przygotowywać grunt do różnych działań. Są też właśnie, tak jak mówię, prowokacje. Więc jest bardzo wiele przyczyn, dlaczego taki dron mógł się znaleźć i z naszej perspektywy, czy rumuńskiej, czy polskiej, czy fińskiej, my oczywiście musimy analizować, dlaczego ten dron się znalazł tam, gdzie się znalazł, ale bardzo istotna jest także reakcja. Ten sposób reakcji jest odczytywany, niezależnie jaki to jest dron, kto go wysłał i dlaczego, to sposób reakcji jest odczytywany na Kremlu i jest brany pod uwagę w kalkulacjach. Dlatego każdy taki dron powinien być też dla nas pokazem siły. I no moim zdaniem nie jest dobrze, że to muszą F-16 zestrzeliwać te drony. Powinny być inne sposoby na to. I powinniśmy już te sposoby mieć wypracowane, tak my, jak i Rumuni.
1: No właśnie, uprzedził pan moje kolejne pytanie, bo wprawdzie, jeśli chodzi o rumuńskie Ministerstwo Obrony, ono poinformowało, że bezzałogowiec został zestrzelony w bezpieczny sposób, około 12 kilometrów na północny wschód od miasta Sulina, ale jednak Rumuni poderwali myśliwiec F-16, żeby zestrzelił dron. I pytanie, czy po tylu latach wojny trwającej na wschodzie, gdzie widać doskonale, jakie znaczenie zyskały drony, nie powinniśmy byli wypracować innych schematów, innych rozwiązań?
0: Oczywiście w Ukrainie też zdarza się, przynajmniej zdarzało się wcześniej, że też trzeba było samolotami. Czasem tak się zdarza, że brakuje już tych systemów, bo też te systemy nie pokrywają 100% terytorium i nawet w Ukrainie.
2: Z ekspertem do spraw bezpieczeństwa, profesorem Maciejem Milczanowskim, rozmawiał Jakub Kukla. A my w Polskim Radiu 24 wracamy do zamachu terrorystycznego, który miał miejsce wczoraj w Berlinie, być może zamachu terrorystycznego. Domniemany sprawca ataku na Paradę Równości został zastrzelony przez policję na przedmieściach niemieckiej stolicy. O tym informuje niemiecka stacja RBB. Departament Spraw Wewnętrznych Senatu miał stacji potwierdzić ową informację. A przez wiele godzin ponad 1000 funkcjonariuszy było zaangażowanych w działania po ataku, w tym na szeroko zakrojoną obławę na sprawę. A sprawcą okazał się, domniemanym sprawcą okazał się 21-letni mężczyzna, obywatel Niemiec o libańskich korzeniach, który był znany policji z aktywności w środowisku islamistycznym. A my połączyliśmy się z panem profesorem Ryszardem Machnikowskim, ekspertem do spraw bezpieczeństwa Uniwersytet Łódzki. Dobry wieczór, panie profesorze. Halo, panie profesorze, czy słyszy mnie pan?
3: Halo, czy słyszy się?
2: Tak, ja pana bardzo dobrze słyszę.
3: Świetnie.
2: Panie profesorze, czy można powiedzieć, że to był akt terroru, zamach terrorystyczny? Czy to nie było związane na przykład z Paradą Równości, no niechęcią środowisk skrajnie religijnych, czy środowisk, które są przeciwko tego typu imprezom?
3: No z tego, co wiemy, tak, bo te informacje
2: docierają
3: bardzo powoli, domniemania. No wszystko wskazuje na to, że to był zamach terrorystyczny z tego względu, że sprawca był powiązany w jakiś sposób z islamistami. Jeszcze dokładnie nie wiemy, na ile mocno, ale był po pierwsze przestępcą, po drugie miał już wyrok za przygotowywanie do zamachu. Tylko no niestety tak się złożyło, że nie odsiadywał tego wyroku, tylko został po prostu zwolniony, tak jak gdyby miał tam inną ścieżkę ukary też zapewnioną, czyli przystąpienie do programu doradykalizacyjnego. Także wszystko wskazuje na to, że niestety minister spraw wewnętrznych Niemiec ma rację i to był zamach.
2: No tak, ale to się powtarza, bo to jest kolejny tego typu zamach w Niemczech, gdzie wykorzystywany jest środek transportu, gdzie samochód ciężarowy, czy też tym razem to był van, samochód dostawczy.

0: prawda, taranuje ludzi idących alejkami, tu akurat parku, no ale zdarzały się, prawda, zamachy w innych częściach Niemiec, chociażby w czasie jakichś bożonarodzeniowych imprez.
1: Tak, no bo tego rodzaju modus operandi jest wykorzystywany w zamachach, to nie jest zresztą kwestia tylko Niemiec, prawda? No, w Wielkiej Brytanii także zamachowcy w 2017 bodajże roku wykorzystali furgonetkę w 2016 roku, no warto przypomnieć ten zamach w Nicei, prawda, tak, który niedawno była 10. rocznica, więc jak gdyby no po prostu no, to są tego rodzaju zamachy dokonywane przez prawdopodobnie samotnych sprawców lub luźno funkcjonujących w ramach organizacji, które są po prostu łatwe do zrealizowania, no, wynająć czy ukraść, prawda, czy dokonać zaboru, tak jak w przypadku tego zamachu, o którym pan mówił na jarmarku w Berlinie, bo tam przecież polski kierowca został zabity, jest szalenie łatwo, w związku z czym wykorzystuje się takie środki, jakie są pod ręką.
0: A czy tutaj wpływ na miejsce zamachu miało to, że to była parada równości i to być może związane z no, niechęcią sprawcy do tej grupy społecznej?
1: Tak, z całą pewnością, dlatego że są no, takie dwa warunki, prawda? Jedna to jest dostępność no, jakiegoś celu, tak, w ten sposób nazwijmy. I organizacje różnego rodzaju imprezy masowe no, są niestety takim potencjalnym celem zamachu terrorystycznego, wszelkiego rodzaju koncerty. Przecież też było wiele zamachów na koncertach, różnego rodzaju też imprezy sportowe, prawda? Też znane przypadki. No i w tym przypadku Parada Równości no, spełniała ten warunek no, olbrzymiej liczby ludzi na dość ograniczonym terenie, prawda? Także to był pierwszy warunek. Drugi warunek ideologiczny, o którym pan wspomina, no, środowiska islamistyczne no, są zdecydowanie wrogo nastawione w stosunku do społeczności LGBT+, więc ten wymiar symboliczny też pewnie wchodził tutaj w grę.
0: No tak, ale to mogły być również środowiska skrajnej prawicy niemieckiej, bo przecież trzeba przyznać, że tego typu działania skrajnej prawicy niemieckiej, również tego typu terrorystyczne różne ekscesy, które się zdarzają dokonywane przez skrajną prawicę, też mają miejsce.
1: Tak, no skrajna prawica też nie sprzyja tego typu środowiskom. Były różnego rodzaju ekscesy, tak jak pan wspomniał, no ale no tutaj mamy pod uwagę zupełnie inny profil ideologiczny sprawcy. Przynajmniej z tego, co wiemy, prawda? Tutaj no to nie był członek skrajnej prawicy, tylko jednak środowisk islamistycznych związanych z państwem islamskim.
0: Panie profesorze, czy można powiedzieć, że to było w jakiś sposób zorganizowane przez większą grupę terrorystów, czy to był tak zwany samotny wilk, który stwierdził, że ja dokonam takiego czynu i zostanę męczennikiem?
1: Jest zbyt wcześnie, żeby to powiedzieć, bo nie mamy informacji na ten temat, prawda? Nie wiemy na ile, że tak powiem, głęboko był związany z jakimiś organizacjami islamistycznymi. No wiemy, że podróżował do Libanu i tam zdaje się chciał sprawca wyjechać do Syrii i przyłączyć się do państwa islamskiego. To się nie udało. On został tam zresztą skazany w samym Libanie za to i bodajże chyba deportowany. Natomiast no, może też w grę wchodzić ten drugi element, o którym pan wspomina, czyli mianowicie po prostu no, tak zwany samotny wilk, czyli tak zwany samotny terrorysta, który dokonuje, no, można powiedzieć, od A do Z przygotowań do takiego zamachu, od pomysłu do jego realizacji. Więc to no, tego typu przypadki również były. Więc jakby tutaj, no, nie mając w tej chwili pełnej informacji na temat tego, na ile on był kierowany przez jakąś organizację, możemy przyjąć jedną i drugą hipotezę.
0: A czy tutaj można mieć pretensje do służb niemieckich, które mając informacje o tym, że jest to osoba powiązana z organizacjami terrorystycznymi, no jak wszyscy wiemy, była skazana i odsiadywała jakiś wyrok w Libanie, prawda? Została zwolniona, deportowana do Niemiec, że nie był on w jakikolwiek sposób no, sprawdzony. Ja wiem, że trzeba byłoby wtedy za każdym domniemanym sprawcą czy zamachu terrorystycznego postawić policjanta, no ale służby, tak. Ale służby są od tego, żeby przewidywać tego typu zdarzenia.
1: To jest bardzo ciekawe i trafne pytanie, też trafna uwaga, dlatego że no, mamy tutaj no, do czynienia z pewnym nieefektywnością systemu kontrterrorystycznego czy antyterrorystycznego, dlatego że tutaj nie możemy mówić o zaskoczeniu, prawda? To nie był człowiek, który nie był obserwowany przez służby. I być może one w jakiś sposób śledziły jego poczynania, natomiast no, też musimy wziąć pod uwagę, że to no, nie tylko policja jest za to odpowiedzialna, ale wymiar sprawiedliwości, prawda? Ten człowiek miał zasądzoną karę więzienia, natomiast nie została wykonana. I tutaj no, już tego na służby policyjne, czy służby wywiadowcze, czy kontrwywiadowcze, czy kontrterrorystycznego tego w cudzysłowie zwalić nie można, no bo on w jakiś sposób został ukarany. Natomiast system wymiar sprawiedliwości niemiecki był na tyle, te

0: oczka tej sieci były na tyle luźne, że się prześlizną, w związku z czym no, to jest bardzo złożony problem. Można oczywiście się też zastanawiać, na ile dobre były zabezpieczenia na miejscu, prawda? No ale to też trzeba brać pod uwagę, no tak, 700 tysięcy osób, olbrzymi
1: A tam
0: teren.
1: Była specyficzna sytuacja, bo to jak gdyby już było po Marszu Równości, to było takie miejsce parkowe, gdzie no, właściwie ogromny teren parku, więc no, trudno przewidzieć, no,
0: trudno jest bardzo dokładnie zabezpieczyć, także to jest jedno, no, to na pewno zostanie zbadane w jakiś sposób przez komisje niemieckie, no, tam Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Natomiast kwestia tego wcześniejszego rozpoznania, on był rozpoznawany. Jakie dokładnie czynności były podejmowane wobec niego z zakresu służb, no to my tego nie wiemy. Musimy poczekać na informacje. No to też pewnie będzie przedmiotem jakiegoś śledztwa. Natomiast no, bardzo niepokojący jest ten element, że osoba skazana, no, zamiast odbywać wyrok, no, chodzi po wolności i przygotowuje atak. To jest bezwzględnie dzwonek alarmowy dla Niemców i nie tylko Niemców, żeby tego typu sytuacje w jakiś sposób jednak ograniczyć.
1: I jeszcze biorąc pod uwagę to, panie profesorze, że państwo niemieckie no, ma ogromne doświadczenie z zamachami terrorystycznymi od lat 60. ubiegłego wieku tak naprawdę i ma to bardzo dobrze przetrenowane. Czasami, tak, no jest... czasami z ogromnymi tragicznymi skutkami.
0: Tak, no bo to jest oczywiście no, kwestia, prawda, to o czym pan wspomina, no to przede wszystkim zagrożenie ze strony tak zwanego RAF-u, czyli frakcji Czerwonej Armii, czyli z kolei dla odmiany skrajnie lewicowych terrorystów, lata 60., 70., częściowo także 80., ale no to zagrożenie ze strony środowisk islamistycznych było odnotowywane w Niemczech od lat 90., więc tutaj też mamy ponad 30 lat doświadczenia państwa niemieckiego. Skala jest duża, prawda, jak no, wiemy, że około 10 tysięcy osób, które są znane jako radykalni islamiści, jest na terenie Niemiec, tak się szacuje. 2000 osób jest w samym Berlinie. W związku z czym może być tak, że skala przytłacza. Tak jakby to jest bardzo podobna sytuacja. Tutaj nic, co się wydarzyło, jak gdyby nie jest nowe, tak? Bo sprawca był znany służbom. To jest przypadek wielu zamachów w wielu państwach, nie tylko w Niemczech. Tak na przykład we Francji było kilkakrotnie. Wykorzystuje środki takie, które są dostępne, czyli furgonetki czy ciężarówki. Też to już, wszystko to już było, tak?
1: Jest wszystko, na co już było. Służb. Panie profesorze, dziękuję serdecznie i bardzo przepraszam, no ale u nas też wszystko, jasne, co było, czas się skończył. Pan profesor Ryszard Machnikowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa, Uniwersytet Łódzki, był państwo i moim gościem.
2: Reklama. Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
3: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
2: No kto? No wiadomo.
3: Ci panowie z Media Expert.
4: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Po reklamie. Autopromocja.
6: Czasami jedno pytanie potrafi zmienić sposób patrzenia na świat. Czy można ufać własnej pamięci? Dlaczego porządkowanie domu może zmienić nasze życie? I czy szczęście naprawdę wygląda dla wszystkich tak samo? To tylko część tematów, które poruszam w audycji Do Pomyślenia. Nowe pytania zadaję w każdą środę o godzinie 22:06. Później do posłuchania na stronie Polskiego Radia w zakładce podcasty lub w serwisach streamingowych. Zapraszam, Ewelina Kamińska.
5: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Wyciek niebezpiecznej substancji na krytym basenie. Kilkaset osób zostało ewakuowanych. Nie żyje domniemany sprawca ataku na Paradę Równości w Berlinie. Został zastrzelony przez policję. W warszawskim zoo urodził się przedstawiciel ostatniego dzikiego gatunku konia. Minęła 22. Damian Szpyra. Zapraszam. Jedna osoba doznała lekkiego zatrucia w związku z wyciekiem substancji chemicznej w Redzie pod Gdynią. To technik obsługujący instalację do uzdatniania wody został przewieziony do szpitala. W tamtejszym akwaparku służby ewakuowały w sumie około 450 osób. Wyjaśnił w TVP Info rzecznik prasowy Straży Pożarnej Wejherowicz.

0: Rowie, młodszy aspirant Grzegorz Hinc.
1: Doszło do zmieszania dwóch niebezpiecznych substancji chemicznych, w wyniku której doszło do bardzo silnej reakcji chemicznej. W związku z powyższym potrzeba była pilnej ewakuacji całego obiektu, a całego to nie tylko jest aquapark, to jest również restauracje, które są przy aquaparku. Specjalistyczna grupa ratownictwa chemicznego nadal tutaj działa, ale z tego, co już wiemy, pomieszczenie, w które to się stało, to jest pomieszczenie magazynowe, całkowicie oddzielone wentylacyjnie również od strefy, gdzie przebywali turyści.
0: Awaria i wyciek substancji chemicznej nie miały wpływu na baseny, w których przebywali turyści. Kierownictwo aquaparku określa ewakuację jako prewencyjną i zapewnia, że obiekt jest w pełni bezpieczny, a zdarzenie nie miało żadnego związku z systemem wodnym. Służby wyjaśniają okoliczności tragicznego wypadku w Korzyczkach w powiecie włodzisławskim. Przed 16 na ulicy Raciborskiej doszło do zderzenia samochodu osobowego z motocyklem. 45-latek kierujący motocyklem zmarł, powiedział starszy aspirant Piotr Kaniuka z Komendy Powiatowej Policji w Włodzisławiu Śląskim.
2: Pomimo podjętej na miejscu reanimacji, życia motocyklisty nie udało się uratować. Policjanci pod nadzorem prokuratora wyjaśniają obecnie szczegółowe okoliczności tego tragicznego zdarzenia. Na miejscu nie występują już utrudnienia w ruchu drogowym.
0: 21-letni kierujący samochodem osobowym był trzeźwy. Policjanci apelują o zachowanie szczególnej ostrożności na drogach. Nie żyje mężczyzna podejrzany o dokonanie ataku na Paradę Równości w Berlinie. Doszło do tego wczoraj wieczorem. Zginęła jedna osoba, 29 zostało rannych. W bawiący się tłum wjechał samochód, a następnie ludzie mieli zostać zaatakowani ostrym narzędziem. Dokonanie takiego zamachu przez tzw. samotnych wilków jest niezwykle łatwe, mówił na naszej antenie profesor Ryszard Machnikowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa.
3: To są tego rodzaju zamachy dokonywane przez prawdopodobnie samotnych sprawców lub luźno funkcjonujących w ramach organizacji, które są po prostu łatwe do zrealizowania. Wynająć czy ukraść, prawda, czy dokonać zaboru, tak jak w przypadku tego zamachu, o którym pan mówił na jarmarku w Berlinie, bo tam przecież polski kierowca został zabity. Jest szalenie łatwo, w związku z czym wykorzystuje się takie środki, jakie są pod ręką.
0: Podejrzanym był 21-letni Abdul B., znany już niemieckiej policji i skazany wcześniej za próbę dokonania zamachu terrorystycznego. Urzędnicy ostrzegają przed oszustami, którzy pobierają opłaty za pomoc w zapisach do projektów finansowanych z funduszy europejskich. Chodzi o programy wspierające aktywizację społeczną i zawodową. Tymczasem udział w tych projektach jest całkowicie bezpłatny.
4: Aby zgłosić się do projektu finansowanego z funduszy europejskich, wystarczy wejść na stronę internetową Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi i wypełnić formularz zgłoszeniowy. Jak podkreśla zastępca dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi Łukasz Hondzyński, oszuści wykorzystują brak kompetencji cyfrowych.
5: Są to specyficzne projekty, bo skierowane do osób, które są w trudnej sytuacji, osób długotrwale bezrobotnych, osób z niepełnosprawnościami, podopiecznych, pomocy społecznej. I takie projekty zakładają właśnie kompleksowe wsparcie.
4: Urząd oferuje również pomoc w rejestracji w danym projekcie, więc nawet osoby wykluczone cyfrowo mogą liczyć na niezbędne wsparcie.
0: Relacjonował Kacper Józefowicz z Radia Łódź. W warszawskim zoo urodził się źrebak konia przewalskiego, ostatniego współcześnie żyjącego dzikiego gatunku konia. W latach 60. XX wieku zwierzęta te całkowicie wyginęły na wolności, ale ich populacja odradza się dzięki międzynarodowej współpracy ogrodów zoologicznych, mówił na naszej antenie dyrektor stołecznego zoo Andrzej Kruszewicz.
6: Nie było ich w naturze, ale były w ogrodach zoologicznych. No i zorganizowano transport, zajmowało się tym praskie zoo z udziałem Wiednia i udało się pierwszy transport wysłać. Oczywiście, żeby robić takie rzeczy, musi być stabilna sytuacja ekonomiczna i polityczna w miejscu docelowym. I tutaj Mongolia w pewnym momencie była w stanie. No i musi być organizacja miejscowa, która będzie w stanie nadzorować te zwierzęta. No i to się wszystko wydarzyło. Zbudowano zagrody przejściowe. W tej chwili bardzo ładnie się mnożą i jest coraz lepiej.
0: Koń przewalski znany jest z charakterystycznej krępej budowy, stojącej grzywy i przystosowania do surowych warunków stepów Azji Środkowej.
7: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Burzowo i deszczowo w nocy będzie w całym kraju. Spodziewany również silny wiatr i spore opady deszczu. W ciągu dnia niewiele się zmieni. Burze utrzymają się we wschodniej połowie kraju. W zachodniej jedynie z ulewnym deszczem. Termometry wskażą w nocy od 15 do 18 stopni, a w ciągu dnia od 20 do 25.
8: Pięć minut po godzinie 22. wieczór w Polskim Radiu 24.

Ciekawe kto dla państwa, bo dla mnie najsłynniejszym prywatnym detektywem jest Philip Marlowe. To prywatny detektyw z książek Raymonda Chandlera. Ową postać autor powołał do życia w 1939 roku. Philip Marlowe, wysoki, barczysty, świetnie zbudowany mężczyzna, dobrze ubierający się, z dużym poczuciem humoru, ale wszystkie powieści, wszystkie książki Raymonda Chandlera to troszkę takie powieści noir, czyli takie czarne kryminały. No i prywatny detektyw wchodzący w najbardziej intymne i prywatne sprawy swoich klientów. Zabójstwa, zdrady, kradzieże. No, rzeczywiście rzecz fascynująca. No i fascynujący aktorzy, którzy się wcielali w rolę Philipa Marlowe'a, bo chociażby Humphrey Bogart czy Robert Mitchum. No, te filmy, które wydawać by się mogło dzisiaj, są takimi kinowymi ramotami. No ale kiedyś, chociaż czasami i dzisiaj porywają. A jaka jest dzisiejsza sytuacja prywatnych detektywów? Czy tacy jak Philip Marlowe rzeczywiście istnieją i czy dotykają tych najbardziej intymnych ludzkich spraw?

0: zbliżenie.
1: W studiu goście Anna Sobolewska, współautorka książki Podglądałem twoją żonę z notatnika prywatnego detektywa. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: I Paweł Boguszewski, rzeczony prywatny detektyw, współautor książki. Dobry wieczór.
3: Witam serdecznie.
1: Tytuł książki dość prowokujący. Podglądałem twoją żonę. Żeby zaintrygować, zaciekawić, może zbulwersować?
3: Myślę, że tytuł zawsze jest ważny, żeby zaciekawić czytelnika. Natomiast historie bardzo różne, bardzo detektywistyczne, bardzo życiowe, bardzo ludzkie, opierające się też na emocjach ludzi. Taki był zamysł, żeby przedstawić nie tylko samą pracę detektywa, ale też właśnie te emocje, problemy, dążenie do prawdy.
1: Czy jakieś emocje panu towarzyszą w czasie pracy? Bo ogląda pan przecież trudne sceny, sceny właśnie wspomnianego, zawiedzionego zaufania. To są też często sceny przemocy fizycznej albo psychicznej. Musi się pan od emocji odciąć?
3: Czy ja właśnie jestem osobą, która bardzo mocno zwraca uwagę na te emocje. Te kobiety, które do mnie przychodzą, bo częściej są to kobiety moimi klientami, chociaż od razu wyprostuję, żeby panowie nie czuli się tutaj źle traktowani, że te zdrady, myślę, że zdradzają mniej więcej po połowie i panowie i mężczyźni, natomiast panie są dosyć bardziej spostrzegawcze i to one częściej są klientami biura detektywistycznego. Może też prowadząc swój profil, też bardziej kieruję i opisuję sprawę pod kątem właśnie panów, że to oni coś rozrabiają, natomiast generalnie myślę, że porówno mniej więcej się dzieje. No, kiedy rozmawiam o sprawie, kiedy w ogóle podejmuję decyzję, czy tą sprawę podejmę, kiedy ustalimy już, jaki jest sens, jakie będą tego skutki, jakie mogą być plusy, jakie będą minusy, to te historie tych kobiet, które najczęściej opowiadają mi o swoich sytuacjach życiowych, są naprawdę często bardzo tragiczne. I tutaj właśnie i mówimy o przemocy i o różnych takich zachowaniach, gdzie kobieta, prosząc o ustalenia przez detektywa, często nawet nie tylko chodzi o to, żeby poznać prawdę, ale przede wszystkim chce sama sobie udowodnić, że ona nie zwariowała, bo często, kiedy ma podejrzenia, że mąż zdradza, mąż potrafi powiedzieć: tobie się wydaje, ty już przesadzasz, ty już wszędzie widzisz tylko to, co chcesz widzieć. I ta kobieta, kiedy wymawiane jest to przez jakiś dłuższy okres czasu, naprawdę wątpi w to, co faktycznie się dzieje. Czy to prawda, czy to fikcja?
1: Czy na podstawie relacji pani brata może pani wywnioskować, jak to się dzieje, że kobiety jednak szybciej dostrzegają pewne zmiany, że są bardziej spostrzegawcze i widzą coś, czego mężczyźni na tym etapie jeszcze by nie dostrzegali?
2: Myślę, że tutaj kierowałam się już bardziej własnymi obserwacjami. Z racji tego, że jestem kobietą, wiem, że ja też mam jakiś taki instynkt co do ludzi, co do zdarzeń, więc bardziej tutaj wydaje mi się, że kobieta jednak częściej zauważa.

0: uważy te zmiany i tutaj akurat tej kwestii nie potrzebowałam konsultować.
1: Skoro zdradzają i kobiety, i mężczyźni, mniej więcej pół na pół, to dlaczego akurat kobiety częściej zgłaszają się po pomoc do detektywa?
2: Powiem, że specyficznie może, jeżeli chodzi o mnie, bo prowadzę profil na Facebooku, gdzie opisuję właśnie dużo częściej te historie pod kątem panów i kobiety są głównie obserwatorkami mojego profilu, więc tutaj na pewno to ma znaczenie, ale tak jak też rozmawiam z kolegami, no to no myślę, że właśnie ten instynkt kobiety, że to ona wyczuje dużo szybciej. Po pierwszych sygnałach, po pierwszych perfumach innych już jest w stanie poskładać fakty. Może mężczyźni są za bardzo zapracowani, może nie zwracają uwagi na takie detale.
1: A może mężczyźni uważają, że sami sobie poradzą, że sami rozwiążą problem?
2: Mężczyźni też przychodzą do biura detektywistycznego. Tutaj, jeżeli chodzi już o typowe nastawienie ludzi, no jednak jest to gromadzenie dowodów, które mają potem trafić do sądu. Także te dowody muszą w sądzie się znaleźć. W sądzie nie wygrywa się płaczem, łzami i twierdzeniami. W sądzie wygrywa się dowodami. Także też osoby, które mają te sprawy rozwodowe, cywilne, rodzinne, oni potrzebują dowodów. I tych dowodów nie zrobi im policja, no bo takimi sprawami policja się nie zajmuje, takimi sprawami zajmują się detektywi, dlatego też ta prośba o tę pomoc.
1: Stereotypowy obraz detektywa to człowiek siedzący w samochodzie z aparatem fotograficznym wyposażonym najlepiej w teleobiektyw. Z drugiej strony stereotypowy sygnał zdrady to szminka roztarta na kołnierzu koszuli. To jakoś się ma do rzeczywistości, czy to są absolutne klisze znane przede wszystkim z popkultury?
0: Wydaje mi się, że jest i tak. Na pewno są sytuacje, w których Paweł używa i aparatu z teleobiektywem, gdyż mały sprzęt elektroniczny dostępny na rynku nie będzie miał na przykład takiego przybliżenia jak aparat z takim obiektywem, ale są też i o wiele mniejsze aparaty ukryte w różnych urządzeniach. A jeżeli chodzi o pierwsze objawy zdrady, może być to i roztarta szminka na kołnierzyku, a może być to po prostu jakiś przypadkowy wgląd do wyświetlanego na telefonie SMS-a, czy zasłyszenie jakiejś rozmowy z łazienki, więc to jest różnie.
1: Czy jest katalog sygnałów, na które należałoby zwrócić uwagę?
2: Myślę, że czujne kobiety, wierzę w to, że kobiety są czujne, bo potrafią naprawdę z dalekiej odległości wyczuć na przykład męża, który troszeczkę mija się z prawdą, męża, który nagle ma dłużej zostać w pracy, męża, któremu wyskakują delegacje, męża, który nagle zaczyna trenować na siłowni, spotykać się gdzieś z kolegami, no to są te sygnały, które na pewno są do wychwycenia, że jakaś zmiana następuje. Zazwyczaj małżeństwa naprawdę znają się całkiem nieźle i ukryć jakieś tajemnice nie jest do końca łatwo, dlatego też często mężczyźni potrafią na przykład sprowokować jakąś kłótnię, sprowokować jakiś problem po to, żeby się obrazić, żeby mieć powód do tego, żeby pójść ochłonąć, żeby pójść się przespacerować i wtedy przynajmniej jest jak powiedzieć żonie w domu, że ja muszę wyjść. No bo tak wyjść, powiedzieć żonie, że po wiadomościach idę na spacer, no to popatrzy się na mnie i powie, ale co ci się stało?
1: I to się zdarza, że mężczyzna prowokuje kłótnię, żeby wyjść, bo w tym czasie jest już umówiony z kochanką?
2: Zdarza się i wtedy jest bardzo łatwo z tej niby tylko zdradę wchodzimy już w formę przemocy.
1: No tak, ale przemawia przeze mnie być może mój pragmatyzm, ale to bez sensu, bo trzeba byłoby wszczynać awanturę kilka razy w tygodniu.
2: I no, to jak się dobrze mąż obrazi.
1: Godzinie.
2: Jak się dobrze mąż obrazi, to i na tydzień może mieć focha. To takie małżeństwa, gdzie się do siebie nie odzywają, no może nawet i się nie muszą kłócić, ale wystarczy się nie odzywać, więc jak się już nie odzywa, no to i nie musi się tłumaczyć, dlaczego wychodzi.
1: To odnoszę się znów do kobiecej intuicji. Jak to jest? Kiedy włącza się czerwona lampka? Bo przecież nie ma w tym nic złego, że ktoś w pewnym momencie życia uznaje, że chciałby się za siebie wziąć i kupuje karnet na siłowni na przykład, albo chciałby siebie bardziej zadbać, kupuje nowe ubrania. To się zdarza i nie musi tam stać w tle zawsze ona albo on.
0: Myślę, że tu nie ma takiej jednej sytuacji, że nagle wydarza się jedna rzecz, tylko że dzieje się kilka rzeczy naraz, że jest zmiana tych rytuałów, że jest pilnowanie swojego telefonu, że jest zahasłowanie telefonu, że jest właśnie, tak jak Paweł mówi, zostawanie dłużej w pracy, zmiana tego stylu ubierania, siłownia, basen, nagle spotkania z kolegami, nagle jazda

0: na rowerze, też często właśnie jakieś takie kłótnie o drobiazgi, takie obrażanie się, więc myślę, że nie jest to tylko jedna rzecz, to jest kwestia, że nagle zmieni styl ubierania się, czy kupi sobie nowe perfumy, to jest po prostu szereg czynników.
1: Czy w drugą stronę to działa podobnie? Kobieta też nagle zaczyna częściej wychodzić, zajmuje się sportem, odświeża swoją garderobę i tak dalej, i tak dalej?
2: Powiem, że trenujących pań na siłowni miałem widzieć wiele, a rzeczywistość była taka, że ta kobieta na tą siłownię nie docierała. Więc no tutaj myślę, że naprawdę ani panowie, ani panie w formie, w jakiej szukają pretekstu do tego, żeby wyrwać się z domu, żeby mieć możliwość spotkania się z inną osobą, jest całkiem sporo. No to też może powiem, że jednak te relacje bardzo często nawiązują się w pracy, więc tutaj osoby znają się już w tej pracy, coraz częściej spędzają czas na jakichś przerwach, w momentach, kiedy mają możliwość porozmawiania, częściej zostają wspólnie po godzinach w tej pracy. Także tutaj no też wszystko zależy, jak te osoby funkcjonują. Czy to są osoby, które są blisko siebie, czy poznały się przez internet i teraz muszą kombinować, jak tu z Warszawy pojechać do Sopotu, żeby się spotkać z kobietą. No to tu trzeba dobrą awanturę zrobić, żeby co najmniej 3 dni mieć przepustki od domu i pretekst do tego, żeby wyjechać. Albo na daleką delegację trzeba pojechać i nagle trzeba bardzo usilnie pracować na dom.
1: Czy te historie w większości układają się w pewien schemat, czy każdy przypadek jest zupełnie inny?
0: Na pewno częściowo układają się w schemat, a częściowo są inne. Tak jak Paweł opisuje u siebie na profilu historię, wydawałoby się, że to jest jedna, jedyna opowieść, która się zdarzyła i która dotyczy konkretnej sytuacji, a pod taką historią ma mnóstwo telefonów kobiet, które się z tą historią utożsamiają, które twierdzą, że właśnie dokładnie to samo w tym samym momencie przeżywają.
1: Czyli jesteśmy mało oryginalni. Czy to jest zjawisko demokratyczne, ono dotyczy ludzi w dowolnym wieku i młodsi zdradzają i ci dojrzali i ci już w podeszłych latach?
2: Tak, klienci są bardzo różni. To nie ma tak, że kryzys wieku średniego, który dopada, chociaż gdzieś tam też to jest zauważalne, natomiast są i młode osoby mające po 20 parę lat, mające po 30 parę lat, mające 70 parę lat, też takie historie się zdarzają i dotyczą szeregu ludzi z różnych środowisk, w różnej kategorii wiekowej.
1: Czy internet jakoś zmienił nasze zachowania? Czy w związku z tym, że dziś łatwiej jest się, przynajmniej w teorii, kontaktować z innymi ludźmi, zdrad jest więcej, czy to nie ma wpływu?
2: Ułatwił internet bardzo dużo. Dzisiaj relacje można zbudować, klikając jedno serduszko, jedno polubienie pod czyimś zdjęciem, a w taki sposób można nawiązać już relacje, napisać ładny masz uśmiech, ładne masz włosy i potem przejść do dalszej korespondencji. Także kiedyś trzeba było faktycznie gdzieś wyjść, trzeba było spotkać kogoś na ulicy, ale tak czy inaczej dziś ta praca to przewaga. Najbardziej osoby, które wiążą się ze sobą, poznają się często w pracy. Tutaj to bym powiedział, że to jest taki przewodni motyw. A potem na pewno też te spotkania internetowe i relacje z internetu.
1: A czy zmiana technologiczna wpłynęła na pana pracę?
2: No tak jak właśnie detektyw się kojarzy z tym wielkim teleobiektywem, no to ja bym powiedział, że mam bardzo dużo fajnego sprzętu, gdzie kamery są ukryte w przedmiotach codziennego użytku. Czy to będzie kluczyk do samochodu, czy to będzie długopis, czy zawieszka, naszyjnik, bryloczek. Także na pewno ułatwia mi to pracę, bo jestem w stanie w zależności od potrzeb wtopić się w miejsce i nie rzucać się. No, kiedy wszedłem tutaj z aparatem, jeszcze z takim długim obiektywem, na pewno bym zwrócił na siebie uwagę, a moją rolą jest, żebym na siebie tej uwagi nie zwracał.
1: Czy z tych historii, które państwo opisali w książce, są takie, które w pani zostawiły jakiś szczególny ślad, które zadziałały na panią najmocniej?
0: Tak naprawdę każda z historii zostawiła we mnie ślad. Książka powstawała dobrych kilka miesięcy i właśnie bardzo często przy pisaniu musiałam zrobić sobie kilka dni przerwy, żeby tak naprawdę jeszcze na spokojnie to przemyśleć i ochłonąć, bo tutaj, żeby też jakby nie pogubić się w wątku, musiałam się bardzo mocno utożsamiać z jakimś bohaterem danego rozdziału, żeby też opisywać te emocje, które tej osobie towarzyszyły. To jest naprawdę niewiarygodne, że takie rzeczy się dzieją i trzeba było chwilę od tego odetchnąć.
1: Jest na przykład historia kobiety, która w pewnym

0: momencie zauważa, że jej mąż wyznacza jej, tak to chyba można ująć, jakieś pieniądze, jakąś kwotę, ale coraz bardziej odgranicza od swojego życia, od finansów także, po czym nagle okazuje się, że prowadzi równoległe życie, ma drugą rodzinę.
1: Takiej historii miałem już w swojej pracy kilka.

0: noc. Bo tutaj powinniśmy chyba też zauważyć, że ona może mieć najróżniejsze formy. Jakie są najczęstsze, najbardziej typowe? To jest przemoc ekonomiczna, to jest przemoc psychiczna, to jest przemoc fizyczna?
1: Dzisiaj ja też może jeszcze mogę dodać, że jestem również kuratorem społecznym od 24 lat i na warszawskiej Pradze Północ od tylu lat pracuję. Jak tylko zaczynałem pracę, bardziej była zauważalna przemoc fizyczna. Dzisiaj przemoc to bardziej ta przemoc, bardziej wyrafinowana. W białym kołnierzyku, ładnie uśmiechnięta, z ładnymi słowami na ustach. Dużo trudniej już tutaj usłyszeć krzyk, dużo trudniej usłyszeć brzydkie słowa, ale dużo częściej można zobaczyć człowieka naprawdę w rozsypce. Takiego człowieka, który zaczyna dopiero sobie w głowie porządkować to, czy to faktycznie jest przemoc, czy mi się tylko wydaje. Często taka osoba potrafi usłyszeć od kogoś bliskiego, nie przesadzaj, przecież on pracuje, przecież masz wszystko, masz samochód, masz dom, nie jedna by tak chciała jak ty. I naprawdę po też takim stereotypie, który do tej pory obserwowaliśmy, że przemoc to jest właśnie alkohol, jakieś problemy związane z tą fizycznością, dzisiaj ta przemoc naprawdę wygląda dużo ładniej. Natomiast słowa, dobrze wiemy, potrafią ranić mocniej niż uderzenie.
0: Czy paradoksalnie z tej przemocy psychicznej właśnie, czy finansowej, trudniej się wyzwolić niż z przemocy fizycznej, która zostawia wyraźne ślady i które też są często dostrzegane przez otoczenie?
2: Ja myślę, że trudniej jest się wyzwolić, tak jak właśnie Paweł wiele razy opowiadał, że jeżeli dochodzi do jakiejś szarpaniny w małżeństwie, do popchnięć, do jakiegoś bicia, do przemocy fizycznej, to kobieta rzeczywiście bardziej będzie, mówię to kobieta, no bo jakby rzadziej zdarza się, żeby to kobieta używała przemocy fizycznej. Kobieta wtedy bardziej zauważa tą przemoc, natomiast jeżeli to jest jakiś problem z pieniędzmi, jakieś karanie brakiem środków, jakieś wydzielanie środków, jakieś tłumaczenie się z rachunków, z wydatków, to taka kobieta, czytając w internecie podobne historie, dochodzi do wniosku, że no może rzeczywiście tak jest, że to nic złego, że on pracuje, ja jestem w domu, może rzeczywiście za dużo wydaje, więc wydaje mi się, że też jest trudniej zauważalna taka przemoc psychiczna.
0: Czy często zdarza się, że zdradzający albo zdradzająca rozpoczyna perfidną grę i próbuje spychać odpowiedzialność na zdradzaną osobę, wmawiając, że a tam nic się nie dzieje, tobie się tylko tak wydaje. A w gruncie rzeczy, kiedy już się okazuje, że coś się wydarzyło, to w zasadzie twoja wina, bo to przez ciebie.
1: Ja jeszcze nie usłyszałem od żadnej osoby, która zdradzała, żeby się przyznała, bo tutaj też jakby jest to, że to nie jest tylko kwestia przyznania się przed własną żoną, ale kwestia przyznania się przed całym otoczeniem, czyli przed rodziną, przed znajomymi, przed całym środowiskiem osób.
0: Czasem przed sądem też.
1: Potem wiadomo, że będzie to już przyznanie się przed sądem, natomiast myślę, że też to przyznanie się społeczne jest bardzo trudne, więc jak nawet już coś mamy konkretne zdjęcia, konkretny materiał, no to wtedy i tak na koniec padną słowa, bo gdybyś była normalna, bo gdybyś szanowała mnie, to ja bym tego nie musiał robić, więc przerzucanie tej odpowiedzialności ja zawsze tłumaczę kobietom, jeżeli one mi się pytają, bo ja chcę udowodnić mężowi. Niestety ja to już mówię z doświadczenia, że tego nie da się udowodnić. On i tak tego nie przyjmie do siebie, on i tak będzie to tłumaczył i tak na koniec skwituje to choćby tymi słowami, bo gdybyś była normalna i byś inaczej zachowywała się w domu i była inna w stosunku do mnie, to ja bym nie musiał szukać szczęścia poza domem. I rodzina tej osoby powie dokładnie to samo. Także tutaj i znajomi tej osoby, też często wtedy poznajemy znajomych, że byli wspólni znajomi, a teraz jedni poszli za jedną stroną, drudzy zostali za drugą stroną. I tutaj niestety powiem też bardzo brutalną prawdę, ale w zależności jakie kto ma wpływy. Ostatnio dzwoniła do mnie kobieta i mówiła, wie pan, bo ja jestem przyjaciółką i moja przyjaciółka jest zdradzana i ja nie wiem, co ja mam zrobić. Ja tej pani się spytałem przez telefon, pani powiesz raz, z kim pani jest? Przyjaciółką. Ja mówię, gdyby pani była przyjaciółką, to myślę, że pani nie musiałaby do mnie dzwonić i się pytać, co pani ma zrobić. No wie pan, ale jednak mój mąż prowadzi z jej mężem interesy, od niego zależą jakieś tam nasze sprawy finansowe, więc no mam dylemat. I dlatego mówię, że w zależności od kogo co zależy, to też łatwiej jest na tą prawdę patrzeć troszeczkę inaczej. Łatwiej jest być może tłumaczyć, no wiesz, bo on ma stresy, bo on ma problemy, bo on ma cały dom na głowie i on to wszystko musi ogarnąć, nie dziw się mu, to nic takiego, tylko porozmawiał, tylko się

0: spotkał. Także też można widzieć pewne problemy inaczej. Natomiast od osoby, od której wiele nie zależy, no to tutaj też inna reakcja takich okolicznych osób, które na tą sytuację spoglądają z boku.
1: Tutaj też jeszcze dodam, że żadna osoba, która zdradza, tak naprawdę otwarcie się do tego nie przyzna, dlatego że w momencie, kiedy ta zdrada wyjdzie na jaw, to też tak naprawdę zaczyna się dalej walka o pieniądze. O to, kto będzie opiekował się dziećmi, o to, czyj będzie dom, więc tutaj jest już za wszelką cenę rzeczywiście obarczanie się winą po to, żeby złagodzić koszty tego, jakie nastąpią.
2: Jak rozumiem, do detektywa zgłaszają się klienci, żeby uzyskać dowód, że coś się dzieje, albo potwierdzenie, że wszystko jest w porządku i tylko im się wydawało, ale kiedy już się ten dowód pojawia, to przecież coś się kończy, ale osoba zdradzana zostaje z podciętymi skrzydłami, z często zniszczonym życiem i często też z naruszoną osobowością. Pan jako detektyw ma jakikolwiek wpływ na to, co dzieje się później, albo pana to w ogóle interesuje, czy pana rola kończy się w momencie, kiedy został dostarczony dowód?
0: Czy ja jestem osobą, która jest bardzo empatyczna, tak jak powiedziałem jeszcze raz, z racji pełnionych funkcji nie tylko bycia prywatnym detektywem, ale też jestem prezesem fundacji Całym Sercem Nadzieja, która zajmuje się pomocą ofiarom przemocy, takiej przemocy rówieśniczej i takiej przemocy wśród dorosłych. Jestem bardzo empatyczny i bardzo wrażliwy na to, co będzie działo się dalej. Zawsze staram się poinformować osobę, która do mnie przychodzi, że jeżeli zdobędziemy dowody, jaka będzie dalsza droga, jak to może dalej wyglądać. Także staram się te osoby wspierać w tym, żeby nie zostały tylko z samym dowodem i żeby nie wiedziała, co ma zrobić, ale żeby jednak była przygotowana, żeby też wzmocniła się. Tutaj też powiem tak, że praca detektywa to często nie jest jednoosobowa praca. Warto skorzystać z pomocy psychologicznej, z pomocy innych specjalistów, którzy będą wspierać taką osobę w tym, żeby przez to wszystko dała radę przejść.
2: Czy w trakcie wakacji albo po wakacjach ma pan więcej pracy?
0: Takie mam już wieloletnie doświadczenia, że w trakcie wakacji jest to moment na poznawanie, na uniesienia sercowe, natomiast po wakacjach zaczyna to wszystko pomału wypływać, bo jeżeli pan ma, powiedzmy, kochankę, to ta kochanka pomału powie, wiesz, ale mówiłeś, że w domu ci się nie układa, że z żoną jesteś tylko na papierze, więc oczekuję od niego jakichś ruchów. A jeżeli on pomału chce te ruchy zrobić w domu, no to żona widzi, że coś nie gra. No i wtedy często właśnie zaczyna sklejać fakty i do tego detektywa we wrześniu, w październiku te kobiety się zgłaszają. Także po wakacjach jest sporo pracy, natomiast wakacje to taki okres uniesień sercowych, poznawania nowych relacji.
2: W wakacje puszczają hamulce albo łatwiej puszczają pewne hamulce?
0: Myślę, że jest to taki sprzyjający okres, żeby gdzieś się poznać. Dłuższy dzień, też sam ubiór już nie musi być to taki mocno zapięty, więc może łatwiej się zauroczyć osobą na mieście. Może właśnie ten okres wakacyjny, gdzie jest trochę więcej swobody, gdzie ktoś też inny jest na wakacjach i wtedy ta relacja ma łatwiej zaiskrzyć i dalej się potoczyć. Także jeżeli chodzi o takie relacje w poznawaniu się nie przez internet, no to myślę, że ten okres spotkań, wyjazdów jest sprzyjającym okresem.
2: To jeszcze powiedzmy na koniec, czy zdarzają się też sytuacje, kiedy zdrada nie jest końcem? Czy zdarzają się też historie, gdzie jednak pojawia się przebaczenie?
1: Na pewno się zdarzają. W książce mamy taką jedną historię.
2: Jedną.
1: Gdzie akurat musieliśmy tutaj skupić się na różnorodności. Nie mogły wszystkie kończyć się tak samo, więc była wybrana taka, która skończyła się mimo wszystko dobrze. Są terapie, są jakieś spotkania dla par, dla małżeństw, więc jeżeli dwie osoby naprawdę się kochają i chcą to małżeństwo czy relację swoją utrzymać, to zawsze jest na to szansa, nawet po takiej zdradzie.
2: A pan ma jakiś wpływ na dalszy bieg wypadków?
0: Ja staram się też powiedzieć tym osobom, że często w ich związku są dzieci, żeby zrobiły wszystko tak, żeby te dzieci jak najmniej szkody poniosły. Także tutaj bardzo się skupiam na tym, żeby dzieci tego aż tak bardzo mocno nie odczuły. Także staram się tutaj wytłumaczyć. Często podpowiadam, że

0: że być może nie ma sensu iść na noże do sądu, może warto zawrzeć jakieś porozumienie, może warto zawrzeć ugodę. Ja również jestem mediatorem, tak jeszcze dodam, więc jakby ja widzę wiele możliwości, żeby sprawę nawet poważną załatwić w sposób taki, żeby te osoby po tych wszystkich trudnych przeżyciach mogły dalej sprawować opiekę nad dziećmi, tak żeby mogły z tym dzieckiem spędzić jakieś ważne chwile wspólnie, żeby te relacje nie popsuły się do końca i żeby przede wszystkim dziecko nie było tym głównym pokrzywdzonym w tej zdradzie.
1: A czy mediacja się upowszechnia? Bo mam wrażenie, że przez długi czas funkcjonowało myślenie albo sąd, albo nic. Mediacja nie była brana poważnie. Teraz jest inaczej?
0: Czy dzisiaj często sądy kierują sprawę do mediacji? I te mediacje naprawdę się przyjęły bardzo fajnie. Myślę, że całkiem spory odsetek spraw jest skończony mediacyjnymi ugodami. Także bardzo też doceniam tą formę kończenia spraw. Sądy po takiej mediacji do tych ustaleń się przychylają i myślę, że naprawdę te relacje po mediacji są dużo fajniejsze niż po tym, jak zapada wyrok sądu, no bo wtedy zawsze jedna ze stron czuje się troszeczkę skrzywdzona, a w mediacji dwie strony wychodzą z poczuciem pozytywnego załatwienia sprawy.
1: Paweł Boguszewski, prywatny detektyw, mediator, także założyciel i prezes Fundacji Całym Sercem Nadzieja. Anna Sobolewska, współautorka książki Podglądałem Twoją żonę z notatnika prywatnego detektywa. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie.
2: Dziękujemy.
0: Dziękuję pięknie.
3: Zbliżenie. Reklama.
4: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
5: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
4: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
5: Ach, ci panowie z Media Expert.
4: Prawda?
6: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: O reklamie.
7: 34 minuty po godzinie 22. Tak, proszę Państwa, przestrzeń powietrzna Polski jest co i rusz naruszana, ale ostatnio przestrzeń Rumunii została naruszona. Na szczęście dron, który ową przestrzeń naruszył, został zestrzelony. Nad terytorium Polski swego czasu wleciały rosyjskie drony, no ale to była taka zasada rosyjska, tak zwane rozpoznanie bojem, czyli stara doktryna. Jeszcze chyba z czasów carskich, że wysyłamy pewną grupę żołnierzy, żeby zobaczyli, co z przodu się dzieje. No i Rosjanie wykonują te same ruchy. A ciągle nad naszą przestrzenią powietrzną, zwłaszcza w rejonie Bałtyku, latają rosyjskie samoloty. Na szczęście, polscy piloci i piloci krajów NATO, które strzegą naszego wspólnego nieba, szybko reagują i sprowadzają rosyjskie samoloty, no może nie do parteru, ale na właściwe miejsce. A najważniejsze może jest też to, że dowódcą operacyjnych rodzajów sił zbrojnych został praktyk, generał latający, pilot. Jest generałem i lata. To i to się chwali.
3: Powtórka programu.
8: Kafe Armia. Agnieszka Drążkiewicz, Kafe Armia. Dzień dobry. Dzisiaj ze mną i z Państwem jest generał dywizji Ireneusz Nowak, który 2 czerwca został wyznaczony na nowe stanowiska, a objął swoje dowództwo 11 czerwca. Tutaj się posługuje notatkami i witamy dzisiaj nowego dowódcę operacyjnego rodzaju sił zbrojnych. Witam serdecznie, panie generale.
9: Dzień dobry. Ja też witam w nowej roli.
8: W nowej roli. I właśnie na początek o tej nowej roli. Czy już się pan tutaj odnalazł? Na ulicy Radiowej, na warszawskim Bemowie. No chyba w przepięknym anturażu, bo akurat dowództwo operacyjne mieści się w takiej dzielnicy, która jest w otoczeniu terenów leśnych. Ma pan bieżnię obok swojego gabinetu, więc rzeczywiście no, w porównaniu do tego samego centrum przy Żwirki Wigury to jest chyba przeskok.
9: Trochę spokojnie i bardziej zielono, natomiast nie zmienia to faktu, że dowództwo operacyjne w szalonym tempie pracuje.

0: i w bardzo trudnych czasach, więc pierwszą myślą, jaka mi się nasuwała, kiedy się dowiedziałem o tym awansie, o tym nowym stanowisku, no to była świadomość tej odpowiedzialności, którą wezmę na siebie i którą wziąłem na siebie, więc jest to odpowiedzialność ogromna.
1: A jakby pan miał porównać tamto stanowisko, czyli inspektor sił powietrznych, a potem zastępca dowództwa generalnego rodzaju sił zbrojnych, czyli takiej struktury w polskiej armii, która no, zarządza, można powiedzieć, tak jak się to mówi już tym takim żargonie medialnym, niemal 90% wszystkich jednostek i wojsk w Polsce, a tym dowództwem.
0: Tak, ale w dowództwie generalnym zajmowałem się głównie szkoleniem i modernizacją, i nie było tam takiej presji czasowej. Natomiast tutaj krytyczne jest to, żeby być na bieżąco ze wszystkimi najnowszymi informacjami, ponieważ tutaj zbiegają się wszelkie kanały informacji z tego, co się dzieje na granicach Polski, w pobliżu granic Polski, w szeroko pojętym środowisku bezpieczeństwa Polski. To są informacje bieżące, krytyczne, czasami z minuty na minutę sytuacja się zmienia. Jest tego bardzo dużo. Tutaj jedną z, właśnie z ważnych ról dowództwa operacyjnego jest to, żeby dokonywać takiej analizy i fuzji tych informacji, żeby ten taki połączony obraz operacyjny był dostępny dla i przywództwa politycznego, i przywództwa wojskowego. I to się dzieje naprawdę w zasadzie na bieżąco. Tutaj nie można wyjść z obiegu. Jest się cały czas pod telefonem, jest się cały czas w obiegu informacyjnym. No i również w takim stylu, czy w takim tempie pracują żołnierze dowództwa operacyjnego.
1: Jakby trochę to przełożyć na język taki cywilny, żeby naszym też słuchaczom to przybliżyć, tak naprawdę jaką strukturą pan dowodzi, no to można by powiedzieć, że to jest tak jakby, nie wiem, dla policji czy dla służb na przykład miejskich takie centrum dowodzenia. Tam, gdzie spływają wszystkie na przykład komunikaty o tym, co się dzieje w mieście, czy co się dzieje no właśnie na przykład w danej jednostce policyjnej, że są jakieś alerty, że są jakieś niebezpieczne zdarzenia.
0: No właśnie tak to wygląda, więc jakiekolwiek zdarzenie, które dzieje się w przestrzeni powietrznej Polski, jakiekolwiek zdarzenie, które dzieje się na wodach terytorialnych, czy tutaj w szeroko pojętym akwenie Bałtyku. Wszystko, co się dzieje na granicach lądowych Polski i nie tylko, bo i wszystkie tutaj rzeczy, które się dzieją też na naszym terytorium, to wszystko właśnie przechodzi przez dowództwo operacyjne, ale też to jest jak gdyby jeden obszar, bo też nie wolno zapominać, że dowództwo operacyjne jest też takim łącznikiem ze strukturami dowodzenia NATO. Zatem tu też w dużym stopniu odbywa się proces planowania operacyjnego, czyli jak będziemy używać polskich sił zbrojnych do obrony naszego kraju i jak będziemy współpracować w tejże operacji obronnej ze strukturami sojusznicznymi. Więc no, naprawdę szeroki zakres odpowiedzialności.
1: Wy na poligon jeździć nie musicie, bo tak naprawdę ten poligon jest codziennie.
0: No tak, żołnierze są w operacjach. To są tak naprawdę każdego dnia tysiące żołnierzy. Również grubo ponad 1000 żołnierzy Wojska Polskiego pełni służbę poza granicami kraju w różnych regionach świata. To często nie są zbyt bezpieczne miejsca. Tutaj na przykład mam na myśli Liban, gdzie jest polski batalion rozmieszczony w ramach UNIFIL-u. No i tam w tej chwili nasi żołnierze są w zasadzie w strefie, gdzie toczą się walki.
1: Poruszył pan bardzo ważną kwestię i zaraz do misji i tych zagranicznych, i tych misji krajowych wrócimy. Ale ja chciałam jeszcze wrócić do początku, czyli do tego, jak pan dostał to powołanie. Widzieliśmy się tuż po tym, jak pan odbierał tę nominację od prezydenta zwierzchnika Sił Zbrojnych, Karola Nawrockiego. Potem miał pan chwilę, żeby z nami, z dziennikarzami, którzy byli w Pałacu Prezydenckim, porozmawiać. Jak pana się pytało o te nowe zadania i wyzwania, to pan powiedział, że będzie chciał pan przejrzeć niejako to wszystko, co tutaj jest, co pan ma w tych dokumentach, co jest na stole i spróbować ten system bezpieczeństwa opisać, no właśnie, czy opisać, czy spojrzeć na niego na nowo, czy wprowadzić jakieś nowe, ewolucyjne, rewolucyjne zmiany?
0: Ja myślę, że chciałbym, żeby to spojrzenie na to, co się dzieje w polskiej obronności było właśnie takie wielodomenowe, czyli żebyśmy bardziej holistycznie patrzyli na siły zbrojne i na różnych graczy, którzy pełnią swoje role w siłach zbrojnych. Chciałbym i muszę wyjść też ze swojej strefy komfortu, jaką dla mnie jest lotnictwo i nie mogę być już wyłącznie adwokatem teraz sił powietrznych. Teraz muszę patrzeć na wszystkich jednakowo i w takim kontekście, że aby uzyskać ten efekt synergii i jak najlepiej wykorzystać potencjał wszystkich rodzajów sił zbrojnych, to musimy jednak to dobrze zważyć i zmierzyć. I dlatego jestem tutaj absolutnie zwolennikiem takiej teorii, że w operacji wielodomenowej

0: Na odpowiednich jej etapach, czy na pewnych jej etapach, każdy będzie miał przypisane swoje role i każdy może mieć tą rolę pierwszoplanową, a kto inny będzie wspierającym. Więc tutaj odchodzimy już od takiego też myślenia, że mamy jeden wiodący rodzaj sił zbrojnych. Tutaj wszyscy odgrywają swoją rolę i każdy ma bardzo ważną funkcję do spełnienia. Więc to taką, jako taką pierwszą swoją misję bym powiedział, że wniesienie tego nowego spojrzenia na siły zbrojne jako całość.
1: A kiedy to nowe spojrzenie i ten nowy system bezpieczeństwa, siłą rzeczy, jeżeli będzie nowe spojrzenie, to też będą nowe pewnie jakieś, nie wiem, wytyczne czy nowe te sposoby działania. To kiedy to powinno Pana zdaniem zacząć działać? No bo w tej strukturze, którą Pan dowodzi, tak naprawdę liczy się też czas. Tak jak Pan zresztą powiedział, tu nie możemy długo planować, nie możemy zastanawiać się, jak szkolić wojsko, tylko my musimy działać tu i teraz. Przykłady, no zaraz o nich pewnie powiemy, ale chociażby w zeszłym tygodniu ileś incydentów związane z operacjami niezgłaszanymi wcześniej przez Federację Rosyjską i ich samoloty IL-20.
0: Tak, ale ja myślę, że ten proces już dzieje się od dłuższego czasu. Na pewno gwałtowne przyspieszenie to było od momentu, kiedy rozpoczęła się wojna, kiedy Ukraina została napadnięta przez Federację Rosyjską. I rzeczywiście z tego, co widzę już teraz, będąc dowódcą w dowództwie operacyjnym, akurat w tym dowództwie rzeczywiście jest połączoność, jest ta interoperacyjność. Tutaj rzeczywiście patrzy się całościowo na siły zbrojne, tak aby optymalnie wykorzystać wszystkie zdolności operacyjne. I to ma też odzwierciedlenie w planowaniu operacyjnym i zresztą w tych operacjach, które już są prowadzone, bo przecież mówimy o operacji, która ma za zadanie ochronę wschodnich granic lądowych Polski, ale taka sama operacja jest prowadzona na Bałtyku, operacja Zatoka. Również jest prowadzona operacja w przestrzeni powietrznej, sojuszniczego wsparcia, jeżeli chodzi o ochronę polskiej przestrzeni powietrznej. Więc to się już dzieje i to tak nie jest, że nie zachodzą zmiany w Wojsku Polskim. One bardzo szybko zachodzą i też ten projekt Tarcza Wschód, który polega na takiej rozbudowie inżynieryjnej pewnych odcinków wschodnich granic naszego państwa, też jest innowacyjny na swój sposób, o czym być może nasi słuchacze nie wiedzą, bo mówimy tutaj o takim odcinku, który się nazywa Inteligentna Granica i tam są testowane naprawdę bardzo nowatorskie rozwiązania, jeżeli chodzi o obronę antydronową, jeżeli chodzi o różnego rodzaju sensory pasywne, aktywne, jeśli chodzi o również robotyzację pola walki, a więc tutaj mówimy o sytuacji, kiedy dzięki robotyzacji czy automatyzacji możemy zwolnić część naszych żołnierzy i już nie musimy w takich dużych ilościach trzymać ich na granicy i oni mogą spokojnie wrócić do swoich jednostek po to, żeby trenować albo się uczyć nowego sprzętu, który napływa do ich jednostek.
1: Pan wspomniał o bardzo ważnym projekcie, no właśnie o tej Tarczy Wschód. Mamy też takie wstępne deklaracje, zapowiedzi ze strony resortu obrony, że będą przynajmniej kilkukrotnie podniesione wydatki dzięki właśnie chociażby tym unijnym pożyczkom w ramach programu SAFE, że do przyszłego roku będą kolejne odcinki, to mówimy o dziesiątkach kilometrów tak naprawdę granice, no właśnie czy to z obwodem królewieckim, czy z tym odcinkiem białoruskim, no i też oczywiście odcinek ukraiński też jest w naszej gestii, no musimy mieć całą tę wschodnią granicę zabezpieczoną. Jak bardzo te wszystkie przyszłe inwestycje będą Panu pomagały, jeżeli chodzi o pełnienie tutaj tej roli właśnie dowódcy operacyjnego i pilnowanie tego, żeby te nasze granice, no nie tylko w powietrzu, ale też te na ziemi były bezpieczne.
0: Na dziś możemy powiedzieć, że te inwestycje, które zostały już poczynione, już przynoszą efekty. I taki ogólny obraz jest taki, że w domenie lądowej, a więc w tym, co się dzieje na granicach lądowych, szczególnie na wschodniej granicy Polski, jest stabilnie. Ta sytuacja jest pod kontrolą.
1: Chyba to potwierdzają też raporty MSWiA, że prawie w ogóle nie ma prób przekraczania chociażby granic. Ja wiem, że to jest niewielki tylko wycinek, ale on, no jak można powiedzieć, takim jest przykładem emblematycznym, prawda?
0: Tak, jeśli nawet są próby, to one są w 100% wychwytywane i udaremniane, więc ta skuteczność jest bardzo wysoka, co też świadczy o tym, że te inwestycje, które fizyczną zaporę zostały poczynione i w system taki również wykrywania, monitorowania tej granicy, one przynoszą realne efekty. Ta presja migracyjna, nawet jeśli jest, to jest skutecznie blokowana. Więc tutaj w domenie lądowej można powiedzieć, że sytuacja jest na razie pod kontrolą i nie widać tutaj symptomów na jakieś pogorszenie. Natomiast
1: co z powietrzem?
0: Z powietrzem jest gorzej.

0: Z powietrzem jest gorzej, dlatego że tutaj jest trudniej przede wszystkim pozyskać bardzo szybko środki, zdolności, wyszkolić ludzi, co nie znaczy, że się wiele nie dzieje, bo ja przypominam, że pierwsze samoloty F-35 już pojawiły się w Polsce. Do końca roku będzie ich w naszym kraju 14. Te samoloty powoli będą wchodzić, właściwie szybciej niż powoli, będą wchodzić w system obrony powietrznej. To się zakończy w przyszłym roku certyfikacją i osiągnięciem wstępnej gotowości bojowej, więc będziemy mieli kolejne myśliwce z potężnymi sensorami w powietrzu do użycia. Ale w ślad za tym również w przyszłym roku będzie pierwszy posterunek aerostatowy programu Barbara również uruchomiony, a więc wielki aerostat z radarem, który będzie wisiał na wysokości ponad 3 km i monitorował północno-wschodni róg naszego kraju. Więc tu się bardzo dużo dzieje, natomiast też to nie jest tak, że ten system już jest ukończony, on jest w trakcie, jego architektura jest cały czas jeszcze otwarta i on jest w budowie.
1: A czy Barbara, która w przyszłym roku zacznie działać właśnie na tym styku, można tak powiedzieć, w tym słynnym przesmyku suwalskim, jak bardzo pomoże panu prowadzić te operacje powietrzne i na przykład niwelować chociażby tego typu zdarzenia, jak no właśnie to, że IU-20 z Federacji Rosyjskiej zaplątuje się przez przypadek, biorę to w duży cudzysłów, bez oczywiście włączonych transponderów, bez podanej trasy lotu i tak dalej.
0: To, co widzieliśmy w zeszłym tygodniu, właśnie taka spora intensywność lotów rozpoznawczych i też taktycznych samolotów Federacji Rosyjskiej, ja bym powiedział, że no to jest standardowe postępowanie. Tutaj nie wydarza się nic nowego. My z reguły w zasadzie zawsze wiemy, kiedy ten samolot, ponieważ ten samolot akurat jeżeli chodzi o IU-20 KUT, to on nie bazuje w obwodzie królewieckim, on jest zawsze przebazowywany z terytorium Federacji Rosyjskiej. My wiemy, kiedy to się dzieje i kiedy jest przebazowany, również wiemy, że będzie latał w pobliżu granic Polski.
1: A wiemy, dlaczego on to robi?
0: Wiemy, dlaczego to robi. Z reguły robi to wtedy, kiedy coś ciekawego dzieje się w naszym kraju. Jeżeli są na przykład jakieś duże ćwiczenia. Ostatnio mieliśmy takie duże ćwiczenie na Bałtyku, Baltops coroczne. Więc na 100% wtedy jest pewne, że ten samolot się pojawi, będzie podsłuchiwał, będzie podglądał, będzie być może gdzieś przeszkadzał. Natomiast w zeszłym tygodniu rzeczywiście mieliśmy też intensywne loty samolotów Su-30, nowoczesnych samolotów, właśnie najnowszych samolotów Federacji Rosyjskiej, które są świeżymi nabytkami. No one się tu też pojawiają od czasu do czasu w obwodzie królewieckim. Zresztą tamtejsza flota również przechodzi modernizację i wymianę. My to bardzo uważnie monitorujemy i co jest tak naprawdę ważne? Ważne jest, żeby natychmiast demonstrować zdolność naszej reakcji. I to jest najważniejsze, żeby pokazywać i decydentom z tamtej strony, i wykonawcom, czyli pilotom, którzy wykonują te loty, że my jesteśmy, że widzimy ich, że reagujemy natychmiast i że nie ma szansy na jakiekolwiek tutaj prowokacyjne manewry.
1: Powiedział pan o bardzo ważnej kwestii, czyli takiej, że jak jest ta prowokacja, czy są te próby śledzenia, no to natychmiast musi być reakcja właśnie z naszej polskiej strony. W ostatnich tygodniach mieliśmy też takie ostrzeżenia i ze strony sojuszników, i ze strony też właśnie naszych polityków, że musimy się przygotować na różnego rodzaju prowokacje ze strony Federacji Rosyjskiej.
0: Mamy tego świadomość i naszym obowiązkiem jako wojskowych jest przygotowywanie się na najbardziej pesymistyczne scenariusze, więc my zawsze jesteśmy gotowi na coś naprawdę poważnego, co się może wydarzyć, w tym również na takie podprogowe czy hybrydowe działania, które zmierzają do tego, żeby wywołać zamieszanie albo no, na przykład popsuć obraz czy renomę Polski na arenie międzynarodowej. Rzeczywiście, tak jak powiedziałem, ważne z naszej strony jest to, żeby demonstrować gotowość, żeby demonstrować zdolność do właśnie do tego, że wiemy, że widzimy, że obserwujemy i jesteśmy gotowi do reakcji natychmiastowej.
1: A jakie by pan narzędzia jako dowódca właśnie operacyjny w takiej sytuacji, kiedy no, mamy te incydenty, o których już opowiedzieliśmy, kiedy możemy się niestety spodziewać, że no Federacja Rosyjska, nawet możemy zakładać, się założyć, że wygramy, jakbyśmy założyli akurat ten zakład, że Federacja Rosyjska będzie w kolejnych tygodniach, miesiącach, latach ciągle gdzieś jakieś takie te spławiki przysłowiowe rzucać na nasze wody, już dużą przenośnię oczywiście stosuje, żeby no właśnie, żeby nas prowokować, żeby nie wiem, wywołać jakiś hybrydowy konflikt, który nas wciągnie w jakąś odpowiedź?
0: My w wojsku operujemy pojęciem drabiny eskalacyjnej i indykatorów. I tutaj rzeczywiście bardzo mocno do tego przywiązujemy wagę.

0: Reagujemy, ale z naszej strony ta reakcja musi być bardzo wyważona i przede wszystkim musi być w granicach prawa międzynarodowego. To stawia nas...
1: Czyli nie dać się wciągnąć.
0: Tak, ale to nas stawia w takiej, nie chcę powiedzieć, że przegranej pozycji, ale na pewno gorszej pozycji startowej niż nasi adwersarze, ponieważ my jesteśmy skrępowani w dobrym tego słowa znaczeniu. Przestrzegamy norm, przestrzegamy prawa, przestrzegamy tutaj wszelkich takich międzynarodowych ustaleń i konwencji. Natomiast nasi adwersarze, no nie chcę powiedzieć, że robią co chcą, ale mają znacznie większą swobodę działania i też mają znacznie dalej posunięte apetyty na takie prowokacyjne działania. My nikogo nie prowokujemy, my jesteśmy wyłącznie reaktywni, więc adekwatnie, symetrycznie do tego, co nas spotyka, odpowiadamy, bronimy naszej przestrzeni, bronimy naszego państwa i naszych obywateli. Natomiast no, tutaj też rolą dowództwa operacyjnego między innymi jest to, żeby obserwować rozwój i tą drabinę eskalacyjną i gdzie to się wszystko posuwa. Miejmy nadzieję, że tutaj nikt nie posunie się za daleko.
1: A jak bardzo zmieni się ta nasza pozycja wobec naszego adwersarza, jak już wejdą F-35, tak jak pan powiedział, po certyfikacji będą już w pełni gotowe w tej gotowości bojowej? No, bo mówią piloci niektórzy po prostu, że no Federacja Rosyjska boi się F-35, mówiąc wprost.
0: Ja bym powiedział i słusznie, bo jest się czego bać. No, po to na te myśliwce wydaliśmy sporo środków i po to szkolimy i wyznaczam najlepszych pilotów do tego, żeby latali tymi myśliwcami, żeby one były takim przysłowiowym batem i żeby trzeba było się ich bać. I ja uważam jako pilot, i zdaję sobie sprawę z tego, bo mam pewne doświadczenie z F-35, wykonywałem loty również na symulatorach, tam były różne scenariusze taktyczne rozgrywane przeciwko samolotom właśnie ze strony naszego adwersarza. I F-35 ma przygniatającą przewagę. To ludzie sobie nawet z tego nie zdają sprawy. Ja jako pilot F-16, wyszkolony, doświadczony pilot, nigdy nie chciałbym się znaleźć w walce przeciwko F-35.
1: To wróćmy, panie generale, do tych granic naszych i do tych misji. Czy jako dowódca operacyjny pan już był na granicy? Zobaczyć, jak wygląda ten dół, ten ląd? No bo wiadomo, że jest pan pilotem, no więc też gdzieś pewnie w człowieku jest to ta filozofia patrzenia z góry i patrzenia z góry tylko nie w złym tego słowa znaczeniu, tylko tego, że rzeczywiście powietrze daje też przewagę, prawda? No, a ląd rządzi się swoimi prawami.
0: W przyszłym tygodniu wybieramy się między innymi właśnie na wschodnią granicę. Tam będzie przekazanie, będzie zmiana w związku z tym, że 18. dywizja będzie luzowana, będzie wchodziła 12. dywizja, więc jak gdyby tutaj będzie okazja też, żeby zobaczyć fizycznie no, te obiekty, które są na granicy, żeby zobaczyć posterunki radiolokacyjne, które są tam powysuwane, poprzesuwane i pracują już od 5 lat w takim bojowym reżimie, żeby porozmawiać z ludźmi. A następna podróż za 2 tygodnie, no to Kosowo, więc pierwsze moje PKW, które odwiedzę jako dowódca operacyjny, to będzie Kosowo.
1: Już miał pan okazję rozmawiać ze wszystkimi dowódcami właśnie tam też poza granicami państwa. Mówił pan na początku naszej rozmowy o trudnych też miejscach, gdzie nasi żołnierze są. Też trzeba, podejrzewam, że w taki bardzo specyficzny sposób podchodzić do tego typu zadań.
0: No tak i też... Mając świadomość tego, że to trudna jest służba dla nich i w trudnych okolicznościach i no też ryzykowna, to moje myślenie jest takie, że oczywiście wymagamy od nich tutaj bezwzględnie realizacji mandatów, działalności, dyscypliny, porządku, ale też nie chcemy im stwarzać nadmiernego obciążenia takiego administracyjnego czy ogólnowojskowego, które jak gdyby generuje czy absorbuje ich siły, czas zupełnie niepotrzebnie. Niech oni się skupią na tych swoich zadaniach. Jeżeli robią te zadania dobrze, no to tylko wystarczy tutaj z uznaniem patrzeć na to.
1: Jak się jest pilotem F-16, to ułatwia bycie dowódcą operacyjnym, czy jest to takie trochę też obciążenie czasami?
0: Ułatwia. Ułatwia dlatego, że jedną z największych tutaj w tej chwili ról, jaką ja pełnię, to jest właśnie ta obrona powietrzna, więc dowódca obrony powietrznej. Ja to rozumiem, ja takie szkolenie musiałem przejść na Centrum Operacji Powietrznych i tam mnie niczym nie zaskoczyli, ponieważ ja te dyżury bojowe sam pełniłem. Ja latałem, też przechwytywałem rosyjskie samoloty nad Bałtykiem, więc znam procedury, znam ludzi też, którzy w tym procesie są zaangażowani. Natomiast rzeczywiście, jeżeli ktoś nie jest pilotem lub ktoś, kto nie zna tego systemu, to na początku jest to bardzo skomplikowane.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim Państwa gościem był dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych, generał

0: Dywizji Ireneusz Nowak. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
2: Kafe Armia. Powtórka programu. Reklama.
3: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
4: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
3: No, ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
5: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
6: Choroba, niepełnosprawność i opieka nad bliską osobą zmieniają codzienne życie. Dorosłe osoby z niepełnosprawnościami, osoby chore czy seniorzy potrzebują wtedy jasnych informacji i życzliwego wsparcia. Bo czasem wystarczy ktoś, kto poda pomocną dłoń. Kampania społeczna Fundacji Sedeka.
2: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
7: Wojna na Bliskim Wschodzie i wzrost cen energii na całym świecie.
8: Konflikt na Ukrainie i drony spadające na Europę.
7: Przewrót w kolejnym afrykańskim kraju i coraz szersze wpływy Kremla w regionie.
8: Świat zmienia się na naszych oczach szybciej niż kiedykolwiek.
7: Konflikty, sojusze, gospodarcze zawirowania to nie tylko nagłówki, to procesy, które kształtują naszą codzienność.
8: O tych zmianach rozmawiamy od poniedziałku do piątku po godzinie 20.30 w audycji Świat w powiększeniu. Zapraszamy. Magdalena Skajewska
7: i Michał Strzałkowski.
1: Polskie Radio 24. W każdej sprawie zawsze można do nas napisać. Kontakt @polskieradio24.pl. Ale teraz dodatkowo można też zadzwonić. Nasza radiowa sekretarka czeka. 22 645 24 00.
2: Autopromocja.

0: suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Jest niedziela, 26 lipca, minęła 23. U nas na początek. Policja zastrzeliła podejrzanego o dokonanie ataku na Paradę Równości w Berlinie. Mężczyzna był już wcześniej skazany za próbę dokonania ataku terrorystycznego. Pożary, wciąż się spustoszenie w Hiszpanii i Francji. Sytuacja nie jest opanowana. Setki tysięcy osób zostało ewakuowanych. Trwają obchody związane z rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego. Najmłodsi mieli sporo atrakcji. Między innymi szukali drogi z Żoliborza na Campinos. Przed mikrofonem Damian Szpyra. Czas na szczegóły.
0: Suma wydarzeń.
1: Nie żyje mężczyzna podejrzany o dokonanie ataku na Paradę Równości w Berlinie. 21-letni Abdul B. wczoraj wieczorem wjechał w uczestników przemarszu w centrum miasta. Zabił jedną osobę, 29 ranił. O szczegółach Aneta Łuczkowska.
2: Poszukiwany mężczyzna ukrył się na terenie ogródków działkowych w dzielnicy Spandau, to zachodnie obrzeża stolicy Niemiec. Tam koło 18 został namierzony i otoczony w altanie działkowej przez policyjnych antyterrorystów. Według berlińskiej stacji radiowej RBB 21-latek miał się rzucić na policjantów z maczetą, prawdopodobnie tym samym narzędziem, którym atakował uczestników Parady Równości. 21-latek został postrzelony. Obecni na miejscu strażacy próbowali go potem reanimować, ale to nie przyniosło rezultatu. Wcześniej niemiecka prokuratura generalna ujawniła, że Abdul B., Niemiec libańskiego pochodzenia, próbował kilkukrotnie dołączyć do państwa.

0: Państwa Islamskiego. W listopadzie ubiegłego roku został aresztowany, a nieco ponad 2 miesiące temu skazany przez sąd dla nieletnich na rok i 10 miesięcy aresztu za przygotowywanie poważnego aktu przemocy zagrażającego państwu. Wyrok był nieprawomocny, a w czerwcu mężczyzna został zwolniony z aresztu. Z Berlina Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
1: Dokonanie takiego zamachu przez tak zwanych samotnych wilków jest niezwykle łatwe, mówił na naszej antenie profesor Ryszard Machnikowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa.
2: To są tego rodzaju zamachy dokonywane przez prawdopodobnie samotnych sprawców lub luźno funkcjonujących w ramach organizacji, które są po prostu łatwe do zrealizowania. Wynająć czy ukraść, prawda, czy dokonać zaboru, tak jak w przypadku tego zamachu, o którym pan mówił na jarmarku w Berlinie, bo tam przecież polski kierowca został zabity, jest szalenie łatwo, w związku z czym wykorzystuje się takie środki, jakie są pod ręką.
1: Podejrzany był już znany niemieckiej policji i skazany wcześniej za próbę dokonania zamachu terrorystycznego. Rumuński myśliwiec F-16 zestrzelił drona, który bez zezwolenia naruszył przestrzeń powietrzną kraju. Jak podaje Reuters, to trzeci taki incydent w ciągu 3 dni. Według rumuńskiego Ministerstwa Obrony bezzałogowiec został zestrzelony w bezpieczny sposób około 12 km na północny wschód od miasta Sulina. Resort nie podał dodatkowych informacji na temat pochodzenia drona ani okoliczności jego przylotu. Stany Zjednoczone dysponują wszystkim, czego potrzebują do prowadzenia operacji wojskowych przeciwko Iranowi, zapewnił w stacji NBC amerykański ambasador przy ONZ Mike Waltz. Zaprzeczył tym samym doniesieniom o wyczerpaniu się amerykańskich zapasów uzbrojenia.
3: Stacja NBC News, powołując się na swoje źródła w Pentagonie, poinformowała, że armia oszczędza uszczuplone działaniami zbrojnymi zasoby uzbrojenia. Mike Waltz początkowo utrzymywał, że do zmniejszenia zapasów doszło za czasów administracji Joe Bidena. Potem zdecydowanie podkreślił: chcę postawić sprawę jasno. Amerykańskie siły zbrojne, a zweryfikowałem to pod każdym możliwym względem, dysponują wszystkim, czego potrzebują, by prowadzić wojnę z Iranem z wymaganą skutecznością. Ludzie, którzy ujawniają takie bzdury, zasługują na więzienie.
4: Deserve to be in jail.
3: Powiedział ambasador USA przy ONZ. Mike Waltz dodał, że wojsko pod rządami Donalda Trumpa przeszło na nowe rodzaje amunicji, tańszej i opartej na nowych technologiach. W zeszłym tygodniu szef Departamentu Wojny Pete Hegseth wystąpił przed ustawodawcami, wnioskując o dodatkowe środki w wysokości $67 milionów na zwiększenie produkcji i przyspieszenie dostaw uzbrojenia. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: Tymczasem kraje Bliskiego Wschodu szukają alternatywnych szlaków wobec zamkniętej cieśniny Ormus. Szlak kontroluje Iran, na to właśnie przez tę drogę morską. W większości transportowane jest paliwo. Jednym z głównych pomysłów jest reaktywacja starego rurociągu biegnącego przez Irak i Syrię. Milena Rashid-Szehab.
5: Rurociąg Kirkuk-Banias to jeden z najstarszych szlaków eksportu energii na Bliskim Wschodzie. Biegnie od bogatego w złoża ropy Kirkuku w irackim Kurdystanie do syryjskiego portu Banias nad Morzem Śródziemnym. Uruchomiono go w 1952 roku i z przerwami działał aż do 2023 roku. Został poważnie uszkodzony podczas amerykańskiej inwazji na Irak, skutek której obalono rządy Saddama Husajna. Od tego czasu niszczał. Prace nad reaktywacją rurociągu ogłoszono w ubiegłym tygodniu po wizycie premiera Iraku Alego Al-Zaidiego w Białym Domu. Mają w to być zaangażowane głównie amerykańskie firmy z Chevronem na czele. Dla Stanów Zjednoczonych to nie tylko ogromne korzyści finansowe, ale też umocnienie wpływów w regionie, zwłaszcza w Syrii, oraz zmniejszenie znaczenia Iranu. Uruchomienie rurociągu ma potrwać według optymistycznych szacunków 2-3 lata. Potrzeba do tego podpisania szeregu umów, a ponieważ iracki Kurdystan jest częściowo autonomiczny i jego relacje z federalnym rządem irackim nie zawsze układają się gładko, może się to okazać dość skomplikowanym procesem. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio, Bejrut.
1: Ukraiński atak na irański statek transportowy nie może pozostać bez odpowiedzi, oświadczył Abbas Araghchi, minister spraw zagranicznych Iranu. Na portalu X napisał, że rozmawiał na ten temat z szefową unijnej dyplomacji Kają Kallas i szefem rosyjskiego MSZ Sergiejem Ławrowem. Wczoraj prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował o dobrych wynikach ukraińskich ataków dalekiego zasięgu na Morzu Kaspijskim. W szczególności chodziło mu o jednostki, które brały udział w transporcie ładunków wojskowych. Teheran nazwał ataki na irański statek aktem agresji. Zapowiedział, że będzie bronił swoich interesów narodowych i bezpieczeństwa. Ponad 330 tysięcy osób zostało ewakuowanych w ostatnich dniach we Francji i Hiszpanii z powodu pożarów lasów. We Francji ogień strawił ponad 42 tysiące hektarów. Dwóch strażaków zostało rannych. Natomiast w Hiszpanii w wyniku pożaru zginęła jedna osoba. We francuskim południowym regionie Żyronda, który słynie z winnic, tysiące strażaków próbuje opanować trwający od kilku dni pożar.

0: Upał, susza oraz silny wiatr powodują rozprzestrzenianie się ognia. Mer największego miasta regionu, Bordeaux, poinformował, że ogień jest oddalony około 15 km od aglomeracji. Zapewnił, że nie ma na razie w planach ewakuacji miasta. Tymczasem w Hiszpanii pożary nadal się rozprzestrzeniają. Ponad 90 tysięcy osób zostało ewakuowanych z okolic Madrytu i Awilii. W nocy powstał także nowy front ognia na wschodzie kraju, w pobliżu Walencji. Premier Hiszpanii Pedro Sánchez oświadczył, że skala katastrofy spowodowanej pożarami jest trudna do zniesienia.
1: W mniej niż 24 godziny przeszliśmy ze 130 do 150 tysięcy hektarów spalonych terenów. Przy niemal 10 dużych pożarach daje to dotychczas 32 pożary w tym roku. Jeśli moje dane są poprawne, oznacza to 6-krotny wzrost powierzchni zniszczonych terenów w porównaniu z ubiegłym rokiem, który i tak był już wyjątkowo ciężki pod względem powierzchni objętej dużymi pożarami.
2: Las cifras, ministro, me parece que es a las zonas afectadas como consecuencia de grandes incendios.
0: Silny wiatr utrudnia gaszenie pożarów w pobliżu Madrytu i Awilii. Hiszpańskie władze ogłosiły stan wyjątkowy.
3: Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
0: Wracamy do kraju. Jedna osoba doznała lekkiego zatrucia w związku z wyciekiem substancji chemicznej w Redzie pod Gdynią. To technik obsługujący instalację do uzdatniania wody został przewieziony do szpitala. W tamtejszym akwaparku służby ewakuowały w sumie około 450 osób. Wyjaśnił w TVP Info rzecznik prasowy Straży Pożarnej w Wejherowie, młodszy aspirant Grzegorz Hinc.
4: Doszło do zmieszania dwóch niebezpiecznych substancji chemicznych, w wyniku której doszło do bardzo silnej reakcji chemicznej. W związku z powyższym potrzeba była pilnej ewakuacji całego obiektu, a cały obiekt to nie tylko jest akwapark, to jest również restauracje, które są przy akwaparku. Specjalistyczna grupa ratownictwa chemicznego nadal tutaj działa, ale z tego, co już wiemy, pomieszczenie, w które to się stało, to jest pomieszczenie magazynowe, całkowicie oddzielone wentylacyjnie również od strefy, gdzie przebywali turyści.
0: Awaria i wyciek substancji chemicznej nie miały wpływu na baseny, w których przebywali turyści. Kierownictwo akwaparku określa ewakuację jako prewencyjną i zapewnia, że obiekt jest w pełni bezpieczny, a zdarzenie nie miało żadnego związku z systemem wodnym. Rośnie tragiczny bilans wakacji na polskich drogach. Nie żyje 37-letni motocyklista poszkodowany w wypadku, do którego doszło dziś w Koszalinie. Wypadek miał miejsce po południu, informuje starszy aspirant Izabela Sreberska z Koszalińskiej Komendy Miejskiej Policji.
5: Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 37-letni kierujący motocyklem podczas wykonywania manewru wyprzedzania uderzył w samochód osobowy marki Renault, następnie w Hyundai'a. Motocyklista spadł z pojazdu, a motocykl uderzył jeszcze w Volkswagena, Hondę oraz motocyklistę poruszającego się Suzuki. Kierujący motocyklem został pilnie przetransportowany do szpitala wojewódzkiego w Koszalinie. Mimo że została mu udzielona natychmiastowa pomoc medyczna, niestety życia 37-letniego kierującego nie udało się uratować.
0: Do innego tragicznego wypadku doszło w Gorzyczkach w powiecie wodzisławskim. Przed 16 na ulicy Raciborskiej doszło do zdarzenia samochodu osobowego z motocyklem. 45-latek kierujący motocyklem zmarł, powiedział starszy aspirant Piotr Kaniuka z Komendy Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śląskim.
6: Pomimo podjętej na miejscu reanimacji, życia motocyklisty nie udało się uratować. Policjanci pod nadzorem prokuratora wyjaśniają obecnie szczegółowe okoliczności tego tragicznego zdarzenia. Na miejscu nie występują już utrudnienia w ruchu drogowym.
0: 21-letni kierujący samochodem osobowym był trzeźwy. Policjanci apelują o zachowanie szczególnej ostrożności na drogach. Wczoraj doszło do 72 wypadków, w których zginęło 7 osób, a 78 zostało rannych, przekazała policja w serwisie X. Zatrzymano też 370 osób kierujących pod wpływem alkoholu. Do tragicznego zdarzenia z udziałem dzieci doszło wczoraj w województwie łódzkim, a o szczegółach Krzysztof Kuczyński.
7: Około 18.30 na drodze krajowej nr 74 w Wójcinie pod Paradyżem zderzyły się trzy samochody. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierowca Peugeota jadący od Piotrkowa Trybunalskiego w kierunku Kielc z nieustalonych przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu. W wypadku zginęło dwoje dzieci, informuje młodszy aspirant Mateusz Piliński z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
8: Poszkodowane zostały dzieci w wieku 9 i 11 lat. Pomimo udzielonej pomocy medycznej ich życia nie udało się uratować.
7: Policja apeluje do kierowców przede wszystkim o ostrożność na drogach. Zwraca uwagę na dostosowanie odpowiedniej prędkości do warunków jazdy oraz o niekierowanie pojazdu pod

0: wpływem alkoholu. Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio.
1: Ceny paliw wciąż gwałtownie rosną. W województwie łódzkim średnia cena oleju napędowego wynosi około 7 zł. 60 groszy. Jeszcze więcej trzeba zapłacić za benzynę 98, ponad 8 zł za litr. To nie koniec podwyżek. Te mają również nadejść od poniedziałku. Kierowcy nie kryją rozczarowania.
2: Zamyka pan oczy od poniedziałku i tankuje, nie patrząc na dystrybutor.
3: Nie, tankuje dzisiaj, w niedzielę.
2: Ale w przyszłym tygodniu trzeba pewnie będzie uzupełnić.
3: Myślę, że możemy podziękować panu prezydentowi. Uniemożliwia czy utrudnia rządowi walkę z inflacją na stacjach benzynowych. Także panie prezydencie, serdecznie dziękujemy.
4: Nie wiem, co będziemy robić. czy zamykać oczy, czy będziemy klękać przed dystrybutorem, nie mam pojęcia.
5: Na rowerze trzeba będzie. A jak? Masz na rowerze? Wszystko na rowerze będzie w końcu, nie?
4: Drugą Japonię, nie?
1: Największe podwyżki czekają w poniedziałek kierowców aut z silnikami diesla. Ceny oleju napędowego mogą wzrosnąć nawet o 50 groszy za litr. Rządzący krytykują prezydenta za skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego ustawy wprowadzającej podatek od nadmiarowych zysków koncernów. Posłanka Koalicji Obywatelskiej Monika Rosa przypomina, że program ceny paliw niżej był kosztowny, dlatego rząd przygotował ustawę opodatkowującą zyski koncernów. Miało to dać spore wpływy do budżetu i umożliwić ponowne wprowadzenie programu ochronnego dla kierowców.
6: 4 miliardy złotych mogłyby ułatwić życie Polek i Polaków, natomiast prezydent zdecydował jasno, nie, tej ustawy nie podpisze. I to nie była decyzja racjonalna, to była decyzja stricte polityczna. Jeśli miał wątpliwości konstytucyjne, mógł wysłać po podpisaniu tej ustawy w trybie kontroli następczej Trybunału. Nie zrobił tego, zablokował pieniądze na obniżki cen paliw.
1: Z zarzutami koalicji rządzącej nie zgadza się doradca prezydenta, minister Błażej Poboży. Przypomina, że rządowa ustawa o podatkach ma, zdaniem prezydenta Karola Nawrockiego, wadliwe rozwiązania i stąd skierowanie jej do Trybunału. Prezydencki minister zwraca też uwagę, że rząd nadal ma wszelkie narzędzia do tego, aby kontynuować program CPN.
7: Pan prezydent nie zawetował tej ustawy, pan prezydent odesłał ją do Trybunału ze względu na istotne wątpliwości konstytucyjne. Ale raz jeszcze powiem, ważniejsze jest to, tego należy się domagać, aby rząd już dzisiaj wykorzystał wszystkie te narzędzia, które ma do tego, aby obniżyć ceny paliw. Między innymi poprzez fakt, że w praktyce kontroluje on głównego gracza na rynku paliwowym, czyli PKN Orlen.
1: W ocenie prezydenta przepisy skierowanej ustawy łamią m.in. zasadę, zgodnie z którą prawo nie działa wstecz. Rozpad Prawa i Sprawiedliwości będzie miał swoje następstwa. W Sejmie powstanie nowy klub, a na scenie politycznej nowa partia. Politycy Stowarzyszenia Rozwój Plus przekonują, że jeszcze jest za wcześnie, by o tym mówić. Małgorzata Naukowicz.
8: Do końca walczyliśmy o pozostanie w PiS-ie, zapewnia Paweł Jabłoński ze Stowarzyszenia Rozwój Plus.
9: Przez to, że zajmowaliśmy się tylko tym, jak pozostać w partii, nie podejmowaliśmy żadnych decyzji co do jakiegokolwiek tworzenia klubu, partii.
8: Andrzeja Halickiego z Koalicji Obywatelskiej zastanawiają ostatnie sojusze, na które stawia Jarosław Kaczyński. Chodzi o zawarcie paktu z Markiem Wochem, który wcześniej porozumiał się z Grzegorzem Braunem.
10: Myślę, że bardzo szybko będziemy widzieć tego efekty w postaci wzrostu poparcia dla tej koncepcji, którą będzie przedstawiał Mateusz Morawiecki kosztem tego, co będzie osiągać w sondażach Prawo i Sprawiedliwość z Czarnkiem.
8: Zdaniem Aniety Kucharskiej-Dziedzic z Lewicy celem rozłamu jest przesunięcie się do centrum i szukanie tam nowych wyborców.
11: Panowie za chwileczkę już nie będą sobie grozić, dogadają się. No to jest typowa politykierska, cyniczna gra.
8: We wtorek kierownictwo PiS-u ma zatwierdzić usunięcie polityków z partii. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio.
1: Samodzielny start w wyborach parlamentarnych, sojusz z PiS-em i podział miejsc na listach. To lub totalna eskalacja na prawicy i walka o wyniszczenie Mateusza Morawieckiego. Takie scenariusze dla Stowarzyszenia Rozwój Plus nakreślili goście Polskiego Radia 24. A o szczegółach Michał Makowski.
12: Poszukiwanie wyborców w centrum i wśród przedsiębiorców może okazać się trudne ze względu na skojarzenie rządu Morawieckiego z wysoką inflacją i negatywnymi skutkami Polskiego Ładu. Politolożka Emilia Zakrzewska zwraca uwagę, że trzy prawicowe ugrupowania mogą obwiniać byłego premiera, na przykład o Zielony Ład czy politykę klimatyczną Unii Europejskiej.
13: Mateusz Morawiecki może stać się takim wygodnym chłopcem do bicia, w którego będą uderzać nie tylko posłowie PiS-u, ale też i Konfederację.
12: Podziały na prawicy stanowią polityczną okazję dla prezydenta Karola Nawrockiego, dodaje politolog Andrzej Anusz.
14: Większa jeszcze segmentacja prawej strony tylko wzmacnia pozycję prezydenta Nawrockiego jak

0: ewentualnie patrona, czy osoby, która będzie ten obóz w taki czy inny sposób próbowała skonsolidować.
1: Przed najbliższymi wyborami w przyszłym roku może dojść do rozmaitych koalicji, politycznych transferów i zmian partyjnych barw. Michał Makowski, Polskie Radio.
2: Sumę wydarzeń.
3: Sezon na jagody trwa w najlepsze. Zbieraczy runa leśnego można spotkać nie tylko w lasach, ale także przy drogach, gdzie sprzedają swoje zbiory. Policja przypomina, że taki handel może być niebezpieczny, mówi nadkomisarz Mariusz Bednarski z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach.
4: Czasami bywają takie sytuacje, gdzie no dość szybko, gwałtownie kierujący zauważa właśnie takiego handlarza tym runem leśnym, zatrzymuje się praktycznie w miejscu i czasami stwarza to zagrożenie w ruchu drogowym. Jeżeli chcielibyśmy zakupić coś od takich właśnie sprzedających, czy to jagody, czy poziomki na tych trasach, trzeba by zastanowić się nad tym, czy zatrzymując się w tym miejscu nie stwarzamy zagrożenia.
3: Przydrożna sprzedaż jagód jest legalna tylko wtedy, gdy sprzedający ma zgodę zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego. Za nielegalny handel, a także zatrzymywanie się w niedozwolonym miejscu po zakup owoców, kierowcy i sprzedający mogą zostać ukarani mandatem.
4: Jeżeli stwarzanie zagrożenia w ruchu drogowym jest po stronie sprzedającego, to oczywiście ten sprzedający jest pociągany do odpowiedzialności w tym momencie karnej. Jeżeli tworzenie zagrożenia w ruchu drogowym jest po stronie kupującego, czyli tej osoby, która zatrzymuje pojazd w miejscu no nie do końca legalnym, dozwolonym i niebezpiecznym, to oczywiście tutaj odpowiedzialność ponosi w tym momencie kierujący.
3: Jeśli chcemy sprzedawać zebrane runo leśne, lepiej korzystać z wyznaczonych miejsc, na przykład parkingów leśnych. Dzięki temu nie narażamy siebie ani innych uczestników ruchu, radzi policja. To już ostatni dzień Łódź Summer Festival. Na plenerowej imprezie z okazji 603 urodzin Łodzi można zobaczyć na żywo występy polskich i zagranicznych gwiazd. Wstęp na koncerty jest bezpłatny. Liczba uczestników szacowana jest na 200 tysięcy. Publiczność na ogół dobrze ocenia organizację imprezy.
5: Organizacyjnie no spoko. Myślę, że duże wyzwanie dla miasta jest ogarnąć taką ilość tłumów, więc myślę, że nie jest najgorzej.
6: Nie, jest super. Patrzę na to, że to jest darmowe na taką skalę. Na każdym festiwalu innym w Polsce pole namiotowe ma swoje wejście osobne na festiwal, a tutaj nie mamy i musimy...
7: Zapłaciliśmy za pole, a nie możemy wejść, bo to jest za dużo ludzi, nie?
8: Jesteśmy na tym festiwalu od 4
5: rok
8: już.
5: Od 4 lat na każdym dniu, więc nie narzekamy.
8: I teraz organizacyjnie najlepiej.
3: Koncerty zakończą się około 2 w nocy, a jako ostatni wystąpi na głównej scenie raper Mata. Policja jeszcze nie podsumowuje przebiegu wydarzenia. Jeśli chodzi o incydenty, wczoraj wieczorem funkcjonariusze zatrzymali 6 osób, które rzucały w stronę policjantów butelkami i kamieniami. W ten sposób zareagowały na zamknięcie bramek festiwalu, na co zdecydowali się organizatorzy, gdy liczba uczestników przekroczyła maksymalną. Trwają obchody 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Najmłodsi, przy wsparciu dorosłych, szukali drogi z Żoliborza na Kampinos, poznawali powstańcze piosenki i pisali do cywilów żołnierski apel z prośbą o pomoc. Muzeum Powstania Warszawskiego zaprosiło dziś dzieci i rodziców na rodzinny piknik edukacyjny do Parku Wolności.
9: Zmło, dej, pier, ci się wyrwało.
10: Paweł Bysko, kierownik działu edukacyjnego Muzeum Powstania Warszawskiego. Każda dzielnica żyła swoim własnym rytmem w czasie Powstania Warszawskiego. Chcemy pokazać etos, pokazać motywacje i charakterystyczne elementy różnych dzielnic.
9: Zakochane czyjeś serce.
11: Michał, powiedz mi, gdzie byłeś, co widziałeś?
12: No, na pewno byłem w Śródmieściu.
11: No to na pewno grałeś.
12: Byłem w...
11: Tam jest Żoliborz.
12: Żoliborz, Powiśle i Mokotów.
3: Na koniec jeszcze smutna informacja. W wieku 104 lat zmarła Józefa Marciniak, pseudonim Kropka, sanitariuszka i łączniczka z Powstania Warszawskiego. Była też autorką książki Wołyńska ziemio mojaś. O śmierci Józefy Marciniak poinformowała fundacja Nie zapomnij o nas. W wieczornej sumie wydarzeń to już wszystko. Magazyn przygotowała Justyna Błońska. Kolejna porcja najważniejszych informacji punktualnie o północy. Damian Szpyra, do usłyszenia.
2: Była suma wydarzeń. Reklama. Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
13: Halo, halo. Czy nas słyszycie?
2: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.

0: Habemus Papa.
1: Plebiscyt Polskie Radio PL. 4, 3,
2: 2, 1, 0.
1: Po reklamie.
3: 22 minuty po godzinie 23.
4: Wieczór w Polskim Radiu 23.

0: gościami z tego wolnego czasu. A dziś to bywa różnie.
1: Powtórka programu. Zmiana klimatu.
2: Marta Hoppe, zapraszam na weekendowe wydanie audycji. Jesteśmy prawie w połowie wakacji, dlatego dzisiaj razem z Patrykiem Michalskim zabierzemy Państwa na dwór i do lasu i sprawdzimy, czy potrafimy naprawdę korzystać z tych miejsc, czy potrafimy naprawdę wyłączyć nasze myślenie, nasze emocje, nasze problemy i starać się zregenerować. No i właśnie spacer po lesie, taki uważny spacer, od tego zaczniemy.
3: Dziś towarzyszą nam piękne okoliczności przyrody, bo jestem w Kampinoskim Parku Narodowym, bo też wakacje to czas, w którym wiele osób opuszcza swoje betonowe osiedla apartamentowców i szklane biurowce i wyjeżdża na urlop, często właśnie szukając kontaktu z naturą. Ale czy umiemy wypoczywać na jej łonie? Czy potrafimy wycisnąć z natury najwięcej dobrego dla siebie? Co tak naprawdę daje nam taki prawdziwy kontakt z naturą podczas urlopu? O tym będzie dziś rozmowa, a do lasu, do Kampinosu, na tę rozmowę i na to spotkanie zaprosiłem Antoninę Iwaszkiewicz, przewodniczkę po Kampinoskim Parku Narodowym i przewodniczkę terapii leśnej i kąpieli leśnych z Polskiego Towarzystwa Kąpieli Leśnych i Terapii Leśnej. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam w lesie.
3: Witamy w lesie, który też jest twoim domem, bo jesteś mieszkanką Puszczy Kampinoskiej.
4: Tak, mieszkam tutaj od ponad 20 lat w małej wioseczce Kampiaste.
3: Czyli las i za płotem i zapewne w DNA.
4: Dokładnie tak, ja jestem skazana na las. To było wiadomo od początku.
3: Ale czy my dzisiaj tak naprawdę umiemy wypoczywać?
4: To jest trudne pytanie. Wydaje się, że odpoczynek jest czymś bardzo naturalnym, ale ja coraz częściej widzę, że mamy z tym problem, że tyle sobie dajemy zadań, atrakcji, tyle mamy planów, że o ten odpoczynek, czyli czas, w którym robimy nic, jest bardzo, bardzo trudno. Często po prostu nie umiemy się zatrzymać i musimy sobie ten czas wypełniać kolejnymi atrakcjami, wycieczkami, wizytami, imprezami. A w tym, co ja robię i co proponuję, bardzo dużo jest nierobienia nic.
3: No to przecież marnuję ten czas na urlopie, jak nic nie robię. Mam na mapie zaznaczone 15 punktów, które muszę odwiedzić.
4: To, do czego ja zapraszam, to żeby te wszystkie rzeczy, które ze sobą wzięliśmy, te wszystkie plany, które ze sobą mamy, te wszystkie zdjęcia, które chcielibyśmy zrobić i którymi chcielibyśmy się pochwalić, żeby chociaż na godzinę, dwie zostawić i po prostu sobie pobyć. Pozwólmy sobie na to. To jest bardzo potrzebne dla naszej kondycji. To właśnie powinien być odpoczynek. Dokładnie o to chodzi, żeby dać sobie czas, nie denerwować się tym, że chciałoby się coś zrobić, że nam się nudzi, nuda jest potrzebna. Kiedy mamy miejsce w głowie na nudę, to znaczy, że nie kotłują nam się myśli, że nasze zmartwienia trochę gdzieś tam są dalej. To znaczy, że odpoczywamy. Ta nuda jest nam bardzo potrzebna. To, co my robimy podczas kąpieli leśnych, terapii leśnej, to właśnie staramy się być tu i teraz w przyrodzie. 2 godziny patrzenia na jezioro, to jest właśnie to, co nam daje spokój umysłu. Przestrzeń leśna, tutaj ja się będę skupiać na tym lesie, ale generalnie przestrzenie przyrodnicze, tu działa kilka mechanizmów. To są mechanizmy zarówno na to, jak działa nasz organizm fizycznie. Podczas pobytu w lesie obniżają się poziomy naszych hormonów stresu, adrenaliny i kortyzolu. Badano to poprzez pobieranie próbek śliny przed wejściem do lasu i po wyjściu z lasu. I rzeczywiście te hormony są bardzo duże spadki, czyli jakby nasz organizm wychodzi z tego stanu, w którym niestety jest coraz częściej w dzisiejszym świecie, czyli takiego stanu wiecznego napięcia i uważności. Przechodzimy do stanu, w którym rzeczywiście jesteśmy w stanie się zrelaksować. Zmienia się też to, jak funkcjonuje nasz mózg. Niestety dominują w naszym codziennym życiu, dominuje aktywność fal beta. To są te fale, które odpowiadają za mechanizmy walcz lub uciekaj. Czyli cały czas jesteśmy w takim napięciu. Tyle mamy bodźców z zewnątrz, że nasz układ nerwowy jest cały czas zaalarmowany. I to, co się dzieje już po 20 minutach bycia w lesie, zaczynają dominować fale mózgowe alfa, które odpowiadają za trawienie i wypoczynek. A jednocześnie jest to czas, w którym nasza kreatywność kreatywność bardzo rośnie. Reguluje też się nasze ciśnienie, reguluje się poziom cukru we krwi, ale też podnosi się nasza odporność. Leśna atmosfera, w której znajdziemy fitoncydy, to są takie cząsteczki odpornościowe, które wydzielają drzewa, ochronne.

0: One się też porozumiewają, przekazują sobie informacje o potencjalnych zagrożeniach za pomocą tych cząsteczek, a u ludzi one pobudzają układ odpornościowy i namnażanie komórek NK, Natural Killers, to są komórki, które są odpowiedzialne między innymi za walkę z rakiem. Tutaj ja zawsze podkreślam, nigdy nie możemy kąpieli leśnych, lasoterapii, kontaktu z przyrodą traktować jako zamiennika dla medycyny. Absolutnie nie, ale jako uzupełnienie, jako wsparcie, jako profilaktyka już jak najbardziej.
1: To jak w takim razie wejść w tę naturę głębiej? Jak wycisnąć z niej to, co daje nam najlepszego? Na przykład podczas takiego uważnego spaceru po lesie albo kąpieli leśnej.
0: Uśmiecham się, bo użyłeś drugi raz określenia wycisnąć jak najwięcej. To, co jest bardzo istotne i co my w Polskim Towarzystwie Kąpieli Leśnych i Terapii Leśnej bardzo podkreślamy, że to jest praktyka relacyjna. Przede wszystkim wchodzimy do lasu bez oczekiwań. Wiemy, że to samo w sobie zadziała, ale możemy do tego dołożyć naszą uważność, naszą obecność. To jednocześnie zadziała na naszą psychikę, świetnie profilaktycznie. Ja też pracuję z osobami, które chorują na depresję, na choroby przewlekłe. To jest wspaniała terapia wspierająca bycie w przyrodzie, uważne bycie w przyrodzie.
1: I tutaj to ważne słowo wspierająca, czyli obok tej profesjonalnej pomocy farmakologicznej, nawet obok tego.
0: Zawsze obok. My tutaj trochę staramy się ten ciężar troszkę przesunąć, tak właśnie, żebyśmy dzięki byciu w lesie czerpiemy z tego bardzo dużo. Dostajemy ogromnie dużo, ale bycie w relacji też powoduje to, że jeżeli ja tu jestem, czuję, jak wiele biorę, to mnie motywuje do tego, żeby dać coś od siebie. Co ja mogę dać od siebie? Mogę się zaangażować w kwestie związane z ochroną przyrody, z ochroną klimatu, czy nawet mogę robić bardzo proste rzeczy, idąc podnieść kilka śmieci i jednocześnie dać przykład osobom, które ze mną idą, żeby to robić. I ja tak rzeczywiście robię. Mamy ze sobą worek na śmieci i wracając po zakończonej kąpieli leśnej, zbieramy to, co znajdziemy, żeby dać choćby odrobinę od siebie. Ta relacyjność jest ogromnie istotna, bo to daje motywację do działania.
1: Czy zauważasz, że jest coraz większe zainteresowanie właśnie takim kontaktem z naturą, kąpielami leśnymi, taką terapią leśną?
0: Zdecydowanie, coraz większe. Nadal mam poczucie, że kąpiele leśne i terapia leśna to jest dosyć niszowa branża, no właśnie nawet ciężko powiedzieć, że branża, ale niszowy może kierunek, ale staje się coraz bardziej popularny. Też Polskie Towarzystwo Kąpieli Leśnych i Terapii Leśnej powstało po to, żeby to propagować, bo jest to wspaniały sposób na radzenie sobie z wyzwaniami tego, jak wygląda współczesny świat i współczesne życie. I wspaniały sposób, żeby siebie wspierać w zdrowiu, czy dążeniu do zdrowia, czy w rekonwalescencji.
2: A jak przekonać dzieci do tego, żeby wyjść na dwór, to zdradziła Karolina Szymańska, mama trójki dzieci.
3: Ja bym odwróciła to pytanie i zadała sobie samej, czy my wychodzimy na dwór, my rodzice wychodzimy na dwór i czy to jest element naszej codzienności i czy dzieci widzą to, że w naszej rodzinie się wychodzi na dwór na przykład. Czy to jest taka zasada, która obowiązuje w naszym domu, tak jak mycie zębów, jak śniadanie, odrabianie lekcji, sprzątanie swojego pokoju i tak dalej. No to czy to jest element naszej codzienności, czy my może wymagamy od dzieci czegoś, czego sami na co dzień nie robimy. A dzieci, jak dobrze wiemy, i to nie trzeba wielkich badań na to, ani mądrych książek nie trzeba czytać, robią to, co robimy my. Nie robią tego, co my mówimy im, że mają robić. Tak, dzieci nas naśladują, dzieci są takim naszym lustrem i to bardzo ładnie widać we wszystkich rodzinach, które na przykład są aktywne. I rodzice są tacy outdoorowi, czyli spędzają dużo czasu na zewnątrz, mają różne pasje, zajawki, no bo uprawianie sportu niekoniecznie, a nawet wręcz przeciwnie, nie musi oznaczać wyczynowego uprawiania tego sportu na najwyższym poziomie, osiągania niesamowitych wyników w każdej dziedzinie, której się chwycimy. Nie, to ma być ruch dla radości, ruch dla rozwoju, ruch dla naszego takiego właśnie wyregulowania się po prostu, no bo ruch jest takim architektem dla myślenia, architektem dla mózgu, tak? Nie ma myślenia, nie ma kreatywności, nie ma takiego rozwoju wyobraźni, nie ma takiego łatwego uczenia się bez ruchu, po prostu. I my często o tym na co nie zapominamy, a wymagamy od dzieci, żeby same zechciały wyjść na dwór. Proszę zauważyć, że te mniejsze dzieci nie potrzebują zachęty. Tak, nie potrzebują tego, żeby im powiedzieć, no to się możecie bawić. One wręcz pytają, mamo, możemy się pobawić, pobawimy się jeszcze, nie wracajmy do domu, jeszcze trochę, tak,
4: tak
3: to my.
4: Zawsze to jest, tak, jeszcze pięć minut.
3: Jeszcze pięć minut, jeszcze minutka, jeszcze tylko zjadę raz tej ślizgawki, jeszcze raz się wespę.

0: pnę na to drzewo i tak dalej, nie? A potem my oczekujemy tego samego od starszych dzieci, które już wiedzą, że dużo łatwiejsza i szybsza radość i takie zaspokajanie ciekawości, zabicie przysłowiowej nudy, która jest fantastyczna zresztą dla rozwoju mózgu i w ogóle dla wszystkiego, dla naszego spokoju wewnętrznego, będzie czymś dużo mniej atrakcyjnym niż siedzenie i scrollowanie na przykład, albo oglądanie kolejnych filmików, granie w gry, które przynoszą bardzo łatwy strzał dopaminowy. A wyjście na dwór wymaga zaangażowania, wymaga czasu, wymaga zadzwonienia do kogoś, zapukania do drzwi kolegi czy koleżanki i powiedzenia: hej, chodźmy na dwór, pobawmy się razem. I wystawienie się też na odmowę, powiedzenie tego: wiesz co, teraz nie mogę, ale za 2 godziny. I dziecko się musi zderzyć z taką też odpowiedzią. I każdy element tej naszej codzienności w zachodnich społeczeństwach wpływa na siebie, tak? Więc nie ma takiego prostego rozwiązania, jak zachęcić dzieci do wychodzenia na dwór. No ale ta natura rzeczywiście gra pierwsze skrzypce, jest na pierwszym miejscu u nas zawsze, no bo ona też jest czymś, no bez czego nie potrafimy żyć, ale też widzimy, jak wiele daje nam jako rodzinie, bo możemy sobie mówić, co daje nam dorosłym, nam dzieciom, ale bardzo ważnym elementem tego wszystkiego, taką płaszczyzną, gdzie się my spotykamy, my jako ludzie, jako mama, tata, dzieci, siostra, brat, kuzynka, przyjaciółka, babcia, dziadek, ciocia, to są relacje w tej naturze, które dużo prościej, dużo łatwiej buduje się właśnie tam, gdzie nie ma przeszkadzaczy, nie ma tych rozpraszaczy wiecznych, telefon nam nie dzwoni, nie siedzimy przed mailami, przed komputerem, nie sprzątamy wiecznie w tym domu, w którym zawsze będzie coś do sprzątnięcia, jak się ma dzieci, a jak jesteśmy na zewnątrz, jesteśmy na dworze, czy na polu, jak to mówią na południu Polski, to wtedy nie ma tego wszystkiego, to wszystko znika, jesteśmy my, nasze dzieci, nasz partner, nasz mąż, żona, relacje możemy tworzyć, ale też relacje z naturą. No bo proszę zobaczyć, że jak te dzieciaki, które potem dorastają, lada moment wyfruną z naszych domów, będą dbały o świat, o przyrodę, o naturę, będą walczyły o to, żeby to drzewo przetrwało, na które się wspinały jako dzieci, jak nie będą miały kontaktu i takich doświadczeń kontaktu z tą naturą, bo to jest kluczowe, to jest istotne i badania też o tym bardzo ładnie mówią, że jeśli dziecko nie nawiąże takiej bliskiej relacji, nie będzie emocjonalnie związane z jakimś elementem natury, czy w ogóle z przyrodą, no to ono w wieku dorosłym nie będzie jej wybierało, nie będzie o nią walczyło, nie będzie się o nią starało, nie będzie o nią dbało wreszcie.
1: Bo nie będzie tak istotna, ponieważ tak, można bez niej żyć.
0: Oczywiście, że tak. Więc to od nas zależy, rodziców, czy te nasze dzieciaki, jakby nie przeoczymy tego momentu, bo to jest chyba najbardziej ważne. Kiedy dzieci są małe, no to wyjście na dwór jest dla nas czymś naturalnym. Bierzemy te wózki, idziemy do parku i robimy te kroki.
1: I te toboły, żeby to wszystko zagrać, i w ogóle się organizujemy,
0: tak. I potem jeszcze w przedszkole, czy pierwsze klasy szkoły podstawowej też to robimy, no bo widzimy, że dzieci się muszą wybiegać, nie, i tak dalej. A potem, jak te dzieciaki są takie 10-12, to my już sobie myślimy, no dobra, to one się ogarną, nie, one już wiedzą przecież, że to jest fajne. I gdzieś odpuszczamy to wychodzenie na dwór. Jak zaczynamy trochę gdzieś tak negocjować z tymi dziećmi, wiemy, że muszą się uczyć, no to odpuszczamy tą godzinę na dworze, no bo jeszcze jest klasówka, no bo jeszcze jest sprawdzian. A ja zachęcam do tego, żeby nie odpuszczać tego momentu i żeby przyjąć na klatę te wszystkie: nie chce mi się, nie mam ochoty, chcę oglądać film, pada deszcz, a w ogóle to dlaczego wszyscy siedzą w domu, a tylko my musimy wychodzić znowu na dwór. I ja sobie tak myślę, że naszym obowiązkiem rodzicielskim, to może zabrzmi poważnie i tak trochę radykalnie, co ja teraz powiem, ale no, naszą odpowiedzialnością jest dbanie o nasze dzieci. Tak to wszystko wszyscy wiemy. I jak sobie pomyślimy, że to regularne bycie na dworze, ta higiena outdoorowa, o której właśnie piszę w książce, do której namawiam, jest równie ważna jak higiena cyfrowa, jak to mycie zębów, no bo z tym się nie dyskutuje. No po prostu to robimy.
2: Pogoda dzisiaj zapowiada się całkiem przyjemna, a zatem zapraszam Państwa na dwór, do lasu, na pole, na łąkę, wszędzie tam, gdzie będziecie mieli możliwość bliskiego kontaktu z naturą. I tym zaproszeniem dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Marta Hoppe, do usłyszenia.
3: I mamy klimat. Powtórka programu. Kościół nasz powszedni.
4: Polskie Radio 24, przed mikrofonem Przemysław Goławski. Dziś ostatni weekend lipca, wakacje.

0: to dla wielu czas pielgrzymek, spotkań, ale też poszukiwania miejsc, w których można na chwilę zatrzymać się w biegu codzienności. Jednym z takich właśnie miejsc od dziesięcioleci pozostaje francuska miejscowość Teze. To punkt na mapie w Burgundii, który stał się sercem międzynarodowej wspólnoty ekumenicznej. Każdego lata przybywają tam tysiące młodych ludzi, ale także rodzin z całego świata. To katolicy, protestanci, prawosławni, osoby poszukujące swojej drogi wiary, także ci, którzy po prostu chcą doświadczyć wspólnoty, modlitwy i spotkania z drugim człowiekiem. Fenomen Teze od lat wymyka się prostym definicjom. Dla jednych to miejsce modlitwy, dla innych szkoła dialogu, jeszcze dla innych przestrzeń budowania relacji, które są ponad granicami państw, języków, ale także i wyznań. Niezmiennie jednak to miejsce pozostaje symbolem przekonania, że nawet w świecie, który jest pełen podziałów, można i warto szukać tego, co łączy. To właśnie do Teze chciałbym dzisiaj Państwa zabrać. Jest jednak jeszcze jeden ważny powód takiej wyprawy. Tegoroczne lato upływa także pod jeszcze jednym znakiem. To obchody 70. rocznicy poznańskiego czerwca 1956 roku. To wydarzenia, które pozostają jednymi z najważniejszych symboli walki o godność, wolność i prawa człowieka w powojennej Polsce. 28 czerwca 1956 roku robotnicy poznańskich zakładów wyszli na ulice miasta, domagając się sprawiedliwości i poszanowania swoich praw. Ten protest został krwawo stłumiony. Według badań Instytutu Pamięci Narodowej życie straciło co najmniej 58 osób, a setki zostały rannych. Jednak pamięć o tamtym zrywie nie ogranicza się dziś jedynie do historycznych wspomnień. Poznański czerwiec stał się również źródłem wartości, które kolejne pokolenia próbują odczytywać na nowo. Wyrazem tego jest przyznawana od kilku lat Nagroda Poznańskiego Czerwca Stukot 56. Jej laureaci nie są wybierani za historyczne zasługi, ale za współczesne świadectwo wartości zapisanych na pomniku Poznańskiego Czerwca. To hasło o Boga, za wolność, prawo i chleb. To właśnie te słowa stały się kategoriami nagrody i przypomnieniem, że wolność, odpowiedzialność i solidarność, czy duchowy wymiar życia, nie należą wyłącznie do przeszłości. W tym roku laureatem Nagrody Stukot 56 w kategorii O Boga został brat Marek Durski, pierwszy Polak we wspólnocie z Teze. Kapituła wyróżnienia zwróciła uwagę na wieloletnią działalność na rzecz dialogu, pojednania i budowania wspólnoty ponad podziałami. To szczególnie interesujące połączenie, wydawałoby się, odległych światów, pamięci o poznańskim czerwcu i doświadczeniu wspólnoty z Teze, ale to pokazuje, że wiara może być i jest przestrzenią spotkania, wzajemnego słuchania i budowania pokoju. Właśnie dlatego serdecznie chciałbym przywitać naszego gościa i od razu pogratulować się nagrody. Razem z nami brat Marek ze wspólnoty.
1: Szczęść Boże, dzień dobry.
0: Chciałbym, żebyśmy mogli porozmawiać o wyjątkowej misji wspólnoty z Teze, o spotkaniach z młodymi ludźmi z różnych krajów i kultur, ale także o wyróżnieniu, o stukocie 56. Czym dla brata, ale także dla całej wspólnoty z Teze jest właśnie ta nagroda?
1: To wyróżnienie dla mnie przede wszystkim było dużym zaskoczeniem i przyjąłem je oczywiście z dużą wdzięcznością i wzruszeniem. Ale dziękuję też przede wszystkim za dostrzeżenie nie tylko mojej osoby, ale naszej wspólnoty, wspólnoty z Teze, bo wszystko to, co ja mogłem zrobić i za co może to wyróżnienie zostało mi udzielone, przyznane, to jednak jest związane z moją wspólnotą, w której jestem już od prawie 50 lat. To wyróżnienie mogłem przyjąć, oczywiście w porozumieniu z przełożonymi naszej wspólnoty, tylko dlatego, że on ma tak ogromną wagę symboliczną. To jest nadzwyczajne jednak, że zauważa się dzisiaj też ludzi, grupy ludzi, którzy robią coś dobrego, którzy są w stanie robić coś dobrego mimo ogromu trudności, przeszkód, z którymi się mogą spotkać dzisiaj w takim skomplikowanym świecie. To ten symboliczny wymiar wyróżnienia, który wskazuje przede wszystkim na ludzi, którzy są gotowi do ryzykować coś swoim życiem, żeby dobro zwyciężało, no to nas przekonało, że tę nagrodę możemy przyjąć, bo w zasadzie w Teze takich wyróżnień nagród nie przyjmujemy. To ma dzisiaj ogromne znaczenie, zauważanie tego, że dobro jest jednak silniejsze od zła i to pewnie było

0: W ten sposób to, co działo się w Poznaniu, przeniknęło do historii naszej i Bogu dzięki, że właśnie to zostało zauważone i od 5 lat taka nagroda jest przyznawana ludziom, którzy coś dobrego robią, choć niekoniecznie są bardzo znani, robią to nieraz bardzo dyskretnie, bez rozgłosu. Właśnie dlatego jestem wdzięczny za zauważenie naszej wspólnoty, no i mnie, bo przypadkowo akurat nie jestem poznaniakiem i nawet pamiętam te wypadki poznańskie, bo miałem wtedy już 7 lat.
1: 70 lat temu, 28 czerwca 1956 roku, robotnicy zakładów Cegielskiego właśnie w Poznaniu, wówczas nazwanych zakładami Stalina, podjęli strajk generalny, zorganizowali demonstrację uliczną krwawo stłumioną przez milicję i wojsko. Te wydarzenia upamiętnia w Poznaniu wielki pomnik z hasłem O Boga za wolność, prawo i chleb. To także te hasła, które towarzyszą nagrodzie Stukot 56. Stukot, ponieważ wtedy rozlegał się na ulicach stukot robotniczych drewniaków, okuloków i właśnie ten odgłos ma rozbrzmiewać, upamiętniając właśnie wartości, które ukazuje ta nagroda. Brat otrzymał wyróżnienie w kategorii O Boga. To też ważne, że przypomina się o tych wartościach, które są religijne, które dotykają ducha, żeby człowiek także tego nie zgubił dzisiaj.
0: Oczywiście ten wymiar duchowy tych wydarzeń poznańskich jest dzisiaj też tak bardzo ważny w świecie, w którym jednak dobrobyt, materializm może przesłonić człowiekowi także te wartości duchowe i Boga samego. Więc wymowa tej nagrody i w tym względzie jest też bardzo ważna i bardzo aktualna.
1: To wyróżnienie, które także ukazuje znaczenie aktualnych działań wspólnoty STZ w kategorii O Boga, autorzy wyróżnienia, instytucje, które przyznały to wyróżnienie, zaznaczają, że to także postawienie pytań, czy potrafimy dzisiaj żyć w wolności religijnej, która jest z szacunkiem dla innych wyznań, dla innych religii. To bardzo cenne także we wspólnocie STZ, ponieważ to wspólnota ekumeniczna. W jaki sposób to dzisiaj jest realizowane i co szczególnie wspólnota chce przypominać?
0: Wspólnota jest miejscem, gdzie spotyka się bardzo wielu młodych ludzi z całej Europy, a nawet z innych stron świata. I wśród nich jest ogromna różnorodność. Są to młodzi ludzie, którzy są związani jakoś bliżej z własnymi kościołami, pochodzą z różnych tradycji chrześcijańskich, ale są też i młodzi, którzy poszukują sensu swojego życia. Są nawet tacy, którzy nie są jeszcze ochrzczeni. Nie dalej jak wczoraj spotkałem osobę, która jest nieochrzczona i przyjechała do TZ, żeby szukać jakiegoś oparcia duchowego dla swojego życia. W TZ przyjmujemy wszystkich ludzi, którzy są gotowi włączyć się w taki program wspólnych rozmów, no ale na bazie wspólnej modlitwy przede wszystkim. 3 razy dziennie wspólnota bracia, jest nas tutaj około 60 na miejscu, reszta żyje w mniejszych grupach, wspólnotach. 3 razy dziennie spotykamy się na modlitwę w kościele i wszyscy, którzy tutaj są obecni na tę modlitwę także przychodzą, ale jest w tej modlitwie dużo ciszy, dużo miejsca na taką osobistą też medytację, kontemplację, dużo śpiewu, więc nawet osoby, które jakoś z odleglejszych horyzontów się tu pojawiają niż te chrześcijańskie, to znajdują też tutaj trochę takiego ukojenia, pewnie spokoju wewnętrznego i to im pomaga potem pewnie lepiej rozeznawać, którą drogą chcieliby iść. Myślę, że tak stworzenie takiego miejsca spotkania jest dzisiaj bardzo ważne, bo kiedy się nawzajem słuchamy, to bardzo pomaga jednym i drugim wybierać, podejmować decyzje życiowe. I to chcielibyśmy tutaj młodym zaoferować, ale trzeba powiedzieć tylko nie tylko młodym, bo przyjeżdża też sporo osób dorosłych, mogą też pod pewnymi warunkami uczestniczyć w tych spotkaniach, a nawet rodziny z dziećmi w niektórych okresach roku. Pojawiają się też osoby innych religii. W ubiegłych latach organizowaliśmy nawet takie weekendy, dłuższe weekendy przyjaźni chrześcijańsko-muzułmańskiej, przyjaźni między chrześcijanami i muzułmanami. Te spotkania się cieszą zawsze dużą

0: taką uznaniem, bo jest to okazja, żeby nawzajem się też posłuchać i uszanować swoje tradycje. To jest jedna przestrzeń tutaj spotkań w Tezę. No a druga, inna jeszcze zawsze, która była zawsze ważna dla naszego założyciela, brata, że to bycie blisko ludzi potrzebujących. Stąd tych kilka małych wspólnot poza Tezę, w miejscach, gdzie jest właśnie bieda, ubóstwo. Żyjemy tam wśród ludzi bardzo ubogich, na przykład w Bangladeszu czy w północnej części Brazylii. Już od dziesiątek lat. To był taki drugi nurt życia wspólnoty i działania, bycie wśród ludzi bardzo ubogich, bo Ewangelia nas do tego przynagla. Ta troska o potrzebującego, ubogiego jest w Ewangelii takim priorytetem, można powiedzieć, dla kogoś, kto chce iść za Chrystusem.
1: Zadanie wyjścia naprzeciw, zadania spotkania z drugim, często pomimo wielu różnic, ale to także piękno Kościoła. Kościół jest dla każdego, Kościół ma uniwersalne przesłanie i zaprasza. Z tego zaproszenia korzysta wiele osób, tak żeby odnaleźć swoje miejsce, by odnaleźć pewnie też tę przestrzeń ciszy i pięknej muzyki, bo to nieodłączne elementy towarzyszące wspólnocie z Tezę, spotkanie z ciszą, żeby wejść w głąb siebie, ale też z melodią, która pokazuje, że głos wiary, głos Ewangelii to pewna symfonia, harmonia, łączenie różnych głosów. Ci, którzy korzystają z zaproszenia, to także Polacy. Przez wiele lat zajmował się brat przyjmowaniem grup z Polski do Tezę, do tej francuskiej wioski, ale już także od lat zajmuje się brat pomocą uchodźcom i migrantom. Jakie to teraz są zadania, z czym brat tak osobiście mierzy się właśnie dzisiaj, współcześnie?
0: To prawda, Polaków do Tezy przyjeżdżało zawsze bardzo wielu. No teraz troszkę sytuacja się zmienia, jest ich trochę mniej, ale są młodsi bracia z Polski. Już teraz nie jestem jedynym bratem z Polski, ale jest nas pięciu. I jeden z tych młodszych braci opiekuje się Polakami, którzy do Tezy przyjeżdżają, brat Maciej. Natomiast mnie wspólnota powierzyła w pewnym momencie, to był 2016-17 rok, kiedy to zjawisko migracji się nasiliło tutaj w Europie. Przyjęliśmy w Tezę dwie duże grupy młodych ludzi, mężczyzn z tej tak zwanej dżungli Calais, czyli tam z nad kanału La Manche, gdzie istniało ogromne obozowisko migrantów. Rząd francuski próbował to i próbuje nadal zresztą jakoś ten problem tam rozwiązać, więc poproszono różne wspólnoty chrześcijańskie we Francji o przyjęcie migrantów i myśmy tutaj przyjęli właśnie takie dwie grupy kolejno w 2015 i 2016 młodych chłopaków, głównie z Sudanu. Tak się złożyło u nas, że byli głównie Sudańczycy, ale też z Erytrei, był ktoś z Syrii. No i mnie poproszono, bracia powierzyli mi opiekę nad jedną z tych grup. Oczywiście nie robiłem tego sam, bo to była duża grupa, około 20 osób. To w Tezę zawsze staramy się włączyć do takich działań mieszkańców okolicy, okolicznych wiosek, naszej wioski. I to rzeczywiście taka duża ekipa wolontariuszy, ludzi, którzy w tym pomagali, starała się tych młodych ludzi przyjąć tutaj. Pierwsze, co zrobiliśmy, to taką szkółkę językową stworzyliśmy. Akurat nie mamy szczęścia, mieszka tu w pobliżu pani, która jest specjalistą od nauki francuskiego obcokrajowców. Ona zorganizowała całą ekipę nauczycieli, także mogliśmy codzienną szkołę. Chłopacy codziennie uczyli się francuskiego i w ten sposób panowali dość szybko. No ale potem ta grupka się trochę zmniejszyła, bo część z nich wyjechała jeszcze do Anglii, część jeszcze próbowała gdzie indziej, więc tu zostały ośmiu chłopaków, którymi ja się potem opiekowałem i do dzisiaj mam z nimi kontakt. To jest z takiego naszego doświadczenia widać, że nie potrzeba tak bardzo wiele. Oczywiście jest to duży wysiłek, więc cała jest potrzebna ekipa do takiej pracy, ale przez 1,5 roku, 2 lata takiej pomocy bliższej, ci młodzi ludzie są.

0: w stanie stanąć na własnych nogach. I teraz ta więź z nimi już jest raczej przyjazna, przyjacielska. Niektórzy z nich tu w pobliżu się osiedlili, mam z nimi stale kontakt. I to, co nam bardzo pomogło, to że każdego z nich indywidualnie powierzaliśmy jednej rodzinie tutaj z okolic, albo starsze małżeństwo, albo właśnie rodzina. I oni w ten sposób, w ten sposób ta integracja przebiegała o wiele szybciej i skuteczniej. No i to do dzisiaj też przynosi owoce, bo te osoby, które przyjęły chłopaków, oni się z nimi po prostu zaprzyjaźnili. I ta przyjaźń promieniuje też na sąsiadów, którzy się obawiali, którzy wyrażali jakieś lęki, obawy. To przynosi potem naprawdę nadzwyczajne owoce. I teraz ci chłopcy, ci młodzi ludzie, oni nieraz pomagają tym starszym małżeństwom, z którymi się zaprzyjaźnić. Więc jest możliwość, można dać sobie radę jakoś z tym. Ja nie lubię mówić problemem, bo migracja to nie jest problem. Migracja to jest zjawisko najnormalniejsze na świecie, które zawsze istniało i już biblijne wezwania do tego, żeby naród wybrany dobrze obchodził się z obcokrajowcami, to już nas zobowiązuje do tego, żeby jakoś otworzyć serca i przede wszystkim też twórcze umiejętności nasze, żeby ich dobrze tu przyjąć, pomóc im się integrować wtedy, kiedy taka potrzeba istnieje. No nie mówiąc już o Ewangelii, która też przecież jest wezwaniem do tego, żeby każdego człowieka bez wyjątku potraktować jako dziecko Boże.
1: To ważna formuła, poprzez spotkanie, poprzez zbudowanie relacji, przyjaźni, także poprzez zatrzymanie młodego człowieka u rodzin, które mogą przyjąć i ugościć. To formuła, która sprawdza się także podczas europejskich spotkań młodych, spotkań, które wspólnota organizuje już od lat, na przełomie roku. To zawsze radosne witanie nowego roku, ale z zatrzymaniem na modlitwie o pokój. Trwa to kilka dni, tuż po Bożym Narodzeniu takie spotkania się rozpoczynają i wtedy młodych w różnych europejskich miastach na całym kontynencie przyjmują właśnie rodziny, które są otwarte i zapraszają do swoich domów tych, którzy są pielgrzymami. I to bardzo szczególna pielgrzymka zaufania, którą zainicjowali bracia z Teze. Tym razem zapraszają bracia znów do Polski. Po latach w naszym kraju, w Łodzi, odbędzie się europejskie spotkanie młodych. Jak brat zachęciłby tych, którzy być może nie znali poprzednich spotkań w Polsce, we Wrocławiu, w Warszawie czy w Poznaniu, a zastanawiają się, czy wyruszyć do Łodzi na europejskie spotkanie młodych wspólnoty z Teze?
0: To będzie już kolejne spotkanie. Nie wiem, czy jest jakiś kraj, gdzie tyle razy odbyło się spotkanie europejskie. To będzie chyba 49 już. No i Łódź jest naprawdę bardzo gościnnym miastem. To jest takie miasto, którego może nie znamy dobrze, nie tak jak Kraków, czy Poznań, czy Wrocław, czy Warszawa, ale to jest miasto bardzo, bardzo ciekawe. W Teze gościmy księdza biskupa Zbigniewa, pomocniczego biskupa i 10 księży. I księża są odpowiedzialni za różne instytucje kościelne w Łodzi. Są rektorzy seminariów, księża odpowiedzialni za najróżniejsze działania kurii łódzkiej. No i seminarzyści łódzcy. Jest tutaj grupa 40 ponad osób przez cały tydzień z nami, żeby się przygotować, zrozumieć lepiej, jak teza funkcjonuje, co młodym proponujemy. I myślę, że naprawdę taka gościnność, gotowość pomocy w Łodzi nam w przygotowaniu tego spotkania jest zupełnie wyjątkowa. Dlatego myślę, że warto przyjechać do Łodzi, do tego bardzo ciekawego miasta, które sobie dało radę z różnymi wyzwaniami, z którymi się spotkało zaraz po zmianach, tych wielkich zmianach politycznych. Miasto, które było ogromne bezrobocie zaraz po tych zmianach. No, te porzucone, pozostawione ogromne fabryki tkackie i tak dalej. No, w tej chwili to miasto jest coraz bardziej takim miejscem przyciągającym różnych turystów, żeby właśnie

0: poznać, jak sobie dają radę z takimi właśnie codziennymi wyzwaniami dzisiejszych czasów. No i jest to miasto czterech kultur, jak to stale łodzianie zaznaczają, bo miasto tworzyli Żydzi, Rosjanie, Polacy i Niemcy. A z tym się wiążą oczywiście przynależności różne do różnych tradycji kościelnych czy religijnych nawet. Więc jest to miasto spotkania tych różnych tradycji i różnych narodów nawet. I stąd też jest to bardzo miejsce ciekawe i dla nas z tym, co robimy w Teze, jest to miejsce nadzwyczaj pociągające. Dlatego ksiądz, jeszcze kardynał Ryś, udało mu się przekonać wspólnotę, żeby takie spotkanie europejskie zorganizować w mieście, które jest mniej znane, mniej może atrakcyjne, ale pod względem tych wartości, którymi żyjemy tu w Teze, bardzo, bardzo ciekawe.
1: Bardzo, bardzo dziękuję za rozmowę o wspólnocie, o wartościach, które towarzyszą ekumenicznej wspólnocie z Teze, także o wyzwaniach, które dzisiaj trzeba odczytywać w świetle Ewangelii, mówił brat Marek ze wspólnoty z Teze. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
1: Dziękuję i do usłyszenia. Przemysław Goławski.
2: Kościół nasz powszedni. Reklama.
3: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
3: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
4: Wygodnie i za darmo.
3: No.
5: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Wyciek groźnej substancji na krytym basenie w Redzie. Jedna osoba została poszkodowana. Domniemany zamachowiec zastrzelony przez niemiecką policję był podejrzewany o atak na Paradę Równości w Berlinie. Powiemy również o wynikach dzisiejszych meczów piłkarskiej ekstraklasy. Minęła północ, Damian Szpyra, zapraszam. Jedna osoba została lekko poszkodowana, prawie 500 ewakuowanych w akwaparku w Redzie pod Gdynią doszło do wycieku substancji chemicznej. Technik nieświadomie dodał kwas siarkowy do zbiornika z podchlorynem sodu. W wyniku reakcji chemicznej doszło do wydzielania się chloru. Poinformował w Radiu Gdańsk dowodzący akcją młodszy aspirant Grzegorz Hinc z Wejherowskiej Straży Pożarnej.
2: Po przyjeździe na miejsce zdarzenia okazało się, że do reakcji doszło dwóch silnie trujących substancji wewnątrz zbiornika. Pomieszczenie jest osobno odizolowane od całego akwaparku. W chwili obecnej wiemy, że osób ewakuowanych było około 470. Natomiast specjalistyczna grupa ratownictwa chemiczno-ekologicznego nadal cały czas działa i będzie teraz na pewno wyciągać te zbiorniki na zewnątrz, żeby je ochłodzić.
1: Do szpitala na obserwację trafiła jedna osoba. To technik, który poprzez wylanie wdychanie zatruł się oparami. Zarządca obiektu w mediach społecznościowych podkreśla, że do awarii doszło w części niezwiązanej z halą basenową. Ewakuacja była działaniem prewencyjnym. Nie żyje mężczyzna poszukiwany w związku z atakiem na Parę do Równości w Berlinie. 21-letni Abdul B. został zastrzelony przez policjantów. Wczoraj wieczorem miał wjechać w uczestników przemarszu. Życie straciła jedna osoba, 29 ranił. W Berlinie jest reporterka Polskiego Radia Aneta Łuczkowska.
3: Poszukiwany mężczyzna ukrył się na terenie ogródków działkowych w dzielnicy Spandau. To zachodnie obrzeża stolicy Niemiec. Tam koło 18 został namierzony i otoczony w altanie działkowej przez policyjnych antyterrorystów. Według berlińskiej stacji radiowej RBB 21-latek miał się rzucić na policjantów z maczetą, prawdopodobnie tym samym narzędziem, którym atakował uczestników Parady Równości. 21-latek został postrzelony, obecni na miejscu strażacy próbowali go potem reanimować, ale to nie przyniosło rezultatu. Wcześniej niemiecka prokuratura generalna ujawniła, że Abdul B., Niemiec libańskiego pochodzenia, próbował kilkukrotnie dołączyć do Państwa Islamskiego. W listopadzie ubiegłego roku został aresztowany, a nieco ponad dwa miesiące temu skazany przez sąd

0: dla nieletnich na rok i 10 miesięcy aresztu za przygotowywanie poważnego aktu przemocy zagrażającego państwu. Wyrok był nieprawomocny, a w czerwcu mężczyzna został zwolniony z aresztu. Z Berlina Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
1: Teraz sport. Wisła Kraków z 3 punktami na inaugurację sezonu. Biała Gwiazda pokonała na swoim stadionie GKS Katowice 2-1. Bramki dla Wisły zdobyli Marko Bozić z karnego i Jordi Sanchez. Gola dla gości strzelił Szymon Bartlewicz. W innym niedzielnym meczu Widzew Łódź zremisował u siebie z Motorem Lublin 2-2. Po golach Fornalczyka, Ndiaye i Sebastiana Bergiera, który trafił zarówno do swojej bramki, jak i przeciwnika. Trener Widzewa Aleksander Wukowicz tak skomentował to spotkanie.
2: No mecz nie był taki, jakbyśmy sobie go życzyli. Słabe wyjście w mecz, pierwsze minuty. Na pewno po straconej bramce zaczęliśmy grać. Zaczęliśmy być stroną, która chce strzelać. Udało się też strzelić dwie bramki. I potem największa zagadka jest na pewno ten początek drugiej połowy, który był bardzo, bardzo słaby w naszym wykonaniu i byliśmy po prostu bez doskoku, bez racji, bez takiej agresywności, do tego błędy.
1: Z kolei trener Motoru Mariusz Misiura chwalił reakcję podopiecznych, gdy przegrywali 1-2.
3: Uważam, że rywalizacja dzisiaj była jak na pierwszą kolejkę na dobrym poziomie i wydaje mi się, że jedna i druga drużyna dzisiaj naprawdę jak na tą pierwszą kolejkę pokazała bardzo dużo futbolu. Podobało mi się w naszym zespole, że przy 2-1 i takim bym powiedział dużym entuzjazmie kibiców, to jakby ten moment wytrzymaliśmy i później w szatni uważam, że dużo mądrość, dużo merytoryki i koniec końców podział punktów.
1: W trzecim niedzielnym meczu Wisła Płock odniosła zaskakujące zwycięstwo 2-1 nad Rakowem Częstochowa. Te zawody przechodzą do historii. Mowa o 29. Mistrzostwach Polski w pływaniu na byle czym z Polskim Radiem Białystok. Wieczorem zakończył się ostatni koncert zespołu Kuba i Kuba.
4: Załoga wiosła w dłoń! Cała naprzód! Rzucaj cumy!
5: Pal tą maszynę!
4: Odpalamy!
6: Pierwsze miejsce otrzymuje ekipa z Raciborza, tym pływadłem Oskar.
7: Trzeba nagrodzić ekipę.
8: Zdobywca pierwszego miejsca Edward Ciop z Raciborza.
7: To jest to. Całą 8-osobową grupę, która poświęciła mnóstwo czasu i wysiłku. Od 3 miesięcy pracowaliśmy, włożyliśmy troszkę energii w to wszystko, serca. Z ciężkim bólem się rodziły te rzeczy, ale wyszło jednak, efekt był świetny.
9: Zawsze myślimy coś pokazać, co jest w Augustowie i koło Augustowań, żeby pokazać piękno naszych stron. Czwarty raz teraz jesteśmy.
1: Pierwsze miejsce zajęła ekipa z Raciborza z pływadłem Oskar. Drudzy byli augustowianie z konstrukcją przedstawiającą żubra. Trzecia nagroda trafiła również do Raciborza. Otrzymał ją poduszkowiec z psiego patrolu.
10: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Tej nocy burzowo i deszczowo w całym kraju. Spodziewany również silny wiatr i spore opady deszczu. W ciągu dnia niewiele się zmieni. Burze utrzymają się we wschodniej połowie kraju, w zachodniej jedynie z ulewnym deszczem. Termometry w nocy wskażą od 15 do 18 stopni, a w ciągu dnia od 20 do 25. Jest 6 po północy.
10: Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Sport wyjaśnia świat.
11: Michał Okoński z Tygodnika Powszechnego.
12: I Filip Jastrzębski. Oczywiście nie mogliśmy takiego tematu pominąć. Tydzień temu zakończyły się finały piłkarskich Mistrzostw Świata. Zakończyły się pięknie dla reprezentacji Hiszpanii, ale to jest chyba tylko jeden z wielu wątków, które warto poruszyć.
11: Legend, kontrowersji, wielkich historii, opowieści, z którymi nie mogliśmy wytrzymać przez te 5 tygodni, niezależnie od tego, o jakiej porze się ujawniały. No to wszystko domaga się jakiegoś podsumowania i pozbierania ze znakomitymi gośćmi. Dzisiaj będziemy rozmawiać.
12: Zarwane nocki, kontrowersje, ale

0: Piękny, romantyczny futbol też się znalazł. Za chwilę rozmowa z naszymi gośćmi, ale zanim to nastąpi, w temat wprowadzi nas Michał Antosiewicz.
1: Za nami największe i najdłuższe w dziejach piłkarskie Mistrzostwa Świata, zakończone w pełni zasłużonym triumfem Hiszpanii. To był kapitalny turniej w wykonaniu drużyny Luisa de la Fuente, choć droga po tytuł rozpoczęła się od blamażu bezbramkowego remisu z Republiką Zielonego Przylądka. Hiszpanie pozostali niepokonani w całym turnieju, tracąc zaledwie jedną bramkę. Podobnie jak przed 16 laty w Republice Południowej Afryki o triumfie La Furia Roja przesądziła dogrywka.
2: Pedro Porro, Williams, and thundering for Spain!
1: Tytułu nie obroniła Argentyna, w której smutek miesza się z dumą. Albiceleste nowy rozdział będą musieli pisać najprawdopodobniej bez swojego kapitana. Lionel Messi na karku ma już 39 lat, a i tak na mundialu prezentował mistrzowski poziom. 4 asysty i 8 goli. Do korony króla strzelców zabrakło mu 2 trafień. Mundial w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku był zdecydowanie turniejem gwiazd. Choć Francja w ostatecznym rozrachunku zajęła 4. miejsce, na osłodę po nagrodę Złotego Buta sięgnął Kylian Mbappé. Do brązowego medalu Anglików doprowadził bramkostrzelny duet Jude Bellingham i Harry Kane, a skuteczność potwierdził bohater Norwegów Erling Haaland. Mistrzostwa Świata nie były jednak wyłącznie usłane różami. Wysokie ceny biletów i monetyzowanie wrażeń pozostawiły po sobie nieprzyjemny posmak. Po spotkaniach równie często jak o wydarzeniach na murawie mówiło się o sędziach i pomyłkach systemu VAR, które utrudniały drogę po zwycięstwa Chorwacji, Egiptowi czy Iranowi. Była też brudna geopolityka. Ostatni z tych krajów czuł się potraktowany niesprawiedliwie przez Stany Zjednoczone, z którymi pozostaje w stanie wojny. Przez rzekome powiązanie z członkami afrykańskich organizacji terrorystycznych meczów sędziować nie mógł somalijski arbiter Omar Abdulkadir Artan. 3 grosze dołożył też prezydent Donald Trump, interweniujący w sprawie czerwonej kartki dla Folarina Baloguna. Widziałem mecz. Jestem miłośnikiem sportu i kimś, kto na sporcie się zna. Dobrze go rozumiem. Bardzo dobrze. To nie był faul. To nawet nie było naruszenie przepisów. Wobec tych okoliczności lepiej skupić się na pięknie futbolu. Entuzjastycznych kibicach Norwegii i szkockiej tartanowej armii. Wozinni, 40-letnim bramkarzu Republiki Zielonego Przylądka, który w meczach z późniejszymi finalistami zaliczył aż 15 obron. Licznie zgromadzonych celebrytach na trybunach z Tomem Cruise'em, Leonardo DiCaprio, Bradem Pittem czy Billem Gatesem na czele. Łzach najstarszego selekcjonera w historii mundiali, Dicka Advocata, po golu dla Curaçao w meczu z Niemcami. Licznych rekordach, które ustanowiono właśnie za wielką wodą. Ostatnim mundialowym tańcu 2 największych piłkarzy epoki, Messiego i Cristiano Ronaldo. Pięknych golach jak ten Lopesza Cabrala w meczu Republiki Zielonego Przylądka z Argentyną. Wreszcie halftime show w iście amerykańskim stylu. Oj, działo się na tym mundialu. Tylko szkoda, że mundialu z biało-czerwonymi w domach.
0: Za nami 23. finały piłkarskich Mistrzostw Świata, które podsumujemy z naszymi wspaniałymi gośćmi. Jacek Kurowski, Telewizja Polska, znakomity dziennikarz, reporter, prezenter. Dzisiaj w roli gościa. Witamy serdecznie.
3: Dzień dobry. I Michał Zachodny, Telewizja Polska, dziennikarz, ekspert, analityk, komentator i trener.
4: Zgadza się. Dzień dobry.
0: Wszyscy tutaj we czterech raczej zmęczeni, to widać po nas, myślę, bardzo. Na szczęście państwo tego nie widzą. Ale czy szczęśliwi, zadowoleni, spełnieni po tym mundialu?
5: Jak można mówić o spełnieniu dziennikarskim? To tak, na pewno, bo na takie imprezy się czeka. Czeka się długo i całe szczęście. Nikt się nie zmienia. Nikt nie wpada, a przede wszystkim nie realizuje takiego niemądrego pomysłu jak mundial co 2 lata, bo byśmy po prostu tego nie doceniali, że on jest co 4. To truizm, ale jest to święto, jest to wydarzenie, jest to coś, no to jest taka odskocznia dla nas od codziennej piłki, która też nas czasami potrafi porwać, zachwycić, wchłonąć, ale mundial to jest zupełnie inna opowieść, inna historia i z jednej strony, tak, powiedziałeś, zmęczeni, tak, to prawda, często tak się o sportowcach mówi, którzy wracają ze złotymi medalami, zmęczeni, ale szczęśliwi, to ja się tak czuję właśnie.
6: To czym to się różni? Albo złapmy tę magię, czy inność, czy wyjątkowość. Co uruchamiają Mistrzostwa Świata na przykład w piłkarzach i trenerach, w ludziach, którzy wydawałoby się już mieli wszystko, a jednak nie.

0: To stwierdzenie Luisa de la Fuente mi utkwiło w głowach, bo starsi zawodnicy, którzy pamiętali też triumf w Mistrzostwach Europy i w ogóle sporo z reprezentacją Hiszpanii przeżyli, zapytali się go w szatni po finale, co teraz? Mamy wszystko. On powiedział, no co teraz? Trzeba wygrać następny mecz z Anglią w Londynie, na Wembley, w Lidze Narodów. Co jest wyjątkowego? No to chyba trochę trudno opowiedzieć. Ja nie sądziłem, że ten taki związek piłkarza ze swoją reprezentacją może być aż tak mocny, dopóki sam tego w jakimś sensie nie doświadczyłem. Nie jestem piłkarzem absolutnie, ale kiedy jakoś będąc w okolicach czy pierwszej kadry, czy młodzieżowych reprezentacji, pracując w PZPN-ie, nie wiem, miałem na sobie dres, bo byłem pracownikiem, więc wówczas się w takim dresie chodzi i usłyszałem hymn, to uderzyło inaczej. Więc wyobrażam sobie, że takich Argentyńczyków to uderza ze stokroć większą siłą. Nie mówię, że Hiszpanów mniej, czy jakichkolwiek innych reprezentantów, ale to naprawdę uderza inaczej. To jest coś innego, to jest święto futbolu. Cokolwiek stara się Gianni Infantino zrobić, to nadal będzie święto futbolu.
1: Czyli koszulka, jakby zacytować jednego z selekcjonerów reprezentacji Anglii sprzed lat, ta koszulka waży więcej, jest cięższa.
2: Ona się inaczej mieni, dodałbym jeszcze, niż ta klubowa koszulka. Trzeba byłoby chyba zapytać Messiego, kiedy płakał po finale, dlaczego mundial jest taki wyjątkowy? Cristiano Ronaldo, dlaczego płakał? Dlaczego Guillermo Ochoa zgodził się na to, żeby być piłkarzem rezerwowym reprezentacji Meksyku? Czym mundial był dla wschodzącej gwiazdy na takim dużym turnieju, czyli Erlinga Haalanda? Musiałbyś o to tych ludzi zapytać. Dlaczego to jest dla nich wyjątkowe? Bo oni, pokazując nam radość, spełnienie, emocje, złość, smutek, żal, wstyd czasami, chęć przeproszenia swoich kibiców, pokazują, czym dla nich jest ten turniej, że on nie jest normalny, że on nie jest zwyczajny, że on się wszystkim różni i otoczką, i presją, i chęcią przejścia do historii, i zdobyciem kolejnej bramki, i kolejnej bramki, bo ten najgroźniejszy rywal właśnie zdobył dwie, to ja chcę znowu zdobyć kolejne dwie. To jest takie ściganie się, ale ciągle mam nadzieję i mam takie wrażenie jednak w ramach fair play. To właśnie wyróżnia.
3: I motywacja zupełnie inna niż w tym futbolu klubowym. Bo oczywiście to nie jest tak, że piłkarze grają za darmo, ale z drugiej strony taki turniej, nawet jak zostajesz mistrzem świata, to nie zmienia twojego życia. Widać chyba po piłkarzach, że to jest troszeczkę inne podejście niż takie czysto zarobkowe, zawodowe.
0: Z jednej strony nie zmieniasz życia, a z drugiej zapytajmy w takim razie takiego Wozinie. Jak bardzo jemu
3: akurat
0: to
3: jego życie zmieniło.
0: Jeśli mundial komuś zmienił życie, to właśnie jemu.
2: On tworzy legendy tak naprawdę. Tworzy legendy takie, które wspominamy przez lata. Pele nie byłby takim uwielbianym, ikonicznym piłkarzem, gdyby nie Mistrzostwa Świata, gdyby trzy razy ich nie wygrał, gdyby w tym 58 roku nie strzelał gola za golem, nie asystował, gdyby nie był najmłodszy w jakichś tam kategoriach.
3: Kiedy mówimy Maradona, nie widzimy go w koszulce Barcelony.
2: Czy Napoli.
3: Czy Napoli,
2: choć Napoli częściej.
3: Tylko akurat biało-błękitnej.
0: Simon Cooper pisał bardzo ciekawie o Messim przed tym finałem, o którym Messiemu wyszedł przeciętnie w najlepszym wypadku. O tym, że on był takim trochę Argentyńczykiem, ale oderwanym od wszystkiego, co argentyńskie. To nie było do końca tak, że jemu odmawiano argentyńskości, ale
1: no, wyjechał z upadłego kraju w momencie, w którym właśnie ten kraj bankrutował. Nigdy nie zagrał w tej lidze, w odróżnieniu na przykład do Maradony. Nigdy nie był chłopakiem ze slumsów.
0: Nie mieszka w kraju, także nigdy, nie, w sensie nigdy za dorosłego życia nie mieszkał w kraju. I tak naprawdę dopiero, kiedy udało się Lionelowi Scaloniemu połączyć, też tak sformatować reprezentację, że ona nie wynosiła na piedestał Messiego i nie była Messim i całą resztą, ale tak naprawdę była drużyną, która Messim się też w jakimś sensie na boisku bardzo opiekuje. Osiągnęli triumf w 2022 roku, a i Messi stał się zupełnie inną postacią w postrzeganiu samych Argentyńczyków. To nie są wymysły, to są po prostu opinie z tamtego kraju. I to nie, wcale nie ujmuje jemu jako wspaniałemu, najlepszemu w historii piłkarzowi, ale wręcz dopełnia go. I myślę, że właśnie szukając odpowiedzi na te wszystkie pytania, to reprezentacja wypełnia. Mundiale wypełniają. Mundiale dają coś więcej, tak? To nie jest już wyłącznie rubryka w Wikipedii. Jeden mecz w Mistrzostwach Świata, czy bycie z zespołem w Mistrzostwach.

0: Mistrzostwach Świata to jest kilkadziesiąt dni wspomnień i coś takiego, co po prostu zostaje na całe życie.
1: Jakie legendy stworzył ten mundial? Bo wiemy, że legendy dawne dowiozły. Mamy poczucie, że ci, którzy przyjechali potwierdzić jakoś swoją wielkość na ogół, potwierdzały. Ale jak tutaj, co się tutaj wydarzyło?
2: Ja mam wrażenie, że ten mundial pootwierał pewne rozdziały dopiero. One się dopiero zaczynają. Zaczyna się rozdział Lamina Yamala, zaczyna się rozdział mundialowy Erlinga Haalanda. Mam wrażenie, że niedokończona historia to wciąż historia reprezentacji Anglii. Nie wiem, czy z Kane'em, czy z Bellinghamem, czy ta para się utrzyma do kolejnych Mistrzostw Świata, tego nie wiem. Ciągle niedopowiedziana opowieść o Kylianie Mbappé, który będzie śrubował rekord najskuteczniejszego piłkarza w historii mundiali. Kto by pomyślał, swoją drogą, że tak to się potoczy? I to był mundial zamkniętych historii, takich zamkniętych na zawsze. Brzmi to dosadnie, ale tak jest. Nie zobaczymy Messiego, nie zobaczymy Ronaldo, nie zobaczymy Neuera, nie zobaczymy Modricia, kto wie, czy zobaczymy Jamesa Rodriguez'a. Nie zobaczymy wielu znakomitych piłkarzy, nie wiadomo co z trenerami, a za nimi tęsknimy nieco mniej, ale za piłkarzami tak. Ja mam takie wrażenie, że ten mundial jeszcze jako takiej wielkiej legendy, z wyjątkiem wspomnianego Vozini, kto by się spodziewał, bo taki bohater i taka gwiazda nieoczywista bardzo mocno, to nie wykreował. On potwierdził wielkość Messiego, potwierdził wielkość Mbappé.
3: I do tego Neymar. To nazwisko jeszcze nie padło. Następny wielki, który się pożegnał.
2: To prawda, ale po nim chyba spodziewaliśmy się najmniej. Największe wrażenie na mnie, być może na kibicach, zrobiła jego reakcja, kiedy był powołany do reprezentacji Brazylii. Kiedy płakał, kiedy był wzruszony. Na ile to było prawdziwe, na ile to było nieprawdziwe, wydaje mi się, że oni są tacy bardzo emocjonalni Brazylijczycy, więc to się bardzo ładnie sprzedało medialnie, ale to będę pamiętał. Reszty raczej nie. Jego z mundialu nie będę pamiętał. Nie tego przynajmniej.
1: Ciebie, Michał, podejrzewam o nieoczywiste legendy zapisane w tym twoim legendarnym notebooku.
0: Dla mnie do legendy przejdą mecze. Każdy mundial to oczywiście wielkie postaci. To są bohaterowie, trenerzy, piłkarze, niestety i sędziowie. Z czasem dostrzegamy, że również i działacze. Natomiast dla mnie to będą legendy meczów. Legendy meczów na drodze Argentyny do finału, gdzie każdy mecz w zasadzie z fazy pucharowej to osobna wielka historia.
1: Odmawiali przyjęcia do wiadomości, że już nie żyją.
0: Takie hasło, które padło z ust Scaloniego i utkwiło mi w głowie. Jeśli osiągasz wynik bez cierpienia, to nie jest on tak wiele wart. Że dopiero to cierpienie nadaje większą wartość kolejnym zwycięstwom, sukcesom Argentyńczyków.
3: Argentyńczycy cierpienie akurat mają w DNA.
0: Tak, i w finale też cierpieli do samego końca. Tak? My też trochę cierpieliśmy ze względu na to, jak oni cierpieli, ale ostatecznie bronił się Scaloni po finale, że do samego końca byli w grze. Przez 120 minut z tą drużyną, która potrafiła rozbić całkowicie Francuzów. I to jest kolejna legenda. Ten mecz Hiszpanii z Francją, on może nie był wyrównany. Przejdzie do legendy pewnie jako jeden z najbardziej perfekcyjnych występów drużynowych w historii Mistrzostw Świata, jeśli chodzi o poziom, moment, sposób grania także. I to jest kolejny mecz, który ja zapamiętam. Też bardzo z bardzo takich własnych, osobistych pobudek to mecz Anglii z Meksykiem.
1: Komentowałeś to
0: Miałem ogromną przyjemność i to było ciężkie ze względu na to, że mecz jeszcze był opóźniony. Deficyt snu też swoje zrobił, ale dla mnie on przejdzie do legendy. Myślę, że...
1: Nie, no ja cię pamiętam jako komentatora, który błagał, żeby ten mecz się jeszcze nie kończył.
0: To ja byłem przeciwieństwem Anglików, którzy robili wszystko, żeby już ten mecz się po prostu skończył, żeby przetrwali i to im się faktycznie udało. No słuchajcie, do legendy przejdzie też mecz o miejsce trzecie.
2: Ja myślałem, że już nie powiesz.
0: Musiałem wspomnieć. No to jest jakieś szaleństwo, nie wiem, futbol o ofensywnych możliwościach współczesnych gwiazd, które widzieliśmy przez cały turniej, ale z przełożeniem na to, co działo się w futbolu, nie wiem, z lat 60 temu, kiedy środek pola nie istniał albo nie miał takiego znaczenia, a pressingu jeszcze nie wynaleziono. I niesamowite połączenie, które było pokazem możliwości indywidualnych przyszłego futbolu i tego, czym futbol był w przeszłości jednocześnie.
1: Piłkarze, którzy wzięli w tym udział, zrobili sobie terapię futbolem po prostu. Znaczy ci obie drużyny, które marzyły o Mistrzostwie Świata, które, tak mówiło się, nie chcą wystąpić w tym turnieju, nagle wróciły na te swoje podwórka z dzieciństwa.
3: Czym się strułeś, tym się lecz.

Tak można by powiedzieć jeszcze w kontekście innego meczu, który przejdzie do legendy. No, Paragwaju z Niemcami, Paragwaju z Francją. Z różnych powodów powstają legendy, nie tylko tych dobrych.

0: Trzeba go popularyzować. Nie, piłki nożnej nie trzeba popularyzować. Ona jest najpopularniejszym sportem na świecie. Trzeba ją starać się wprowadzić do takiej elity. Ja, dla mnie te mistrzostwa nie były elitarne. Dla mnie te mistrzostwa były mistrzostwami wszystkich chętnych, albo prawie wszystkich chętnych. Jeśli ktoś tutaj...
1: Nie wiem, czy można to nad Wisłą jednak powiedzieć tak zupełnie.
0: Jest to ryzykowne. Jest to
2: prawie jedna czwarta świata, prawda?
0: To fakt, ale z Europy wciąż 16 drużyn, także tu się nic nie zmienia, więc jak będzie 64 zespoły, jak będą w mistrzostwach świata, to może się załapiemy, wtedy już łatwiej, ale ktoś przytomnie powiedział, no słuchajcie, wtedy cała Ameryka Południowa, nie ma sensu rozgrywać eliminacji, zapraszamy całą Amerykę Południową i to mam na myśli, mówiąc trend, który się pojawił, on jest niebezpieczny i on nie tylko będzie potęgował poczucie zmęczenia naszego, znużenia przy i tak przeładowanym kalendarzu, ale zatraci się ta elitarność turnieju. Po prostu. Tak jak Michał powiedział, niektórych meczów po prostu no, nie jestem w stanie przypomnieć sobie, z kim dokładnie Curaçao ta drużyna grała na Mistrzostwach Świata, albo kto z Haiti strzelił gole, chociaż Isidor akurat ładnego gola strzelił.
3: Myślę, że podobnie mieli finaliści. Na przykład Argentyńczycy tyle przeżyli, że kto by tam wracał teraz do tego, jak pokonali 3-0 Algierczyków i tak naprawdę zagrali pewnie jeden z lepszych meczów mundialu, ale to już było tak dawno temu, naprawdę, to było tak dawno temu. Hiszpanie byli ze sobą 50 dni. To jest
0: wyzwanie, Michał, tak naprawdę też dla trenerów, dla sztabów, dla samych piłkarzy. 50 dni, czyli blisko 2 miesiące jesteś z kimś dzień w dzień na każdym posiłku, czy nawet jeśli tam jest jakiś wspaniały basen, nawet w tym ośrodku, gdzie przebywasz, nawet jeśli czasami spotkasz się z rodziną, to i tak jest poczucie znużenia i zmęczenia, ale ludożerka wymaga cały czas, żebyś był świeży, żebyś miał w sobie entuzjazm, energię, żebyś nią tryskał, zarażał, żebyś był kimś innym. No nie wiem, to co powiedział Mbappé, prawda, po odpadnięciu Francji. No, okazało się, że jesteśmy ludźmi, a nie powinniśmy być ludźmi, prawda? Nie powinniśmy po prostu mieć cech ludzkich, tylko powinniśmy mieć cechy maszyn, które wygrywają. Jeśli to się będzie w tym kierunku zmierzało, czyli powiększenia tego grona finalistów Mistrzostw Świata, to odbierze nam to frajdę w śledzeniu i pamiętaniu przede wszystkim każdego ważnego wydarzenia. Bo dzisiaj mówimy o legendach piłkarskich, o meczach legendarnych. Ja się tutaj zgadzam z Michałem, ale wspominamy raczej mecze fazy pucharowej. Te grupowe są do zapomnienia. To trzeba po prostu przejść, to trzeba przełknąć, to trzeba odkreślić, odhaczyć. Zabawa zaczyna się dopiero od dzisiaj, od 1.16.
2: No właśnie, bo nastała taka dewaluacja atrakcyjności, ale też przede wszystkim może ważności meczów na Mistrzostwach Świata. Kiedyś było tak, że był mecz mundialowy, więc to musiało być po prostu, to musiała być świętość. Teraz to są bardziej, nazwijmy to, następna faza kwalifikacji, a my śledzimy z takim zapałem dopiero fazę pucharową, ale wydaje się, że FIFA może też dotrzeć do jakiejś granicy, no bo tak myślisz? Jak wspominaliście, przy 64 zespołach te eliminacje tracą sens na niektórych kontynentach, a jednocześnie nie możemy pozbyć się eliminacji, bo tam jest sporo kasy też do zarobienia przede wszystkim. I teraz jeśli pozbylibyśmy się systemu kwalifikacyjnego do mundialu i rozgrywali taki 64 czy nawet 128 zespołowy mundial, nie, można sobie pomnożyć te 16
0: wszystkie. Igrzyska cały rok, jednym słowem.
2: To wtedy FIFA może stracić zamiast zyskać, paradoksalnie.
3: Nie podpowiadajcie Gianniemu, bo jeszcze będzie słuchał i zastosuje eliminacje interkontynentalne Ameryki grające między sobą albo jeszcze łączące się z Europą.
2: Globalna Liga Narodów ze spadkami, awansami.
3: Oczywiście, może nie podpowiadajmy właśnie, ale przypomnijmy, że potrzeba było 72 meczów, żeby z 48 drużyn wyeliminować 16. I zgadzając się w pełni z tym, co powiedział Jacek, że tego było za dużo, to w jakimś sensie to, że mogliśmy się ekscytować fazą grupową, nawet jeśli ona już trochę odeszła w zapomnienie, ale tam były historie, tam były codziennie mecze, które też dostarczały, dowoziły, brzydko mówiąc, kontentu, to za sprawą tych reprezentacji, które skorzystały na powiększeniu. Nie każda, oczywiście, ale większość zdecydowanie tak, poczuła swoją szansę, rzuciła się na tą szansę, zaatakowała tę szansę, chwyciła. To się mogło podobać. Oczywiście, że i tak najwięksi, poza jednym wyjątkiem, i to też nie największym, ale bardziej średnio zaawansowanym, mówię o Urugwaju, który odpadł na poziomie fazy grupowej, ale cała reszta przeszła na zasadzie rozgrzewki, na zasadzie rozprostowania kości, do

0: dostosowania się do warunków, poznania klimatu i wielu jeszcze innych elementów i zaczęli wielkie granie w fazie pucharowej. To oczywiście jest coś, co ucieszy pewnego dżentelmena w białych butach, czyli Gianniego Infantino.
1: Dziękuję, bo ja dzisiaj mam białe buty.
0: Ja tak samo, więc sam, dlatego od razu...
2: On miał w finale.
0: Natomiast jego to wszystko będzie cieszyło, tak? No bo on ostatecznie ogłosi przychody w wysokości 15 miliardów do budżetu, będzie szczęśliwy, będzie miał odhaczone kolejne spotkanie z Donaldem Trumpem.
1: Tych szczęśliwych będzie więcej, bo jeśli tą kwotą się można podzielić, należy się podzielić, więc tych ludzi zadowolonych z dochodu, jaki generuje mundial, będzie na pewno zdecydowanie więcej.
0: Już jest ich 200, czyli tyle, ile głosów miał zdobyć poparcia Gianni Infantino w kontekście reelekcji.
3: No dobrze, ale jak Jacek wspomniał o tych 50 dniach, które musi spędzić ze sobą drużyna, która gra do końca, to jak właściwie do ciebie pytanie, jak do trenera. Czy ty patrzyłeś na warsztat pracy tych konkretnych szkoleniowców, podglądałeś, czym oni się różnią, jak oni to robią, jak oni są w stanie nie tylko przygotować taktykę na ten mecz, ale no, sprawić, że ci ludzie nie pogryzą się albo nie zanudzą na śmierć, jak, nie wiem, Anglicy w RPA pod Capello.
0: To był taki turniej, który wykluczał niedomówienia, tak? Jeśli chciałeś zajść daleko, to nie mogło być jakichś niedomówień w drużynie, zaburzeń w hierarchii, zaburzeń w samej grupie ludzi, którzy funkcjonują ze sobą.
4: Kłótni o premię?
0: Absolutnie nie. Całe eliminacje, czy też przygotowania do Mistrzostw Świata, nie ukrywał tego Luis de la Fuente, Thomas Tuchel, ale i Lionel Scaloni, to była selekcja nie pod kątem umiejętności piłkarskich, oczywiście w jakimś stopniu pod kątem dopasowania do systemu, ale przede wszystkim dopasowania do grupy ludzi.
3: Czyli nie bierzesz najlepszych, ale bierzesz takich, z którymi da się żyć.
0: Dokładnie tak. To nawet ciekawie de la Fuente opowiadał, mówiąc, że nie mógł wziąć kogoś, kto by tu nie pasował, nie ze względu na to, że inni poczuliby się lepiej, ale ze względu na to, że nie mógłby dać przyjemności tej osobie, która czułaby się inaczej, gorzej, nie akceptowałaby na przykład swojej pozycji, nie rozumiałaby idei gry, nie potrafiła się w niej odnaleźć. A to ty cytowałeś chyba najlepsze powiedzenie użyte przez Luisa de la Fuente, cytat z Marka Aureliusza. Co złe dla pszczoły, to złe dla ula. Pozostanie to ze mną na długo po mundialu. Im dłużej się nad tym zastanawiam, to właśnie jeszcze mocniej uważam, że to jest po prostu motto drużyny, która chce zwyciężać i chce iść jak najdalej.
4: Kontynuując wątek selekcjonerski, myślę, że bardzo istotne jest to, o czym powiedzieliście. Czyli to nie jest tak, że jeśli mamy 26 piłkarzy do wzięcia na turniej, to bierzemy power ranking z danego kraju, wybieramy 26 najlepszych na danych pozycjach. To jest grupa, ale to jest też odpowiedni człowiek na odpowiednim miejscu. A takim bez wątpienia selekcjoner Luis de la Fuente jest. To nie jest trener z pierwszych stron gazet, to nie jest trener, który brylował przez lata w Lidze Mistrzów, to jest człowiek, który od 2013 roku pracował z młodzieżówkami hiszpańskimi, był w systemie hiszpańskiej federacji. Właściwie to jest człowiek wychowany do osiągnięcia sukcesów dla hiszpańskiego futbolu.
1: Czy w ogóle Hiszpania, jak się okazuje, jak się tak rozejrzymy po Europie, to mają tych trenerów rozsianych w klubach, które wygrywają różne rozgrywki.
3: A zwłaszcza Baskowie.
1: Prawda? No właśnie. To budzi ogromny szacunek. Na pewno pomogło de la Fuente to, że on zna tych zawodników, zna ich od małego. Ma ten scouting rozwinięty ponad miarę, ale finalnie na takim dużym turnieju no, musisz trochę eksperymentować, musisz trochę sobie zaufać. On wyglądał jak ich po prostu ojciec. Jak rozumiem, ojciec nie tyle surowy, co wyrozumiały, co otwarty na sugestie, ale jednocześnie on korzystał z tego systemu hiszpańskiego szkolenia.
4: Kilkunastu było pod jego skrzydłami w młodzieżówkach hiszpańskich.
1: No właśnie, ale to są ludzie, których trudno byłoby nie wykorzystać w taki właśnie sposób, jaki zrobił to de la Fuente. Ja przede wszystkim chylę czoła ze względu na to, że on wygrywa krok po kroku każde rozgrywki. I to on był skazany na Mistrzostwo Świata. Ogromne wrażenie na mnie zrobiło to, że nie było żadnego przypadku w grze Hiszpanii. Nie można powiedzieć o Hiszpanach, że oni mieli po pierwsze jakiś moment kryzysowy. Oni się wolno rozpędzali. Ktoś powie Republika Zielonego Przylądka 0-0. Bardzo dziwnie gra.

0: wygrywająca Hiszpania nie po hiszpańsku. Ale to trochę jak z silnikiem, który nie zapali od pierwszego przekręcenia kluczyka, tylko musisz zrobić jeszcze drugi raz. A jak już zaskoczyli, to ja sobie nie przypominam ani paniki w tej drużynie, ani jakichś takich histerycznych zagrań, wybić. To w ogóle nie jest w ich stylu. Tam wszystko było uporządkowane i tak naprawdę realizowane na chłodno, na zimno. To, że nie wystrzelił talent Lamina Yamala, nie spowodowało, że gra Hiszpanii się załamała. Nikt tego piłkarza nie zjął z boiska. On grał, on był potrzebny. Ale to nie spowodowało jakiegoś zachwiania, jakiegoś przechylenia na niekorzyść, że nagle jakaś wyrwa się zrobiła, że Hiszpania nie ma kim atakować. Nie no, znaleźli się inni, trochę nieoczywiści, również zawodnicy jak Dani Olmo, jak Fabian Ruiz, czy no ten, któremu też należy oddać, czyli Mikel Oyarzabal. Bo jak zdobywasz tyle samo goli na Mistrzostwach Świata co Emilio Butragueño czy David Villa, no to szacunek, prawda? Gdyby strzelił tą szóstą bramkę na tym turnieju, to byłby najwybitniejszym Hiszpanem w historii.
1: Może dla legend to, że bramkę najważniejszą w dziejach tego pokolenia w reprezentacji strzelił tak krytykowany Ferran Torres, to też jest jakiś rodzaj właśnie dobrej historii, ale tak jak patrzyłem na De La Fuente, no to ileż tam było nieoczywistych decyzji, ilu zawodników przyjeżdżało nie do końca zdrowych, po kontuzjach, nie wiadomo było, jak będą łapać formę, co będzie z Rodrim po też bardzo, bardzo długiej nieobecności i tym, co się działo jeszcze w Manchesterze City. Wiele rzeczy się wymykało, wydawało się, że się wymyka spod kontroli. Mistrzostwa Europy wygrali atakując skrzydłami. Tutaj niekoniecznie.
2: Tu grali głównie przez środek, to była drużyna środkowych pomocników. A propos nieprzygotowanych, czy też wyczekujących zawodników, których doskonale znał i którym ufał bezgranicznie i wiedział, od których może czego oczekiwać, to Mikel Merino jest taką najlepszą odpowiedzią, a więc świetny zmiennik tej reprezentacji, który równie dobrze mógłby być zawodnikiem podstawowym, który na początku roku złamał kość w stopie i musiał długo się rehabilitować. De La Fuente mówił: poczekamy na ciebie, bo jesteś ważny, będziesz miał swoją rolę w tej drużynie. Ze względu na to, że oni się znali z młodzieżowych reprezentacji, to ta spójność myślenia, spójność dążenia do celu, świadomości o tym, czym ten cel jest i czego wymaga, pomogła w zasadzie i trenerowi, i drużynie. Jacek mówił o De La Fuente w kontekście bycia ojcem dla tych zawodników, jest tym mnóstwo prawdy, a ja sobie zapisałem, że głównie ze względu na to, że bardzo dużo ostatnio czytałem o tych kursach trenerskich, które on prowadził, o wrażeniach innych trenerów, już nie tylko Lionela Scaloniego, z tych zajęć dotyczących taktyki, które prowadził De La Fuente, że to jest taki nauczyciel, którego każdy chciałby mieć. Bo to jest nauczyciel, który jak widział choć trochę znużenia w grupie, to zabierał ją z klasy i wychodził do prawdziwej sali zajęć, czyli na boisko. I tam rozmawiali o taktyce, tam się ustawiali, rozstawiali i dyskutowali. Czasem nie trzeba było boiska, a wystarczył stolik gdzieś tam w kawiarni. Także dyskusja o tym, jak wygląda futbol, czym może być futbol, jak się nakłada system na system, jakich rozwiązań stosować, a jednocześnie w tym wszystkim to nie myślał wyłącznie o taktyce, bo przecież ze Scalonim nie rozmawiał o futbolu, tylko o podejściu do ludzi, o podejściu do zawodników, o zarządzaniu drużyną od tej strony emocjonalnej i niewykluczone, że w kontekście właśnie zarządzania grupą i zarządzania grupą przez 50 dni turnieju De La Fuente mnóstwo zawdzięcza przemyśleniom, które otrzymał od Scaloniego właśnie w swoich rozmowach, bo to o tym mieli głównie dyskutować panowie.
1: Jest coś na rzeczy w tej klęsce Marcelo Bielsy i tym, co się mówiło w kontekście jego niedogadania się z młodym pokoleniem piłkarzy, że ci młodzi wychowani, nie wiem, w świecie mediów społecznościowych nie są w stanie długo słuchać na przykład.
0: A tu się okazuje, że są w stanie. Słuchajcie, no mamy dwa modele trenerskie wygrywające Mistrzostwa Świata. No w 2022 roku Scaloni, który ma niewiele ponad 40 lat, i mamy De La Fuente, który ma 65.
3: Nie najstarszy trener, tak, który zdobył Mistrzostwo Świata.
0: Nie ma jednego przepisu, jak się okazuje, na dowódcę w takim zespole. I to jest też wspaniałe, bo była taka moda na młodych trenerów, po modzie na starszych, bardziej doświadczonych trenerów, którzy muszą mieć wielkie doświadczenie w prowadzeniu reprezentacji. Scaloni nie miał żadnego doświadczenia, kiedy obejmował reprezentację. Miał 7 meczów zagranych w

0: koszulce reprezentacji Argentyny jako piłkarz. Wszyscy się z niego śmiali, Maradona go wyszydzał, a jednak zdobył z tą reprezentacją więcej niż wszyscy inni wcześniej, bo i wygrywał Copa America i wygrał Mistrzostwo Świata i teraz był w finale Mistrzostw Świata. De La Fuente to jest z kolei właśnie zupełnie inny człowiek, inny trochę temperament, aczkolwiek ich reakcje, powiedziałbym sobie, trochę podobne po zdobyciu tytułu Mistrza Świata. Scaloni, pamiętacie, w 22 roku on się popłakał, nie było tam żadnego ściskania. Tak jest, tak, on wiedział, ile go to kosztowało. De La Fuente, kiedy był zapytany, jakby co się z nim dzieje w środku, jakie gromadzą się w nim emocje, on powiedział: nie chcę ci powiedzieć, jakie są we mnie emocje, bo byłoby ci mnie szkoda, żal. I ja to też rozumiem. To jest bardzo osobiste. Bardzo osobiste, nie chcę się z tym dzielić. Przeżywam to po swojemu. Dzisiaj znowu w dobie mediów społecznościowych wszystko chcemy zobaczyć, chcemy przeczytać.
1: Nazwać.
0: Nazwać, tak, tak. Wszystkim chcemy, żeby ktoś się z nami tym podzielił, żeby nam o tym opowiedział, żebyśmy mogli to podać dalej, żebyśmy mogli to polubić. A tu jest człowiek, który nam mówi: słuchajcie, nie, to jest moje. To ja to zostawię dla siebie, dla swojej rodziny, dla najbliższych, może wspomnę o tym trochę piłkarzom, ale bo jesteśmy trochę jak rodzina. Pełen szacunek dla niego za to, że tę drużynę, jak mówisz, Michał, on ją okiełznał. I zobacz, różnica wieku ogromna, w niektórych przypadkach pewnie ze 40 lat, a jednak można się dogadać. A jednak jeśli słuchasz, jesteś na to nastawiony, nie kwestionujesz, bo Bielsa niestety budował mur za murem i to w każdej reprezentacji. I ta reprezentacja Urugwaju, taka sponiewierana emocjonalnie przez niego na tych Mistrzostwach Świata, nie była w stanie wyjść z grupy, bo ją spętał prawdopodobnie swoimi pomysłami taktycznymi, bo wymagał za dużo, bo tych piłkarzy nie rozumiał, myślę, że chwilami nawet nie szanował i to spowodowało klęskę Urugwaju i samego Bielsy również.
1: I ten kontrast między drużyną, w której wszystko jest spójne, logiczne, łączy się ze sobą i na poziomie taktyki, emocji, relacji i tak dalej, to właśnie w porównaniu z Urugwajem, który rozpadał się na naszych oczach mecz po meczu, nie dlatego, że nie kreowali żadnych sytuacji, ale dlatego, że po prostu nic im nie wychodziło, nie strzelali goli. Jak już rywal podprowadził piłkę pod ich pole karne, to wówczas jeden z liderów przecież reprezentacji, najstarszy zawodnik, a więc bramkarz Muslera, przepuszczał wszystko jak leciało niemal w kierunku jego bramki. Rozpad był zauważalny. Emocje, które buzowały w tej drużynie, głównie negatywne. Narzucanie drużynie czegoś, co nie jest w charakterze i nigdy nie było w charakterze urugwajskiego futbolu, co od razu Bielsa nazywał rewolucją, walką z tym, co było w przeszłości. To nie mogło się po prostu udać. To jest chyba też taka kolejna lekcja mundialu. Jak wszystko musi być spójne. Rozmawiamy o trenerze federacji, o człowieku federacji, który tak naprawdę złożył swoje CV do federacji, bo był 18 miesięcy na bezrobociu i już nie widział dla siebie nadziei powrotu do, czy też rozpoczęcia pracy, bo wcześniej też oczywiście gdzieś tam miał swoją rolę, ale w futbolu klubowym nie widział dla siebie miejsca. Nie sądził, że dostanie taką szansę, na którą uważał, że zasługuje, więc stwierdził, że to jest taki moment, że trzeba wejść w struktury federacji i tam być nauczycielem, być wychowawcą młodzieży. Ale ja mam wrażenie, że ten sposób funkcjonowania, trener federacji, wypromowany przez kolejne roczniki, pracę z juniorami, z coraz starszymi reprezentacjami, aż do tej seniorskiej, ma sens, jest zasadny, tylko gdy wszystko jest poukładane. I to nie jest tak, że w Federacji Hiszpańskiej wszystko jest poukładane, bo tam skandale były i to całkiem świeże wciąż są, jeśli chodzi o relacje nawet wewnątrz tej drużyny, ale jeśli chodzi o ideę gry, tam się zawsze zgadzało. Tam wszyscy myśleli tak samo, tam wszyscy wiedzieli, czego chcą, czego oczekują od danego trenera. I może właśnie także w kontraście do poprzednika Luisa de la Fuente, a więc Luisa Enrique, trener, który nie był w stanie wydobyć ze względu na swoją intensywność funkcjonowania, intensywność pomysłów.
0: Jak ty to nazywasz? Intensywność funkcjonowania. Podoba mi się.
2: No jest to człowiek intensywny w każdym sensie.
0: To prawda.
1: Ale nie byli w stanie po prostu nadążyć za tym wszystkim. Potrzebowali kogoś, kto zrozumie, że czasem trzeba zwolnić, posłuchać, porozmawiać i inaczej wydobyć z zawodników to, co

0: najlepsze.
1: A to cię zapytam na kompletnym marginesie, może być to 30-sekundowa odpowiedź. Czy widzisz w Polskiej Federacji Piłkarskiej takich ludzi z takim potencjałem?
0: Nie, bo w Polskiej Federacji nie jest poukładane wiele rzeczy. Zbyt wiele rzeczy jest niepoukładanych, żebyśmy mogli mówić o tym, że wychowamy sobie trenera, który będzie na poziomie U17, później U19, później U21 mógł prowadzić pierwszą drużynę.
2: Trener trenerem. Ja mam w ogóle wrażenie, że tu jest takie uczciwe podejście do zawodu. Mówię o Luisie de la Fuente. I też uczciwe potraktowanie go w tej federacji, bo ta historia, że ktoś składa CV, to tam się dzisiaj, w dzisiejszych czasach, kiedy się wszystko załatwia, wydaje aż nieprawdopodobna. Że składasz papier i ktoś mówi, o, ten się gość nadaje, dobra, dajemy go na trenera młodzieży. U nas pewnie tacy ludzie by się znaleźli, tylko myślę, że z systemem chyba jest troszeczkę trudniej, ze szkolenia z systemem jest jeszcze trudniej. Moglibyśmy wrócić do nazwiska nieżyjącego niestety Jacka Magiery, który jakby znał sposób, miał klucz do młodych ludzi, do młodych zawodników i być może on, pokonując kolejne szczeble, w końcu byłby takim właśnie polskim odpowiednikiem Luisa de la Fuente, ale się już nie przekonamy, więc po prostu poczekajmy cierpliwie na to, co zrobi w Lidze Narodów Jan Urban za chwilę.
3: Kontynuując tę drogę różnych trenerów na Mistrzostwach Świata, przejdźmy do trenera jednego z najlepszych, jeśli chodzi o tytuły, czego dokonał w klubie. Objął reprezentację Anglii, której miał przywieźć, z którą miał przywieźć pierwszy po 60 latach Puchar Świata. Jak oceniacie drużynę Trzech Lwów i poczynania trenera Thomasa Tuchela? Bo wydaje się, że coś więcej niż półfinał było w zasięgu.
2: Ja tylko powiem, zamień puchar na medal i przywiózł medal.
0: Ta reakcja Anglików, niedoceniająca w zasadzie brązowego medalu, pokazuje, jak poważne piętno na reputacji Tuchela odcisnął półfinał z Argentyną.
1: A nie zasadzie paszport? Nie jest tak, że czekali na to, żeby powinęła się noga?
0: Ja też mam wrażenie, że wiele z tez było już przygotowanych, gotowych do wyciągnięcia z szuflady, kiedy tej drużynie się nie uda. I to są tezy, które padają, są rzucane, niezależnie od tego, co się wydarzyło jeszcze kilka dni wcześniej.
2: A dlaczego tak? Bo przecież i Szwed prowadził reprezentację Anglii, i Włoch prowadził reprezentację Anglii. Dlaczego Niemcowi miałoby się nie udać? No, Southgate'owi się jakoś nie udawało. Awansował do finałów i jakoś tych finałów nie wygrywał.
1: Oni oczywiście szukali formuł ileś razy i to tak szarpało między jedną skrajnością a drugą. Brali trenerów z zagranicy fantastycznie, zresztą pudłując i myląc się, szukali kogoś, kto miał uspokoić tę kulturę celebrycką, a doprowadził ją do kompletnej skrajności i okazał się największym playboyem z nich wszystkich. Chcieli wziąć uporządkowanego Włocha, który wsadził ich na minę z jakąś swoją grą fantazy i tak dalej, i tak dalej. Ja mam wrażenie, czytając angielskie gazety przed turniejem, że to był problem tabloidów niewątpliwie, ale też i poważniejszych takich liderów opinii angielskiej, że to, że on jest Niemcem, stanowiło jakiś kłopot i że to rzeczywiście tezy były przygotowane. Mówiło się, miało się taką właśnie opowieść o tym, że to jest trener klubowy, który będzie potrafił w fazie pucharowej zwłaszcza rozegrać rzeczy znakomicie, ale coś gdzieś w tle w tych mediach było cały czas.
2: Nie pamiętam, po którym meczu to było. Krytykował swoich piłkarzy Tuchel, mówił, że wymaga od nich więcej i to pytanie wróciło do Jude'a Bellinghama i on powiedział whatever. Nieważne, co on tam mówi, nieważne, nieistotne w ogóle. Kolejne pytanie.
0: Po meczu z Norwegią też to doskonale pokazuje, z czym się mierzył Niemiec w roli selekcjonera reprezentacji Anglii. Wygrali emocjonujący mecz z Norwegami, także w bólach, kolejny raz odwracając wynik w piekle Miami, tak możemy to nazwać, bo warunki były takie, że Erling Haaland nie mógł biegać tak naprawdę od 70 minuty, mimo tego, że to też nie jest zawodnik, który ciągle biega, ale to już tak odchodząc od tematu. Natomiast najpierw rozemocjowanego Tuchela wzięli do wywiadu i dziennikarz angielski go zapytał o mentalność drużyny. Tak. On mówi, mentalność? No patrzcie na nich, patrzcie na moich piłkarzy. To jest mentalność, którą mógłbyś w butelkę zapakować i sprzedawać. I zaszło faktycznie jakieś takie nieporozumienie. Nie chcę powiedzieć, że coś zostało zagubione w tłumaczeniu, bo to nie o to chodzi. Ale takie nieporozumienie trenera, który chce być dalej trenerem, bo musi myśleć jak trener, czyli musi myśleć też analitycznie, a człowieka, który widzi

0: ile kosztowało wysiłku to, co udało się Anglii osiągnąć, czyli siódme i ósme de facto spotkanie, i docenia wszystko to, co wzięło się, za przeproszeniem, z wątroby. Natomiast musi być trenerem i musi myśleć dalej analitycznie, bo takiego go też zatrudnili. Wiedzieli dokładnie, jaki to jest pakiet trenerski. I później stawia się, niedokładnie przedstawiając to stanowisku Tuchela, bo to nie było dokładne przedstawienie stanowiska Tuchela, piłkarzowi, który jest wymęczony kompletnie, którego mecz wycisnął jak cytrynę, który sam ten mecz też chwycił i przeciągnął.
1: Czyli to jest o nas, o mediach.
0: To jest w ogóle taka historia o tym, ile kosztuje osiągnięcie tego, co osiągnęli wówczas Anglicy, i jak w tych pierwszych minutach po takim sukcesie człowiek może zareagować. A tak naprawdę to tam nie było ognia, tam nie było z czego rozpalić, a udało się rozpalić przynajmniej na jakąś chwilę wielki ogień.
2: Ale masz rację, Michał, to jest trochę od nas, rzeczywiście, o nas, o mediach. Konfrontujemy te wypowiedzi, bo inaczej je rozumiemy. Na tym polega nasza rola i dobrze byłoby usłyszeć jakieś konkretne albo konkretne zaprzeczenie, albo potwierdzenie. Okej, ktoś powie, że jest nieporozumienie, że to była burza w szklance wody, i z tym też w tym momencie można się zgodzić. A wracając do samego Tuchela, to myślę, że rzeczywiście on może zapłacić posadą za to, że przestraszył się Argentyny, zaprzepaścił wielką szansę wyeliminowania mistrzów świata, bo włączył tryb obrona, rozpaczliwa.
1: On włączył, czy to się samo działo? Nic mu to nie... Czy on reagował?
0: To jest jedna z tajemnic
1: to
0: mundialu.
1: Tajemnica mundialu, mundialu to, jest jedno, to tajemnica.
0: Bo szczerze, ja jestem w stanie zrozumieć każde stanowisko. Po obejrzeniu jeszcze raz tej drugiej połowy, po wysłuchaniu ekspertów angielskich, byłych piłkarzy, byłych trenerów, widzę te wszystkie warstwy, które ma to spotkanie, to obciążenie, które widać było w Anglikach. Obciążenie spowodowane wyeksponowaniem ich na warunki najtrudniejsze, na najdłuższe podróże w trakcie tego mundialu, na presję, która na Anglikach była i którą sam Tuchel nakładał, ale to jest naturalne. On wiedział, że jako zagraniczny trener takiej reprezentacji musi jechać po drugą gwiazdkę, tak jak to sam określał, czym nałożył presję, a jednocześnie na sam koniec mówił, że Anglii to do tych największych brakuje. Tu jest oczywiście brak spójności w jego wypowiedziach, co także nie powinno, nie wiem, jakoś burzyć jego ambicji.
2: Czego nie powie trener przed Mistrzostwami Świata, i tak będzie źle. Bo jak powie, że jadą sobie po prostu zagrać jak najlepszy turniej, to minimalizm. Jak powie, że jedzie po medal, czy po złoto, czy po puchar, czy po cokolwiek.
3: Do dzisiaj Jerzemu Engelowi wypominamy, że jechał po złoto.
2: Zawsze będzie źle, tak naprawdę. I angielskie media, wiecie, że są drapieżne, tak naprawdę. No,
0: wyjątkowo.
2: Wyjątkowo.
1: Czasem masz życie, które, nie wiem, jak w przypadku Kuby Błaszczykowskiego i jego karnego z Portugalią, czasami pewnie sprowadza się do tych kilkunastu sekund odwijanych stale, a tutaj mamy 20 parę minut, które będzie stale sobie odwijał Thomas Tuchel.
0: Każdy z piłkarzy będzie sobie odwijał, czy moja decyzja kosztowała nas finał, czy to trener, czy oni będą szukać trenerze właśnie usprawiedliwienia w jego zachowaniach, w tym, co stara się też w jakimś sensie narzucić większość mediów angielskich, czyli to jest po prostu wina Tuchela, że to on pokazał, że nie nadaje się do tej pracy, że nie rozumie angielskości i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Wiele było takich różnych elementów, z którymi można się, nie wiem, nie zgadzać, można się zgadzać, ale to będzie jedna z takich większych, tych ostatnich 30 minut tajemnic mundialu. Tu może po prostu przegrać Tuchel. On tego do końca z drużyną sobie nie wyjaśni. Że zawsze będą mieli tę barierę, której nie byli w stanie pokonać. Tę ścianę, z którą się zderzyli. Sportowcy zderzają się ze ścianą.
1: Fascynująca jest ta rozmowa. Niesamowicie mi się podoba to, że właściwie mówimy o mundialu, który odbył się w ogromnej mierze w Stanach Zjednoczonych, nie dotykając kwestii tego, gdzie się odbył i przez kogo był organizowany. Ale żeby ten wątek jakoś się pojawił, to zapytam o Amerykanów, którzy robili fantastyczne wrażenie, piłkarsko robili fantastyczne wrażenie przez ogromną część turnieju, a potem potknęli się. Dlaczego? Czy dlatego, że Donald Trump zadzwonił do Gianniego Infantino? Czy to jest też kolejna tajemnica mundialu?
2: Czy to spowodowało? Piłkarze z San Balogun twierdzili, że tak, że to miało jednak znaczenie. I choćby się wydarzyło wiele znakomitych innych rzeczy, to mimo wszystko to zostanie też jako jeden z głównych wątków. Telefon głowy państwa do prezydenta FIFA z interwencją.

0: związaną z czerwoną kartką dla jednego z piłkarzy. To się w głowie po prostu nie mieści i ja wiem, że z czasem my sobie to będziemy zacierać, będziemy o tym wspominać, będziemy to wiedzieć, ale tych emocji już nie będzie. Ale warto sobie przypominać ten pierwszy moment, tą pierwszą myśl, kiedy człowiek usłyszał tę wiadomość. To jest oburzenie. To jest szok pomieszany z oburzeniem, z protestem, z takim wymownym, stanowczym nie. Nie róbmy takich rzeczy. Nie na takich turniejach w ogóle nie róbmy takich rzeczy. W ogóle nie róbmy takich rzeczy, żeby nam się polityk wtrącał do regulaminu, bo to będzie coś strasznego. Niebezpieczny precedens, bardzo. Ja myślałem, szczerze mówiąc, bo te mistrzostwa odbywały się w różnych krajach, że to nastąpi gdzie indziej, nie w Stanach. Ale okazuje się, że jednak kraj, który był strażnikiem demokracji, takich swobód i wolności i poszanowania dla przepisów, okazuje się, że on po prostu dał nagle przyzwolenie, żeby coś takiego robić. Straszna rzecz, paskudna w ogóle, niewyobrażalna i bardzo przykra dla piłki nożnej. I ten sztuczny uśmiech prezydenta FIFA tego nie zakryje, nie da rady. I ta jego formułka, pracujemy nad tym. Nie wiem, może ktoś się jeszcze kupuje. No ja już nie daję rady, nie dźwigam tego zwyczajnie. Nie jestem w stanie jakby sobie tego wytłumaczyć, jak ktoś kierujący tak potężną organizacją cały czas może ludziom, cały czas może ich oszukiwać, mówiąc krótko.
1: Ja mam tylko nadzieję, że i wierzę głęboko, że Hiszpanie nie odczuli tego, jak bardzo Infantino z Trumpem spartolili im radość ze zdobycia Mistrzostwa Świata, bo to, jak się ganiali tam po scenie, Infantino gonił Trumpa.
0: No już tutaj Trump się zachował, wiadomo, w miarę okej, okay, wziął go za rękę, go sprowadził.
1: Ale jak tak to wyglądało
0: mimo wszystko? Kadru. Wiesz, tak, ty na to zwróciłeś uwagę, bo pamiętałeś finał klubowych Mistrzostw tak Świata, kiedy Donald Trump jednak został z piłkarzami Chelsea na scenie.
2: Zabrał złoty medal jednemu z piłkarzy właściwie.
1: Myślę, że tak samo było i tym razem. Gdzieś tam w kieszeni się ten medal znalazł.
3: No właśnie.
2: Teraz zrobili jeden więcej.
0: No tak, tak, tak.
3: Panowie, na koniec, jaka jest wasza tajemnica mundialu i z czego te mistrzostwa, raczej swoje podejście do mistrzostw zapamiętacie? Bo ja mam taką obserwację, zauważyłem, że wszystko, co związane z mundialem, ma łechtać struny sentymentalne kibica, najczęściej faceta w wieku tam od 30 do 50 lat. Wszystkie reklamy, wszystko, co nam się wtłacza do głów, ma związek z Brazylijczykiem Ronaldo, Ronaldinho, Michaelem Owenem, Davidem Beckhamem i wydaje mi się, że my, tak jak tutaj siedzimy w studiu, jesteśmy głównym targetem właśnie dla futbolu. Takie uczucie mi mocno towarzyszyło podczas tego mundialu. Co wam przyszło do głowy podczas tych mistrzostw?
0: Jak każde mistrzostwa na innej, na drugiej półkuli, mi ten mundial będzie się kojarzył przede wszystkim z zaburzeniem rytmu życia, z oczami na zapałki, a nade wszystko z tą liczbą meczów jednak. Poznaliśmy najważniejsze pary po 3/4 mundialu. Szok, głównie zmęczenie, dziwne pory rozgrywania tych meczów. Nie byliśmy przyzwyczajeni, że one były rozgrywane 15, 18, 21, a teraz trzeba było trafić czasami 5, czasami 3, czasami 2, czasami 23, czasami...
3: Czasami 18 tam się zdarzyło.
0: Jeszcze zdarzyła się raz 18. Bałagan generalnie, trochę z tym.
1: Kocham mundiale, uwielbiam piłkę nożną i tak jak powiedział Jacek, żyjemy w tej pracy dla wielkich turniejów, wielkich imprez, wielkich wydarzeń, takich momentów, które są także dla nas zawodowo spełnieniem. I jednocześnie nie wiem, czy chciałbym jeszcze kiedykolwiek przyjąć taką dawkę piłki nożnej w tak krótkim czasie. Nie widziałem wszystkich meczów Mistrzostw Świata. Ostatnie moje wyliczenia mówią o 83 w ciągu 5 tygodni. Za dużo.
2: Historia finału to jest historia tego, że grupa ludzi, którzy nie byli tak wybitni niż jedna jednostka po drugiej stronie, okazała się ważyć więcej niż ta niezwykła jednostka. Patrzenie na Leo Messiego jest dla mnie doświadczeniem ocierającym się o transcendencję. To jest zaszczyt żyć w epoce Leo Messiego, a równocześnie czuję jakiś rodzaj ulgi, że sport drużynowy wygrał na koniec.
3: I w ten sposób zamknęliśmy piękny, ciekawy rozdział futbolu międzynarodowego z naszymi gośćmi. Jacek Kurowski, Telewizja Polska.
2: Dziękuję bardzo.
3: Dziękujemy.
2: Michał Zachodny, Telewizja Polska.
1: Dziękuję pięknie.
2: I Inter Warszawa.
1: Tak.
3: I my dziękujemy już za uwagę.
2: Michał Okoński z Tygodnika Powszechnego.
3: I Filip Jastrzębski.
4: Sport wyjaśnia świat. Powtórka programu. Autopromocja.
5: Choć pieniądze szczęścia nie dają, to powszechnie wiadomo, że lepiej żyje się z nimi niż bez. Ale przede wszystkim warto tak kierować swoimi sprawami, żeby bezsensownie naszych dochodów

0: klientów nie tracić, a czasem może dodatkowo coś zarobić. O sytuacjach, w których możliwe są i straty, i zyski, a wszystko legalnie, w zgodzie z prawem, rozmawiamy w audycji Twoje pieniądze. W każdy poniedziałkowy poranek o godzinie 6.50. Anna Grabowska, zapraszam.
1: Wojna na Bliskim Wschodzie i wzrost cen energii na całym świecie.
2: Konflikt na Ukrainie i drony spadające na Europę.
1: Przewrót w kolejnym afrykańskim kraju i coraz szersze wpływy Kremla w regionie.
2: Świat zmienia się na naszych oczach szybciej niż kiedykolwiek.
1: Konflikty, sojusze, gospodarcze zawirowania to nie tylko nagłówki, to procesy, które kształtują naszą codzienność.
2: O tych zmianach rozmawiamy od poniedziałku do piątku po godzinie 20.30 w audycji Świat w powiększeniu. Zapraszamy. Magdalena Skajewska
1: i Michał Strzałkowski.
3: Autopromocja.

0: Minęła pierwsza, to program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Andrzej Kocjan. Zastrzelony został domniemany sprawca sobotniego ataku na uczestników Parady Równości w Berlinie, potwierdza to rzecznik tamtejszej policji. Oddziały specjalne otworzyły ogień, kiedy podejrzany ruszył w kierunku funkcjonariuszy. Zamachowiec zabił wcześniej jedną osobę, a 29 zostało rannych. Kanclerz Niemiec Friedrich Merz na miejscu ataku apelował do rodaków, aby nie dali się zastraszyć ani podzielić. Nie pozwolimy, aby trucizna terroryzmu i trucizna przeciwko wolności rozprzestrzeniały się w naszym społeczeństwie. Będziemy działać niezależnie od wszelkich różnic poglądów i między partiami politycznymi. Będziemy bronić wolności naszego społeczeństwa. Każdy może na to liczyć. Przez wiele godzin ponad 1000 funkcjonariuszy szukało mężczyzny, który wjechał furgonetką w tłum, a następnie ranił ludzi ostrym narzędziem. Turcja wesprze natowską misję w Estonii 5 myśliwcami F-16. Jak pisze dziennik Hurriyet, oprócz maszyn wysłanych zostanie 76 członków personelu tureckiej armii. Kontyngent będzie pełnił służbę od sierpnia do listopada. W tym czasie załogi będą utrzymywać całodobową gotowość bojową, aby móc niezwłocznie reagować na ewentualne naruszenia przestrzeni powietrznej państw NATO w regionie bałtyckim. Na początku lipca tego roku na szczycie w Ankarze NATO uzgodniło podniesienie misji ochrony przestrzeni powietrznej nad państwami bałtyckimi do rangi misji obrony powietrznej Sojuszu. Nie milknie dyskusja o decyzji prezydenta, który nie podpisał ustawy wprowadzającej podatek od nadmiernych zysków koncernów paliwowych. Karol Nawrocki odesłał ją do Trybunału Konstytucyjnego. Jest przez to odpowiedzialny za coraz wyższe ceny paliw na stacjach, napisał premier, bo jak wyjaśnia, rząd mógł z tych podatków opłacić program osłonowy dla kierowców. Tak samo uważa Monika Rossa z Koalicji Obywatelskiej.
1: 4 miliardy złotych mogłyby ułatwić życie Polek i Polaków, natomiast prezydent zdecydował jasno, nie, tej ustawy nie podpisze. I to była decyzja stricte polityczna. Zablokował pieniądze na obniżki cen paliw.
0: Z zarzutami strony rządowej nie zgadza się Błażej Poborzy, doradca prezydenta, i przekonuje, że rząd ma inne narzędzia, by kontynuować program CPN.
2: Tego należy się domagać, aby rząd już dzisiaj wykorzystał wszystkie te narzędzia, które ma do tego, aby obniżyć ceny paliw. Między innymi poprzez fakt, że kontroluje on głównego gracza na rynku paliwowym, czyli PKN Orlen.
0: Część kierowców zgadza się z narracją rządzących i tankując po coraz wyższych cenach nie kryje żalu.
3: Myślę, że możemy podziękować panu prezydentowi. Uniemożliwia czy utrudnia rządowi walkę z inflacją na stacjach benzynowych. Także panie prezydencie, serdecznie dziękujemy.
4: Nie wiem, co będziemy robić. czy zamykać oczy, czy będziemy klękać przed dystrybutorem, nie mam pojęcia.
0: Największe podwyżki czekają dziś kierowców aut z silnikami diesla. Ceny oleju napędowego mogą wzrosnąć nawet o 50 groszy za litr.
5: To są aktualności jedynki.

0: Akrobaci i iluzjoniści opanowali Lublin. Wczoraj zakończył się karnawal sztuk mistrzów. Turyści i mieszkańcy Lublina nie kryli zachwytu. Przyznają, że nie brakuje niesamowitych pokazów.
1: Bardzo fajnie, bardzo zadowoleni jesteśmy. Wszystko zachwyciło po prostu.
2: Przede wszystkim takie mocne występy.
3: Mistrz. Co ci się podobało?
4: Festka! Mikołajki takie. Na drabinie tak się kręciło.
5: Fajnie, że cyrk wchodzi w miasto i właśnie ta różnorodność karnawału to jest jego siła, że nie wszystko jest nastawione na super efekt wow i zadziwianie widzów, tylko też właśnie czasem nawet na refleksję jakąś.
0: Imprezę zorganizowano już po raz 17. I jeszcze Włochy. Władze Riva del Garda, popularnego kurortu nad jeziorem Garda, wprowadziły zakaz gry w piłkę na części plaż. Przepisy obowiązują do 27 września.
6: Zakaz gry w siatkówkę czy piłkę nożną dotyczy odcinka wybrzeża od Punta Lido do Porto San Nicolo. Decyzję podjęto po licznych skargach turystów, którzy narzekali, że piłki często przeszkadzały osobom odpoczywającym na plaży, a czasem nawet je uderzały. Wcześniej podobne ograniczenie obowiązywało tylko wtedy, gdy plaża była zatłoczona. Gmina podkreśla, że nie chce odbierać szczególnie młodym osobom możliwości zabawy i uprawiania sportu. Wskazuje jednak inne miejsca, między innymi okolice Miralago. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
7: Pogoda.
0: W nocy przelotne opady deszczu i burze, początkowo lokalnie z gradem. Temperatura od 14 stopni na północnym zachodzie do 19 na południowym wschodzie. Wiatr okresami umiarkowany i porywisty. W czasie burz porywy do 85 km na godzinę. I jeszcze morska prognoza pogody na Bałtyku.
7: Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Spakowani. Poradnik turystyczny.
8: Dzień dobry Państwu, ja się nazywam Jarosław Kałucki, a to jest program Spakowani. A dzisiaj temat, który wraca jak parowóz z pełnym kotłem, czyli turystyka kolejowa. Dowodem na to, że Polacy chcą podróżować koleją i to ma być przeżywanie podróży, a nie tylko dojazd na wakacje, jest wielki sukces pociągu nieśpiesznego. Takiego pociągu retro, który jedzie wolniej niż Pendolino, ale bilety sprzedają się lepiej niż te na koncerty gwiazd rocka. I choć ekolodzy mówią, że to jest najbardziej ekologiczna podróż, to no cóż, jak widzimy, ślad węglowy parowozu ciągnie się za nim przez kilkaset ładnych metrów. To tylko jeden z uroków. O innych porozmawiamy z panią Judytą Kurowską-Ciechańską z Polskiego Stowarzyszenia Miłośników Kolei. Pociąg nieśpieszny. Jak pani tłumaczy ten sukces? Skąd takie społeczne zapotrzebowanie na przeżywanie podróży kolejowych, podróży retro?
9: Pociąg nieśpieszny to powrót do początków kolei, bo należy pamiętać, że pierwsza podróż pociągiem, taka zorganizowana podróż, to była wycieczka. Tak? W 1825 roku, ten rok jest rokiem polskiej kolei, bo obchodzimy tutaj stulecie polskiej kolei, a w ubiegłym roku zostały zapoczątkowane obchody dwustulecia powstania kolei i właśnie ta kolej zaczęła się od turystyki. Ta turystyka była takim motorem rozwoju tej kolei, turystyka i oczywiście także przemysłu. Czyli ten pociąg nieśpieszny to powrót do początków, ale on nawiązuje klimatem do lat 80. XX wieku.
8: Ale to jest bardzo interesujące, co pani powiedziała, że tak naprawdę motorem napędowym kolei była turystyka, a nie przemysł. Rzeczywiście, miasto Davos rozkwitło właśnie wtedy, kiedy doprowadzono linię kolejową i nie rozkwitło bynajmniej przemysłem, tylko rozkwitło właśnie turystyką. Zresztą w Szwajcarii ta turystyka kolejowa jest już wielkim przemysłem.

0: przemysłem, mamy różnego rodzaju ekspresy, na które jest ogromne zainteresowanie, również jeśli chodzi o polskich turystów. Polskie biura podróży sprzedają uważaną za drogą Szwajcarię właśnie dlatego, że tym wabikiem jest Bernina Express, który jedzie przez jedną z najpiękniejszych części Szwajcarii. Czy my mamy takie małe Szwajcarie w Polsce? Czy jest szansa, żebyśmy i my odkryli taką Berninę w polskim wydaniu? Które miejsca w Polsce, pani zdaniem, byłyby, mają taki potencjał?
1: Najlepszym odpowiednikiem jest praktycznie cały Dolny Śląsk.
0: Cały Dolny Śląsk.
1: Cały Dolny Śląsk, gdzie mamy kilkanaście przepięknych tras kolejowych. Z roku na rok dochodzą tutaj kolejne możliwości wyprawy pociągiem po Dolnym Śląsku, bo są rewitalizowane, przywracane do ruchu trasy, które od ponad 20-30 lat były nieczynne. Na przykład w ubiegłym roku powróciła linia do Karpacza, bardzo ładna, bardzo widokowa, tak Jelenia Góra Karpacz, najbardziej stroma. Polecam także kultową linię Kłodzko-Wałbrzych z tunelami i bardzo ciekawym mostem. Ciekawa jest także trasa Jelenia Góra, Szklarska Poręba, bardzo malownicza.
0: Czyli całe Pogórze Sudeckie, prawdę mówiąc, można w ciemno kupować bilety i jechać z gwarancją, że będziemy mieli piękne widoki. Oczywiście jak wysiądziemy na poszczególnych stacjach, to tam też będą jakieś lokalne atrakcje. No, Lwówek, jedno z najstarszych polskich miast. Szklarska Poręba, pociąg dojeżdża aż na Polanę Jakuszycką.
1: Na Dolnym Śląsku warto jeszcze zaliczyć przejazd przez Wałbrzych. To daje taki klimat tutaj industrialny i zdecydowanie tutaj z wszystkich regionów Dolny Śląsk daje najwięcej możliwości. Natomiast jeśli chodzi o inne regiony, to zdecydowanie tutaj dominują trasy górskie. Moją ulubioną trasą jest Tarnów, Nowy Sącz. Po drodze jest ta słynna pętla Grybowska, gdzie pociąg robi takie kółeczko, co można bardzo
0: prawie
1: łatwo...
0: jak koleje retyckie w Szwajcarii.
1: Dokładnie tak. I dalej też jest bardzo ładny widok jadąc z Nowego Sącza do Muszyny wzdłuż Popratu. Później można skorzystać z pociągów rozkładowych i jechać do przepięknego kurortu, moim zdaniem najładniejszego, do Krynicy Zdroju. Albo latem można pojechać dalej na Słowację do Popradu. To jest taka specjalna oferta na lato kolei słowackich i kolei małopolskich.
0: Północ Polski jest pustynią. Oczywiście góry tworzą piękne krajobrazy, a na północy Polski?
1: A na północy naszego kraju najciekawszą trasą jest linia kolejowa położona na Półwyspie Helskim. Przepiękne widoki, bo z jednej strony możemy podziwiać morze, a z drugiej strony zatokę.
0: To mówimy o takich liniach, które są regularne, ale z tego co wiem, sporo takich ofert, że można sobie po prostu wykupić specjalną wycieczkę kolejową. Nieśpieszny to jest taki rodzaj turystyki nieregularnymi liniami, ale z tego co wiem, różnego rodzaju stowarzyszenia, organizacje mają również specjalnie przygotowane przejazdy dla turystów. Swoją drogą to jest bardzo duże wyzwanie, no bo przecież te przejazdy odbywają się po torach, gdzie kursują regularne pociągi.
1: Tak, jest duże wyzwanie logistyczne, bo tutaj się trzeba z takim pociągiem specjalnym, historycznym, czy też inaczej retro, właśnie wpasować w pociągi jeżdżące na co dzień, te rozkładowe. To są takie oferty specjalne, które najłatwiej jest znaleźć właśnie w internecie, wpisując do wyszukiwarki pociąg historyczny bądź pociąg retro. Te pociągi są organizowane przez organizacje miłośników kolei w głównej mierze, przez różne stowarzyszenia miłośników kolei, kluby miłośników kolei. Trasy również są malownicze, obejmują na przykład

0: w okresie tutaj wakacyjnym przejazdy nad morze, czy też są takie oferty też na liniach górskich?
1: Ktoś, kto by chciał nie tylko przejechać się takim pociągiem zabytkowym, ale dowiedzieć się czegoś więcej, może również pojeździć po muzeach kolei. Gdzie mamy takie muzea w Polsce, bo być może fascynacja może przenieść się trochę głębiej niż tylko wejść do pociągu, posłuchać tego turkotu, popatrzeć na retro wystrój, ale może ktoś by chciał poznać jakieś szczegóły techniczne, jakieś bardziej zagłębić się w historię kolejnictwa, gdzie powinien jechać.
0: Podobnie warto skorzystać z oferty Dolnego Śląska i zwiedzić Muzeum Kolejnictwa w Jaworzynie Śląskiej. Jeśli chcemy zobaczyć czynny parowóz, to koniecznie trzeba odwiedzić parowozownię w Olsztyn. A oprócz tego skansen kolejowy w Chabówce. A z kolei w centralnej Polsce warto skorzystać z oferty Polskiego Stowarzyszenia Miłośników Kolei i zwiedzić zabytkową parowozownię Skierniewica. To są obiekty gromadzące u mnie tabor normalnotorowy, ale oprócz tego jest bardzo bogata oferta obejmująca linie wąskotorowe. Tych kolei wąskotorowych, przez niektórych zwanych kolejkami, jest w Polsce kilkanaście, a kilkanaście, na których jest prowadzony ruch turystyczny.
1: Pani zdaniem te najbardziej interesujące to?
0: To przede wszystkim Rogowska Kolej Wąskotorowa.
1: Gdzie je szukać?
0: Między Łodzią a Warszawą. I najłatwiej jest dojechać do miejscowości Rogów łódzką koleją aglomeracyjną. Jest to tak zwana oferta łączona łódzkiej kolei aglomeracyjnej i rogowskiej kolei wąskotorowej.
1: A inne części Polski? Jakieś ciekawe propozycje wąskotorowe?
0: To oczywiście zależy od czasu, jakim dysponujemy. Taką najdłuższą wyprawę oferuje kolej przyworska, bo jest to wyprawa całodniowa, tak? Przejazd w jedną stronę trwa około 4 godzin, później jest mniej więcej około 2 godziny przerwy, gdzie można zjeść obiad, pozwiedzać i powrót około 4 godziny. Jest to trasa, która liczy prawie 50 kilometrów. Jest to najdłuższa linia wąskotorowa w Polsce i jedyna linia wąskotorowa, która ma tunel. Oprócz tego bardzo polecam Górnośląską Kolej Wąskotorową, czyli Bytom. I tam jedziemy na przykład do Tarnowskich Gór albo do miasteczka śląskiego. Bardzo, bardzo interesująca i na niej mamy czynny parowóz. Z kolei na północy interesująca jest także linia wąskotorowa w Koszalinie, również z czynnym parowozem. Jest także tak zwana kolej średzka, czyli Środa Wielkopolska, również z czynnym parowozem. Taką kultową linią wąskotorową jest oczywiście kolej bieszczacka, ale to już jest oczywiście nieco dłuższa wyprawa. Kolei wąskotorowych prowadzących ruch turystyczny jest w sumie kilkanaście. Oferta jest bardzo bogata, bo jest to kolej na przykład gryficka, koszalińska, żuławska,
1: Hajnówka,
0: Wigierska. A najwięcej tych ofert wąskotorowych jest w Polsce centralnej. Tutaj w najlepszej sytuacji są mieszkańcy Warszawy i okolic, bo mają do dyspozycji kolej sochaczewską, kolej piaseczyńską, zwaną także grójecką, i kolej rogowską.
1: Czyli jesteśmy albo nad morzem, albo w górach. Chcemy sobie zrobić jakiś taki ekstra dzień. Ile mogą kosztować podróże wąskotorówkami, podróże te specjalne oferty?
0: Koszt zależy przede wszystkim od długości tej trasy. Jest to od kilkunastu złotych do kilkudziesięciu złotych. Tak, mówię tutaj o bilecie normalnym. Na większości tych linii są także honorowane tak zwane ulgi ustawowe.
1: Czyli warto pamiętać, seniorzy, duże rodziny.

0: że to wszystko, to co mamy ulgi w BKP, często możemy również uzyskać takie ulgi w wypadku tych wypraw liniami nieregularnymi. Czy jest gdzieś jakieś takie miejsce, gdzie można sprawdzić te wszystkie koleje, bo w zależności od tego, w jakim regionie jestem, gdzie znaleźć taką informację?
1: Tak, takim miejscem jest strona internetowa UTK, czyli Urząd Transportu Kolejowego, regulator transportu kolejowego w Polsce. Wydaje co roku taką publikację zawierającą wykaz czynnych kolei wąskotorowych, dbając jednocześnie o to, aby ruch na tych kolejach wąskotorowych był bezpieczny. Także Urząd Transportu Kolejowego.
0: Proszę Państwa, jeszcze stosunkowo niedawno, jak grzyby po deszczu, powstawały trasy rowerowe szlakiem zwiniętych torów kolejowych. Teraz widzimy, że kolej wraca. Pociągi retro, pociągi nieśpieszne. A jeśli ktoś chce poczuć namiastkę Szwajcarii, nie musi jechać daleko. Może pojechać na Dolny Śląsk, może pojechać w dowolny zakątek Polski, w którym znajdzie przepiękne trasy kolejowe.

0: Powtórka programu.
1: Mój nieodłączny towarzysz rower. Przemierzyłem pół Europy tylko po to, żeby zobaczyć lepiej niebo nocne. Pozwala mi bardziej eksplorować trudno dostępne miejsca. Zdecydowanie są to miejsca ciemniejsze. Wielokrotnie spałem w jaskiniach. W jaskini trzymałem sprzęt, z jaskini wychodziłem, żeby lepiej obserwować niebo. Ale tak, to są te miejsca, gdzie rower pozwala mi dotrzeć. Moja mama boi się, że jak ja podróżuję nocą, ja niekoniecznie. Nie jest to nic strasznego, po prostu jest ciemniej i mniej widać. Jeszcze nie spotkałem żadnego dzikiego zwierzęcia, nie spotkałem niedźwiedzia, chociaż liczę na to. Co prawda wolałbym zdecydowanie spotkać go w dzień, jest to na pewno bezpieczniejsze niż w nocy, ale tak, jeszcze nie spotkałem. No oczywiście, dziki pojawiały się, lis kiedyś ukradł mi statyw oraz okulary, musiałem zakupić nowe i powerbanka.
2: Ale ci to nie zraziło?
1: Jeszcze mnie to nie zraziło, cały czas podróżuję, cały czas jeżdżę na rowerze i fotografuję nocne niebo. Najbardziej udana noc dla mnie to noc w dziczy, w otoczeniu natury, pod gwiazdami, pod gołym niebem. Chyba najbardziej preferuję noce w hamaku, tylko z drzewami bez liści, bo wtedy lepiej widać gwiazdy oczywiście. Czuję się tą przestrzeń, jak daleko to wszystko jest od nas, jak daleko są gwiazdy. Czuć taki spokój.

Najbardziej chciałbym fotografować obiekty soczewkowania grawitacyjnego z supernowymi wybuchami gwiazd, żeby badać tempo rozszerzania się Wszechświata. Dzięki temu możemy badać tempo rozszerzania się Wszechświata i poznać przeszłość Wszechświata. A poznając przeszłość, poznamy też przyszłość.

0: zapraszam. Przejdziemy do pomieszczenia obserwatorium. Tutaj, tędy. Tutaj w astrocentrum mamy trzy główne teleskopy. Jeden z nich jest moim teleskopem, który dostałem na 18 urodziny od przyjaciół i rodziny. Pierwszy mój teleskop kupiłem za własne oszczędności, ale był to mały teleskop, dlatego rodzina i przyjaciele zdecydowali się poszerzyć moje zdolności techniczne i kupić mi ten duży teleskop. Jak dostałem ten teleskop, byłem w totalnym szoku. Nie spodziewałem się tego w zupełności. Było ogromne pudło wielkości lodówki i przyjaciele mówili mi, że to jest rzeczywiście lodówka. Byłem w szoku, a akurat jest biały, więc wyglądał troszkę jak lodówka.
1: A jakie on daje możliwości?
0: Szczegóły powierzchni planet i już obiekty głębokie.

głębokiego nieba w ciemnych miejscach, na przykład w Bieszczadach, gdzie jest najciemniejsze polskie niebo, już obserwowałem na przykład galaktyki i mgławice. Jeszcze muszę pójść po okulary do tego teleskopu. Sama tuba teleskopu jest

0: Teraz widzę, cudownie.
1: Tak?
0: No pięknie.
1: Sprawia to wciąż radość. Od niego zacząłem. Na samym początku, jeszcze przed tym moim teleskopem, tym pierwszym, który sam sobie kupiłem, dostałem małą lunetkę. I tą lunetką obserwowałem księżyc. Byłem wtedy nim zafascynowany. Pamiętam, opublikowałem swój pierwszy post. Był to ser na niebieskim tle. Oczywiście chodziło o księżyc.

0: Tak naprawdę Księżyc jest moim wrogiem. Od zawsze rywalizujemy. Gdy pojawia się Księżyc, nie jestem w stanie obserwować praktycznie nic innego. Najgorsza jest pełnia. Jest na tyle jasny, że zanieczyszcza światłem swoim całe niebo i nie mogę obserwować tych fascynujących obiektów, jakimi są obiekty głębokiego nieba, galaktyki, mgławice. To są obiekty moje ulubione. I tu na samej górze mamy najważniejszy teleskop. Jest, może nie jest największy, ale jest najbardziej, najprecyzyjniej wykonany. Jest skonstruowany z soczewek. Bardzo dużo soczewek po sobie ustawionych, które skupiają światło na samym końcu. Teraz ustawiona jest tu kamera, którą schłodziłem do minus 10 stopni Celsjusza, żeby była bardziej precyzyjna też, dokładna. I koło z filtrem, czyli różne filtry, które będą przepuszczały określone długości światła, długości fali światła. Mamy też maskotkę Sida, który towarzyszy mi na każdych obserwacjach. Jest wyszydełkowany przez moją dziewczynę i towarzyszy mi tu na obserwacjach astronomicznych. Bardzo pomaga Sid przez te długie, samotne noce. W nocy możemy obserwować te obiekty głębokiego nieba, galaktyki, mgławice, dzięki naprowadzaniu, bardzo, bardzo precyzyjne naprowadzanie przez montaż, który podąża za danym obiektem i pozwala na 20-minutowe zdjęcia, 15-minutowe zdjęcia, czyli przez 15 minut wykonuje się jedna fotografia, cały czas skupia światło, a te obiekty są dosyć ciemne, dlatego im więcej światła skupimy, tym lepszy będzie efekt. No i rzeczywiście widzimy bardzo dobre struktury tych mgławic i galaktyk. W wieku 15 lat pojechaliśmy, może 16, pojechaliśmy z trójką moich przyjaciół na rower i wracaliśmy, troszkę nam się przedłużyło, wracaliśmy późnym wieczorem i zobaczyliśmy przepiękny księżyc, taki pomarańczowy był już, albo już nawet mogę powiedzieć, że czerwony. No i tak zaczęliśmy się zastanawiać, dlaczego. Zrobiliśmy postój i mój przyjaciel też wytłumaczył, dlaczego. Ze względu na to, że światło księżyca ma do przebycia większą drogę przez atmosferę, dlatego jest przede wszystkim ciemniejszy, a światło załamuje się, każdy kolor załamuje się pod innym kątem, a do naszych oczu trafia ten czerwony, ten pomarańczowy właśnie. No i to mnie zafascynowało. Zrobiliśmy sobie troszkę dłuższą przerwę, poczekaliśmy na gwiazdy i nagle po zachodzie księżyca, po nastaniu całkowitej ciemności, zobaczyliśmy niezliczoną ilość gwiazd i to mnie zafascynowało. To było impulsem do pierwszych fotografii nocnego nieba oraz sięgnięcia po książkę Stephena Hawkinga, Krótkie odpowiedzi na wielkie pytania, która przypadkiem leżała w moim domu. Mama kupiła, nie przeczytała, a ja sięgnąłem po tą książkę i też znalazłem dużo odpowiedzi, ale myślę, że narodziło się więcej pytań, jeszcze więcej. Aż w końcu po paru latach poszedłem na studia fizyki technicznej. Wpadłem totalnie. Też dyskusje z moim przyjacielem, długie dyskusje na temat fizyki, no takich najważniejszych pytań, no o początku Wszechświata, o przyszłości Wszechświata, jak skończy nasz Wszechświat.
1: I znalazłeś odpowiedź?
0: Nie znalazłem, ale na pewno zgłębiłem bardziej wiedzę. Dużo zrozumiałem, jak dużo nie wiemy, ale też przede wszystkim zrozumiałem, jak dużo fizyka odpowiedziała, jak dużo dzięki niej możemy w stanie stwierdzić.

0: ulubionych miejsc na Malniki.
1: O, świetlik.
0: O, raz, dwa, trzy, cztery świetliki. Uwielbiam, kiedy przy takich obserwacjach towarzyszą dźwięki świerszczy. To tak uspokaja też. Wprowadza taki wspaniały klimat.
2: Koi.
0: Tak, tak, koi. Podążamy za gwiazdą Vega. Starożytni Grecy myśleli, że jest to najjaśniejsza gwiazda. Okazało się, że jednak nie. Jaśniejszy jest Syriusz, ale naukowcy to jakby wciąż pamiętają, gdyż Vega ma swoją jasność określoną jako zero. Właśnie od starożytnych Greków. Jest bardzo jasna, jest wysoko i wiem, w której części nieba się znajduje. Za niedługo zobaczymy więcej gwiazd, więc zobaczymy gwiazdozbiór Liry, w której się znajduje.
2: Ale pięknie.
0: Patrzę, czy te obłoki srebrzyste mogą być dzisiaj widoczne. Na razie jeszcze jest za jasno, żeby
2: stwierdzić. Tutaj zrozumiem takie miejsce, którego najczęściej wracasz, czy patrzysz w niebo?
0: Malniki to miejsce, w którym pierwszy raz przyjechaliśmy na rowerach z moimi przyjaciółmi oglądać niebo. Pierwszy raz zrobiłem zdjęcie Drogi Mlecznej. Tutaj też obserwowałem zorzę polarną, Oriona jesienią. Rozłożę statyw od razu, żeby być przygotowanym na możliwe obłoki srebrzyste. Bardzo rzadkie chmury pojawiają się w czerwcu i w lipcu, więc mamy lipiec, jest sezon na te chmury. Najwyższe chmury znajdują się na 80 do 100 km nad powierzchnią morza, nad poziomem morza. Widać je na północy. Pojawiły się pierwszy raz w XIX wieku, co jest zaskakujące, dlaczego tak późno. Jedną z prób wyjaśnienia tego jest to, że są związane ze zmianami klimatu. Jest zdecydowanie bardziej wilgotno na takich wysokościach i kryształki lodu są obecne na takich wysokościach i obserwujemy te chmury. Widać je tylko i wyłącznie po zachodzie słońca, kiedy słońce znajdzie się już pod horyzontem i może oświetlić je pod takim kątem, że je zobaczymy. Światło odbije się od nich. Jeśli jesteśmy na tyle wysoko, to po pierwsze jesteśmy oddaleni od jasnych miast, a po drugie jest rzadsza atmosfera. Im jest bardziej rzadka atmosfera, tym więcej światła gwiazd przedostaje się przez nią i im wyżej jesteśmy, tym mniejsza jest gęstość atmosfery, więc więcej światła gwiazd dostaje się do naszych oczu i aparatu. Ustawiłem aparat na statywie, włączyłem, żeby już być gotowym na pierwsze fotografie. Spróbuję zrobić zdjęcia. Zawsze aparat widzi więcej troszkę niż ludzkie oko przy takich warunkach oświetleniowych, dlatego postaram się zrobić pierwsze fotografie. To nie wygląda na obłoki, to chyba są po prostu takie warstwy atmosfery, bo to są takie paski, a powinno być widać takie bardziej to, takie coś. One są takie bardzo wąskie, takie paseczki. Wydaje się, że to po prostu takie warstwy atmosfery, które lekko przypominają obłoki srebrzyste, ale nimi nie są. Bo znowu mamy potyczkę z Księżycem, bo Księżyc jest w 70% oświetlony i rozjaśnia nam niebo. Możemy popatrzeć tam w stronę gwiazdozbioru Łabędzia. Tam widzielibyśmy pas Drogi Mlecznej, który kończyłby się na południu i tam byłoby centrum Drogi Mlecznej, czyli już Skorpion, Strzelec, takie gwiazdozbiory. Tam jeszcze widzimy W, tworzone z gwiazd, to gwiazdozbiór Kasiopei. Tam też właśnie przechodzi Droga Mleczna. Księżyc nam uniemożliwił obserwację Drogi Mlecznej, ale możemy zobaczyć to na filmie.

na 3600 metrów nad poziomem morza. Była zdecydowanie rzadsza atmosfera, więc widzieliśmy zdecydowanie więcej gwiazd. Fotografowałem ją całą noc, a następnie z tej całej serii zdjęć z całej nocy stworzyłem film. I widać na nim, jak Droga Mleczna zachodzi powoli na południe. A na innych filmach tutaj widzieliśmy też zorzę polarną, którą pierwszy raz fotografowałem też całą noc na Islandii. Najbardziej zafascynowało mnie te kolory, to, że to jest na wyciągnięcie ręki. To widzimy tylko patrząc w niebo. Wystarczy wyjść z domu, pójść gdzieś w troszkę w ciemniejsze miejsce niż w mieście i już widzimy naszą galaktykę, naszą Drogę Mleczną, tą piękną spiralę, to piękne centrum Drogi Mlecznej. To jest fascynujące. Wciąż poszukuję i próbuję odpowiadać na kolejne pytania z fizyki, z dziedziny fizyki, co łączy się również z pasją do fotografii. Po prostu wychodzą też ładne zdjęcia. Pojawiają się pytania, dlaczego to wszystko powstało, dlaczego możemy rozmawiać tutaj, dlaczego mogę robić zdjęcia też. Staram się wyjaśnić wszystko naukowo, zrozumieć naukowo. A czego jeszcze nie potrafię zrozumieć, albo w ogóle fizyka nie jest w stanie odpowiedzieć, uważam, że nie należy wyciągać pochopnie wniosków, że jest to coś nadnaturalnego, nadprzyrodzonego. Po prostu myślę, że jeszcze tego nie odkryliśmy. Muszą być osoby, które popchną tą fizykę troszkę dalej i odkryją więcej. Ja osobiście uważam, że wszystko, to co wydaje się też piękne, bo to w ogóle piękno w fizyce, jest bardzo ciekawym tematem. Uważam, że też ma swoje głębsze wytłumaczenie, że w końcu odkryjemy prawa jeszcze bardziej ogólne, które będą tłumaczyły cały wszechświat i będą jakby tłumaczyły również bardziej szczegółowe prawa, które będą tłumaczyły jeszcze bardziej szczegółowe prawa, które będą tłumaczyły na przykład ciągi Fibonacciego, bardziej te aspekty, które uważamy za piękno.

0: chciałbyś polecieć w kosmos?
1: Tak, bardzo, bardzo. To jest jednym z moich marzeń na pewno. Polecieć w kosmos, polecieć na Księżyc, dookoła Księżyca. Zobaczymy, czy jest to bardziej lub mniej realne. Myślę, że jest to realne. Myślę, że będą cywilne loty w kosmos. Ale może też naukowo będę się rozwijał w stronę fizyki i też sprawności sportu. Myślę, może mnie kiedyś wezmą też. Może zrobię licencję na pilota.
0: Czyli to jest jedno z takich twoich największych marzeń?
1: Myślę, że tak. Jedno z moich największych marzeń, tak. Oraz na biegun też bym chciał bardzo. Nie wiem, ile to ma związku z astronomią, ale chciałbym. To też jest jedno z moich marzeń. Kiedyś by moim marzeniem było pojechać na rowerze do Wiednia, które też spełniłem. A następnym będzie krokiem polecenie na Księżyc. Historia też nas zaskakuje, jakie nowe wynalazki, jaki postęp w ogóle jako cywilizacja osiągamy. Więc loty w kosmos są przecież już pokazaliśmy, że są możliwe. Więc to jest kwestia tylko, teraz tylko pytanie, kiedy staną się na tyle komercyjne, na tyle popularne. Czy jeszcze my tego doczekamy. No myślę, że to by jeszcze raz pokazało, jak mało znaczący jesteśmy w tym wszechświecie. A zdolność do marzeń, ciekawości świata, to jest coś, co zdecydowanie nas wyróżnia. To przez to możemy się jak najbardziej czuć wyjątkowi. Na pewno momentem, który zapadł mi w pamięć i na długo będę go pamiętał, wzruszający moment, myślę, to moment, w którym byliśmy z przyjaciółmi na rowerach pod namiotem na noc i na południowej części nieba zobaczyłem jasny bolid, czyli meteor wpadający w atmosferę ziemską. Widać było zielony kolor i krzyknąłem do wszystkich: słuchajcie, patrzcie na południu bolid. Wszyscy patrzyli i odprowadziliśmy go wzrokiem, aż zniknął za chmurami, ale to był przepiękny moment, przepiękny. Wszystkim udało się go zobaczyć, to było też bardzo ważne. Każdy zobaczył ten kolor. Parę razy później w życiu widziałem jasne meteory, ale chyba nie były aż tak jasne jak tamten. To był najjaśniejszy, dlatego go tak bardzo dobrze pamiętam i wspominam. Był niezwykły ze względu na to, że to była kwestia sekund. Gdybym nie popatrzył w tamtą część nieba, nie zobaczyłbym tego. Gdybym odwrócił się, poszedł gdzieś, albo spał już, bo to było dosyć późno, to bym tego

po prostu nie zobaczył. Pamiętam, że długo czekałem na to, bo słyszałem, że niektórzy widzieli takie bolidy i bardzo czekałem na tę chwilę, zwłaszcza, że bardzo długo obserwowałem już niebo, a jeszcze takiego nie widziałem. I tamta chwila, gdzie kilka sekund zobaczyliśmy taki jasny meteor, tak jasny, że widać był już kolor. Jest cały czas obecny zachwyt tym wszystkim, całym nocnym niebem. Każdemu polecam spojrzeć w niebo i jak wystarczy tylko raz zobaczyć Drogę Mleczną w ciemnym miejscu, na pewno się ta osoba zakocha w tym niebie.

0: Powtórka programu.
1: Studio Wiedzy. Karolina Rożej, dzień dobry Państwu. Co prawda jesteśmy jeszcze na samym początku nowego roku, więc większość z nas bardziej myśli o tym, co nas czeka w ciągu najbliższych 12 miesięcy, ale dzisiaj będziemy w Studiu Wiedzy przekonywać, że to przeszłość ma przyszłość. Mało tego, będziemy też przekonywać, że wylew nie zawsze jest taki zły. W naszym studiu jest Grzegorz Czajka z Katedry Archeologii Barbaricum i Prowincji Rzymskich Wydziału Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, wykładowca Uniwersytetu Otwartego UW. Także dzień dobry, panie Grzegorzu.
2: Dzień dobry.
1: Zatem jak się Państwo domyślają, dzisiaj sobie porozmawiamy o współczesnej archeologii, jak ona naprawdę wygląda, jak wygląda ta praca i ile w naukowcu jest poszukiwacza przygód. Panie Grzegorzu, Fedory nie widzę, Bicza nie widzę. Co z pana za archeolog?
2: Ale mam brodę, tak? Więc pasuje do takiego obrazu wikinga, który mnie osobiście również kojarzy się z archeologami. Taki zarośnięty człowiek, który wyszedł dopiero co z amazońskiej dżungli, z tych wszystkich ruin.
1: Ale od czasu premiery Indiana Jonesa i Poszukiwaczy Zaginionej Arki chyba nie ma rozmowy o archeologii, żeby ten archetyp archeologa uwiecznionego właśnie przez Harrisona Forda się jednak nie pojawił w rozmowie.
2: Mm-hmm, tak, ten Indiana Jones z jednej strony bardzo dobrze nas promuje jako archeologów. Wszyscy kojarzą Indiana Jonesa, wszyscy kojarzą Lara Croft. No może troszeczkę Lara Croft w mniejszym stopniu, ale też ją kojarzą, zwłaszcza teraz, kiedy są nowe ekranizacje wrzucane na różne platformy streamingowe. Więc to jest dla nas bardzo dobra promocja. Problem w tym, że te przedstawienia, które oferuje nam kultura masowa, nijak mają się z tym, jak wygląda rzeczywiście praca archeologa.
1: To chce mi pan powiedzieć, że archeolożki nie biegają po ruinach z pistoletami w obcisłych krótkich topach i shortach, nie?
2: Nie, nie. Tak samo jeżeli chodzi o archeologów, nie jeżdżą oni na motocyklach w jakiś taki szalony sposób, nie strzelają z bicza. Fedory niektórzy noszą, prawda? Zwłaszcza w sezonie, kiedy mamy jednak upalne lato, czy to w Polsce, czy jedziemy gdzieś za granicę, no i chronimy się przed słońcem, więc nakrycia głowy są bardzo różne, bardzo śmieszne. No ale nie walczymy także z nazistami i z różnymi zbirami, tak? My jesteśmy naukowcami, jednak kino proponuje
1: artefakty magiczne też się raczej rzadko trafiają.
2: Rzadko.
1: Jest jeszcze jedno przedstawienie archeologów, które mi się przypomniało, to w filmie Prometeusz. Tam archeolodzy jeżdżą po całym świecie i szukają takich naskalnych malowideł, które mają świadczyć o tym, że kiedyś Ziemię odwiedzili przybysze z kosmosu i że to oni są naszymi twórcami, tymi architektami. No i później ci archeolodzy dołączają do kosmicznej ekspedycji, która nie kończy się dobrze, jak to bywa w przypadku sagi o Obcym. Niemniej też związane jest z przygodą, ale powiedział pan, że ten Indiana Jones trochę dał dobrego, ale jednak więcej złego, jeśli chodzi o wyobrażenie o archeologii. Na pewno przyciągnął do tego zawodu, a pana przyciągnął Indiana Jones, czy coś zupełnie innego?
2: Nie, mnie przyciągnęło coś zupełnie innego. Chociaż tak w pełni zdałem sobie sprawę z tego, co chcę studiować, dopiero gdzieś tam pod koniec liceum. Bo w mojej głowie ta wizja archeologa nie do końca była właśnie prawdziwa, tak? Wyobrażałem sobie, że to są studia, na które się na pewno nie dostanę, że to są studia elitarne. Studia jak studia są bardzo fajne. Ja się dostałem bez problemu, wystarczy po prostu spełniać te wszystkie wymagania tam maturalne. Mnie do historii, do przeszłości, do jej odkrywania przyciągnęło znalezisko, którego dokonałem wracając z mamą z przedszkola, tak? Więc jest to dosyć stare odkrycie.
1: A jakie

0: To nie było jest, znalezisko, przepraszam.
1: No nie jest to nic spektakularnego, to była boratynka, czyli szalong króla Jana Kazimierza Wazy.
0: I to jest, przepraszam, nic spektakularnego?
1: To są monety, które są bardzo popularne w Polsce,
0: myślę,
1: bite
0: że
1: masowo.
0: Kolorowe szkiełka i kapsle znalazłam, wracając z przedszkola, to wszystko.
1: No ja pamiętam, że akurat przy jednej ze szkół w Łowiczu, moim rodzinnym, ukochanym, była jakaś przebudowa kanalizacji czy czegoś takiego, nic wielkiego, mały wykop, po którym została taka niewielka górka ziemi, taka hałda. No i ja jak to dziecko wszedłem na nią i zacząłem iść, balansując tak, jak się chodziło po krawężnikach. I zauważyłem coś okrągłego, nie do końca nawet okrągłego, bo ona była taka trochę nieforemna. Podniosłem i mama mówi, Grosika, znalazłeś. Ja powiedziałem, nie, to jest na pewno coś innego, coś starego. I traf chciał, że na ulicy, przy której mieszkałem z rodzicami i z rodzeństwem, trwała akurat przebudowa, a że to jest ścisłe centrum Starego Miasta, no to był archeolog, który nadzorował tam te prace, prowadził badania. Moja mama poszła do niego z tą monetą i on właśnie powiedział, że to jest XVII-wieczna moneta, więc mama ją, pamiętam, schowała do mojej książeczki Zdrowia Dziecka.
0: Fantastyczna historia. Przypomniało mi się, że jedyne odkrycie pośrednio należące do mnie to mój pies na działce na wsi. Wykopał niewybuch z II wojny światowej, ojej, bo tam akurat front przebiegał, więc nie wiem, czy to można jako znalezisko archeologiczne potraktować. A wracając jeszcze na moment do popkultury, czy są w ogóle jakieś dobre przykłady pokazujące tak trafnie archeologię?
1: Są, chociaż one są mniej liczne, tak? Bo jednak pokutuje tutaj ten obraz takiego romantycznego bohatera.
0: Awanturnika trochę.
1: Awanturnika,
0: też,
1: tak.
0: Który działa w pojedynkę.
1: Tak, właśnie ten Indiana Jones to jest taki romantyczny bohater, przystojny, wysportowany, odważny, ratujący świat, damy w potrzebie, tak? Można go porównać do takiego Jamesa Bonda świata nauki, ale te pozytywne przykłady...
0: Szalenie kusząca wizja, żeby iść na archeologię.
1: Te pozytywne przykłady też są mniej liczne, wtedy ci archeolodzy często są gdzieś tam w tle, oni są tylko drugoplanowi, ale był taki film, on się chyba nazywał Wykopaliska po prostu i był na jednej z platform streamingowych. Opisywał dzieje pana, właściwie odkrycie, największe odkrycie pana Brauna, który był takim archeologiem, trochę amatorem. To też były początki kształtowania się archeologii jako nauki, może już nie takie zupełnie pierwsze kroki. I on tam odkrył w Wielkiej Brytanii pochówek anglosaski z Sutton Hoo. No, było to odkrycie na skalę nawet nie wiem, czy europejską, czy nie można powiedzieć światową, tak? Wstrząsnęła troszeczkę tutaj badaczami, zwłaszcza, że nie dokonał go ktoś, kto stricte był powiązany z jakimś ośrodkiem naukowym. No i innym takim przykładem może być film Altamira i tam jest przedstawiony pan Marcello Satuora, który dokonał odkrycia razem ze swoją córką, z tego co pamiętam, właśnie w tej tytułowej Altamirze, w jednej z jaskiń. I on tam odkrył malowidła paleolityczne, które ze względu na ten mikroklimat jaskini wydawały się świeże nadal, te kolory były żywe, ta farba wydawała się nadal mokra, więc nie do końca mu uwierzono w to odkrycie, do końca jego życia sugerowano mu oszustwo, którego on nie popełnił. No, dzisiaj wiemy, że to były prawdziwe paleolityczne malowidła naskalne.
0: Jeśli ktoś myśli o archeologii, na przykład jakiś licealista czy uczeń szkoły podstawowej, no to niech raczej te filmy sobie włączy niż Indiana Jonesa. Mnie znowu też przyszedł do głowy ten mniej dobry przykład, chociaż wizualnie też bardzo atrakcyjny, to chyba któraś części z Egzorcysty. Tam też pojawiły się wykopaliska i różne magiczne, ale trochę też straszne artefakty. Dobrze, to zostawiamy popkulturę i różne wyobrażenia o archeologii. No, wyobrażenia takie, jak już mówiliśmy, że archeolog to jest awanturnik, działa w pojedynkę, codziennie trafiają się niemalże jakieś odkrycia, że ta praca to są głównie wykopaliska, że pracuje się na stanowisku przede wszystkim. No i oczywiście wszystko dzieje się w egzotycznych krajach, najlepiej Bliski Wschód albo Afryka. Zatem jak wygląda prawdziwa praca archeologa? Od czego się w ogóle zaczyna? Jaki jest ten pierwszy etap pracy?
1: Pierwszym etapem pracy oczywiście będzie zebranie pewnych danych i przygotowanie się do przeprowadzenia tych wykopalisk, więc nie wygląda to tak jak właśnie w Indianie Jonesie, że jedziemy, znajdujemy coś przypadkowo albo za sprawą jakiejś mapy skarbów.
0: Albo tylko na ostatnią chwilę kupujemy bilet, tak, albo ktoś nam coś powiedział.
1: Dokładnie, tylko musimy się do tego przygotować i w tym filmie, do którego tak ciągle się odnosimy, było takie zdanie wypowiedziane przez doktora Jonesa do jednego z młodych adeptów archeologii, kiedy wjechał na motorze do biblioteki, zdaje się. Jeżeli chcesz zostać prawdziwym archeologiem, wyjdź z biblioteki, tak coś takiego, wyjdź w teren. No i jest to po części tylko prawdą, tak? Bo my lokalizujemy te stanowiska

0: środowiska na kilka sposobów. Te sposoby możemy sobie oczywiście podzielić ze względu na wykorzystywane przez nas metody, ale są tutaj także przypadkowe odkrycia. Jeżeli ktoś kojarzy tą ceramiczną armię z Chin, no to jest przypadkowe odkrycie. To nie jest tak, że my wiedzieliśmy, że tam są te figury. Tego dokonał gdzieś rolnik na polu. Takich odkryć jest wiele. My, jeżeli chodzi o takie znaleziska, które sami namierzyliśmy, te stanowiska archeologiczne, opieramy się w dużej mierze na pewnej prospekcji przedwykopaliskowej, czyli archeolodzy mogą pójść w teren, chodzić po zaoranych polach i szukać tych zabytków. Wtedy, jeżeli znajdziemy je, no to wiemy, że tutaj coś było. Zaznaczamy to na mapach, zgłaszamy to do konserwatora, oczywiście jest to wpisane do rejestru stanowisk archeologicznych, rejestru zabytków, ale mamy także inne metody, chociażby archeologię lotniczą, prospekcję lotniczą. Możemy latać w tym momencie już dronami, tak? No bo wcześniej latało się samolotami, jeszcze wcześniej nawet i balonem można było użyć balonów do czegoś takiego. I patrząc z góry na dany teren, ukazuje nam się coś, czego nie widzimy z dołu. I grodzisko scytyjskie, osada obronna właściwie w Chotyńcu, scytyjska, jest tego dobrym przykładem, bo jej tak stojąc na poziomie tego pola, na którym się ona znajduje, nie będzie widać. Natomiast z góry dostrzeżemy ten kształt tych umocnień. Tutaj roślinność nam także podpowiada różne rzeczy, ponieważ...
1: A co może na przykład roślinność podpowiedzieć?
0: To są tak zwane takie wskaźniki wegetatywne i w zależności od tego, czy coś będzie pod ziemią, czy nie, no to rośliny w tym miejscu mogą się zachowywać troszeczkę inaczej. Ta roślinność może być bardziej bujna, bardziej zielona lub na odwrót, co odzwierciedla troszeczkę te struktury, które gdzieś będą pod ziemią. No i oczywiście mamy także inny rodzaj, czyli prospekcję chociażby podwodną, jeżeli chodzi o stanowiska znajdujące się na brzegach jezior czy samych jeziorach. Tam możemy lokalizować chociażby stanowiska ofiarne, do których do tych jezior wrzucano jakąś broń, załóżmy, jako wotum dla bóstw. No ale tutaj już musimy zejść pod wodę z butlą, z tlenem. Musimy mieć specjalistyczne przeszkolenie i w ten sposób lokalizujemy te stanowiska.
1: Czyli lokalizacja, ustalenie stanowiska i pewnie sporo papierologii też.
0: Tak, musimy mieć wszystkie pozwolenia od konserwatora, musimy zebrać zespół badawczy. W zależności od naszych potrzeb musimy mieć zgodę od lasów państwowych na wejście na przykład na tereny, które są w jakimś rezerwacie przyrody, tak jak my byliśmy w Ojcowie, prowadziliśmy taką prospekcję, chodząc po prostu po tym lesie, szukając tych zabytków, chcąc odpowiedzieć na jedno z zestawianych przez nas pytań badawczych. No ale tam zwykły turysta nie może wejść, tak? Nie możemy zejść ze ścieżki, więc musimy mieć zgodę tutaj od lasów państwowych. Jeżeli chcemy wykorzystać wodę z rzeki do chociażby flotacji, czyli takiego procesu płukania ziemi, którą wykopaliśmy na specjalnych sitach, tam musimy mieć zgodę Wód Polskich, tak? Więc tej papierologii jest dużo. Musimy zebrać zespół badawczy, musimy zebrać czasami studentów, jeżeli to jest prowadzone w ramach praktyk studenckich z uniwersytetu.
1: A kwestia finansowania? Tutaj zawsze państwo przychodzi z pomocą, czy czasem finansowanie, jeśli ma się już mniej więcej pojęcie, jakich metod będą wymagały te wykopaliska, albo jak dużego zespołu, albo technologii, czy potrzebne jest czasem prywatne też finansowanie wykopalisk? Mhm.
0: Czasem wykopaliska są finansowane prywatnie, ale w dużej mierze ze względu na charakter tych badań, bo badania możemy podzielić na takie badania stricte naukowe, ale możemy je także podzielić na jakieś ratownicze, czyli wiemy, że dane stanowisko jest zagrożone, niszczone przez różne czynniki, nie wiem, może to jest gdzieś na wybrzeżu, jest podmywane, no to finansuje gdzieś tam państwo, ale mamy także stanowiska, badania w formie nadzorów archeologicznych, w miejscach, które są w strefie ochrony konserwatorskiej. Jeżeli ktoś chce postawić tutaj, nie wiem, halę produkcyjną w strefie ochrony konserwatorskiej, albo wiemy, że tu jest stanowisko archeologiczne, to najpierw my musimy przyjechać i przebadać to stanowisko lub być w trakcie tych prac budowlanych.
1: Najczęściej o tym się słyszy z tej drugiej strony, czyli gdy na przykład budowa jakiejś linii albo budowa drogi jest wstrzymana, bo znaleziono na przykład jakieś prehistoryczne kości albo inne artefakty sprzed wieków.
0: Tak, ale tutaj trzeba też nas zrozumieć, bo my nie chcemy kopać wszystkiego, co jest w ziemi, tak? Bo wraz z rozwojem nauki pojawiają się nowe metody badawcze, które są mniej inwazyjne dla zabytków, dla stanowisk. Pojawiają się lepsze metody konserwacji zabytków i nie możemy przekopać wszystkiego, bo najlepszą ochronę dla stanowiska stanowi nie kopanie stanowiska. Tak, archeologia jednak jest niszcząca. My wchodząc na dane stanowisko, wykopiemy to, co tam jest, więc tego stanowiska fizycznie już tam nie będzie. To wszystko trafi do muzeum, będzie zadokumentowane.
1: Czyli najlepszy archeolog właściwie powinien

0: Nie kopać.
1: Powinien ograniczyć to kopanie do wcześniej założonych celów, tak? Mamy jakieś pytania badawcze, na które chcemy odpowiedzieć i wtedy niekoniecznie musimy przekopać całe stanowisko archeologiczne, tylko na przykład jego wycinek.
0: O jednej rzeczy pan już częściowo wspomniał, czyli o budowaniu zespołu i rzeczywiście tutaj też trzeba podkreślić, że to nie jest tak, jak już mówiliśmy, że dzielny bohater w pojedynkę dokonuje wiekopomnych odkryć, tylko rzeczywiście budowany jest zespół, bardzo interdyscyplinarny zespół. Z jakich dziedzin na przykład potrzebni są specjaliści?
1: Z przeróżnych. Ostatnio w jednym z projektów naukowych realizowanych na Uniwersytecie Warszawskim, on niedawno się zakończył, korzystaliśmy z pomocy informatyków, ale korzystamy bardzo często z pomocy geologów, biologów. Mamy nawet wykształconych bioarcheologów, którzy specjalizują się w analizie kości ludzkich, więc to są de facto antropolodzy, tak? Korzystamy tutaj z malakologii, korzystamy z pomocy chociażby specjalistów od badań jakichś takich nieinwazyjnych, czyli z geofizyki. Tego jest naprawdę bardzo dużo.
0: Dziennikarze się wam przydają na samym końcu, jak już jest co ogłosić.
1: Tak, do promowania naszych znalezisk, po to, żebyśmy zdobyli finansowanie na kolejne lata badań, tak. Ale to jest bardzo ciekawe też, jeśli chodzi o archeologię, że rzeczywiście u nas ciężko jest znaleźć publikację, która jest wydana przez jednego autora. Mhm. Przeglądając publikacje naukowe, jakieś artykuły, tych autorów potrafi być 5, 6, 8, 10, a czasem więcej. I to jest różnica w stosunku chociażby do jakichś takich dziedzin jak literaturoznawstwo. Moja żona, która się tym zajmuje, zawsze się dziwi, bo u nich są same artykuły jedno-dwuosobowe, u nas są artykuły 5, 8, 10-osobowe. No bo każdy specjalista musi opisać swoją część tych badań.
0: A samo stanowisko i same wykopaliska wyglądają tak jak na filmach, czyli praca z pędzelkiem na przykład?
1: Też niekoniecznie. Mhm. Też niekoniecznie. Na wykopaliskach pojawiają się kilofy, pojawiają się koparki. No może nie pojawia się dynamit, tak jak w Indianie Jonesie czy w Larze Croft, tak? Tu wydaje mi się, że ten film o Saturn Hu, wykopaliska, dobrze to pokazuje, tak? Bo my tych pędzelków oczywiście używamy, ale to jest coś, co pokutuje w społeczeństwie, że jak myślam o archeologu, to myślam albo o osobie w fedorze z biczem i tak dalej, z pejczem jakimś, albo o kimś, kto jest ubrany w jakąś taką kamizelkę piaskową, kapelusik taki śmieszny i z pędzelkiem będzie odkrywał te przedmioty. Pędzelek jest ostatnim tutaj z tych etapów. Jednak większość tego my wykopujemy łopatami, szpadlami, gracami, oczywiście zachowując pełnię tej metodyki. I ostrożność, żeby niczego nie uszkodzić, po to, żeby dojść do tych warstw, w których rzeczywiście coś zalega.
0: A która część jest najważniejsza, jeśli chodzi o te wszystkie etapy? Czy same wykopaliska, czy to, co następuje po nich? Czyli wyobrażam sobie, że praca przy biurku i w laboratorium i w kolejnych papierach.
1: No i tutaj właśnie część osób może się ze mną nie zgodzić. Według mnie najważniejsza jest ta praca później już. Bo nie sztuka jest coś wykopać, sztuka jest to opracować, tak? I często te wykopaliska trwają, załóżmy, miesiąc, 2 miesiące, 3 miesiące.
0: Tak uważam, że jest to absolutnie fascynująca praca i mam nadzieję, że jej kulisy choć trochę udało nam się dzisiaj odsłonić. Od razu też uspokoję. Zaczęliśmy od wylewu. Tutaj chodzi na szczęście o ceramikę, nie o problemy zdrowotne. Bardzo dziękuję za tę rozmowę i wszystkim archeologom polskim życzę sukcesów na stanowiskach, na których aktualnie się znajdują. Grzegorz Czajka z Katedry Archeologii Barbaricum i Prowincji Rzymskich Wydziału Archeologii UW był gościem Studia Wiedzy w Polskim Radiu 24. Dziękuję za rozmowę.
1: Ja również dziękuję.
2: Studio Wiedzy. Powtórka programu. Autopromocja.
3: Klimat jaki jest, każdy widzi.
4: Zmiana klimatu nie wiąże się z tym, że nie ma opadów. Te opady będą bardziej skumulowane, bardziej intensywne.
5: Ale my nie załamujemy rąk.
6: Spotykamy się z mieszkańcami, pokazujemy jak gotować, żeby nie marnować.
3: Ludzie, działania i zmieniający się klimat.
5: Każdy z nas ma przecież wpływ na to, jaką planetę zostawimy kolejnym pokoleniom.
3: I o tym rozmawiamy w audycji.
5: Zmiana klimatu od poniedziałku do piątku o 19:05.
3: I na stronie polskieradio.pl.
5: Zapraszamy.
3: Marta Hoppe
5: i Patryk Michalski.
2: Autopromocja.

0: przyrody i miejsce, w którym pamięć o zagładzie Warszawy łączy się z opowieścią o jej odrodzeniu.
1: Lato z Radiem w Jedynce. Dziś po 9:00. Zapraszam. Roman Czajarek.
2: Jedynka. Autopromocja.
3: Minęła godzina 2:00. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Andrzej Kocjan. Dwie osoby, w tym 9-letnie dziecko, zginęły w rosyjskim ataku na Czernichów w północno-wschodniej części Ukrainy. 25 osób jest rannych. To najnowszy bilans tej tragedii. Dron uderzył tam wczoraj w supermarket. Rosjanie zaatakowali również Kijów, Charków i Słowiańsk. W sumie zginęło 6 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych. Ukraińskie władze informują, że Rosjanie wystrzelili 7 rakiet balistycznych oraz ponad 130 dronów. Ich celem miały być obiekty cywilne. To rosyjski terror, który nie ma żadnego wojskowego uzasadnienia, napisał na Telegramie prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Jedna osoba lekko poszkodowana, prawie 500 ewakuowanych. To konsekwencje incydentu, który miał miejsce wieczorem na terenie parku wodnego w Redzie. Wyciekła tam substancja chemiczna. Technik nieświadomie dodał kwas siarkowy do zbiornika z podchlorynem sodu. W wyniku reakcji chemicznej zaczął wydzielać się chlor, mówi dowodzący akcją młodszy aspirant Grzegorz Hinc z Wejherowskiej Straży Pożarnej.
4: Po przyjeździe na miejsce zdarzenia okazało się, że do reakcji doszło z dwóch silnie trujących substancji wewnątrz zbiornika. Pomieszczenie jest osobno odizolowane od całego aquaparku.
3: Do szpitala na obserwację trafił technik, który zatruł się oparami. Po ciepłym i słonecznym weekendzie w większości kraju zmiana pogody. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami. Alertami pierwszego stopnia objęte są miejscowości w północnej i zachodniej Polsce. Ostrzeżenia obowiązują do godziny 10 przed południem.
5: Ale deszczowo i burzowo będzie przez cały dzień w większości kraju. Synoptyk Instytutu Michał Kowalczuk mówi, że miejscami spadnie kilkadziesiąt milimetrów wody.
6: Suma opadów w czasie burz do 30 milimetrów, a na Podkarpaciu możliwa akumulacja opadów przelotnych oraz opadów w trakcie burz do 40 mm.
5: Ponowna zmiana pogody prawdopodobnie nastąpi w środę. Pojawi się wtedy więcej słońca. Taka niestabilna aura wpływa na zaostrzenie chorób, wskazują lekarze. Szefowa oddziału ratunkowego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Lublinie, Agnieszka Ponieważ, zaznacza, że dotyczy to najczęściej osób starszych.
7: Przy zmianach pogodowych zauważamy zwiększoną ilość pacjentów, głównie z zaburzeniami rytmu serca.
5: Temperatura w połowie tygodnia wzrośnie do około 30 stopni Celsjusza. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
3: Przed falą upałów ostrzegają synoptycy na Węgrzech. W najbliższych dniach spodziewany jest stopniowy wzrost temperatury, która w następną niedzielę może sięgnąć 39 stopni Celsjusza. Fale upałów spowodowały suszę, spadł też poziom wody w Dunaju do wartości zbliżonych do rekordowo niskich. Utrudnia to żeglugę na tej rzece.
2: To są aktualności jedynki.
3: Kresowiacy zjechali na Podkarpacie. W Lubaczowie trwa ogólnopolskie spotkanie środowisk kresowych. Przyjechały rodziny z Mołdawii, Kazachstanu i Ukrainy.
8: Mamusia, 26 roku, rodzona we Lwowie. I kiedy już wolna Polska, wolna Ukraina, po 92 roku można było jeździć. Pamiętam mój pierwszy przejazd, kiedy wjechałem do Lwowa i płakałem.
9: W tych czasach takiego pędu zatrzymać się i troszeczkę mieć możliwość na tą refleksję, na wspomnienia, uważam, że to jest bardzo ważne.
3: Spotkanie kresowiaków to część trwającego od połowy lipca Festiwalu Dziedzictwa Kresów. To prawdopodobnie jedyny taki przypadek w Polsce. W prywatnym ogrodzie w Chwalęcicach koło Gorzowa Wielkopolskiego zakwitła lipa lśniąca, roślina pochodząca z południowej Azji, tłumaczy właściciel ogrodu Marek Pogorzelec.
10: To jest lipa, która w naszym klimacie nie zimuje. No to jest taka bariera, żeby ją utrzymać przy życiu, to trzeba mieć szklarnię. No i trzeba przede wszystkim ją zdobyć, co tutaj na terenie Unii Europejskiej jest bardzo